A nawet wiecie co, powiem wam. Niedrogi jakiś ten, bo nie chcę wydawać dużo kasy. Ale wystarczający. Obserwowane. No tu widzę, dużo pociągów jest. No, błotniki, 26, od razu tu mam zapisane sobie. Plus sporniki, no tak, tak, to mi się przyda. I tutaj jest... to ma być... Aha, cała korba z zębatkami, tak. Bo może jestem głupi i mówię o czymś innym, ale tutaj to co potrzebuję, tu przynajmniej piszę, mocna korba rowerowa, czy rzędowa. No i to są chyba zębatki, nie? No bo trzy zębatki są. Także... to potrzebuję od razu z... no, całym tym teksem, czy co to tam jest, ja się nie znam na tych rzeczach. Czy mogę powiedzieć twoje imię? Oczywiście, że mogę powiedzieć twoje imię. Jan? Ja był drugi. Dobrze, że nie trzeci. To pielęgnował małe dzieci. Wolnobieg chyba jest cały, bez wymiennych zębatek, a kaseta ma wymienne zębatki. Cholera, nie wiem. Piszę, że tu jest komplet, mechanizm korbowy, ja się nie znam. Wiesz, ja wiem, to wszystko jest lepsze, ale ja nie chcę też specjalnie kasy wydawać. Tutaj w ogóle piszę, że model jest dedykowany do rowerów górskich i trekkingowych, no, z nastawieniem na użytkowanie rekreacyjne. No, w sam raz takie... jakieś mi... będzie okej. Współdziałanie jakimś tam dual seas, nie wiem co to znaczy. Średnia waga produktu 1 kg, no tam jakieś pierdoły. Ważne, żeby zadziałało. A widzę, że w sam raz jest, bo u mnie 28, czy tam 38 to... no jest 28, 38 i 48. Tak mniej więcej wyglądają te trzy... właśnie zębatki. Wolnobieg jest spoko, niby gorsza konstrukcja, a robiłem na niej po 3000 km. Okej. Okay. Kompatybilność przełożeń. Wolnobieg. Kaseta, nie wiem co to znaczy. Ale tu pisze tak. Kompatybilność przełożeń, wolnobieg, kaseta. Ja nie wiem w ogóle co ja tam wymieniam w tym rowerze. Wiem tylko, że patrzę się na część. Tutaj nie działa, ja się nie znam, po prostu jej szukam. Po wyglądzie, jak to się mówi. Też liczyłem te rzeczy, także... no i trochę ojciec pomaga, bo akurat on się zna na tym najbardziej. Ale w każdym wypadku mam tam już większość rzeczy przyrobionych. Dlaczego kanały Okarishimasu? Kanojo. Kanojo, o Jezu Chryste, wiesz co, to ja to przeczytam jeszcze raz. Dlaczego kanał Kanojo Okarishimasu jest tak popularny, skoro jest do dupy? A głównego bohatera, jakbym spotkał na ulicy, to bym w imieniu Polski Nadziemnej skazał go na wykancelowanie. Kanojo, ja przeczytam kanał, przepraszam, ja jestem głupi. Kanojo. No widzicie, tu się ujawnia mój jednak wadę. Rent a Girlfriend. A, nie oglądałem tego. Ale wiem, że chłop jest jakimś incelem. Incel, już wam dam definicję, żebyście wiedzieli. Incelizm. Subkultura internetowa łącząca mizoginię wynikającą z niemożności sprostania normom heteronormatywnej męskości z nihilizmem. Powstała na początku XXI wieku i uważana jest za część manosfery. Czy jest po prostu zjebem? No. Jezusie. Ja trochę takim niestety jestem, chociaż nie noszę jeszcze okularów. Ale nie... kurczę, o Jezu Chryste, zobaczmy, tutaj jest jakiś starter. Zobaczmy, czy pasuje do tego. Dam na pełen ekran.
Myk. No i wygląda to tak. Fashion incelów. No to tak, te spodnie, jeansy. No, jeansy to chyba każdy nosi, nie wiem czym one się różnią, że są długie. Ale długie spodnie to raczej każdy nosi, chyba że to są rurki, ale nie, no rurki to nie są, bo rurki to by były o wiele bardziej takie ciasne. Okulary, nie noszę okularów, ale fryzura no, nie powiedziałbym, że podobna, akurat ja mam trochę inną. Bez, no jak to się mówi, jaw, czyli szczęki, tej linii takiej dolnej, wiecie, i tego podbródka. Ja nie wiem, no nie wyglądam aż tak, ale może rzeczywiście gdzieś mi jest blisko. Czy buty mam takie? A, szerokie, o kurczę. Ale to szerokie raczej, nie wiem czy jest takie typowe incelskie właśnie, bo hip-hopowcy przecież nosili bardzo szerokie spodnie, a przecież oni wręcz, no, potrafili robić to, co wiadomo trzeba. A co do 12 tysięcy szabel, to dlaczego się nie pucujesz, że dzwoniłeś mamą? Ale dlaczego? 20 lat temu. No może, ale niektórzy żyją przeszłością, na przykład ja. Ja lubię szerokie spodnie. Chociaż też po to, ale w rurkach bym na pewno nie chodził. Wiecie, jeżeli mam wybrać pomiędzy rurkami, które są kurwa ciasne i jaja ci się tylko gniotą, jajogniotę tak zwane, no to chyba wybrałem trochę bardziej coś wygodnego. Jeżeli ktoś uważa, że jesteś incelem, bo nosisz coś wygodniejszego i masz respekt do swojego przerodzenia, to raczej nie. Co do wyglądu, no wyglądem też, ale wiem, że to jest memik oczywiście, że to tak nie powinno się poważnie traktować, ale też nie uważam, że okulary powodują to, że już jesteś incelem, bo przecież ja znam gościa, który ma okularsy w podobnym stylu, a nie jedną laską cząs, nie? Ja mogę tylko powiedzieć, że po prostu mój brak kontaktu z kobietami, to nawet takiego, można powiedzieć, słownego. Już nawet nie mówmy o fizycznym, ale rozmowy może mnie klasyfikować do incela. Tak, no dosyć mało kobiet, z dosyć małą ilością kobiet rozmawiam. Chociaż Discord Nocnego Radia to jest taki trochę wyjątek. Buciki. No buty, przyznam się szczerze, mam takie, no ale to tylko z tego powodu, że ja mam w dupie jakby to, co ubieram na nogi. Ważne, żeby nie miało zbyt, żeby nie było zbyt długie, więc jakieś sportowe, typowe buty, nic szczególnego. Ubiera t-shirty. A to co ja mam ubierać? Panie, to co ja mam ubierać? To ja mam ubierać... Aha, to niezłe. To nieźle się ten napisali, że... podpowiedź. Większość kobiet nie obchodzi, jak wyglądasz. Po prostu miej... dobry charakter, a zdobędziesz dziewczynę. No to prawda. Ja na przykład nie mam dziewczyny, bo do żadnej nie zarywam, prawda? Trzeba zarwać do dziewczyny, trzeba zrobić ten pierwszy krok. Jak to się mówi, bycie w porządku, jak to się nazywa nice guy, nie? To nie da wam zbyt wiele. W drugą stronę mniej działa. Chociaż też, bo dziewczyny też mogą być bez chłopaków, tylko z tego powodu, że nigdy też nie zrobiły nic, ale to różnie jest ogólnie. Także warto zrobić ten pierwszy krok. Niektórzy z zarywania to zarywają tylko nocki na CSGO. Dokładnie, ja tak tylko zarywam. Nie widzę problemu w ubraniu, tylko w twarzy. No ja też nie widzę problemu.
Uważam, że tu raczej chodzi o to, że po prostu twierdzą, że ubierając się luzersko, będą luzakami, nie? I będą tacy, wiecie, że każda dziewczyna będzie ich chciała. No raczej nie. Raczej nie. Ale fakt faktem, no charakter jest ważny. Trzeba nie być chujem i chociaż są też kobiety, które lubią twardzieli, ale no kurczę, no każda historia jest inna, więc tu nie mogę powiedzieć, że bądź taki i znajdziesz dziewczynę, bo cholera, można naprawdę być świetnym gościem, a też nie znaleźć dziewczyny, albo mieć problemy miłosne. Także to nie ma jakiejś recepty na to. Ja już nie wiem, czy warto szukać na siłę. Ja na przykład nie szukam. Czy incel i stulejarz to to samo? Można powiedzieć, że wyrazy blisko znaczne, także na pewno jest gdzieś w podobnym obrębie. Porad miłosnych w NR to jeszcze nie słyszałem. Znaczy, czy to porady miłosne? Chyba porady życiowe. Nie bądź pierdzielony. I tyle. Zachowuj się normalnie. Tak wiadomo, nie, jak idziesz do sklepu, to nie wiem, nie rób trzody. Albo jak spotykasz się z kimś, to też nie rób trzody. To nie tak, że komuś zabraniam, jak ktoś bardzo chce, niech sobie robi, ale wiedz dobrze, że to, co robisz, ma konsekwencje. Czyli ktoś może na ciebie na przykład źle patrzeć. I jeżeli dziwisz się potem, że ktoś na przykład ma na temat ciebie złe opinie, to raczej sobie na nie zapracowałeś. Więc to nie jest tak, że nie możesz, bo ci prawo zabrania albo coś się stanie, tylko raczej to, że spowodujesz w oczach pewnej osoby to, że inaczej na ciebie patrzy. I jeżeli będziesz próbował się, bo są osoby, które bronią się na przykład tym, że o, ty jesteś, nie wiem, kurwa, rasistą albo seksistą albo chuj wie kim i powinieneś mnie akceptować takim, jakim jesteś. Nie. Nikt nie ma obowiązku tak naprawdę z nikim się przyjaźnić, nikt nie ma obowiązku kogoś lubić. Więc jeżeli ktoś w ogóle będzie miał takie pretensjonalne nastawienie, że ja jestem taki i każdy powinien mnie lubić, to raczej daleko z tym nie dojdzie. Wręcz zostanie sam zwykle. Sorry, żyjemy w społeczeństwie, powinniśmy się szanować. Trochę. I to nie znaczy, że nie powinniśmy też być sobą, bo to też jest ważne, ale te dwie rzeczy nie wykluczają siebie. Naprawdę, można znaleźć dobre konsensum. Gombal jak ksiądz. Nie ma kobiety, ale doradza innym. Dokładnie, dokładnie. Poradnie życia małżeńskiego może na NRD otworzyć. O, jak jeszcze bardziej. Ale za mało donate'u, za mało na tacę rzuciliście. To nie wiem, czy będzie. A te donate'y to już... Od kiedy ja zbieram je? Pod ostatniej audycji. Ale powiedzmy, nie zresetuję tego licznika, Bo się zbiera. Zobaczymy, czy kiedyś się nazbiera. Jak tu wyłączyć to? O. Gumball gadka ci się wyrobiła. Czy mi się gadka wyrobiła? Raczej po prostu jest ranek. Uważam, że poradna osoba to inna osoba. Wieczorem też inny charakter. Gumball, ty mieszkasz w Sligo? Aż widzicie, tak jak, aż muszę się przybliżyć do monitoru i tak, Sligo? Gdzie? W jakim miejscu? Ja nie wiem. Już się nie znam. Sligo? Gdzie to jest? O kurde, Irlandia. Nie mieszkam w Sligo. Mieszkam w Polsce. Czy nie w Irlandii. Nie, coś. Gumbo, dzwoń do krawca, żeby cię zmienił. To ja mam dzwoń do krawca? O, tak? Już, od razu by chcieli. Leniuch tam mieszka. Kumam.
To nie, nie mieszkam tam, gdzie leniuch akurat. Ale może kiedyś będę mieszkał w Irlandii. Kto wie, nie wiem, gdzie mnie świat poniesie.

No, nie durnej, dumnej. Michał G. Borodo. A to bardzo ładne drugie imię. Borodo. Borodo. A to, to w sumie, czekajcie, nazwisko daje się trzecie, czy właśnie imię? Bo to wiem zawsze na przykład, że jak to jest, że imię, potem nazwisko, potem drugie imię, czy imię, drugie imię i nazwisko? Jak to ogólnie jest? To chyba raczej imię, nazwisko, drugie imię. Tak chyba, nie? Tak mi się zdaje, że to raczej rozsądnie jest tak podać, ale może to jakieś inne szkoły. Tak na przykład oficjalnie to zwykle imię, nazwisko pierwsze się podaje, a potem imię, bo łatwiej wyszukać kogoś po nazwisku. Tak wygląda to. Po nazwisku to po pysku. Mi się wydawało, że Gumball jest z Serbii, bo jest i akcent, i zainteresowanie tymi bajkami. Ja mam akcent serbski? Naprawdę? To nawet nie wiedziałem. Ja bym powiedział, że jestem bardziej English, you know? No tak, tak już idzie wolno czas, po prostu czas płynie, płynie. A ja wyje mam. Zauważyłeś, że w słowie Cloud Monet ukryte jest słowo demon. O cholera! To prawda! Cloud i tutaj D i prawda Monet i tutaj to demon. Cloud i tutaj to demon et. Rzeczywiście. O kurde. Jak to jest? A ja jestem sama na parkiecie i R&B. All right. No to okej. Okay. Ja nie wiem, czy to dobrze, czy źle. Chyba źle. Chociaż może dobrze też. Kłot jest fałszywym prorokiem. A jest jakiś prawdziwy prorok? Gdzieś zawyły syreny w stolicy. Co to za święto? No właśnie, była ta informacja, przeczytałem ją. Testowo. Tak jak zwykle. Spokojnie. Jeszcze nie mamy nalotu, chyba. Także możecie spać spokojnie. Bardzo go za to lubimy. Ile dałbym, by zapomnieć chlew? Wszystkie chwile te, które są na nie, bo chcę. No, ja już zapomniałem o swoim chlewie w pokoju. Dzisiaj mam robotę jeszcze. To o niej nie mogę zapomnieć. Ale postaram się ją wykonać. Żeby nie być pasożytem i dawać coś od siebie. Być człowiekiem, który pracuje, a nie tylko się obija. Jak to ogólnie jest z pracą? Uważacie, że każda praca jest pożyteczna, czy też jest tak, że niektóre prace są na siłę i to, że na przykład zarabiamy, raczej nie jest dobrą rzeczą i na przykład nasza praca raczej szkodzi i nie jest dobra. Kiedy patrzę tak na ciebie, jesteś fajna, aj. Dla mnie masz styla. Nadchodzi noc upalna. Gumball, co myślisz o Klodzie? O Klodzie. Cloud Monet. To on nie prowadził teorii chaosu? Kiedyś oglądałem to. Tak bardzo dawno temu miałem parę audycji, to nie na żywo nie oglądałem na żywo, ale miałem parę audycji zapisanych na PlayStation 3. Stawiam, że 2015-2014 to był czas i odtwarzałem te audycje sobie, słuchałem ich i nie powiem, dosyć ciekawe były, ale poza tym to raczej... O. Ale mnie przestraszyłeś, kurcze, aż tak obudziłeś mnie. Cześć, kurcie, z czym przychodzisz w ten świetny poranek?

0: Halo, halo? Chyba jakiś problem techniczny jest, albo mnie nie słychać na Skype'ie. Czekajcie. Może coś się tu popsuło. No wygląda, że działa, także nie wiem. Chyba się coś popsuło się. To poczekamy, może zaraz przyjdzie. O, się rozłączył. Wściekłe ataki kłoda. No nie sądzę, że ja będę tutaj. A, cześć, czy już działa wszystko? Chyba jeszcze nie. Patrzę się, czy to coś u mnie, ale nie sądzę. Mam ustawionego akurat Skype'a i go słychać. Ja cię dobrze słyszę. No, ja ciebie nie słyszę akurat, kurcie. Nie wiem, czy to coś u ciebie, ale tak mi się zdaje właśnie, bo mam Skype'a ustawionego porządnie. Sprawdzę w ustawieniach, czy to nie jest coś wyciszone. No nie, no mam ustawionego go na słuchawki. Nawet nie mam głośników podłączonych, także... Nawet gdyby, to byś z głośników się wydzierał wtedy i bym cię słyszał i tak. Także coś u ciebie musi być. Ekipa ma w napisie ukryte graficzne 666. Nie wiem, co to za ekipa, ale bili się o lody z Lidlu, z papierkiem. Ekipa EPA. E równa się 666. Okej. Okay. Ja do takich wniosków to nie doszedłem. Ale uważam, że te lody są zbyt drogie.
1: Halo, halo, jak mnie słychać?
0: No właśnie, coś słyszałem jakieś kliknięcie, także już ciebie słychać, tak, cześć.
1: Super, dzięki. Nie, wiesz co, coś mi się tutaj stało, jakoś Skype nie mógł załapać tego, że podłączyłem słuchawki.
0: No.
1: Z mikrofonem. No słuchaj, jak ja sobie oglądam właśnie czasem te twoje audycje, w których debankujesz wolnomyślicieli tak zwanych, swoją drogą ciekawe określenie, bo zazwyczaj się używa po prostu określenia szury, no to tak zauważyłem.
0: Tak.
1: Nie, to zauważyłem po prostu jakby, że bo tutaj często właśnie poruszasz takie tematy, które już dawno temu były w nocnym radio poruszane. Na przykład właśnie wspominasz albo tego Tomka od producenta Magrabów, albo wspominasz właśnie Kloda, a to są te osoby, które są przecież związane z nocnym radiem. Bo Klod razem z Krawcem, oni przecież zakładali nocne radio i poprzednio jeszcze z Mapetem zakładali takie radio, które się nazywało Radio Paranormalium, gdzieś po roku 2011, tak więc tutaj i to się fajnie się to ciekawie ogląda, jak ty wspominasz o tych osobach i dla ciebie to są, w sensie, że jako, że ich nie znasz, a te osoby, które po prostu słuchają nocnego radia od dłuższego czasu, to już są świadome istnienia tych osób i pamiętają ich tutaj działalność.
0: No tak, ja tu w ogóle sobie sprawdzam teraz parę rzeczy. No, ja ogólnie zastanawiam się jeszcze nad jedną tutaj rzeczą, bo powiem ci tak, jeśli chodzi o tego Clouda i tych wszystkie osoby, no to ja ich nie znam, ale ich znam, to znaczy słyszałem kiedyś te audycje z nimi, ale nie znam tak ich charakteru, to znaczy... Ja kojarzę Radio na Fali, ale tak raczej z nazwy. Gdzieś to mogłem słyszeć, ale tak z nazwy. Teorię Chaosu na pewno słuchałem. Paranormalium też widziałem. Do nocnego radia trafiłem raczej przez brata, ale te wcześniejsze rzeczy słyszałem. Audycje gdzieś mi się trafiły, także te osoby mogłem znać jakoś tak z audycji. Ale rzeczywiście, nie znam ich tak mocno i jak gdzieś mówię o tych rzeczach, to właśnie dla mnie to są świeże rzeczy, ale myślę, że chyba o to chodzi. Ja przynajmniej mam taką perspektywę, że chciałbym spojrzeć na te rzeczy z jakiejś innej perspektywy, takiej osoby, która nigdy nie miała do czynienia z tym. a dopiero później poruszyć jakieś tematy nowe, bo ja tematów akurat mi nie brakuje, nowych, a chciałbym pierw właśnie zobaczyć to, co tutaj jest jakoś tak wałkowane.
1: Nie, nie, to nie jest żaden zarzut wobec ciebie, tylko mówię, że to właśnie też tak ciekawie wygląda, jak my osoby, które jakby znamy te postaci, znamy ich zachowania, poglądy i to, jakimi są od dawna, i widzimy po prostu na podstawie twoich reakcji, jak reaguje osoba, która ich jeszcze nie zna. Tak więc to samo w sobie jest ciekawe. A co do, jeżeli chodzi o Kloda, no to możesz do niego zadzwonić na audycję. On prowadzi właśnie tą swoją teorię chaosu zawsze w piątki o północy. Tylko jak tam zadzwonisz, to nie przyznawaj się, że jesteś z nocnego radia, bo on od razu... No bo to było tak, że tam kiedyś po prostu... ten Klot się pokłócił z Krawcem i on uważa, że nocne radio to jest już w ogóle przejęte przez potrzebę, a potrzeba jest wielkim trenem opłacanym przez rząd światowy i George'a Sorosa. Więc jeżeli powiesz, że jesteś z nocnego radia albo że słuchasz nocnego radia, to od razu Klot się rozłączy i stwierdzi, że jesteś trollem.
0: Mr. Troll. Nie, ja słyszałem o tym, także rzeczywiście nie przyznawałbym się do tego. To fakt. Nie, spokojnie, ja wiem, jak podchodzi do takich tematów, ale myślę, że on mnie cholera już zna. Myślę, że gdzieś już o mnie usłyszał, także byłby problem chyba z tym, żeby to, wiesz, tak podejść z cichacza.
1: No mi też się wydaje, że Klot tutaj słucha nocnego radia, bo on podejrzewam, że jest takim człowiekiem zawistnym, że mimo że się na kogoś obrazi, na jakieś radio czy na kogoś, to on i tak będzie śledził działalność tej osoby, którą uważa za wroga. Tak więc Klot, jeżeli słuchasz tej audycji, no to pozdrawiam ci gorąco i serdecznie i paczki tam czekają już w twoim DHL wozie, tak więc rozwoź, bo Irlandczycy czekają.
0: Pamiętaj, przyjaciół trzymaj blisko, a wrogów jeszcze bliżej.
1: Tak. Dokładnie. No. Bo Klod ma nawet jego audycja Teoria Chaosu ma w ogóle swojego Discorda. Ja tam byłem u niego na tym Discordzie udało mi się wytrzymać 40 minut, bo później Klod mnie sam zbonował, tak więc no, ten gość jest po prostu, on jest na tyle wyczulony, że jak widzi kogoś, kogo nie zna i kto wchodzi na Discorda, to on uważa od razu, że jest agentem.
0: A, ciekawe. Muszę kiedyś jego Discorda ogarnąć, zobaczymy, czy jakbym wszedł, to by stwierdził, że jestem agentem. No, ale nieważne. A fajnie, kurczę, że podoba ci się ta audycja. Ja tutaj mam różne mieszane opinie na ten temat, biorę z nich i staram się udoskonalać, ale fajnie, fajnie, że ci się to podoba. Na pewno będą kontynuowane. Pracuję nad formą, to znaczy ona, to będzie prawdopodobnie co sobotę albo co drugą sobotę, czyli nie w tą, czyli w następną. Tak mi się zdaje. Nie, czekaj, w tą. Kurde, nie, muszę zobaczyć, jak to ten, bo zaraz mi się. Zobaczę, kiedy ostatni robiłem, bo ja to
1: no,
0: już.
1: No było w ostatnią sobotę,
0: no,
1: tak?
0: No.
1: Że w kolejną dopiero zrobisz.
0: No, ale ten. Na pewno będzie jakiejś soboty, co drugą chyba, bo nie ma sensu robić tego co sobotę, bo. Ja mam zamiar to zrobić z KG Bierutem, on już się tutaj potwierdził, że bardzo chętnie, więc nie chciałbym wykorzystywać zbyt mocnej jego życzliwości, więc albo to będzie co drugą, albo będzie co sobotę, tylko na przykład co drugą sobotę z KG Bierutem, więc to wszystko jeszcze jest w jakichś pracach. Ja sobie próbuję to przemyśleć, znaleźć jakieś tematy też, żeby... Kurczę, nie wchodzić cały czas na spontanie. Także jak ktoś w ogóle ma jakieś ciekawe rzeczy, które ja mógłbym na przykład obalić, możecie mi na Discordzie to podesłać. Ja bardzo chętnie się przyjrzę. Nawet nie obalić, po prostu obejrzeć. Jeżeli temat będzie dosyć ciekawy, to ja wcale nie muszę go obalić, bo ja się tam do końca nie znam w 100% i też nie wiem. Ja jestem sceptykiem, ale otwartym.
1: Ja już nie pamiętam, czy ty w swoich audycjach wspominałeś coś o teorii spiskowej dotyczącej smug chemicznych?
0: Chemtrails, nie?
1: Chemtrails, tak.
0: Wspominałem, wiem mniej więcej o co tam chodzi, że za dużo, za bardzo jest to widoczne i tam mówią, że normalnie by nie było tego widać i to zostaje, to opada i robi, trują nas, nie? Że to jest depopulacja, New World Order chce nas depopulować. Tak, słyszałem o tych teoriach. Także nic nowego akurat dla mnie to nie jest.
1: No dobra, no to tylko tyle chciałem powiedzieć. Tak więc no, dziękuję za udzielenie mi głosu. No i cóż, życzę miłego dnia.
0: Dzięki.
1: I smacznej herbatki.
0: Nawzajem, też miłego dnia. Cześć.
1: Cześć.
0: No i pojawił się tutaj z nami właśnie Kurt fan Japonii, jak ja, oraz dobrego jedzenia? Nie wiem. Ale na pewno Japonii. Nie będę tutaj insynuował różnych rzeczy. W każdym wypadku, tak, to był Kurt. A ja właśnie się zastanawiam nad tymi teoriami, tak, rzeczywiście. Jakieś muszę sobie poszukać, żeby ten następny program, audycja, nie została znowu zrobiona w pośpiechu. O szatanach zawsze. A o szantach, o szatanach czy szantach? Bo jak szanty, to coś można wykombinować. Historia złego sternika. Czekaj, jak on tam miał? Bo to była nazwa, kurczę. Ten co miał ten okręt, nie? I on tam był duchem i się pojawiał. Wielki Holender? O szanowaniu się. Ja szanuję wszystkich, no ale też szanujmy się, no. Także wiesz. Audycja to chyba niepotrzebna. Szambi. Dobra, Gambo, teraz na poważnie. Który starter z Pokémonów, oczywiście z pierwszej serii, jest najlepszy? Czekaj, to był Charizard, Bulbasaur i ten trzeci. Czekaj, jak on miał. Bulbasaur i Squirtle. Tak, właśnie, Squirtle. Szczerze? Gdybym miał wybierać, tak jak pierwszy raz bym zobaczył, to prawdopodobnie wybrałbym Charizarda z tego powodu, że ogień. Ewentualnie na drugim miejscu byłby Bulbasaur, bo uważam, że to całkiem może być efektywne. Jakieś takie roślinne ataki, wiecie, zatrucie może, coś by tu weszło. Chociaż chyba rośliny nie mają zatrucia, ale całkiem fajnie mogłyby działać ataki. Na Squirtle wydaje mi się najmniej ciekawym Pokemonem, no bo to jest woda. Teoretycznie duża ilość wody może być zła. No ale z drugiej strony, no ogień, kurde, ogień! Panowie, ogień! No, chyba najciekawsze, nie? Tylko smok i żółw, cebula to frajer. No wiesz, różnie. Ja uważam, że Charizard jest jednak, no tak, to rzeczywiście, Charizard jest gdzieś tam na tym pierwszym miejscu, ale ja bym jednak na drugim miejscu dał tego Bulbasaura, no bo cholera, Squirtle to jest tak naprawdę, no woda, cholera, woda, panie, woda. Jakby to chociaż jeszcze była święcona woda, że można było demony atakować nią, albo te, Ghost Type, nie? A na Ghost Type w ogóle co jest tam dobrego? Psychiczne Pokémony? Nie w sumie. Wiem na przykład, że kamień jest dobry na te latające. Ale to różnie tam było. Jakoś to w Pokémonach było, że jedne typy na drugie są mocne. Ja zawsze wybierałem Squirtle'a i najłatwiej się nim grało, bo pierwszym trenerem do pokonania był Brock z kamiennymi Pokémonami. O Jezu, tak. Brock w ogóle miał te swoje takie Pokémony. Ale to w ogóle ciekawe, że anime dobrze nawiązuje do tego, tylko że w anime gramy, prawda, ketchupem, który nie zdążył, to fajnie w ogóle pokazuje, nie? Bo teoretycznie to jest kanoniczne, czyli ta postać w grze może być kanoniczna, bo Ketchup sobie przyszedł, Kepucz sobie przyszedł, spóźnił się i wziął Pikachu. Technicznie możemy grać Ashem, tylko musimy mieć wersję żółtą, to jest Pokémon Yellow. Tak było, że Kłoda nagrali na wideo, jak robił laskę komuś i potem ktoś go szantażował, że ujawni nagranie, jak Kłod nie złoży swojego, założy swojego radia i nie będzie mówił z tego, co chcą ci szantażyści. Dlatego Kłod niby pokłócił się z Krawcem. A to nie słyszałem o tej teorii. Jest chyba jakaś teoria bigosu. Ja zawsze miałem podjarkę na Beyblade. A, to te spinery, nie? To się tak nakręcało i one tam zapieprzały i się atakowały. To chyba było anime takie, czekajcie. O, dobra, mam to, czekajcie. Tak to szło chyba.

0: O Jezu, dla mnie dwuznacznie jest Let It Rip, bo ogólnie Let It Rip to też można stwierdzić, że zjebać się, w sensie puści bonka, bona. Ale to nieważne, no, no Beyblade ogólnie taka ciekawa, no ciekawe anime. Ale nie mój klimat akurat, ja, ale to czy wiem o co chodzi, samo na żywo było fajne puszczanie tych bączków, nie? Tak napierdzielasz. Ale to na Polsacie leciało swego czasu, więc bądź co bądź oglądałem. Więc wiem o co chodzi, mniej ni więcej. Tak jak chyba Yu-Gi-Oh! Kiedyś leciało na Polsacie, Pokémony... Sonic X, nie? Sonic X to było fajne. W ogóle na Netflixie jest całe Sonic X. Nawet z polskim dubbingiem, także kurczę, jak ktoś jest zainteresowany, to można sobie obejrzeć. Metal wciąż twój wiruje, tak, no. Mam nadzieję, że to nie... Chociaż nie, nie wiem. Dwuznacznie. Pita jakoś dwuznacznie aż tak nie brzmi, ale... No to różnie można do tego podejść tematu. Gandalf. A nie, Gali. Jezu Chryste, dlaczego jestem taki... Dlaczego jestem... A nie! Takie imię. To prawie jak Gandalf. Gal-Andal. To ja będę cię nazywał Gandalf, mi się łatwiej czyta. No pani z warzywniaka tak powiedziała, to musi tak być, prawda? I tutaj Gal-Andal napisał, jak tam wyszczepy, mam dla was info. Facetka, co u niej warzywka kupuje, powiedziała, że połowa jej znajomych po przyjęciu dwóch dawek nie żyje. Fajnie, nie? Powodzenia, wyszczepcy. No nie wiem, ja rozmawiałem z osobami, co się szczepiły dwoma dawkami i jeszcze żyją. Także nie wiem. Rodzice też u mnie się szczepili, jeszcze drugiej dawki nie mieli, także... Powiem wam, jak będą mieli drugą dawkę, ale na razie trzymają się dobrze. Nie mają żadnych tych efektów ubocznych. Także no nie wiem. A ja żyję. Gal? No. I pan Zenek żyje. Meheran Keshe. Od kiedy w ogóle panie z warzywniaka mają znajomych? No tych znajomi to są ci, co przychodzą do tego warzywniaka właśnie. Innych nie mają. To jest, wiesz... Taka zasada, że znajomi to tylko właśnie z warzywniaka. Ogólnie w sklepie to chyba sklepikarki mają najwięcej znajomych ze sklepu. Czy to właśnie osoby, które przychodzą, czy jakoś tak. Podlecki gansy pił i umarł. Czy on naprawdę te gansy pił? O Jezu, ja bym tego nie pił w ogóle. Także jak ktoś chce to pić, no to nie. To teraz mówię, nie pijcie tego, bo to nawet jak krawiec mówił, nie? Że to jest jakiś tam wydziela się jakieś rzeczy, nie? No to chyba nie pijecie zapachu z Airwicka czy tam innych rzeczy. Nie bierzecie tej fiolki i zerujecie ją, no bo no nie. Nie róbcie tego już. W ogóle nie mówię, żebyście robili te gazy, bo uważam, że samo robienie tego może być niebezpieczne. Nie. No i sorry, że znowu to poruszyłem. Po prostu takie ważne to jest, żeby, wiecie, ludzie wiedzieli, no, żeby tego nie pić. Sorry. Ja wiem, ale są pewne granice. A ja nie chcę, żeby nikt tutaj, wiecie, był poszkodowany. Także tutaj z tym akurat muszę ostrzec, że lepiej nie pić czegoś, czego nie mamy pewności, że może być bezpieczne. No, prawda? Chyba lepiej nie ryzykować swoim życiem. Jasne, możemy przeżyć, możemy mieć tylko zatrucie, ale co jeśli, nie? I to jest najważniejsze. Nie ryzykujmy i tyle, po prostu. Mój dziadek pił codziennie herbatę i co? No i nie żyje. No, właśnie. Kurde. W ogóle kiedyś słyszałem takie gdzieś porównanie, że herbata z cytryną może zwiększać szanse na Alzheimera. Kiedyś piłem z cytryną. Codziennie piję w sumie zwykłą. Nie wiem. Moja pamięć działa jak zawsze, czyli do dupy. Nie sądzę, że o wiele mi pomaga w tym. W pogorszeniu, jak to się mówi. Ja zwykle nie miałem dobrej pamięci, od kiedy pamiętam, no. Także czy to w podstawówce, czy w gimnazjum, zawsze gdzieś miałem taką słabą pamięć, szczególnie do imion. Wiecie? To jest moja taka wada. Imiona to jest coś, co potrafię zapomnieć. Szczególnie rodziny, nie, naprawdę. Takiej dalszej, jak jest jakaś ciotka, nie? I ona przyjeżdża i tam mówi, o, do ciebie ta ciotka przyjeżdża. Mówi, no, ja nie znam. To ta. I przypominam sobie, jak wygląda, nie? A tak naprawdę widzę tych ludzi raz na, nie wiem, 5 lat albo 10. To jak ja mam te imię zapamiętać? Ja mam w dupie te osoby. Jak one przyjeżdżają raz na 10 lat i tak pewnie nigdy nic nie będą znaczyły. Sorry. No. Tak, może chamsko powiem, ale... No nie wiem, moja głowa i tak ma już problem z zapamiętaniem, miała problem z zapamiętaniem wszystkich osób, nie? W klasie. To co dopiero, kurde, miałam pamiętać jakichś wujków, ciotek. No może jeszcze spamiętam, jak ktoś powie imię, nie? To sobie tak nagle skojarzę. Ale jak na przykład miałbym z głowy powiedzieć, to... No to będę pamiętał tam dziadków, nie? Będę pamiętał, wiadomo, bliską rodzinę. Chrzestnych, jakieś takie osoby, ale wiecie, dalsza rodzina, no kto by to pamiętał, nie? Co jeśli piją dużo kawy? No to możesz mieć nadciśnienie. Bo kawa nie powoduje zwiększenia ciśnienia sama w sobie, lecz pobudzenie mózgu. To znaczy, bo nasz mózg z natury chce odpocząć, a kawa wyłącza mu to i po prostu trochę przedłuża jego pracę. Ale wiecie, jak to jest, nie? Jeżeli pracujemy więcej niż byśmy mogli lub chcemy, potrzebujemy więcej tlenu, prawda? Więc nasze serce musi pompować ten tlen, czyli chcąc, nie chcąc, zwiększamy ciśnienie. Także kawa ogólnie nie zwiększa ciśnienia sama w sobie, jest po prostu efekt uboczny kawy, to jest zwiększenie ciśnienia. A ja grałem w rosyjską ruletkę i cóż, żyję. Bo rosyjska ruletka jest bezpieczna. Każdy ci to powie. No nie wiem. Nie testowałbym tego. Chociaż jak grasz, wiesz, na kulki, tam jakieś gumowe. Też gumowe też mogą ci krzywdę zrobić, no ale no nie wiem, jak grasz na ślepaki, no to raczej nie zrobisz sobie krzywdy, zależy jaka rosyjska ruletka, nie? Jest też rosyjska ruletka, która cię nie zabija, ale może cię skrzywdzić. Tak zwane kubki. W jednym chowasz nóż i trzeba zgnieść. Zresztą... nieważne, może lepiej nie rozmawiajmy o takich tematach o poranku. Chociaż poranek już powoli mija, bo zbliża się godzina 12, a jest już 11:26. Czas zbliża się. Czas idzie do przodu, nie zatrzymuje się. Kulki na małe bramki. A słyszałeś, żeby ktoś mówił, że przegrał? No nie, no nie słyszałem właśnie. To pewnie tylko wygrani są. Właśnie, to po co kurde te, no po co używać tych gumowych? Od razu na pełne kule, bo przecież nikt nie przegrał, to no właśnie. O, to w ogóle można powiedzieć o błędzie statystycznym, co nie? Że zebrało się osoby, wszystkie, które grały w rosyjską ruletkę i każdej się spytało, czy przegrała. Nie? No i każdy powie, że wygrał. Więc procent zwycięstwa z tej statystyki będzie 100%. Nie? No i to jest właśnie ten problem ze statystyką. Nie można wziąć pod uwagę pewnych danych, bo po prostu może ich zabraknąć z tego po prostu tej grupy, no bo no ci, którzy nie żyją, no to sorry, ale no nie będą już z nami. Tak samo z samolotami, nie? Tak jak kiedyś sprawdzano, to nie zabezpieczali tam, gdzie było najwięcej pocisków, tylko wręcz przeciwnie, tam, gdzie ich nie było. Bo często okazywało się, że tam, gdzie tych pocisków nie było, nie było dlatego, że jak już gdzieś ten samolot został trafiony, to już po prostu padał. I to, że dużo pocisków gdzieś wleciało, to oznacza zwykle, że to miejsce jest odporne. No bo jeżeli przeżyło dużo pocisków, to znaczy, że jest okej, nie trzeba go wzmacniać. Ale jeżeli jest jakieś miejsce, gdzie zwykle pocisków już nie było widać, To mogło oznaczać, że jeżeli jakiś samolot dostał to, no to po prostu no spadł i tyle. Dziękuję bardzo i już nie było czego ratować. Chociaż tak mi się zdaje, bo czytałem kiedyś na ten temat, że tak przynajmniej kiedyś sprawdzali. Ale wiadomo, też ważne jest to, żeby zwiększyć odporność miejsc, gdzie są pociski, też gdzie trafiają, ale też ważne jest to, żeby zwiększyć odporność miejsc, które no, są krytyczne. A nie sprawdzimy tego, jeśli samolot, no wiadomo, spadł albo coś tam się z nim stało. Statystycznie to większość psów ma łapy, no. A człowiek i pies to statystycznie ma... Stoi, Boże. Na trzech łapach. No i co? Nic. To co? Znaczy, że ja mam gdzieś tą trzecią? No nie wiem. Nie słyszałem. Chyba za dużo psów zaliczamy hybrydy od... od Darka Kwietnia. Aha, chyba, że do psów zaliczymy hybrydy od Darka... Nie wiem, kim jest Darek Kwiecień. Ale mam nadzieję, że jego hybrydy nie spotkam. Trzynogie psy. Jezu Chryste. A czy tak przynajmniej myślę. No chyba, że mają więcej, no to nie chcę ich widzieć w ogóle. Nie, może teraz będzie, że jestem zły, bo nie chcę widzieć psów, co mają więcej kończyn. To może chcę je widzieć, żeby mnie potem nikt nie posądzał. Psy mają nogi. Dobra, niech ci będzie. Nogi, łapy, to nieważne. Średnio ma trzy łapy, statystycznie to trochę szersze pojęcie. No tak, ja wiem, o co chodzi. Statystyka ogólnie powoduje dużo błędów i trzeba... Bo problem statystyki jest taki, że każdy może zobaczyć statystyczne dane, prawda? Ale to nie znaczy, że każdy może je zrozumieć. Musimy wiedzieć, jak z nich skorzystać. Statystycznie robiłem milion wyświetleń na moim kanale, nie? Ale były filmy, które robiły 500 wyświetleń. Po prostu 500. Dlaczego? Bo to tylko statystycznie było milion miesięcznie. Bo wliczały się w to filmy, które robiły bardzo dużo wyświetleń i które były celowane w pewnych ludzi. Ale to nie oznacza, że z automatu każdy film będzie na przykład popularny. Dlatego trzeba spojrzeć na statystykę szerzej. Trzeba pewne grupy rozpatrzyć, trzeba pewne sytuacje. Tak samo też na przykład statystycznie zawsze znajdzie się ktoś, kto będzie miał raka i na przykład korzysta z telefonów. I od razu ktoś może powiedzieć, no to znaczy, że telefony powodują raka. No tylko problem jest taki, że statystycznie też ludzie mogą mieć raka, że wiecie, że jednak chorujemy na tego raka, więc jest bardzo dużo osób, co ma telefon, więc statystycznie trafi się jakaś osoba, która ma raka. I my, jako osoba, która sprawdza te statystyki, musimy umieć odróżnić tak zwany szum, czyli to, co się dzieje naturalnie, to, co po prostu będzie się działo w tej statystyce, od anomalii, czyli właśnie jeżeli telefony by powodowały raka. Dlatego tak trudno często jest stwierdzić pewne rzeczy, jak na przykład to, czy gry powodują agresję, albo inne rzeczy. No bo agresja sama w sobie jest często powodowana różnymi rzeczami. Nie można po prostu stwierdzić tego bardzo prosto. Dlatego statystyka nie jest często taka łatwa, szczególnie behawioralna statystyka, lub statystyka, która musi działać na wielu zmiennych. Statystycznie ludzie też potrafią być rakiem. No dokładnie, to rak na dupie Polski, jak to się mówi. Ludzie, którzy śmieją się, że statystyk nie wiedzą, na czym one polegają. No tak, tak. Ja się nie śmieję tu ze statystyk. Ja się śmieję po prostu z ludzi, którzy nie umieją czytać statystyk, bo to jest ważne. Statystyki polegają na uśrednianiu, na wyciąganiu pewnych informacji, tylko żeby wyciągnąć coś ze statystyki, trzeba wiedzieć, jak to zrobić. Bo można po prostu popełnić wiele błędów. Dlatego właśnie analitycy istnieją, prawda? Ludzie, którzy przeszli studia często naprawdę hardkorowe, które nauczyły ich, jak po prostu przetwarzać te dane, te liczby, te wszystkie informacje. Bardzo potrzebny zawód według mnie, analityka, statystyka, takie rzeczy to przydają się. W wielu aspektach naszego życia. W służbie zdrowia, żeby wiedzieć na przykład, gdzie na przykład jest jakieś obłożenie albo jakieś inne informacje, czy na przykład nie zwiększa się zachorowanie na pewne choroby, czy sam COVID, nie? To już jest statystyka w pewien sposób i można z niej wyciągać różne informacje. Trzeba po prostu wiedzieć, jak to czytać. Od technologii, prawda? No można wyciągać informacje technologiczne z tego, kto jak używa pewnych urządzeń, jakie grupy wiekowe, na przykład ich popularne aplikacje. No kurczę, statystyka, analityka, takie rzeczy przydają się wszędzie. Są to bardzo przydatne rzeczy. I umiejętność czytania w ogóle danych statystycznych jest bardzo przydatna. Powiedziałbym, że jeżeli ktoś potrafi wyciągnąć wnioski ze statystyki, to już to jest naprawdę dobry skill. Wręcz potrzebny dobrych analityków. No cholera. Teraz chyba potrzeba. A szczególnie w firmach dużych, które zajmują się właśnie przetwarzaniem tego typu informacji, chociaż też poszczególne firmy potrzebują. Na przykład reklamodawcy albo jakieś inne instytucje. Ale to nieważne. To taki temat. Całe AI opiera się na statystyce, dokładnie. Chociaż raczej powiedziałbym, że chociaż analityka i statystyka, no to są pod wyrazy blisko znaczne, nie to samo, bo statystyka to są dane, a analityka to jest wyciągnięcie czegoś ze statystyki, nie? Więc uważam, że raczej analiza, bo AI ma dużo informacji, ale te informacje są bezwartościowe, jeśli nie mamy sposobu na przetworzenie ich. Często te sposoby są banalne, wymagają po prostu dużo czasu, czasem są złożone, no ale nadal wymagają czasu, więc tak jak mówię, tutaj przydaje się bardziej analiza tych danych. Gabal, kogo kochasz bardziej, krawca czy potrzebę? Ale to mam nadzieję, że platoniczna miłość. Jeśli mówię o platonicznej miłości, uważam, że bardziej jednak. Chociaż kurczę, nie, wiesz co, może jednak nie będę wybierał, bo kurczę, nie lubię wybierać osób. I to też jest trochę podchwytliwe, bo teraz zaraz by było, że w takim wypadku kogoś nie lubię, a to nie, tego by nie oznaczało. To ci nie odpowiem. Ja widzę tutaj takie uszczypnięcie. Kogo wolisz? Jednego tatę czy trzech kolegów? Trudne pytanie. Ale chyba każdy potrzebuje rodzica. Dobrego rodzica to każdy potrzebuje, myślę. No ale kolegów też potrzeba. No, znajomi są ważni w życiu. Trudne pytanie, powiem ci. Strzelał bardziej bym, że znajomych, ale... Cholera też, no to nie jest tak, że można na to łatwo odpowiedzieć. Zależy od sytuacji, także wiesz. Trudne pytania zadajesz. Coś, na co każdy musiałby naprawdę zastanowić się nad odpowiedzeniem tego na to. Trzech ojców się... No to raczej trzech ojców bym nie potrzebował. Ale co osoby, które żyją w takich rodzinach? No i nie będę im odejmował, bo to... Każdy ma swoje opcje, nie? Nie zawsze się urodzi tak, jak się chce, a nie znaczy to, że będzie to gorsze wychowanie. Czasem nawet lepsze. Lepiej żyć w homoseksualnej rodzinie, bądź tutaj lesbijskiej, niż na przykład w heteroseksualnej, która na swoich podstawach ma patologię, albo po prostu to, że trzeba było spłodzić dziecko, żeby mieć 500+, no. Także wiecie, adoptowane dziecko też nie wiecie, to też jest w pewien sposób obowiązek. Jeżeli spełniają ten obowiązek i mają to dziecko, no to czemu nie? Czemu nie? Gumball, kogo wolisz? Dziewczynki czy chłopcy? No raczej chyba dziewczynki, jeśli chodzi o preferencję seksualną, jeżeli już o to pytasz. Nie czuję pociągu do mężczyzn. Tak jak pytasz się. O noworodki. No to o noworodkach, no nie, tam to tego nie mam. Mój mózg nie szedł na niziny, które powodowałyby to, że musiałbym być za kratami. No tak, no rzeczywiście. Kobiety. Prawdziwa rasa, ale...
1: Rasa. Piękna.
0: Rasa, kurde. Płeć piękna, przepraszam. Ja już jestem pijany. Płeć piękna. Płeć, która ma zalety. Nawet dwie. tak. Nagrało się. No dokładnie. Nagrało się. Spokojnie. Co się nagrało, to się nie odegra, prawda?
2: Usuń to!
0: Wiecie, był taki gościu, co mu wrzucili filmik, nie? I tam było klasz w ręce. I on zaczął klaskać. Tam było klasz, klasz, klasz, klasz, klasz. I pod koniec było, jeśli lubisz małe dziewczynki. Jest pan w ukrytej kamerze, TVN, mamy cię. I tu przychodzi Chris Hansen i takie: co pan tu robi? Czy to kontakt z nieletnimi? O nie, pan pójdzie ze mną. Nie no, ogólnie powiem tak. Nie róbmy rzeczy, które są zabronione i nie skręcajmy w żadne takie, jak to się mówi, złe ścieżki. Nawet jeżeli mamy takie myśli, niestety no zdarzają się ludzie, którzy mają pewne myśli i to jeszcze nie jesteście do końca straceni. Uważam, że rehabilitacja i jakieś ośrodki mogą was jeszcze uratować. No powiem tak, chyba lepiej pójść do takiego ośrodka niż spędzić całe życie w więzieniu, a nie mówiąc o problemach moralnych w ogóle. No i moralnych i też całej tej sytuacji, prawda? No jednak skażemy taką osobę na późniejsze problemy mentalne. Także bądź co bądź, no kurwa, szanujmy się, dobrze? No, dokładnie, bo jedynym nieletnim, z którym możecie mieć kontakt, to ja. Pozwalam. Do psychologowie jest pomoc, dlatego... No dokładnie, jest pomoc, można szukać tej pomocy. Każdy może błądzić, o ile nie krzywdzimy innych ludzi, nie? Także jeżeli jeszcze to nie jest krzywdzenie innych ludzi, powinniśmy po prostu pójść szukać tej pomocy. Myślę, że nie jest za późno, dopóki, no wiecie... No, co ja tu będę gadał? Nie, myślę, że wszyscy tu jesteśmy w miarę rozsądnymi ludźmi. Nie ma chyba tutaj wśród nas żadnych takich. Także myślę, że się szanujemy. I się szanujmy. Jedyne małe dziewczynki, które możemy oglądać, to te w anime. O, dokładnie. Hej ludzie, jestem spóźniony do pracy, także przełączam się na odsłuch. Pozdrawiam. W ogóle nie włączyłem sobie live chata, przepraszam. Także jak ktoś tutaj przeklinał, to nie widziałem. Albo coś. Becia tutaj pisała. Wszyscy wiemy, że kochasz potrzebę. Do kogo to było? Mehran Cash. A, no tak. Jan Diabeł II jarał szlugi. Ogólnie co do dzieci, to ja mam cały czas siostrzenicę i siostrzeńca, to znaczy co weekend. I powiem wam jedno. Łeb mi pęka. Jak jedno jest, to jeszcze jest okej, okay, bo nam, oni coś tam, nie wiem. Albo właśnie tutaj rodzice zostawiają ich z dziadkami, jak to się mówi. No i prawdopodobnie dziadkowie albo, nie wiem, pójdą z nimi na dwór, albo włączą telewizję, różnie, nie? No to jeszcze jak jedno jest to okej, okay, ale jak są dwoje... Jezu Chryste. To jest głośno. Ale powiem tak. No, to są dzieci, muszą się wyszaleć. Ale nie polecałbym nikomu. To znaczy, no nie życzę nikomu, żeby musieli przechodzić przez taką głośność, no. Ja na pewno nie będę wychodził i robił takiego czegoś jak o, byście tam ciszej byli, bo mi tu przeszkadzacie. Nie. Założę sobie słuchawki, włączę Active Noise Cancelling, czyli tłumienie szumu. Włączę muzykę. I zajmę się swoimi sprawami. Także tutaj akurat nie mam problemu. Ale patrzę teraz, YouTube mi poleca jakiegoś prawnika, co to, bo ostatnio oglądałem. Śmieszny taki typo. Sobie robi testowanie? Nie wiem jak to nazwać, bo on ma reakcje, nie? Tak jak ja na przykład oglądam te filmy, to sobie ogląda różne filmy i na przykład ocenia, czy według niego ta osoba robi to zgodnie z prawem. Ale co ciekawe, podchodzi do tego z takiej całkiem racjonalnej takiej metodologii myślenia, bo wiadomo, nie można stwierdzić pewne rzeczy od razu. Nie wszystko jest takie czarno-białe, ale fajnie się go ogląda. Tutaj na przykład ostatni filmik był na temat tego... Jezu. Czemu on tu jest uśmiechnięty? Prawdziwy prawnik reaguje na Tim Heidecker. Ten trial to jest... Boże, nie wiem jak to przetłumaczyć. No ten, sądzenie się o morderstwo. No i nie wiem, dlaczego on jest uśmiechnięty na tej miniaturce, no trochę nie wygląda to poważnie. Tak jak się chyba ocenia jakieś ten, rozprawy, o tak właśnie, rozprawy sądowe związane z morderstwem, no to chyba raczej no, nie powinniśmy się śmiać z tego. Myślę, że można się pośmiać jak, nie wiem, komuś szybę zbili. To jeszcze nie jest jakaś tam tragiczna sytuacja, no ale... No chyba z morderstwem, nie wiem, dobra, może to jakaś stara sytuacja, jak to mówią, że 20 lat temu, no to można się pośmiać. No tutaj, tutaj gościu ocenia sytuację, czy na przykład osoba mogłaby pozwać producenta broni po tym, jak jego 50-calowy, tylko 50-cal, taka broń chyba, eksplodowała. No, tutaj wiele też innych ma takich właśnie filmów. Zalinkuję. No, on robi trochę takie... Nie powiem, ma trochę TikTokowych filmów, ale rzeczywiście gościu całkiem nieźle prawi. I ma takie podejście, że wkurza go cały system, trochę jak Krawca. To może Krawcowi by to się spodobało. Także tutaj zalinkuję. Jak ktoś jest zainteresowany, taki... Można powiedzieć komediowy prawnik. Znaczy on jest prawdziwym prawnikiem. Po prostu tworzy dużo filmów i jak to mówi wspomaga po prostu swoją firmę prawniczą tym. No i uważam, że to jest całkiem fajna metoda reklamy. Myślę, że nie jest to inwazyjne. Jedno z niewielu takich osób prawniczych, która jakąś ma normalną manierę, nie taką o, tutaj się dzieje tak i tak i przynudza po prostu, nie? A ta osoba raczej nie przynudza, co jest spoko. W miarę fajnie się go ogląda. No, już widzę, że zbliża się godzina 12. Myślę, że to będzie dobry czas, żeby zakończyć tę audycję. Poczekam do tej 12, ale myślę, że już jakoś tak fajnie ta audycja przeszła, a nie warto przedłużać jak to się mówi, trzeba dać trochę głodu audycyjnego, bo szczególnie, że dzisiaj będzie potrzeba. O 21:00, tak? Luźne gadki, zaraz sprawdzę tutaj jeszcze, żeby wam nie oszukać. O 21:00 nocny, a nie, to nie nocny Marek, ale gdzieś tu miałem zapisane o 21:00. No nie wiem, tak chyba potrzeba będzie z tej pierwszej. No potrzeby nikt nie słucha? Nie wiem, ja słucham go czasem. On sobie boty ustawia, jaki głód audycyjny. No czasem trzeba, dieta, nie? Poza tym, gdzie moje donaty? Nie no. Kurczę, ja już jak krawiec zaczynam się zachowywać, zaczynam żartować sobie z tych donatów. Nie, ale serio. Ja akurat sobie żartuję z tego. Mógłbym nawet wyłączyć je, także... O, wyłączę ten licznik, żeby nie było. Czekajcie, mogę go wyłączyć? O, i patrzcie. Zniknęło. Ale to nie znaczy, że zniknął licznik, bo... Znaczy, że zniknął cel, bo ten cel nadal jest. Bo po prostu zniknął licznik. Mielić ozorem, no mielić ozorem, no jakie tematy, panie. Śniadanie się skończyło, ja też nie jadłem dzisiaj nic, przyznajcie bez bicia, nie jadłem nic kompletnie, to już nawet obiad się zbliża. Miałem tylko jajka i stwierdziłem, że a dobra, walić. Także będę musiał na jakieś shoppingi zrobić, coś zakupić, jakieś jedzenie. Mam też do skończenia parę projektów, nie mogę obijać się w nieskończoność. Życie, jak to się mówi, kręci. A wiadomo, za coś trzeba mieć, żeby kupić żarcie albo jakieś inne rzeczy. No, także myślę, że fajna audycja, taka poranna. Może jakieś nocne igraszki się pojawią. Niedługo. Może jutro coś z rańca zrobię, bo akurat zacząłem znowu rano wstawać. No, widzicie, no jakoś mnie się zaczęło. No. No, trzymajcie się. Miłego dnia, dobrej herbaty, dobrej kawy, jeśli jeszcze pijecie. No i trzymajcie się tam. Cześć i czołem.
3: No to dobra, to u mnie też leci. I jedziemy no. Z tym koksem. I interko. I czołóweczka.
4: Zaraz zobaczymy, co tego będzie. Dobrze słychać, słyszę, że dobrze słychać.
3: Dobrze, dobrze. Co ma nie być dobrze? Jak na antenie takie znakomitości jak Michał Tabliński, znany też jako Orzeł.

0: Dzień dobry, dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie, szczególnie moich fanów.
1: Tak w skrytości liczyłem, że może się jakoś tak na krzyż przywitamy, ale to takie, gejowskie takie trochę.
0: Nie, no czemu gejowskie? Nie, no i pan Krawiec to, pozdrawiam, tak czy nie?
1: Pan Krawiec to.
0: To.
1: Ja nie jestem to, wypraszam sobie.
0: O, no.
1: Ja mam płeć konkretną, mężczyzna.
0: Mężczyzna, no to mówię, że pan.
1: Powiedziałeś to tak zabrzmiało, jakbym był jakiś niezidentyfikowany płciowo, czy coś w tym stylu.
0: No nie, ale jest jeden taki osobnik tu na czacie, co pisze to na końcu zawsze. Zamiast kropki to pisze to. Wiadomo, o kogo chodzi.
1: A tak się zastanawiam, czy ciebie w ogóle słychać, bo tak dziwnie tu patrzę na potencjometry.
0: No.
1: I jak nigdy. A weź coś głośniej powiedz, coś na przykład krzyknij.
0: Kurwa!
1: Coś, jakieś dziwne rzeczy. Słuchajcie, napiszcie, czy Dublińskiego dobrze słychać, bo może coś tu źle patrzę po prostu. Ale pewnie go słychać, bo u mnie zawsze słychać.
0: No. U mnie też napiszcie, czy dobrze słychać. Bo nie wiem, czy słychać w sumie, czy nie.
1: Słychać, ale ciszej piszą tutaj. To zaraz zobaczymy. Już patrzymy tutaj. To może Michał po prostu ma coś tak ustawione, że jest trochę ciszej. Ciężko mi...
0: Gain ustawię tutaj w mikrofonie. Poczekaj.
1: Poczekaj. Teraz sobie przewinąłem tu w dół, bo mam po prostu za dużo tu tych spektrum analizerów. I jak patrzę, sobie przewinąłem w dół, to widzę, że chyba cię słychać, jak mówisz.
0: Słychać.
1: Dobrze.
0: Ja sobie tu jeszcze gain mogę poprawić trochę, to powinno być może troszeczkę lepiej.
1: Gain? Musisz sobie gay poprawić?
0: Gain. Taką mam opcję w mikrofonie.
1: No, w ogóle przepraszam, że mnie wczoraj nie było, ale mnie nie było, bo mi się nie chciało w sumie. No, też się może nie chcieć, tak po prostu, nie?
0: A co ty robiłeś w ogóle wczoraj?
1: Co robiłem?
0: Jak cię nie było?
1: A nie powiem, tajemnica.
0: Coś podejrzanego.
1: Napadałem na bank. Dobra, przyznam się, napadałem na bank. No. Nie mówiłem wam, ale pracuję po cichu, mam drugą pracę już od jakiegoś czasu, pracuję jako ochroniarz. Takie tam, no, że przewozimy kasę, nie? I tam się dogadałem z tymi, co przewożą, że zrobimy taką mistyfikację, taki napad i ukradniemy tą kasę, co przewozimy. Taka tam podpierdolka, no. Nic wielkiego, no, nie ma się czym chwalić.
0: Tak, potem się przyznasz na tym, na antenie, nie? Na żywo, w radiu. Że było jumane, kradziane było.
1: A ty co wczoraj robiłeś?
0: Co ja wczoraj robiłem? Powiem ci, że nie pamiętam, spałem chyba. No tak, spałem. No ostatnio coś dużo śpię, nie wiem czemu, ale bardzo, bardzo dużo śpię.
1: Też tak mam, ale ja tak mam od dawna, to jest jedno z moich ulubionych zajęć, spędzanie czasu w pozycji horyzontalnej. To jest bardzo przyjemne, tak we śnie takie fajne rzeczy się dzieją, różne przygody, ale to życie to takie jakieś obskurwiałe, nudne, beznadziejne, nijakie. Chętnie bym zabił kogoś, ale już tłumaczę, żebyście sobie nie myśleli, zabiłbym tych złych, jakichś takich. Ty też tak masz czasami, że tak sobie marzysz, żebyś tak odpalił jakiś złoli. Na przykład, słuchaj, oglądałem się film ze Stathamem, bardzo fajny, jeden z moich ulubionych aktorów.
0: Który, Jason. Beekeeper?
1: Jeden gniewny człowiek tutaj na Amazonie jest. I on tam właśnie, no tak dobra, przyznam się, zmyślałem, nie pracuję w agencji takiej tych ochroniarskiej, przewożącej pieniądze z banku do banku, to z tego filmu tak podpatrzyłem trochę.
0: Widziałem ten film, dobry jest, no.
1: Dobry, no.
0: Kozacki, potem się okazuje, że to w ogóle jest, on jest jakimś szefem tam jakiejś grupy przestępczej, nie? Coś takiego. Dobrze kojarzę?
1: On raczej jest kimś, kto się mści, że mu zabili syna przy takim napadzie po prostu, nie? I się wkręca do jakiejś takiej...

0: ci takiego twardziela zagrał, żebyś uwierzył, nie? A poza tym on się podobno dobrze bije. On podobno naprawdę tam sztuki walki trenuje i takie rzeczy, nie? Że to nie jest, wiesz, jakiś tam siusiu majtek, tylko podobno się naprawdę no, kozacko napierdala podobno, nie?
1: O.
2: Możliwe, możliwe. On w ogóle jest bardzo wysportowany. Trenował pływanie, jakieś tam sporty, sztuki walki. No, może być twardziel, niezły. I też tak, wiesz, po budowie ciała widać. No już, halo, halo. Jan Wojtala zawsze taki niecierpliwy. Jak tylko się połączy, to już tak, ach, już, halo, halo, halo. Dzwoni twój ukochany słuchacz najlepszy. Witamy.
0: To? Stały słuchacz, to.
1: To? Halo, to?
0: No, to właśnie to, no.
2: Dzwoni dobrze. To.
1: No, bo ja chciałem powiedzieć, że chciałem złożyć życzenia wszystkiego dobrego z okazji Wielkanocnych Świąt.
0: Ja nie obchodzę. Mnie
1: trudno.
0: Nie obchodzą te święta.
2: Ja raczej też nie obchodzę takich świąt, gdzie tam jakiś zajączek, Pan Jezus z jajka się wykluwa, jakieś jedzenie Pana Jezusa czekoladowego, coś tam, to takie głupoty jakieś katolskie, wymysły, fanaberie, ale spoko, nawzajem, nawzajem. Odpowiem to, co często odpowiadam, jak mi ktoś składa życzenia, nawzajem. Tak.
0: Nawzajem, dokładnie. To ja to no, nawet robię tak, że jak jest post, to ja specjalnie na przykład wódę piję, albo jak jest piątek, to specjalnie jem mięso, bo ja obchodzę takie antyświęta. Wszystko na opak robię.
2: Chłopak na opak.
0: No, dokładnie. Ja tak mam, ja tak lubię.
1: Żeby
0: to jest mój styl bycia, styl życia.
1: Kląt.
0: No, co tam, Janie, u ciebie? Pochwal się. Co się
1: żeby
0: jest, wczoraj?
1: I żeby Anglicy nie rzucali klątw. O,
0: ale kto ci rzuca tutaj klątwy? Co ty masz z tymi klątwami, słuchaj?
1: No tak ogólnie se mówię zawsze, nie?
0: A jakby Francuzi rzucali klątwy? Ja słyszałem, że to Francuzi dużo klątw rzucają.
1: No nie, bo tam woda z Lourdes jest, no tam nie, to jest pobożna, to jest z kraju Lourdes, gdzie ja zamawiam, no to chyba nie wypada, tak? Bo to wierzący naród. Francja, to jak to?
0: No ja tam nie wiem, słuchaj, ja tam nie wiem, ale jak ktoś sprzedaje 10 ml wody za 3 zł, no, to raczej wałem śmierdzi, no stary.
1: No nie wiem, może to jakaś woda taka z kranu i tam dają. Może też tak być, ja nie wiem.
0: No ja ostatnio liczyłem to na srebrze na przykład. To mają, wiesz, na tych medalikach, łańcuszkach, to mają przebitki 400%, nie? A dopiero zobacz, ile na wodzie mają. 10 ml, 3 zł, nie?
1: No.
0: Minimum, bo możesz też stówę zapłacić, jak chcesz.
1: No, ale czy rzucają klątwy, to nie słyszałem, tak? Klątwy rzucają?
0: Rzucają klątwy, no. No rzucają. No, gdzie katolicy nawet klątwy rzucają.
1: Ale słowną, taką, że w wyrazach Anie, Jany i takie różne? Takie różne? Czy jakie?
0: No to nie wiem, to powinieneś sam wiedzieć, to ty jesteś tu głównym katolikiem.
2: No to ty jesteś tu furiacie. To ty jesteś tu specjalistą, Janie, co się nas pytasz?
1: No rzucają, bo to babki wychodzą i plotkują, to rzucają klątwy, zauważyłem z kościołów. Ludzie jak wychodzą, no, klątwy rzucają, no.
0: Rzucają, no.
2: A jakby tak rzucić na kogoś klątwę, a żeby cię tak obesrało, to myślisz, Janie, że na drugi dzień on dostanie faktycznie biegunki jakieś? Że to działa?
1: No nie wiem. Trzeba było zobaczyć, rytuał zrobić.
2: W tym filmie z Jasonem Stathamem jest taki moment, który mnie zaskoczył trochę, przyznam wam, bo jak komentują wyczyny tych złoli, tych złych ludzi, którzy są w jakiejś tam szajce, to jeden to mówi, to są straszne szumowiny, filmy porno, handel dziećmi, do czarnej magii. Chyba po raz pierwszy w filmie, jakimkolwiek usłyszałem taki tekst, że handel dziećmi do czarnej magii. No ciekawe, nie?
0: No w Afryce podobno bardzo dużo tej czarnej magii uprawiają, wiesz, tam są jacyś szamani, nie szamani, jacyś wudu, nie wudu i oni autentycznie człowieku dzieci porywają i składają w ofierze, nie? Albo nawet lepiej, rodzice sami przynoszą swoje dzieci, To się rzadko zdarza, ale też. I na przykład wiesz,

0: Oni robią jakiś rytuał i potem liczą na to, że bogactwo jakieś do nich spłynie, albo nie wiem, w iPhone'a wygrają, albo coś takiego, nie? A w ogóle kiedyś tam myśleli w niektórych krajach naprawdę, że jak ktoś jest łysy, to jest łysy dlatego, że ma złoto w głowie. I normalnie brali takiego łysego, łapali i mu łeb rozpierdalali, no, bo myśleli, że tam złoto jest. Ja wiem, że to brzmi jak żart, ale tam naprawdę takie rzeczy się chyba do tej pory dzieją, nie?
1: No było coś z albinosami, nie? Że albinosów uważano za takich, których jakieś tam części ciała, czy krew, czy jakieś tam coś, można tego używać do magii, czymś, coś leczyć tym albinosem jakby. No słuchajcie, to właśnie powoduje brak edukacji, więc może dobrze, że jest edukacja u nas przymusowa w sumie.
0: Też słyszałem, że tam jest w niektórych krajach, już teraz nie przypomnę sobie gdzie chyba, ale tam jak się bliźnięta rodzą, to też oni jakoś tak uważają, że to są podludzie czy coś takiego, że to jeden człowiek był, powinien być, a jest dwóch i to jest efekt właśnie wpływu jakiejś tam czarnej magii czy jakiejś tam klątwy i tak dalej. I często bardzo takie dzieci, które się właśnie no, jako bliźniaki urodziły, to są gorzej traktowane w społeczeństwie w ogóle, nie? To jest takie dziwne. Nie wiem, czy to w Tanzanii akurat nie jest. Ten typek taki, co prowadzi taki podcast, znaczy podcast bez planu, taki ten kanał na YouTube, taki podróżnik jest, to on, no był tam w Afryce, trochę zjeździł i on właśnie opowiadał nawet. Mieli tam dziewczynę, która ma siostrę bliźniaczkę, no i mówi, że ich tam źle traktują bardzo, no bo jest taki przesąd ogólnie. Oni tam wierzą w różne gusła, nie gusła, takie rzeczy, nie? Czarną magię, jakieś tam wudu, nie wudu, rozumiesz, nie? Takie coś.
1: No właśnie.
0: Słuchajcie, tak... bo tu Eckhart mi dzwoni. O. Dzwońcie dzisiaj do Krawca, na nocne radio dzwońcie.
1: A to możesz w sumie też dołączyć Eckharta, ręcznie go dodać
0: nie,
1: jakoś.
0: Nie, nie chcę dołączać nawet, nie? Rozumiesz, o co mi chodzi. Nie, Eckhart ostatnio się brzydko zachowywał, to ja go nie odbieram. Nie? Jak chcesz tego Krawiec, możesz odebrać, ja go nie odbieram.
2: Nieładnie?
0: No nieładnie, bardzo nieładnie się zachowywał.
1: No, jak jakiś opętaniec no. Normalnie, no.
0: No. A ja wracając do tematu z Woli, czy ty myślisz, czy bo się tam pytałeś, nie? Czy ja bym chciał jakiegoś Zwola zabić, albo czy uważam, że ich się powinno zabijać? No, ja uważam, że takich ludzi pokroju, no bo kto to jest Zwol? Dla mnie to takim sztandarowym przykładem jest Mariusz Trynkiewicz, nie? I ludzie pochodni jemu, nie? Którzy się w podobny sposób zachowują, albo robią podobne rzeczy jak on. Ja uważam, że dla takich jest Auschwitz, nie? Obóz koncentracyjny, tylko nawet to nie chodzi o to, żeby ich tam zakwaterować, tylko po prostu krematorium, nie? I palić takie złe, skurwiałe geny do momentu, aż się ostatniego wybije i wtedy może, wiesz, zaczniemy normalnie żyć, nie? Może nie będzie, wiesz, ludzie przestaną się bać, nie wiem, dzieci do szkoły posyłać samemu na przykład, nie?
2: A księży?
0: No księży też, nie? Księży też, jak takie rzeczy robią, to nie ma znaczenia, czy to ksiądz, czy osoba świecka. Jak robi źle, jak robi krzywdę dzieciom, nie wiem, gwałci, morduje i tak dalej, no to do gazu go po prostu i tyle, krótka piłka, tak uważam, nie?
1: Myślę, że...
0: W Niemczech tak słyszałem, że dzieci, że to jest normalna praktyka, że tam, wiesz, dzieci małe, człowieku, 9-letnie na przykład, i autobusem, i pociągiem, i samemu jeżdżą do szkoły i kurwa, tam jest tak społeczeństwo wychowane, że nikt tego dziecka nie ma prawa tknąć nawet, kurwa, nie? Nawet przez przypadek, czy tam, wiesz, podejść, pogłaskać, coś, nie, po prostu dzieci się nie rusza, są święte po prostu te dzieci, nie? Nie wolno i koniec.
1: No właśnie, to takie dziwne. Czasami niektórzy w Polsce tak marudzą, że kiedyś to się dziecko tam głaskało po główce, w domyśle czyjeś, i nikt nie robił problemu. To ja bym się wkurwił, jakby ktoś, jakiś obcy człowiek moje dziecko tam głaskał. Bym przyszedł i skopa wypalił na łeb od razu. A takie dziwne jakieś, co ktoś ma do mojego dziecka w ogóle, czemu on dotyka, czemu nam głaszcze.
2: Cacy, cacy.
1: Cacy, cacy, no. I chodzi do dziadzi. zjadz je na kłonia wsadzi. Ja bym, kurczę, likwidował. Ja w ogóle uważam, że są zbyt łagodne kary. Ja bym każdego, kto nawet ukradł, nie w sensie tam bułkę czy makaron, to bym wybaczył. Może był głodny, faktycznie, trzeba zrozumieć. To trochę
0: ale
1: inna
0: ze skarbu
1: sytuacja.
0: Państwa wyjebał, ze skarbu państwa wyjebał ileś tam milionów, nie? I nic mu nie zrobili w ogóle, kurwa, nie? Sprawa się rozeszła po kościach, kurwa, na przykład, co nie?
1: No, ale to trzeba tam
0: to
1: dobrze...
0: To jest niedopuszczalne w ogóle.
1: Ale to trzeba dobrze tam wyjaśnić, żeby kogoś, wiesz, pochopnie też, nie? Tego. Ale jak jest taka bardzo jasna sytuacja, że z bronią w ręku napadł, zastrzelił kogoś i ukradł tam, nie wiem, konsolę, PlayStation, telewizor i klapki i coś, to ja bym od razu likwidował takich po prostu i już.
0: Za klapki nie.
1: No ale jeszcze PlayStation i telewizor.
0: To znaczy już... nie, no zależy, wiesz, jeżeli ktoś z głodu po prostu to zrobił, no bo nie miał innej możliwości, to jeszcze jest inna konsekwencja, inna inszość czynu, nie? No ale jak ktoś już tak na bezczelnego w ogóle starą babcię na przykład okrada, torebkę jej wyrywa czy coś, to jest kurwysyństwo, nie? Jak jesteś głodny, to idź do sklepu i se kanapkę ukradnij. Znaczy nie, żebym tu namawiał, nie, żebym namawiał, nie? Ale wiesz, o co chodzi, nie?
1: A ty, Janie...
0: Są dwie różne kategorie, nie? Napadanie na babcię na przykład.
1: A czy ty, Janie, coś kiedyś ukradłeś?
2: No tam batonik się przyznaje, tam kiedyś jak byłem mały, ale...
1: Jak to?
2: Się spowiadałem. No, batonik taki za złotówkę.
0: Się spowiadałem.
1: Ach, no, ci,
0: to jest
1: ach,
0: to właśnie,
1: ci
0: czego
1: katolicy.
0: Nienawidzę w chrześcijaństwie, nie?
1: W katolicyzmie.
0: I wszystko okej, okay, nie?
1: W katolicyzmie, nie w chrześcijaństwie. W katolicyzmie.
0: Nie no, w protestantyzmie to w ogóle masz z góry wybaczone wszystko. Jak wierzysz w Jezusa, to masz z góry wszystko wybaczone. W ogóle się nie masz co
2: ty, krawiec, też tam batonika, tak, ciachnąłeś?
1: Gumę ukradłem kiedyś. I oprogramowanie pirackie też mam na koncie. To w sumie też takie złodziejstwo w sumie.
0: I filmy.
2: A Michał?
1: Przyznaj się.
0: Ja to dużo kradłem, no.
1: Tak?
0: No.
1: O. Jak to?
0: Ja to... No, no normalnie.
1: Ja nie wierzę, on się zgrywa. Michał by nie ukradł.
0: Ja mam kleptomanię w ogóle. Ja wchodzę do sklepu i od razu tak odruchowo po kieszeniach towar upycham. Nieważne co, nawet nie patrzę, nie? Tylko wchodzę do sklepu i od razu je po kieszeniach, nie? I wychodzę.
2: A to musiałem, choroba jest. Dostałem zdrowaśki 10.
0: Ale wiecie, że jest taka choroba, naprawdę, że jak masz stwierdzoną kleptomanię i kradniesz, to nie pójdziesz do więzienia za to, nie? Bo każdy lekarz powie, no człowiek jest chory, nie? No takie ma tutaj ten, że kradnie, nieświadomie, ładuje po kieszeniach, nie? Różne rzeczy sobie.
1: A to powinna być też taka choroba, jakiś dupczor leśny, czy jebaka, czy jebaka patologiczny, że on po prostu musiał zgwałcić. Nie? Po prostu nie mógł wytrzymać. No tak to chyba trochę działa, skoro ludzie tak gwałcą, jakiś facet idzie już tak po prostu jakąś tam dziewczynę napada, to chyba też nie może wytrzymać. To też taka choroba, trzeba go pogłaskać po główce, gdzieś tam mu dać jakiś pokoik, żeby on wydobrzał, żeby jakoś go leczyć, chołubić.
2: A jak zabił?
0: No to też choroba.
1: Też choroba,
0: człowieku, to jest, no, co, no zabił, no nie mógł się powstrzymać, zabił, no co, no. Chory człowiek, no, biedny, ale ja to bym chciał mieć ten, zespół Tureta stwierdzony tak naprawdę, bo wiecie, co to jest zespół Tureta, że się przeklina, tak i to się tak przeklina, tak nie, ni stąd, ni zowo, na przykład, kurwa, nie, albo nie wiem, rozmawiasz z kimś, to jest kurwysynu, nie, i wiesz, i tu wrzucasz tak w zdanie po prostu między słowami gdzieś.
2: Jeszcze jedną rzecz ukradłem z rodziców kiedyś tam, bo chciałem na naklejki, to 200 zł tam, no, to tylko 200 rzeczy.
1: O, to grubo, naklejki? To grubo, no, Janie.
2: To się przyznaję.
1: To był taki skok stulecia normalnie.
2: No bo jak się przyznałeś do wszystkiego, to tylko dwie. No takie coś się zbierało, co to takie do mundialu, pamiętasz 2006, no to wtedy to było.
0: To 5 zł kosztowały.
2: Ale nie, bo żeby zapełnić sobie, to sobie kupiłem cały pakiet i zapełniłem i wszystko miałem, całe szczęście, całe wszystko.
1: Ale to takie,
2: wszystko
1: ale to takie słodkie, wzruszające w sumie. Ukradł Jan, słuchajcie, żeby sobie naklejki tam uzupełnić, żeby mieć całą kolekcję.
2: Ale później ze skarbonki oddałem, bo jak zbierałem, bo wybaczyli, ale nie chodziłem do pracy, ale jak ze skarbonki, to później oddałem.
0: Właśnie, a propos naklejek i albumu, to ja miałem kiedyś taki pomysł na biznes. Znaczy to już dawno, to ktoś chyba nawet wymyślił, żeby matki boskie zbierać, tak jak Pokemony się zbiera, to żeby zrobić ten właśnie album z matkami boskimi w formie naklejek i je zbierać jak Pokemony i wklejać do albumu i sprzedawać te naklejki, nie wiem, po 10 sztuk za, nie wiem, za 5 zł albo za co łaska, o. To by było dobre. Za co łaska, nie? Ksiądz by po mszy na przykład sprzedawał, albo ministrant jakiś. A tych matek boskich jest sporo różnych. O, beknąłeś.
2: No, ja, no.
0: Słuchacz trulujący,
1: beknąłeś. O, kolego.
2: Przepraszam.
0: Zaraz podamy twój numer telefonu, słuchaj.
1: Ja myślę, że Michał ma na ciebie zły wpływ.
2: Aha.
1: Ty zaczynasz bekać na Anglików przeklinasz. Zaczynasz kraść.
2: Nie, to było dawno, ale już tego nie robię, już dawno.
0: A powiedz, Janie, zbierałbyś Matki Boskie, jakby były takie albumy z naklejkami, z Matkami Boskimi różnymi?
2: No, to załatw.
0: A ile Matek Boskich jest w ogóle? Ty jesteś katolik, to powinieneś wiedzieć.
2: No, gdzieś z 1000 może być.
0: Z 1000 może być?
1: Nie, no bez przesady. Z kilkadziesiąt pewnie. Jakaś Matka Boska często chora, jakaś tam bosa.
2: A co ja chciałem powiedzieć, tą czapkę z tym Duchem Świętym, to oczywiście żartowałem, bo mnie coś opęta, ale była ankieta i wyszło, że mam zrobić, tak?
0: No, masz zrobić czapkę z Duchem Świętym.
2: A właśnie będą się sprzedawać? Bo tam napisałem właśnie na Skype'ie.
0: To zależy, czy ładne będą, nie? Jak ładne te czapki zrobisz, to może ludzie kupią.
1: Możesz, ale nie. Ja nie w to, słuchaj, zainwestować. To, słuchaj, to nie jest głupi pomysł. Musisz tylko znaleźć jakiegoś dobrego grafika, prawda? Już nie będę tu wskazywał palcem. Ale dobry grafik by ci to odpowiednio fajnie zrobił i to mogłoby się sprzedawać, to mogłoby pyknąć. A wiesz, taki Duch Święty, to na przykład, wiesz, pod jakim symbolem się pokazuje Ducha Świętego? On ma swój taki symbol.
2: Ptaka,
0: gołębia.
1: Ptaka. Ptoka. Gołębicy, dokładnie.
0: Ale to jest specyficzny gołąb, bo on musi lecieć tak dziobem w dół chyba.
2: Ale do tej pani tam już nie pójdę tam, bo się wstydzę do tej oglądu.
1: Czemu się wstydzisz?
2: Nie wiem, bo bo ten Michał tak mówił, że mam iść ją odwiedzić i tam zaszpanować z tą czapką i tam coś takiego, tak żartował, no oczywiście, tak?
0: No, tak pani, jak słuchaj, jak tej pani Kasi, jak ona, Kasia ma?
2: No.
0: Pani Kasia, jak się pani Kasi spodoba czapka, to się wszystkim spodoba, tak mi się wydaje. A,
2: rozumiem.
1: Idź do tej pani i powiedz, ej Kasia, chodź na Kutasia. Takiej powiesz, to taki podryw jest, wiesz.
2: O.
0: No. Eckhart znowu tu obraża. Eckhardzie, po co ty to robisz? Naprawdę. Eckhardzie, ty kloszardzie. Po co ty to robisz? Po co przychodzisz i tutaj bluzgasz? No i dostałeś bana i już dziękuję, do widzenia.
1: Jakiś normalnie pijany albo niespełna rozumu.
0: Jak zwykle.
1: A co tam pisał?
2: A ty też, krawiec,
0: kurwa,
2: też
0: odbierz telefon, połącz mnie.
2: Ale też ukradłeś jakieś pieniądze, czy nie, nigdy?
1: Nie powiem, nie pamiętam, nie posiadam wiedzy. Nie posiadam wiedzy. Na dzień dzisiejszy
0: to ja powiem, że albo dobra, nie powiem. Nie, no bo to tak, wiesz, na przykład mówić, że tam od rodziców coś ukradłem, czy tak dalej, no ale mój stary na przykład często mu, nie wiem, no tam jakieś drobne po kieszeniach mu latały, nie? A zostawiał na przykład spodnie w łazience. No to nieraz tam wziąłem, nie? Ja się mogę przyznać normalnie.
1: No dobra, to ja też się przyznam. Jak dzisiaj taki dzień szczerości, to się przyznam, że zdarzyło mi się ukraść pieniądze, ale to były bardzo nieduże sumy, no.
2: Dzisiaj taka spowiedź, tak? Telefoniczna.
0: To słabo. To po co kraść takie małe pieniążki? To lepiej od razu 70 milionów, człowieku, i do widzenia.
1: Właśnie, no właśnie.
2: A dzisiaj spowiedź jest, tak? Jakaś na Skype'ie, że każdy sobie coś mówi.
0: Raz na dobrze. Jak to mówią, jak krasz to miliony, tak? Takie przysłowie jest. Jak krasz to miliony. Szczęść Boże, Robalu, szczęść Boże.
1: A my się spowiadamy tak, jak Biblia przykazuje, bo to było właśnie mówcie jedni drugim, a nie idźcie do księdza tam. My to robimy tak, jak Pan Bóg przykazał. Tak właśnie w czasach Jezusa się spotykali gdzieś tam przy ognisku i jakiś tam apostoł, a, jakiś Paweł z Tarasu
2: wstawał. Nawet ja lubię wstawał. Tych Anglików, bo ja mam koszulkę nawet z tego magika, tego, co łaził po Tamizie. Ja tam Anglików też trochę lubię, ale trochę jak się dowiedziałem, że klątwy rzucają, no to też trochę już zmieniłem zdanie, zacząłem przeklinać ale na nich, najeżdżać.
0: Bzdury, ale ty słuchasz bzdury, po prostu jakaś sąsiadka dewotka ci opowiadała bajek, a ty uwierzyłeś, nie?
1: O, Miki pisze, ja kiedyś portfel w UK znalazłem i wrzuciłem do skrzynki na listy, nie sprawdzałem, ile w środku. Ale to po co do skrzynki na listy? To co, to listonosz się potem wziął, tak? Czy co? Jak do skrzynki na listy? To się na policję ewentualnie zanosi, tak? Czy gdzieś tam? Czy do biura rzeczy znalezionych?
0: Ale chyba większe zaufanie jest do listonosza niż do policjanta, no to wychodzi.
1: Tak, bo prawdziwy listonosz to jest ideał, kryształ taki, prawdziwy listonosz, nigdy nie kłamie, prawdziwy listonosz.
0: Ale nie no, jak nie listonosz, wie, wiesz, jak listonosz ci przychodzi do domu, przynosi pocztę, rentę, jakieś papiery i cały czas to jest ten sam listonosz, to go znasz po prostu osobiście, także takiej osobie łatwiej zaufać chyba.
2: No pies.
1: No oddaję listonosz, bo wiadomo, że... Musi. Aha, bo może Miki faktycznie po prostu do koperty włożył ten portfel i tam zaadresował na adres. No właśnie, na jaki adres? Bo napisałeś Miki, że nie otwierałeś tego portfela w ogóle. Że nie sprawdzałeś co w środku, to skąd wiedziałeś na jaki adres wysłać? Coś tu
0: kłamiesz. No bo na poczcie sprawdzą, no stary, przecież na poczcie sprawdzą, czy to jest portfel i będą wiedzieć jaki ma adres. No gdzie mają wiedzieć? Na poczcie chyba najlepiej, nie?
1: No ale skąd Miki wiedział, komu oddać, jak nie zaglądał do portfela? Co, na portfelu było napisane?
0: No ja nie wiem, ja kiedyś powiem wam, że znalazłem portfel i w środku były tylko pieniądze i ten, kupony takie z tego, od bookmachera, tam mecze ktoś obstawiał, nie? Ale nie było żadnych dokumentów, nic. I ja zadzwoniłem do takiego kolegi chrześcijanina, bo tak mówię, kurde, no nie wiem, co tu zrobić z tym portfelem w sumie. Nikogo nie było na ulicy, było puściutko normalnie, wiesz, nawet nie było się kogo zapytać. I ja się tam zastanawiałem, nie? Mówię, kurwa, co tu zrobić? No z jednej strony wziąłbym sobie tą kasę, nie? Z drugiej strony chujowo tak brać, nie? I zadzwoniłem do takiego kolegi chrześcijanina z takiej grupki biblijnej i on mi mówi, słuchaj, Bóg cię pobłogosławił, Bóg ci prezent zrobił, nie? Weź te pieniądze i tylko mówi, dobrze wydaj, nie? Mówię, tak posłuchałem tego chłopa, mówię, no dobra, nie? Jak on mi tak mówi, to se wezmę, nie? I se wziąłem. A posprawdzałem te kupony, to żaden nie wszedł, nie? A to był portfel chyba jakiegoś hazardzisty, bo tam tych kuponów to chyba z 10 różnych było, nie? Na mecze. I żaden nie wlazł, nie?
1: Ja to...
2: A te zakonnice też tak robią, jak księża, że uprawiają po cichu?
0: Na pewno, a co się...
1: A ciebie, Janie, tylko takie tematy interesują, nie?
2: Tam nie,
1: księża, co robią zakonnice po cichu, czy ksiądz molestował, czy nie, czy czapka z Duchem Świętym. Co ty masz, Janie, że ciebie tylko takie tematy interesują?
2: Może opętało mnie, ja nie wiem.
0: Ale wam powiem, czekajcie, jeszcze wracając do tego portfela, bo tam w tym portfelu było, żeby was nie skłamać, chyba ze 180 euro, coś takiego, nie? Naprawdę sporo było tej kasy i mnie później sumienie dręczyło, że ja wziąłem te pieniądze, nie? Tak później się zastanawiałem, się mówi, kurde, a może ktoś zgubił, a może na chleb nie ma i w ogóle. Później sobie myślę, ale jak na chleb, jak to hazardzista jakiś był. I potem stwierdziłem, że taką samą kwotę bezdomnym rozdam, nie? I rozdałem bezdomnym tam po dwie dychy, po dyszce i tak dalej, nie? I porozdawałem tą kasę, żeby tak, wiesz, dla spokoju sumienia. Także, żeby samemu ze sobą być w porządku. Rozumicie, o co chodzi?
1: No pewnie. No. Dobra, Janie, słuchaj, to dzięki za telefon. Pół godzinki Dobrze. Tutaj wystarczy. Może ktoś inny by chciał zadzwonić. Ja się krępuję, Dobrze. Bo ty tu jesteś na antenie.
2: No. Dobrze, no to ja już będę kończył już za chwilę.
1: Za chwilę dopiero, o jaki.
0: Daj mu krawiec jeszcze pogadać chwilę. Widzisz, że chłopak ten...
1: Dyszy aż.
0: Lubi, nie. Lubi gówno radyjka.
2: A co to jest nocne radio? To nocno, nocą tylko? Czy rano też jest nieraz?
1: O Jezu, dzisiaj też na kanale jakimś byłem u Jana Pińskiego. O, słuchajcie, tam 2000 osób na żywo się w pewnym momencie zebrało. Nieźle, co? 2000 osób na żywo. U Jana Pińskiego i tam zacząłem gadać i ludzie się, tak mnie nawet to zaskoczyło trochę, zaczęli się pytać, a co to jest to nocne radio, a co tam u was jest, co tam można posłuchać, a gdzie to, a co to. I też się pytali, a dlaczego nocne radio? I teraz Jan też się pyta, a dlaczego to nocne radio, bo co to, to w nocy, czy co to? No ludzie, no to nocne, bo nocne, no proszę się tu nie pytać. Pan wybaczy się, nie tłumaczy. Nocne to nocne i już. Nie ma co się...
0: Pan wybaczy się, nie tłumaczy. Już idę, tylko setrinka, nie wiem, czy słychać, to nie?
1: Janie, a ja mam takie pytanie. Czy lubisz, jak się do ciebie mówi Janku?
2: No Jan, czy nie Jan.
1: Wolisz Janę niż Janku, no. Tak? Janku.
2: No.
1: No to
0: a
1: dziękujemy.
0: A jak do ciebie rodzice mówią? Janek czy Jan, czy Jasiu?
2: No, obojętnie, Janek.
0: A Jasiu nie mówią? Mówi ktoś do ciebie nie. Jasiu?
2: Nie.
1: No bo Jaś...
0: Jasiu to taki... Jaś... Jaś taki to...
2: Znaczy, nie, tak to Janek. Janek.
1: No Jaś to się też mówi na pewną taką część ciała niesforną. Jaś, nie?
0: Naprawdę?
1: No tak.
2: Jaką?
1: Ja już nie powiem, bo się wstydzę, będę musiał się spowiadać potem. Jaś. No
0: to
1: tak
0: się Stefan mówi. To się Stefan mówi, jak już coś, a nie Jaś.
2: Wacek? Wacek?
1: No
0: Albo Wacław. O,
1: Wacek prędzej, no prędzej Wacek. A skąd ty masz tego Stefana Dabliński? Chyba u ciebie w domu.
0: Ja tak mówiłem nieraz. Stefan.
1: Stefan.
0: No.
1: Pierwsze słyszę, Stefan.
2: A Misiek?
1: Misiek nie. Słyszałem Wacek, Jaś. Jaś mi się rozdwoiła. Jaś. Jaźń. Jaś. No, nieważne.
2: No bo konon.
0: Ładnie u krawca 82 osoby, u mnie 10. Ej, dawajcie do mnie na kanał, przychodźcie, wbijajcie wyświetlenia, kurwa. Lajki dawajcie chociaż.
1: Nie przychodźcie do niego. Przepraszam bardzo, ale nie przychodźcie do niego. To jest byle jakie, to jest satanistyczne radio. Tam się szkaluje kapłana.
2: No dobra, to ja już kończę. Pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy cię, Janie. Trzymaj się, cześć.
0: Siemano. No, kapłana się obraża, dokładnie.
1: Kapłana Bożego. Ale mi się to tak zaczęło podobać. Tak sobie myślałem...
0: Ja nie obrażam nikogo tak naprawdę. Ja nie ubliżam tam nikomu. No.
1: To jest taki subtelny trolling. O. Subtelny.
0: No nie trolling. To są, człowieku, poważne sprawy tak naprawdę. Ja myślę, że odpowiedzi na te pytania, na te wszystkie sprawy poruszane, to wielu ludzi tak naprawdę tam frapują. Pewnie nie jeden by chciał się zapytać o takie rzeczy, a nie wiem, może nie ma odwagi, albo czasu, albo kredytu na telefonie, nie?
1: John Locke strasznie tutaj męczy od początku audycji o swoją ulubioną pieśń Wojów. No wiesz, że to jest jego oczko w głowie, to jest dla niego po prostu najważniejsze. Może wyjątkowo ty zaśpiewasz, Michale, pieśń Wojów? Czy ty
0: nie, ogóle... nie, ale Johnie Locke'u, jak przyjdziesz kiedyś ten... Do mnie na kanał to ci puszczę specjalnie.
1: Co on ma z tą pieśnią Wojów? O co tu chodzi, że on tak strasznie lubi? Znaczy, John Locke się przyznał kiedyś, że on był odtwórcą historycznym, ale u rodzimowierców, Słowian jakiś tam, był słowiańskim wojem.
0: To jeszcze lepiej.
1: I nie wiadomo, czy on wtedy tak się zażerał tymi słonymi rybami, czy coś i tak mu zostało te słone ryby, zgniłe i cuchnące. No ale strasznie jest po prostu zafiksowany na tym. Myślałem, że może dzisiaj Michał zaśpiewa, ale nie chcę, widzicie. No Michał chyba nigdy nic nie... Znaczy, Michał jest taki rozśpiewany, ale on jest taki rozśpiewany, jak mówi, tak śpiewnie tam. O, tu, witam, tu otworzymy. Otworzymy zakładeczkę, lololo, tutaj, o, ktoś dzwoni do mnie, odbierzemy, lololo. No, tak masz trochę.
0: Naprawdę? Właśnie parę osób mi mówiło, że fajny flow mam w ogóle, nie? Nie wiem czemu. Ale tak mówią niektórzy. Niektóre koleżanki tak mówią, że masz bardzo fajny flow, fajnie się ciebie słucha, nie?
1: Fajnie się ciebie rucha, tak ci powiedziała koleżanka.
0: No, tak to nie powiedziała akurat, ale jeszcze może powiem. Nigdy nic nie wiadomo.
1: Tak do dziewczyny powiedzieć, nie? Fajnie się ciebie rucha. A ja się teraz zachowam niekulturalnie, na co mi kiedyś zwróciłeś, Michale, uwagę i zrobię coś takiego.
0: O. Ja pierdolę.
1: Będę hamem, ale...
0: To jest naprawdę obleśne.
1: Czemu?
0: Jeszcze dobra, tak w radiu, ale jakbyś tak... W restauracji był na przykład, siedzą ludzie, jedzą obiad i byś się tak wysmarał przy stole siedząc publicznie wśród innych osób, to gwarantuję ci, że połowa ludzi przestanie jeść w ogóle.
1: A wiesz, miałem kiedyś taką sytuację, siedzę sobie w ogródku takim w Maxraczu na zewnątrz i sobie jem. I nagle tak patrzę, wszyscy się gapią na mnie, nie? Tak dookoła. I tak zdałem sobie sprawę z tego, że siedziałem po prostu w słuchawkach i wtedy nie słyszysz samego siebie. I ja tak żarłem, tak wiesz.
0: Jak Kononowicz.
1: I tak chyba strasznie głośno jadłem. Tak chwilę się zastanowiłem, faktycznie tak głośno jem. Mlaskam, siorbię. Po prostu jak nie słyszysz samego siebie, to tak nie kontrolujesz do końca. Przepraszam. No. Słuchajcie, możecie dzwonić. Macie niepowtarzalną okazję pogadać z dwoma znakomitościami radiowymi, z których jedna jest bardziej znakomita. Seksowny głos, nienaganna aparycja, a drugi to taki...
0: A drugi to klawiec.
1: Miałem co innego na myśli, ale niech ci będzie, że to ty jesteś ten bardziej charyzmatyczny.
0: Uprzedziłem cię, słuchaj. Wiedziałem, co chcesz powiedzieć, uprzedziłem cię. Także no, możecie dzwonić, słuchajcie, dzisiaj na nocne radio możecie dzwonić i krawiec was dołączy do rozmowy. Mi się dzisiaj Skype'a odbierać nie chce nawet.
1: No, jaki wygodny dzisiaj.
0: No dzisiaj tak.
1: Kurde, brzucho mi rośnie, też się zrobiłem wygodny i godny. Podobno kiedyś, jak się mówiło, że ktoś jest godny, to właśnie taki z brzuchem. Godny. Bo wiesz, kiedyś grubi byli tylko szlachcice jacyś. Jakiś nawet szlachcic, to może nawet niekoniecznie, ale jakiś panicz na Włościach, wiesz, jakiś król. To były jedyne osoby, które miały brzuchol. A dzisiaj to co drugi. I też mi rośnie brzuchol. Tak muszę robić. Co można robić, żeby brzuchol zamienić na mięśnie, na kaloryfer? Bo chcę mieć taki kaloryfer, jak Jason Statham się naoglądałem.
0: Podobno taki... jest zasada 30-30-30. To jest coś nowego, co dietetycy dopiero wymyślili, ale podobno trzeba do 30 minut po obudzeniu się zjeść 30 gram protein i iść się poruszać na 30 minut. Nie? To jest pierwsze, co musisz zrobić. To podobno zajebiście tłuszcz spala, ale ja o tym się dowiedziałem dopiero niedawno. Ale jest jakiś taki dietetyk, jakiś taki... On jest dość popularny, tylko nie pamiętam, jak się nazywa. Anglojęzyczny jest, robi jakieś wykłady w ogóle, wiesz, coś jak TED Talk, nie? Takie rzeczy, nie? I on wymyślił tam jakąś metodę, że ludzie, to jest dla ludzi po 40 w ogóle, bo podobno po 40 jest trudniej schudnąć, trudniej mięśnie zbudować i tak dalej. A on wymyślił właśnie taką metodę, co ona jest bardzo dla ludzi po 40 korzystna, nie? że podobno cuda działa. Nie? 30, do 30 minut po obudzeniu się, 30 gram protein i chociaż mówi na spacer, żeby iść, ale pół godziny, żeby iść pospacerować. I to wtedy organizm jakoś tak uruchamia, nie? Żeby zaczął czerpać energię właśnie z tłuszczu, a nie z cukru.
1: Przypomnij mi, jak się nazywa ten typo? Ja się tu zapiszę.
0: Ja to znajdę zaraz, wejdę w Google.
1: Weź mi tam powiedz, już ja się z nim pogadam, się go wypytam o wszystko. Zaraz do niego napiszę. Specjalista mówisz, no to zaraz będziemy... A nie można brzuszków po prostu sobie robić? Brzuszków?
0: A to musisz jakieś specjalne chyba robić.
1: Ja bym się zainteresował tą starożytną gimnastyką, co wiesz, gladiatorzy ćwiczyli, bez żadnych narzędzi. To jest tak.
0: Jest, mam, znalazłem.
1: Jak to się nazywa? Kalinistyka? Kalinistyka, czy jakoś tak?
0: Kalinistyka, no.
1: To podobno dobrze.
0: Słuchaj, wysyłam ci tu na Skype link. Jest artykuł i jest ten gościu, właśnie. I on tam opisuje tą metodę. Tylko filmik, przepraszam, filmik jest z TikToka, także nie wiem, czy ten filmik ci się wyświetli. Ale chyba tak. On się chyba Brecka nazywa, czy coś takiego.
1: O, tu wam też wklejam na czata. Później sobie, a tu sobie do notatnika wkleję, później sobie zobaczę, dobra.
0: Tak, Gary Brecka on się nazywa. I to jest typ, co wynalazł metodę odchudzania się dla ludzi po 40, bo podobno wtedy metabolizm zwalnia i tak dalej, nie? A też słyszałem w ogóle opinię, że po 40 dobrze się suplementować jest testosteronem, nie? Że podobno, wiesz, przez to, że jak człowiek ma mało testosteronu, to się robi taki leniwy, kurwa, nic mu się nie chce, na dupie siedzi cały czas, nie? Jest taki mało ruchliwy i przez to tak naprawdę się, wiesz, w jakimś tam, powiedzmy po tej 40, że się brzucha bardzo nabywa. No bo człowiek taki siedzi już taki sflaczały i się nie rusza, tylko wiesz, przed komputerem albo przed telewizorem najchętniej by siedział.
1: No, to by się zgadzało, też tak słyszałem właśnie takie plotki, no. Nie, no też no. Tak mam trochę, przyznam się, dobra, niech będzie. Też tak mam, że mi się nic nie chce i bym sobie tylko siedział, filmy oglądał. Ale może, ale trzeba się, bo aż się sam siebie zaczynam brzydzić, taki mi brzuchol już wystaje, kurczę. Jestem generalnie szczupły, ale ten brzuchol, co jest jeszcze gorsze, bo wiesz, jak jesteś generalnie taki przy kości, cały, no to jest w miarę spoko. Ale jak jesteś taki, że masz tylko brzuchol ci zaczyna wystawać, no to bez sensu zupełnie, nie?
0: No, to wtedy masz tylko ten bęben ci bęben wyskakuje, a tu dalej masz rączki szczupłe, nóżki szczupłe niby, nie? A bęben ci wylatuje, no. No. Ale nie, bo jest też taka budowa ciała, to się jakoś nazywa, żebym teraz głupoty nie powiedzieć, jakieś antropomorficzna czy amorficzna, coś takiego, budowa ciała, gdzie człowiek jest generalnie na przykład, jak ktoś jest na przykład szeroki w barach, o, jest taki, wiesz, postawny, masywny, to się właśnie wiąże też z tym, że ma się tendencję do przybierania na wadze po prostu. To, że to tak z natury wychodzi, nie?
1: Chłopak śląski, w dupie szeroki, w barach wąski.
0: A to nie to właśnie, to tu masz odwrotnie, to tu jesteś w barach szeroki i ogólnie jesteś, wiesz, miednicę masz szeroką i masz szerokie bary i jesteś taki, wiesz, taki, no jak, nie wiem, jak gracz w rugby na przykład, nie, czy tam we futbol amerykański, są takie, wiesz, konie, to są takie byki, takie tury, rozumiesz, to, że tacy podobno bardzo dużo szybciej, wiesz, obrastają tłuszczem niż taki właśnie śląski chłopak, nie, co... w wąskich barach jest. Podobno. Nie wiem, ja się tym interesowałem kiedyś dość dużo i co? No, do takich wniosków dochodzę, nie?
1: A ty jaką masz budowę ciała? Tak po głosie zgaduję, że jesteś taki klocuch troszeczkę.
0: No.
1: Klocuch.
0: No. Jak na przykład ważyłem kiedyś ile? 120 kilo na przykład i mówiłem ludziom, że ważę 120, to mi nie wierzyli, nie? Mówią, gdzie ty 120 ważysz? Mówi, stówę to może, ale 120? Mówię, naprawdę, no 120, nie? Gdzie 120? No 120, mówię.
1: Da się poznać po głosie, nie? Słuchajcie, tak mniej więcej, że ktoś na przykład jest bardziej przysadzisty, że ma grube kości, jak to się mówi. Na przykład grubi ludzie mają często taki głos, który słychać, że coś tam rezonuje w tych zwołach, z tłuszczu.
0: Odbija się echo.
1: Echo się jakieś tam odbija. No. Na przykład Kotkiewicz, on się nigdy nie krył z tym, że jest gruby i to słychać, że on jest gruby.
0: Kotkiewicz jest gruby?
1: No.
0: To ja właśnie, człowieku, myślałem odwrotnie, że on właśnie taki jest bardziej wyższy, ale przecinek taki.
1: Nie, nie, nie.
0: Ja bym nie powiedział po głosie, że on jest gruby.
1: No co ty, nie powiedziałbyś? No przecież to słychać nie. Po prostu. Tak zwyczajnie słychać. Na przykład grubi ludzie fajnie...
0: On ma gruby głos, ale on ma gruby głos taki, wiesz, taki basowy nawet bym powiedział.
1: Ale on ma taki jakby coś tam spod gardla, taki wiesz, taki...
0: No.
1: No to słychać właśnie, że gdzieś tu jest jakieś takie podgardle, nie? Takie... No, a tu pytanie, czy oglądałem balladę o Basterze Skraksie? Pewnie, że tak. To świetna postać w ogóle, świetny taki zbiór westernowych opowieści i tam jest właśnie taki... Trochę bohater wzorowany na Lemoniadowym Joe, jakby. Ten cały Buster Scruggs, czy Scruggs chyba. No. I w końcu, na końcu on zostaje zabity przez... On cały chodzi taki na biało ubrany, ale i ma taki głupi ryj takiego dziwaka trochę. Ma taki ryj dziwaka jakby. Troszeczkę, tak się szczerzy zęby, jest taki prowokujący, ale taki pewny siebie, fajny bohater. Ale w końcu trafia na lepszego w końcu od siebie rewolwerowca, takiego całego na czarno ubranego z kolei. I ten rewolwerowiec, jak zabija Bustera, to zaczyna potem śpiewać od razu. Let me tell you, buddy. There's a faster gun. Coś tam, jakąś taką piosenkę, że tam coś ci powiem, kolego, jest szybsza spluwa, no. Fajny,
0: tak
1: świetny.
0: W życiu jest ogólnie, tak w życiu jest ogólnie, że jak ktoś się wozi, taki, nie wiem, taki Conor McGregor na przykład, co się tak woził, że on jest taki nie do rozjebania, taki zajebisty i w ogóle, że wszystkim najebie, nie? To nagle się znalazł koleś, co mu dwa nokauty zrobił i mu skończył karierę, tak naprawdę.
1: Dokładnie, no. Zawsze się trafi w końcu szybsza spluwa, nie? Od ciebie.
0: No. Tak to jest, jak ktoś chodzi, wiesz, kozaczy cwaniakuje, że on to wszystkich najebie i w ogóle, to prędzej czy później, wiesz, trafi kosa na kamień. Tak to jest. A czasem to jakiś taki mały, niepozorny koleś, wiesz, przyjdzie i wiesz, to się nawet nikt nie spodziewa, że on tam coś potrafi. Nie? Ja słyszałem taką historię, że... Znaczy nie wiem, czy to mogę opowiedzieć w sumie, ale... No słyszałem taką historię, że był koleś jakiś taki gdzieś... No nie będę mówił gdzie, bo to podobno znana postać była... Podkreślam, była, że wiesz, chodził taki koks wielki i lał tam wszystkich i kurwa i gnoił tam i on wie, że on szef jest i wszyscy mają mu, wiesz, salutować, na baczność stać i w ogóle. No i kiedyś przyszedł do jednego typka w bloku, to się działa akcja, przyszedł do niego do domu, coś tam sobie wymyślił, nie wiem, jakieś pieniądze czy coś, czy go postraszyć, a tu taki mały, niepozorny koleś wyszedł, człowieku, i mu... Czy to silnik był od pralki, czy od samochodu, czy jakimś tam silnikiem od jakiegoś urządzenia elektrycznego. Jak mu jebnął w łeb, no to typ się umarł, nie? Spadł ze schodów i było po chłopie, nie? I to takiemu wielkiemu koksowi, kafarowi to dowalił właśnie jakiś taki chłopeczek, taki przecinek, taki zwykły, nie? Co się go przestraszył i mówi, że walnął czymś ciężkim w głowę. I tyle.
1: Ale w sumie fajnie by było być takim napierdalaczem, jakimś takim, wiesz, twardzielem. Yeah. Ja bym chciał być, kurczę, żałuję, że zmarnowałem szansę, bo coś czuję, że miałbym predyspozycję, żeby tak, wiesz, gdzieś... mógłbym gdzieś na przykład podróżować po świecie, chodzić z miejsca na miejsce z taką torbą, gdzieś tam walczyć w jakichś knajpach, napierdalać się... Mam dobrą genetykę, stary. Mam, autentycznie mam dobrą genetykę i trochę zaprzepaściłem. Stary, to, że ja jeszcze żyję, to wiesz, to jest... zawdzięczam dobrej genetyce. To Richard, właśnie też taki twardziel serialowy. Oglądałeś serial Richard?
0: Nie, ale to jest ten, gdzie Dorociński grał?
1: Nie, to Zagraniczny, co ty? Dobra, Richard, tam gra taki aktor, naprawdę nieźle przypakowany, taki naprawdę wielki typ, Alan Richardson. Richardson gra Richera, widzicie. Świetnie pasuje, to jest w ogóle taki bohater książkowy, trochę wiesz, jak Bond, nie? Dopiero na podstawie książek nakręcili filmy. I to jest taki żołnierz z żandarmerii, wyjątkowy twardziel, taki wiesz, w ogóle wielki typ i świetnie
0: taki
1: się
0: Jacek Murański taki.
1: Świetnie się napierdala. Nie, dużo ładniejszy jest od Jacka Murańskiego, kurwa, nie porównuj. No, ale świetny bohater, bardzo mi się podoba, jak załatwia sprawy. Jest taki bezkompromisowy, wiesz, jak Punisher trochę. I w sumie też bym mógł chodzić. Wiesz, znam ten, troszkę liznąłem, bo bywało, że napierdalałem się na przykład na miecze w knajpach za piwo, nie? Tam z ziomeczkami się umówiliśmy, że tam że postawicie całej...
0: Za piwo czy o piwo?
1: Za beczkę piwa, powiedzmy, nie? Że...
0: A za beczkę piwa.
1: Była taka umowa, że robimy show, napierdalamy się na miecze i dostajemy za to piwo na cały wieczór, nie? Po prostu alkohol.
0: No to nieźle.
1: I wiesz, i poczułem przez moment ten smak, jak wszyscy się drą dookoła, wiesz, krzyczą. Takim gladiatorem jesteś trochę, nie? I to coś fajnego jest w sumie, ci powiem, stary.
0: No, to kozackie, no. Adrenalina pewnie jeszcze skacze i w ogóle, nie? Się wczuwasz pewnie w klimat. Jakbyś był prawdziwym rycerzem tam w średniowieczu. 100 lat temu, 100 lat, co jak tam, 500 lat temu na przykład, nie?
1: Żebyś wiedział, stary, żebyś wiedział.
0: To ja to bym wolał być na przykład mózgiem takim mega mózgiem człowieku, co naprawdę jakby chciał, to by bombę atomową w garażu zbudował, wiesz. Mi to bardziej imponuje jednak. Ja to nigdy jakoś takim wielkim koksem to nie chciałem być. Bardziej wolałem być takim, wiesz, takim gościem, może nie mózgiem, ale wiesz, takim, że jak coś musi się nauczyć, to weźmie dwie książki i od razu zgłębi temat i będzie wiedział. I będzie takim, wiesz, takim od zera do eksperta, wiesz, o co chodzi, nie? Takim gościem, że to naprawdę, że to służby specjalne to powinny, wiesz, kurwa błagać, żebyś dla nich pracował, nie? Bo taki zajebisty jesteś, nie? Kimś takim. Takim, wiesz, że nawet jakbym chciał, to rzeczywiście wziąłbym się nauczył budować bomby atomowe w garażu, nie?
1: No.
0: Takim, wiesz, takim... Albo w komputery chciałbym śmigać, wiesz, tak umieć wszystko w komputery, że tak jak na filmach pokazują, że siedzi gdzieś gość na drugim końcu świata i się tam, wiesz, do Pentagonu włamał albo coś, nie? To wiadomo, że to są takie bajki trochę, nie? Ale z drugiej strony czemu to by miało być niemożliwe?
1: Wiesz, w sumie laski też lecą, tak słyszałem, na takich komputerowców, na przykład, bo też widzą w tym takiego samca alfa, nie?
0: Tak?
1: No, a czemu się dziwisz? To też jest ktoś, kto ma władzę, kto ma kasę, kto, wiesz, się ogarnął w życiu. Czemu nie? No. I też myślą sobie, kurczę, taki komputerowiec to może być całkiem spoko koleś, wiesz, jakiś tam czuły, spokojny, nie będzie mnie lał, nie? I też to jest ktoś, jakiś tam szef firmy, specjalista, wiesz, też podobno
0: taki
1: laski...
0: Jacek z Australii na przykład.
1: Więc laski, no, taki może Jacek z Australii albo Bill Gates jakiś, nie?
0: Ale to jest chyba Jacek z Australii lepszy chyba.
1: Jacek z Australii lepszy, bo wiesz, na motorze jeździł, dopóki mu nie ukradli. No.
0: Ale nie no, Bill Gates to zły człowiek podobno jest, nie? Z tego co ja pamiętam, to tego Windowsa, ten swój pierwszy produkt, na którym kupę kasy zarobił, czy tego DOSa w ogóle, przepraszam, nie Windowsa, tylko DOSa, to on podobno ukradł komuś, nie? A potem się sądził, czy tam straszył, że się sądzić będą.
1: Być może, w sumie nie wiem, czy komuś tam... Coś chyba słyszałem, że on się jakoś zainspirował mocno czymś jakby, nie? Że to nie jest taka sytuacja jak z Jobsem, że jakby Jobs zawdzięczał swój sukces bardzo mocno Woźniakowi.
0: Znaczy Jobs to był wizjonerem, on był podobno, wiesz, on zbudował coś swojego od zera, nie? On zbudował pierwszy telefon dotykowy chyba, o ile się nie mylę. A przed iPhone'em to chyba nie było telefonów dotykowych. Żadnych. Nikt tego nie robił wcześniej. Nie wiem, nie chcę głupoty powiedzieć, ale wiesz, to był wizjoner. A Gates to po prostu wziął czyjś kod i stwierdził, dobra, to jest mój kod, nie? Masz problem? To się będziemy sądzić, nie? Będziemy się sądzić tak długo, aż ci się pieniądze skończą i tak przegrasz, no. To jakoś tak było podobno.
1: No na pewno Jobs był większym wizjonerem niż Gates, o wiele większym, ale podobno trochę przesadzone są właśnie te jego... Znaczy przesadzone jest jego wizjonerstwo, bo komuś tam, wiesz, zawdzięcza powiedzmy swój sukces temu Woźniakowi. Ale wiesz, to był na pewno taki oryginał i taki wizjoner trochę. On mieszkał na przykład w mieszkaniu, gdzie nie było żadnych mebli, jakiś tam buddyzm, coś... jakieś historie z substancjami, wiesz, no to już widać, że większy materiał na wizjonera niż taki Gates, dziecko bogatych rodziców, taki, wiesz, no, który po prostu skopiował bardziej to, co tam gdzieś zobaczył, no. Słuchajcie, dzwońcie do nas w ogóle, bo tak nam trochę tutaj przykro, że nie dzwonicie, co nie, Michał?
0: No, ja już płaczę jednym okiem.
1: Ja też jednym okiem, jak ten Murzyn ze Slidersów właśnie, zapłakany. No.
0: Możecie dzwonić tu, Erkard napierał i co, i przestał.
1: No, jak ktoś jest tak
0: pijany... Ludzie się w ogóle agresywni jacyś zrobili, zauważyłem. Wojtala się agresywny zaczął rozrobić, Janek, w komentarzach. Ten też agresywny się zrobił, Ekardzik. Google to już w ogóle.
1: No ja bym sobie pogadał właśnie z Google. Świetna rozmowa była, słuchajcie, u Ewy Lipki. Google i Ewa Lipka. Ja nie wiedziałem, że one się tak lubią. Naprawdę dwie kobitki się spotkały i czuć było, że jest jakaś tam między nimi fajna więź taka, nie? Sympatia. I fajnie sobie gadały u Ewy Lipki. A ty masz trochę zadziorę, nie? Do Ewki, bo tak wyszło, no.
0: Nie, ja bardziej stary. Jeżeli chodzi o Ewę Lipkę, to ja bardzo... Nie, ja jestem bardziej trochę zażenowany, tak przykro mi trochę, tak po ludzku, wiesz o co chodzi.
1: Zawiedziony.
0: Zawiedziony, no. Zawiedziony. To nie jest żaden dym, czy wkurwienie, czy coś. Jestem zawiedziony po prostu taką postawą, bo jeżeli chodzi o Ewę, to myślałem, że się lubimy po prostu, wiesz. Że się lubimy, że się rozumiemy, że jest fajnie, a tu nagle taka sytuacja wyszła. No trudno, no.
1: No bo faktycznie, Ewa, jak słuchasz, trochę nieładnie jest upubliczniać taką zupełnie prywatną korespondencję. To tak faktycznie nieładnie trochę, nie? No, ty do niej zagadałeś, jakbyś nie zagadał, czy rubasznie, czy nie rubasznie, to tak nieładnie trochę upubliczniać to potem i robić z tego show, nie? Ja wiesz, ja tak się poczułem trochę, jak ty zrobiłeś show z moich jakichś tam spraw prywatnych, nie?
0: Nie zrobiłem żadnych swoich... Dobra, możemy nie ruszać tego tematu? Słuchaj.
1: Możemy pewnie. Ja ci wybaczyłem, więc spoko.
0: Pogodziliśmy się tak, nie odkopujmy tego, nie ma sensu, bo to wiesz, zaraz przyjdą ludzie, będą znowu gadać się, wymądrzać, nie?
1: Ale ludzie chcą, tego.
0: Ale no, to nie wiem, no, jak chcą dymów, słuchaj, to są inne kanały, gdzie dym zawsze się znajdzie, słuchaj. To sobie niech tam idą.
1: Ale trzeba sobie odpuszczać trochę, jak każdy czasem coś tam, nie wiem, czy palnie, czy powie o dwa słowa za dużo i też nie można z tego robić jakiegoś wielkiego ewaj, no nie jesteśmy idealni. Ja być może też Michała czymś wkurwiłem na przykład, jak coś tam powiedziałem i to normalne, no tak się zdarza po prostu, więc spoko. Ewa, jak słuchasz, to też możesz tam do Michała zagadać, nie? Na przykład i się z nim pogodzić. No, czemu nie? Ja na przykład żałuję, że się nie pogodziłem. Pamiętacie historię z tą upadłą kobietą, która do, z którą tam się skumałem, z tą... Z Kasią numer dwa, że tak powiem, to też ona, słuchajcie, do mnie kiedyś przyszła i po tym, jak mnie szantażowała, oszukała, okłamywała, kasę ode mnie wyciągała i tak dalej, ona potem przyszła pewnego dnia, długo po tym i w domofonie słyszę i tam ją i mnie przeprosiła, a ja jakby powiedziałem, idź, nie chcę z tobą gadać, nie? Idź stąd. I coś takiego jej powiedziałem i ona się tam i poszła sobie. A dzisiaj trochę żałuję, bo słuchajcie, naprawdę, gdybym miał się wtedy zachować naprawdę zajebiście i być kurde spoko gościem, to bym mógł jej na przykład wybaczyć, nie? I pogadać z nią i może z tego by się coś tam narodziło. Może ona byłaby mi wdzięczna, że ja jej wybaczyłem na przykład jakieś tam naprawdę super chujowe zachowanie, nie? Że mnie potraktowała jak śmiecia, że mnie wykorzystała i tak dalej. Może byłoby to właśnie fajnie, byłaby fajna historia jak z filmu. A ja się zachowałem tak płytko, tak wiecie, tak chujowo w sobie, nie? Weź spierdalaj.
0: I trochę... Wiesz, to, że ktoś przyszedł i się do błędu przyznał i przeprosił, to już jest w dzisiejszych czasach, to jest już, wiesz, przejaw odwagi tak naprawdę, bo mało kogo stać w ogóle na to, nie?
1: No właśnie.
0: Przyjść przeprosić.
1: Dokładnie. No właśnie.
0: Prosić o wybaczenie. Tak.
1: No, to było coś, nie? Że przyszła i powiedziała, przepraszam cię, nie, krawiec? Bo ja tak, wiesz, ja od razu, jak taki Polaczek, o, przeprasza, kurwa? A znów chce mnie na kasę wychujać. A ty kurwo, spierdalaj. Jak taki Polaczek się trochę zachowałem, nie?
0: No. Niewątpliwie. Niewątpliwie, no. Ale to zależy też, wiesz, w emocjach czasami człowiek palnie coś, a potem, wiesz, emocje opadną i się myśli, kurde, to można było inaczej rozwiązać. Z klasą, bardziej, wiesz... w cywilizowany sposób, a nie jak taki, wiesz. To mi ktoś kiedyś tłumaczył, że jak wypowiadasz słowa w gniewie, jak, wiesz, pod wpływem wkurwienia coś mówisz, to jest tak, jakbyś wylał wodę z butelki albo ze szklanki na podłogę. No i potem, wiesz, wkurwienie ci przejdzie, ale tej wody już nie pozbierasz z powrotem, nie wsadzisz do tej szklanki, nie? Czy może jakoś się tam da pewnie odparować czy coś, no ale jest to kurewsko ciężkie, nie? Dlatego lepiej tej wody po prostu nie wylewać.
1: No i tak naprawdę powiedzenie komuś wypierdalaj nic nie kosztuje, a powiedzenie komuś dobra, zejdę do ciebie tam na dół, pogadamy, wysłuchanie kogoś, wybaczenie mu, to jest coś, nie? To jest cenne, to jest jakaś wartość i wtedy tak naprawdę wznosimy się gdzieś tam na wyżyny. Co ty tam tym mikrofonem tak szurasz, macasz,
0: szuram mikrofonem?
1: Sapiesz, macasz. No, a też mnie ostatnio upomniano, że właśnie, słuchaj, bo to wystarczy, jak masz czuły mikrofon, a mój jest bardzo czuły.
0: Teraz to ja podstawę, czekaj, a teraz, bo tutaj taką gumkę mam, jak ją naciskam, to co, mówisz, że jakieś dźwięki są, czekaj.
1: No, słychać takie, wiesz, jakbyś po prostu macał paluszkami mikrofon, nie?
0: Kurwa, to dziwne, bo ja dotykałem tylko takiej gumki tutaj, co mam na samym dole mikrofonu, tak pod mikrofonem.
1: Ale to tak jest, mi. To tak jest, wiesz, ja też czasami jak bez podkładki nadaję, a teraz właśnie też bez podkładki, to nie można ruszać w ogóle mikrofonu, bo to wszystko słychać. Tak naprawdę, no. Tak jest.
0: A to nie wiem, wydawało mi się, że ten mikrofon, co kupiłem teraz, to porządny w sumie.
1: Fajnie, no porządny, no właśnie, no właśnie, no, dlatego, no, że porządny, to właśnie dlatego słychać, on jest taki czuły, dlatego.
0: No, tak stwierdziłem, że jak mam na serio prowadzić kanał, to kupię sobie jakiś taki mikrofon, może nie jakiś super profesjonalny, ale taki, wiesz, już solidny, nie? Żebym miał.
1: Ale wiesz, tak teraz myślę, że z drugiej strony, jakbym tej Kaśce wybaczył, pogadał z nią, to ona by znowu szukała okazji, żeby mnie gdzieś tam urobić na kasę, oszukać, ukraść mi telefon. Przecież wiesz, ja się z nią...
0: A to aż tak było?
1: Tak, ona mi, wiesz, ona mi całą opowieść zasunęła, że wiesz, że chłopak ją coś tam bije, dręczy, gangster... Miał do nas w ogóle wpaść tam ten gangster, ja już tam z baseballem, wiesz, czekałem, aż że może przyjdzie, że ma dziecko chore, na buciki zbiera, wiesz, w ogóle całe jakieś takie historie, nie, mi opowiadała. A potem się okazało na końcu, że wiesz, że ona mnie szantażuje, że jak jej nie dam kasy, to powie, że ją zgwałciłem, bo tam coś było, nie?
0: O kurczę.
1: A ja wtedy wyciągam z kieszeni dyktafon i mówię, tak? To mam tu nagrane, nie? Bo coś mnie

0: powiem.
1: Myślę, że to była taka, wiesz, dziewczyna upadła, którą po prostu zostawił facet, bo widziałem ją, jak tam z wózkiem sama cały czas chodziła gdzieś tam po osiedlu potem. Dziewczyna, która, wiesz, była gdzieś tam w tym świecie, jakby to powiedzieć, gangstersko, jakimś tam ćpuńskim, bo miała dużo dziar, miała dziary, wiesz, i była taka jakby, że ktoś, kto szybko, ona mi pół kuchni wyniosła, gdzieś tam, wiesz, widać było, że żarcia jej brakuje, nie? Bo gdzieś tam coś, wiesz, sobie ugotowała, zapakowała od razu. Widać było, że nawet żarcia jej brakuje. Zresztą, wiesz, my się poznaliśmy tak, że ona mnie zaczepiła w sklepie i spytała się, czy bym jej czegoś tam nie kupił. No to krawiec jak to krawiec, zaraz tam. O, tu cała reklamówka. bierz to, dawaj tutaj. No i taka, wiesz, biedna na swój sposób dziewczyna, taka, która walczy o przetrwanie trochę, nie?
0: Ale to w Środzie Śląskiej, tak?
1: Nie, to jeszcze we Wrocławiu byłem.
0: Aha. No to właśnie tak się zastanawiałem, czy ta Środa Śląska to rzeczywiście tam element gangstersko-ćpuński tak ostro występuje, nie? W takim małym miasteczku. Ale we Wrocławiu to inna sprawa, no.
1: Występuje. Ja tu, jak się tutaj zakolegowałem swego czasu na chwilę, to występuje element ćpuński. A słuchajcie, na antenie wyjątkowo ciekawy osobnik, przepraszam, że tak powiem, osobnik, Adam Protestant, witamy.
0: O kurde.
2: No, cześć.
1: Cześć.
2: Jak najbardziej wybaczyć, ale wybaczyć nie znaczy zaufać. Po prostu wybaczasz i omijasz szerokim łukiem.
1: A jak ja, Adamie, nie mam na przykład złych jakichś myśli o tej dziewczynie i tak na swój sposób wybaczyłem, tylko powiedziałem, żeby sobie poszła w pizdu, że tak powiem, brzydko i nie po chrześcijańsku, to czy to się kwalifikuje jako wybaczenie?
2: Tak.
1: No to dobra, to dobra.
2: Możesz ją przeprosić na antenie, że się, no w zasadzie już zrobiłeś, kajałeś się, że zachowałeś się jak ostatni burak. No ale to są emocje, no wiesz, no to Bóg patrzy na serce, tak czy inaczej. Ale chciałem wam opowiedzieć o waszej religii. Będziecie bardzo zadowoleni.
0: Jakiej naszej religii?
1: Jakiej naszej? Co?
2: No zaraz się dowiecie. Za Stalina.
1: To już wiemy, co to za nasza religia. Za Stalina. Dobrze, no to słuchamy, słuchamy.
2: Jeszcze za Stalina w szkołach lekcje zaczynały się modlitwą pańską, a kończyły się jakimiś tam, nie wiem, wymienianiem apostołów z Biblii. Nie to, żeby Stalin był jakiś pobożny i fajny facet, po prostu był za cienki bolek, żeby to zmienić. Nawet jakby wydał dekret, że tak nie można robić, to ludzie na wsi by go nie posłuchali. W miastach może by go posłuchali, ale na wsiach by go nie posłuchali. I dlatego on nie wydawał takiego zakazu. Po prostu by się ośmieszył. Ale przed wojną już funkcjonowały te wszystkie teorie Darwina, co tam jeszcze, Einsteina. Były już te podstawy psychiatrii Freuda i pewnie jeszcze wiele, wiele innych. Tylko tak świat naukowy nie traktował tego na serio. Ale dopiero pod koniec lat 50. jezuita Belk, nie pamiętam nazwiska, znajdźcie sobie na Wikipedii, wysunął tą teorię Wielkiego Wybuchu. I ta teoria Wielkiego Wybuchu połączyła te wszystkie inne teorie w całość. I tak powstała religia zwana nauką. I później
0: nie ma takiej religii.
2: Później tak się złożyło, że Stalin umarł i po tej śmierci Stalina zakazano właśnie modlitwy Biblii w szkołach.
0: Bardzo dobrze.
2: Ale chcę wam powiedzieć, że religię naukową kontroluje Watykan.
0: Ten nie ma sam, czegoś takiego jak religia naukowa. Sam, czekaj, o czym ty mówisz w ogóle?
2: Ten sam, z którego się śmiejecie. Tak samo jest ze Świadkami Jehowymi, tak samo jest z islamem. To wszystko kontroluje Watykan.
1: Islam kontroluje Watykan? Jak to? Przecież to jest cały olbrzymi

0: świat arabski, wiele różnych krajów, pół świata, wiesz, islam i Watykan miałby to kontrolować?
1: Islam to jest wymysł Watykanu. W zasadzie Rzymu. Wtedy jeszcze nie wiem, czy Watykan był, czy nie był. No ale to samo. W każdym razie kościoła rzymskiego. Ale to nie wszystko. Załóżmy, że chcesz sobie kupić zioło. Więc musisz iść do dealera.
0: No.
1: Czyli wiesz, gdzie ten dealer handluje, po ile to zioło jest.
0: No właśnie, ale skoro... to różnie bywa. Czasem nie wiem, muszę się rozpytywać. No. Ale dobrze, kontynuuj. No ale
1: jakoś tam dojdziesz, nie? Jak chcesz, to kupisz. No
0: ciężko czasami właśnie. W chuja mnie zrobili, ale nieważne.
1: W każdym razie, skoro ty znasz dealera, to komendant milicji również go zna. I nie dlatego, że on kupuje zioło, tylko on go ochrania. Tak, żeby zaaresztować odpowiedniego człowieka, żeby nie zaaresztować go. Musi wiedzieć po prostu. I tak jest z całą przestępczością zorganizowaną. Obojętnie, czy z prostytucją, czy z porwaniami i nawet z sektami religijnymi. Komendant milicji doskonale wie, co się dzieje w jego rejonie. I wie, kogo nie aresztować. Tak ten świat jest urządzony.
0: A tu masz dużo racji. Tu masz dużo racji akurat, no ale okej. Okay.
1: Więc ktoś tego komendanta milicji musi kontrolować.
0: No cała taka pajęczyna.
2: To może być układ zamknięty. To może być zdecentralizowane wszystko. Niekoniecznie musi być jedna wielka piramida, tylko to może być kilka różnych małych piramidek, które się swoimi prawami rządzą.
0: Różni są też dealerzy.
2: Tak.
0: Tu w środzie poznałem takiego dealera, który nawet nie ma telefonu. Właśnie, żeby go nikt nie kontrolował, nikt go nie śledził, on nawet nie ma telefonu. Taki dziwak troszeczkę. Wytatuowany cały, jakieś runy ma w ogóle na gębie. No.
2: Może nie mów takich rzeczy, bo jeszcze...
0: No właśnie, to bez... Ale to kto to słucha? No tam...
1: To wiesz, to można sobie między bajki wsadzić. On tobie sprzedaje, a później idzie i mówi o tobie komendantowi. To jest normalnie zwykła...
2: A skąd ty to wiesz?
1: Z autopsji.
2: A co, byłeś dealerem i sprzedawałeś komendantowi?
0: Czy komendantem byłeś? Może?
2: Czy komendantem byłeś? O, może komendantem byłeś?
1: Nie byłem. No, tak czy inaczej...
0: A czy, przepraszam, słuchaj, bo mnie tak to ciekawi. Czy ty może, Adamie, kiedyś miałeś styczność z jakimiś substancjami psychoaktywnymi, jakimikolwiek?
1: Tak.
0: O. A zdradzisz z jakimi?
1: Marihuaną.
0: Marihuaną, okej. Okay. A nie czułeś wtedy na przykład czegoś takiego, że stajesz się bardziej wierzący? Bo ja tak na przykład mam, że po zapaleniu, wiesz, nagle z ateisty zamieniam się w takiego, no, człowieka, który zaczyna wierzyć na przykład.
1: Nie, ja nigdy nie paliłem na dzień. Znaczy spróbowałem, ale nie, to mi nie odpowiada. Paliłem po prostu, żeby zasnąć. To był jako tabletka nasenna dla mnie. I tam paliłem bardzo niewielkie ilości.
0: Rozumiem.
2: No, ja znałem kiedyś jednego chrześcijanina, co na grupce biblijnej sprzedawał trawę. Ale był bardzo wierzący, słuchaj, bardzo wierzący. Biblię to na pamięć znał, nie?
0: No to słuchaj, to ciebie Lechowicz określił jako tego, który być może tą trawę sprzedawał właśnie na tej grupce.
2: Mnie?
0: No.
1: Nie?
0: Nie, ciebie, Michale.
2: Tak. Mnie? O, to ciekawe.
0: Bo coś powiedział, coś tam kojarzę, był taki Michał, on chyba trawę sprzedawał, coś takiego.
2: No to... Chyba mu się ostro w głowie pojebało.
0: Tak?
1: No ale jak sprzedawał...
2: Na to wychodzi.
1: Kłanę, to nie był chrześcijaninem, może się tylko podawał za chrześcijanina. No to jest inna już sprawa, nie?
0: A słuchaj, Adam, bo starożytni Żydzi to w sumie używali konopi do celów rytualnych i to jakby Ja się nie dziwię, bo faktycznie coś takiego jest, że no ty masz małe doświadczenie, powiedzmy, ale ja to wiem doskonale, że jak sobie zapalisz, to nagle, wiesz, otwiera ci się ten cały świat duchowy, nie? Nagle zaczyna ci się kleić to wszystko i wszystko się zgadza ze wszystkim i faktycznie zaczynasz czuć, bo po trawie zaczynasz bardziej czuć. To jest taki wzmacniacz po prostu, który wzmacnia twoje jakby przemyślenia, doznania i faktycznie, wiesz, tak to działa, że ja tak se, jak se zapalę, to se myślę, o kurde, ten Bóg, ten Jezus, to jakiś plan, plan boski, a ty tam to cicho, ty wódczany, upity wódą.
2: Tak, no na pewno. Po alkoholu też tak jest, też się człowiekowi zaczyna dużo rzeczy wydawać.
1: We wszystkich odmiennych stanach świadomości otwierasz się na świat duchowy. Tylko tyle, że to jest, otwierasz się na demoniczny świat duchowy. Biblia promuje trzeźwy umysł. Masz myśleć trzeźwo. Nie upijasz się. To za tym wszystkim stoją też narkotyki i tak dalej. Jeśli ktoś ci tam opowiada historię, że podczas śmierci klinicznej był w niebie i wrócił, to właśnie to diabeł mu narzucał te wszystkie jego wizje i myśli.
2: Jaki diabeł?
1: Taki diabeł.
0: Z rogami taki.
2: Czy ja nie wiem, skąd ty bierzesz te rewelacje wszystkie swoje? Tak mnie to zastanawia trochę.
1: Z Biblii.
0: A czemu ty tak ufasz tej jednej książce?
2: No właśnie.
1: Dlatego, że Bóg mnie zbawił.
2: To znaczy, co zrobił?
1: Ja przyszedł w duchu i mnie zbawił.
0: No a co to znaczy zbawił? Oznacza? Co to oznacza w praktyce? Jak to poczułeś, że jesteś zbawiony?
2: To w ogóle jest zbawienie? Według ciebie.
1: Narodzenie. Przychodzi Bóg i cię zbawia, wybaczy ci twoje grzechy. To jest przeżycie duchowe. Dopóki tego nie przeżyjesz, nie zrozumiesz.
2: To jest bzdura. Bzdura na resorach.
1: Ale tak mówi 200 milionów ludzi na Ziemi. Więc albo wszyscy jesteśmy na haju, albo żeśmy zjedli co nieco. I to potwierdza Biblia, słowo pisane. To, co ja mówię, potwierdza...
2: Ale Biblia jest wodą na młyn, z którego ty czerpiesz akurat. Także to nie jest żaden w ogóle...
0: Ale słuchajcie, to...
2: Dowód.
0: Zastanówmy się na chłodno. Czym jest Biblia? Jest zbiorem przeróżnych rzeczy tak naprawdę. Listy tam apostolskie, przypowieści, baśnie, fakty historyczne... Takie przeróżne rzeczy są w tym, w Starym i w Nowym Testamencie. No bardziej w Starym.
2: Co to za zakłócenia robi ktoś tu?
0: Ktoś tam robi cyk, cyk, cyk.
2: Proszę tak nie robić.
0: Nieważne. I czemu ten dziwny zbiór rzeczy, które wybrał cesarz Konstantyn, że to jest kanoniczne, inne rzeczy odrzucił, ma być jakąś instrukcją życia dla mnie. Owszem, to czasem brzmi fajnie, czasem bardzo niefajnie, tak złowrogo, mrocznie, odpychająco, ale okej, jest to taka niezwykła księga. Ale ta jedna księga, czemu miałaby na mnie bardziej działać niż powiedzmy, tak jak to Michał przyrównał ostatnio do mitów greckich czy do mitów egipskich, tak? Czemu to by miało na mnie jakoś bardziej działać, ta jedna książka?
1: Mylisz kolejno.
2: Narzędzie kontroli i manipulacji po prostu, do robienia ludziom wody z mózgu, do sprawowania wpływu na nich. Bo niestety nie wszyscy ludzie są na tyle inteligentni, aby na chłodno, przekalkulowując, podejmować w życiu decyzje i tym się kierować właśnie tym zdrowym rozsądkiem, tylko po prostu potrzebują w coś wierzyć jako substytut.
1: Każdy w coś wierzy. Poza tym mylicie kolejność. Mnie najpierw zbawił, a dopiero później zacząłem czytać Biblię.
2: Ale co to znaczy zbawił? Zdefiniuj zbawił.
1: Przyszedł do mnie w duchu i wybaczył mi moje grzechy.
2: To jeszcze lepsze. Co to znaczy przyszedł do ciebie w duchu?
0: No właśnie, mówisz, Adamie, z zagadkami troszeczkę, bo wiesz, bo to są takie hasła. Przyszedł do mnie w duchu, zbawił mnie, wybaczył mi. No to ja też mogę do ciebie przyjść w nocy na przykład i ci wybaczyć czy coś. No to w duchu też mogę przyjść. Weź tak bardziej, słuchaj, mów do nas tak po ludzku. Protestanci to potrafią. Protestanci właśnie w przeciwieństwie do katolików potrafią powiedzieć coś tak kawa na ławę, prosto jak do ziomeczka. No powiedz nam, co to oznacza po prostu, a nie mów hasłami dziwnymi jakimiś do nas.
1: W duchu oznacza, że istnieje świat duchowy. Świat duchowy to jest inna gęstość, inny wymiar.
2: Nasz... Co to znaczy, że do ciebie przyszedł w duchu? W świecie duchowym do ciebie Bóg przyszedł? Byłeś w świecie duchowym, czy jak? Miałeś projekcję astralną, czy co? No,
0: ale, Michale, Michale, dajmy tutaj więcej pola Adamowi, żeby się jakoś spokojnie wypowiedział.
2: To jest takie... tego rodzaju tłumaczenie, które to jest takie tłumaczenie, które jeszcze bardziej mąci to wszystko.
0: Ja wiem, że
2: jeszcze wszystko się bardziej staje skomplikowane.
0: Ja wiem, że ciebie to drażni. Ja wiem, że ciebie to czasem może drażnić, ale dajmy troszkę więcej pola Adamowi, żeby tutaj się na spokojnie nam opowiedział, bo to wiesz, to nie jest też takie proste mówić o takich rzeczach, nie?
2: Ja myślę, że on doskonale wie, co robi tak naprawdę. On opowiada to samo. Dobra, nieważne.
0: No jesteś troszkę uprzedzony, ja to rozumiem,
2: nie,
0: ale...
2: Nie, bo ja znam tych chrześcijan, wszystkich człowieku, ja też kiedyś byłem nawróconym chrześcijaninem, wiem jak to wygląda, kurwa, od środka wszystko, ja wiem, że to jest jedna wielka sekciarska manipulacja połączona, kurwa, z szukaniem idiotów.
0: Jesteś uprzedzony, jasne,
2: no
0: ale...
2: Nie, w czym brałem udział. No. To nie jest kwestia uprzedzenia, tylko doświadczenia życiowego.
0: No ale tak czy owak, dajmy na spokojnie tutaj Adamowi jakoś opowiedzieć jego historię właśnie, jak on to widzi. No mów Adamie, mów.
1: Załóżmy, masz widmo światła, czyli tą część widzialną, którą widzisz okiem, jest bardzo malutka, a ta część niewidzialna, którą nie widzimy, jest bardzo duża. Załóżmy, że ta część widzialna, którą widzimy naszym okiem, to jest ten nasz świat fizyczny, trójwymiarowy. A to, co nie widzimy tego światła, to jest świat duchowy. Przy czym świat duchowy może nas przenikać do nas, ale my nie możemy tam przenikać. To działa tylko w ten sposób. Jeśli Bóg cię zbawi, to ożywia twojego ducha. Masz wgląd w ten świat duchowy, ale niektórzy widzą świat duchowy tak fizycznie, nie? Ale to jest rzadkość. A przeważnie jest tak, że widzisz skutki działania tego świata duchowego. Tak jak wiatr porusza liście, nie? To widzisz te ruszające się liście, a świat duchowy jest tym wiatrem, którego nie widzisz. Tak czy inaczej, większość ludzi na Ziemi wierzy w istnienie świata duchowego. Ludzie Zachodu, czyli Europy i Ameryki Północnej, wierzą w religię naukową, która po prostu wyklucza istnienie świata duchowego.
2: Nieprawda. Nauka opiera się na faktach. Jeszcze nie stwierdzono takiego faktu metodami naukowymi, że świat duchowy istnieje. Nauka tego po prostu jeszcze nie potwierdziła.
1: No właśnie, próbuję ci to wytłumaczyć, że nasz...
2: Ale nie, bo ty popełniasz tutaj błąd logiczny. Nauka nie polega na wierze w cokolwiek, tylko na faktach, na obserwowanych faktach.
0: Ja bym, Michale, powiedział, że nauka w pewien sposób dopuszcza istnienie świata duchowego. Wiem, że to brzmi kontrowersyjnie, ale słuchajcie, czy naukowcy, którzy spekulują, to nie są żadne teorie jeszcze naukowe, ale... tak sobie gdybają, powiedzmy, że istnieją rzeczywistości alternatywne, w których my, jako ludzie, dokonaliśmy innych wyborów, że istnieje multiversum, bliźniacze, wszechświaty. To wszystko zahacza o, o wiarę, o magię tak naprawdę
2: spoko.
0: Jest tak, ale... dla nas niesamowite, że w pewnym sensie można to postawić obok rzeczywistości duchowej, niematerialnej, obok tych gęstości. To się niewiele różni tak naprawdę. No.
2: Spoko, ale w takim razie, skoro nauka tego jeszcze nie potwierdza, tak, to skąd to wie na przykład Adam Protestant? Gdzie jest źródło jego wiedzy na ten temat?
0: On nie wie.
2: Wiary, tylko
0: on,
2: wiedzy.
0: On nie wie.
2: Widzisz, właśnie on nie wie. On nie wie.
0: Ale on wierzy. Wierzy.
2: Ale on tego nie wie. Ale on tego nie wie.
0: Ale jemu to wystarcza. Dla niego to jest na tyle doświadczył, powiedzmy,
2: no to,
0: tych...
2: No to niech sobie zostawi to dla siebie, a nie wmawia to innym ludziom.
0: A czemu ma zostawić to dla siebie? Czemu ma się nie dzielić tym swoimi jakimiś przeczuciami,
2: no
0: odczuciami?
2: Jego własna dywagacja.
0: A to my możemy... rozmawiać
2: a
0: tylko...
2: Nie naukowo potwierdzony
0: to jest, fakt. To jest jakiś taki przykaz, nie wiem, od góry narzucony, że my możemy gadać tylko o rzeczach udowodnionych
2: nie,
0: na 100%?
2: Nie, ale to jest robione z ludzi, to jest robienie z ludzi idiotów.
0: No to ten naukowiec, który ci mówi o rzeczach nieudowodnionych, że istnieją alternatywne rzeczywistości, w których dokonaliśmy innego wyboru i życie tam się twoje toczy trochę inaczej, nie, jak w Slidersach, to też robi z ciebie idiotę, tak?
2: No niekoniecznie, ale mi wystarczy po prostu stwierdzenie, że ja czegoś nie wiem. Może się kiedyś dowiem, może się nie dowiem. Może się cała ludzkość dowie, może się nigdy nie dowie. I na tym powinniśmy poprzestać po prostu. To powinno wystarczyć każdemu jednemu, a nie na bazie czegoś, o czym nie wiadomo, wysnuwać jakieś teorie i wmawiać je innym ludziom. To jest nielogiczne. To jest głupota. Znaczy inaczej, wiadomo, że zawsze znajdzie jakiś głupek, co w to uwierzy, no ale człowiek myślący, rozumny, jednak w tą pułapkę nielogiczności nie powinien wpadać.
1: Nielogiczne jest nazywanie wiary nauką. Tak jak teoria wybuchu jest dokładnie taką samą wiarą.
2: To ty nazwałeś naukę wiarą.
0: Ale Michale, dajmy, no, nie przerywajmy.
2: Bo kota ogonem odwraca cały czas.
0: Rozumiem, ale jednak dajmy sobie tutaj chwilkę cierpliwości troszkę. Ja wiem, we mnie też takie tematy budzą, wiesz, emocje, ale dajmy sobie tutaj chwilę na wypowiedź.
1: Trzeba rozgraniczyć naukę od wiary. Nie da się za pomocą nauki udowodnić istnienia świata duchowego. To jest niemożliwe. Brakuje...
2: Nie wiadomo. Właśnie, a skąd wiesz? No właśnie nie wiadomo. Znowu widzisz, w ciemnotę wciskasz. Nie wiadomo.
0: Ale Michale, po co tak agresywnie? Adam powie swoje,
2: nie
0: to ty
2: mu... jak ktoś ze mnie idiotę robi.
0: Ale
2: nie
0: to
2: lubię,
0: mu odpowiesz, ale to mu... Michale, odpowiesz, jak Adam skończy. No, spokojnie,
2: dobrze,
0: spokojnie.
2: Dobrze. Wyłączam mikrofon.
1: Nie da się udowodnić za pomocą nauki, za pomocą naszego trójwymiarowego świata. I tak samo nie da się udowodnić wielkiego wybuchu, że był. I to jest wiara. To nie jest nauka, tylko wiara. Wielki wybuch i we wszystkie te teorie względności i różne inne. Dlatego mówię to, że to jest religia naukowa, bo ona zakłada, że coś takiego było, a w szkole jest uczona po prostu teoria, a nie nauka. Nauka to jest to, co możesz zważyć, zmierzyć i udowodnić w sposób fizyczny, tak jak samochód, który jeździ, czy lodówka, która chłodzi.
0: Ale Adamie, zauważ, że... Wielki wybuch, on bazuje na wielu innych odkryciach naukowych, na promieniowaniu tła, na różnych naszych odkryciach związanych, wiesz, z kosmosem, z gwiazdami, z wszechświatem. I to jest jakby suma tych rzeczy. To się nie wzięło znikąd, że my sobie nagle wierzymy, że mamy taki dogmat, że był wielki wybuch i już. Nie?
1: Suma teorii jest nadal teorią. Ci mówię, że trzeba stąpać twardo po ziemi. Dopóki teoria nie jest udowodniona...
2: Ale jak, czekaj, ty nie masz nawet teorii na to. To u ciebie się to wszystko na wierze opiera, tylko i wyłącznie.
1: Ale
2: nawet teorii pod swoje wierzenia nie masz.
1: Jak nie mam teorii? Moje wierzenia są oparte na wierze, nie na nauce. I potwierdzam to, podkładam to Biblię. Wierzę w to, co pisze w Biblii, ale nigdy nie nazywam tego nauką. To jest wiara. i rozgraniczam wiarę od nauki. A wy tego nie robicie, nie potraficie tego zrobić.
0: No ale to ty, Adamie, raczej bazujesz tylko i wyłącznie na swoich przeczuciach, na odczuciach, na swoich przeżyciach duchowych i w twoim sposobie życia jest bardzo mało jakby nauki prawdziwej takiej, a sam się jakby tak śmiejesz z nauki, drwisz sobie z niej, że to jest takie nic. A tak naprawdę nauka...
2: Tak naprawdę
0: to nauka bazuje na tym, co już zostało odkryte, na pewnym nakładaniu się, nawarstwianiu pewnych faktów, na logice, na wcześniejszych odkryciach. I wiesz, i nauka się potrafi wycofać często z tego, co zostało już udowodnione, jeśli to nagle pojawi się jakiś błąd. Słynny przykład naukowca, który całe życie pracował nad swoimi odkryciami, nagle odkrył, że popełnił błąd i się do tego przyznał i wszyscy biją mu brawo. Dla mnie to jest wartość, nie? Niż jakieś takie odczucia, że ja coś przeżyłem, że doświadczyłem łaski boskiej. Wiesz, no ty trochę operujesz właśnie w tych kategoriach, nie?
1: Myślisz, że jak wymieniam olej w samochodzie, to biorę Biblię, czy biorę instrukcję obsługi samochodu?
0: W tym przypadku na pewno instrukcję, bo nie jesteś głupim człowiekiem. No.
1: No to widzisz, ja tak funkcjonuję, że rozróżniam świat fizyczny od świata duchowego.
2: Czy możesz udowodnić istnienie świata duchowego?
0: Czy możesz nam udowodnić cokolwiek w ogóle w kwestii świata duchowego? Jedną jakąś najmniejszą rzecz. Powiesz, że nie, że tego trzeba doświadczyć, że to się czuje...
2: Ja już mam przykład nawet, jak to udowodnić, jestem ciekaw, czy na to wpadniesz.
1: Stworzenie świadczy o istnieniu Boga, czyli fauna, flora, ludzie, zwierzęta, drzewa. To jest dowód na istnienie Boga.
2: A słuchaj, a czy jesteś w stanie postawić swoje życie na to, co mówisz? Chodzi mi o to, że jeżeli to, co mówisz, nie jest prawdą, to giniesz po prostu.
1: Już to zrobiłem.
2: No póki co jeszcze żyjesz.
1: Ale postawiłem swoje życie.
0: Ale to nie, to wiesz, no postawiłeś, no to ja też mogę coś postawić, całe swoje życie na byle co, no i to nie jest żaden dowód znowu. Nic, co by nas przekonało.
1: Spokojnie. Zadałeś pytanie, więc Dabliński zadał pytanie, więc mu odpowiedziałem.
2: No i patrząc pod kątem nauki, powinieneś być właśnie martwy, nie?
1: Powinien.
0: To może być właśnie bardzo szkodliwe, że ludzie stawiają swoje życie i tak zawierzają czemuś, co jest tak pisane palcem na wodzie i co polega na odczuciach, na naszych jakichś tam, że coś nam się objawiło, że ktoś nam wybaczył. Takie nic w sumie, takie nasze... Ja bardziej ufam, na przykład dzisiaj, zdecydowanie bardziej ufam ludziom, którzy twardo stąpają po ziemi, którzy bazują na faktach, którzy powiedzą mi walną kawę na ławę, niż takim jakimś pływającym ludziom gdzieś tam, którzy coś doświadczyli, coś mi się wydaje, coś odczuli, czy łaska na nich spłynęła. Takim ludziom mniej ufam, bo to są ich prywatne, jakieś osobiste rzeczy, które mogą polegać na tym, że po prostu, no, tak w życiu jest, że czasem po prostu, nie wiem, ja się dzisiaj napiłem wódki i też jestem taki bardziej do ludzi nastawiony pozytywnie, no.
1: Zauważ, że cały czas próbuję ci wytłumaczyć, że w moim przypadku ja rozróżniam świat ten realny, nasz fizyczny, trójwymiarowy od świata duchowego. Robię rozgranie.
2: No i zostaw to dla siebie.
1: A ty tego nie robisz.
2: Nie wmawiaj tego nikomu.
0: Czasem staram się też robić, Adamie, ale wiesz, to, że ty jesteś trochę bardziej inteligentny i trochę bardziej twardo stąpasz po ziemi, to nie znaczy, że gdzieś tam nie odpłynąłeś w innych po prostu chwilach, nie? Na przykład jak masz takie sytuacje, że gdzieś tam czujesz, że... A słuchaj, jest jakaś sytuacja, ktoś napada na szkołę twojego dziecka, ty tam masz broń, powiedzmy, możesz zastrzelić tego typa, tak po prostu, pach, strzał w łeb, a tobie krążą po głowie jakieś myśli, że tam nie zabijaj, nie będziesz mordował i być może... Bóg tak chciał, coś takiego, wiesz, i chodzi mi o to, że twoje jakieś takie być może iluzje w głowie pewne rzeczy, które sobie wyobraziłeś, które, do których jesteś sam przekonany, zaważą o tym, że popełnisz bardzo złą decyzję, nie? Bo coś ci się tam wyobraziło. No. O to mi chodzi.
1: Mamy prawo do obrony. Mogę spokojnie...
2: To nie było... On nie o to pytał krawiec.
0: To był tylko przykład. Takich sytuacji może być wiele w życiu różnych, tego typu, nie? Ty być może jako protestant tak interpretujesz, że ty masz prawo się bronić, byś strzelił tam w łeb temu zamachowcowi, ale katolik być może już nie, bo on by sobie, czy świadek Jehowy, nie wiem, ktokolwiek. Ale mogą być też inne sytuacje. Mi chodzi tylko o to, że wiara może nas sprowadzić na manowce. Zupełnie do mnie nie przemawia zakład Pascala, który mówi, że nic nie ryzykujesz, jak wierzysz, a ryzykujesz wszystko i możesz bardzo wiele stracić, jak nie wierzysz. Według mnie może być odwrotnie właśnie. Ja, będąc takim zimnym ateistą, po prostu wyciągnę gana, strzelę w łeb i już, a ty się zawahasz jako osoba wierząca i to może być ta sekunda, która zaważy o życiu twojego dziecka na przykład, nie?
1: Jak jesteś w sytuacji zagrożenia, to się akcja dzieje sama. To nie ma czasu na to.
2: No niekoniecznie. A dobra, ja mam, może zmieńmy temat. Ja mam pytanie natury moralnej w ogóle, nie? No bo wiadomo na przykład, że chrześcijaństwo tak naprawdę wymordowało całą masę ludzi, dopuściło się najohydniejszych czynów, jakie można sobie tylko wyobrazić. Wszystko pod sztandarem wiary, religii, cokolwiek. I tu nie mówię tylko o katolikach, bo protestanci tak samo katolików mordowali, katolicy protestantów. Tutaj nie ma, wiesz, że ci są dobrzy, ci są źli, kurwa, to są kretyni, kontrakretyni tak naprawdę. Wojna o nic. I czy tobie, tak patrząc w kwestii moralnej, czy nie przeszkadzają właśnie fakty, nie przeszkadzają ci w tym, żeby partycypować w tego typu organizacji, czy wyznawać taką samą wiarę? Jak ci sami ludzie, którzy no są, co by nie powiedzieć, największą grupą przestępczą na świecie.
1: Istnieje coś takiego jak logika, etyka i moralność. Logika.
2: No dobra, ale pytanie, ja pytałem o to, czy tobie nie przeszkadza partycypowanie w takiej grupie, w takiej organizacji, w takiej wierze. No ja właśnie... się nie pytam, czy istnieje logika i... moralność i tak dalej. Ja się ciebie pytam o twoje konkretnie nastawienie do tego. Czy tobie to nie przeszkadza? Czy nie masz z tym problemu? Tak, ty masz czy nie masz?
1: Ty masz problem z moralnością. Dlatego, że jak jesteś ateistą...
2: Ja mam problem z moralnością. Ja się ciebie pytam, słuchaj, ale odpowiedz mi na moje pytanie po prostu. Czy tobie to nie przeszkadza? Że twoja religia, że ludzie wyznający twoją religię popełnili najbardziej ohydne, plugawe czyny, jakie sobie tylko można wyobrazić.
1: To w twojej wyobrazi, a daj mi dokończyć.
2: Nie, no ja się, to jest pytanie tak czy nie, to jest pytanie zamknięte. Michale, przeszkadza ale ci troszkę... to czy nie przeszkadza? Ale dlaczego nie mogę się o to zapytać, słuchaj? To jest bardzo ważne pytanie.
0: Możesz,
2: bo mnie
0: możesz
2: na przykład,
0: wszystko, Michale.
2: Dla mnie to jest odrażające, człowieku. No,
0: ale dajmy Adamowi też, powiedzieć.
2: Ale on odbija piłeczkę albo, wiesz, unika odpowiedzi na pytanie, tu jest cały czas manipulacja. Trochę się czuję, jakbym z politykiem rozmawiał, jakbyś Morawieckim czy kimś, nie?
1: Podaj fakty, kogo zamordowałem. Jestem protestantem i kogo zamordowałem.
2: Słuchaj, moje pytanie brzmiało, czy tobie nie przeszkadza cały czas. Widzisz, unikasz odpowiedzi na moje pytanie. Cały czas cię pytam.
1: Ale
2: czy tobie nie przeszkadza?
1: Kogo zamordował? Kiedy? Daty? Miejsce? Ja tego nie wiem. To ty manipulujesz.
0: Michał, może są różni protestanci. No ty akurat trafiłeś na złych ludzi. A Adam może
2: stary
0: jest
2: historia.
0: Dobrym człowiekiem.
2: Protestanci się z katolcami się zawsze wyżynali, kurwa, zawsze się wyżynali. Jedni drugim nie pasowali. No. Skąd się wziął protestantyzm? Z tego, że komuś się nie podobało, co się dzieje u katolików. I vice versa. Katolicy też protestantów człowieku
1: zamordowali. Kościoła nikt mnie tutaj nie zabił. Jestem jedynym protestantem we wsi.
2: Ja mówię o historii. Patrząc, wiesz, na historię całą, nie? Od czasu tego Jezusa może twojego.
1: Nie podaj fakty.
2: 2000 lat historii.
0: Coś czuję, że się panowie, czuję, że się nie dogadacie.
2: Jak ja ci nie podam faktów, jak ci teraz nie podam daty i konkretnego zdarzenia, to znaczy, że to się nie zdarzyło, tak? No, no to dobra, Irlandia, Irlandia, Irlandia, słuchaj, ciągłe napierdalanki się w latach 80., 90., podkładanie sobie bomb, zarówno przez katolików, jak i protestantów, kurwa, apartheid, jaki był w Irlandii. Jeszcze nie tak dawno, w czasie tego Troubles, możesz sobie poczytać, nie? Ja ci tu nie będę teraz dat podawał, czy konkretnie z historii nowożytnej ci tutaj podaję przykład. Czy tobie to nie przeszkadza? Nie masz moralnych oporów?
1: No o, znowu moralnych. I powiem ci o moralnych...
2: No moralnych, to moralnych, tak, moralnych. No moralnych, stary, nie masz problemu z tym, że... Opierasz jedną albo z drugą stronę, która sobie nawzajem bomby podkładała, nie?
1: Wyhamuj.
2: No nie, co wyhamuj?
1: Wyhamuj, mam cię
0: za... Spokojnie, ale spokojnie, Michał. Spokojnie.
2: No stary, ja tak, no bo atakuję cię teraz.
1: Ja jestem tam, nie? Biblijnie wierzący. Ty w co wiesz? Kim jesteś?
2: Jak odpowiesz na moje pytanie, to ci powiem. Ja ci pierwszy zadałem pytanie.
1: Ale...
2: Ja ci pierwszy zadałem pytanie.
1: Jakie to pytanie? Powiedz mi.
2: Kurwa mać, setny raz mam powtarzać.
0: Czy nie przeszkadza ci tak...
2: Czy
0: tak,
2: patrząc na historię chrześcijaną... No.
0: Tak w skrócie. Czy nie przeszkadza ci przynależność do tej grupy, która ma tak dużo na sumieniu? Michał ma na myśli pewnie to, że powinieneś się czuć tak, jak byś przynależał dzisiaj do nazistów, ale byłbyś
2: nie,
0: tym dobrym...
2: Nie,
0: byś był takim dobrym nazistą, który ratował Żydów, powiedzmy, ale i tak... Czy,
2: nie,
0: nie? Nie o to? To sorry, to źle zrozumiałem.
2: Ja to mi chodzi.
1: Nie mam wyrzutów moralnych.
2: Historia chrześcijaństwa taka jest, że chrześcijanie zabili, zgwałcili, zamordowali, zniszczyli. No kurwa, każdego możliwego przestępstwa się dopuścili, tak no, naprawdę. Jak... No, teraz ktoś mówiąc, że jest chrześcijaninem, to jest dla mnie obrzydliwym człowiekiem, bo chcąc, nie chcąc, identyfikuje się z tą grupą i z tą religią, pod egidą której ci ludzie te wszystkie zbrodnie popełniali, nie?
1: No w każdym razie ja jestem dumny, że jestem chrześcijaninem, że Bóg mnie zbawił i wcale się tego nie wstydzę. I teraz powiedz mi, kim ty jesteś.
2: Ale to nie było pytanie, to nie było... No dalej nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Masz moralne jakieś opory, czy nie?
1: Nie mam żadnych moralnych oporów, że ktoś kiedyś tam kogoś mordował.
2: Na przykład nie przeszkadza ci to, że jesteś częścią grupy, która popełniła wszystkie możliwe przestępstwa, jakie
1: nie
2: się da.
1: Nie jestem częścią takiej grupy.
2: Jesteś. Jeżeli wyznajesz tą samą religię i się z nimi identyfikujesz, nazywasz się protestantem, to jesteś.
1: Jestem.
2: Oni wyznawali tą samą religię, nazywali się dokładnie tak samo, czytali tą samą książkę. No.
1: Dobra, odpowiedziałem.
2: Jest tu bardzo dużo podobieństw między wami, nie? Bardzo dużo podobieństw tu jest.
1: Możesz się ty przedstawić, kim jesteś? No śmiało, nie wstydź się.
2: No jak odpowiesz na moje pytanie?
1: No odpowiedziałem, nie mam poczucia.
0: Odpowiedział Adam. To może ty, Michale, też...
2: Z ciebie być w takim razie.
0: Michał, to może, bo Adam chyba zmierza do tego, żebyś ty się jakoś zadeklarował, jako, że ty jesteś kim, że w co...
2: Ja byłem człowieku nawróconym chrześcijaninem kiedyś, człowieku, świadectwo swoje dawałem tam przed całą grupą, bili mi brawo, cieszyli się ze mną, moim tam nawróceniem i tak dalej, a potem mi taki numer odjebali, że się do tej pory nie pozbierałem po tym wszystkim. No. I
1: ale
2: stąd ja nienawidzę się do tego. Kim jestem? Jestem antychrześcijaninem. Nie tylko jestem ateistą, ale jestem antychrześcijaninem. Uważam, że ta patologia powinna zostać zniszczona.
1: Czyli w skrócie, jesteś ateistą, antychrześcijaninem?
2: Nie. Ateistą nie jestem. Jestem antychrześcijaninem.
1: Aha.
2: Tak, uważam, że religia jest odpowiedzialna za większość zła, jakie zostało na świecie wyrządzone. Jest to przeciwko religii. Jako taki ogólny.
1: Że czytasz słowem moralność, a moralność jest powiązana z religią i z twoim sumieniem.
2: Nie jest. Nie tak? Jest, w ogóle nie jest.
1: Jeśli jesteś ateistą...
2: Religia, wiara to są słowa powiązane właśnie z brakiem moralności, brakiem sumienia, brakiem jakiegokolwiek kręgosłupa moralnego, brakiem jakiegokolwiek charakteru.
1: Jest dokładnie odwrotnie. Nic nie mylę.
2: Ta jeszcze mi mówi, że jestem pyszny. Słuchaj, gościu, to twoi ludzie kurwa mordowali, gwałcili i palili na stosach. Nie moi. Moi zawsze byli przeciwko takim praktykom.
1: No tak, tak.
2: za to, że byli przeciwko takim praktykom, właśnie byli gwałceni, mordowani, okradani, paleni na stosie.
0: No trochę jest tu prawdy, że faktycznie słyszałem też tak, że protestanci, tak naprawdę to oni mordowali te czarownice i tak dalej, więcej niż katolicy, że katolikom i inkwizycji tej katolickiej przypisuje się winy te, które powinny spaść na protestantów. To oni byli tacy morderczy. Ale słuchajcie, tutaj do nas dołączył...
1: Daj mi się ustosunkować.
0: Okej, dobra.
1: Na Wikipedii jest artykuł Inkwizycja. I poczytaj sobie, kto kogo mordował. I tam jest dokładnie o tych czarownicach też wyjaśnione. To jest właśnie nauka, to teraz ja mówię.
0: No ja mówię tylko to, co tam słyszałem, że to bardziej, że protestanci byli bardziej gorliwi, jeśli chodzi o mordowanie. Tak. I to by mi się zgadzało, bo protestanci są tacy bardziej sola scriptura, czyli właśnie ufają toczka w toczkę. Co w piśmie, to tak trzeba robić, a w Biblii jest jasno napisane, czarownicy żyć nie pozwolisz.
1: Ale to jest prawo dotyczące Żydów mojżeszowe. To jest prawo mojżeszowe. W Europie do
2: protestanci tak robili?
1: Mieli prawo tylko jezuici. I to wszystko. A z Nowym Testamentem to się zmieniło. Już się nie kamieniuje czarownic. W Starym Testamencie nie można było wypędzić demonów z czarownic i trzeba było je ukamieniować. Nie tylko z czarownic. Z ludzi, którzy podawali się za Boga, z nieposłusznych, z cudzołożników. To wszystko, ten grzech był kamieniowany.
2: Występuje w kościele protestanckim zarówno.
1: Ale tylko u Żydów. A z Nowym Testamentem...
2: Patrzcie, jaki antysemita.
0: Ja myślę, że protestanci w dawniejszych czasach mogli nie być tak światli i tak doskonale nie musieli interpretować pisma jak ty, Adamie, na przykład, i mogli dać się ponieść na gonce, na przykład na czarownicę. I przeważyło tutaj sola scriptura, a nie, że nowe przymierze i tak dalej. Ale dajmy może Erkadowi coś powiedzieć, bo tu do nas dołączył. O kurwa, no właśnie. Cześć, Erkadzie. No, ten ma wyciszony mikrofonik.
3: Czekaj, bo tutaj dodaję, tam próbowałem wysłać. On jest? I mi przerywasz.
0: To od ciebie jest, a przyszedł, tak. Trzeźwy on jest.
3: Całe życie mi przerywa, no.
0: Trzeźwy on jest. No, ja się przyznaję, że niekoniecznie tak w 100%, no.
3: Nie, ja się specjalnie dołączyłem ze względu na Michała, który banuje mnie na swoich audycjach. On, jak widzi, że dzwonię do niego, tutaj chciałem, czy możemy reklamować projekt 20?
2: Nie, jak widzę, że ubliżasz, rzucasz bluzgami, to po prostu bana dostajesz za to.
3: Dobra, ale ty nie dajesz się zrehabilitować ludziom, którzy byli kiedyś pijani, kiedyś coś tam głupoty gadali, tak?
2: Zawsze jesteś pijany i zawsze gadasz głupoty.
3: Ale właśnie ty jesteś takim... Dla mnie, kurwa, takim przykładem takiego...
1: Hama.
3: No właśnie, przez chwilę to nie będzie.
2: Hama.
3: Jeżeli Michał się...
2: To jest ta twoja miłość Boga do bliźniego, rozumiem, tak?
1: To jest nazywanie sprawy po imieniu. Najpierw wystarczysz człowieka, że jest chamski, a sam się zachowujesz jak ham.
2: Ja się zachowuję jak ham? Powinieneś odszczekać te słowa, Adamie.
1: Nie, dlaczego? Przecież jest nagrana audycja.
2: Tak. To ty mnie tu obrażasz, nie ja ciebie. To ty jesteś hamem, na to wychodzi.
1: Być może, ale odsłuchaj.
2: No nie być może, tylko taka prawda.
3: Ale Michał.
2: No właśnie, to odsłuchaj audycji. A nie mnie tu atakujesz, protestanciku.
0: Być może była tu mowa o synach Noego. Jeden z nich był właśnie Ham, Sem i Jefet, tak?
1: Czy jak... To dokładnie od tego pochodzi, od tego słowa, od Ham. To słowo pochodzi od Hama, od tego pokolenia.
2: Hamem jestem, bo mi Erkard ubliża, więc go banuję. Jestem hamem z tego powodu. No, brawo.
3: Ja cię próbuję przeprosić i nie mam okazji, człowieku.
2: No ja, No nie wiem, wszedłeś dzisiaj tutaj, mogę ci zacytować, no właśnie, napisałeś. Pierwsze twoje słowa po wejściu na streama to były, poczekaj, zaraz znajdę, a nie, już moderator wyrzucił. Już moderator wyrzucił, ale tam coś było, ale projekt, ty kurwo, coś tego, odbierz.
3: Nie, no, ja ci powiem, gdzie to było. To było u Ralfa TV.
2: Nie, ja mówię o dzisiejszym streamie tutaj. Już usunął tą o moderator, tą twoją wiadomość, ale pierwsze co zrobiłeś, ale
3: Czekaj, czy ty mi insynuujesz, że tu jakaś była wiadomość negatywna w swoim kierunku?
2: Chciałbym... Tak, i nie wyglądało to w ogóle na próbę przeproszenia, wręcz przeciwnie.
3: A mógłbyś przytoczyć ten komentarz?
2: Tak, właśnie szukam tego komentarza. Ty kurwo, projekt 28, połącz mnie, śmieciu. Mi to na próbę przeproszenia raczej nie wyglądało, więc dostałeś bana.
3: Ale to na pewno było z mojego konta wysłane?
2: No,
3: panie informator.
2: Czy AirCard, no nie wiem, no może ktoś się podszył za ciebie.
0: Ale AirCardzie tak szczerze powiedz, nazwałeś tutaj, napisałeś tak, ty kurwo, odbierz mnie, śmieciu, czy nie? Tak albo nie?
3: Tak.
0: No to nieładnie, strasznie brzydko. To ja się nie dziwię Michałowi, że ma na ciebie wkurwa, no.
1: No ale zauważ, że się przyznał, że chce go przeprosić. Daj człowiekowi szansę.
3: No chciałem cię przeprosić, Michał, kurwa, no. Wiesz, że mam niewypalony język, nie? Mówię ostre rzeczy.
2: Niewyparzony,
3: no. Ale nie powinieneś tak podchodzić do takich ludzi jak ja.
2: Jak mi ktoś ubliża, to nie powinienem ich banować, rozumiem. Aha. Powinienem dawać sobie pluć w mordę.
3: Ale Michał, ale powinieneś tutaj być... Nie wiem.
2: No nie wiem, no do czego nie wiesz?
0: No tak per kurwo i per śmieciu to tak gruby kaliber. Ja też nie wiem, czy bym nie zbanował w sumie, no.
3: Ale
0: czemu ty, Erka, tak się... Czemu tak reagujesz właściwie, wiesz, że ktoś cię tam nie odebrał? Tym bardziej, że Michał cię nie odebrał tylko dlatego, że dzisiaj odbieramy na nocne radio i to on to wytłumaczył na antenie, że dzwońcie do Krawca, więc zachowałeś się, sorry, jak ostatni ham, debil, i przygłup, i co, masz jakiś problem
3: z tym jeszcze? Dobra, ale poczekaj chwilę, mogę się wytłumaczyć?
0: No, dawaj.
3: Słuchaj, ja go chciałem przeprosić na jego audycji, no, i usilnie on nie chciał tego, więc...
2: No, a ja powiedziałem, dzwońcie na nocne radio, a nie tutaj, tak no, powiedziałem.
3: No, i właśnie...
2: Więc cię nie odebrałem i ty tak? Napisałeś po tym, jak cię nie odebrałem, pojechałeś mi od kurew i śmieci, no to... A ty bardziej nie wskazuje, że dzwoniłeś przeprosić.
3: Ale czekaj, Michał, czy ty się przejmujesz takimi głupimi bluzgami?
2: Brak logiki i dziury w twojej opowieści tutaj wytykam po prostu.
0: No dziwnie się zachowujesz, Erkat. Dziwnie. Bo wiesz, to nie jest tak też, że możesz sobie po każdym jechać i dowolne rzeczy mówić, a potem sobie zadzwonisz i przepraszam, sorry. To też i a za dwa dni znowu to samo będzie.
3: Dobra, obiecuję, że już nie będę nic na temat Michała pisać.
2: Obiecuję. Ty już obiecywałeś kiedyś.
0: Ale to nie chodzi o to, żebyś nic nie pisał, tylko żebyś się nie zachowywał tak dziwnie, bo to wiesz, nic nie było takiego. I co? I za dwa dni znowu mu naubliżasz, czy mnie na przykład, nie? Napiszesz krawiec, ty kurwa, zjebie.
3: Nie, po prostu ja mu naubliżałem tylko dlatego, że jak jestem, słuchaj, ja go rozumiem, jak jestem najebany i się połączę i on mnie wypierdoli, bo robię syf, tak? Ale jeżeli jestem trzeźwy i on już ma w mózgu zakodowane nie łączę karda, nieważne, on już nie bada mojego promila na przykład i mówił, wkurwiłem się, bo mówił o fajnych rzeczach. Chciałem dodać, kurwa, swoje 3 grosze na trzeźwo. Nie tak jak teraz. No, słyszycie, że już tam mi tam pękło. Ale jak byłem trzeźwy, to ten chujek, kurwa, powiedział nie i chuj, bo jaka to chuj.
0: Ten chujek powiedział. No właśnie. No, to już, wiesz, Erkad, mi też się to nie podoba, takie, kurwa. Ty się zachowujesz... No właśnie, i tu się zapytam eksperta od tych spraw, Adama. Pan Jezus mówił, jak się go zapytali, czy wybaczać 4 razy, czy 5 razy, to powiedział 444 razy. Tak parafrazuję, to tak, to on jakoś inaczej powiedział.
3: Znaczy, ja chciałem powiedzieć, tylko...
0: Ja na przykład bym Erkadowi nie wybaczał 44 razy, bo to jest jakieś takie bezsensowne.
3: Ale zepsułeś sobie wtedy audycję, bo jakbyś mnie wtedy podłączył, gdzie powiedziałeś, że mnie nie odbierzesz, ja bym ci, kurwa, zrobił kolejnych 20 wyświetlających, ale nie chciałeś. Nieważne. Ja
0: wiesz
3: w ogóle,
0: co, pierdolę teraz, twoich 20 dodatkowych wyświetlających, którzy przyjdą oglądać, słuchać najebanego typa i się śmiać, że są dymy. I to idź se tam gdzieś, siadaj na butli, czy tam skocz z szafy.
3: Tak mówić, łączysz psycho na przykład.
1: Ale uwagi, uwagi, poczekajcie. Sprawa jest prosta. Erkad przeprosił, należy mu wybaczyć i zostawić go zbanowanego, bo on się nie poprawi.
0: Ach, ci chrześcijanie, nigdy ich nie zrozumiem po prostu.
1: No jak chcecie mieć dymy na audycji, no to go łączcie, jak nie, to nie, no. To jest proste. Ale wybaczyć mu trzeba. Przeprosił, no to trzeba mu wybaczyć. No.
0: Dobra, to ci wybaczam, Erkad, i spierdalaj, no. Można tak też zrobić?
1: Można.
0: No to ci wybaczam i spierdalaj. Może być? Erkad? No, się wyciszył. To nic nie odpowie chyba. Dobra, to papa.
1: No. Dobra, chłopaki, ja też już kończę. Trzymajcie się, cześć.
0: Trzymaj się, Adamie. Dzięki za fajny, ciekawy telefon, jak zwykle. Na razie.
1: Hej.
2: A ja to mam takie podejście, że jak ktoś cię, nie wiem, przekręci albo coś ci zrobi raz, to jest za dużo aż o raz. Takie ja mam podejście, tak to widzę.
0: W sumie...
2: Zresztą ja to kiedyś mówiłem, jak kogoś znam na przykład pierwszy rok, powiedzmy, tak? Przez pierwszy rok kogoś znam, to tak wiesz, tak. Daje takie 3 małe szanse albo 1 dużą, w sensie, wiesz, jak ktoś 3 razy w małych rzeczach zawiedzie albo się źle zachowa, ale to są takie, wiesz, takie małe błędy, takie grzechy lekkie, można to tak nazwać, to tak do 3 razy sztuka, to do 3 razy daje. Albo jeden grzech tak zwany ciężki, jakiś, wiesz, coś hardkorowego ktoś odjebie i odcinam i nara. Po co mi tacy ludzie w życiu?
0: Też jakaś metoda.
2: O. Najlepsza. A najlepiej to się w ogóle na początku...
0: Czekaj.
4: Robota, mumy, kasa.
0: Czekaj.
4: Jademy na kurwy. Będę ciągnąć do kutasa. Jademy na kurwy.
5: Dżingiel, 50 zł. O. Przed państwem doktor Miód.
0: Doktor Miód. I to był taki dżingiel dźwiękowy. 5 dyszek wpadło, no w końcu jakiś tu solidny donate wpadł. Już myślałem, że znowu dzisiaj będzie taka posucha jak zwykle, że nic. Słuchajcie, jak nie będzie donate'ów, to ja autentycznie się wezmę za robotę i będziecie mieli gówno, a nie nocne radio. Ale coś tu jest, jakaś iskierka, dżingiel, no. Dzięki, 5 dyszek, spoko, fajnie. No, sorry Michał, że ci przerwałem, ale wiesz, donate to rzecz święta.
2: No, to tak jak mówiłem, odcinać trzeba ludzi po prostu i się więcej nimi nie przejmować. A najlepiej to czasami, jak masz wątpliwości, daj się komuś sfaulować. Zobacz, czy wykorzysta okazję, żeby cię sfaulować. Bo najlepiej, jak macie sfaulować, to niech to zrobi przy pierwszej, lepszej okazji i od razu go wtedy odciąć, a nie czekać, nie wiem, rok na przykład.
0: Po prostu,
2: od razu.
0: Tak. Też czasami mam takie właśnie myśli, że wiesz, bo też taki jestem trochę naiwny, wybaczający czasem, odpuszczający i tak dalej. I wiesz, może umrę jako taki biedny frajer, który nic nie osiągnął, kurwa, nic nie ma, wszyscy go mają w dupie i się z niego jeszcze śmieją, ale kurwa, frajer, kurwa, go urobiłem. I jeszcze ta cała wiara, wszystko się okaże jedną wielką iluzją i zostanę zupełnie z niczym, bez nawet jakiejkolwiek zasługi w niebiesiech, nie? Że komuś tam odpuściłem, że starałem się być okej, okay, bo życie się okaże faktycznie taką trochę dżunglą, walką o przetrwanie, gdzie silniejszy, gdzie ten bardziej zdeterminowany, ten taki właśnie cwany, dziarski gość, który powie, weź tam wypierdalaj śmieciu, nie? Nie chcę cię znać, i kopa ci zasadzi, że on wszystko wygra, a ja wszystko stracę. Tak może być.
2: No, to tak jest... trzeba, tak trzeba.
0: No, to jest autentyczne, bardzo prawdopodobne zakończenie tej przygody zwanej życiem.
2: To jest prosto, najprościej jak to powiedzieć. W moim życiu dla ludzi toksycznych, jakiś kurew brzydko mówiąc, po prostu miejsca nie ma. No i tyle, no. Nie wiem, niech sobie idą gdzieś indziej. I już. No.
0: A jak się czujesz, a jak się czujesz z tym, że Czosnek cię nie lubi, bo napisał tu idę, bo nie mogę słuchać tego P28. Jak się z tym czujesz? Czy będziesz płakał dzisiaj w nocy?
2: Szczerze, mam stosunek do tego iście ambiwalentny.
0: Stosunek przerywany.
2: Nie no, nie ma to dla mnie żadnego znaczenia, co sobie myśli o mnie, nie wiem. No dobra, nie będę, wiesz co, nie chcę tutaj mówić, żeby specjalnie jakichś dymów nie wszczynać, nie? Bo wiadomo, no ale nie obchodzi mnie to, stary, naprawdę, nie? To są ludzie i są podludzie, no i niestety pod ludzi można właśnie po tym poznać. Zero zasad, zero charakteru, zero, kurwa, moralności przede wszystkim, bo też zasady można mieć, ale, kurwa, wiesz, żół też ma zasady, że z gwinta nie pije, no ale co to są za zasady, nie? Czy tam jakiś honor, nie wiem, bo to jest, nie? Wiesz, o co chodzi. No, są pewne, jest pewien zbiór cech, które, masło maślane, zbiór cech, które cechują pewien rodzaj ludzi i zbiór cech, którego brak innym ludziom. I to też jest cecha tych ludzi, nie? Czy tam podludzi. I tyle, nie?
0: No, słuchaj, Czosnek, czemu ty nigdy nie zadzwonisz ani razu? Nie przypominam sobie, żeby... A czasami dzwonisz do kogoś, ale zawsze jak dzwonisz... To z jakimiś pretensjami, z jakimś problemem, ktoś tam ci się nie podoba, na kogoś, nie wiem, jedziesz. Czemu nie zadzwonisz na przykład chociaż raz w życiu do kogoś i nie zapytasz się, przynajmniej tak, nie wiem, jaki temat audycji i coś tam...
2: Następny, dobrodziej. Ja zauważyłem, że dużo ludzi ma problem do mnie, straszny człowieku. Ja się nie samobiczuję, ciebie mogę, dobrodzieju, wybiczować, na dwa baty cię wybiczuję, jak chcesz. Z lewej i z prawej, i tak na przemian. Samobiczowanie.
0: Dzwoniłeś ostatnio, Czosnek, do Ewy Lipki i też liczyłem, że może coś, nie wiem, opowiesz jakąś historię ciekawą, czy tam coś zagadasz, a ty od razu bo ten, kurwa, dzwoni, chuj, kurwa. Weź go wypierdol, ja z nim nie gadam. To jest, kurwa, on ci niszczy audycję. I tak, kurwa, zawsze masz takie telefony, 100% twoich telefonów do kogoś to są tego typu telefony, więc weź się, chłopie, ogarnij, weź ogarnij kuwetę i może zadzwoń na przykład choć raz i powiedz coś, a nie, kurwa, takie, jak taka stara baba w maglu, że a ten, kurwa, na ciebie napierdala, kurwa, jest chuj, kurwa. No, ja pierdolę, jak tak można?
2: Zero tematów.
0: Ja bym się wstydził, mi by było głupio tak, po prostu bym się czuł jak jakiś, nie wiem, pet, jak jakiś taki odpad ostatni, więc kurwa słabo.
2: Zawsze można zadzwonić i powiedzieć, czytałem ostatnio ciekawą książkę, była o tym i o tym, bardzo mi się podobała.
0: No cokolwiek, nie wiem. Szedłem sobie ostatnio do Biedronki po bułki i mnie zaczepił żul i powiedział, kierowniku, daj 5 zł, a ja mu na to nie. Jakaś historia, cokolwiek.
5: Czy projekt 28 o, dobra, się jest wybiera donate. Na nocnym radio? Pytanie retoryczne, jaki temat audycji?
0: Słuchaj, Erkat, nie wiem, czy się wybiera projekt 28 na nocnym radio, nie musi się chyba wybierać. To ja dzisiaj zaprosiłem Michała, powiedziałem, może coś ponadajemy. On powiedział, dobra, okej. Okay. I tyle chyba w temacie.
2: No, tak było. Nie, no ja na to nie zwracam uwagi, po prostu nie wybieram się. No czasami jak mnie oczerniają, to coś tam powiem, ale lata mi to koło chuja, brzydko mówiąc, opinia pewnych Nie chcę mówić, że osób, bo bym kogoś tam uraził. Ale no. Nie ma sensu. Tamten też. Dobry protestancik. Nie mógł mnie przegadać, to mnie chamem nazywa od razu. No, ciekawe. Uciekanie od odpowiedzi. A gdybym ja ci, Adamie... A dobra, nieważne są. Nie będę wilka z lasu wywoływał, nie? Nie, no bez sensu. Bez sensu, słuchaj. Bez sensu, naprawdę. Zbyt wielu humanoidom się wydaje, że są ludźmi. Naprawdę.
0: Guma, guma, gumanoidy.
2: No.
0: Ostatnio Gabryś zrobił całą audycję o tym, czy Baćka byłby dobrym prezydentem Polski tutaj, królem Polski. No.
2: Na pewno.
0: Na pewno, no. Wszystkiemu by zaradził. Na przykład jakby Rosja chciała napaść na nas, to Baćka by wtedy wyszedł i powiedział, no szto,

0: Батька пришед, что таке недобре, сэри? А не можна то добрых... Не можна то добрых сэров робić? И wszyscy by się wystraszyli, by im palcem pogroził, by nam zaczęli dobre sery robić, na przykład, no. Nie? No. Albo, albo by meteoryt by miał spaść tu na ziemię, to baćka by pogroził palcem temu meteorytowi, powiedziałby, poszł won meteory! Nichuja ciebie, meteory! I by meteory odfrunęły. Wszystko by, słuchaj, wyścigi traktorów by zrobił baćka tutaj u nas i by nas podziwiali, że u nas takie wyścigi traktorów, co nie ma nigdzie.
1: No, widziałem ostatnio zdjęcie, że tak zmienię trochę temat. Zdjęcie, to już było chyba stare zdjęcie sprzed kilku lat, ale wiesz, jak masz kwietniki, tam meble miejskie tak zwane w centrum miasta, jakieś tam kwietniki, nie kwietniki, takie rzeczy, wiesz, o co chodzi, nie? Takie ozdobniki. No to w centrum Mińska, rozumiesz, w centrum Mińska w takich kwietnikach ziemniaki były posadzone. Autentycznie człowieku ziemniaki, nie? Taki tam urodzaj. Że nawet w centrum tego masz ten ziemniaczki. Tam podobno dobre ziemniaczki mają, no, podobno fajne. Marchewki też świeże, jak był ten, nie Van Damme, tylko jak on się nazywa, nie Stallone, no wiesz, który.
0: Seagal pewnie, tak?
1: Seagal, o, jak Seagal był, to chwalił, że marchewki piękne na Białorusi rosną, że tak obrodziło, taki urodzaj. Oni to w ogóle, ja ci powiem, zastanawia mnie to trochę, bo to jest taki fenomen, że ci dyktatorzy, tam wschodni, tam jest na przykład Putin i Łukaszenka, to oni mają swoich takich, wiesz, takich, jeden ma Seagala, a drugi ma tego, ten Putin, Gerarda Depardieu, jako tam to jest honorowy obywatel i w ogóle, jemu prawie wszystko wolno, on zna dyktatora, on tam jest VIP-em, rozumiesz, gdzie nie pójdzie, to mu się w pas kłaniają, bo to jest tam człowiek Łukaszenki czy człowiek Putina. I tak się zastanawiam, po co oni ich mają tam, nie wiem, czy to jest jakiś taki szpan, że masz za kumpla jakiegoś znanego aktora, czy jak, czy to może to jest szpieg jakiś podstawiony, czy o co tu kurwa chodzi tak naprawdę? Dziwne to jest.
0: To może się za chwilę ustosunkuję, bo tymczasem Łecki się pojawił. Cześć.
2: Dobry wieczór.
0: Hej.
2: Czekajcie. O, dobra, dobrze mnie słychać, mogę rozmawiać. Ja chciałbym zmienić temat, bo dzisiaj taka wyjątkowo jak nigdy luźniejsza audycja. Z tego co widzę.
1: Jak nigdy.
2: Chciałem poruszyć problem pewnej postaci serialowej, który nie daje mi spokoju od jakiegoś miesiąca, albo i dłużej. Nie wiem, może wy mi to wytłumaczycie. Mianowicie. Kiepska.
0: Michał, przepraszam, sorry, że ci przerwę, Łecki, ale Michał, ty tak cały czas majdrujesz chyba tym mikrofonem, czy ty go tam w rękach, czy ty go ściskasz? No właśnie, to tak słychać, że bo wystarczy, że nim, że go przestawiasz tam o milimetr.
1: Dobra, już odstawiłem.
0: Spróbuj go trzymać nieruchomo i nie dotykać, no. Mów, Łecki, kontynuuj.
2: Dobra, wracamy do postaci Rozalii Kiepskiej. Przyjrzyjmy się jej relacjom z głównym bohaterem Ferdynandem, niejakim Kiepskim Ferdkiem. To są typowe relacje teściowa. On jej podbiera rentę, mówią sobie kanalio, zamyka ją w szafie, nazywa ją pasożytem. Jak ta relacja, prawda? Ponadto Halincia mówi do Rozalii Kiepskiej mamusiu. Czyli to jest kolejne potwierdzenie na to, że Rozalia Kiepska jest mamą Halinci, a Ferdek jest jej zięciem. No to czemu kurwa ona ma na imię Rozalia Kiepska? Jak to się stało?
0: No właśnie, bez sensu trochę. Dziwnie.
1: No właśnie.
2: Trafne spostrzeżenie. To kim ona jest? Teściową czy mamusią?
0: A ciekawe, jakie jest panieńskie nazwisko Halinci właśnie, nie?
1: Było to powiedziane właśnie, mam na końcu języka, stary, no, ona się jakoś kopeć.

0: Tak, coś takiego było. Kopeć, no. Kopeć.
1: Kopeć, kopeć.
0: To
1: Ja
0: powinna
1: to
0: być
1: uważam za poważne.
0: babcia kopeć, nie? Powinna być.
1: No, Rozalia Kopeć się powinna
0: Rozalia
1: nazywać.
0: kopeć, no.
1: Właśnie,
0: Słusznie.
1: znaczy ja wbrew, ja tam wierzę, że Ferdy z tą babką mimo wszystko gdzieś tam jakaś głęboką miłość między nimi jest, ale no tutaj mocne niedopatrzenie twórców i jak ten serial, kurde, uwielbiam, szczególnie w reżyserii tego Okiła, Kamigawa, bo potem to już tylko w dół, no to tutaj takie niedopatrzenie, no nie mogę z tym, nie mogę żyć dalej z tym, po prostu nie wiem.
0: No, faktycznie, to jest błąd ewidentny.
1: No, może tak na luzie podchodzili do tych pierwszych i stwierdzili, że i tak to debile będą oglądać, to się nawet nie szczają. Ale nie spotkałeś
2: Kurde,
1: w
2: no co?
1: internecie ktoś troski, no bo
2: Kurde,
1: nie wykrzykiwało
2: no co
1: nawet
2: jest?
1: gdzieś tam.
2: Kurde!
1: Ktoś by jakiegoś demota stworzył na ten temat. A tutaj cicho. Jak może ludzkość spać spokojnie z takim zagłosem, to ja nie wiem.
0: Jest pytanie na czacie. Krawiec, a gdybyś miał być Saksonem lub Wikingiem, to kim byś wolał? Chyba Wikingiem jednak.
1: Dobra, chłopaki, to tyle miłych przemyśleń.
0: No co tak
1: Jak ktoś znajdzie
0: krótko?
1: odpowiedź,
0: Co tak
1: no bo
0: krótko?
1: ja tylko z jednym, no ja tylko chciałem wam zadać zagwozdkę i żebyście się teraz głowili, tak jak ja.
2: Ale to my to już mamy wyjaśnione.
1: Tak? Słucham, słucham.
2: No bo ten babka przyjęła, po prostu nazwisko zmieniła, nie? Razem z Haliną. Ona też de facto jest wrzeniona w tą rodzinę kiepskich i dlatego między babką a Ferdkiem jest taka specyficzna relacja. Bo zauważ, był odcinek, gdzie ta babka niby umarła i wtedy Ferdynand razem z tym swoim synkiem, tak, czuli głęboki żal. Oni tam płakali za nią, tęsknili za tą babką.
1: No właśnie,
2: Także to
1: tego
2: jest taka
1: mówię, że oni
2: relacja,
1: tak
2: taka,
1: naprawdę
2: wiesz,
1: się
2: love
1: kochali.
2: hate, taka miłość z nienawiścią, taka pomieszana, nie?
1: No dokładnie, no ale nie mówisz do swojej mamy babka, nie? Zresztą całe wszystko społeczeństwo mówi babka kiepska.
2: Albo
1: Mamusiu
2: to
1: to
2: jest
1: mówi
2: jej
1: tak.
2: ksywka. Bo kiedyś był
1: To by było.
2: odcinek, gdzie babka kiepska gdzieś tam do kogoś dzwoniła, chyba do nieba, czy do jakiegoś archanioła przez telefon. I mówi, jak to kto mówi? Babka, to ja, babka. Także
1: No,
2: ona się
1: było.
2: sama przedstawiała jako babka. Także to jest, wiesz,
1: Ale to nie chodzi o
2: jej
1: babkę, chodzi
2: ksywka
1: o
2: może.
1: kiepsko. Właśnie.
2: Rozalia Kiepska, no. Ja myślę, że to trzeba autora scenariusza zapytać, co autor miał na myśli.
1: Tak a propos kiepskich, to jeszcze jak jeszcze reżyserem był Okił, no to były spoko, ale potem nie wiem kto był, ale miał chyba za zadanie, tak jak potrzeba, zniszczyć ten serial. A już prowadzenie tej Jolaśki całej tam na końcu, to już był gwóźdź do trumny. To jest po prostu totalne nieporozumienie, nie wiem, albo ten reżyser w ogóle nie wyczuł ducha tego serialu, albo ta aktorka, bo to już bardziej postawili na to, na ilość przekleństw, takich pseudo, na jakieś głupie teksty i uważali, że ludzie będą się z tego śmiać, a to wcale w ogóle w tym serialu nie o to chodziło.
2: Nie wiem, ja myślę, że gwoździem do trumny to było w ogóle wprowadzenie tego półłysego takiego, tego geniusza komputerowego, co tam nagle zaczął mieszkać po sąsiedzku z tymi, z paździuchami, nie wiem czy kojarzysz, tak już w tych ostatnich
1: No
2: seriach,
1: to
2: kiedy to
1: nie, to już
2: Janusz,
1: dostałem.
2: syn, jak się ten syn paździocha w ogóle pojawił, ten
1: A to
2: traper
1: nie,
2: z
1: to ja no w
2: Tenfisu,
1: ogóle nie kojarzę, że
2: Szczęśniak.
1: nie kojarzę. Po prostu już tak mnie odrażał ten serial w tym momencie, że już nie byłem w stanie. Tak jak zawsze gdzieś tam się oglądało telewizję i przeskakując przez kanały trafił się na kiepski, gdzieś tam człowiek zostawał, to automatycznie musiałem przełączać już przy tych ostatnich, bo nie dało się. No w ogóle po tym po gdzie Waldusia już było jakoś tak coraz niżej. A propos Waldusia, taka anegdotka mi się przypomniała. Znajoma znajomej mojej mamy widziała, jak Bartosz Żukowski, czyli no ten, co odgrywa Waldusia, brał ślub. To było w Ogrodzieńcu na zamku. To był jeszcze ten moment, gdzie ten Bartek, on jakby nie chciał z tym Waldusiem się za bardzo identyfikować, ale mu tak zryła karierę mu ta postać. No ale jak się bierze ślub na zamku, no to wiadomo, przychodzą tam turyści. No i wiadomo, teksty, nie? O, patrzcie, Walduś, Walduś. A ci goście z tego wesela mówią, to nie jest Walduś, to jest Bartosz. Tacy oburzeni w ogóle byli. Ale nie wiem, to skończy się. Chyba się ostatecznie pogodził, ale już ten powrót to był taki marny. To już nie był ten sam Walduś.
0: No dobra, to dzięki Łecki za telefonik. Trzymaj się.
1: Dzięki,
2: cześć. No, siemano.
0: Mógłbym być Normanem, na przykład. Chyba bym się dobrze czuł jako Norman. Czyli taki wiking, który osiadł na przykład we Francji, nie? Albo jeszcze ewentualnie w innym kraju europejskim. Bo to chyba nie było określenie tylko na tych, którzy byli tam sfrancuzowani. To bym się dobrze chyba czuł w miarę. Ale chociaż no, przeszli na chrześcijaństwo, to tak bardziej może bym się czuł lepiej w jakimś tam pogaństwie. Nie wiem. A ty, Michał, wolałbyś być takim wikingiem, który pozostał wierny swoim wierzeniom rodzimowierczym, czy takim, który koniunkturalnie trochę, żeby tam się wrzenić, żeby zostać księciem, wiesz, dał się ochrzcić. Nie dałbyś się ochrzcić jak Ragnar, czy jak Rollo, jego brat.
2: No nie. Uważam, że bycie przechrzczą jest chujowe.
0: Ale oni to zrobili trochę tak, wiesz, właśnie koniunkturalnie, żeby tak szyderczo trochę, że proszę bardzo, to oblejcie mi głowę wodą, a ja tu będę księciem, nie? Królem.
2: Trzeba było własną koniunkturę nałożyć, narzucić. Tak myślę.
0: No, ale to był taki chytry myk po prostu i zrobili w konia, tak jakby, wiesz, wszystkich, nie?
2: A to jest nie, to jest słabe.
0: No, ale to, widzisz, to w tym momencie ty traktujesz ten chrzest tak bardzo serio, czyli przykładasz, że to jest do tego wagę, że to jest coś takiego bardzo ważnego.
2: Ja tego serialu w ogóle nie oglądałem.
0: Ale zobacz sobie, no... Naprawdę świetny serial, Wikingowie. Rewelacja, wiesz, stary. Nie widziałeś?
2: Widziałem tam parę fragmentów tylko widziałem, no.
0: Genialny jest, musisz ale zobaczyć tak, to nie, koniecznie. No. Bo to jest właśnie trochę o takich rzeczach, wiesz, jakiego wyboru dokonać w takiej sytuacji na przykład.
2: Trzeba być już do końca wiernym sobie. Ja niestety popełniłem ten błąd, że zamiast słuchać siebie, to posłuchałem kogoś innego i do dzisiaj cierpię z tego powodu. Żałuję, żałuję. No. Lepiej być jednym z być tytanem w gronie tytanów, niż kurwa królem głupców.
0: Mnie też.
2: Tak na to patrzę.
0: Mnie nikt nie pytał o zdanie i ochrzcili po prostu. Jak większość Polaków, nikt nie pytał o zdanie. To takie dziwne trochę, nie? Że nikt się nie pyta.
2: Ja na 18 urodziny no. Wziąłem chrzest.
0: Dopiero, a wcześniej nie byłeś ochrzczony za niemowlęcia? Znaczy za takiego, no, berbecia?
2: Podobno byłem, ale ja tego chrztu nie uznawałem nigdy.
0: No to tak sobie możesz nie uznawać, ale zaklepane... Ochrzczony
2: nie,
0: to
2: bo
0: ochrzczony.
2: To od mojej woli to nie, od mojej woli to a, tam się możesz... Ludzie nie szanują, no stary, ludzie, którzy nie szanują czyjeś woli, a wola jest fundamentem bycia człowiekiem, nie są ludźmi.
0: Było też pytanie, czy bym wolał być chłopem pańszczyźnianym u Etama, czy u Dablińskiego. No, ciężko tutaj...
2: Ja nie zatrudniam chłopów pańszczyźnianych.
0: A lałbyś chłopa i krzyczał tam hop, hop, hop, hop, hop i rózgą po dupie i dechą po łbie? Czy u Etama mi się tak wydaje, żeby było tak spokojniej troszeczkę? Dabliński jest ostry chłopak, to mógłby lać właśnie swoich chłopów pańszczyźnianych.
2: Nie, ja bym nie chciał mieć chłopów pańszczyźnianych w ogóle. Ja szanuję godność człowieka.
0: No, często podkreślasz, że dla ciebie jest ważna ta wola.
2: No bo wola jest... Stary, wola jest wszystkim tak naprawdę. Możesz się z tym zgadzać lub nie, ale jak sobie przez pryzmat woli popatrzysz na wszystko, to nagle wszystko staje się takie, kurwa, bardziej proste, oczywiste, klarowne. Zaczynasz dostrzegać pewne rzeczy, widzieć je inaczej. Tak odkrywczo, tak jest takie wow, eureka, to naprawdę tak to działa. Czemu tego w szkole nie uczą? Wszystko jest, bo wszystko jest kwestią woli, dobrej lub złej, ale ważne, że wolnej.
0: A jak moją wolną wolą jest na przykład wyruchać cię w dupę i pogrzebaczem w łeb dać i zabrać pieniądze twoje?
2: No to jest twoja zła wola, ale to jest w dalszym ciągu twoja wola.
0: I pozwolił.
2: A właściwie, jeżeli... ale jeżeli już byś coś takiego komuś zrobił, to byłoby to wynikiem twojej woli. Nie ma żadnego innego czynnika, który na to wpływa, poza twoją wolą.
0: Może to jest jak z tą wolnością, która się kończy tam, gdzie się kończy wolność mojego nosa. Jak to było? Wolność pięści i wolność nosa, nie? No po prostu nie mogą te wole na siebie nachodzić za bardzo. I moją wolą nie może być ograniczanie twojej woli. Po prostu.
2: Troszeczkę inaczej. Poszanowanie woli drugiego człowieka też jest twoją wolną wolą.
0: Tak. No, ale wiesz, no to coś się tu psuje, jak ja moją wolą, jak ja moją wolą zakłócam twoją wolę, bo nasze obie wole muszą być wolne, nie?
2: No, ale są przecież, w dalszym ciągu.
0: No, ale ja mogę zacząć ograniczać twoją wolną wolę swoją wolną wolą, nie?
2: Tak, ale to, żebym ja sobie pozwolił na ograniczanie swojej woli względem twojej woli, to też musi być moja wola.
0: Ja się już pokupiłem, tak. Nie wiem. Co...
2: To jest proste.
0: No.
2: Banalnie proste, krawiec, no. Jeżeli coś robisz, albo czegoś nie robisz, albo na coś pozwalasz, albo na coś nie pozwalasz, to jest to efektem twojej własnej woli, jeżeli jest ona wolna.
0: No tak, no ale rozmawiamy tutaj o tym, że powiedzmy moja wolna wola zaczyna ograniczać twoją wolną wolę i wtedy ty nie masz tej woli.
2: Nie, bo ona tej woli nie ogranicza, dopóki ja na to nie wyrażę woli swojej.
0: No jasne, że ty możesz się godzić na ograniczanie swojej wolnej woli. I to albo jest twoja wola. Wtedy, że...
2: Tak. To tak.
0: No ale z reguły... Nikt nie będzie się godził na ograniczanie swojej woli względem czyjejś. No.
2: Racja.
0: No więc dobry układ to jest taki, no to tak można sprowadzić do tego powiedzonka słynnego, żyj i daj żyć innym, no.
2: Tak, tak.
0: No i już, no.
2: Tak, no i już.
0: Takie,
2: widzisz, taka... jakie kurwa to proste, po co to komplikować w ogóle?
0: No, taka...
2: Ty się zastanawiasz.
0: Tak, tak. No, taka jedna prosta zasada, nie?
2: No patrz, jakby to wszystkim życie ułatwiło, nie? Zamiast pierdolić, że Bóg chce to, Bóg chce tamto, ty masz robić tak, bo tak jest w książce napisane, ty, a pocałujże mnie w dupę.
0: A ci musieli sobie tam dopisać, że i ukarzesz ich, i zbierzesz z nich 40 napletków, i niedźwiedzie z lasu wyskoczyły, i łysego proroka obroniły, dzieci zagryzły. A taka prosta jedna zasada. Żyj i daj żyć innym, nie?
2: No właśnie, no. Widzisz?
0: Jakby tak Bóg z nieba wstąpił i powiedział, żyj i daj żyć innym. To wtedy wszyscy powiedzieli, ale lipa, takie hasełko sobie jedno wymyślił. Głupie jakieś. No.
2: Ale to jest właśnie genialne, no bo to wszystko się zawiera w tym jednym zdaniu, tak. Może nie wszystko, ale tak 90%, nie?
0: To jest za proste, panie. To jakieś głupie, za proste. To wiesz,
2: bo zawsze będzie cwaniak jakiś, zawsze będzie jakiś cwaniak, który będzie chciał sprawować władzę nad całą, kurwa, resztą i on powie, tak nie może być. Musi być tak, jak ja to mówię, albo tak, jak w tej książce jest napisane, bo tak Bóg powiedział, nie? A Bóg by, jakby istniał, to by tak otworzył niebiosa i powiedział, kurwa, wcale tak nie mówiłem. I no, było po wszystkim.
0: Żyj i daj żyć innym. No, a zaraz się pojawia cwaniak, który przychodzi i mówi, żyj, było powiedziane, żyj i daj żyć innym, ale wcześniej daj mi pieniądze swoje. No. Albo
2: daj mi pieniądze i ten, ja tu rządzę, tak piszę w tej książce.
0: Albo przyszedł inny i powiedział, czy ja nie daję żyć temu ministrantowi, jak go tam w pupę zapinam? Ja mu daję żyć. To nie jest tak, że ja mu nie daję żyć. A poza tym było powiedziane, żyj i daj żyć innym, ale nie było powiedziane, nie zapinaj w pupę. Gdyby Pan Bóg mówił, gdyby chciał, aby nie zapinać w pupę, to by powiedział, nie zapinaj w pupę, a on powiedział tylko, żyj i daj żyć innym, co może oznaczać różne rzeczy.
2: No. Czyli daj żyć.
0: Daj żyć, no właśnie, żyć, czyli dupa, tak? No.
2: No. Daj żyć.
0: Daj żyć.
2: Daj żyć innym.
0: Daj mi swoją żyć.
2: Daj żyć innym, ministrancie. A ten inny to jestem ja, twój ksiądz proboszcz.
0: Daj mi swoją żyć, abym wykorzystał ją ja, zaprawdę. Tak. Może oni tak to zrozumieli właśnie, że daj żyć. Czyli dupę po staropolsku.
2: No.
0: I tak to biorą dosłownie. No.
2: No biorą właśnie. Szkoda, że tak jest, ale tak jest, na to wygląda.
0: Widzisz, my tak sobie żyjemy i w sumie tak z grubsza to nie krzywdzimy ludzi tam, nie kradniemy, nie zabijamy, nie oszukujemy, nie? A inny ma z tym problem. Cały czas ma z tym problem. I on nie rozumie, o co... I tak się gubi cały czas. I niechcący oszukuje, gwałci, molestuje, kradnie, kłamie. A takie to trudne zrozumieć, że to nieładnie jest?
2: Nie wiem, słuchaj, nie wiem. To się trzeba zapytać. Przecież ja nie jestem godny w ogóle, żeby na ten temat dywagować. To trzeba się chyba może papieża nawet samego zapytać, co on na ten temat myśli. Bo wiesz, no bo ja nie mogę jako taki zwykły śmiertelnik sobie interpretować tej książki, czy co to tam jest, nie? Bo tylko ten na górze ma tam prawo, nie? Mówić, co ja mam rozumieć z tego wszystkiego, no. Bo on jest mądry, a jestem głupi. On jest zastępcą Boga na ziemi, a ja jestem tylko marnym robakiem, słuchaj. No to wiesz, może jak mi przyjdzie ksiądz i powie, ministrancie, daj mi żyć, to może Bóg tak chciał po prostu, no rozumiesz. No.
0: Gdyby Bóg istniał, to pewnie by się wkurwił, że osoby, które się podają za jego pracowników, za jego urzędników, reprezentantów tu na ziemi, takie okropne rzeczy robią, nie? A to...
2: No, Bóg się w grobie się przewraca.
0: To on by się wkurwił i by tu gromem jakimś rzucił. Sparaliżowałoby ich, albo by im członki obumarły. Albo by te niedźwiedzie właśnie wyskoczyły z lasu i zagryzły jakiegoś księdza, czy coś. A tu nic. No,
2: tak powinno być może, no. Skoro sprzeciwu nie było, to znaczy można robić, tak, nie?
0: No właśnie. W takim razie. Panie Boże, jak nas słyszysz, mówimy do Ciebie ja i Michał z Polski. Skoro tak sobie tutaj domniemamy, że skoro Tobie to nie przeszkadza, bo nic tu nie robisz z tym, no to jesteś jakiś... Jakbyś to Michał powiedział? Jakiś jesteś, nie wiem, kurde... Jakiś, kurde, normalnie popier... Już nie chcę mówić, ale Panie Boże, no to kurwa, weź coś zrób, no. w końcu, a nie tak siedzisz, to patrzysz,
2: wchujawalisz,
0: no. Co to ma być, kurwa? Weź coś
2: co
0: zrób. No, co ty, kurwa, jesteś jakiś lamus, że nic nie potrafisz zrobić? To już Zeus lepszy błyskawicami rzuca. No. A ty nic, taki siedzisz i co? I płakusiasz tam. Ale mi narobili złego PR-u, cholera, wszyscy się ze mnie śmieją. Taki jesteś, nic nie możesz, nic nie tego. Taki niby taki wszechwładny i taki srogi. Takie... Co, bajki o tobie takie napisali? A może zmiękła ci rura? Kiedyś byłeś taki srogi, kazałeś tam mordować, gwałcić i dzieciątka o kamień rozbijać, a teraz taki jesteś, co, taki lamus? To weź spierdalaj może.
2: No, całuj się w dupę.
0: I fuck you.
2: No. Kurwo ty. No tak, trzeba ubliżać frajerowi, no co? No. Nie, a tak naprawdę to ja uważam, że naprawdę tacy ludzie właśnie pokroju tego, co tu dzwonił już i on tam coś gada, człowieku. Ja pierdolę, ja bym się czuł jak ostatnia szmata, gdybym, no wiesz, się utożsamiał z jakąś największą mafią na świecie, która pod płaszczykiem jakiegoś kościółka tam występuje. Stary, naprawdę, to nie wiem, jak tu w ogóle można mówić o jakiejś moralności, o czymkolwiek, nie? A gość jeszcze piłeczkę ci tu odbija, że daty. Konkretne wydarzenia mi tutaj. Zabiegi erystyczne, wiesz o co chodzi? Erystyka, taka sztuka prowadzenia, kurwa, sporu, nie? Tak po prostu, stosowanie trików. Jak tu przeciwnika wziąć w kurwić, wyprowadzić z równowagi, nie? A że się nie udało, to zostałem chamem, no to... O, ja pierdolę, co ci podludzie mają w głowach, naprawdę? Zero człowieczeństwa, zero logiki, no.
0: Ja sobie powiem, Michałku, człowiek musi w coś wierzyć. Bo jak człowiek nie wierzy, to nie ma człowieka. Człowiek musi w coś wierzyć. I dlatego no, musi. Te pedały LGBT teraz są, bo oni w to wierzą. Albo w to wierzą, albo w Pana Boga. Człowiek musi w coś wierzyć. Albo w jakieś ekologię. Całe te.
2: No. Wierzmy w humanizm, w dobro, w miłość, w poszanowanie praw człowieka. Może w takie rzeczy wierzmy. To może to się stanie, wiesz, faktem, realną rzeczywistością. Może w tym tutaj law of attraction, prawo przyciągania. Może w tym właśnie drzemie cały sekret.
0: To może słabe.
2: Słabe. A tam słabe.
0: Słabe, bo tu nie ma ani piekiełka, ani nagrody w niebiesiech, ani nic. To nikomu się nie chce w to wierzyć, jak nie ma tak żadnego punktu zaczepienia takiego, że wiesz, że coś będziesz miał za to, albo ci gdzieś tam kasza manna z nieba spadnie.
2: Kasza manna.
0: Albo coś. No to tak głupio wierzyć w takie rzeczy.
2: Nie opłaca się, nie? Nie opyla się.
0: Nie opyla się.
2: Nie opyla się. Jeszcze żeby chociaż piekłem straszyli. Oj. Tak to nie straszą. No.
0: No i od razu się tu chyba ludzie zdenerwowali. My takie herezje tutaj gadamy, że pierdolenie pijackie się zaczyna. No to... No, słuchajcie, czasem może ten pijak powie prawdę, niby vino veritas, właśnie wino mówi prawdę. A jest też pytanie do ciebie, Michale, czy słuchałeś ostatnio Teorii Chaosu?
2: Tak, i była bardzo krótka generalnie i coraz krótsze te audycje u Claude'a są.
0: Kończy się nam chłopak chyba. Marnieje nam w oczach.
2: Wiesz co, może on się wypalił, może on potrzebuje trochę, wiesz, przerwy zrobić sobie parę tygodni, nie nagrywać nic i wiesz, może mu wtedy jakieś solidne, konkretne pomysły przyjdą do głowy i wiesz, zacznie produkować znowu te audycje nie na ilość, ale na jakość.
0: Wiesz co, Miki, zgodzę się w sumie z tobą, bo też o tym mówiłem i to już wiele osób to zauważa, że takie gadanie o religii to w sumie nic nie kosztuje i o tym może każdy debil gadać tak naprawdę. Zadzwoni jakiś tam do szabla też na przykład pijany, jakiś ten Joachim na przykład, nie? Czy ktoś tam jakiś taki kurwa, jeśli od bez Boga ni do proga, a Ewa dała jabłko Adamowi i to przeniosło ich tak naprawdę w siódmą gęstość i to się Matrix wtedy zaczął. Tak naprawdę o takich tematach może gadać każdy jełop. O jakichś takich religijnych. Znaczy, jeszcze pół biedy, jak ktoś tak jak Adam Protestant gdzieś zna to pismo, analizuje tam, czyta, coś wie, no to jeszcze można pogadać. Ale tak naprawdę wielu ludzi gada o tej religii, bo...
2: Dupa tam robi też wodę z mózgu, kurwa.
0: No, ale wiesz, tak prosto o religii to se może gadać każdy tak naprawdę, kto nie byłby zdolny do pogadania na jakikolwiek poważniejszy, jakiś normalny temat, nie? Bo nie ma żadnej wiedzy, nic nie czyta, a takie gadanie, czy Pan Bóg jest w stanie podnieść kamień, co jest wszechmocny, a zrobić kamień taki, że go nie podniesie? I jeszcze takim mądrym głosem cwany będzie mówił, no i co wy na to? Kurwa, no? I wiesz, i nagle się czuje taki mądry, że coś ma do powiedzenia, nie? Taki jełop. No, to jest taki dyżurny temat dla jełopów, no. My też tu często gadamy o religii, ale tak już nam brakuje tematów, no to o czym
2: mamy
0: gadać?
2: Nie, no to jest temat ważny, ale to chodzi o to, żeby tą religię po prostu wziąć, zniszczyć raz na zawsze i uczyć ludzi bycia człowiekiem, a nie patrzenia się na jakiegoś Boga. A wiesz, mało kto wie, co to w ogóle jest człowieczeństwo tak naprawdę, nie? Humanizm, prawa człowieka, no takie rzeczy, wiesz, takie kurwa, które naprawdę budują, składają się. No ja na przykład wyznaję teorię, że ludzie to się rodzą takimi ludzkimi zwierzętami, takimi opartymi na prymitywnych instynktach, tak? A człowiekiem to się człowiek staje, uczy się nim być, nie? Dzięki czemu nie żyje jak zwierzę, które, wiesz, żyje jak w prawie dżungli, gdzie tam silniejszy słabszego atakuje, czy tam mądrzejszy wykorzystuje głupszego, albo nie wiem, mniejszy, albo większy da w mordę mniejszemu i mu powie, że mu rządzi, wiesz, bo tak żyją zwierzęta w taki sposób, nie? A wiesz, przez to, że mamy właśnie takie rzeczy jak prawo, jak jakieś zasady, tylko nie mówię tutaj o przykazaniach żadnych, tylko o zasadach, tak, panujących w społeczeństwie, przez to nabywamy to człowieczeństwo, przez to się uczymy tak naprawdę, co to znaczy być czymś więcej niż jebane zwierzę. Na tym się powinniśmy skupić, tak naprawdę. Na to poświęcać czas, a nie obowiązkowa religia w szkole, kurwa. Po co, czy tam dobrowolna niby, no ale po co to w ogóle? Po co ta religia? Debilizm. To właśnie powinno się uczyć, wiesz, ludzi takich podstaw, nie?
0: Taki system moralny, w którym jesteś okej, przestrzegasz jakichś reguł, ale liczysz na nagrodę, to też nas gdzieś bliżej mu do świata zwierząt, bo jak takie zwierzę, tak, które liczy, że dostanie łakocia, jak coś dobrze zrobi, jak stanie tam na przednich łapkach, na tylnych łapkach stanie, dostanie łakocia, to takie też jest bliżej świata zwierząt niż człowiek, który jest po prostu okej, bo tak został nauczony i tak, no, i tak czuje, nie? Adam do nas dołączył. Witamy Adama z Irlandii.
3: Dobry wieczór. Witam wszystkich słuchaczy i słuchaczki.
2: Siema.
0: Hej.
3: Słyszę, że rozmawiacie o religii, ale trochę nie rozmawiacie jak należy. Bo przecież... Panie pańskie, więc powinniśmy chyba o tym rozmawiać, a nie o jakichś innych sprawach, jak o religijnych, a tym bardziej w kwestiach chrześcijańskich, nie? To jest klucz całego chrześcijaństwa.
0: Co jest tym kluczem?
3: O zmartwychwstanie.
2: Ale bzdury. To jest znowu odwracanie uwagi od tematów ważnych, przekierowywanie ich na jakieś kurwa dogmaty dziwne.
3: Nie, to nie jest dogmat, bo przecież bez tego dogmatu nie byłoby chrześcijaństwa w ogóle żadnego. Mówi.
2: No i bardzo dobrze, żeby go nie było, no.
3: No, a co by było wtedy?
2: Człowieczeństwo, humanizm.
0: Ja obchodzę równonoc wiosenną. Idę jutro topić marzannę.
3: A skąd by się wziął humanizm? Człowiek.
2: Tak, skąd się wziął? No tak jak ci mówię wcześniej, nie? Rodzimy się ludzkimi zwierzętami, a bycia człowiekiem się uczymy.
3: A jak się uczymy? Skąd się uczymy?
2: No uczymy się, no. Ale... Żyjąc w społeczeństwie, tak? Obieramy jakieś zasady, jakieś wartości, jakieś wzorce postępowania, jakieś postawy, które mają za cel odróżnić się od zwierząt, żebyśmy nie żyli jak zwierzęta.
3: A jakie? No właśnie, jakie to?
2: No właśnie, jakie? No na przykład takie, że w świecie zwierząt jest tak, że przyjdzie większe zwierzę i zjada se to mniejsze. I tak wygląda świat zwierząt. Prawem dżungli tak zwanym się rządzi. A my żyjemy w społeczeństwie, gdzie wszyscy jesteśmy równi wobec prawa, wszyscy mamy takie same przywileje i takie same obowiązki. Ale tego się trzeba niestety nauczyć. Taki system trzeba wytworzyć.
3: No tak, ale to, co ty mówisz, to jest dopiero od niedawna, chyba dopiero w zasadzie w XX wieku to tak naprawdę zaczęło to jakiejkolwiek do świadomości kogokolwiek, a to i tak...
2: Może troszkę wcześniej, ale rzeczywiście nie jest to jakiś długi okres czasu.
3: I to, o czym mówisz, to powstało właśnie wśród chrześcijan, taki sposób myślenia i rozumowania.
2: Nieprawda.
3: A w innych rejonach gdzie świata, i to tak naprawdę tylko u niektórych chrześcijan, i to też głównie na bazie buntu właśnie, przeciwko religii i przeciwko systemowi, jaki ta religia stworzyła, nie? Bo tak naprawdę to nawet największym problemem to nie chrześcijaństwo na przykład, tylko problemem jest mieszanie tego systemu takiego państwowego z religią. Bardziej to jest problem.
2: Nie wiem, moim zdaniem religia jest tu problemem, bo niestety religia zawsze służyła jako narzędzie do sprawowania władzy. Jeżeli sobie popatrzymy na owoce, jak to Jezus powiedział, po owocach ich poznacie. Jeżeli popatrzysz się na to, jakie owoce przyniosła religia, to rzeczywiście to jest tak, że Kościół ma wszystkiego kurwa pod dostatkiem i jest zamieszany w największe, wiesz, przekręty i przestępstwa i w ogóle zbrodnie przeciwko ludzkości, jakie się tylko daje. I to są właśnie to owoce tego chrześcijaństwa.
3: A ty przypadkiem nie rozumiesz w taki sposób
2: Nie, ja patrzę na fakty.
3: Jak to się mówi, że no, grupowy, że grupowo oceniasz. Bo skoro ci są chrześcijanie...
2: Nie, ja bardziej, wiesz co, mało jest takich ludzi, co myślą w taki sposób jak ja. Także ciężko to mówić o grupowym systemie rozumowania. Moim zdaniem.
3: Bo wiesz, to tak samo jak my mówimy, o kurwa, Żydzi, wszyscy, wszystko to złe, tak kurwa, od Żydów pochodzi, tak?
2: A jak ja tak nie mówię.
3: Pojedziesz, nie wiem, no tak, bo ty mówisz akurat, że wszystko to złe, to akurat od chrześcijan pochodzi.
2: Nie, ogólnie religia, nie tylko chrześcijańska, każda.
3: W związku z tym tak naprawdę nie chrześcijanie są źli, tylko tak naprawdę Żydzi, znaczy inaczej, jak chrześcijanie są źli, to Żydzi są 100 razy bardziej źli, bo całe chrześcijaństwo jest od Żydów i tak naprawdę...
2: Nie, tak
3: to
2: samo.
3: Jest...
2: Tak samo jak muzułmanie, tak samo jak Żydzi, tak samo jak chrześcijanie, tak samo jak każda inna forma religii, która zrobiła krzywdę gatunkowi ludzkiemu. No tutaj nie mówię, że nikt nie jest mniej ani bardziej winny. To ty powiedziałeś, że 100 razy bardziej niż są Żydzi winni, nie?
3: Tak, no bo w takim rozumowaniu to tak wychodzi, tak?
2: Nie w moim.
0: Tak do końca to nie wiemy, jaki byłby świat zupełnie bez religii, jakby się potoczyły nasze losy.
2: Lepszy byłby.
0: I czy, no właśnie tak ciężko, to możemy sobie tak gdybać, nie? Jaki byłby. Może byłby takim jednym wielkim komunizmem na przykład, a komunizm też nam się nie kojarzy z czymś dobrym teraz, nie? Więc mogłoby tak być, że to jest taka jedna wielka komuna i komunizm, i partie, i Bogiem...
2: No, ja wiem, popatrz się na Chiny, człowieku, przez ostatnie 30 lat, nie? Ja w ogóle, śmieszy mnie ten argument, że komunizm nigdy w żadnym kraju nie, wiesz... się nie udał, nie funkcjonował jak należy. Wystarczy popatrzeć na komunistyczne Chiny, które kurwa przez ostatnie 30 lat się podniosły, wiesz, z levelu ubóstwa i biedactwa do generalnie jednego z większych hegemonów ogólnoświatowych.
0: Nie? Ale pytanie, czy fajnie by ci się tam żyło w tych Chinach, gdzie miałbyś ten kredyt społeczny, gdzie nie mógłbyś już, absolutnie nie miałbyś szans, żeby zaprotestować przeciwko władzy, systemowi, bo by cię tam rozjechano czołgami, albo by cię zajebali, nerkę wycięli, do obozu zesłali.
2: Znaczy, to kiedyś tak było, na pewno kiedyś tak było, ale jeżeli popatrzymy, nie, mi chodzi tutaj o samą tą, jak to się nazywa, ekonomię, o gospodarkę, tak? O to mi chodzi.
0: Mógłbyś na przykład o wiele większy postęp naukowy, ale przypłacilibyśmy to jakimś takim dziwnym systemem, w którym wcale nam nie jest tak dużo lepiej. Myślę, że religie mają plusy i minusy. To jest po prostu pewna droga, którą wybraliśmy. Sorry, mi się odbija. Znaczy, tak ciężko powiedzieć, co by było, bo to sobie tak gdybamy.
2: Ale stary, a jak było w Polsce? Jak było w Polsce? Było tak, że Kościół był u władzy i tak naprawdę tylko wąska jakaś elita, ta szlachta tak zwana, miała coś do powiedzenia, nie? A reszta to byli chłopi pańszczyźniani i też takiego chłopa mogłeś, nie wiem, tak jak mówisz, zabić albo dać mu w łeb, także on się stawał nagle głupkiem przy głupkiem i co? I też byłeś bezkarny w tym wszystkim. I też jakby ktoś tobie, nie wiem, głowę nawet uciął, no to był twój pan i on ci mógł to zrobić. No i co? To jest niedaleko pada jabłko diabłoni.
3: Systemu politycznego i społecznego nie tworzy. Takiej konstrukcji nie tworzy religia. Właśnie problemem jest, właśnie o tym mówię. Problemem nie jest religia. Problemem jest wtedy, kiedy religia chodzi w politykę i zastępuje.
2: To na pewno.
3: W momencie tak naprawdę to, o czym ty mówisz, chrześcijaństwo, na przykład u nas nam przykładowo, to było tak przecież, że ci wszyscy księża, nie księża, tak jak ktoś był, szlachcic taki na przykład wielmożny jakiś tam, to miał hajs. O, w tym serialu tak było pokazane to doskonale. To tak wyglądało, że jednego syna zostawiał starszego na tym, żeby władał jego ziemiami i żeby rozwijał się, etc., żeby pomnażał ród, a drugiego syna dawał na księdza i tam nie było wyboru jakiegoś. I ten dzieciak nie miał opcji, musiał być tym księdzem i koniec, kropka. I to jest największy problem. Nie w samej religii, tylko w takim chorym systemie. To nie? Że i tutaj mówisz o wolnej
2: Polsce. Tak, ale gdyby tej religii nie było, to też nie byłoby, wiesz, przymusu zrobienia księdza ze swojego syna, stary. No,
3: no i religia, na przykład, nie wiem, nawet jak był, nie wiem, biskup czy coś takiego, to on nie miał prawa pójść do takiego...
2: Ja zaraz wracam.
3: Króla, księcia, jakiegoś magnata, kogokolwiek, zarządcy, i mu powiedzieć, kurde, że nie może tego, nie może tamtego. No teoretycznie mógł, ale za to zostałby wygnany z ziemi i chuj mu w dupę, tak? To jest mocne podciągnięcie pod to, że bo religia, bo chrześcijanie to byli, no wiesz, możesz być chrześcijaninem chujem, możesz być chrześcijaninem normalnym człowiekiem, możesz być ateistą, kurwa, też chujem, możesz być ateistą jakimś porządnym człowiekiem, to sam fakt tego, że jest się w jakimś systemie tam, to w chrześcijaństwie tutaj w tym momencie, tak, w Europie, to nie robi żadnej różnicy. Tak? Czy nie?
0: Być może każda religia, jest tu taki negatywny efekt skali, że każda religia, jak zdobędzie takie wpływy, jak miał Kościół w średniowieczu na przykład, się degraduje i każdy system moralny, religijny, jakiś taki ogólnie obowiązujący, by się zdegradował i byłyby mocne wypaczenia, nie? Do tego chyba zmierzasz trochę, nie?
3: No i to jest trudne do ocenienia, co było przecież, jak chrześcijaństwo powstawało, to mamy historię, tak? Badacze cały czas to badają. Kto zostawał chrześcijanami? Najpierw chrześcijanami zostawali niewolnicy, tak? Którzy się grupowali i będąc niewolnikami, ucząc się bycia chrześcijaninem, czuli się wolnymi. I w poczuciu religijnym byli wolnymi ludźmi, mimo tego, że byli niewolnikami i dlatego zostawali chrześcijanami i dlatego chrześcijaństwo się tak dobrze rozwijało. Ale potem, przez to, że chrześcijanami, tak dużo niewolników było chrześcijanami, też zaczęło to przenikać do ich panów. I co i Róż, jak był dobry pan, taki, co lubił swoich niewolników, w sensie ich dobrze traktował, wykształcił, dawał wykształcenie swoim niewolnikom, bo też byli tacy, tak? W ogóle byli tacy, co naprawdę normalnie do tych swoich niewolników podchodzili, jak do ludzi ich traktowali, to oni potem uczyli się tej religii i stwierdzili, kurde, ta religia faktycznie daje wolność. Ona powoduje, że możemy zmienić ten nasz system, w którym żyjemy, te nasze rzymskie, starorzymskie patologie wszystkie. Bo Rzymianie bardzo nie lubili tego systemu swojego. Ci, co byli tacy, tak jak my teraz naszego nie lubimy, ci, co trochę bardziej myślą, tak? I oni mówili, kurde, a religia, chrześcijaństwo dawała właśnie tą i w ogóle dawała zupełnie nowe, świeże sposoby myślenia, jakich wcześniej przez setki lat nikt nawet nie wpadł na to.
2: Nieprawda, stary, nieprawda, bo na przykład nauczania Jezusa tego tak zwanego, na którego podstawie, fundamencie to chrześcijaństwo powstało, to też było kilku wcześniej innych bogów, którzy mówili dokładnie to samo, stary, co mówił, kurwa, Jezus, nie? Proponuję poczytać sobie szmaragdowe tablice Tota na przykład, nie? I porównać je z Ewangelią Jezusa, która była napisana dużo, dużo, dużo później, ileś tam tysięcy lat później, nie? Porównaj sobie te teksty tak naprawdę ze sobą.
3: Ja mówię o tym, co mówiłeś, o poczuciu wolności w ogóle w Kociewiu. W ogóle poczuciu jednostki. W ogóle tego istnieje coś takiego. Poczucie w ogóle wolnej woli. Nie istniało coś takiego jak wolna wola. Dopiero
2: zawsze od bzdura. Nie, dobra, weź, proszę cię. Tak. Wolna wola istniała od zawsze.
3: Grecy, owszem, Grecy, słuchaj, tak? To powiedz.
2: Słuchaj, wola to jest coś, z czym się rodzisz, rozumiesz?
3: Czekaj. Odpowiedz mi na pytanie. Skoro Grecy filozofowie kilkaset lat przed Chrystusem mówili o wolnej woli, to dlaczego... I bardzo to się rozpisywali na ten temat i dyskutowali w tych swoich greckich uniwersytetach, to dlaczego mimo wszystko Grecy cały czas kultywowali ten system niewolniczy i cały czas mieli straszne, no kobiet na przykład nie traktowali w ogóle jak człowieka przykładowo, tak? I w ogóle nawet im zaufali.
2: Ja nie wiem.
0: Ale panie kolego, przepraszam. Biblia dokładnie robi to samo. Nie traktuje kobiety jako człowieka, bardziej część inwentarza i niewolnictwo legitymizuje. Jest to opisane, jak traktować niewolnika. To o czym ty mówisz w ogóle?
3: Ja wiem, czy Biblia tak robi.
2: Tak, że jeżeli na przykład pobijesz swojego niewolnika, ale on przeżyje, to grzechu nie masz, nie? Na przykład.
0: Tak, są przeróżne tam reguły dotyczące niewolników, a nie ma napisane wprost, nie będziesz czynił człowieka tam niewolnym. A kobieta też jest traktowana w Biblii jako taki podrzędny gatunek, więc to jest dokładnie, to nie jest w tym temacie jakaś nowa jakość. Być może współczesne chrześcijaństwo to tak, ono będzie ci mówiło, że nie wolno, ale to jest już takie wyewoluowane chrześcijaństwo, które się mało trzyma tego, co tak naprawdę jest w piśmie. No.
3: Co innego jest ta księga też, a co innego jest też w ogóle, to jest też ewenement. Nie wiem, dlaczego tak jest.
2: Ale jaka księga?
3: Jest ta księga, a zupełnie inaczej jest, wygląda w życiu, w praktyce tak naprawdę.
2: Mówisz o Biblii, tak?
3: Nie rozumiem.
2: O jakiej księdze mówisz? O Biblii?
3: No tak, ale już nie wiem, skąd ty twierdzisz, że Biblia tam jest, że kobiety są gorsze traktowane.
0: O Jezu, masa jest takich tam fragmentów.
2: To poczytaj.
0: Poczytaj sobie.
3: No poczytaj, to ja przeczytałem Biblię i ten, mniejsza o to, nie kojarzę. A faktycznym powodem było przeczytania to, że uważam, że ta religia właśnie że powoduje, że gorzej się kobiety traktują. Ale to też nie jest tak do końca w sumie. To tak naprawdę zależy od człowieka. Jeden, Jeden ma tak, drugi ma siak tak naprawdę. Jest kompletna wolność, dowolna wolność, wolna wola, że tak.
0: Jest na przykład napisane, że kobieta powinna milczeć, jak mężczyźni przemawiają. I ja myślę, że współczesny islam to jest mniej więcej takie podejście do kobiety, jak było dawniej u chrześcijan albo u Żydów.
3: O, ale wiesz, to jest akurat pisane według tego, tak jak żyli ludzie w tym pierwszym wieku, czy tam w ostatnim wieku. Tam, tak? W tamtych generalnie czasach ogólnie, jak było. To nie jest, jak jeśli dobrze pamiętam, to Jezus powiedział, że kobiety należy traktować tak, jak siebie traktujesz, tak?
4: Z grubsza było przecież.
3: Ta jedna z najważniejszych tych przypowieści z Jezusem to jest ta, jak nie pozwolił ukamieniować kobiety. To nie?
0: No tak, to nowa jakość. To była nowa jakość, że kobieta stała się w ogóle czymś, o czym warto rozmawiać. To była nowa jakość, tak. To faktycznie, tak, tak. Jezus tu trochę wniósł, tak. Na tamte czasy...
2: Kontekst tam był zupełnie inny. Tam chodziło o to, żeby nie wymierzać jej kary za grzech prostytutce, bo każdy grzeszy. Tam o to chodziło bardziej. To nie było wprost, wiesz, że rola kobiety, tylko tam było powiedziane, kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci kamień, tak?
3: Dalej, masz...
2: O to chodziło. Nie sądźcie, byście nie byli sądzeni, tak?
3: Masz zajebistą przypowieść o tych kobietach, co... Jak to było? Z garkiem coś tam, co męża poszły szukać. Jest w ogóle świetna. Ja nie umiem, do tej pory nie do końca umiem to... Nie rozumiem do końca. To jest tak skomplikowana...
2: Skąd wiesz, że świetna?
3: Tamtych czasów, żeby to zrozumieć, bo ja na przykład tego totalnie nie rozumiem, ale tam generalnie chodziło o to, że kobieta musi być rozsądna, to nie? Że rozsądkiem musi górować nad mężczyzną, coś tam i w ogóle. Taki tam jest kontekst tego.
2: Ja myślę, że kobiety i tak rozsądkiem górują nad mężczyznami, tak naprawdę. To nie trzeba Biblii do tego. Jakby tak popatrzeć na to, jak świat wygląda, to kobiety jednak, wiesz...
3: Tak?
2: Kobiety nie są wcale takie głupie, jak to nam się wmawia, albo jak to w Biblii pisze, nie?
3: No, ale weź pod uwagę, jak wygląda sytuacja kobiet w świecie chrześcijańskim, a w porównaniu z innymi światami poza chrześcijańskim, no, to sobie też można porównać na takiej zasadzie, tak? Czy to jednak, czy są źle, czy dobre te zasady, no. Jednak
2: no nie, no w świecie chrześcijańskim kobieta ma stać w cieniu w mężczyzny i się nie odzywać.
3: No nieprawda, to też jest kwestia... No
0: jest taki przykład podany, że mężczyzna jest, że kobieta jest wobec mężczyzny tak jak mężczyzna wobec Boga czy Jezusa. To pokazuje takie porównanie, nie? Że taka jest dysproporcja, jeśli chodzi o jakieś, nie wiem, prawa, o jestestwo w ogóle całe, że wiesz, że po prostu ma się słuchać, jest takim... Kobieta powstała w ogóle z mężczyzny, jako taki, wiesz, produkt, no wyjął żebro, stworzył kobietę, żeby go dopełniała. Kobieta ma być ozdobą mężczyzny, nie ma być kimś równym, kimś, kto robi karierę, uczy się i tak dalej, tylko ma być ozdobą mężczyzny. I tak podchodzą talibowie dzisiaj. Były przypadki u talibów, że kobieta umarła z głodu, bo nie mając już męża, bo zginął gdzieś tam, nie mogła wyjść z domu po prostu. I trochę tak kiedyś podchodzono do kobiet w czasach biblijnych. I o tym nie ma nawet co dyskutować, bo ktoś, kto tego nie wie, to po prostu nie doczytał. No, coś mu się myli, albo nie doczytał, albo świruje pawiana. No.
3: Ale to jest cały czas jeden z wielu różnych aspektów. I to jest tak wciąż. To zależy tak naprawdę od twojego czy od mojego charakteru. Tak naprawdę nie ma znaczenia, czy ja czy ty, czy ktokolwiek jesteśmy. Przecież inaczej, to czy jesteśmy chrześcijanem, czy nie, nie powoduje tego, że kobietę traktujemy tak czy tak.
2: No właśnie.
3: No nie.
2: To zależy, dobra, to też zależy wszystko, nie?
3: Jeden, nie, no, no sorry, masz 10 ludzi, przecież teoretycznie wszyscy jesteśmy chrześcijanami, jakoś każdy ma zupełnie inny.
2: Wypraszam sobie. Wypraszam sobie.
0: Ja też się, też się wypraszam. No, proszę mnie nas tu nie obrażać.
3: No a zobacz, Korwin Mikke to opowiada, a on jest ateistą i od zawsze.
0: Jakim ateistą? To... On jest kryptokatolem raczej bardziej.
3: Kryptokatolem. Ja te... Ateistą przecież tym, jak on ma się tym, jako ten, tym ateistą, tym, kurde, nie pamiętam się nazywa.
2: On jest niewierzący, praktykujący.
3: Chyba raczej niepraktykujący. No.
0: Dobra, może skończmy ten temat, bo jak, żebyśmy tu do bladego świtu nie zaczęli teraz gadać o Panu Bozi, bo to troszkę może niektórych zmęczy.
2: Pieprzyć Pana Boże. No, generalnie nie ma co wybierać chrześcijaństwa, człowieku. Chrześcijaństwo sponsorowało Holokaust, chrześcijaństwo, słuchaj, mordowało ludzi, chrześcijaństwo robiło gigantyczne wałki, prało pieniądze z różnych przestępczych procederów, chrześcijaństwo, kurwa, nie wiem, gwałciło dzieci, tak można do jutra wyliczać. I problem jest na tym taki, że każda religia, że nad żadną, czekaj, tylko skończę jedno zdanie, nad żadnym kościołem, nad żadną sektą, nad żadnym związkiem wyznaniowym, nad żadną religią nie ma, kurwa, żadnej kontroli absolutnie. Nikt tego nie weryfikuje, nikt tego nie kontroluje. Religia nie odpowiada przed nikim, poza w cudzysłowie samym Bogiem, i w tym jest problem, bo dzięki temu może sobie robić co, kurwa, tylko chce.
3: Nie zauważyłeś, że pod to twoje słowo chrześcijaństwo możesz jakiekolwiek słowo podstawić i będzie to pewnie to samo?
2: No mówię, religia każda, nie?
3: Nie tylko religia.
2: Ale jeżeli chodzi o chrześcijaństwo, to te konkretne rzeczy, które wymieniłem, tyczą się chrześcijaństwa, nie?
0: Różne inne systemy niereligijne też narobiły masę smrodu i stały się przyczynkiem do olbrzymich tragedii. Faszyzm, komunizm, nazizm, też, nie?
3: Te wszystkie... kiedyś jeden historyk coś takiego wspomniał, że my to tutaj jesteśmy zafiksowani, bo żyjemy w Europie, ale jakbyśmy żyli w Azji, to byśmy byli zafiksowani, że wszystko co najgorsze to Chińczycy.
0: Dobra.
2: Już bym bardziej o Japończykach. Już bardziej bym zwalał na Japończyków, bo jednak jeżeli chodzi o Azję, to tam największymi złolami to jednak byli Japończycy. Przynajmniej z historii tak chodzi. No.
3: W samych Chinach tych różnych rodzajów ludzi, nie wiem jak to się nazywa, grup społecznych, można to tak nazwać, to Chińczycy wymordowali, to jest w zasadzie niezliczona ilość i nawet się nie da w żaden sposób tego...
2: Poczytaj, co było za czasów okupacji japońskiej w Chinach, bo kiedyś dużą część Chin okupowali Japończycy, oni stworzyli nawet sobie takie państwo, ono się nazywało Mandżuria czy Mandżuko, coś takiego. To co tam odpierdali Japończycy, Chińczykom, nie?
0: No, grubo było.
2: No,
0: prawda. A to wszystko dla...
3: A Japończycy to tak.
2: No jak Japończycy, wiesz, pacyfikowali Chiny, to oni tam, człowieku, ich wycinali mieczami normalnie, takimi samurajskimi, i sobie robili zawody, który pierwszy z tych żołnierzy stogów obetnie na przykład. I oni wpadali w jakąś wioskę i nie patrzyli co i jak, tylko po prostu sobie robili zawody, kto pierwszy stogów zetnie mieczem samurajskim stary. To byli dopiero barbarzyńcy, naprawdę, nie?
0: Oni robili to wszystko dla cesarza i też robili eksperymenty straszne na ludziach, bagnetami płody wyciągali z brzucha ciężarnym kobietom, wszystko dla cesarza, bo cesarz był ich bogiem, który im kazał to robić i go traktowali faktycznie jak boga, bo potrafili ginąć za tego cesarza, harakiri popełnić dla cesarza, bo się zhańbili w oczach cesarza. Cesarz stał się bogiem. Zawsze jak się pojawia jakiś taki bóg, no to potem to, co ci każe zrobić ten Bóg, no to ty to robisz, tak po prostu. Mam tu się w ogóle spytać Michała i tego gościa z Irlandii, co tu gada, prawda? Czy potraficie naśladować kogoś? Jakąś postać? Jakieś głosy? Coś potraficie? Kogoś naśladować?
3: Ja nie mam talentu aktorskiego.
0: A ty, Michał?
2: Czy ja potrafię kogoś udawać? No... Chyba nie, ale jakbym się postarał mocno, to może ten.
3: Pierwsza, jak chcecie tak.
2: Ostatnio Sławoj Žižek mi się bardzo podobał i nawet go próbowałem tam parodiować, Sławoja Žižka, nie wiem, czy kojarzycie. Takiego filozofa, on chyba ze Słowenii jest, o ile dobrze pamiętam. To jego, tak można, bo to wiecie, bo to chodzi o to, że

0: wątków nagle w jednej konkluzji zamknie. I to jest zajebiste w Żyszku, nie? To nie jest Etam, który jak Etam coś opowiada, to tak skacze z tematu na temat i później w ogóle wychodzi na to, że zapomniał, o czym on w ogóle mówił, nie? A Żyżek to potrafi tak nawet jak w pięć różnych stron naraz się rozejdzie, to potem w jednej konkluzji te wszystkie pięć wątków zamknie, nie? I to jest geniusz, nie? To trzeba być mózgiem, żeby takie zdolności mieć. Sławomir Żyżek, polecam.
1: Jedną rzecz ostatnią, że tak naprawdę z filozoficznego punktu widzenia nie ma złej religii, tylko są ludzie o złych intencjach, którzy tą religię wykorzystują do niecnych celów po prostu.
0: Tak, z tym, że po to powstała religia.
2: No, też bym powiedział, że na przykład nazizm czy komunizm nie są złe same w sobie, tylko źli ludzie to źle wykorzystali. No i na tym zakończmy może, bo już o religii mi się nie chce gadać. O religii mi się już nie chce gadać i ludzie też już nie chcą chyba słuchać.
1: A druga sprawa to, że i tak nami rządzą psychopaci i to oni wszystkim rządzą, nie ma znaczenia. Takie rzeczy.
0: Miało już nie być o religii.
1: Trzeba by wytępić psychopatów i byłoby wszystko spoko, ale to jest niemożliwe. No.
0: Dobra, wytępić psychopatów i religia wtedy padnie. Dziękuję, temat zamknięty uważam.
1: Dokładnie.
2: Dobra. No to trzymaj się, cześć.
0: Tu kolega z Irlandii dzwonił, tak, oczywiście. No widzisz, miało nie być o religii. Już nie gadajmy o religii. Zmieńmy temat, nie? Bo naprawdę nie chce mi się debatować na ten temat. No kurwa, jaki koń jest, każdy widzi. No nie ma co tutaj konia krową nazywać albo czymkolwiek innym.
2: No właśnie, nie każdy, jak się okazuje, widzisz. I też, popatrz.
0: Kurde, powiem ci, widziałem tego cyber... No. Nie, już dosyć. Widziałem Człowieku Cyberpunka ostatnio. Kolega grał, pokazywał Człowieku na streamie. Jaka zajebista gra ten Cyberpunk. Naprawdę, powiem ci, że tak graficznie, ale tak pięknie wygląda, autentycznie są tak detale wszystkie dopracowane. Jeszcze jest ten tak zwany retracing, tak to się nazywa, retracing, że normalnie widzisz, wiesz... odbicia w kałużach widzisz normalnie tych budynków i tak dalej. Tam, wiesz, są takie budynki takie nowoczesne, one tam te neony mają kolorowe, nie? I popatrzysz się w kałużę i widzisz normalnie, wiesz, odbicie tego budynku w każdym detalu w tej kałuży, albo tam stajesz na jakimś takim, jest tak jakby skrzyżowanie czy rondo i taka kopuła jest zrobiona ze szkła, z szyb. I tam te odbicia, wiesz, jak się patrzysz przez takie coś, to te odbicia są takie, że jest jedno odbicie od drugiego, od trzeciego. I nawet takie detale są zajebiście, tak odwzorowane, no naprawdę przepięknie ten cyberpunk wygląda autentycznie. Bardzo mi się podoba, nie? Po prostu wow. No gigantyczne wrażenie na mnie zrobił, nie? Pod względem graficznym.
2: No, może zagrasz sobie, bo ja, wiesz, znam tą grę doskonale, przeszedłem całą tam z trzy razy nawet, też mi się strasznie podoba graficznie. No często tu puszczałem przecież dużo przerywników, mam zgrane, wiesz, takie animacje różne na audycjach, często puszczam. Teraz macie tutaj jazdę nocą samochodem, widzicie, też cyberpunka, nie, na przykład. Więc no, też mi się bardzo to podoba.
0: To jest nic, to jest, co tu pokazujesz, to jest nic, człowieku. Tak, ja widziałem, on to grał przez Nvidia, no ten przez taki serwis, że tam moc obliczeniową jakby wynajmujesz od tej Nvidii. Tam zakładasz konto, płacisz coś tam kaski, chyba 100 zł, o ile dobrze pamiętam, miesięcznie. I jakby wiesz, moc obliczeniowa jest przekładana z twojego komputera na jakiś tam gdzieś serwer, nie? To też przepięknie wygląda. No tutaj lepiej już, to te screeny dobrze wyglądają, no.
2: Nie, może akurat tutaj, wiesz, mam takie, tu jakiś jest z koncertu. Nie, no, to też mam włączony ten ray tracing, mam też tą kartę graficzną, która też robi te odbicia. No tak. Super. Dzisiaj to nie każda gra to ma tak naprawdę, bo to tak się wydaje, że dzisiaj może każda, a to nie jest takie proste. No, super. I wiesz, ten cały świat żyje, nie? Tam jeżdżą samochody, ludzie łażą w knajpie, wejdziesz, to tam sobie gadają ze sobą. Więc robi wrażenie. Tak. Pewnie, że tak.
0: Zresztą, że fabuła też jest niezła, nie?
2: Świetna, bardzo taka imersywna, że wiesz, możesz tam się z kimś związać, w romans wejść,

0: z jakąś laską, ona cię zaprosi na nurkowanie, potem nurkujesz gdzieś z nią, nie? Albo jakaś z inną kobietą ścigasz się w wyścigach samochodowych, ona ma tam jakąś prywatną zemstę na przykład, nie? Chce się zemścić na uczestniku tego wyścigu i musisz potem zadecydować, czy zrobisz tak, jak ona chce i zabijesz jakiegoś typa, który nie wiadomo, czy jest winien do końca, czy laski nie poniosło. Takie, wiesz, różne wybory moralne są fajne, nie?
1: To pewnie poniosło, laski tak mają. No, laski tak mają, tam słyszałem, no czytałem, no już nie będę mówił, w której audycji, ale tam było sporo takich przypadków, goście mówili, wiesz, że na przykład dziewczyna zerwała z chłopakiem i się wzięła, zabrała za jego kumpla, a potem tego kumpla też zostawiła, bo tam chodziło tylko o to, żeby się na tym chłopaku odegrać, nie? Tak naprawdę. No to... Kurwa, potrafią być te kobiety perfidne, naprawdę potrafią, nie? W ogóle mamy świat, w którym jest rozdział państwa od kościoła, nie? To mi się też podoba bardzo. Ale dobra, miało nie być.
0: Rządzą korporacje. A też okazuje się, że ten cyberpunk w rezultacie zarobił, słuchajcie, nie, to Wiedźmin chyba sam, zarobił 3 miliardy. To dosyć dużo kasiory, nie? 3 miliardy. Więc taki CD Projekt, czy CD Projekt, czy CD Projekt, jak to woli, no to dosyć taka zyskowna firmka, działalność.
1: No. Ale podobno oni to sprzedali już, że to nie jest polska firma już chyba.
0: No, ktoś wykupił, nie pamiętam nawet kto, ale ktoś wykupił. Już nic nie mamy no, polskiego, wszystko wyprzedane.
1: No, szkoda.
0: Może sobie kupię...
1: że nie mamy...
0: No. Może sobie kupię ten dodatek Widmo Wolności, nawet jednak się skuszę. Chyba trzeba wydać ze stówkę, ale no to jest na tyle dobra gra i na tyle mam zaufanie teraz, bo wiesz, zaufanie spadło zupełnie, jak wydali tego cyberpunka, to był jeden wielki niewypał. Gra się wieszała, glicze, niedopracowana. Wydali ją trochę wcześniej, zanim była dopracowana, bo skok na kasę, nie? Ale potem dziś patrzymy na tą firmę, na Redsów, jako na takich, którzy popełnili błąd, ale go naprawili, bo połatali tą grę pięknie po prostu, wiesz, zmienili w pewnym momencie cały system tej gry, jakby mechanikę nawet z jakimś tam, z jakąś aktualizacją zrobili tak, że naprawili tą grę, tak wiesz, od strony grywalności też, że po prostu fajniejszy system zdobywania tych talentów i tak dalej. Postarali się po prostu, nie, że machnęli ręką, a tam i tak zarobiliśmy tam chuj w dupę, nie, graczom. Tylko, że postarali się, więc jakby odrobili swoje grzechy tak jakby.
1: Tam, ale o co tam chodziło w ogóle? Czy to nie było tak, że oni mieli jakiś deadline i wypuścili grę niekompletną, czy o co tam chodziło?
0: Tak, bo gra była jeszcze taka zupełnie niedopracowana, dużo tam rzeczy źle działało, była taka śmieszna, ludzie się z tego potem śmiali, pokazywali sobie, wiesz, były takie wideo, filmy, gdzie różne tam dziwne się rzeczy dzieją, że ci postać wkręca w ziemię, samochody jako jak, w tle jako jakieś płaskie obrazki, wiesz, no takie po prostu... No, strasznie złe to wrażenie robiło, nie? Tak jakbyś kupił totalnego shita, bubla, a potem stopniowo to naprawiali i w końcu wypuścili grę, która naprawdę świetnie działa, daje dużo satysfakcji, nic tam się nie wiesza. Ja może trochę tak to czułem, bo to moja gra, moja przygoda z cyberpunkiem zbiegła się jakby z czasem, kiedy dostałem od was, kochani, tutaj nowy komputer, więc na lepszym komputerze to zawsze lepiej działa po prostu, no też.
1: Czyli to było przez deadline jakiś po prostu.
0: No, tak.
1: Bo oni to, premierę mówisz, znaczy mówisz, oni podobno tą premierę przekładali parę razy, nie? Czy jakoś tak?
0: Przekładali i w końcu był taki czas, że już głupio było przekładać dalej i też dział sprzedaży, nie wiem, naciskał, że już wypuszczamy, bo już tu nieważne, czy będą błędy, to tam se będą, nie? No i wypuścili takiego bubla totalnego, który się wieszał, gliczował, no i był porażką.
1: No. Nie no, fajnie, w ogóle fajne są te tam reklamy różne na tym, nie? Na przykład leży se chłop i na nim baba dupą siedzi, nie? On taki podjarany, wiesz, zadowolony. Albo tam, nie wiem, jakieś ruchańsko po prostu, nie? Na plakacie albo coś takiego, wiesz. ciekawy świat, ciekawy, powiem ci.
0: Tak, to są takie, wiesz, tam są takie przygody, w których zawsze są jakieś smaczki, takie easter eggi, jak to się mówi, czyli mrugnięcia okiem, jakaś szydera z popkultury, z jakichś popkulturowych memów, z jakichś znanych sytuacji, z szurów się trochę śmieją, pojawia się tam wiesz, szur.
1: O reptylianach gada.
0: Tak, takie, wiesz, dużo jest świetnych rzeczy. Nie tam, że zdobądź kryształ, tam magiczny łuk i przynieś go z powrotem, tylko takie coś ciekawego, naprawdę, że masz frajdę, nie? I gra sobie z ciebie robi jaja, na przykład, jak masz tam gdzieś odwozić typa, któremu rozerwało kutasa, bo coś mu tam wybuchło, dostał, nie wiem, czy kulę dostał, czy mu tam wybuchło coś, no ma...
1: Wsadzał do miksera.
0: Coś takiego było, że on z jakąś... No, w każdym razie urwało mu kutasa. I on tak, wiesz, wrzeszczy, wieziesz go do szpitala i w tym momencie gra wyjątkowo ci jakieś dzieci na pasach ci wrzuca, które przechodzą, wiesz. Po prostu nie możesz dojechać, bo ci cała gra przeszkadza w tym dojechaniu. Takie fajne są jaja, nie? Albo jak był ten biker, co się tam na rowerze wywrócił, taki polski mem. Śmieszne, że on tam się na tym rowerze wywalił, głupi ryj się rozwalił i coś tam...
1: Paweł Jumper,
0: tak. O, ała, rzeczywiście. To też jest do tego nawiązanie, bo tam strzelasz do kogoś i słyszysz tam za zasłoną, ała, no rzeczywiście. Takie, wiesz, więc jest dużo takich jajec fajnych, nie? No,
1: no to dobre jest. Dobre, fajnie pomyślałem, no. Widzisz, spoko. Albo hakowanie umysłu, nie? Że tam jakieś masz te, sobie wszczepiasz jakiegoś wszczepa, czy coś, czy jak to się nazywa? Wszczepy chyba. I normalnie tam klikasz i gość wyciąga pistolet i sam w głowę strzela na przykład. To jest niepokojące trochę, ale ciekawe, czy w przyszłości będzie to możliwe, jak będą te neuralinki wprowadzone, nie? To, co ten Elon Musk już podobno pierwszemu gościowi wszczepili. Dobrze mówię. Już podobno już ktoś gdzieś tam jest, co to ma, nie? Wszczepiony w głowę. To ciekawe, czy to będzie można właśnie tak hakować i... Przecież to niebezpieczne jest trochę w sumie, jakby tak pomyśleć chwilę, nie? Wszczepianie sobie czegoś takiego, bo to z jednej strony może ci na przykład wzrok przewrócić, nie? Czy tam, nie wiem, pozbędziesz się padaczki na przykład, nie będziesz miał padaczki, czy czegoś takiego, czy jakichś innych apopleksji dziwnych, ale wiesz... Przez to ktoś będzie mógł się, wiesz, przez Bluetooth do ciebie podłączyć i wiesz, robić jakieś dziwne rzeczy, nie?
0: No.
1: Trochę niebezpieczne.
0: Całkiem prawdopodobne, że tak może być, no. Tak jak ze wszystkim, będą nowe możliwości i nowe wyzwania, nie? Jak internet też się stał dla nas takim wyzwaniem, nie? Mamy z jednej strony niesamowity dostęp do wiedzy, a z drugiej strony cały czas ktoś chce nam ukraść kasę przez ten internet i nas w konia zrobić jakoś, nie?
1: No. Ogólnie widziałem ostatnio jakiś czas temu już, taki program, nie? Tam na YouTubie chyba było coś o hakerach. No i ty wsiadł z laptopem człowieku do samochodu gościowi przez Bluetooth, a jakoś mu się, wiesz, połączył z tym komputerem pokładowym, czy jak to się tam nazywa, wiesz, w tych nowszych samochodach, gdzie masz wszystko elektroniczne. No i typowi wyłączał silnik, włączał, hamulce mu wyłączał, wiesz, normalnie przejmował kontrolę nad samochodem ogólnie, nie? To sobie pomyśl, tak naprawdę, jeżeli już są takie rzeczy możliwe, to co może być możliwe za te, nie wiem, 5-10 lat? Może być grubo.
0: Był fajny film o kobiecie, której samochód taki skomputeryzowany, nowoczesny, wiesz, taki typowy nowoczesny samochód, który ma internet, ma sztuczną inteligencję jakąś w ogóle, wysiadł gdzieś na zadupiu i cały film jest o tym, jak ona sobie radzi w tej sytuacji z tym samochodem i tam były różne ciekawe takie rozkminy właśnie.
1: Jak a nie, to ja bardziej tak patrzę na to, że wiesz, no, jedziesz sobie samochodem i ktoś ci nagle niespodziewanie hamulce wyłączy, nie? No i możesz się zabić, kurwa. To jest niebezpieczne, nie? A ludzie są popierdoleni i wiesz, no... Wiesz, 1 na 100 czy 1 na 1 000 000, ale wpadnie na taki kretyński pomysł na przykład.
0: No, czemu nie?
1: Będzie.
0: Czemu nie zhakować samochodu, nie? Nie wymienić, nie nadpisać firmware'u, nie wpuścić jakiegoś wirusa, nie przejąć sterowania i nie wyłączyć nagle działania jakiegoś podzespołu.
1: No, zwłaszcza, że wiesz, że producenci tych samochodów, oni tak naprawdę o tym nie pomyśleli. I te systemy operacyjne, które masz w autach, są gołe. To nie ma żadnych zabezpieczeń antywirusów, żadnych takich rzeczy. Nie, po prostu tam sobie, jak się już podłączysz, to sobie możesz robić, co chcesz, nie? Dłubać sobie do woli. Tak się to dzieje, nie?
0: Ale to myślę już bardziej takie samochody, nie takie, gdzie jednak połowa, czy tam większość rzeczy pozostaje taka jednak analogowa, nie? No układ sterowania masz układ sterowania, skrzynia biegów masz skrzynia biegów.
1: No nie, właśnie mówię ci, z 5 lat temu już to widziałem i gość naprawdę potrafił hamulce wyłączyć, włączyć silnik, wszystko z laptopa, nie?
0: To mi się wydaje, że bardziej w takich samochodach już, które potrafią być autonomiczne, które potrafią same znajdować drogę, powiedzmy, no to są już takie jeszcze nowocześniejsze, najnowocześniejsze, nie? No ale dzisiaj te są takie samochody pół na pół, które powiedzmy, no... Nie wiem, czy się da tak zhakować, że ci wyłączy hamulce, powiedzmy.
1: No...
0: Bo jednak masz ten pedał, masz ten pedał mechaniczny, nie?
1: Który, ale on nie działa.
0: Masz klocki hamulcowe.
1: Możesz tego wciskać do podłogi i on nie zadziała.
0: Tak?
1: No tak, no tak to działa, mówię ci. No. Jedziesz sobie gościu samochodem, wciskasz pedał gazu albo wciskasz pedał hamulca, do samej podłogi go deptasz i on nie działa. Nie ma efektu zatrzymania się, rozumiesz? Możesz sobie go deptać ile chcesz. Ale przez to, że komputer o tym decyduje, to się nie zatrzymasz.
0: No to ciekawe. To
1: takie rzeczy.
0: Myślałem, że te samochody, wiesz, nie takie super jakieś tam, najbardziej skomputeryzowane, to jednak mają to tak mechanicznie, że...
1: 5 lat temu to było. Poczekaj, ja tego poszukam, zaraz ci jak znajdę, to ci wrzucę, nie? Będziesz mógł pokazać. Kurwa, naprawdę, stary. Ja byłem w szoku, że to się da w ogóle.
0: No też by mnie to zaskoczyło, że aż tak zostało tutaj wszystko. Boho pisze, jesteś w błędzie, bo wchodzisz w tryb serwisowy i cofasz tłoczki hamulcowe. No nie wiem, nie znam się na tym, więc tu polegam na tych, którzy się orientują trochę lepiej może. Ja się nie znam na samochodach. Nie wiem, jak to dziś wygląda. Czy faktycznie jest tak, że już wciskasz ten pedał i to tam komputer decyduje, czy on działa, czy nie?
1: Aż tu pierwsze lepsze znalazłem. Możesz włączyć, jak chcesz. Nie wiem, czy to jest konkretnie to, ale już widzę po tym, że gość wciska hamulec, a auto jedzie dalej. Albo kierownica się sama kręci.
0: Kierownica się sama kręci? Serio?
1: Tak. Znaczy sama. No siedzi gość z laptopem i steruje tym wszystkim, nie? A kierowca nie ma wpływu na to, co się dzieje z jego własnym samochodem. Sorry, to sprzed 8 lat jest, nie? No, enter goś wcisnął i co się dzieje? No i coś się z autem samo dzieje. Weź się przeleć tak pobieżnie, nie wiem, nawet nie musisz pokazywać.
0: No, przelatuję, próbuję znaleźć ten moment, gdzie kierownica się sama kręci. Widziałem, że tu coś ty powie.
1: Ten moment jest, że kierownica się sama kręci, to jest 36 sekunda, nie? No pierwszą minutę jakbyś tak włączył, nie? Bo tu jest w pierwszej minucie jest jakby streszczenie, o czym jest filmik, nie? W pierwszej minucie, pierwsze 30 sekund.
0: Okej, ale to była dosłownie sekunda, jak on zdjął ręce z kierownicy i kierownica, no to wiesz, no to tak jakby kierownica odbijała po prostu, to było pokazane.
1: No dobra, a na początku jest pokazane, że gość się zatrzymuje, a auto jedzie dalej. Na parkingu tam. Dosłownie pierwsze 5 sekund chyba.
0: No jest coś takiego, ale to też mnie jakoś nie przekonuje. No auto czasami no może sobie jechać kawałek samo no, przez 2 sekundy. No, tak jakby nie ma tu pokazanej dłuższej chwili, gdzie kierownica się sama kręci to w lewo, to w prawo, tylko puścił kierownicę i ona mu się jakby tak odbiła. No to każdy samochód to ma praktycznie. Nawet
1: no,
0: nawet wiesz, no, Polonez. z PRL-u ma.
1: No
0: tak...
1: jest goście pokazują, jak sterować autem, no kurwa, z poziomu laptopa, jeepem jakimś. W pełni niby elektrycznym, zautomatyzowanym. Two hackers have developed tool that hijack a jeep over the internet. Senior writer Andy Greenberg takes SUV for a spin on the highway while hackers attack it from miles away.
0: Coś mi tutaj trochę nie dowierzam, bo koleś zdejmuje ręce z tej kierownicy na pół sekundy dosłownie i zaraz ją chwyta, więc tak. No ale się zapoznam z tematem, bo to jest ciekawe.
1: Zapoznaj się, no nie wiem, no mówię ci, że widziałem takie rzeczy już nieraz, nie? Znaczy nieraz. Dawno, w sensie, że dawno. Ponoć się da hakować samochody.
0: W jakimś stopniu? Na pewno tak, no ale pytanie w jakim, nie? Bo tutaj właśnie ty, to jest ważne.
1: W Bułgarii wymyślili tą zabawkę, to się Game Boy nazywa, bo to dosłownie wygląda jak Game Boy i człowieku to działa jakoś tak, że tam jest jakaś antenka w tym Game Boyu czy coś takiego i typ podchodzi do dowolnego samochodu właśnie z tych nowszych, nie, gdzie jest wszystko skomputeryzowane. Też jest dokument o tym, o złodziejach samochodów w Bułgarii. Gość podchodzi z tym Game Boyem do samochodu, wciska dwa przyciski i nagle samochód się sam odblokowywuje, otwierają się drzwi i sobie typek bez kluczyka, bez niczego wsiada, odpala to auto i sobie jedzie, nie?
0: A to tak, to jak najbardziej, tak. To się nazywało Black Box, coś takiego. Są, tak, no bo te samochody są zabezpieczone komputerowo, no zamki i tak dalej, więc to jak najbardziej.
1: No ale to też może już
0: ale
1: mówić,
0: wiesz,
1: testowałeś auto, nie?
0: No, w pewnym sensie tak, ale tutaj nam chodziło bardziej o takie hakowanie, że ktoś przejmuje kontrolę nad twoim samochodem i go prowadzi, powiedzmy, sobie za ciebie, nie? Albo że ci nie działa pedał gazu, to zupełnie co innego, bo otwarcie zamków, to już było, wiesz, jak były te zamki takie na pilota, no to można było też z urządzonkiem jakimś podchodzić i wejść na jakąś tam częstotliwość odpowiednią, dostroić się i pyk, i się drzwi otwierają, to już to dawno temu, ale to mówimy o trochę innej
1: Krawiec, rzeczy. Mógłbyś tego dobrodzieja w łeb pierdolnąć, bo mnie tu obraża, a nie podoba mi się to. W sumie razem tę audycję prowadzimy.
0: Dobrodzieju, bardzo cię proszę, żebyś nie obrażał Michała i nie rób tego więcej. Tutaj pisanie słowa na M, bardzo brzydko i proszę tego nie robić, bo będzie banowanką. No. A dobrodziej też mnie obrażał nieraz, więc...
1: Nie wiem, dziwni są tacy podludzie bez kitu.
0: No to są ludzie, którym się bardzo nie podoba, że coś powiesz, im się to coś tam nie klei, nie podoba, to zaczną cię wyzywać od razu, nie?
1: No, dokładnie. Bez sensu zupełnie, nie? Zero charakterów ten widzę.
0: Tym bardziej, że Michał się jakoś nie upiera jakoś strasznie i tutaj on sam nikogo nie obraża i nie robi alfy i omegi, tylko sobie rozmawiamy tutaj po prostu.
1: Nie, bo po prostu ktoś mnie nie lubi i wiesz, i szuka tego, żeby, jak to się mówi, pretekstu, żeby się do mnie tutaj napierdolić.
0: Też musimy trochę brać jednak na klatę, bo jakbyśmy banowali wszystkich, którzy coś nam napiszą niemiłego, to by nam nie zostało zbyt wielu ludzi.
1: Tak,
0: chyba,
1: ale stary, no wiesz, gość mnie obraża, bo coś mu się tam wydaje, albo mu się coś nie wydaje. No to tak, proszę cię, no to czy... Tak, tak, dobrodzieju, pod ludzie, no. Ludzie mają pewien zestaw cech, których nie mają ludzkie zwierzęta.
0: No to jesteście kwita, ty też się
1: jakbyś,
0: wyraziłeś.
1: Jakbyś się przyjrzał i rzeczywiście sprawdził, czy jest tak jak mówię, to byś stwierdził, że jest tak jak mówię. No ale jak ty wolisz po prostu mi tutaj przyganiać, no to nie wiem. No.
0: Jak
1: to
0: kocioł,
1: twoja wola, nie
0: jak
1: moja.
0: Jak kocioł garnkowi.
1: To twoja wola, nie moja. Żyj i daj żyć innym. O, taka
0: dobra.
1: Zasada ludzi. No.
0: Jakieś...
1: Co dobra? Żyj i daj żyć innym, no.
0: Nie, mówię dobra w sensie, że powoli tutaj może będziemy kończyli, nie? Jakieś ostatnie telefony, może ktoś tu ma ochotę, to proszę dzwonić. Bo to w sumie już ile siedzimy na antenie? No, 3,5 godzinki. 3,5 godziny.
1: O.
0: Nie będziemy tu całą noc z wami tutaj siedzieć za darmola. Dubliński, dostałeś chociaż jakiegoś jednego donata? Pewnie nie. No.
1: Nie.
0: No widzisz, jacy ci ludzie są. Na krzywy ryj tylko, nie?
1: No. Trzeba być przyzwoitym. Czy wtedy jest się człowiekiem, jak się jest przyzwoitym? Mnie to zawsze zastanawiało, dlaczego to tak kurwa jest, nie? Że jedni się starają, a inni to w dupie mają. Dalej się czują jeszcze lepsi od tych, co się starają być przyzwoitym, na przykład człowiekiem. Przyzwoitość, wiesz co chodzi. Pewnych rzeczy po prostu nie wypada mówić czy robić.
0: Jakiś mecz, jakiś mecz chyba u ciebie jest, jacyś kibole w tle.
1: Nie, imprezy tu są jakieś dzisiaj. Knajpy, nie knajpy, takie rzeczy. Imprezka jest. No, znaczy knajpy, co ja gadam. Imprezka jest, bo jest sezon świąteczny, nie? Się ludzie bawią, wolne mają.
0: Musimy sobie jakieś bardzo takie tematy nośne wymyślić, bo tak patrzę na inne streamy i tam kicink, 200 zł. Dziękuję za wspaniałą audycję, za tematy. Potem kicink. Stówka. Tu, dzięki, fajnie, że jesteś. A my tak, wiesz, skromnie trochę, nie? A u ciebie to w ogóle, to, wiesz, padaka. Chyba ci nie...
1: Ale ja nie robię tego dla hajsu.
0: Ja wiem, no ale... Ja wiem, no. A ja robię.
1: Nie robię tego dla hajsu.
0: A ja dla hajsu.
1: Właśnie. Nie robię tego dla hajsu. Dla hajsu robię inne rzeczy. Nie robię tego dla pieniędzy. Nie robię tego dla pieniędzy. No, przyzwoitość, no, drodzy ludzie, naprawdę bądźcie, kurwa, ludźmi. Autentycznie. Cechy takie ludzkie, wiecie, takie, które u zwierząt nie występują, no.
0: Nie dziw się, krawiec, audycja o niczym. To po co słuchasz? To pierwsze pytanie, a drugie pytanie to dlaczego jak robię audycję o czymś, to niczego to nie zmienia. I tak dalej. No ale nie mam pretensji i tak muszę do roboty w końcu pójść, bo tak nie wyżyję, jak będę musiał 5 audycji nagrywać i żeby 100 zł zebrać na jedne zakupy, no ludzie. Więc... ale spoko, to też jakby w ogóle nie mam pretensji.
1: Następnego hejtera mam, naprawdę. Ja widzę, że ta moja bezpośredniość to często mi wrogów przysparza, a nie przyjaciół.
0: No, może musisz brać na klatę, jak jesteś takim ostrym youtuberem, który się nie gryzie w język, to też będziesz miał takich, wiesz, komentatorów.
1: Jest, Motherboard, znalazłem ten filmik, który widziałem dawno temu. To jest to. To jest ten filmik. Tu ci podsyłam. To jest ten. Znalazłem. O, patrz. Tu gość normalnie steruje samochodem autonomicznym tak zwanym. Tylko wiecie, jak będziecie to oglądać i będziecie widzieć to, o czym ja powiedziałem, to pamiętajcie, że że to jest kozłudzenie, iluzja optyczna. Tak naprawdę to tego nie widzicie, dlatego że ja pierdolę bzdury, nie? Gadam głupoty. Dokładnie, to jest ten program, Motherboard, no. Gość nawet tłumaczy tutaj, jak to jest zrobione tak naprawdę, nie? I że te systemy zabezpieczone, znaczy, że tam nie ma generalnie, przynajmniej jeszcze wtedy, bo to jest film sprzed 9 lat, tak? Że jeszcze wtedy przynajmniej te samochody nie miały w ogóle żadnych systemów zabezpieczeń w tym swoim software'ze, tylko mógł sobie podejść Bolek, który miał program i wam ten silnik wyłączać, nie? Możesz sobie włączyć tak, nie wiem, od 7 minuty, jak ten eksperyment jest, od 7 minuty jest pokazany eksperyment, nie? Gdzie jeden prowadzi auto na parkingu, a drugi siedzi z laptopem i mu miesza, nie? I mu wyłącza tam. Od 7 minuty jest pokazane.
0: Patrzę, ale też za bardzo nie widzę tutaj sytuacji, w której by ktoś przejął kontrolę nad samochodem. Typ cały czas kieruje. No.
1: Znaczy, bo to też zależy, jak sobie to wyobrażasz, wiesz, jeżeli to, co oglądasz, odbiega stanowczo od tego, co widzisz w swojej wyobraźni, to może się nie zgadzać, że to nie jest tym, co widzisz, nie?
0: Wierzę jak najbardziej, to jest dość oczywiste, że można zablokować komuś zamki, tak jak typ nie może teraz otworzyć samochodu, no spoko. Wierzę w to, że można zaburzyć wszelkie czujniki, wszelkie dane, które ci komputer wypluwa, a być może nawet i prędkościomierz, że będziesz jechał sobie kilometr na godzinę, on ci wyświetli, że jedziesz 100 na godzinę, bo jakiś taki cyfrowy, nie, wyświetlany jakiś. Że można, o, właśnie uruchamiać tutaj samochód, włączać go i wyłączać.
1: No.
0: Jak najbardziej, no, to pewnie, że tak. No. Ale cały czas mówimy o sytuacji, w której ktoś ci powoduje wypadek, bo ci wyłącza hamulce albo przejmuje kontrolę.
1: No, pokazane jest, że wyłączył hamulce.
0: Tak?
1: Na tym filmiku jest pokazane, że wyłącza hamulce, tak.
0: Okej, to sobie
1: tylko oczywiście wszystko się dzieje w warunkach kontrolowanych, tak? Na zasadzie eksperymentu na parkingu. Ale wyłączył tam gość hamulce, no.
0: No coś tutaj jest, że niby jedzie mu do tyłu sam, tak? Że koleś tu z laptopa uruchomił samochód, że on jedzie do tyłu, tak?
1: Czekaj, bo już wyłączyłem. W której minucie?
0: 9 minuta.
1: No, poczekaj, jedzie autkiem, no. O, i zatrzymał mu auto, tak, w 9 minucie, 4 sekundzie, zatrzymał mu auto w ogóle, tak, i teraz auto samo zaczęło do tyłu jechać, no. No i typ z poziomu laptopa to zrobił, no to stary, ja nie wiem, czy nie można powiedzieć, że mu auto zhakował, no. No zhakował, no moim zdaniem można tak powiedzieć, że wziął i mu auto zhakował, no.
0: No, to muszę się zapoznać. Słuchajcie, a propos te jeszcze rzucania donata na audycję o niczym, to rozumiem, że ma nie być już takich audycji w ogóle, gdzie sobie się spotykamy, gadamy sobie, żartujemy, gdzie ludzie dzwonią, tak? Tylko ma być audycja na przykład wpływ promieniowania elektromagnetycznego na atmosferę Ziemi, na przykład, tak? No dobrze, to sobie to wezmę do serca w takim razie. Mają być dymy, pisze tutaj Przemek, który wcześniej pisał właśnie, że audycja o niczym, czyli audycja o czymś według Przemka to jest jak są dymy. Rozumiem, czyli to dużo wyjaśnia. No dobrze, to następnym razem naubliżam Michałowi, zesram się to i zobaczę jak to wpłynie. Ale domyślam się, że nie wpłynie, chociaż znając ludzi to w sumie może wpłynąć faktycznie. No. Nie, no dobra, to też w sumie... Ja zawsze myślałem, że takie audycje lubicie, gdzie sobie po prostu gadamy o różnych rzeczach, nie? O przeróżnych, gdzie sobie tutaj filozujemy, gdzie można zadzwonić, coś podrzucić, gdzie się spotykamy, gdzie można sobie właśnie tego posłuchać na lajcie, coś grając w grę czy pracując. Ale jak uważacie, że nie, że tylko ma być audycja jakaś taka, nie wiem, gdzie z kartki coś przeczytam i coś wniesiecie, jakąś wiedzę tutaj, to dobrze, to będzie trzeba sprawdzić, czy to zadziała. Na razie myślę, że to nie działa, ale może jeszcze zobaczymy, zrobimy testy. No bo czegoś oczekujecie, coś powinno sprawić, że na przykład jeden sknerus z drugim, co słucha sobie na krzywy ryj, od pół roku rzuci tą dyszkę na parę bułek tam, czy na półkę baba na przykład, a coś nie sprawi. Coś sprawi, że on pomyśli sobie, o, nie warto jednak.
1: Szkoda. I tak wszystkim nie dogodzisz. I tak wszystkim nigdy nie dogodzisz, a i tak, przepraszam, zawsze będzie ktoś, kto powie, że nuda, nie podoba mi się, idę stąd. Chociażbyś się, kurwa, przygotował człowieku, nie wiem, z budowy wszechświata albo multiversum i wszechświatów równoległych, nie? Zgłębiłbyś temat, który kurwa, stanowi problem, przeszkodę dla większości, nie? Dla 99% populacji, to i tak tego nie znajdzie się ktoś, kto tego nie doceni. Głupoty, tak pierdolą. Nie dogodzisz wszystkim nigdy, niestety. Trzeba robić swoje, moim zdaniem. I dlatego idę sobie zrobić drinka.
0: No dobra. No, a jeszcze prędzej to nikomu nie dogodzisz. Może tak bardziej tutaj. No. Jakbym tutaj zrobił audycję, rozkminił te samochody, na przykład płyta główna składa się z kondensatora, z dialera, z cewki moczowej, prawda, i to ma wpływ na układ paliwowy, co powoduje, i bym tak gadał przez 2 godziny, to po 5 minutach by ludzie napisali, ale nuda, idę stąd, spierdalam, nie da się słuchać, krawiec pij, no to wypiłem dzisiaj 0,5 litra i co? To jeszcze więcej, tak? Mam wypić 0,75, tak? Albo litra mam wypić na przykład.
1: No, powinieneś. Powinieneś się najebać, zrobić sobie klauna, a potem iść do patologów się z nimi w tamten. Na wyzwiska siłować.
0: No.
1: Tak powinieneś robić, słuchaj.
0: Powinienem wtedy się najebać, powiedzieć, szanuję was, kurwa, dzwonię do Czosnka, kurwa, i zadzwonić tam, bum, bim, bum, bim, bum, bim, no cześć ty głupi chuju, kurwa, masz coś do mnie? I wtedy niektórzy byliby zadowoleni chyba na przykład, tak myślę. Ale tam nie ma co patrzeć, kto tam, co by się nie działo, to ja to biorę za dobrą monetę i nie ma problemu. To problem, wiesz, problem tkwi we mnie, w razie czego tak staram się patrzeć na to, nie? Że...
1: Ja myślę, że nie powinieneś w ogóle reagować na takie rzeczy, jak cię ktoś zaczepia, albo ci tam coś dogryza, czy coś po prostu wziąć, olać się, nie przejmować, nie? Bo nie. To jest dla takiego kogoś, to jest młyn na wodę tak naprawdę. Tak, tak, stary, to też nie, ludzie, nie wiem sobie, niektórzy, nie mówię, że wszyscy, nie chcę tutaj, wiesz, żeby ktoś się niesłusznie poczuł obrażony, czy dotknięty tym, coś powiem, ale niektórym to się tak, kurwa, wydaje, że jesteś ich małpką na sznurku i masz tańczyć tak jak im się podoba, bo ty jesteś po to, żeby on miał, nie wiem, rozrywkę po prostu, nie? Takim klaunem jesteś, takim jeszcze darmowym najlepiej, albo za donaty, takim klaunem, że wiesz, że no, tu ci rzucę kasę, to musisz zrobić to i to, nie? Albo musisz się zachowywać tak i tak, bo tego od ciebie oczekuję, nie? Bo jak nie, to ci powiem, że audycja jest chujowa, no. Dużo ludzi ma takie podejście, no. Tylko tak jak mówię, nie, to nie jest atak personalny na nikogo, żeby sobie zaraz nikt tutaj nie insynuował czegoś.
0: Może się po prostu skończył czas donate'ów, nie? I wiesz, trzeba coś innego zacząć robić, bo też są takie jakieś fale, trendy, że raz to
1: święta
0: działa,
1: są.
0: Raz
1: ludzie to wydatki działa. Mają.
0: Nie, to już tak od dłuższego czasu mam, że jest trochę lipa, ale to też, no, wtedy dokonujesz wyboru, albo robisz to z pasji czystej, po prostu dla przyjemności. Tylko, że mi się już tak całkiem dla przyjemności to nie chce trochę, no wiecie, jak się 10 lat gada, to już tak weź dla przyjemności se weź, nie? Albo przeznacz 2 dni i się tam coś czytaj, rób se notatki, potem wejdź i tu gadaj i ludzie ci napiszą tam, spoko, fajna audycja, trzymaj się, pa. No, więc spoko, jakby no i tu pisze Przemek, brak klimaciku dzisiaj. Jak będą telefony i dymy, to będą donaty. Znaczy, wiesz co, pierdol się, Przemku. No, ci powiem. To, czy to jest fajny klimacik teraz, jak ci powiedziałem, pierdol się, Przemku, na przykład?
1: No, dymy się zaczynają.
0: Nie, tak szczerze, od serca ci powiem, pierdol się, Przemku.
2: Dobrodzień, 20 zł. Dobrze się was słucha. O. Tego patusa orła też. Chyba ma dziś dobry dzień z okazji Wigilii.
1: Już, no.
0: No tak, z jednej strony miło dla ciebie, a z drugiej niemiło, bo fajnie się słucha tego patusa orła. No to nie wiadomo, jak to odebrać, czy komplement, czy nie, nie? Że fajnie się słucha patusa orła.
1: Dla mnie też jeden komplement. Patusa?
0: Że ma dziś dobry dzień dzisiaj. Ten patus orzeł.
1: Ja po prostu, ja to wiem, że ja tak mam, że mnie można albo kochać, albo nienawidzieć, nie? I tu zdania są zawsze podzielone. Już tak mam. Zawsze było tak, bo ja wiem, że ja jestem na swój sposób inteligentny. Ja wiem, że to razi niektórych, nie? Tak po prostu. No. Ja to wiem.
0: No, tam nie musicie jakoś brać sobie wielce do serca tego, co tu mówię teraz. A propos tutaj donatowania, sponsoringu, ale pamiętajcie, że jak nie będzie długo sponsoringu, to pierdolne to i se pójdę gdzieś tam na dziwki. Albo gdzieś. Albo co gorsza, pójdę do pracy. To będzie, to nie wierzę, to nadal tak nie dowierzam, że to się może stać, ale coraz bliżej jest taka ewentualność, że krawiec zacznie pracować. No a wtedy to wiecie, praca, obowiązki, jakaś tutaj chęć zabłyśnięcia, nowa ekipa, Corpo Life. Nagle sobie kupię ładne ubrania, pójdę na siłownię, opalę się, zrobię sobie zęby, piękną fryzurkę i oleję to wszystko. Ale niewielka strata, dzisiaj jest dużo do słuchania w internecie, zawsze jest dużo takich kanałów, gdzie sobie można wejść tam posłuchać, nie? Czegoś.
1: No,
0: Michał
1: widzę,
0: przejmie.
1: Że Bartłomiej Rybka nadaje i Czosnek nadaje i Bartłomiej Rybka nadają, także możecie sobie tam będą dymy na pewno.
0: No, pewnie tak.
1: Na dziwki trzeba pracować. Możesz też zostać dziwką. Ty masz jedno i drugie naraz, nie?
0: Albo korpo dziwką na przykład mogę zostać.
1: No. Korpoludem. Ostatnio widziałem ten, no na YouTubie, kto to był? Pasud, ten gość taki z tych abstrahujów, nie? Tam stał pod jakimś, tam, gdzie te korporacje są w Warszawie, nie wiem jak to się nazywa, ten dystrykt taki, i się pytał ludzi, ile zarabiają. I wychodzi taki człowieku, taki gość pokroju, co pan będzie robił w Sylwestra, nie? Grał w grę, nie? To wychodzi taki typ z korpo, też go pyta, a to ile zarabiasz, nie? Mówi, dyszkę miesięcznie? A kim jesteś w ogóle? Mówi, programistą. To ile zarabiasz? Dyszkę? Nie, no stary, trochę więcej. Dwie dyszki? Więcej. Trzy dyszki? Nie, no więcej. To ile zarabiasz? A, nieważne. I sobie poszedł ku mnie.
0: Nie, no nie wierzę nawet, że w Warszawce ktoś zarabia jako programista więcej niż...
1: 30 koła?
0: Niż trzy dyszki, to raczej nie. Raczej z 15 max. Coś świrował
1: Koreana. No nie wiem. Nie wiem, ile programiści zarabiają, ale podobno sporo.
0: No sporo. Jest to taka grupa uprzywilejowana, faktycznie. Gdzieś tam taki, wiesz, topek. Ale nie aż tyle, że 30 koła. To nie. Świrował pewnie coś.
1: Świrował. Może i świrować.
0: Ale ciekawym przypadkiem jest taki książulo. No, Jacek tu pisze z Australii, że jak najbardziej w Warszawie programista 30k. Nie dowierzam, sorry, pozostanę tu niewiernym Tomaszem, bo mniej więcej się troszkę tam orientuję i to mi się tutaj nie spina za bardzo. Ale spoko, może Jacek zna takie osoby, faktycznie. Może są takie wyjątki, jakieś, nie wiem, jakiś programista, który powiedzmy robi jakieś programy dla banku, nie? Robi apki dla banku Millennium i tam zabezpieczenia. Znam takie osoby, które takie rzeczy robią. No to tak, to jak najbardziej, ale nie jakiś tam, nawet jakiś Javowiec, kurczę, który robi jakieś mega rzeczy, to bym tak z 15 mu dał, nie? Albo z maksymalnie już 20, ale to jakiś top po prostu.
1: Ale słuchaj, zależy też co robisz, nie? Możesz robić coś, o czym na rynku będzie głośno za 5 lat dopiero, a ty dopiero podwaliny pod to kładziesz i jesteś ekspertem w tej dziedzinie, bo nie wiem, bo nie ma nikogo innego, kto to umie zrobić, nie? To też chyba zależy, wiesz, od umiejętności, no ale jeżeli robisz coś ważnego, coś zajebistego, to ja myślę, że nawet i stówę możesz wyciągnąć, nie? Zależy, ile ci taka firma zapłaci, jak bardzo takiej firmie, wiesz, zależy, żeby uzyskać produkt, nie? Który może, możliwe, że może napisać, nie wiem, 10 osób w Polsce tylko, nie? I sobie teraz znać takiego gościa.
0: No to, to
1: tam
0: tak,
1: będą
0: to
1: duże sumie, pieniądze tak. w grę wchodzić, nie?
0: No tak, no jak
1: ja robisz jakieś... że 15 koła to juniorzy w Warszawie zarabiają, nie? Czyli pewnie jakiś początkujący programista ma 15, no dzień dobry, też fajna kasa i tak, nie? 15 no, koła, tak.
0: Może jestem nie na czasie, nie wiem, może mam nieaktualne no, tam, informacje.
1: Wiesz, w Warszawie to tam też drogo jest, to też trzeba brać pod uwagę, że wiesz, że jednak tam musisz konkretnie komuś zapłacić. No jak wiesz, mieszkanie, czy za mieszkanie tam typ mówi, że 3,5 tysiąca płaci, nie? A drugi mówi, że 5 płaci.
0: To co,
1: miesięcznie jako... czynszu za chatę, no to...
0: No tak, no tak. To co, jako grafik z 20-letnim doświadczeniem, ponad w sumie, będzie coś koło ćwierć wieku, jeśli chodzi o pracę zawodową, no to powinienem chyba się domagać tak z 10 klocków przynajmniej, nie?
1: Więcej.
0: No coś mi się nie chce wierzyć, że coś więcej dostanę. Ale zobaczymy, zobaczymy. Może zacznę tak od, z góry, nie? I zacznę zjeżdżać w dół. Najwyżej tu odrzucą, już mam dość biedowania trochę. I proszenia się, i o, dziękuję, 10 zł, o, dziękuję, dziękuję, o. No, to tak też bym sobie trochę pożył. Też bym sobie...
1: Ja się zastanawiam, czy teraz nie pierdolnąć w krypto tak na pełen etat, tylko to by musiał naprawdę się skupić bardzo mocno i przysiąść do tego. Ale jak widzę tych, wiesz, są tacy goście krypto-influencerzy tak zwani, nie? Czyli tacy influencerzy, którzy zamiast świecić dupą przed lustrem, nie? To analizują, wiesz, ruchy na giełdach różnych, nie? Na kryptowaluty analizują, patrzą, wiesz, kto za tym stoi, jakie tam są kontrakty za tym, kto to finansuje w ogóle, w którą świeżą kryptowalutę warto ten inwestować. Są goście, którzy na przykład na 10 predykcji mają 8, wiesz, poprawnych, nie? Czyli załóżmy, pojawia się ileś tam kryptowalut nowych, dzisiaj na przykład, powiedzmy 100 i taki gość z tych 100 wytypuje 10 i z tych 10 8 idzie w górę jak petarda, nie? I masz zyski razy 100 czy razy 1000. I oni bardzo często te swoje predykcje, wiesz, podają na Twitterze na przykład. I się zastanawiam, czy tak, bo to takie trochę ryzyko, taki trochę hazard to jest jednak, ale czy wiesz, jeżeli masz stopę zwrotu, nie wiem, razy 100 albo razy 300, nie, to może warto by w coś w tym kierunku podziałać, tylko że ci goście to są, wiesz, to są bogacze, to dla nich tam rzucić, wiesz, 10 koła i mieć za chwilę z tego 500 000, to jest żadne ryzyko, nie. Dla mnie rzucić 10 koła to jest... No nie będę nawet mówił na ten temat nic, nie? No, ale robią tak goście, nie? Tam, wiesz, słyszałem, były takie historie, że typek zaczął od tam $1000 i parę miesięcy później miał z 10 baniek na koncie, nie? Bo 3 pod rząd, wiesz, dobre kryptowaluty obstawił, nie? Za to, co zarobił wcześniej. Zreinwestował i potem znowu zainwestował w coś tam jeszcze, nie? I później się chwalą tam na jak to się nazywa, na Instagramie, nie? Że żyją w Dubaju i jeżdżą, kurwa, Bugatti albo czymś tam, nie? Gówniarzy po 20 lat, słuchaj. Takie rzeczy, nie?
0: No to działaj, ta bliski, działaj.
1: No ale to trzeba, ale to się tak łatwiej, to się tak łatwo mówi, nie?
0: Trzymam kciuki, działaj.
1: No.
0: Może mi coś skapnie, jakiś, jak się wzbogacisz, dostanę donycika, 5 dyszek na przykład, albo 100.
1: No, wtedy to na pewno.
0: Działaj, pewno. Trzymam kciuki. Będę się,
1: ale nie, jest...
0: będę się modlił do Ducha Świętego dzisiaj za to.
1: Może to przestań, zanim zaczniesz.
0: Sobie taką czapkę zrobię z Duchem Świętym i będę się w tej czapce modlił to raz dwa.
1: Rozmówca ma ciekawy oddech. No wiesz co, ja mam problemy ze zdrowiem generalnie, także jeżeli się ze mnie śmiejesz z tego powodu, to nie wiem. To przykro mi, nie? Ciekawe, czy jakbym na przykład na wózku inwalidzkim jeździł, to też byś się śmiał, że kurwa, że mam koła zamiast nóg, nie?
0: No właśnie, takie trochę słabe, niskie. A poza tym dzisiaj, Michał, to wcale tak nie sapie jakoś szczególnie. No.
1: Ale wiesz, że ja tego nie słyszę tak naprawdę, tego sapania. Ja nie wiem, czy to nie jest przez ten mikrofon tak naprawdę, że on tak zbiera ciekawie dźwięk z otoczenia, bo autentycznie ja sam siebie nie słyszę tego ciężkiego oddechu, nie?
0: Nie przejmuj się. Potem jak... Nie przejmuj się. Mi też pisali, też miałem takie komentarze, że sapie, prycha, pierdzi, czka, no i tam rzęzi dziad stary. No. Też miałem takie komentarze.
1: Miki pisze, że krypto jest dla marzycieli. Naucz się czegoś sensownego i harata. Nie wiem, Miki, jakbyś zobaczył kursy, po jakich kryptowaluty wchodzą na rynek, a jakie wartości osiągają tydzień później, to stary, to jest tylko kwestia, wiesz, dostać cynk odpowiednio wcześniej, tak naprawdę. No.
0: No to co, 12 godzina wybiła w Polsce, to chyba będziemy kończyli. Będziemy.
1: No, jeszcze chwilę możemy posiedzieć, bo jeszcze drinka mam niewypitego.
0: Ja już nie mam co pić, a ostatnio się rozpiłem trochę, słuchajcie, no tak co chwilę tą wódeczkę łoję. Aż mi się stare dobre czasy przypomniały, cholera jasna. Ale już
1: mówi się, że na Simpsonach pokazują przyszłość, nie? No. Że Simpsonowie, ta bajeczka, nie? Że tam przyszłość pokazują, że nawet śmierć królowej brytyjskiej tam został przewidziany i w ogóle, nie? A ten, co chciałem powiedzieć, że jeżeli chodzi o predykcje ze Simpsonów, to na przykład Bitcoin ma iść w nieskończoność, nie? Tak na Simpsonach pokazywali, nie? Że tam jest jakiś tam program telewizyjny, jakieś tam wiadomości, na dole, wiesz, lecą te kursy różnych tam indeksów giełdowych i tak dalej, jest pokazany Bitcoin i ten znaczek, wiesz, ta przywrócona ósemka, że nieskończoność. Takie coś, nie? Czyli jeżeli wierzyć Simpsonom, to ten Bitcoin będzie, nie?
0: Faktycznie jest trochę tych rzeczy jakby przewidzianych w Simpsonach. Różne tam i pandemia, i dwie wieże, i przeróżne rzeczy. No może faktycznie dopuszczam taką możliwość, że rządzący tym światem gdzieś tam pokryją mu Illuminati, nie Illuminati, mają taką swoją bajkę, czy nawet kilka, w których pokazują różne rzeczy. Zawsze można potem powiedzieć, przecież wam pokazywaliśmy, nie? Wszystko czarno na białym i o tym gadaliście nawet cały czas i to komentowaliście, to z czym macie problem, ludzie, nie?
1: Iluminaci, szataniści zwyczajni. Bo to wiesz, jak to jest u nich. U nich jest tak, że u nich też jest piekło tak naprawdę. Tylko wiesz, to jest wszystko u nich oparte na karmie, czyli jeżeli ja ci podam zatrute jabłko, to jest najprostszy przykład, to jest taki podręcznikowy przykład. Jeżeli ja ci podam zatrute jabłko i ty je zjesz, to jestem winny twojej śmierci, nie? Ale jeżeli ja ci dam jabłko i na tym jabłku będzie napisane, że ono jest zatrute i ty je zjesz, to popełniłeś samobójstwo.
0: Wiesz co, tak to chyba ktoś podsumowywał właśnie, że to jest taki sposób na oczyszczenie swojej karmy, jakby, nie? Coś takiego.
1: Tak.
0: Że to są ludzie, którzy tak naprawdę odkryli już tajemnicę życia i śmierci, dobrze wiedzą, co ich czeka potem, jakie rozliczenie, wiesz, jakie niebo, piekło, oni doskonale wiedzą, jak to działa, jak ten system wygląda i że to jest taki ich dupochron troszeczkę. No, to by się nawet trzymało kupy trochę, no. No.
1: Tak, ja sobie przypominam w ogóle, za co mnie dobrodziej tak nie lubi, bo ja to kiedyś już mówiłem i on wtedy miał do mnie problem o to, nie? Przy okazji tych 14 morderstw niesławnych. Już wtedy było. Przypominam sobie. Przypominam, w ogóle ja to kiedyś mówiłem u ciebie na audycji dawno temu. Jak to powiedziałem, to w ogóle, kurwa, gromy na mnie poleciały, pamiętam. Tam dzwonili ludzie i mówili, że pierdoli, co pierdoli. Bo takich rzeczy się nie mówi generalnie, nie? W tamtych środowiskach, nie? Uderz w stół, nożyce się odezwą, tak wam powiem, o.
0: Oj tam. Ja myślę, że ktoś, kto wpłacił 20 zł, dobrodziej właśnie, pozdrawiam, to nie może być zły człowiek.
1: Nie może być zły człowiek. No cóż, no cóż. Ciekawe, ciekawe. No bo czemu on się tak mnie czepia w ogóle, widzisz, bez powodu? A potem też można tych ludzi poznać, nie? Że u nich cały czas są te ataki i ataki i ataki, nie?
0: Wściekłe ataki.
1: Wściekłe, no. Wściekłe, wściekłe.
0: Ja mam taką prostą ideologię, jak Krzysztof Kononowicz. Dał dobry, nie dał zły.
1: No. No, dokładnie. Zaraz znowu będzie XD. No, no trudno, dobrodzieju. Wszystkiego nawzajem. Ja mam taką kurwa, człowieku, ideologię życiową. Wszystkiego wszystkim nawzajem zawsze. I to jest najlepsza karma. Ta najlepsza karma jest. Wszystkim wszystkiego nawzajem życzę.
0: No. I pamiętajcie, jak ktoś pisze, że jesteś głupi, to kto się tak przezywa, to się sam tak nazywa. Pamiętajcie.
1: Znaczy nie, ale nie bądź nigdy pierwszym chujem do nikogo, nie? To też jest ważne, nie? Żeby, wiesz, nie być tym, który pierwszy rzuci ten kamień. O. Rozumiesz?
0: No, rozumiem. Wódz pisze tutaj, jest ciekawy, czy to kolejna audycja, w której troszeczkę komunizujemy. Panie Wwódzu, sprawa jest taka, że zawsze się trochę komunizuje, tak samo jak się zawsze się trochę gwałci, zawsze się trochę też komunizuje.
1: No, poza tym nie ma dowodów, że papież wiedział. Proszę sobie wyobrazić, że może wiedział, być może nie wiedział. No. Głowa państwa wie tylko tyle, prawda, ile tam w raportach dostali, albo czego się tam dowie z gazet.
0: On w ogóle był jak Keanu Reeves, nic, nie, jak Jackie Chan bardziej, tak. What's happened? Leave me alone, I don't know. Tak, taki właśnie nic nie wiedział, ani o aferze w banku Ambrosiano, ani o pedofilii, ani o... najlepsi jego kumple to pedofile byli, bo on nic nie wiedział, to nic nie wiedział, tak siedział tylko i mu tam przynosili te kotlety w takim, na złotym talerzyku, z takim przykryciem tam, że mu odkrywali i mu tam paznokietki złotymi szczypczykami do obcinania paznokci obcinali, a on nic nie wiedział, się nie interesował. Niczym się nie interesował. Ja też taki jestem. Ja na przykład się wczoraj dowiedziałem, że jest wojna jakaś na Ukrainie. Na przykład ja nic nie wiedziałem.
1: Jaka wojna?
0: Nie wiem, właśnie się wczoraj dowiedziałem.
1: Co to jest Ukraina? To ja nie wiem, co to jest Ukraina w ogóle. Nie wiem, że coś takiego istnieje, słuchaj.
0: Gdzieś tam ktoś kogoś napadł, ja nie wiem.
1: No ja też nie wiem nic. A wkurwimy wodza?
0: Nie, lepiej nie, bo on wodzu, się łatwo zapala. Wodzu, zaraz nie wkurwię.
1: Chciałem ci coś powiedzieć, wodzu. Chciałem ci coś powiedzieć. To będą słowa specjalnie do ciebie skierowane, drogi wodzu. Otóż mówisz? Mówi się, że komunizm nigdzie nie działał, nie? Nigdzie w żadnym kraju egzaminu nie zdał. Ale jeżeli chodzi o same kwestie ekonomiczne, to zobacz, gdzie były Chiny 30 lat temu, czy 50, a gdzie są teraz. O. Ale no komunizm nie działa.
0: Ja już wiem, co ci wódz odpowie, że Chiny to nie jest żaden komunizm, no i tyle.
1: O, to tego bym się nie spodziewał po wodzu, nie. Tego się akurat nie spodziewał. Wodzu, napisz komentarz.
0: Niektórzy tak uważają, że w Chinach to jest jakaś, nie wiem, krzyżówka socjalizmu z kapitalizmem, jakaś gospodarka sterowana, ale nie komunistyczna. Coś tak, no wiesz, coś tam mają jakieś inne.
1: Ale pięknie Chiny poszły do przodu. To jest prawda. Dlaczego? Dlatego, że wszystko zaczęli produkować sami od zera. U nas też by to zdało egzamin, jeżeli chodzi o przemysł zbrojeniowy może wreszcie. Ja tego, patrz, to jest rzecz, której ja nie rozumiem i to naprawdę o tym to mnie uświadomił taki żołnierz zawodowy, co on tam był w tym gromie, taki... O, teraz sobie nie przypomnę, ale on tam w kilku podcastach występował. Nawal, o. Oni grę w ogóle zrobili, o tam chyba w Medal of Honor był, czy w Call of Duty w ogóle. I to jest gość, który właśnie do mnie to dotarło zajebiście, że my tyle kasy, stary, wydajemy na jakieś kontrakty, na kredyt wszystko bierzemy z innych krajów, kupujemy sprzęt, niby mamy sprzęt, wiesz, w papierach, ale on jeszcze nie jest wyprodukowany nawet w fabrykach, tylko za 5 lat u nas dopiero będzie. Dlaczego my tej kasy w nasz polski rodzimy przemysł zbrojeniowy nie inwestujemy? Ale tak naprawdę, dlaczego? Przecież jeszcze moglibyśmy produkować dla kogo?

0: i zbiorowy podtekst, znaczy podmiot liryczny chciałem zastosować. Chciałem powiedzieć, że w Chinach było dokładnie odwrotnie. Oni zaczęli sami wszystkiego produkować, tylko mieli inwestycje z Zachodu kolosalne. A rzecz się zaczęła tak mniej więcej za czasów Kissingera, pod koniec lat 70., gdy Deng Xiaoping przejął władzę. Nastąpił tak zwany Kissinger, czyli Chiny odwróciły się, czyli przeszły z obozu socjalistycznego do de facto sojuszników Ameryki. To się działa zaraz po wojnie wietnamskiej, czy mniej więcej w ogóle wojny wietnamsko-chińskiej, kiedy Amerykanie stwierdzili, że łatwiej będzie im pokonać Sowietów niż Chińczyków i że Chińczycy to są mniejsi ich wrogowie niż Sowiety. I Chiny wtedy właśnie, gdy robiły wszystko tak, jak komunizm i partia przykazał i Mao Zedong, aż do końca, do śmierci Mao Zedonga pod koniec lat 70., były bidne jak mysz kościelna. Te wszystkie rewolucje kulturalne, wszystko zgodnie z Czerwoną Książeczką powodowało, że Chiny były przejebanie biednym krajem. I potem Deng Xiaoping, który ten komunizm wierzył tak średnio, wprowadził, może nie wolny rynek, ale otworzył biedne, turbobiedne Chiny na zachód. I wprowadzono taką hybrydę komunizmu z wolnym rynkiem. Była gospodarczo, było wolnorynkowo, ale wciąż był zamordyzm. Ten zamordyzm się zresztą świetnie pokazał po masakrze na placu Tiananmen w 1991 roku. I to Chiny zaczęły brać inwestycje za granicę i było dokładnie odwrotnie. To Zachód zaczął produkować w Chinach, które to technologie potem Chińczycy kradli. Zresztą Chińczycy dostają zadyszki już od dłuższego czasu, co wystarczy spojrzeć na wykres wzrostu PKB chińskiego. I niestety Chiny są, jeżeli chodzi o PKB na głowę, wciąż niżej od Polski. To jest potężny kraj przez swój kolosalny rozmiar. Nawiasem mówiąc, spadły na drugie miejsce, jeżeli chodzi o populację. To Indie już są najbardziej ludnym krajem świata. I Chińczycy zrobili sobie hybrydę, która zaprowadziła ich tak mniej więcej do poziomu średniego rozwoju. Ale niestety dla Chińczyków Xi Jinping znowu wraca do tego, co było przed Dengiem, czyli wraca do Mao Zedonga i będzie strasznie chujowo w Chinach niedługo, co zresztą widać po odpływie kapitału z Chin. No, to tyle chciałem powiedzieć.
1: A ja mam pytanie, to dlaczego Chiny produkują wszystko, ale to wszystko tak naprawdę teraz w tym momencie, wszystko jest produkowane w Chinach. Ja rozumiem, że to mogą być patenty jakieś tam amerykańskie czy europejskie, tylko robione w Chinach, no, ale w tym momencie to Chiny już no wszystko same dla siebie produkują.
0: A to też
1: jak
0: mit.
1: To jest mit. Wszystko jest made in China.
0: Wiecie, co znaczy made in China? Tak, a wiesz, co znaczy made in China, jak jest napisane?
1: No, przed sobą, to produkowane w Chinach.
0: No. Mam przed sobą MacBooka Air. Właśnie takiego pięknego, przy którym przed chwilą słuchałem waszej audycji. Jest on rzeczywiście poskładany do kupy w Chinach, ale zaprojektowany jest w zupełnie innym miejscu. Marketing jest robiony w zupełnie innym miejscu. I tak naprawdę w tych Chinach zostaje tylko drobna część tych pieniędzy. Około 15% jest poskładanie tego do kupy. Układy przewodnikowe są już w innym miejscu, robione do tego na Tajwanie. Cześć, mam tutaj z Korei, nawet kiedyś oglądałem sobie listę tego, była dostępna w internecie, więc one są składane w Chinach, ale wcale nie są produkowane i co więcej, jak spojrzeć na ilość inwestycji, to mnóstwo rzeczy się przenosi do krajów ASEAN, czyli do południowo-wschodniej Azji. Część wraca do Stanów. Stany się reindustrializują w tym momencie. Europa jest też z tyłu, ale to jest jeszcze inny temat. Więc to, że na przykład mój MacBook jest gdzieś tam poskładany, MacBook, znaczy Mac Air, będzie pan przed sobą, poskładany w Chinach, to znaczy tyle tylko, że chińskie rączki go poskładały do kupy. Ale to tylko tyle. To mi się pięknie mówi. Reverse engineering, nierespektowanie praw autorskich i patentów. To jest to, na czym skorzystały Chiny. Nie było od zera. Misiu, to Misiu, brawo ty. Dobrze to opisałeś. Więc to jest mit z tym, że wszystko jest robione w Chinach. Coraz tak. Mniej rzeczy jest robione w Chinach.
2: No jak się
1: no
2: tak...
1: dobrze,
2: tak
1: ale radło. W Chinach od zawsze rządzi partia komunistyczna jednak, tak?
0: Tak.
1: Czyli ten komunizm de facto gdzieś tam jednak jakoś zadziałał. No zobaczmy, jak
0: ale
1: wyglądają
0: jest
1: miasta wszystkie chińskie.
0: Słuchaj, ale byłeś kiedyś w Chinach? Nawet mówiąc o miastach, byłeś w Chinach?
2: Ja spędziłem no, a pan byłeś, panie Paździoch?
0: Że taki... A to pozwól, że ci powiem. Na przykład Szanghaj wygląda nieźle, którym byłem i tak samo nieźle wygląda Kanton, ale tylko te główne centra miast. To, co jest dookoła, to jest absolutny dramat. Ale na przykład w takim mieście, które jest, ma bagatela 5 milionów ludzi w Harbinie, wygląda dramatycznie źle. Natomiast to, że partia komunistyczna rządzi, to jest to, że ona się nazywa komunistyczna, to jest jeszcze małe lolo. No przecież w Polsce też Wilczek też oficjalnie był komunistą, a reformy Wilczka były chyba naj-

0: bardziej wolnorynkowymi reformami, nowozelandzkie odrodzenie gospodarcze z lat 80. też prowadziła oficjalnie Partia Pracy, czyli Partia Socjalistyczna. Więc cóż z tego, że to jest oficjalnie partia komunistyczna? To nie ma dużego znaczenia. Ważne jest to, co się dzieje w kraju de facto, a Chiny się po prostu zliberalizowały za czasów Denga.
1: Ja myślę, że wódz się myli cały czas. Ja uważam, że komunizm zadziałał w Chinach.
0: No, słuchaj, każdy ma prawo wierzyć w co chce, ale robisz to przeciwko faktom i przeciwko przyjrzeniu się prawie dokładnie.
1: Ale czemu to się nazywa w takim razie Komunistyczna Partia Chin? Ja zwróciłem uwagę na początku swojej wypowiedzi, powiedziałem, że chodzi o kwestie ekonomiczne, tylko i wyłącznie.
0: Chodzi o ekonomiczne. Ekonomiczne.
1: Czyli to... jednak trochę Chiny stanęły na nogi. Dobra, sorry, nie wtrącam się, nie przerywam.
0: To tym bardziej, jeżeli chodzi o kwestie ekonomiczne, to Partia Komunistyczna Chin na okres 30 lat przestała niemalże być komunistyczna. Wprowadziła sobie taką ilość inwestycji zagranicznych i wolnego rynku, że po prostu śmiało można powiedzieć, że gospodarka przestała być komunistyczna w Chinach.
1: Nie, no oni dalej trzymają komuniści na tym łapę, no.
2: Mi też się, słuchaj, Jacek tak kojarzy, że te Chiny, może jest trochę przesady w tym, że one są tak super samowystarczalne, ale tak, samoloty sobie jakieś tam robią, my jako...
0: Tak? Poczekaj, zatrzymam cię tu. Wymień mi samolot pasażerski chiński.
2: Pasażerski nie, ale jakieś tam myśliwce mają swoje, nie?
0: A te myśliwce, wiesz, umiesz mieć jakieś chińskie myśliwce?
2: Nie, nie pamiętam, jaki to jest model samolotu, ale wiesz, już nawet też nieważne, dzięki czemu oni to mają, czy, no bo wiadomo, że jak się zlecało...
1: COMAC 919.
2: Jak zlecało się produkcję...
0: COMAC jest wielkim niewypałem, mój drogi. COMAC nigdzie się poza Chinami nie sprzeda.
1: No, ale pytałeś, czy mogę wymienić jakiś samolot, czy tam krawiec.
0: Tak, myślałem właśnie o COMAC-u. I COMAC jest wielkim, nie powiem, nikt tego gówna nie chce kupować, każdy z tym boi latać i wszystkie chińskie linie lotnicze, czyli pekińska Air China z kantonu Southern i z Szanghaju Eastern, tak samo Xi'an, wszystko lata na zachód, wszystko z góry do dołu lata na zachodnich samolotach.
1: Magnum X.
2: No, słucham? ale mają.
1: AJ-21.
0: Ale nikt tego nie kupuje. No, spójrz na flotę Air China. Największa linia lotnicza chińska to jest Air China. Jeżeli spojrzysz na ich flotę, to tak naprawdę jest kombinacja Boeingów i Airbusów jak na całym świecie. Natomiast chińskie samoloty, jeżeli chodzi o chińskie, oni są absolutnie niesamowystarczalni. Nie ma szans. Zresztą nie ma żadnego szerokokadłubowego samolotu chińskiego, który byłby w użyciu. Więc to jest mit. Co więcej, te myśliwce chińskie, o których mówiliście, to jest wszystko rozwój starych konstrukcji sowieckich. Nawet ich lotniskowce. To jest rozwój sowieckich lotniskowców. Od ciekawostka, pierwszy lotniskowiec, jaki Chińczycy u siebie mieli, zbadali i rozebrali, to był australijski HMS Melbourne, który poszedł na żyletki w Chinach i Chińczycy zanim go pocięli na żyletki. Taka ciekawostka, ktoś się interesuje. Natomiast Chińczycy są zerem, jeżeli chodzi o produkcję samolotów. Jeżeli chodzi o samoloty, to tylko dwie duże firmy istnieją, plus małe dodatki w postaci Embraera, Atera i Bombardiera. Chińczycy nie produkują nic, co ktoś chciałby kupować.
2: No to w sumie tak czasami lepiej nie mieć, powiedzieć wprost, nie robimy, nie mamy, niż świrować pawiana i udawać, że się coś ma swojego, a to jest wszystko takie gówno, że nawet sam tego nie używasz, taka najgorsza lipa. No bo jeśli chodzi o procesory, to też no, spodziewalibyśmy się, że w końcu zaczną robić swoje jakieś procesory, a oni gdzieś tam starają się sklonować, podrobić ukradzionego Celerona sprzed 10 lat i im to nie wychodzi i się procesują tam, znaczy nie procesują, tylko mają z tego problemu jakieś tam, z tego powodu jakieś problemy, czyli taka wydmuszka totalna, nie, że takie świrowanie, że my mamy tu swoje, a tak naprawdę jest to wszystko o kant dupy rozbić, no to już lepiej powiedzieć wprost, nie robimy, nie mamy już, faktycznie.
0: Ja może nazwać zupełną totalną wydmuszką, ale są absolutnie zależni od dostaw zachodnich technologii wciąż. Nie ma szans, żeby Chińczycy... Zresztą tak naprawdę nie ma w tym momencie żadnego kraju, który byłby zupełnie mógł się odłączyć. No może poza Koreą Północną, która ma tą ideologię Juche, ale wychodzi na tym absolutnie dramatycznie. No dobrze, panowie. Cieszę się, że wam trochę namieszałem. Bardzo mi się podoba. I będę się żegnał, bo godzina już spóźniona, a ja rano muszę wstać.
2: A ty, Jacku, jesteś w Australii czy w Polsce?
0: W Polsce jestem. W tym momencie w Szczecinie, w wielkim, wspaniałym mieście naszego drugiego przyjaciela.
2: Metropolia.
0: Tak. Dokładnie.
2: To dziękujemy, pozdrawiamy.
1: To siemanko.
0: Pozdrawiam. Trzymajcie się. Siemanko. Hejka.
1: Szkoda, że wódz nie zadzwonił. Ale ja bym tych Chin nie bagatelizował i tak, no. Mimo wszystko. Nie bez powodu nas nimi straszą chyba.
2: Tutaj znowu Jacek dzwoni? Bo to tak dziwnie. Rozłączył się i...
1: To odbierz.
2: Co to się tu stanęło? Czekaj, się dopytam.
1: Chińska gospodarka to studia zna w tym momencie, bo Pekin pompuje w nią biliony, a efekty są coraz bardziej marne. Kolejna wojna handlowa i cła na towary chińskie może chińską gospodarkę położyć. Myślę, że dojdzie do wojny, zanim do tego dojdzie.
2: Okej, dobra, to pomyłka była. Tutaj misklik się niechcący tam kliknęło. Tak myślałem właśnie, dlatego się dopytywałem. No, także no, te Chiny, no, słyszałem, że Chiny mają, wydali jakiś zakaz, że Windowsa nie używać w ogóle, to może zrobią swojego jakiegoś tam Windowsa teraz.
1: Tak, Red Stara se zrobią.
2: Red Stara? A co to?
1: No, to jest, czekaj, Red Star to się nazywa ten system operacyjny wyprodukowany przez Koreę Północną, nie? No i to jest system, który już domyślnie, jak go instalujesz, to są trojany, wirusy, bagi, jakieś szpiegi.
3: Tak, że mój wszystko, pradziadek kim był, pytał Matmoniec.
2: Czekaj.
4: Marszałkiem.
3: Czego ja był marszałkiem? O co walczył? Wywalczył, że Polska była od morza do morza. To
5: 10 zł 1 grosz. Pozdro Krawiec i Mike. Rozmowy o niczym są zawsze spoko. Gabrielowi wiadomo co, wiadomo co. Chiny zawsze spoko. Mają mur chiński i dużo ryżu. Trzymaj ta się cholera jasna.
2: O, Mario tutaj rzucił dychacza i 1 grosz. Pozdro Krawiec i Mike. Rozmowy o niczym są zawsze spoko. Gabrielowi wiadomo co, wiadomo co.
5: Fryderyk.
2: O, i Fryderyk jeszcze się dorzucił. Proszę bardzo.
5: Jak zwykle podnosi poziom, ale dzisiaj wyjątkowo potrzeba było tej odtrutki ze względu na współprowadzącego.
2: Co wam się nie podoba współprowadzący? Moim zdaniem zajebisty jest i mi się świetnie gada tutaj z Michałem, bo to ktoś znowu ma jakieś wąty tutaj do ciebie chyba, Michale. No. Jacek akuratny, jak zwykle podnosi poziom, ale dzisiaj wyjątkowo potrzeba było tej odtrutki ze względu na współprowadzącego. No, że niby coś powiedziałeś, co nie pomyśli Fryderyka o tych Chinach. Ale słuchajcie, no to rozmawiamy sobie, można mieć też różne tutaj widzenie.
1: Nie można właśnie. Nie
2: informacje, a nie tylko jedynie słuszna prawda, jak w Chinach jakiś właśnie. No. Że od razu ktoś właśnie oburzony, jak Michał trochę inaczej na to patrzy. No, dzięki Fryderyku, dzięki wielkie. I Mario, fajnie, no ale i tak już będziemy powoli kończyli gdzieś tam. Jak tam twój drink, ile tam jeszcze zostało?
1: Oj, dużo.
2: No to jeszcze chwilkę możemy. No.
1: Teraz już mniej.
2: No. Ktoś mógłby powiedzieć, że no dobra, Chiny robią takie byle co nikt tego nie kupi i tak dalej, ale w razie jakiejś wojny, no to mają te byle jakie myśliwce i byle jakie komputery i byle jakie urządzenia różnego typu. No wiadomo, że dzisiaj każdy kraj faktycznie jest zależny, bo na przykład temu brakuje jakichś surowców, temu brakuje technologii, ten ma kontrakty jakieś, no to różnie bywa faktycznie, no ale są kraje bardziej lub mniej samowystarczalne. My jako Polska chyba jesteśmy bardzo mało samowystarczalni w tym rankingu, nie? Jakby tak zrobić, kto jest bardziej, kto mniej. No i to trochę niepokoi, bo wiadomo, że w czasie wojny to się wszystko może obrócić przeciwko nam nagle, bo przestaną tak sprawnie działać różne układy, różne porozumienia, eksport, import, no i nagle możemy się obudzić z ręką w nocniku i się okaże, że słabo to wygląda, tylko się trochę boję.
1: No. Te Chiny jeszcze mogą nam się przydać generalnie, jak ten BRICS cały padnie, no bo to wiadomo, że to padnie, tak naprawdę. Wiesz, szkoda marnować taki potencjał, jaki mają Chiny, bo tam rzeczywiście można parę umów i parę umów zawrzeć i parę fajnych, sensownych projektów zrealizować z tymi Chinami. Też źle by było, gdyby ten kraj popadł w ruinę, tak naprawdę wziął się, tak wiesz, zapadł, zredukował się do jakiegoś, nie wiem, do takiej Rosji na przykład.
2: AB tutaj zauważa, że jako Polska jesteśmy samowystarczalni, bo mamy metale ziem rzadkich. No to prawda, jesteśmy obdarzeni w
1: ale
2: ogóle.
1: Ale nie eksploatowane w ogóle.
2: No właśnie, to jest ten problem. Tak. No bo zostaliśmy bardzo hojnie obdarzeni przez mamę naturę. W ogóle góry, dostęp do morza, dobre ziemie w miarę, nie? Wszystko tutaj, surowce wszelakie. No nie wiem, ropy może nie mamy, nie? Na przykład, ale gdzieś tam złoża gazu ponoć są jeszcze właśnie nieodkryte. Jakieś te metale ziem rzadkich, jak najbardziej. Wszystko tutaj prawie jest, a po prostu słabo korzystamy jakby z tego, albo ktoś tutaj bruździ, już nie powiem kto, bo kanał spadnie z rowerka na rzecz czosnku.
1: Rzymianie?
2: Tak czosnkiem mi tu zapachniało. Nie, już nie będę mówił. Bo... Nie, tak się śmieję, bo no, ktoś może bruździ, nie wiem. Niemcy, Jankesi, Ruchole.
1: Niemcom się nie podoba, że mamy jakieś tam kopalnie, że mamy węgiel, że coś swojego chcemy zbudować. Im się to nagle nie podoba. Przyjdą, nie wiem, niemieccy ekolodzy i nam oprotestują po prostu, nie? To Niemcom tak naprawdę, to nie Żydzi, to Niemcy. To im jest najbardziej nasz rozwój nie na rękę. Dla Niemców to Polska, wiesz, Polska jest dobra, jak jest tylko takim państwem satelickim, takim, wiesz, takim tylko, żeby tam nic nie było, nic nie było produkowane i żeby tylko płacić, nie? Wpłacać do tej Unii. Oni pieniążków nam nadawali niby na nasz rozwój, a za chwilę dojdzie do tego, że my będziemy te pieniążki, wiesz, wpłacać z powrotem do Unii, do niemieckich kieszeni. Nasz węgiel jest zły na przykład, nie? Tam mamy tą, co tam jest ten Turów, tak? Co ostatnio ten, była tam afera o ten Turów. Ten węgiel jest zły, tam przyszli ekolodzy z Niemiec, oprotestowali i co? No i tam jest B. A zaraz przy granicy z tym Turowem są jakieś 3 czy 4 niemieckie kopalnie i one sobie działają na pełnej kurwie tak naprawdę i nikomu to nie przeszkadza, nie? Ale nie, bo to w Polsce jest, słuchaj, no i Niemcom się nie podoba.
2: Kiedyś była taka fajna mapa, taka mapa mem, gdzie była właśnie Polska dumna, nasza, wspaniała, a dookoła tak, Szwaby, Kacapy, Pepiki, Francuziki, Żabojady, Murzynowo gdzieś tam dalej i takie, cała taka mapa była, cała świata tak opisana w takim stylu.
1: Ty, czego oni chcą ode mnie, człowieku, ci twoi słuchacze? Nie lubią mnie tutaj, zauważyłem już naprawdę, nie? Jakaś nagonka jest ostatnio na mnie. Tylko pejoratywnie, a nie merytorycznie.
2: Nie, autentycznie. Bo zobaczyli, że ty reagujesz i cię trolują, no.
1: No nie, tylko widzisz, w donatach piszą, o ten współprowadzący debil.
2: Nie, tak cię prowokują, bo widzą, że ty się wkurzasz i się cieszą, wiesz, tak, i jak dzieci.
1: Myślisz?
2: No, tak myślę.
1: To debile.
2: No bo zabawy chcą dymów, to tak liczą na to, że się w końcu wkurwisz, walniesz tu pięścią, zwyzywasz mnie i ich powiesz, pierdolę to nocne radio, idę do siebie i proszę mi nie przychodzić, nie chcę was, fuck you, wasza matka była chomikiem, a ojciec śmierdział z kisłymi jagodami i żegnam ozięble, a oni będą się cieszyć, jak ma apety takie.
1: No ale to właśnie mówię, że to, żeby to chociaż merytoryczne było, a nie, że tylko, wiesz, określenia pejoratywne, te, tak zwane. No może nie pejoratywne jeszcze, ale nie, no już były takie, wiesz, przykup, nie, że debili i tak dalej. No mi nie jest, mi miło tak naprawdę, no. Zwłaszcza, że ja zawsze apeluję tutaj o spokój, żeby kulturalnie było, tak.
2: Oj, tam
1: a jak raz się wkurwie, to od razu jest, a widzicie, jaki to jest hipokryta, u siebie to o porządek dba, pójdzie do sąsiada i od razu syf przynosi, kurwa, w brudnych butach, nie? No niestety tak jest.
2: Nie przejmuj się, jakbyś był bardziej popularny, miałbyś miliony słuchaczy, to byś codziennie groźby na maila dostawał, ja cię zapierdy, kurwa, ty cię znajdę, ty kurwo, i tam byś takie dostawał 100 takich maili dziennie na przykład. To byś dopiero miał. Statystyka.
1: A dostaję czasami maile. Tak? Znaczy dobra, bez przesady, ale ze 3 takie maile dostałem. No, przecież wysyłałem ci kiedyś nawet. Z podejrzeniem, że to może być pewna słuchaczka, więcej nie zdradzę.
2: Powiem wam ciekawostkę, taki Książulo, czyli taka mega gwiazda, nie? To on dostał, zdradził, że dostawał propozycje już w ogóle od wszelkich sieci, pizzerie, jakieś Pizzy Hut, McDonald'sy, do Stanowskiego go chcieli zaprosić, na Kanał Zero, wszędzie, a nawet na Freak Fighty, do jakiegoś tam MMA, coś tam. I słuchajcie, taka stawka za MMA, za wystąpienie na MMA, którą mu proponowali, to bańka, ładnie, nie? No takie są stawki, takie są stawki, banieczka. I tu jakby wzrosło, znów moja sympatia do niego wzrosła, bo on z tego wszystkiego rezygnuje, bo on twierdzi, że to nie jest taki gość, któremu tak zależy, żeby po prostu maksymalizować te zyski i wszędzie gdzieś tam się pojawiać, gdzie go tam zaproszą i trzepać tą kasiorę, tylko on podchodzi do tego tak, że mam to, co mam, cieszę się z tego, co mam, nie jest źle, bo na pewno dobrze zarabia przy takich zasięgach na YouTubie i się cieszy z tego, co ma i mu to wystarcza i to jakby szacun tutaj dla Książula, nie? Że nie pcha się wszędzie, żeby tylko... Niektórzy youtuberzy to się tak skurwiają, że nawet skamy reklamują, jakieś totalne skamy, co widać na gołym okiem, że to jakiś skam, a oni to reklamują i tam po prostu za kasiorę, żeby tylko zmaksymalizować te zyski. Jest tak słabo. A Książulo ma swoje tutaj jakieś zasady, nie chce się z nikim wiązać i on ma takie założenie, że jakby się zaczął pojawiać wszędzie, to by mu zadziałało na szkodę, żeby mu na jego kanale spadło, że on jakby ma tak dobre wyniki, uważa, dlatego, że gdzie indziej go nie ma też, że się mu tak nie rozkłada to zainteresowanie na przeróżne inne tam kanały, nie? Że potem jest taka sytuacja, że otwierasz lodówkę, a tam Książulo i już masz go dosyć i przestajesz jego oglądać na jego kanale. On się skupia na swoim kanale i chyba dobrze mu to robi.
1: No, bardzo dobrze. Właśnie niech robi to, co robi tak naprawdę, nie? Bo jak się sprzeda, to zaraz się wszystkim znudzi, nie? Straci na też swojej tej autentyczności, bo jego z tego, co wiem, jednak cenią za to, że on jest po prostu szczery, autentyczny, nie? Nie owija w bawełnę, mówi, tu mi smakuje, tam mi nie smakuje, nie?
2: Dokładnie.
1: A nie, że właśnie jakiś sponsorowany, no stary, no wezmą go na przykład, no weź oceń tu nowy zestaw w McDonaldzie jest, weź oceń, zapłacimy ci tyle i tyle, no to i co, zapłacą mu, nie wiem, 100 tysięcy na przykład, on powie, co ma powiedzieć, że no nie smakuje mi. No nie, no będą wymagali, żeby wiesz, żeby reklamował i zachwalał, nie?
2: To się
1: mija scenę wtedy.
2: Ty byś, Dabliński, ja myślę, dał radę. Wziąłbyś sobie, wiesz, bańkę od McDonald'sa, poszedłbyś i powiedziałbyś, kurwa, jakieś to niedobre, suche takie. nie da się tego zjeść.
1: No, ja bym tak zrobił akurat, nie? No ale to, wiesz, to jakbyś raz tak zrobił, to później już i tak byś od kontraktu od nikogo nie dostał, nie?
2: Nie wiem, no wiesz, banieczkę byś sobie przytulił, nie? Ja byś powiedział, kurwa, to jakieś takie niedobre.
1: No. Kurczę, patrzę na czacie i normalnie nie mogę już. Nie mogę, stary. Idę spać zaraz, bo aż mnie telepać zaczyna.
2: Co ty się tak przejmujesz?
1: No bo nie, no atakuje mnie ten człowiek jeden cały czas tutaj, człowieku.
2: No to jakiś jeden koleś, no kurde.
1: No jeden koleś, no ale widzisz, co on tu pisze. Z tego gruba afera była jeszcze, wiesz, jestem... Znaczy gruba afera, nic nie było tak naprawdę, ale już jestem obwiniany o to, że to moja wina, no kurwa.
2: Oj tam, oj tam.
1: No ale widzisz, co napisał, czy nie?
2: No, widzę, no.
1: No właśnie.
2: Ja luzuję takie rzeczy, nawet jak coś mi się tam nie spodobało, czy coś, to Jezu, nie będę, kurwa, z tego robił jakieś afery z czegoś tam, no, dajcie spokój.
1: Gościu, a nawet jeżeli to nie twoja sprawa, rozumiesz? Czy nie rozumiesz? Nie rozumiesz. Dobra, kończymy, co?
2: No, się czy nie? Wkurzyłeś się, co?
1: Nie, nie wkurzyłem się, ale już mi się oczy same zamykają, powiem ci.
2: No, powolutku. Tak, o, czekaj, jeszcze donajcik.
5: 73
2: o, kurwa.
5: Dymę?
2: O, kurwa.
5: Mam pomysł, jak zniszczyć Krawca. Redaktor Pijawka potrzebuje środków do przeżycia, ale może mieć problem z ich nadmiarem. Przelewajmy mu mega dużo, to się nie pozbiera. Planuje zostać miliarderem i donatetować po 500 tysięcy.
2: AB 73 złote aż. Wow. Wow, cóż mogę powiedzieć więcej? Wow. Dymy, mam pomysł, jak zniszczyć Krawca. Redaktor Pijawka potrzebuje środków do przeżycia, ale może mieć problem z ich nadmiarem. No, to może być tak. Przelewajmy mu mega dużo, to się nie pozbiera. Planuje zostać miliarderem i donatować po 500 tysięcy. Dzięki, AB. Słuchaj, no, nie będziemy i tak przedłużali. Jakby doceniam strasznie, ale też już Michałowi się oczy zamykają. Ja już też troszkę zaczynam trzeźwieć i... A po trzeźwieniu to wiecie, jak jest, że kac zaczyna powoli, więc tak trochę łeb już zaczyna boleć, więc...
1: Więc chyba... Jeszcze kace miewasz w tym wieku?
2: Takie lekkie w sumie, ale wiesz, zawsze trochę mniej przyjemnie jest tak gadać do ludzi, jak cię tam lekko dyńka zaczyna boleć.
1: Po tylu latach picia.
2: A co to jakoś z czasem? Dzięki, AB, słuchaj, zajebiście, no, się nie spodziewałem i w ogóle.
1: Ja mam organizm, że mi się przyzwyczaja ciągle do wszystkiego, nie?
2: Tak?
1: No, mam tak naprawdę.
2: Ale to
1: tak jakoś dziwnie.
2: Myślałem, że kac to jest coś takiego, co zawsze będzie. Można się, można, wiesz, nie wiem, mieć trochę twardszą głowę, ale że kac słabszy z czasem, tak?
1: No. No przyzwyczaja ci organizm do wszystkiego, nie? A zresztą nie wiem, może mi się wydaje, no mnie rzadko głowa bolała po tym, nie? Tylko, że ja zawsze jak już piję ten alkohol, to witaminkę C, nawet sobie ten sok pomarańczowy czy coś sobie piję w czasie picia, no to później tego kaca nie mam, może to dlatego, nie? No. Podobno witamina C jest ważnym elementem, nie? Że jak nawet te w pastylkach, jak te witaminy C bierzesz, to pomaga. I w ogóle mitem jest, że kefir na kaca pomaga. Generalnie najlepszy jest właśnie sok owocowy, taki, który ma bardzo dużo witamin. I najlepiej właśnie witaminę C. Cytrynowy, pomarańczowy, grejpfrutowy. Po tym kac najlepiej przychodzi, a nie po kefirze.
2: Coś jest na rzeczy, zdecydowanie. Na przykład...
1: Testowałem na sobie sam, nie? To już wiem, jak to działa.
2: Lubię sobie grejpfruta zjeść na przykład na kaca. Tak, wiesz, nawet lepiej niż soczek to wchodzi, bo tak czujesz, że to tak... coś tak bardziej konkretnego jakby. I powiem wam, że grejpfruta... Nie wiem, jak wyjecie grejpfruta, ale ja jem tylko za pomocą noża. Przekrajam sobie na cztery ćwiartki i normalnie odkrawam potem z tej ćwiartki taki sobie kawał po prostu z tego grejpfruta, od skórki odkrawam i nabijam na nóż i tak ten kawał nożem do gęby, nie? Żadne tam łyżeczką czy coś, to dla gejów. No, i to dobre, to mi dobrze robi właśnie na kaczora.
1: No, najlepiej.
2: W ogóle grejpfruty
1: przed spaniem dobre. Podobno, wiesz, jeszcze ten, dać sobie remedium na kaca przed spaniem, zanim spać pójdziesz, nie? I się budzisz i jest normalnie. Głowa nie boli ani nic.
2: W ten sposób. A tu przyszły akty, takie
1: akty?
2: Od pewnej niewiasty pięknej, tutaj. No, fajne takie, troszkę ciałka tu jest, widzę. Taka odwrócona tyłem, tu tylko kawałeczek pupy widać, prawda?
1: No weź prześlij mi tu na ten.
2: Mówisz?
1: Na Skype'ie, no.
2: No dobra, ale to może się wstrzymać z komentarzem, bo to tak było do mnie, wiesz, tak w sumie, ale no. Proszę, masz tutaj. Na Skype'ie tutaj, naszym, nie? Nocno-radiowym.
1: Wstrzymam się z komentarzem.
2: Tak? A mi się podoba, ja lubię, bo tu...
1: Jest... Ja nie mówię, że nie, ale... Aha. Miałem się wstrzymać z komentarzem, to się wstrzymuję.
2: Aha, czyli i z pozytywnym, i z negatywnym, dobra. No, to ja będę tylko komentował, że mi się podoba, bo na przykład... Mi się na przykład podoba, jak dziewczynka ma trochę ciałka, nie? A nie jakiś tam wieszak na ubrania, jakiś taki szkieletor czy coś. A tutaj...
1: To zależy, wszystko zależy.
2: A tutaj jest trochę ciałka.
1: Musi być słodziutka. To nie ma reguły.
2: Lubię okrągłości, bo okrągłości to jest taka cecha kobieca właśnie, okrągłości, no. A to mężczyzna jest taki kwadraciak, taki, kurde... kulfon kwadratowy, a więc te krągłości, jakie by nie były, czy tu trochę więcej, to dobrze robi na kobiecość jakby, nie?
1: No kiedyś tylko takie kobiety były uważane za piękne, nie? Tylko i wyłącznie. No. A inne to nie. Dobra, mili państwo, co, żegnamy się, czy nie?
2: No chyba się żegnamy.
1: Dobra, to ja wam dziękuję bardzo za uczestnictwo tutaj w audycji. Za telefony, za donaty nie. za donaty ja nie dziękuję. I co, pozdrawiam wszystkich generalnie. Fajnie było się tu usłyszeć na antence i co. No tyle, no. Lajkujcie, subskrybujcie, nie? A jak nie, to nie.
2: Wpadajcie na kanał Projekt 28, gdzie usłyszycie fajne audycje, takie inne trochę, bo tam są na przykład telefony różne ciekawe do różnych miejsc. No. I Michał ma inny trochę styl, więc zawsze coś nowego. Jak wam się tu znudzi, to można sobie czegoś trochę innego posłuchać, nie? U Michała właśnie. No, dzięki Michał, że wpadłeś, że się dałeś tu dzisiaj namówić. No.
1: Spoko. Też dziękuję za zaproszenie.
2: Nie, to ja dziękuję. I tak będziemy sobie dziękowali teraz. Nie, to ja dziękuję, a ja tobie dziękuję, a jesteś wspaniały.
1: Nie ma za co. Nie ma za co. Dobra.
2: No to trzymanko.
1: Do następnego. Siemanko, cześć.
2: Siemanko, cześć.

polecam P28, bo nie ma dramy. No czasem jakieś dramy są chyba, nie? U Michała też. Jak lubicie Jana Wojtale, to zawsze go tam znajdziecie. W każdej audycji jest Jan Wojtala. Dzisiaj też zresztą był. Przyszedł za Michałem. Swoim ulubieńcem. Ale Rzemse beknął. No, tak głupio kończyć, bo tu taki donecik wpadł. Ale to co, to było tak wpłacać na koniec? Panie AB? AB. AB, AC, AD. Ale ci życzę, żebyś faktycznie został miliarderem, bo milionerem to już tak dzisiaj słabo w sumie. Nic wielkiego, nie? Zostać milionerem, ale miliarderem to gruba rzecz. O, ale AB pisze, że nie ma problemu. To jest właśnie człowiek. Widzicie, po tym poznać wspaniałego człowieka, że wpłacił, zasponsorował, a nie ma żalu, że kończymy. Żal może ma, ale nie daje po sobie poznać i nie ma jakichś obiekcji i nie wyzywa od głupich pindoli, siusiaków wstrętnych. Zdefiniuj milionera, Krawiec. Ale co tu definiować? No ktoś, kto ma milion na koncie może, nie? Albo w jakichś aktywach, albo w innych cennych rzeczach. No dzisiaj to faktycznie nic wielkiego, no bo masz mieszkanie swoje, no to już 500 000. Masz jakieś tam złote monety w szufladzie zakitrane, jak wódz pewnie, czy srebrne, czy złote. Trochę w krypto, jakąś tam firemkę, no to już jesteś milionerem, powiedzmy. Nawet ja przez chwilę byłem milionerem. No. Miałem spółkę wartą 2 miliony. Ale padła, niestety. Ksiądz Olszewski, Michał. Czy Olszański? Olszewski czy Olszański? No, dostał te kilkadziesiąt baniek, 60 około tam, od swoich kolegów, ziobrystów i też był milion, też jest milionerem. No. Także dzisiaj bycie milionerem to już nic takiego w sumie wielkiego. Ja na razie jestem tysiącerem w sumie. Jakby to Etam podsumował. Ciekawe, czy się Etam w końcu przeprowadził na tą Białoruś. Ludzie tak mówią, o Białoruś, co ty porównujesz z Polską? Białoruś wspaniała, tam takie sery wspaniałe, baćka, gospodarz dobry. No, no nie samymi serami człowiek żyje. No. Każdy kraj ma coś tam do zaoferowania, swoją jakąś tam mocną stronę. No. Na Kubie przypuszczam, że masz super tanie cygara na przykład, nie wiem, czy coś tam innego. A tak ogólnie to padaka, nie? Podobno.

krawcu, czy ci nie żal? W sumie nie mam nic w imię tych tam planów niby obwieszczanych przez tam Szwabów, nie Szwabów, Klausów. Nie mam nic i jestem szczęśliwy. No. Także się spełniło. Białoruś to jest podobno taki kraj, który przypomina trochę Polskę z lat 90. Trochę tak jak Ukraina przypomina w pewnym sensie, nie? Że jakbyśmy się cofnęli w czasie trochę. No to też możemy wspominać, nie wiem, być może ktoś uważa, że za PRL-u mieliśmy zdrowsze jedzenie, co może być trochę mitem. Albo po prostu częściowo tak, ale to może wynikać z tego, że po prostu nie było takich technologii wzbogacania, ulepszania w cudzysłowie żywności i tak dalej, nie? Po prostu nie znano takich sposobów. No, też moglibyśmy się cofnąć na Dziki Zachód i stwierdzić, że jest o wiele lepsza mielonka i fasola w puszce. No, zdrowa, fajna. No, ale co z tego?

AB uważa, że w porównaniu ze Szczecinem to Białoruś będzie podniesieniem standardu. Że to Polska D. No, jest taka. No faktycznie te obrazy różne ze Szczecina to tak wskazują trochę, że to taka zakała troszeczkę jest. Faktycznie, no. Tak patrzę sobie tutaj na moją Środę Śląską, to tak jakby zachód przy tym Szczecinie. No w sumie jestem na zachodzie Polski, ten zachód to chyba zachód Polski trochę lepiej wygląda. Przyjedziesz do takiego Wrocławia, no to ładnie wygląda, nie? Czyściutko, wyremontowane, jeżdżą sobie te niskopodłogowe tramwajiki, dużo różnych knajpek modnych, fajnych takich, no jakieś muzea, bajery, szmery, koncerty, no i tak to wygląda światowo troszeczkę, a pojedziesz gdzieś do Szczecina, a tam typ dupę wypina. I trochę u tego Etama na osiedlu, to tak trochę jak może u jakimś cygańskim osiedlu, jak u nas tutaj na Grochowie jakimś. Baćka nadal nie może przeskoczyć dziury w pierwszym poziomie Prince of Persia. Co, była jakaś taka dziura? Ciężka do przeskoczenia? Swoją drogą świetna gra. Do dzisiaj ona jest grywalna dosyć. W sumie. A ja w Diablo 2 ciągle zapominam. Diablo 2 Resurrected. No to jestem na poziomie piekło. W sumie. Na tym trzecim, nie wiem, który tam jest normalny. Jakaś tam piekło, nightmare, hell, jak to było. No, w każdym razie na tym trzecim. Już dwa razy zabiłem Diablo. Dzwonił Diablo kiedyś nawet w audycji. I powiedział, cytuję, i poszedł. Rozłączył się. No. Ale ciężko jest na tym poziomie. Tam cię byle jakiś chochlik, troll, kurczę, bagienny może tam zarąbać łatwo. Ja tam biegam, strzelam błyskawicami z dupy, fireballami z oczu, trująca chmura spod pachy, level 10, a tu przyjdzie jakiś chochlik i mnie tam maczugą zabije od razu dwoma strzałami. Ciężko, ciężko. Nie wiem, jak ja sobie z tym Diablo dam radę na tym poziomie. Piekło. Masakra jakaś. No ale nikt nie mówił, że życie będzie łatwe. Naprawdę. Another World, no faktycznie oczy dęba stają, tak jakby to Kononowicz powiedział. No. Oczy dęba stają.

A wyszedł jakiś taki darmowy Prince of Persia ostatnio, nie? I ponoć całkiem dobry. Bardzo dobry nawet. Oglądałem sobie dzisiaj na Amazonie Prime Video polski film Wolka o takiej kobiecie, która wychodzi z więzienia i wyjeżdża, szuka swojej siostry starszej, jak się potem okazuje. Pierwszy myślę, było w domyśle, że to koleżanka jakaś, która ją niby wystawiła, nie? I ona się zjawia w takiej rodzinie, która sobie żyje gdzieś na Islandii już, ta jej siostra, i chce się na początku tam zemścić po prostu na niej i się w jej życie tam wtrążala. Jest tak spod pierdolki trochę, ale spoko bardzo film, bardzo taki ciekawy i dużo fajnych tam było momentów. Patrzę na Filmwebie 5 na 10, no, a jakieś Transformersy dostaną 10 na 10, nie? Takie czasy dzisiaj, że nie docenia się dramatów, jakichś takich filmów

Aha, czyli Metroidvania, tak? Ten nowy Prince. No dobra. To będziemy kończyli, też się już położę. Snem zasłużonym, snem człowieka poczciwego. Dzisiaj tu hałasy były, biegają ludzie, drzwiami trzaskają po 5 razy na minutę. W te i we w te, psy dupami szczekają. Jakieś śpiewy, goście przyjechali, bo święta, Boże. Tak więc w końcu chwila ciszy, spokoju. No, ja też się wypaliłem jako gracz chyba. Już mi się tak nie chce w nic grać za bardzo. Wszystko się nudzi, nie? Nawet gry. Dobra. Kochani, że tak powiem. Trzymajcie się tam w jakiś sposób. No i do następnego w niedzielę chyba nie będzie ani Gambola. Ale prawdopodobnie coś będzie 1 kwietnia. Tak ptaszki ćwierkają. No tak, czyli w poniedziałek coś powinno być. Prawdopodobnie. Sprawdzajcie. No w rezultacie odwołuję. Jestem zadowolony jednak. Coś padło, prawda, dzisiaj. Tylko czemu tak późno? I dlaczego dopiero teraz? No, i dlaczego nie 5 razy więcej? I jak to tak? Ale dobrze, dam wam jeszcze jedną szansę. Tak więc jeszcze nie kopnę w mikser, jeszcze nie idę, nie zanoszę do lombardu miksera w takim razie. Dobrze.

Za oknem coraz chłodniej. Wielkimi krokami nieuchronnie zbliża się sezon grypowy. Mamy możliwość zaszczepienia się przeciw grypie i właśnie teraz jest to zalecane, jednak nie brakuje głosów, że szczepionka ta jest nieskuteczna, że nie może być dostatecznie przebadana w tak krótkim czasie oraz że tak naprawdę nie musimy się szczepić, bo grypa to powszechna i niezbyt straszna choroba. Tyle kontrowersji w jednym miejscu, czas je przebadać. Sprawdzam. Grypa w świadomości ludzkiej często wydaje się być takim troszkę cięższym przeziębieniem. I faktycznie, pod pojęciem przeziębienia kryją się problemy z górnymi drogami oddechowymi, które mogą być spowodowane przez ponad 200 różnych wirusów. Wirusy grypy na tle swoich towarzyszy z branży chorobotwórczej wyróżniają się jednak większym obciążeniem dla organizmu, co sprzyja powstawaniu groźnych powikłań. Między innymi wtórnego bakteryjnego zapalenia płuc, które jest odpowiedzialne za 1/4 zgonów przez grypę. Tak, śmierć. Ostateczna granica. Każdego roku, wskutek tej pozornie niegroźnej choroby, umiera na świecie od 250 do 500 tysięcy ludzi. I nie dotyczy to jedynie krajów trzeciego świata. Przypadki śmiertelne towarzyszą nam również w Polsce. Statystycznie, każdego roku na grypę choruje około 10% dorosłych i 20% seniorów i dzieci. O tych liczbach należy pamiętać, gdy mówimy o skuteczności szczepionki przeciw grypie. Skuteczność ta jest istotnie niższa niż w większości szczepionek, jakie znamy, ale w dalszym ciągu dwukrotnie zwiększa nasze szanse na to, by nie zachorować. Zaś w przypadku zachorowania zwiększa nasze szanse na łagodniejszy przebieg choroby. W konsekwencji zaś zmniejsza ryzyko konieczności hospitalizacji oraz groźnych powikłań. Dlaczego zeszłoroczna szczepionka w tym sezonie będzie nieskuteczna? Krótka odpowiedź: wirusy ewoluują. Warto jednak poświęcić minutę na dłuższe wyjaśnienie. Materiałem genetycznym wirusa jest RNA, a polimeraza RNA wirusa, czyli enzym odpowiedzialny za wytwarzanie nici RNA, nie wykazuje aktywności korekcyjnej. W uproszczeniu oznacza to, że wszelkie czynniki zewnętrzne mieszające w kodzie genetycznym wirusa wpływają na niego trwale, a źródeł uszkodzeń może być całe mnóstwo. Od promieniowania ultrafioletowego, choćby z naszego słońca, przez wysoką temperaturę, na działaniu układu odpornościowego organizmu, w którym zagościł wirus kończąc. Proces powstawania takich mutacji nazywany jest przesunięciem genetycznym. Drugą przyczyną, która czyni wirusy grypy jeszcze bardziej nieprzewidywalnymi, jest skok antygenowy. Zjawisko to polega na wymieszaniu RNA dwóch różnych szczepów grypy. Możliwych rezultatów takiego procesu jest sporo, jednak zanim taka nowa odmiana rozprzestrzeni się po świecie, zazwyczaj mamy trochę czasu, by ją znaleźć, przeanalizować i przygotować szczepionkę, która przygotuje nas na nieproszonego gościa. Pod koniec lutego 2018 roku Światowa Organizacja Zdrowia wskazała odmiany wirusa grypy, których występowanie będzie najbardziej prawdopodobne w wariantach dla szczepionek trój- i czteroskładnikowych. Ciężko nie spotkać się z głosami, że kilka miesięcy od wystosowania zalecenia przez WHO do trafienia produktu do sprzedaży to za krótko, by przeprowadzić jakiekolwiek badania. Pamiętać jednak należy,

Wierzy, że gruntowne badania zostały już wykonane, zanim dany produkt po raz pierwszy trafił na rynek. Linia technologiczna jest cały czas ta sama. Podmieniane są jedynie antygeny w przypadku szczepionek rekombinowanych lub zabite wirusy w szczepionkach inaktywowanych. Co więcej, europejskie standardy są dużo bardziej rygorystyczne niż na przykład amerykańskie i wymagane jest przebadanie nowej serii pod kątem zarówno jakości, jak i skuteczności, nim trafi do ludzi. Warto też zaznaczyć, że strategia regularnych sugestii WHO działa od 1968 roku i nie pojawiły się sytuacje, w których szczepionki wyprodukowane na podstawie dokładnie przebadanej bazy oraz corocznych zaleceń zadziałały w sposób nieprzewidziany. Współczesne szczepionki przeciw grypie nie zawierają aktywnych wirusów. Dopóki zatem nie nauczymy się wskrzeszać tych niezbyt miłych stworzonek, nie jest możliwe, by zaszczepiona osoba mogła zarażać tym, co było w ampułce, jak również nie może sama wskutek podanej substancji na grypę zachorować. Zdarzyć się mogą czasem łagodne objawy zbliżone do przeziębienia, ale oznaczają one jedynie, że nasz układ odpornościowy dobrze chwycił przynętę i aktywował protokoły obronne. Może troszkę nadgorliwie, ale tak działa nasz organizm. Nieswoista odpowiedź odpornościowa pojawia się natychmiast, gdy patogen trafi do naszego organizmu, zanim uruchomione zostaną bardziej precyzyjne mechanizmy. Jeżeli chcesz wiedzieć więcej o działaniu ludzkiego układu odpornościowego, polecam odcinek podcastu Nerdy Nocą, w całości poświęcony temu tematowi, do którego link znajdziesz w opisie. No dobrze, ale nie jesteś pewnie noworodkiem, nie cierpisz na deficyt odporności, ogólnie okaz zdrowia. Kiedy ostatnio grypa próbowała cię zaatakować, to po 2 dniach walki uciekła z płaczem. Po co ci szczepionka? Twoja odporność nie służy jedynie tobie. Mając przeciwciała i radząc sobie z infekcją, zapewniasz sobie spokój ducha, że wirusy, które normalnie namnożyłyby się w twoim ciele, nie zarażą tej miłej staruszki z pierwszego piętra, której czasem pomagasz wnosić zakupy, albo niemowlęcia młodego małżeństwa z mieszkania obok. Nawet jeśli nigdy nie zdarzyło ci się zachorować na grypę lub przechodzisz ją bardzo łagodnie, to mam dla ciebie złe wieści. Twój organizm jest świetnym miejscem, w którym wirusy mogłyby sobie zrobić imprezę przez jakiś czas oraz rozprzestrzeniać się w każdym miejscu, które odwiedzasz, by w końcu trafić na słabszego żywiciela. I w końcu wpływ ekonomiczny. Nawet jeśli nie pójdziesz na zwolnienie lekarskie podczas choroby, co jest wybitnie nierozsądne, bo to jedynie pomaga rozsiewać wirusy, wydajność twojej pracy spadnie. Rocznie ekonomia samych Stanów Zjednoczonych wskutek zachorowań na grypę traci średnio 10 milionów dolarów, ale wartość ta potrafiła dobić nawet 1 miliarda zielonych. A kto za to będzie musiał zapłacić? Podatnicy, tacy jak ty, tacy jak ja. W 2018 roku mija 100 lat od pandemii wrednej odmiany wirusa grypy, który znamy pod nazwą Hiszpanka, na którą zachorowało 1/3 populacji całego świata, a dziesiątki milionów chorych zmarło. To właśnie to wydarzenie skupiło uwagę ówczesnej medycyny na znalezienie sposobu, by zapobiec podobnym wydarzeniom w przyszłości. Mimo tego problem zostaje aktualny. W latach 50. Dalekim Wschodem zatrzęsła grypa azjatycka, która pochłonęła od 1 do 4 milionów istnień. W 2009 roku przez świat przetoczył się wirus H1N1, który bezpośrednio pozbawił życia według różnych źródeł od 100 do 400 tysięcy osób. 400 tysięcy, tyle ilu mieszkańców ma Szczecin. Oczywiście są to ekstrema, które nie zdarzają się codziennie, lecz powinny nam przypominać, że nierozważnym jest lekceważenie tego przeciwnika. Każdego roku jednak życie tracą setki tysięcy osób z powodu zwykłej, pospolitej grypy. Od 2001 roku wyszczepialność w Polsce regularnie spada z ponad 10% wówczas do niecałych 4% w 2017 roku. Może podchodzimy do tego od złej strony, może zadajemy złe pytania? Może zamiast zastanawiać się, czy warto się przeciw grypie zaszczepić, odwróćmy to na chwilę. Jaki masz powód, by tego nie zrobić? Jeśli w dalszym ciągu masz jakieś obawy, to istnieje miejsce, w którym możesz nawet anonimowo dowiedzieć się więcej. Grupa Szczepienia Rozwiewamy Wątpliwości na Facebooku, do której link znajdziesz w opisie odcinka, gdzie ludzie zawodowo związani z medycyną każdego dnia są gotowi odpowiedzieć na twoje pytania, bez oceniania, z pozytywnym, pomocnym podejściem. Chciałbym również z tego miejsca podziękować specjalistom stamtąd, którzy pomogli mi w przygotowaniu tego podcastu. W opisie znajdziesz również artykuły i badania, na których oparłem się przygotowując odcinek. W dbaniu o nasze zdrowie, naszych najbliższych i całej ludzkiej populacji wszystko sprowadza się do szans, do prawdopodobieństwa, do redukcji ryzyka, z którego możemy sobie sprawy nie zdawać. Warto pytać i szukać odpowiedzi, bo to może nie tylko uratować kogoś przed paroma problemami, ale również dlatego, że dowiadywanie się nowych rzeczy jest po prostu fajne.
To był kolejny odcinek podcastu Sprawdzam, podcastu dla ludzi głodnych wiedzy i ciekawych świata, a podcast sam dorobił się wreszcie własnej strony internetowej. Pod adresem Sprawdzam Studio znajdziesz wszystkie odcinki, linki do miejsc, gdzie możecie mnie słuchać, formularz kontaktowy oraz materiały uzupełniające do każdego odcinka. Zapraszam, sprawdzam.studio, a także do sieci społecznościowych i innych miejsc, gdzie możecie śledzić i wypatrywać najbliższych odcinków i innych ciekawostek.

No to był elektryczny orgazm z utworem o tym samym tytule, a to dlatego, że dzisiaj gra Jugosławianie, część, to gorsza część Jugosławii, 1-0, niestety przegrywają teraz z Anglikami, bo tak właściwie jakby patrzeć komu tu kibicować, to są jedni

mu kiedyś się udało nam tu ściągnąć Nikaragojczyków na linię. No nieważne, bo ze smutku trochę to już... Smutek jego z przegranej jego drużyny był taki, że słuchaliśmy o Kudżawy. Kto wie, kto zna, ten wie, że do picia na smutną wódki Okudżawa jest najlepszy. No, dlatego dzisiaj taki trochę jestem zmęczony tym Okudżawą wczorajszym i klęską niestety drużyny, której liczyłem, że jednak zobaczymy ją w niedzielę, jednak okazało się, że nie będą Francuzi, których jakoś, nie wiem, nie darzę jakąś wielką sympatią. A wam powiem tak, jest sobie taki kraj, a pomyślcie tak, co by się stało, jakby połączyć ONR-ów z panem Januszem. Zrobić ONR Korwin, czy tam ONR Wolność, whatever, jak to się nazywa, jakby przejęli władzę. Otóż jest kraj, w którym doszło do takiej rzeczy. Doszła do władzy, rządzi już od dłuższego czasu partia skrajnie nacjonalistyczna, partia wojny, która uwielbia militaryzm, partia wolnorynkowa, partia prywatyzująca, partia rozmontowująca państwo opiekuńcze socjalne, jakbyś kiedyśkolwiek tam istniało, no ale także partia skrajnie nacjonalistyczna. Pod rządami takiego wolnorynkowego PiSu no dzieją się różne rzeczy, wiadomo. W ogóle się dziwię, czemu, a nie, chociaż ostatnio PiS się z nimi bardzo dogaduje, uważam, że to taki sojusznik ideologiczny powinien być, chociaż nacjonaliści, jak wiadomo, no jedni z drugimi się nie za bardzo dogadują, no bo to uwielbienie jednak jednego kraju, a drugi staje się wrogiem. Przepraszam, że moje takie zachrypnięcie, ale ostatnio upały były i się troszeczkę przez klimatyzację przeziębiłem, bo to z gorącego do ciepłego. Tak, otóż w tym kraju, albo dobrze, to odkryjmy kartę, cóż to za kraj jest, a jest to Izrael i jest to Izrael pod rządami Likudu. Przeczytałem sobie dosyć ciekawy wywiad z niejakim Gideonem Lewym, opozycjonistą, dziennikarzem, reżyserem, który kręci reportaże na temat okupacji izraelskiej na terenach dawniejszej Jordanii czy Egiptu, nazywanych Palestyną. I no jest człowiek antyrządowy. No, w każdym razie wywiad był bardzo ciekawy, bo sposób, w jaki on opisał to, co tam się, jak się społeczeństwo izraelskie zmienia, no coś mi przypomina, jak żywo. Jest sobie takie słowo, które zaczęło być w Izraelu, zrobiło niesamowitą karierę. Po hebrajsku zapomniałem, jak to jest, w każdym razie w przetłumaczeniu na polski jest to lewak. Jeśli nie lubimy Likudu, zostajemy lewakiem. Jeśli nie popieramy interwencji zbrojnych Izraela, jesteśmy lewakiem. Jeśli nie chcemy służyć w izraelskiej armii, jesteśmy lewakiem. Jeśli nie popieramy 100% izraelskiej armii, jesteśmy lewakiem. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także to jakby coś, nie? Przypominało pewien kraj nadwiślański. Jest coś takiego, że w mediach media izraelskie związane z Likudem no zachowują się podobnie jak te wszystkie nasze tam portale tam w dupie 24 i inne takie. No i tam bez żadnego już tam krępacji przechodzą bardzo, bardzo takie, można powiedzieć, jak się czyta te polskie portale, to coś tak jakby kalka w kalkę, nie? Tam się mówi o zabijaniu brytasów, paleniu, wyganianiu brytasów, ciapatych i innych, i innych, i innych. Ale ja mówię to, co się pisze w pasie tej przychylnej Likudowi izraelskiej. Przechodzi to bez słowa, bo jest wspierane przez rząd. No ale ten lewak to jest takie wśród nacjonalistycznych rządów to słowo robi takie
karierę w ogóle na

0: na świecie, nie? Że cokolwiek się nie jest jakieś tam zgodne z mainstreamową retoryką, to się staje to już lewackie, bo nie okłamujmy się, ta retoryka nacjonalistyczna pokoju ojczyźniana, ona jest retoryką głównego nurtu w Polsce i staje się w wielu krajach także retoryką głównego nurtu. W ogóle mam takie pytanie, czy mnie słychać, bo ostatnio miałem, przeprowadziłem próbę, ale nie wiem, czy jakby ktoś na czacie mógł napisać, czy to działa. Jeśli ktoś w ogóle słucha, bo to teoretycznie 10 osób, ale... Dobra. A właśnie, nie można. Straszna sprawa, bo nie włączyłem Skype'a. A chciałbym, żeby ktoś zadzwonił, może byśmy sobie pogadali. Włączam Skype'a, także sekundę. Jak to było? Jeszcze moja pamięć się myli. Oj, nie. No, się udało. Także tak, zapraszam do dzwonienia, bo Zenon się nie zadzwoni, Zenon był jedno chory. Także nie będę, że tak powiem, nie będę Zenona jakoś specjalnie eksploatował, bo nie jest nieobecny z przyczyn od niego zależnych, także no, jako nieobecnego nie będę już się na nim tak wyżywał, tak jak to miało miejsce. Ale pewnie on jakby tylko mógł, zaraz by zadzwonił i z chęcią wszedł na temat reżimu w Izraelu. Właśnie, bo to taki temat nośny, to może dzisiaj się uda i może ktoś zadzwoni, jak nie ma już drogiego Zenona na linii, może zadzwoni, a może ktoś nowy zadzwoni, tak jak i sobie możemy o tym izraelskim reżimie podyskutować. No, partia Likud, jak już mówiłem na wstępie, ta, która rządzi w Izraelu, jest takim połączeniem ONR-u i naszych tam korwinowców. Likud zajął się ostatnio wyprzedażą wszystkiego, co tam jeszcze jest w ramkach państwa izraelskiego, między innymi jedne z bezpieczniejszych linii lotniczych na świecie, El Al, zostały przez niego sprywatyzowane, obniżono podatki dla przedsiębiorstw, obniżono VAT, sprywatyzowano banki także niektóre. Jest też przeprowadzona akcja zwalczania związków zawodowych. Właśnie premier Netanyahu znajduje się w permanentnym... właśnie, dzwońcie. Widzę, że tu mam nieodebrane. Także jak ktoś jeszcze chciałby... jakby ktoś chciał zadzwonić i się zdecydował, to proszę. No, także prezydent Netanyahu jest w konflikcie z największymi centralami związkowymi w Izraelu. Oskarża je o paraliżowanie izraelskiej gospodarki. Nazywa zasiłki dla bezrobotnych zasiłkami dla ludzi leniwych i tak dalej, i tak dalej. Taką ma taką bardzo korwinowską retorykę. Z ciekawostek to oskarża on właśnie związki zawodowe o jako główną przyczynę bezrobocia. Taka ciekawostka. I tak dalej, i tak dalej. Zresztą sam Netanyahu był swego czasu ministrem finansów. Jak to bywa z takimi politykami, są prowadzone przeciwko niemu śledztwa korupcyjne. Tylko właściwie to takie dwie korupcyjne największe sprawy, nazywane sprawą 1000, sprawą 2000. Jest on oskarżany o branie potężnych łapówek od różnych biznesmenów, także to też tak uważa, no nie wiem, Onera i korwiniści jeszcze nigdy nie rządzili, także nie mogąc wpływać realnie na władzę, nikt ich nie próbuje przekupywać, ale jakieś mam takie dziwne wrażenie i takie poczucie pod skórą, że jakby się doszli, to też by się gdzieś tam w jakieś korupcyjne skandale uwikłali, wszakże nic tak nie lubią nacjonalizować jak kaskę. No to ma wszyscy u władzy. Także taki jest właśnie Likud. No a jaki Likud jest w kwestii ideologicznej, no to każdy wie. Jeśli chodzi o... gdzie by to zacząć? W każdym razie jest to partia jak najbardziej wspierająca wojsko, wspierająca izraelskie przywództwo. Na tak zwanych terenach okupowanych jest to partia, która wspiera tych takich ortodoksyjnych Żydów, chociaż to jest bardzo ortodoksyjni Żydzi. Także są anty-Likudowi, gdyż oni nie służą w armii. A partia Likud jest bardzo, bardzo bardzo, bardzo prowojskowa. W statucie jest coś takiego wpisanego tej partii, że nie może ona zawierać pokoju z krajami arabskimi, które otaczają, ale to jest jakoś tak bardzo ciekawie sformułowane. W każdym razie podczas Partii Pracy w 1979 udało się zawrzeć pokój, traktat pokojowy z Egiptem, to Likud chciałby, żeby już więcej do takich takich rzeczy jak podpisywanie traktatów pokojowych nie doszło. No i to całość polityki tej ultrakonserwatywnej i jest czębiej polityki tej partii, to właśnie prowadzi do tego, że i społeczeństwo także się zmienia. To tak jak kiedy idziesz z Yitzhaka Rabina i potem, gdy jeszcze Partia Pracy miała to do powiedzenia, to właśnie wtedy powstał, powiedzieć, mit, no nie tylko mit, ale sam Izrael zaczął się zmieniać jako kraj otwarty. Jako taka oaza, gdzie mogą się na Bliskim Wschodzie wypowiadać różni aktywiści z różnych stron, gdzie ruch LGBT się nawet rozwija, są w innych krajach tego regionu, jest nie do pomyślenia i tak dalej, kraj o względnej wolności słowa i tak dalej, no to wszystko jest zaprzepaszczane właśnie przez rządy tych ultranacjonalistów. No i właśnie, i to idzie w tym kierunku, że w Izraelu, podobnie jak w Polsce, potem jak PiS przejął władzę, ci wszyscy tacy, którzy gdzieś tam obecni byli na marginesie życia politycznego, nagle znajdują się w głównym nurcie, a te wszystkie poglądy, których kiedyś trzeba było się wstydzić, to dziś one stają się głównym nurtem, tak jak u nas wypełzły gdzieś tam z odmentów historii, wypełzł nam ten nowy NR, gdzie tam sobie te gdzie tam ci młodzi prężni, możliwe geje nawet w większości, maszerują sobie w tych takich mundurkach wzorowanych na SA i tak dalej, i tak dalej. To samo się dzieje w Izraelu. Nagle ci ultranacjonaliści poczuwają sobie tą wolę, tą moc. I nie jest potrzebna już w Izraelu jakaś specjalna cenzura państwowa. I nawet te będę nurtu nie muszą specjalnie reklamować, że samo społeczeństwo samo z siebie wyklina właśnie tych, którzy mają inne zdanie, tym pięknym słowem lewak. Także polecam, jakby ktoś dotarł do tego wywiadu, obym musiał zajrzeć, ja go czytałem. A u mnie ciężko. Ciężko z pamięcią. Także jakby ktoś znalazł sobie ten wywiad, spisał sobie Gideon Lewy, sobie poczytał, jak to się społeczeństwo izraelskie zmienia. Ciekawa sprawa, a trochę taka lekcja dla nas tu w Polsce, jak to właśnie sami idziemy w tym kierunku, nie? Jeśli chodzi o mecz, to nadal 0-1. Także nadal Imperium Brytyjskie przeciw Ustaszom wygrywa. Czy w ogóle mnie słychać? Bo coś, kurde, widzę, że jakaś aktywność mała, nikt nie dzwoni, nie wiem. Tak jakby w eterze nie było nikogo. Jakby ktoś, może nikt nie słucha. Tak mówię do siebie, ale to może na podcaście. Dobra, to tyle o Izraelu. Jakby ktoś chciał zadzwonić i miał jakieś swoje przemyślenia na temat kwestii Izraela. W ogóle jakiś smutno mi bardzo, bo tak jak zawsze o Żydach coś się wspomniało, to zaraz ten temat tak chwytał i się rozpętywała, jak to się ładnie mówi, gówno burza gdzieś i tak dalej, a to nic. Jakoś dziwnie. Dobra. A w ogóle taka sprawa. Jest taka sprawa. Ostatnio właśnie to tak wyciągnęło, święto burzenie się zrobiło, jak to w Polsce. Jak to w Polsce państwo jest tylko teoretycznie i tak dalej. Ja mianowicie mówię o tej słynnej kwestii budowy zamku. Chyba mało. Chyba mało kto nie słyszał o tym, bo to teraz już nawet Wyborcza podchwyciła i chyba gdyby ktoś tego przypadkiem nie sfotografował, bo to jest rzecz dziejąca się w wielkiej tajemnicy, podobno jakieś NDA straszliwe musieli podpisywać nawet zwykli budowlańcy, którzy tam pracują, by się nikt o tym nie dowiedział, chociaż ciężko się jest nie dowiedzieć o budowie drugiego drugiego Malborka. Drogiej krawcze, ja tak myślę, że po prostu wszyscy oglądają mecz i to jest tym spowodowane, wszakże półfinał to półfinał. Ja tu też mam w okienku sobie tak puściłem meczyk. Także no Izrael się nie gra, ale to nic. No, zamczysko się buduje. To tak. Z jednej strony to pokazuje słabość naszego państwa, a z drugiej to jest jakiś taki mokry sen tych wszystkich libertariów i tak dalej, wszakże można sobie budować, jak się okazuje w Polsce, można sobie budować co się chce i gdzie się chce. Cześć, ojcze prowadzący. Halo. No ja cię nie słyszę, nie wiem czemu.
1: Halo, słychać
0: mnie teraz? Teraz cię słyszę.
1: No, dobry wieczór.
0: Ale to wiesz co, mi się teraz przypomniało taki ten, może kiedyś, ja to tak kiedyś za przekór jak jeździłem samochodem po nocy, wyłączałem sobie ojca dyrektora, bo to oni tam zawsze mówili, nie? A muzyka to mnie usypia na długiej trasie. Ale jak tam gadali i się denerwowałem, to całkiem dobrze było. I było coś takiego jak rozmowy niedokończonej, to tak se w nocy gadali. Kojarzysz coś takiego, czy nigdy nie słuchałeś radia?
1: Zdaje się, że z kimś mnie pomyliłeś. Tu Jacek Blacha dzwoni. Ja krótko wygłoszę elaborat i proszę mi nie przerywać. Dobrze? Zaraz, pozwolisz, że skończę, tak? Bo jeszcze się nie wypowiedziałem, a ty już mi przerywasz. A ja mam tu określony czas, 44 sekundy na stoperze, czas start. Dawno temu, kiedy byłem jeszcze małym chłopcem, przed tym jeszcze, jak zostałem małym chłopcem, ale to jest zupełnie inna opowieść, którą być może kiedyś wam przedstawię na łamach tego zacnego radia, Szapoba. Chociaż ostatnie audycje bardzo rozczarowały. Sedes, Kibel, to mało powiedziane w tym wypadku, że tak powiem, pozwalając sobie na taki ton bardziej, który być może bardziej się spodoba Krawcowi. Niekoniecznie mi, ale w tej sytuacji jako sponsor nie czuję się już upoważniony, aby wydawać jakiekolwiek dyrektywy czy dawać dobre rady. Kapitanom tego radia, oni sami, skoro są kapitanami, nie chwycą za ster. Przekroczyłem 44 sekundy. Tak więc pozdrawiam wszystkich, postaram się następnym razem dzwonić częściej, ale mniej, ponieważ tak jak dzisiaj nikt nie zadzwonił, chciałbym to zauważyć, no to wtedy dzwoni blacha, no i cóż, mogę powiedzieć jeszcze, czy masz do mnie jakieś pytania może, Błażeju?
0: No właśnie się pytałem ciebie, czy słuchałeś kiedyś radia w swojej historii życiowej?
1: No, to były jeszcze czasy, kiedy kiedy jeszcze radio miało, coś nazwanego Zielonym Okiem, o którym być może ty słyszałeś, Zielone Oko słynne, radiowe. Myślę, że nie słyszałeś, no ale to tylko wiarusy radiowe, stare wygi, do których nie pretenduję oczywiście, ale jakoś tam mam nadzieję, że swoim wkładem wpisuję się, że tak powiem, w około radiowe życie. Szeroko rozumiane, ponieważ jako radiowy faszysta, mam zajęte wszystkie radia od lat, do wszystkich praktycznie audycji dzwonię, bo nikt nie dzwoni. Nie wiem, czy cię satysfakcjonuje taka odpowiedź, Błażeju.
0: Mało zrozumiałem, ale myślę, że to w tym jakaś metoda jest. Nie wiem, zatkało mnie. Po prostu zatkała mnie twoja elokwencja.
1: To była właśnie ta chwila, kiedy krawiec idzie po lizaczka, tak zwana. To są te takie właśnie charakterystyczne moje wystąpienia. No, co tu dużo mówić, ponieważ ograniczając sobie sam czas, przydzieliłem cały praktycznie ten czas sobie, ponieważ myślę, że taka formuła radia też znajdzie swoich zwolenników. Nie wiem, jak ty się do tego...
0: Może chcesz przejąć antenę, drogi Jacku.
1: Ustosunkujesz?
0: Nie, ja stosunkować się to będę w weekend, bo tak w tygodniu to pan Bóg nie przykazał, żeby się stosunkować. To nie będę, a ja jestem hetero w ogóle. Nie będę się stosunkował.
1: No właśnie. Dobry wieczór.
0: Nie, ale
1: już dłużej nie mogę.
0: Kiedyś, nie, a słuchałeś kiedyś radia?
1: No pewnie, no a no, kto nie słuchał?
0: I tam zawsze było, że to były te rozmowy niedokończone i tak gdzieś właśnie w połowie dzwonił sam on. I tak, właściciel radia dzwonił na antenę i wygłosił tak jak ty taką tyradę i się wyłączał, jakby się przypomniało. Także ojcze dyrektorze, bo on tak zawsze dzwonił i mówi, o tu słuchacz dzwoni, a nie, to ojciec dyrektor sam. Szczęść Boże, ojcze dyrektorze, szczęść Boże.
1: Tutaj na czacie, że mecenat Patronite'a właśnie jak krew w piach poszedł po tym, jak Jacek usłyszy dworowanie sobie. On to może tak być, on poważnie bardzo podchodzi do takich.
0: Słyszałem, że całe 19 zł pójdzie.
1: Ja nie wiem ile, ale Jacek tutaj, hojny sponsor, to też nie w kij dmuchał, jak się obrazi. Chyba przegiąłem trochę, co? Jak myślisz, będzie kolejny
0: dramat?
1: Nie,
0: ja tu nie chcę nikogo obrażać, ale ja kiedyś bardzo też zrobiłem zamieszanie na antenie i ze sponsorami, nie? Tak. Nie wiedząc nawet o tym, że tak czynię.
1: Zamieszanie zrobiłeś?
0: No było przecież.
1: No trochę szaleństwa musi być w audycji.
0: Było. No chciałem zauważyć, że moja audycja miała największą ilość komentarzy w historii.
1: No proszę, no to tak jest, że jakieś takie audycje które ludzi poruszają jakoś ja tam, albo rozbawią, albo poruszą, albo wkurzą, to zawsze dużo komentarzy, nie?
0: No i to tak całkiem mi wyszło w ogóle, no, ale to tak zawsze spontanicznie, nie? Tak w ogóle nie. Nie starałem się nikogo obrażać. Mecz oglądasz, nie oglądasz, bo pewnie wszyscy, nikt nie dzwoni, bo wszyscy mecz oglądają.
1: Właśnie, kopią.
0: 1-1 jest, tak.
1: 1-1? A kto z kim gra? Bo nie wiem, czy się cieszyć.
0: Ustasze grają z Angolami.
1: Aha. No.
0: Nie wiem, komu... Nie, no, Ustaszom czy Angolom? Komu byś kibicował?
1: Sam nie wiem. Takie abstrakcyjne pytanie.
0: No, wczoraj Belgia...
1: Polsce. Polska mistrzem Polski zawsze przecież. W ogóle... Widziałeś taką serię komiksową? Polska mistrzem Polski, to robią ci od Jerza Jerzego, tylko ciągle zapominam.
0: A Jerzego kiedyś tak czytałem, on był na ostatniej stronie Ślizgu, nie?
1: Tak, stary czas.
0: Czytałem Ślizg.
1: No, ty co, ty jesteś, deskorolkowiec? Biker?
0: Nie, to ja w liceum, to była bardzo ciekawa sprawa. Ja byłem tak zwanym brudasem, czyli metalem, miałem długie włosy do pasa, a wszyscy moi znajomi to byli skejci, także to była taka bardzo... Chodziłem taki, wiesz, chodziło czterech
1: kolesi... Renegat taki.
0: Tak, czterech kolesi z opuszczonymi spodniami, tak, wiesz, tym krokiem, jak to wtedy moda była, no i jeden z takimi długimi włosami i na czarno, i to tak... Była.
1: To ty jesteś zdrajca metalu, to jak to śpiewa Nocny Kochanek, zdrajca metalu. Miałeś skórę czarną kupioną na raty.
0: Miałeś nie, ja byłem raczej PSL-em. Byłem raczej tak jak PSL. To wiesz, bo to oni najpopularniejsi byli, to były najpopularniejsi.
1: Długie włosy, PSL, to słuchajcie, on miał takie długie włosy bardziej nie jak metal, czy jak Thor, tylko jak Janko muzykant, takie miał jakieś długie, coś czuję.
0: Tak, bo co, wiesz, jaki jest PSL, PSL to zawsze z tymi u władzy, nie?
1: Tak, rodzina na swoim i tak. Nie kryją się ze swoim nepotyzmem i jakoś znaleźli elektorat wśród na pewno tych, którzy są nepotyzmem zainteresowani.
0: Ja bym się zapisał do PSL-u nawet, no czemu nie? W ogóle wstąpiłem...
1: Jakoś taki fajny utworek puszczałeś ostatnio.
0: Tak, kombat wiejskiej klasie, oczywiście. Narodowy agraryzm. To jest to, co powinno.
1: Ale ta srogi klimat, nie? Wyobraź takich rolników wkurwionych na traktorach z pochodniami.
0: Tak, tak. Ale nie uważasz, że narodowy agraryzm z Pawlakiem na czele to by było, co prowadzi Polskę do mistrzostwa Polski.
2: Za każdą kroplę miodu przelaną z naszych pasiek.
0: No. Kombat wiejskiej klasie.
1: Hicior, taki power play z prawdziwego zdarzenia. No, a słuchaj, tak zadzwoniłem w sumie, wiesz, pogadać, zagadać, bo trochę tak dzisiaj tutaj do wniosków doszliśmy w kapitanacie, że tak można trochę na luz wrzucić i robić takie luźne audycje i to w niczym nie przeszkadza, a wręcz ludzie lubią sobie posłuchać po prostu rozmów. Czasem rozmowa jest ciekawsza, czasem mniej ciekawa, ale to jest żywe radio i ja tutaj wszystko jest na żywo.
0: Ty masz taki ładny radiowy głos, ja mam taki brzydki. Bo jak z Zenonem w ogóle to rozmawiamy, to nikt nie może rozróżnić, kto mówi, to jest ten problem.
1: Wiesz, z tą brzdotą i ładnotą to jest tak, że teraz czasami się o gustach faktycznie nie dyskutuje.
0: Ale
1: i nie ma jednego wzorca dobrego głosu, nie? I są różne głosy i to grunt, żeby jakoś dopracować ten sposób gadania bardziej niż głos, to zawsze jaki jest, taki jest i znajdzie swoich amatorów, nie? Tak mi się wydaje.
0: Nie, no, ja tylko tak wiesz, mówię tak z tego, co się mówi o radiowych głosach, tak podchodzisz raczej pod tą taką ogólną, ogólny kanon dobrej dykcji i tak dalej, nie? To tak, ja miałem radiowca w rodzinie w ogóle. Miałem z programu pierwszego polskiego radia, miałem radiowca.
1: No proszę.
0: Tak, ale uciekł w 69 chyba do Szwecji.
1: To któryś tam ma jakieś radiowe korzenie, widzicie? O, ktoś się przyłączył.
0: Właśnie, witamy.
1: Witamy.
3: Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
3: Słychać mnie w miarę przyzwoicie?
1: Bardzo przyzwoicie słychać pana, szanownego. A przepraszam, co ja się w prowadzącego audycji dzwonię do Błażeja i dzień dobry, tak? Co? Teraz, jakby to moja audycja była. Sorki.
0: Starszeństwo stopni.
3: No więc według kolejności teraz najpierw przywitam prowadzących, czy tam prowadzącego i gościa.
0: Szczęść Boże.
3: Szczęść Boże. I wielkie Bóg zapłać Krawcze. Wielkie Bóg zapłać Krawcze dla ciebie za wprowadzenie luzu do audycji, bo ja już wcześniej do Błażeja próbowałem dodzwonić się i się nie udało, bo miał wyłączonego Skype'a. Zaapelowałem do niego na Discordzie, aby go uruchomił, ale przyszedł kebab. Tak, przyszedł kebab, musiałem zjeść kebaba, dlatego nie dodzwoniłem się. Natomiast...
0: O, smaka mi narobił.
1: Nie był dobry. Arabski akcent się pojawił.
3: Naprawdę nie był dobry.
1: Arabski akcent.
3: Paskudny sos. O co mi chodziło? Właśnie o ten luz, wiesz, Błażeju, bo to już jest taka kolejna audycja z rzędu, która się zaczęła od takiego smęcenia tam o Żydach i tego. Nie wiem, czy zauważyłeś, ale statystyki słuchalności no lecą na ryj, nie? I właśnie ja mam taki
1: słuchasz
3: pomysł.
1: Marudę.
3: Ty jesteś trochę po marudze, no.
0: No nie mam dostępu do statystyk słuchalności, to jest problem.
3: No 11 osób było.
1: No jest... bo jest mecz, bo tak czasami po prostu bywa. To nie zawsze liczba słuchaczy nawiązuje do tematu czy jakości audycji.
0: Ja wam powiem, że to coś w tym jest.
1: A do pośmiania się trzeba dwóch, nie? Zwykle. I to nawet to czasami ciężko jest samemu na przykład coś zrobić na wesoło, bo nie każdy się potrafi tak sam z siebie się śmiać, bo to taki talent właśnie błazna trochę jest. Ale tu muszę pochwalić poczucie humoru załogi Nocnego Radia. Ja się śmieję. Polecam.
3: No, było dobre. Natomiast ja nie dzwonię w sprawie takiej, żeby to była błazenada jakaś w tej audycji. Jak najbardziej konstruktywne tematy. Błażeju, ty jesteś podróżnikiem. Przecież ty zwiedziłeś pół świata. Masz wspaniały materiał do tego, żeby tutaj jakąś ciekawą audycję właśnie poprowadzić na temat tego, wiesz, jak tam w danym kraju, który miałeś przyjemność odwiedzić, się żyje, poopowiadać nam trochę i to byłoby super interesujące.
0: Ja ci powiem, że problem jest taki, że teraz, wiesz, w dobie tanich biletów lotniczych podejrzewam, że 90% naszej tutaj populacji radiowej była w więcej krajach niż ja.
3: To tak. No to ja ci powiem z mojego punktu widzenia. Ja w życiu za granicą byłem tylko raz i to było tak, że jak byłem w górach gdzieś tam, nie pomnę już nawet w jakich, ale polskich górach, to jedną nogę przełożyłem przez granicę Polski z Czechami. I to była moja wyprawa za granicę. Tak więc mnie na pewno jesteś w stanie bardzo zainteresować jakimiś tam historiami.
0: Polecam podróżować w ogóle, bo to czasem jak Czech popodróżuje, trochę nabiera innego widzenia świata. Tak jest.
3: No dobra, jeżeli
1: bardzo interesująca wypowiedź. Chciałbym zauważyć, że bardzo interesująca wypowiedź zarówno Błażeja, jak i słuchacza, który dzwoni, Junik Orgazma. Bardzo interesujące obie były te wypowiedzi.
3: Tak, ja też chciałem powiedzieć, że bardzo fajne radio robicie i że super jest i że bardzo często was słucham razem z rodziną i róbcie tak dalej.
1: Z dziećmi tak... też? Bo to nie jest radio dla dzieci, proszę pana.
0: Mi się rodzina powiększa właśnie.
3: Z rodziną, ale taką dorosłą rodziną.
1: Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, bo w niektórych radiach to zauważyłem, że używają... No, ja już tu nie powiem z takich słów na D, oznaczających tylnią część ciała, że tak powiem. W niektórych mediach jest to... na porządku dziennym, że takich słów się używa i nie wpłacajcie na te radia, jeśli chcecie, żeby to dobro, żeby to właśnie ta światłość, siły dobra, światłości szły do przodu, a nie zły wilk szczekał i obsrywał cały ten radiowy światek.
0: A jak chodziło ci o słowo dupa?
1: O!
3: Już zero płat.
1: O!
0: Ale to jest szlachetne słowo, no. Słowo dupa, no proszę was. Określa szlachetną część ciała ludzkiego.
3: Jak jest dupa po żydowsku?
0: Nie wiem, jak jest dupa po hebrajsku, ale mogę sprawdzić, proszę. Jak jest
3: dupa? Nie musi być po hebrajsku, może być w tym języku jidysz.
0: Jidysz, to pewnie będzie jakoś arsz, bo to jidysz to jest jidysz deutsch właściwie.
3: O, to tak arsz. Z niemieckiego dokładnie, nie?
0: Tak, bo to są... Ale zobaczmy, gdzie ja mam. Na hebrajski, no bo już jidysz to już nikt nie mówi, szczerze powiedziawszy.
1: Po rusku to żopa, tak?
0: No, żopa.
3: A po ukraińsku sraka. Poważnie, no tak. Mam po ukraińsku puścić bąka, to jest pukać. Także jak ktoś, nie wiem, mówi, że pukałem do drzwi, no to Ukrainiec zrozumie, że napierdziałeś na drzwi.
1: To w Białymstoku chyba mówią z akcentem ukraińskim. Znaczy, no, z takimi naleciałościami jakimiś Ukraińcami, Ukraińczymi, bo tam jest kopnecie w srakę, nie?
3: O, to tak, to mogło się stamtąd wziąć właśnie.
1: To moi ulubieńcy na YouTubie, Major i Konon tak mówią, kopnę cię w srakę. Oddawaj moje konserwy, bo cię no, kopnę w srakę zaraz. Ja za światło zapłaciłem, a ty za co zapłaciłeś?
0: Patos streamów. W ogóle ja już tyle rzeczy dziwnych przez to radio się dowiedziałem, co się dzieje w internecie, że się powoli zaczynam przerażać. Jak gdzieś tam...
1: Chaos.
0: Tak, ja myślę, że jak nie było internetu, to jakoś tak to życie było spokojniejsze. Znaczy, żyłem w przeświadczeniu, że ludzie reprezentują ogólnie jakiś poziom, a po tym, jak ten internet się upowszechnił, to niestety moja wiara w ludzkość została bardzo zachwiana.
1: Bardzo. No bo to takie faktycznie Black Mirror, takie lustro, w którym się odbiliśmy, się przejrzeliśmy trochę, bo to nie jest tak, że ci, jakiś taki czy prymitywizm, czy upodobanie do głupich rzeczy, do płytkich, jakiś taki wulgarność wszechobecna, to jest coś, co powstało razem z internetem, nie? To wszystko musiało być wcześniej, ale się właśnie zastanawiam, czy internet jakoś wzmógł, nie? Czy striggerował jakoś ludzi
0: chyba
1: do...
0: Chyba tak, bo jeśli takie pierdoły miałeś opowiadać w twarz człowiekowi w barze, to raczej się trochę wstydziłeś, ale jak to anonimowo gdzieś sobie napiszesz i jeszcze cię wysłuchają, no to jest...
3: Mamy w języku polskim takie piękne słowo jak sprowokował, a tu w tym radiu non stop słyszę tylko striggerował.
0: Nie, ja mówię sprowokował, proszę. Ja nie nienawidzę
3: anglicyzmu.
1: Słusznie prawisz, tak? Też był, żebym za tym, żeby prawidłowo polszczyzny używać.
0: Nie, ja powiem tak, ja...
3: No bo to szlachcic, nie? Ubogi, ale szlachcic.
0: Tak, ja powiem tak, ja język polski używam...
1: Ale żebyś wiedział, że masz właśnie do czynienia ze szlachcicem.
0: Jedynie używam język polski...
1: Choć ubogi.
0: Coś tam się w tym... W tle. Przepraszam. No, ja język polski używam jedynie w środy, jak rozmawiam tutaj z wami, czasem jak mama zadzwoni, ale tak to no, zawsze po angielsku, ale staram się anglicyzmów nie wrzucać, bo uważam, że to jest paskudne mieszanie języków i na przykład to słowo takie ohydne hate, jak ono mi się nie podoba. Jest mało...
1: True man.
0: Yo, motherfucker.
3: Mogę wrócić do audycji.
1: True man.
0: Przepraszam.
1: Co?
3: Czy mogę wrócić do audycji z 2015 roku, bo wczoraj czy przedwczoraj sobie słuchałem, to była chyba nocna jazda, i tam Claude, czy tam Kot Monet, wypowiedział takie słowa, że tam rozmowa toczyła się ogólnie o dzietności, o demografii, coś tam trochę było wspomniane. I nadmienił, że tutaj ludzie w tych czasach to właśnie zaprzeczają trochę temu swojemu naturalnemu instynktowi do przedłużenia gatunku i coraz to mniej ludzi pragnie mieć dzieci. I też to było powiedziane, że to w kontrze do świata zwierząt, że w świecie zwierząt tak się nie dzieje. Natomiast jako przykład chciałbym podać ogrody zoologiczne chociażby, w których bardzo trudno jest rozmnożyć niektóre gatunki, ponieważ one właśnie w związku z tym, że mają takie warunki trochę zamknięte i no dalece odbiegające od naturalnych, też odmawiają sobie przyjemności współpracy.
0: Nie, to nawet na wolności jest taki gatunek, się nazywa panda wielka, który się nie lubi rozmnażać. Po prostu pandy nie lubią mieć dzieci, a jak już mają, to tak nie za bardzo się nimi opiekują. No to tak jest, także to także w naturze są
3: to
0: takie.
3: To nie dotyczy tylko pandy, ale wszystkich, no prawie wszystkich zwierząt takich klatkowych, trzymanych w klatkach.
0: Nie, ale pandy na wolności się nie lubią rozmnażać. Mm-hmm, także, dlatego ich jest tak mało bo one to takie one to takie ludzkie są, no, bo dziecko to problem, no. Ja się rozmnożyłem i ostatnio jak patrzę na ilość rzeczy, które trzeba zrobić, by dziecko mieć, to stwierdzam, że to... Ja tak zazdroszczę tym wszystkim patologiom takim, że oni to tak wszystko łatwo im przychodzi, to dziecko mają, nic się nie zajmują w ogóle, a ja tak nie mogę, jak ja przechodzę, ile to rzeczy trzeba zrobić, żeby tak normalnie to dziecko wychodzi, to ja pierdziu.
1: Niektórzy zostawiają na żywioł. A ja chciałem podkreślić, że znowu wspaniałe wypowiedzi były, bardzo takie i taki walor edukacyjny też się pojawia w naszym radio. Zawsze trochę stawialiśmy na to, żeby też był ten walor edukacyjny. I ucząc bawi, śmiesząc tam uczy.
0: Na kurs się zapisałeś? Krawiec?
1: Jaki?
0: Marketing Weekend.
1: Aha, dla opornych, taką żółtą książkę mam. Tam jest prowadzenie radia dla opornych.
0: Ja widzę, że właśnie, że
1: trzeba jajca sobie robić, trzeba na Facebooka wrzucać, tam mówić, dajcie łapki w górę, suba.
0: A Instagrama mamy?
1: Nie mamy.
0: O właśnie, i co? Jak? A Twittera mamy?
3: Ja tam bym mógł się fotografować na Instagramie radiowym, bo on tam lubi się
1: pokazywać. Twarz nocnego radia, no.
0: No też widzicie, mamy, jak to Twitterka poprowadzi.
1: To jest taki model nasz, Etam mógłby być takim modelem, tam na przykład raz by się sfotografował w gaciach rozdartych, raz w takim dresie z PRL-u jeszcze tam jakiś sport, taki granatowy.
0: A będzie na snapie.
1: Raz w koszulce siateczkowej i w gaciach, jedna skarpeta taka, druga taka.
3: Twittera, prowadzenie Twittera zleciłbym Krystynie Pawłowicz, bo ona naprawdę ma bardzo dużo do powiedzenia i codziennie coś tam postuje. Czy to na Twitterze, czy na Facebooku, także mielibyśmy bardzo aktywny profil.
0: To tak jak Trump. No właśnie, Trumpa też tu miałem. W ogóle, bo ja już się zacząłem systematyzować, bo tu mi wiele zarzucało, że mam audycje beztematyczne. I dlatego właśnie mówię, że smęcę, bo zrobiłem sobie takie listy tu. Rzeczy, które warto powiedzieć.
1: Nie, ty smędzisz, to masz taki ton czasami, jakbyś przysypiał trochę, wiesz? Czasami normalnie, a czasami zaczynasz tak...
0: No, muszę powiedzieć, że wczoraj po prostu tak, przyszedł kolega Belki, mówię, słuchaliśmy do drugiej w nocy o Kudżawę. Przy żydowskiej wódce, a to już...
1: Jakie klimaty, słuchaliśmy o Kudżawę przy żydowskiej wódce.
0: Tak, to jego rozpacz z powodu przegranej Belgii była aż tak wielka, że doszło do Okudżawy. A wy nie wiecie, co to znaczy dojść do Okudżawy.
3: Ale wiem, co teraz to znaczy doprowadzić się do rozpaczy. Właśnie teraz was doprowadzę do rozpaczy moim rozłączeniem się na Skype'ie, ponieważ jestem w pracy ogólnie, no i muszę właśnie się zająć trochę obowiązkami.
0: Dobra. Czekaj, dzwonisz do radia, jesz kebab w pracy, tak? Zgaduję, jesteś urzędnikiem.
3: Nie. Jestem
1: nie, po prostu takim
3: specjalistą.
1: Obibokiem.
3: Wybitnym specjalistą do siedzenia na stołówce jestem.
1: Specjalista od przebywania w pozycji horyzontalnej.
0: Wyślij mi maila, wyślę wam CV.
3: Nie, to ten, ja właśnie szukam nowego zatrudnienia, gdzie naprawdę już nie będę musiał ze stołówki się wyłaniać, tylko cały czas bym mógł tu siedzieć, dzwonić do radyjka.
1: Stróż nocny.
3: Tak, pracowałem kiedyś jako, może nie stróż nocny, tylko całodobowy ochrona, ale może o tym kiedyś opowiem w audycji.
0: A ja kiedyś pizzę rozwoziłem. Po
3: potrzeby, bo potrzeba kiedyś mnie tam zagaił na Discordzie mnie i blachę właśnie, że on by bardzo chciał poznać ogólnie naszą pracę od wewnątrz, jak to wygląda. I może będzie okazja trochę o tym wspomnieć.
1: Ja bym chciał usłyszeć o pracy stróża nocnego, a nie o twojej aktualnej.
0: Stołówka jest czynna o godzinie
3: 10. Wbrew pozorom 10. Jest to ciekawa robota.
0: Ale stołówka jest o 10 czynna, no to ładne, to dobre.
1: Ja nawet nie wiem, jaką ty masz pracę, więc już teatr wyobraźni się tu uruchomił. Na przykład, nie wiem czemu sobie wyobraziłem ciebie, tak może trochę ze względu na ksywkę. Nie obrazisz się, jak coś ci...
0: Nie, to mój szef. To jest zajęte.
3: Nie, to Zbigniew Hołdys, czy jak mi tam on był jako penis przedstawiany w kapeluszu.
1: Nie, ale słuchaj, nie nosisz przypadkiem takiego kolorowego garniturku z kożuszkiem w paski, tak na różowo, ciemne okulary i nie masz... I nie opiekujesz się takimi kilkoma dziewczynami tam trochę?
3: Wręcz naprzeciwko. szybko.
1: Aha, nie, czyli nie jest falkonem, już wiemy.
3: Nie. Dobra, ja kończę, bo to zaraz się rozpocznie przerwa na stołówce, będzie mnóstwo ludzi.
1: Na stołówce, no to już jakaś podpowiedź. Jesteś panią z wąsami, co nalewa zupę.
3: No blisko.
1: O.
0: Stołówka w Komendzie Głównej Policji, bo w nocy pracuję.
3: O, dobra, bywajcie.
1: Pod trzymaj się, cześć. Ale mi się wyobraźnia pobudziła.
0: Krawcze, a ja kiedyś rozwoziłem pizzę po nocy. Taki miałem okres w życiu, tak.
1: I co, i ktoś ci nie chciał zapłacić, to trchałeś się?
0: Nie, wiesz, wytrzymałem 3 dni właściwie, bo tak, bo ilość psów, które na mnie wyskakiwało właśnie, a już nie mówiąc weekend, jakaś sobota, jak tam, wiesz, za przeproszeniem na pruci jego moście, wiesz, 2x2 na jakichś dziwnych osiedlach i tak dalej, stwierdziłem, że to nie dla mnie.
1: No tak,
0: a trochę może był taki, zapisać. Wiesz... Bo w ogóle nie wiem, czy wiecie, ale to taka jest... Nie wiem, właściwie to powiedzieliśmy nazwami firm, czy lepiej nie nazwami firm.
1: Można mówić, to dobrze, zawsze jakieś info.
0: Jest taka sieciówka Da Grasso się nazywa, nie?
1: No.
0: No to ja tam właśnie robiłem za kierowcę te całe 3 dni, będąc biednym studentem, żeby tam na wachę zarobić. To się okazało, że nie byłem tylko kierowcą, ale kierowca co robi? Miesza sosy, wyrabia ciasto, nalewa, tak. Jak nie ma kursów, to kierowca tam, no niekoniecznie musi, wiesz, po tym, po wymienianiu tam świecy w silniku umyć ręce, tylko idzie tam i to ciasto wyrabia. Także jakby ktoś tam do Grasso szedł, to tak tam kierowcy robią.
1: No ciekawie, czyli taki w sumie zawód pracownik pizzy bardziej niż kierowca, można powiedzieć. To powinni też dobrze płacić za taką pracę. Dobrze płacili? Nie, no mówisz, że zarobiłeś tam 20 zł. To podobne zarobki masz czasami, jak jeździsz jakimś Uberem, duperem, albo Uber Foods, roznosisz żarcie na rowerku, coś też można. Na YouTubie jest popularny jeden koleś, Yellow Box, który kameruje cały czas swoje przygody, jak rozwozi żarcie pod marką Uber Foods. Jak myślisz, jest może ktoś taki zasponsorowany, żeby nagrywać? Bo wiesz, niby na luzie, niby spontan, tam na rowerkach, zawody, ale cały czas pokazuje tą pracę, pokazuje.
0: Nie no, oczywiście, że jest zasponsorowany, bo ci powiem, ja byłem tym kierowcą, i ostatnią rzeczą, o jakiej myślisz, to jest nagrywanie czegoś. Po prostu jesteś cały czas wkur na to, jak to działa i no a może tego ma taki charakter. Może są ludzie, co faktycznie lubią taką pracę.
1: Pewnie...
0: Jakiś optymiści.
1: No, kurczę, na przykład my Polacy miewamy trudne charaktery, więc myślę, że sporo jest różnych dziwnych przygód związanych. No,
0: ale
1: na pewno cię przeganiają bagiety z różnych miejsc, jacyś parkingowi, tak jak na tych nagraniach jest. Ochroniarze od czasu do czasu. Czasem no, bywa się jakiś taki, że się freak do ciebie przyczepi, na przykład tego chłopaczka na rowerku śledził go jeden klient, któremu on rozlał napój. No, takie przygody.
0: Ale w ogóle jestem po prostu, że tak powiem, zbudowany tym, co się dzieje w mojej firmie. Jestem świadkiem pierwszego w moim życiu buntu robotników. Tak, byłem w poniedziałek czy we wtorek.
1: Twoje klimaty, przepraszam.
0: Tak, we wtorek.
1: Bunt robotników. To Błażej takie klimaty właśnie lubi, bunt robotników. Jak tak, zaraz flagę wywiesi sobie z czerwoną gwiazdą.
0: Wchodzę sobie do naszej kuchni pięknej, żeby zrobić celem zrobienia przysłowiowej urzędniczej kawy. Wchodzę sobie, a tam siedzi sobie tam 3 projektantów, jakaś tam od sprzedażowa, ktoś jeszcze. Tak się na mnie spojrzeli, jak weszłem. Ja tak patrzę. I tu koleżanka wstała i mówi, ty, a ty mówiłeś kiedyś, że coś tam do jakiejś związkowej gazety pisałeś w życiu. No ja pisałem. To ty wiesz, jak tam związki funkcjonują. No, ty byś nam powiedział, jak związek założyć.
1: O. Ty to zostań Wałęsą drugim.
0: Będę w
1: weź tam przeskocz przez jakiś tam... przez te, na stołówce, przez ladę, żeby trochę to nie było takie, że zgapione w 100%. Przez ladę, przeskocz, pokaż tam. Wygraliśmy, panie! To nie tylko ja, głównie ja, ale nie tylko ja. Miałem pomocników, miałem, tak. No, taki musisz być.
0: Ty się śmiejesz, ale taka bunt robotny, znaczy wiesz, no w Niemczech to raczej nie jest aż tak bardzo potrzebne. Bo tutaj jednak warunki są lepsze pracy, ale w Polsce widzisz, jakoś się mało ludzi tak jakoś. No ty na etacie nie robisz, nie?
1: No nie.
0: No, to nie wiesz, jak to jest być na etacie, wyzyskiwany czas.
1: Ale pracowałem na etacie wiele razy w wielu firmach. No to wiem, jak
0: nie
1: to jest.
0: Tylko że ochotę takiej należenia do związku?
1: Raz, kiedy mi opóźniali się z zapłatą, to wydrukowałem taką karteczkę Solidarność, postawiłem na klawiaturze i siedziałem i kanapki sobie jadłem, dopóki mi nie zapłacili. I zapłacili.
0: No tutaj nie, to nasi podwykonawcy trochę się buntują, bo też tam z płaceniem, ale nie, w ogóle jest bunt trochę z innych powodów, bo to wiesz, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, tutaj raczej się ludzie buntują, bo brakuje, jak to oni mówią, brakuje jasnych ścieżek rozwoju, brakuje ścieżek awansu i tak dalej, i tak dalej. No to tak trochę mniej na pieniądze, ale i tak jest bunt, ja jestem podbudowany, że komuś się chce buntować przeciwko szarej egzystencji.
1: No, najwyższy czas, trzeba, jest teraz dobry czas na buntowanie się, bo buntowanie się jest modne.
0: A co powiesz o zamku, bo byłem tu właśnie w temacie o zamku. No to taki głośny temat w Polsce ostatnio, nie?
1: Że budują zamek na terenie chronionym w jakiejś tam puszczy białowieskiej.
0: Drugi Malbork, nie?
1: I to jakieś już krążą teorie spiskowe, że to zmartwychwstały tak naprawdę nieumarty Kulczyk to buduje, albo że tam będą tajna sekta, jakieś bractwo będzie miało na uboczu swoją siedzibę w zamku, będą tam rytuały odprawiać.
0: Nie, no parę zamków już się budowało kiedyś w Polsce, z tego co pamiętam. Były takie opcje, jeden gdzieś tam na Kaszubach, jeden, że pamiętam, w Stanach parę zamków zbudowali, takich jeden wieży. No ale to zamczysko, widziałeś te zdjęcia, to jest takie imponujące, nie?
1: No, bo to mówimy o tym zamku, który od zera ktoś sobie buduje, żeby tam zrobić czy hotel, czy jakiś chyba bardzo drogi, albo bardzo drogi hotel, albo jakiś... to mi pachnie faktycznie jakimś takim, wiesz, hermetyzmem i jakąś organizacją tajną. Polscy iluminaci tam będą mieszkać.
0: Nie, że ja czekaj, za tego dojdę. Bo zamki to ogólnie budowa zamków to nie jest jakaś tam specjalnie, nie jest to specjalnie jakieś tam unikatowa budowla, bo parę zamków współczesnych, jak już mówiłem, w Polsce budowano. Aczkolwiek jak widzisz, to ten zamek powstaje w technologii żelbetowej, która raczej w średniowieczu znana nie była. I teraz... to ja już tam, że wiesz, jedno tam każdy bogaty może mieć jakieś, wiesz, głupie zamysły, ale co z tego wyjść może, to ja tu wrzucę wam, a weźcie sobie wygooglujcie, albo ja wam wrzucę o takie cudo, zamek w Gostyninie. Odbudowała gmina zamek właśnie w Żelbecie, w Gostyninie dawniejszy, tam nawet car był więziony swego czasu, jak udało się Polsce, bo nie wiem czy wiecie, ja tu taki mały patriota, ale znam historię na tyle, że wiem, że był, że złapaliśmy cara i go więziliśmy u siebie w Polsce właśnie w Gostyninie, w tym zamku cara Szujskiego. Bodajże 1610 rok, coś takiego. No, w każdym razie ten zamek odbudowano. Zobaczcie, jak pięknie wygląda rekonstrukcja. No, czegoś tak ohydnego to ja dawno nie widziałem. Właśnie się obawiam, że to tam jeszcze, bo to taka Natura 2000 to też nie jest taki, wiesz, bo bardzo restrykcyjny teren i to jeziorko to jest jakiś tam staw i tam whatever, niech sobie ten zamek, ale to może być ohydne. I to boli.
1: No, są różne makabryły, jak to się mówi, ale... w ogóle pokazują takie budowle, które są takimi kiedyś się mówiło gargamele chyba, czyli taki budynek zrobiony jakby z kilku, to kiepsko wygląda, kiepsko w ogóle, kiepski projekt i taki stoi koszmarek se gdzieś, nie?
0: Pamiętasz Dolinę Rozpłudy?
1: Tak, średnio chyba. Coś panu pamiętam temat, ale tak Augustowa, wizualnie.
0: No, droga to raczej przydatna sprawa, nie? Dla społeczeństwa, droga. Miała wyprowadzić ruch z Augustowa, no budowę zatrzymano właśnie z powodu tego, że miała przechodzić przez tereny Natura 2000, no tak. Państwo przegrało samo ze sobą, nie, właściwie państwo samo siebie zdyscyplinowało, ale widzisz, wobec podmiotów prywatnych państwo już, w ogóle pan profesor, który bronił tam wycinki w Puszczy Białowieskiej, tak jakbyś przeczytał tą decyzję, znaczy to był raport oddziaływania na środowisko, co pan profesor napisał, no to może być materiał na dobry jakiś, jak nie należy pisać raportów Bo to wiesz, to, ta budowla, ten zamek jest gdzieś porównywalny gabarytami właśnie tutaj z Burgeld, nie wiem, z tym Neuschwanstein, czy naszym Malborkiem. Coś takie gabaryty raczej. Konstrukcja duża, nie?
1: No i fajnie, no. Tylko widać, jakoś tak się okazuje, że w Polsce są równi i równiejsi cały czas. To, no, to jest trochę w
0: porządku. Czekaj, zaraz dojdę, bo w tej decyzji, w raporcie oddziaływania środowiska jest tam opisane, jak to ma wyglądać. Ma być dominanta, wieża, 53 metry, no 53 metry to raczej duże, nie? 15 kondygnacji. Zamek w ogóle ma mieć 15 metrów wysokości, 15 kondygnacji. Nie wiem, czy dlaczego nikt nie zwrócił na to uwagi. Kondygnacja po metr. Czy tak krasnoludków. No nieważne, w każdym razie tam no, gigantyczna bryła i konkluzja jest taka. Zamek nie będzie dominował w krajobrazie. Nie ma zagrożenia, by zamek dominował w krajobrazie. Nie wpłynie znacząco na... Tak.
1: Kurczę, gdybym ja był władzą, to bym robił jakieś czasami wyjątki dla naprawdę zajebistych i poważnych inwestycji, które faktycznie mogłyby zamienić region w miejsce, w ważne miejsce turystyczne, być jakąś mega atrakcją. To można by robić wyjątki i wiesz, dobrze, a jakiemuś tam pierwszemu, lepszemu, bo ludzie marudzą, że równości nie ma często, ale no równości nie ma. Jak przyjdzie jakiś obszczymur, co by sobie chciał budkę z piwem tam stawiać, no to mu nie pozwolą, bo natura, bo chronimy.
0: Nie, ale krawiec, nie róbmy za przeproszeniem, jak to się mówi, panny lekkich obyczajów z logiki. Nie może być tak, że wiesz, ktoś napisze raport środowiskowy i napisze, że 53-metrowa wieża w lesie nie sprawia zagrożenia dominacji w krajobrazie, nie? I potem to nadzór budowlany postawi pieczątkę, tak, zgadzamy się z tym.
1: No ale to wiesz, jak się żyje w takiej rzeczywistości typu miś, miś 2, to trzeba językiem urzędowym napisać coś, trzeba napisać, nie? A wszyscy wiemy, wszyscy obserwujemy i widzimy, jak ta rzeczywistość działa naprawdę. I wystarczyłoby się z tym jakoś może pogodzić, ale nie za bardzo można, no bo co? To chcesz powiedzieć wprost? Ludzie, no nie oszukujmy się, są równi i równiejsi. Jak ktoś bardzo dużo zabetaluje, mi na przykład da łapóweczkę, no to ja wtedy gadam i tam idziemy dalej i on musi dalej parę łapóweczek jeszcze dać. No i wiecie, no a potem musimy wam coś powiedzieć. No to mówimy, że tutaj nie zasłania według norm architektonicznych i naczelny esteta kraju, tu załatwiliśmy, podpisał, dostał 10 koła, napisał, że bardzo ładne. No i ludzie, no taka... nie oszukujmy się więcej, no.
0: Jedna taka...
1: Tak to działa w tej Polsce.
0: Tak, jeszcze jedna taka ciekawostka, jak sobie popatrzysz na geoportalu, jak katastry działki są, to oni w ogóle budują sobie na działkach państwowych, znaczy na swojej działce, ale tam wykraczają po parę metrów w każdą stronę na inne działki. Ja pamiętam w biurze projektowym, jak myśmy o 3 cm weszli z drogą publiczną na jakąś działkę, to trzeba było całą drogę rozbierać, przeprojektowywać i nie ma bólu, nie można budować na nie swoim, ale można. I tu jest właśnie dla drogiego kolegi wodza jakaś taka jaskółka wolności. To nieprawda, że w Polsce jest ograniczone prawo własności ziemi. Patrz, możesz wybudować sobie kuźwa nawet zamek na obszarze chronionym. Wszystko można.
1: W Polsce wszystko, ja się wszystko zgadzam. Polska jest najlepszy kraj na świecie. Tu wszystko można, pod warunkiem, że się dogadasz z kim trzeba.
0: Tak, wszystko można. Nawet takie zamczysko powstajesz. Ale nie, w ogóle mnie ciekawi, że to w ogóle nie jest rozreklamowane. To faktycznie jest taka...
1: A jakby tam zrobić taki na przykład Disneyland po polsku, taki patriotyczny, że wiesz, możesz się tam na koniku przejechać, że rycerze, że tam wygłasza Herod coś, że się za księżniczki dziewczynki przebierają tam i królewny, a ten może sobie królewnę uratować z wieży książę.
0: A ja mam gorsze podejrzenia. Wiesz, tutaj niedaleko obok mnie jest coś, co się nazywa Vogelsang. To się nazywało po niemiecku Ordensburg, czyli zamek zakonu, tak w wolnym tłumaczeniu. I to sobie w latach 30. tak budowali takie kompleksy, w ogóle to teraz to jest, można sobie tam chodzić, naprawdę w pięknym miejscu, na takim wzgórzu z rzeką widać, naprawdę polecam, jak kiedyś ktoś będzie to zobaczyć. W Polsce też chyba jeden jest, ale tam są koszary teraz. W każdym razie to się nazywało Zamek Zakonu i to było miejsce szkolenia przyszłych kadr tamtejszej partii NSDAP się nazywającej. A może właśnie to sobie nasi patrioci budują zamczysko, na którym zakon świętych bożogrobców ONR-owskich będzie się szkolił.
1: Albo taki Shaolin po polsku, że siostry Urszulanki tam karate trenują.
0: O, o, o.
1: Hej.
0: No właśnie, jak już jesteśmy w ENR-ze, słyszałeś, że w Rimini nasi chłopcy pojechali do Włoch na wakacje i będą patrolować plaże.
1: Tylko sobie nie życzą, panie, właśnie chyba.
0: No nie życzą, no bo, wiesz, no właśnie sobie też nie życzą, no bo to tak jakby do nas przyjechali jacyś tam, nie wiem, izraelscy syjoniści i powiedzieli, a będziemy patrolowali ulicę, nie wiem czego tam, Krakowa przed napaściami polskich antysemitów, co by się stało?

0: patrolować i ja tak się zastanawiam, wiesz, bo Włosi to raczej naród jest południowy, oni tacy ciemni są, nie? Jakby nie patrzeć. Jak ci biedni chłopcy rozróżnią uchodźcę od Włocha? To będzie problem, nie?
1: No, Arab to będzie miał taki biały strój, kapelutek, sandały, brodę i bombę.
0: No tak, ale widzisz, na plaży, jak wszyscy, plaża, demokratyczne miejsce. Każdy przychodzi sobie w gaciach. Będzie problem, no. Będą mieli panowie z ONR-u w tych Włoszech, żeby tam czasem, bo Włosi to wiesz, żeby nie wklepać jakiemuś miłośnikowi Benito na plaży, bo to będzie scysja między ruchami. No, nie wiem, no, ciężka sprawa.
1: To będzie w wiadomościach news, że dobry wieczór Państwu. No mamy teraz kryzysową sytuację, przyjechali do nas goście z Polski. Obywateli o ciemniejszym pigmencie, o większej ilości pigmentu, o ciemniejszej karnacji prosimy o pozostanie w domach.
0: A to jest, był precedens w Polsce, może kojarzysz?
1: Jaki?
0: W Białymstoku, podczas gdy był jakiś marsz tam ONR-u czy czegoś, Politechnika Białostocka wystosowała list do studentów Erasmusa, by w dniach takich i takich nie opuszczali akademika z powodu na zagrożenie, no, które może wystąpić.
1: Bo będą panowie... Słyszałem, że to jest orgazmus taki trochę. Tam wielokulturowy taki orgazmus, tak się mówi.
0: Nie wiesz.
1: Na wycieczkach.
0: Tak, ja tu chodzę na imprezy erasmusowe, tutaj u nas na tak Politechnice w Aachen. Nie potwierdzę, nie zaprzeczę.
1: No, proszę, proszę. No proszę. Ale, no, także widzicie. Dobra, dzięki, słuchaj, fajnie, super się gadało. Może ktoś inny zadzwoni, dajmy innym szansę.
0: Ja puszczę PSL, bo muszę kurczaczka wyłączyć.
1: O. Ta piosenka, o której wspominaliśmy?
0: Dokładnie, tak. To ja to zapuszczę, bo żeby jak PSL, to zawsze na propsie.
1: Zawsze.
0: Zawsze na propsie. Także krótka przerwa muzyczna, ja idę sobie obiadek wyłączyć i jak ktoś będzie chciał zadzwonić po przerwie, zapraszam. Dziękuję, ojcze dyrektorze, za miłą rozmowę.
1: Tak.
0: Z Bogiem.
1: Bóg zapłać i szczęść Boże.
0: Z Bogiem.

0: Także PSL zawsze na propsie, nie? To tak. Ani prawica, ani lewica, ale PSL da ci to, o czym marzysz w życiu. A widzę, że krawiec w życiu tą cudowną pnieźnię swojego agraryzmu. A kiedyś marzyłem, żeby być, no właściwie nadal, wiecie co? A czemu nie? Zostać tak rolnikiem, żeby tak to wszystko kuźwa rzucić w cholerę, wyjechać na Nową Zelandię, wziąć tam sobie farmę, tworzyć owce, hodować krowy, czy cokolwiek na końcu świata, mieć wszystko w dupie. Dobra, byłem zarzucony, że ja troszeczkę tak sobie smęcę, to będę trochę mniej smęcił, aczkolwiek jest sobie lista tematów, i które chciałem zrealizować dzisiaj, ale już coś poruszyłem. Był sobie zameczek budowany przez nie wiadomo kogo, za jakieś ogromne pieniądze. Nie, no w ogóle budowa neogotyckich zamków. No trochę tego na świecie jest, to nie jest jakaś tam wielka sensacja. Chociaż może w Polsce. No, że mnie zastanawia koszty budowy takiego pilnego, bo pomimo, że to jest budowane w Żelbecie, ale to jest budowane na sztucznej wyspie, to trzeba było suszyć, postawić jakieś kilometry ścianek szczelnych, zabetonować, ustabilizować, pewnie bez palowania się nie było. No to ciężkie jak cholera, także tych pali pewnie od groma i ciut to kosztuje. Lać ten beton. Oj. No naprawdę, ciekawe, kto to ma takie pieniądze. Jeszcze sprawa związana. Może faktycznie odżył kulczyk. Kto wie. Chociaż to jest podobno jakiś tam, nie, żeby było śmiesznie, to jest budowane przez jakąś firmę, w której zarządzie zasiada młodszy ode mnie o całe, no będzie 6 lat młodszy architekt. No kurwa, żeby zaprojektować zamek gotycki, no. Zobaczymy, co z tego wyjdzie w ogóle, jak to będzie wyglądało, bo powiedzmy tak, jeśli to ma wyglądać tak jak zamek w Gostyninie, no to ja bardzo dziękuję. Ale jeśli to jest faktycznie wygląda jak zamek gotycki, to chylę czoła, że tak młody architekt jest w stanie zaprojektować piękne gotyckie zamczysko, jak to. A w ogóle wiecie, kto zamki budował w średniowieczu? Taka gilia masonów, bo masoni w ogóle stąd się wzięli, że to byli budowniczowie katedr i zamków właśnie. Także może to. O właśnie, masoni, to jest coś. Także, drogi wodzu, no, można sobie budować w Polsce, co się chce, gdzie się chce i jak się chce. Sprawo jest nieograniczone, jak się tylko dogadamy z urzędnikiem, będzie nam przychylny. No, a żeby tak nie spęcić, to właśnie jest cały czas 1-1, bo ja tak sobie meczek włączyłem, no. Że tak powiem, no widzę parę szans tam mieli i no, żeby wczoraj Belgom się tak udało. No ale nic, no Ustaszę na razie. No jakoś sercem troszeczkę jestem bardziej za Ustaszami niż za Angolami, nie wiem czemu. Może dlatego, że bracia Słowianie. No a w weekend, żeby tak nie znaleźć, trochę tak wakacyjnie byłem sobie. Znowu zobaczyłem jak działa wolny rynek. W weekend upał niesamowity. Tutaj byłem w Holandii. Tam, gdzie pracuję i zamieszkuję w tygodniu chwilowo moja taka małżonka. W ogóle 26 będę się w końcu żenił. Udało mi się przebrnąć przez holenderskie urzędy. Okazało się, że jedna urzędniczka, jedna jedyna była całkiem sympatyczna i udało się. Zaakceptowała papiery wszystkie, jakie zaniosłem, a było ich pełno. Dowiedziałem się, że gmina w Maastricht akceptuje papiery napisane po angielsku i po niemiecku, nie muszą być po holendersku, ja wszystko przetłumaczyłem i no, fuck my life, jak to mówię. No, w każdym bądź razie byłem tam u mojej najkochańszej i stwierdziliśmy, że skoro jest upał niesamowity, to się przejdziemy na plażę. Znaczy plażę, no tam jest takich parę jeziorek w okolicy, takich małych, no takie. Przejechaliśmy na takie jeziorko, na takie bajorko trochę, no, nic specjalnego. W ogóle przyroda w Holandii jest taka, że tak powiem, mało przyrodnicza, to wszystko jest takie przetworzone, no było sobie takie jeziorko. No i cóż się okazało, taka plaża, ciężko trochę tak, no powiedzieć, to takie kurde, no taka glinianka u nas, jakby to w Polsce, taka glinianka z takim, plaża żwirowa, taki trochę żwireczku wysypany, ten, 3 euro, proszę Państwa, 3 euro, żeby wejść na takie coś. Tak działa właśnie wolny rynek. Ktoś sobie tam budkę postawił pana, który kasuje. No i a co? Udało mi się to obejść jakoś tam przez las, bo to nie ma Polaka, któremu by się to nie dało obejść. W każdym razie stojąc przy budce, przede mną taka sobie parka stoi i słyszę nasze swojskie. Kurwa, nawet tu trzeba płacić. No, Polaków w Holandii jest naprawdę dużo. A co do naszej polskiej imigracji, to taka ciekawostka ze Szwecji. No właśnie, miał być kuzyn, ale to ja dałem dupy znowu w tym tygodniu, do niego nie zadzwoniłem, bo jakoś czasu nie było na nic. No bo jednak przygotowania do założenia rodziny to jest sprawa naprawdę czasochłonna i męczy strasznie. A jeszcze mnie ostatnio ząb boli i będę musiał przetestować niemiecką opiekę stomatologiczną. Czego chciałem nie robić. Rośnie mi ustęp ze mądrości, także no będę taki trochę poddenerwowany, cały czas chodzę. Nie wszystko w kurwie. Oś, użyłem brzydkiego słowa, ale jest 22 już po, także już te słowa nieco z rana można używać. No w każdym razie. Ale to chyba taka tendencja bardzo jest ogólnoeuropejska, że Polacy gdzie tam gdzie tylko nie wymigrują, to oni zaraz zaczynają popierać te skrajnie antymigranckie partie, ale to jest o tyle śmieszne, że po wywaleniu tych takich ciemniejszych, to te partie zaraz się przeciwko Polakom zwrócą, podejrzewam. Dzień dobry, panie Grzegorzu. Nie, dzień dobry, dobry wieczór właściwie. No, także Polacy za granicą zaraz to wspierają, czy to w Brytanii stali się niektórzy twarzami Britain First. No i w Szwecji jest taka partia, to się nazywa Szwedzcy Demokraci, taka bardzo, jakby powiedzieć, partia o takim rodowodzie nie za sympatycznym, bo Szwecja, pomimo że jest postrzegana jak taki kraj przyjazny ludziom, jaki kraj taki political correct bardzo i w ogóle kraj sympatyczny, podobnie jak z Holandią. Holendrzy tacy są postrzegani, tacy tolerancyjni, tacy sympatyczni, tacy fajni w ogóle. No, ale w gruncie rzeczy, jak trochę między nimi się pożyje, to wychodzi szydło z worka, jest to taki, no, większość Holendrów to tak jakby nasi ONR-owcy. W każdym razie Szwedzi to też mają, przynajmniej ta partia Szwedzcy Demokraci. W ogóle to jest piękne, jak to wszystkie te takie autorytarne reżimy uwielbiają gdzieś tam wrzucić tą demokrację w swoich nazwach, nie? I to wycierać sobie gębę demokracją. No, w każdym razie ci Szwedzcy Demokraci to jest partia z takim rodowodem z czasów, kiedy tam ci nacjonaliści szwedzcy rządzili, gdzie na porządku dziennym były sterylizacje ludzi, którzy nie za bardzo przystawali do społeczeństwa, jakaś eugenika, jakieś takie fascynacje NSDAP i tak dalej. Oni jakby tylko widzieli, że można, to oni by się dołączyli do Niemców podczas wojny. Zresztą z nimi handlowali całkiem przyjaźnie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No i to tak partia takim bardzo takim śliskim rodowodzie. Coś się okazuje, podobno 80% Polaków żyjących właśnie w Szwecji popiera szwedzki demokratów. Bardzo takie, nie wiem jakby to napisać, ale to jest takie troszeczkę to dziwne, chociaż to nie powinno dziwić, bo to jest trochę tak, że może ci Polacy widzą to, że inni imigranci też biorą socjal i tego socjalu będzie mniej dla nich i no coś takiego. Jedni imigranci nie biorą drugich, ale w każdym razie imigranci pobierający antyemigracyjną partię to taka, no ale takie są różne rzeczy. No. Szwedzi, jakby ktoś w ogóle, wracając do tematu przewodniego i nacjonalizmu, syjonizmu, tego co się dzieje w Izraelu, to może już jest na tyle dużo słuchaczy, ktoś może w temacie syjonizmu, może ktoś w temacie właśnie tego nacjonalizmu izraelskiego i tego co się dzieje w Izraelu, tego jak tam się właśnie wszystkich wyzywa od lewaków, chciałby się tu udzielić na antenie, porozmawiać ze mną, podyskutować, zapraszam serdecznie do dzwonienia. Dobrze to było. Hiszpania. Otóż drodzy słuchacze, w Hiszpanii zmienił się rząd. Dawny premier Franquista, który był słynny z tego, że tam ostro spacyfikował ruchy niepodległościowe w Katalonii. No, musiał ustąpić. Obecnie jest rząd wywodzący się z POSE, czyli Partii Socjalistycznej, jako taka partia będąca bardziej spadkobiercą, czy po stronie dawniejszej Republiki Hiszpańskiej. No, ta partia zrobiła coś, no, jak to u nas. No bo to się spotkało ze świętym oburzeniem i w Hiszpanii, i też w niektórych kręgach prawicowych w Polsce. W Polsce to wyrzucanie ludzi z grobów to jest taka dosyć powszechna praktyka. Tam się tych żołnierzy radzieckich wykopuje, czy innych, i tam gdzieś się ich wyrzuca z grobów. No, w Hiszpanii troszeczkę inaczej. Tam mianowicie jest sobie Dolina Bohaterów, czy jak to się tam nazywa. Czekajcie, to się nazywa Dolina Poległych. To jest takie wielkie mauzoleum zbudowane właśnie za czasów Franco, gdzie on sam spoczął sobie. Jest tam, stoi nad tą doliną, góruje 150-metrowy krzyż o odległości jakichś 50 km od Madrytu. Został zbudowany przez więźniów reżimu Franco, gdzie właśnie chowano frankistowskich kombatantów. A w ogóle jeszcze ciekawa sprawa, bo tam nie tylko pogrzebano frankistowskich kombatantów, ale tam pogrzebano także żołnierzy Republiki, a z tego powodu, że Franco sobie wymyślił, że jeśli nie może się pogodzić z... jeśli nie mogą, bo nie chcą go wesprzeć Republikanie, którzy przegrali, no to ich po śmierci położy razem z tymi i będzie sobie takie cmentarz pojednania narodowego, no nieważne, już po śmierci to raczej mało. No, panowie, jeśli chodzi o mecz, to bardzo ciekawa sytuacja. Chorwacja prowadzi 2-1 w drugiej połowie drogrywki. No, zobaczymy, jaka będzie odpowiedź Anglii, ale podejrzewam, że bracia Ustasze wygrają ten mecz. Ciekawy finał. Chorwacja-Francja by był. No, ale... to sobie. Właśnie, Grzegorzu, jakbyś chciał zadzwonić, zapraszam na antenę, bo był temat tego zamczyska, które się buduje na terenach Natura 2000. Jako, że jesteś człowiekiem, który się architekturą interesuje, może podyskutujmy sobie o neogotyku, bo to był taki kierunek, który tam za czasów Cesarstwa Niemieckiego, to w Polsce takich parę budowli neogotyckich powstało. Zresztą tam u Ciebie we Wrocławiu to pominę, która jest tak, że tam z głowy nie wymienię, ale w mojej rodzinnej Bydgoszczy jest kościół, jest poczta główna neogotycka, to był taki kierunek bardzo popularny w tamtych latach. No właśnie się odradza za sprawą zamków w Polsce. No, w każdym razie, jakbyś chciał podyskutować o... No, ale to, wiesz, zamek niezły, ale zobaczymy, bo to na razie jest trochę żelbetu, trochę cegieł, jak ta elewacja będzie wyglądała, bo może kojarzysz zamek w Kostyninie, jak się zamek próbuje odbudowywać i zrobi się za bardzo nowoczesnymi metodami, to wychodzi z tego jedno wielkie g. Ale tak, jak już jestem w tym temacie, to zaraz wrócę do tego Franco. Co w tej decyzji jeszcze było napisane w ogóle... w raporcie oddziaływania na środowisko, poza tym, że stwierdzono, że ta bryła tego zamku nie będzie za bardzo dominowała, nie ma zagrożenia, bo ona dominowała w krajobrazie, to taka bardzo ciekawa sprawa. To jeszcze napisano, jaka jest alternatywa. No, alternatywą jest, żeby tego w ogóle nie budować, ale stwierdzono, że alternatywą jest zbudowanie wielkiego szklanego kloca w tym miejscu i to by nie pasowało. No, ciekawa sprawa. Ja można sobie wszystko wpisać w takich dokumentach planistycznych. Niestety planowanie w Polsce to ciężko, ciężko. No, w każdym razie wracając do tego Franco, no to Franco zostaje wykopany z mauzoleum, które sobie sam wybudował. Bo stwierdzono, że trzeba w końcu się rozliczyć z tą krwawą dyktaturą. I jest rzeczą nie za bardzo pożądaną, żeby w kraju demokratycznym, no demokratyczna monarchia, ale monarchia konstytucyjna, żeby w kraju demokratycznym, gdzie rozliczamy się z ciemną przyszłością dyktatorów faszystowskich, żeby ten faszystowski dyktator w zachodniej Europie, w Unii w ogóle sobie leżał w tak reprezentatywnym miejscu, jakim jest właśnie ta Dolina Poległych. Także Hiszpania powoli zaczyna się rozliczać ze swoją przeszłością. Bo frankiści, wbrew pozorom, frankiści są bardzo, że tak powiem, cały czas wpływowi w Hiszpanii. Cały czas mają się dobrze. Co zresztą widzieliśmy po ostatnim rządzie, gdzie to czysto neofrankistowski rząd premiera Rajoya. No, a kto stara się, oczywiście, kto stara się zablokować przeniesienie grobu tego faszystowskiego dyktatora, jest to oczywiście instytucja najbardziej wspierająca w większości swojego istnienia faszyzm, czyli Kościół katolicki. Kościół powiedział, że to jest wbrew kościelnemu prawu kanonicznemu i nie wolno ekshumować dyktatora, co oczywiście nie sprzeciwia, prawo kanoniczne nie sprzeciwia się ekshumacji innych, niekoniecznie przychylnych kościołowi ludzi. Także to sytuacja wygląda tak. No. A jak już, już tu jesteśmy, to już ja sobie tak myślę, że to już nie za bardzo kto dzisiaj będzie chciał dzwonić. Zona nie ma, to się okazuje, że Zenon, moje alter ego, jest jedynym dzwoniącym do mnie, który nie zawodzi mnie, póki nie jest chory. No smutno, myślałem, że ktoś nowy zadzwoni. Sobie pogadamy. Znaczy nie, koledze i Unique Orgasm. Bardzo dziękuję za dzwonię. Pierwszy nowy dzwoniący dzisiaj. Także zapraszam do aktywności i nie bójcie się, ja nie gryzę, lewak. No, jeszcze jeden temat miałem taki, a mianowicie kolega Trump. Bo tak znałem ostatnio, miałem dyskusję trochę o Trumpie. A nie, wodza dzisiaj nie widzę, to chyba kapitan Wolność dzisiaj nie zadzwoni. Nie podejrzewam, żeby. No, ale zobaczymy. No, w każdym razie ja sobie chcę posłuchać jakiegoś mądrego lewaka. Ja sobie czasem włączam kolegę, który się nazywa Chomsky, profesor MIT, słynny lewak, autor książek, profesor lingwistyki. On ma taki uspokajający głos. Poza tym, że to jest człowiek bardzo inteligentny i jego... Mam takich parę ludzi intelektualistów, których bardzo cenię, których właśnie ta wyższość intelektualna nad innymi, ich nieprzenikliwość rozumu, czy coś takiego, że nazwać. Potrafi hipnotyzować. Jedną z tych osób jest między innymi dr Bartosia, który rozmawiał o geopolityce. I on jest jak najbardziej, on jest z prawej strony, on nie jest z mojej bajki. Aczkolwiek lubię go słuchać właśnie za tą taką, z ten jego intelektualizm, za to sposób, jaki on mówi i tak dalej, no miód do słuchania. Drugą z tych osób jest właśnie Noam Chomsky, którego przeczytałem już parę książek. Polecam, no jest po angielsku, trzeba niestety znać ten język, żeby to słuchać. Chomsky nie mówi po polsku. Uwielbiam słuchać Chomskiego. No i różne tam, różne dziwne teorie są spiskowe na temat czemu Trump i tak dalej. Ja sobie posłuchałem trochę Chomskiego i uważam, że on tak jest chyba najbardziej zbliżony do racji. No bo Trump jak Trump, nie jest to człowiek o jakimś tam rozbudowanych horyzontach umysłowych. On ma trafiać do takiego przeciętnego obywatela Stanów. Bo wam powiem, Stany Zjednoczone to jest taki dziwny kraj, którego PKB na głowę jest jedno z najwyższych na świecie, aczkolwiek jeśli porównamy ilość skrajnej biedy, ludzi niewyedukowanych, analfabetów, właśnie ludzi pozbawionych dostępu do podstawowych świadczeń społecznych i tak dalej, to ten kraj będzie gdzieś tam się pasował gdzieś pomiędzy krajami raczej trzeciego świata niż świata rozwiniętego. Także to jest taki kraj niesamowitych kontrastów, taka, można by powiedzieć, bogata Brazylia. No, i bogata Brazylia z gigantyczną armią. Nie jest to sympatyczne. No, w każdym razie Trump to jest człowiek prosty, człowiek o nie za dużych horyzontach umysłowych, człowiek, który właśnie trzeba trafiać do tych niewytykowanych obywateli Stanów, tych takich prostych, konserwatywnych. No i ja myślę, że Trump miał być przeciwko elitom. No mi się wydaje, że właśnie Trump to jest odpowiedź elit na stworzenie takiego człowieka, którego łatwo sterować, bo Trump jest niesamowicie łatwo sterowalny przez swoje rozbuchanego, przez milion papierów, które można na niego znaleźć, przez tam właśnie jego słabość intelektualną, że jego prostactwo jest człowiek, który można niesamowicie łatwo sterować. Jest to też człowiek medialny, ale medialny w ten sposób, że zawsze jakieś gafy popełni, zawsze coś głupiego powie, zrobi coś głupiego, wojnę handlową spędzi na coś innego i tak dalej, i tak dalej. To wszystko na pierwszych stronach gazet. To gdzieś odwraca w ogóle uwagę od tego, co właściwie ta administracja robi. Od prawdziwej tego, gdzie ta administracja ma zdążyć. Jeśli chcemy wiedzieć, po co jest Trump i kim jest Trump, to należałoby spojrzeć na jego administrację, czyli właściwie na tych ludzi, którzy rządzą, bo Trump zdaje się być taką właśnie kukiełką, która która jest sterowana przez jego własną administrację i przez elitę właśnie. Bo po Reaganie, Reagan to był właśnie takim prostym człowiekiem, to Bushe dwa, ale oni byli trochę bardziej wyedukowani, no właśnie Trump, który jest taką intelektualną porażką, człowiek nieskalany myślą głębszą, ono ma tylko odwracać uwagę, to będzie taka ikoniczna postać, na której się wszyscy skupią, jedni się rzucą do gardeł drugim, właśnie można go kochać albo nienawidzić, coś takiego. A ta swoja administracja, te elity będą robić swoje, więc no może przyjrzymy się, kto tam właściwie jest, kto tam jest w tym, kto tam jest w tej administracji Trumpa. No, jakby ktoś chciał jeszcze zadzwonić, pół godzinki, myślę, jeszcze dzisiaj posiedzę, ale wątpię, że ktoś zadzwonił. Dobra, to może Zenon za tydzień się ustosunkuje do tego, bo on jest takim zwolennikiem Trumpa. No ale zobaczmy, kogo my tam mamy. Swego czasu mieliśmy, on już nie jest, ale był do kwietnia tego roku sekretarzem stanu, czyli ministrem na naszym ministrem spraw zagranicznych był niejaki Tillerson. Myślę, że Rex Tillerson to jest taka bardzo ikoniczna postać która może wskazywać na właśnie charakter administracji Trumpa. Otóż Rex Tillerson to jest człowiek, który był CEO, czyli dyrektorem zarządzającym takiej małej firmki, która się nazywa ExxonMobil. ExxonMobil to jest dawniejszy Standard Oil, czyli firma Rothschilda. To jest potentat naftowy, który steruje sobie dowolnie politykom Stanów Zjednoczonych. Oni mają dochód na poziomie, oj, niech ja przeczytam, mają przychody na poziomie 237 bilionów dolarów, miliardów dolarów. No to jest już taka potężna kwota, to już chyba przekracza parokrotnie budżet polski. ExxonMobil sobie kopie tą ropę na całym świecie. Jak gdzieś jego interesy są zagrożone, wtedy wkracza do akcji amerykańskie wojsko. Podobno mówi się, że Rex Tillerson został wyrzucony z pozycji, bo za bardzo chamsko było, po pierwsze, widać to, że ten rząd jest przez te elity naftowe sterowany, a po drugie był lobbystą na rzecz krajów naftowych. W każdym bądź razie Rex Tillerson to był jeszcze przyjaciel niejakiego Dicka Cheneya, który był swego czasu wiceprezydentem u Busha młodszego. No, to taka bardzo śliska i nieprzyjemna postać, taki typowy, wpływowy, wredny. No, co jest jeszcze ciekawe, ExxonMobil jest ściśle związany z Rosją, wydobyciem ropy tam. Jest ścisłe porozumienie między ExxonMobil i Rosnaftem, państwową firmą rosyjską. Tillerson jeszcze przed tym, jak został sekretarzem stanu, był w bardzo dobrych stosunkach z Władimirem Putinem. Spotykał się często, rozmawiali sobie w przyjacielskich stosunkach, także tu te cały wątek rosyjski jeszcze nabiera trochę na znaczenie, ale nie w tym sensie, że Trump był przez Rosję sterowany i coś dalej, tylko po prostu lobby naftowe, które miało, ma cały czas bardzo dobre układy z Rosją, no, w jakiś tam sposób kontroluje Trumpa właśnie przez taki, no ale to był jeden. No, kolejną taką osobą, która jest w tym gabinecie, jest, o Jezu, niesamowicie paskudna postać niejakiego Mike'a Pence'a, który jest wiceprezydentem. To jest taki cejrowski Stanów Zjednoczonych, taki Khomeini Stanów Zjednoczonych, niesamowity chrześcijański ortodoks, człowiek, który ma bardzo konserwatywne poglądy, bardzo katolickie, bardzo chrześcijańskie. No, coś taki właśnie. Właściwie on nie jest katolikiem, on był katolikiem, on się przerobił na ewangelika. W każdym razie jest chrześcijańskim ortodoksem. Jest działaczem Conservative Political Action Conference, czyli wszystkim konserwatystów. Jest Mike Pence i jest człowiekiem, który za czasów swoich rządów w Indianie bodajże podpisał ustawę antyaborcyjną, bardzo bardzo restrykcyjną. Jest to człowiek, no tam bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy. Bardzo, bardzo, bardzo dużo takich właśnie bardzo nieprzyjemnych rzeczy robił. Przepraszam, że tak się zawieszam, ale to sobie jednym okiem oglądam końcówkę meczu. I tak trochę ciężko mi jest. Nie jestem ewidentnie Napoleonem, który jest w stanie się skupić na dwóch rzeczach naraz, ale wybaczcie, no Mundial to jest raz na 4 lata, no i ogłaszam, Ustasze są w finale, także finał Francja-Chorwacja. Bardzo ciekawie. Nikt chyba na Francję dużo liczył, ale na Chorwację, że będzie w finale. A to ciekawostka. No, także jakby ktoś chciał zadzwonić, to zapraszam. Zapraszam cały czas na linię. Ale o postaci Mike'a Pence'a to by najlepiej opowiedziałby kolega Zenon, który jest, że tak powiem, w radiu to on chyba jest wybitnym amerykanistą, bo on tam się śledzi ciągle tych tą politykę amerykańską i tak dalej, i tak dalej. Jest sobie Betsy DeVos, która została wybrana na sekretarza edukacji, czyli odpowiednika naszego ministra edukacji. Ona została właśnie wybrana przez to, że wiceprezydent Mike Pence, co się rzadko zdarza, wykorzystał swoje prawo do zagłosowania w Senacie za kandydaturą, by przełamać opór innych senatorów, którzy nie chcieli wybrać. Jest ona jest żoną tak, że sama się dorobiła, jest multimilionerką, ale jest też żoną jakiego Dicka DeVosa, który jest założycielem takiej firmy, która się nazywa Amway, czyli MLM-u, jednego chyba z pierwszych MLM-ów, takiego najbardziej słynnego. Ma brata, który jest założycielem firmy, która się nazywa Black Waters. No, czym jest Black Waters? Jest taka prywatna armia, która tam się rozbija gdzieś po Irakach i innych, która strzela do cywilów i tak dalej. Też taka bardzo miła firma, także no, osoba o bardzo, bardzo nieciekawych powiązaniach właśnie z tym całym kompleksem przemysłowo-militarnych w Stanach Zjednoczonych. Została sekretarzem edukacji i tym właściwie, czym się zajmuje głównie, jest rozmontowywanie systemu edukacji w Stanach Zjednoczonych. Stara się jak najbardziej sprywatyzować te szkoły, nawet tam gdzie się biedni ludzie uczą. Państwo, wiadomo, elita to się uczy w prywatnych. Także coś, co może sprowadzić się do jeszcze większego rozwarstwienia i do jeszcze zmniejszenia dostępności edukacji w Stanach Zjednoczonych dla tych biedniejszych. Jak wiadomo, już mówiłem na początku, jeśli chodzi o rozwarstwienie społeczne, to Stany Zjednoczone gdzieś tam się plasują wśród krajów trzeciego świata. W ogóle jeśli chodzi o dostępność do usług publicznych. Także tu w ogóle mógłbym jeszcze długi czas tam wymieniać ten skład administracji Trumpa, ale myślę, że te trzy osoby są takie trochę ikoniczne i pokazują to, że jak to Zenon mówi, że on namieszał elitom. No, Trump nic nie namieszał elitom. Myślę, że to jest właśnie próba zadrwienia elit z tego zwykłego obywatela, wystawienia takiego pajaca, który łatwo sterowalnego, nie za bardzo inteligentnego i tak dalej, żeby go tam gdzieś z drugiego rzędu kierować. A niech sobie ludzie myślą, że on jest taki antysystemowy, coś w stylu, jak on ma Giza. Bardzo antysystemowy cookie, który rączkę w rączkę z rządem wszędzie pójdzie, gdzie trzeba. No. tak, że Trump sobie te wojny handlowe toczy, w ogóle ta cała retoryka Trumpa o tym, że wszyscy dają Amerykę, a tak naprawdę to jakim idiotą trzeba być, żeby nie widzieć tego, że to właściwie Ameryka doi cały świat. Sprzedając światu bezwartościowe właściwie w gruncie rzeczy papierki zwane dolarem, a utrzymuje jego wartość tylko przez to, że utrzymuje na tyle silną armię, która jest w stanie wszystkich, którzy nie będą chcieli akceptować tego dolara w rozliczeniach, sprowadzić do porządku, widzę Kaddafi, Syria i tak dalej, i tak dalej. Także działania Trumpa to faktycznie America the First. Myślę, że jego administracja, przynajmniej z tego, co sobie poczytałem o jego administracji, to Trump sobie tam może te takie podpubliczne działania robić, takie właśnie takie słonia w składzie porcelany. I jednak jego administracja konsekwentnie prowadzi politykę do jeszcze zmniejszenia dostępu do usług publicznych społeczeństwa, do konsolidacji swojej władzy, do rozmontowywania właśnie systemów edukacji, no właśnie, to jest symptomatyczne, to się mało mówi, ale administracja Trumpa konsekwentnie likwiduje ustawy konsumenckie, ustawy środowiskowe, ustawy mające chronić obywateli w Stanach, jakieś tam właśnie regulacje co do jakości żywności, co do jakości produktów medycznych i tak dalej. To wszystko jest systematycznie rozmontowywane w Stanach Zjednoczonych, co jak mało ludzi zwraca na to uwagę, bo Trump jest na tyle medialny, robi tyle głupich rzeczy, że ludzie się na tym skupiają. No i tyle. To nie jest nie jest jakaś teoria spiskowa. Bardzo. O właśnie, Ustasze versus Vichy, albo Ustasze versus Imperium Kolonialne Francji, taki się nam zrobił finał. O ile kiedyś jeszcze te Francuzów, to wiem jak pykali, ale to chyba będę kibicował w Chorwatom. Chociaż Ustasze... Chociaż z tych wszystkich właśnie narodów dawnej Jugosławii, to Ustaszy to darzę najmniejszą sympatią, bo z jednej strony tam był sobie fajny Tudjman, który właśnie był kontynuacją tego ruchu ustaszewskiego, tych faszystów drugowojennych, którzy sławili się kolaboracją z Niemcami, a nawet tym, że pobudowali sobie jako jedyni kolaboranci własny obóz koncentracyjny, który w tym stosowali takie metody, że instruktorzy niemieccy, którzy tam byli zesłani, oni wyjechali stamtąd, twierdzą, że oni nie chcą siedzieć z Chorwatami, bo z takimi bydlakami to oni nie będą pracować. Także takie metody tam, jakieś tam obcinanie głowy, piło mi, a to takie ciekawe. Oni tam nie zabawiali się jakimś przemysłowym ładowaniem gazem, tylko po prostu podcinali ludziom gardła masowo nożami. No, ohydne rzeczy. Dzisiaj ci Ustasze są bohaterami narodowymi właśnie w Chorwacji. Także jest to taki nacjonalistyczny kraik. Ciężko być po ich stronie, ale z drugiej strony mamy Francuzów. No komu by to kibicować? No miałem ochotę, żeby to Belgowie byli. Byłem na dwóch meczach w Belgii, bo tu Belgia jest ode mnie jakieś 3-4 kilometry. Nie powiem, ile na rowerku to tam się szybko jedzie. Także byłem sobie z Belgami, kibicowałem belgijskiej reprezentacji. Taki mały narodzik, mały krajek. Narodzik to nie jest naród, to jest zlepek różnych etnik, bo Belgia jest trzyjęzyczna, trzynarodowościowa, jak to się mówi. Mają dobrą kuchnię, mają bardzo, bardzo dobre piwko. Za to ich lubię i dlatego taki może mały naród mógł sobie k- komediowy after... Właśnie ukradziono mi kiedyś rower z piwnicy, a potem się pokazał rower Bożeja i tak zastanawiałem, czy to nie to. Wodzu, jak chcesz, to jeszcze chwilę jestem na antenie, chcesz zadzwonić i poprosić swojego super prezydenta Trumpa, to zapraszam, ale... No. Także właściwie tutaj miałem tego Trumpa, finał się zbliża, nie wiem co tu jeszcze powiedzieć, jak jest takim, jestem w smutnym nastroju po porażce Belgii. Co mam więcej powiedzieć, także ten, jak nikt nie chce dzwonić już dzisiaj i ze mną pogadać, jakiś dobry dowcip znam, no to kiedyś miałem co zeszły dwie małpy, nie, jak pierwsza mapa zeszła i sobie ten... pierwsza małpa zeszła z ziemi, zaczęła sobie strząsać banany, tak powstał pierwszy człowiek, a potem znalazła małpa druga, wzięła, znalazła kija na podłodze, i na ziemi znalazła kija, pierdyknęła tą pierwszą małpę w głowę i powiedziała, to drzewo jest dzisiaj moje, a ty strącasz banany dla mnie. I tak powstał pierwszy kapitalista. Z jakichś takich śmiesznych rzeczy, którymi spotkały ostatnio. To był bardzo dobry dowcip, co wam się nie podobał, bardzo dobry dowcip. Nie, ostatnio jakichś dobrych dowcipów dużo nie słyszałem. Co tam słyszałem, że ten... Nie, ten dowcip jest głupi. To nie, no może nie ten. Co ostatnio takiego dobrego słyszałem w pracy, ale to ja mieszkam w Niemczech, to wiecie. W Niemczech to jest... Tutaj ludzie nie mają zbytnio jakiegoś wysublimowanego poczucia humoru, no. Ja jestem miłośnikiem Monty Pythona na przykład. No, Monty Python to jest taki humor, który no, dużo ludzi uważa za nudny, ale jak się jest koneserem, angielskiego dowcipu, takiego trochę bardziej inteligentnego, to Monty Python jest naprawdę świetny. Także no polecam, ale to taka klasyka, ale ostatnio właśnie nie wiem, nie słyszałem żadnych śmiesznych ciekawostek, śmiesznych dowcipów. Ja nie wiem, może ktoś zadzwoni i opowie jakiś śmieszny dowcip wtedy w radiu. Dobrze, to czekamy na Wodza, zadzwoni, to ostatnia rozmowa będzie z Wodzem na antenie. Wodzu. O, i ginekologa też słyszałem, jakie to wcipy o ginekologach, jakieś takie seksistowskie, no. A żebym teraz sobie przypomniał jakiś seksistowski dowcip, to ja nie wiem. Moje całe życie jest dowcipem, tak powiem. Ostatnio Wodzu to dzwoni. Bo ja już mi się kompletnie dzisiaj temat i inwencja skończyła. Jeśli chodzi o audycję. Wytrzymałem 2 godziny. Ale krawiec, przynajmniej ojciec dyrektor zadzwonił. O, zbliża się. Kapitan Wolny Rynek. So, jak to jest po angielsku? So Canon Slow Market. So Canon Slow Market. Czekajcie, podpisuję małżonce. Małżonce trzeba odpisywać. Jak małżonka się pogniewa, to potem jest nieprzyjemnie. Jak to mówią, szczęśliwa żona, szczęśliwy człowiek. A kiedyś była taka książka, jak to się nazywało, o roli kobiety w życiu człowieka. Właśnie, Wodzu, jaka jest rola kobiety w życiu człowieka?
1: Najpierw musisz mi odpowiedzieć, czy to ptak?
0: Jaki ptak?
1: Czy to samolot? Albo może inaczej, czy to Mises? Czy to Rothbard? Nie, to Kapitan Wolność.
0: Witamy, ale czy ty jesteś korwinistą?
1: Czy ja jestem korwinistą? Wiesz co, powszechnie wiadomo, że z korwinizmu się wyrasta.
0: Ale wiesz, co się dowiedziałem? Bardzo ciekawe wiadomości się dowiedziałem, a mianowicie adres króla.
1: Tron?
0: No nie, znam prawdziwy adres króla.
1: A to chyba jest, nie jest jakaś wielka tajemnica, podejrzewam.
0: No nie, to była taka, nie, jakoś się mnie za bardzo chwalił dzielniczka.
1: Dzwonię, bo mówiłeś o Monty Pythonie. Ja sam jego
0: jestem. Ale czekaj, bo w ogóle są dwie szkoły. Jest szkoła falenicka i szkoła otwocka.
1: Aha.
0: To wiesz, że są dwie szkoły, falenicka i otwocka.
1: Tak, to już słyszałem kilkukrotnie.
0: Tak. I teraz, która szkoła jest szkołą Korwina?
1: To nie znam tego dowcipu.
0: No nie, no to nie jest dowcip, to jest prawda, najprawdziwsza.
1: To rozwiń myśl.
0: Szkołą korwinowską jest szkoła otwocka, bo Korwin mieszka w Otwocku.
1: A nie w tym... A nie wiem, być może, no.
0: No w Otwocku, okay.
1: Słuchaj, ja go nie stalkuję.
0: Ale tego się nie spodziewałem. Korwin mieszka, proszę Państwa, w Otwocku.
1: No, w tym momencie szkoła otwocka zaczyna nabierać jakiegoś wyrazu.
0: Nie wiem, czy kiedyś byłeś w Otwocku, ale Otwock to jest miasto cudów, seksu i biznesu, naprawdę.
1: To jest szkoła filozoficzna?
0: Nie, no, Otwock jako... A w ogóle mieszka na ulicy Tysiąclecia, to jest no, takie...
1: Tysiąclecia czego?
0: Nie, no po prostu ulica Tysiąclecia.
1: Ale niczego konkretnego?
0: No nie, bo to chyba było Tysiąclecia Państwa Polskiego wcześniej, ale jest dekomunizacja, a to przypadło na komunę, że było Tysiąclecie i to zrobili Tysiąclecia.
1: Znaczy to było Tysiąclecia Komuny, czy...?
0: Nie, no było Tysiąclecia Państwa Polskiego.
1: Tysiąclecia PRL.
0: No, który to był?
1: Panie medale mam takie.
0: No, 1966. No. I tak, Korwin, proszę Państwa, mieszka na ulicy Tysiąclecia 45 w Otwocku. Jakby ktoś chciał złożyć mu gratulacje.
1: No, okej.
0: A i muszę powiedzieć, że jeździ czarną Toyotą Yaris, bo właśnie sobie włączyłem Google Street View i ewidentnie jest otwarty garaż w jego domu.
1: To jest jego córki.
0: To jest jego córki, Jaricką jeździ.
1: Tak, to jest tej jego córki, którą złapano na wciąganiu koksu i kradzieży z sklepu.
0: Nie, ona nie kradła, ona prywatyzowała.
1: Ale jak można prywatyzować prywatne? To co najwyżej kolektywizowała.
0: Nie, no przepraszam cię. Jak można prywatyzować prywatne? A wiesz, jak sprywatyzowano Tepsę?
1: Tepsa była prywatna? Nie. Znaczy nie, no to sprzedano państwowego operatora, no państwowemu operatorowi, no to przecież no,
0: i nazwano to prywatyzacją, także może i zabieranie prywatnemu w prywatne też jest prywatyzacją. No, kto wie, w Polsce to semantyka, różne rzeczy.
1: Nie, zabranie prywatnego w prywatne to nacjonalizacja.
0: No nie, no państwo nie jest to prywatne. No. Ja bym to nazwał kradzieżą, ale ci.
1: Ja tak nazywam podatki, ale ci.
0: Nie, to niedobrze. A skąd wiesz, że córka Korwina jeździ Yarisem?
1: Nie no, żaden mężczyzna by nie siedział w Yarisie.
0: No to jest jakieś... To tak. Faktycznie. Tak, kolega kiedyś, który pracował w serwisie, mówił, że podjeżdża facet Oplem Tigrom i mówi, jak ja mam do niego mówić? Proszę pana, pani, nie wiem.
1: No, jak wiesz, to jest
0: Tiger. Tigra, Opel, wiesz co to taki typowy kobiecy samochód.
1: Ja wiem, czy
0: to jest. No nie, ty byś wsiadł do Opla Tigry.
1: Czy ja bym wsiadł do Opla Tigry? No gdyby kierowała ładna blondynka.
0: Ale wiesz,
1: nie, no żartuję. Jestem
0: ale naprzeciwko domu, bo tu jest, ciągle jestem na Street View, naprzeciwko domu Korwina jest, proszę cię, całonocny monopolowy.
1: I tam pewnie sprzedają te paróweczki. Tak. Korwina, słynna.
0: I się nazywa Super Sam.
1: Super partia w ogóle. I super prezydent.
0: No, ale wodzu, dzisiaj w ogóle mówiłem o tym, że powinno cię to cieszyć. W Polsce można budować wszystko, co się chce na własnej ziemi. Mianowicie powstaje na terenach ochronnych, powstaje zamek.
1: Tak, cieszy mnie to.
0: A cieszy cię, a widziałeś ten... raport o oddziaływaniu na środowisko, który został.
1: Widziałem. Wiesz, dlaczego mnie to cieszy? Bo to udowadnia, że mam rację. Państwowe regulacje mające powstrzymać prywatnych właścicieli przed robieniem tego, co uważają za słuszne ze swoją ziemią, nie działają.
0: Ja podejrzewam, że to państwo nawet buduje.
1: Nie wiem, czy jaki są, kim jest udziałowiec, główny udziałowiec spółki EDSJ, bo tak się nazywa firma, która to
0: wiem, wnosi. Wiem, że jego, nie, to jest chyba w Radzie Nadzorczej, czy prezesem jest młody architekt. I to mnie boli.
1: No, hańba dla wszystkich architektów.
0: No nie, no może wiesz, no postawienie gotyckiego, no, no gotyk to też był taki kierunek, który tam miał swoje czas w architekturze, nie
1: ale no, wiesz, muzyce cały czas ma.
0: Tak, ale profesor, który napisał raport o oddziaływaniu na środowisko, który ja tu cytowałem, pewnie cię nie było na antenie, ale tam jest taki, tak, jest zapis mówiący, że jest to tam wielobryłowy budynek, który tam będzie wieża 47 metrów wysokości, dominanta i tak dalej. Wnioski. Budynek nie stanowi zagrożenia, żeby zaczął dominować w krajobrazie.
1: No. Jeśli w okolicy rosną sekwoje, to się zgadza.
0: Kuźwa. A chciałem zauważyć, że ten sam profesor wcześniej bronił Puszczy Białowieskiej.
1: No, to dlatego podejrzewam, sprawa tego zamku wyszła na wierzch.
0: Nie, to podobno ktoś się tam przeleciał samolotem nad tym i to zauważył.
1: Uważaj, bo tak przypadkowo ktoś przeleciał samolotem. Jasne.
0: No nie, no zamczysko jest na tyle wielkie, zaczęło rosnąć, że to już jest po prostu...
1: Dlaczego nie, o tym nie mówiono przez ileś tam miesięcy, odkąd zaczęto inwestycję, a zaczęto ją dawno temu, tak?
0: Tak. Ja słyszałem, że w ogóle tam ci pracownicy, nawet ci zwykli robole, którzy są zatrudnieni, jakieś straszliwe NDA podpisują, nie?
1: Nie wiem ile tymi sprawy, bo uważam, że to jest nieistotne w gruncie rzeczy. Istotne są dwie rzeczy. To znaczy tak, z punktu widzenia jakby bieżącej polityki sprawa wypłynęła tylko i wyłącznie dlatego, że ludzie, którzy są powiązani z tymi spółką nie sprzyjają aktualnie rządzącym i na przykład wypowiadali się w sprawie Puszczy, w związku z tym trzeba było profesora pogrężyć i pognoić. I to zostało zrobione dlatego, tylko dlatego to wypłynęło, bo gdyby ta spółka była zaprzyjaźniona z rządzącymi, to by było dalej...
0: No przepraszam cię, ale jeśli profesor zwyczajny w raporcie oddziaływania na środowisko wpisuje, że 47-metrowy zamek gotycki w centrum Puszczy nie będzie dominował, to jest robienie kurwy z logiki.
1: To jest tylko zwyczajny profesor, a nie święty, no. Każdy ma swoją cenę. Co to wiele mówi?
0: Nie, to jakbyś napisał, że nie wiem, budujemy tam instalację 300 kV i we wnioskach instalacja nie stanowi zagrożenia dla życia, bo takie napięcie nie będzie stanowić zagrożenia dla życia.
1: No więc co się mam powiedzieć? Papier wszystko przyjmie. Tak jak mówię, mój drogi, jak już wielokrotnie wspominałem.
0: Ale to nie chodzi o państwa, to chodzi o elementarną, jak się jest profesorem, to jest jakaś elementarne zasady przyzwoitości, żeby nie pisać czegoś takiego.
1: Bądźmy poważni, tak? Znaczy, albo przestańmy być naiwni, może w ten sposób, tak?
0: No ja ciągle tak jak mówię. Jestem naiwny, że elity stanowią ludzie, którzy właśnie są profesorami, a to chyba tak nie jest.
1: Jesteś naiwny, nawet bym wyjątkowo powiedział naiwny.
0: No nie, to może to jest takie po prostu moje, wiesz...
1: Wiesz co, ja znam trochę...
0: Życzeniowe myślenie.
1: Ja znam, powiem ci, trochę akademię od środka, bo mój brat przez długi okres czasu, zanim jednak postanowił... Czy postanowił, za niego postanowił, mój brat miał powołanie, on chciał zostać wykładowcą akademickim. Zrobił tytuł doktora nauk technicznych, chciał być wykładowcą, natomiast ze względu na polityczne rozgrywki pomiędzy profesorami musiał opuścić swoje alma mater i szukać szczęścia w sektorze prywatnym. Na dobrze mu to wyszło, jest teraz na wysokim stanowisku dotyczącym jakości w bardzo dużej firmie i robi duży hajs. więc jest specjalistą takim na poziomie naprawdę międzynarodowym. Także dobrze się stało, co by nie ma tego złego, co by nam na dobre nie wyszło, jak to mawiają. Natomiast no, po prostu znam akademię od środka i to jest straszny świat.

0: XX, XX, a już na pewno nie na Zachodzie, gdzie ta inteligencja pochodziła głównie z mieszczańskich środowisk, tak? czyli ta burżuazja wstępna, tak? Bo to oni tak naprawdę stanowili elitę zachodnich społeczeństw, czy w Niemczech, czy w Wielkiej Brytanii. To nie jest ten rodzaj człowieka. To są zazwyczaj ludzie, którzy jeszcze pokolenie wcześniej, ich rodzice, czy dwa pokolenia wcześniej, max, ich rodzice byli praktycznie pańszczyźnianymi chłopami. Więc no niestety. No
1: i też wiesz, nie mówi, można być człowiekiem o szerokich horyzontach, wywodzić się z biedniejszych warstw. Problem jest chyba z naszą edukacją taki, przynajmniej z uniwersytetami, że one stały się właściwie fabrykami magistrów, maszynkami do czerpania pieniędzy, a nie miejscami debaty i jakiejś tam, wiesz, refleksji.
0: Lepiej nie będzie. To i tak w Polsce jeszcze nie ma pod tym względem mimo wszystko najgorzej. To znaczy te debaty jeszcze jako tako są. Nie ma sytuacji. Nie słyszałem o zbyt wielu sytuacjach. Znaczy zdarzają się, ale są one raczej wyjątkami, a nie regułą, tak jak ma to miejsce w Stanach Zjednoczonych.
1: Ja nie mówię o cenzurze, ja mówię o tym, że po prostu...
0: Wiesz, o co mi, nie, jakbyś mi dokończył, to dałbyś mi...
1: Przepraszam.
0: Bo to nie chodzi jakby o cenzurę narzucaną odgórnie przez władze uczelni, chociaż takowe też się zdarza w Stanach Zjednoczonych zwłaszcza. Natomiast chodzi o kwestię tego, jak wyglądają debaty, to znaczy tam otwarta debata została zabita, bo każde jakieś wystąpienie ludzi, których poglądy nieco odbiegają, że tak powiem, od uczelnianego establishmentu, są blokowane przez różnego rodzaju organizacje, tak. Zresztą ile razy słyszano, nie wiem, o blokowaniu, czy wręcz pikietowaniu, wtargnięciu na wykłady, występowali, nie wiem, tacy ludzie jak Yiannopoulos, tak, czyli ten, nie wiem, czy go kojarzysz, czy Shapiro, czy nawet Jordan Peterson, tak, no to nie tak powinna wyglądać debata publiczna. Na szczęście u nas nie jest tak źle i nie licząc jakichś takich chorych jazd, które zrobiło razem jakiejś takiej działaczce pro-life, niestety jej nazwiska nie pamiętam.
1: Ale ja ci powiem, że ja jestem przeciwnikiem, żeby na uniwersytecie jacyś
0: nikt nie ma prawa blokować komukolwiek wygłaszania swoich poglądów, jeżeli jakaś organizacja studencka zaprasza kogoś do
1: siebie. Ja jestem przeciwnikiem, żeby na uniwersytety antynaukowi ludzie się na przykład jacyś antyszczepionkowcy, płaskoziemcy czy inni,
0: Słuchaj, w ten sposób blokując tym ludziom możliwość wypowiedzenia się, napędzasz tak naprawdę agresję spośród ich wyznawców, bo jeżeli chodzi o jakichś antyszczepionkowców, powiedzmy tak, czy zwłaszcza płaskoziemców, no to są wyznawcy, nie? Więc dajesz im tak naprawdę wodę na młyn. Trzeba tym ludziom pozwolić się wypowiedzieć i dać się im skompromitować, jest po sprawie. Dlaczego nie? No, i postawić ogień krzyżowy krytyki naukowców. Ja rozumiem oczywiście, że wiesz, strata czasu tak poważnego...
1: Właśnie nie wiem, czy uniwersytet jest najlepszym forum dla to, żeby się tam kompromitowali, nie?
0: Jeżeli ta sala, na której jest wykład, tak stoi bez... pusta, tak? To co to jest za strata? No niewielka, więc... Nie ma co tutaj moim zdaniem, wiesz, ograniczać i nie wiem, nakładać na jakiegoś dziwny cenzus na to, kto może przemawiać na uczelniach, a kto nie. To jest bardzo zła droga.
1: Polskie uczelnie,
0: to samo się tyczy sytuacji w drugą stronę, ponieważ ja w przeciwieństwie do ciebie, przepraszam, z całym szacunkiem, nie, ale jednak ja staram się, na ile to jest możliwe, oczywiście jestem człowiekiem, więc w pełni na to nie ma szans. Jednak staram się obiektywnie podchodzić do sprawy i dokładnie taka sama sytuacja jak wkraczanie policji na konferencję dotyczącą ekonomii marksistowskiej, która miała miejsce 2-3 tygodnie temu, jest dokładnie tak samo niedopuszczalna.
1: No wiesz, jeszcze wielkim grzechem polskich uczelni jest to, że oni gdzieś tam się zamknęli w tym swoim środowisku i o ile tutaj, przynajmniej z tego co wiem, tutaj na uczelniach na Zachodzie, to no, na przykład praca magisterska to jest zupełnie coś innego niż praca magisterska w Polsce, trzeba naprawdę prowadzić badania i tak dalej, nie można się samych siebie cytować, to w Polsce ci profesorowie się zamknęli w swoim środowisku.
0: To nie jest

0: Mena Wielkopolski. Jeżeli się popatrzy, gdzieś nawet było ostatnim czasy publikowane z jakimś...
1: Sami sobie się cytują.
0: Właśnie ostatnio było publikowane jakieś badanie w jakimś bardzo znanym periodyku naukowym. Nie było to Science, ale jakiś inny tego typu znany periodyk, gdzie właśnie badano, kto czyta pracę specjalistów w danej dziedzinie. I generalnie wyszło na to, że na poziomie jakby wiesz, badania odbiorców na poziomie właśnie cytowania wychodzi na to, że w gruncie rzeczy naukowcy tak naprawdę tworzą nie dość, że tylko i wyłącznie dla siebie, to mało tego, ze względu na bardzo wąską specjalizację niektórych z nich, w gruncie rzeczy recenzować ich pracę może bardzo niewiele osób. Więc generalnie nauka się w jakiś dziwny sposób spaczyła, to znaczy, i to dotyczy całego świata, to było międzynarodowe badanie, a to nie jest problem tylko polski.
1: Nie, na przykład tutaj w Niemczech, z tego co się orientuję, to uczelnie bardzo ściśle współpracują z przemysłem i badania są prowadzone na żywym organizmie, nie? Sam znam dwóch naukowców, tutaj jeden się zajmuje autonomicznymi pojazdami, on jest wykładowcą, ale także pracuje dla MAN-a, a właściwie współpracuje z MAN-em i on tam się zajmuje autobusami samojezdnymi, drugi się zajmuje biomechaniką, czyli zajmuje się tym, wynajduje kończyny, które będą włączone, wiesz, przewody elektryczne z nerwami i będą mogły się obsługiwać, coś takiego, nie? Dla mnie kosmos. W każdym razie on też tam chyba z BSF współpracuje, czy czymś takim i tutaj uczelnie właśnie się skupiają na takich bardzo utylitarnych rzeczach. No w Polsce to tak średnio ta współpraca idzie.
0: Nie wiem jak to wygląda, mam kolegę w... również na jednej z uczelni, gdzie również jest wykładowcą, ale nie widziałem się z nim od bardzo dawna. Jak będę miał okazję, to dowiem się, jak to wygląda, wiesz, od wewnątrz. Więc wtedy się będę, że opowiem, nie?
1: Nie, no, ale... Najlepszym wykładnikiem tego jest, że no, niestety polskie uczelnie jakoś tak, wiesz, współpracy z przemysłem nie mamy jakichś takich epokowych wynalazków, które gdzieś tam, wiesz, nawet głupia rzecz, nie jesteśmy w stanie zaprojektować silnika spalinowego dla własnych samochodów.
0: Czy wiesz co, nie jestem pewien, co masz na myśli przez brak wynalazków, o jakim okresie konkretnie mówisz, bo jednak te wynalazki się zdarzają, nie jest ich zbyt wiele, ale jednak musisz brać pod uwagę to, że jeżeli używasz jakiegokolwiek porównania, musisz brać pod uwagę potencjał ekonomiczny. Jednak Polska ma to do siebie, że PKB na głowę mieszkańca jest około 70 którejś pozycji w rankingach światowych, jak dobrze pamiętam, być może to się zmieniło ostatnio, może to troszeczkę poszło do góry, ale nadal jest to no, w najlepszym wypadku druga liga, a może trzecia, bo jest, generalnie się przyjmuje, że z około 190 państw w tym momencie, tak? Więc jesteśmy 70 miejscu, tak?
1: To, no, w takiej malutkiej Estonii takie rzeczy jak Skype są w stanie powstać.
0: Wiesz co, no, w Polsce też powstaje na pewno bardzo wiele fajnych rzeczy, więc no, po prostu nie ma tutaj jakby, wiesz, co porównywać w siebie do takich potem jak Niemcy.
1: Ale wiem, właśnie o to chodzi, ja wiem jak tutaj wygląda sprawy uczelni, ta debata. Ja ci powiem, oni...
0: To jest bardzo połączone, powiązane z finansami też.
1: W Polsce mi się wydaje, że te uczelnie naprawdę stają się takimi, taką wiesz, rozszerzeniem szkoły średniej, że po prostu jak robisz maturę, to robisz magistra, nie? Coś w tym stylu.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że mamy obaj, bo my jesteśmy w bardzo podobnym wieku, troszeczkę już błędną i nieaktualną percepcję. Patrzymy na to przez pryzmat własnego doświadczenia, tymczasem to się zmienia. Zmienia się in plus, zdecydowanie in plus. To znaczy ja rozmawiam z ludźmi, którzy pracują u mnie w korpo i którzy kończą swoje uczelnie w tym momencie techniczne, inżynieryjne, bo pracuję w korpo inżynieryjnym, dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, no to jednak ten progres jest i to spory, tak?
1: Natomiast... Ja powiem tak, magistra, żeby tutaj zrobić magistra, to musi się naprawdę natrudzić i zrobić jakieś badania i tak dalej, nie? Większość ludzi, którzy idą, na przykład zostają konstruktorami konstrukcji i tak dalej, nie? No to oni się zatrzymują, nawet nie robią edukacji uniwersyteckiej, ale jak już idą na uniwersytet, to się zatrzymują na tym licencjacie czy inżynierze, gdzie się nie pisze żadnej pracy, tylko się zdaje egzamin zawodowy.
0: W gruncie rzeczy do wykonywania zdecydowanej większości obowiązków, jakie ma przeciętny inżynier elektryk, czy inżynier, nie wiem, jakiejkolwiek takiej branży, na pewno budowlanej, i w zdecydowanej większości branż przemysłowych, stopień inżyniera w gruncie rzeczy jest wystarczający. Stopień magister, czyli z języka łacińskiego mistrz, powinien w gruncie rzeczy przypadać mistrzom, tak? Tymczasem ktoś, kto spędził 5 lat w publicznej uczelni, nie liznął się nawet praktyki przemysłowej, czy jakiejkolwiek praktyki, tak, związanej ze swoim wykształceniem. No ciężko, żeby tym tytułem mistrza się mógł tytułować, bo kiedy on tylko trafi, że tak powiem, bezpośrednio na pole walki, no to w tym momencie wychodzi jego dyletanctwo ogromne. Sam jestem zresztą tego, no, po prostu ofiarą jakby. No, pamiętam, kiedy podejmowałem pracę na czwartym roku studiów, od samego początku, no na wakacjach między trzecim a czwartym rokiem studiów, kiedy podejmowałem pracę jako doradca techniczny w jednej z większych tam, powiedzmy, firm dostarczających rozwiązania dla przemysłu w dziedzinie elektrotechniki, no to w ciągu miesiąca czy dwóch miesięcy pracy nauczyłem się więcej niż przez poprzednie 3 lata studiów. Tak to wygląda. Ale to się zmienia. To się zmienia in plus. Według relacji ludzi, którzy teraz opuszczają studia, to się naprawdę zmienia.
1: Dobra, Wodzu, bo wiesz co, bo ja jestem taki ostatnio chodzę niewyspany strasznie.
0: Ja wiem, ale w ogóle zadzwoniłem do ten, bo mówiłeś o Monty Pythonie, ja chciałem sobie pożartować, czy ty mi tutaj jakieś poważne pytania zadajesz.
1: To zejdźmy na Monty Pythona. Wodzu, to ja cię zostawię na słownie minutę, bo muszę tutaj skoczyć obok. Podejrzewasz, o co chodzi.
0: O Boże, nienawidzę, kiedy mnie zostawiasz samego.
1: Nie, bo już siedzę tutaj 2,5 godziny, to już nadszedł ten czas.
0: Dobra, to macie 30 sekund na Ask Me Anything. Zadajcie pytanie na czacie, a wam odpowiem szczerze. Macie 25 sekund na napisanie pytania. 20. Nikt nic nie chce wiedzieć. 15. Co za... No trudno. W takim razie podejrzewam, że już nikt nie zdąży zadać pytania, zanim Błażej strzepie krople. Właśnie spuścił wodę. Co jutro na obiad? Bardzo dobre pytanie.
1: 30 sekund.
0: Obawiam się szczerze, że nie wiem. Mojej żonie nie chciało się dzisiaj nic gotować, w związku z tym jestem skazany na to, co przygotowała zakładowa stołówka.
1: O, masz stołówkę.
0: Czy będę dzisiaj dyskutował z Furiatem na disco? Tak? Tel Hai, chwała Izraelowi. Wielkiemu Izraelowi.
1: No ja miałem to na samym wstępie. Miałem znaczy ja mówiłem o Izraelu i o tym, jak to pięknie Izrael jest taką odbiciem tego, co się dzieje w Polsce obecnie. Do czego to się tam sprowadza, bo wiesz, w Izraelu rządzi taka skrajnie, z jednej strony skrajnie nacjonalistyczna partia, z drugiej wolnorynkowa partia i jakieś takie dziwne połączenie ONR-u z Korwinem i trochę się to społeczeństwo zmienia.
0: Nie, wiesz, z Korwinem, co ty mówisz, przecież w Izraelu te partie są co najmniej nacjonalistyczne, socjalistyczne.
1: No tak nie, powiem. No Likud jest bardzo wolnorynkowy, on tam prywatyzuje co się tylko da, toczy wojnę świętą ze związkami zawodowymi i tak dalej, i tak dalej.
0: To jest... No to naprawdę.
1: Tak. I...
0: Odpowiadając jeszcze na pytanie z czatu, co bym chciał przekazać dzieciom? Miarę możliwości, jakiś majątek, który tu będę gromadził przez najbliższe lata. Mam nadzieję tylko, że nie pojawi się jakiś horrendalny podatek spadkowy, który będzie ostatnim krokiem do zniszczenia fundamentalnej komórki społeczeństwa, jaką jest rodzina.
1: W Niemczech bodajże wynosi on 90%.
0: Jest to chore.
1: Od kwoty, ale to jest jakiejś bardzo horrendalnej kwoty. Od chyba 100 milionów euro, coś takiego.
0: Bardziej chodziło o to, co chciałbym powiedzieć na temat tak zwanego życia. Co należy przekazać dzieciom? Mi ojciec przekazał etos pracy i bardzo chciałbym, żeby moje dzieci również ten etos pracy odziedziczyły. Wiedziały, że praca to źródło bogactwa, ale także dumy i zadowolenia. Naiwny. Nie, dlaczego?
1: Praca jest źródłem bogactwa.
0: Jest. Oczywiście, że jest.
1: No, to powiedz to tym bogatym elitom.
0: Wiesz co, no ale bogate elity nie dorabiają się w gruncie rzeczy na własnej pracy, tylko na wykorzystywaniu swoich układów i przysywaniu się do cycka państwa. No.
1: Jakby ciężka praca była prowadziła do bogactwa, to najbogatsi by byli chyba górnicy.
0: Nie no, należy pracować nie tyle ciężko, co mądrze. To jest oczywista sprawa, nie? Jednak wiesz, co by nie mówić, tacy ludzie jak Steve Jobs, tak? Czyli syn imigranta z Syrii. Tacy ludzie jak bodajże jest też chyba Steve Woźniak, również syn emigrantów z Polski, tak? Ludzie, którzy swoją firmę założyli w garażu, jednak pokazuje, że jednak można, tak? Taki na
1: jednak
0: przykład,
1: to, że to
0: na przykład dyktator mody, który się nazywa Ralph Lauren, także zaczynał od bycia prostytutem.
1: Ale to wszystko sprowadza się do tego, że musisz się urodzić albo zacząć swoją firmę w odpowiednim miejscu na ziemi, które daje ci odpowiednie
0: miejsce. Słuchaj, możesz się urodzić w najlepszym miejscu na ziemi, możesz się urodzić mając bardzo bogatych rodziców, a i tak możesz skończyć jako żebrak albo na przykład zginąć potrącony przez samochód.
1: Albo możesz pewne być rzeczy... super inteligentnym człowiekiem, być chęci do pracy i tak dalej, być drugim Billem Gatesem, ale urodzisz się w Somalii i tak skończysz jako pirat.
0: Ale akurat Bill Gates miał dość zamożnych rodziców i jego mamusia bardzo mu pomogła w rozwijaniu.
1: Nie, to tylko tak rzuciłem, no to...
0: No to możesz musisz Steve'em, używać adekwatnych
1: Steve'em
0: przykładów.
1: Steve'em Jobsem, ale urodzić się w Somalii i tak ci nic z tego nie wyjdzie, bo się urodziłeś w Somalii.
0: No tak, to nikt tego nie przeczy. No, ten sam los mieli nasi rodzice też. Wielu z nich pewnie mogło być bardzo zamożnymi, przedsiębiorczymi ludźmi, ale urodzili się w PRL-u i musieli kombinować, skąd wziąć papier toaletowy.
1: Mój tata się urodził w PRL-u, a został przedsiębiorczym człowiekiem.
0: Chwała mu za.
1: Nie, chociaż on jest... No coś tam się w życiu dorobił i tak dalej, ale on to jest taki... Coś typu jak ja, co lubi usiąść sobie przy desce i projektować, a jeśli chodzi o marketing i robienie biznesu, to ciężko.
0: Bo nikt nie powiedział, że dobry fachowiec w danym fachu będzie dobrym biznesmenem. To znaczy, jeżeli ktoś kocha projektować budynki, kocha być architektem, niekoniecznie powinien zostawać przedsiębiorcą. Bo nie oznacza to, wiesz, jeżeli ktoś kocha piec chleb, nie oznacza to, że powinien stać się właścicielem piekarni. To znaczy, że powinien być piekarzem, albo być może jako właściciel piekarni, gdzie nie będzie mógł się zajmować tak naprawdę już pieczeniem chleba, czyli robieniem tego, co kocha, tylko organizowaniem biznesu, organizowaniem rynków zbytu itd. Może to nie jest dla niego. Więc mam takiego znajomego mechanika, bardzo dobrego mechanika, bo naprawdę w dużym talencie i wiedzy, który właśnie prowadzi taki, wiesz, jednoosobowy zakład, taki właśnie przykład takiego, wiesz, zdrowego, wolnorynkowego kapitalisty. Na pytanie, czy dlaczego nie zatrudni ludzi, dlaczego nie poszerzy działalności, dlaczego nie zdobędzie jakichś tam dodatkowych, na przykład, nie wiem, certyfikatów, żeby być na przykład, nie wiem, stacją okręgową kontroli pojazdów, tak dalej. Mówi, że jeżeli on to zrobi, zatrudni ludzi, to on będzie musiał się skupiać na logistyce, kupowaniu towaru, pilnowaniu ludzi, załatwianiu roboty. On nie będzie miał czasu już robić to, co kocha. A to, co on kocha, to jest naprawianie samochodu.
1: I dlatego moim idealnym społeczeństwem jest coś takiego, że każdy robi to, co kocha i może z tego wyżyć.
0: No właśnie, dla nic nie każdy robi to, co kocha, ale jeżeli ktoś kocha organizować pracę innym, niech to robi.
1: Ale co do Monty Pythona, bo mieliśmy o Monty Pythonie.
0: To jest funkcja przedsiębiorcy w społeczeństwie. A Monty Pythonie, to propos Monty Pythona, to miałem ostatnio straszną polewkę, bo dowiedziałem się, że pana Karonia, nie śmieszy Monty Python.
1: No pan Karoń to trochę wypił za dużo w życiu, może dlatego.
0: Pan Karoń nie śmieszy, pana Karonia nie śmieszy Monty Python i Jacka Blachy też. No nie.
1: W ogóle nie, no żeby Monty Python śmieszył, to po pierwsze trzeba mieć jakiś tam taki średni, wiesz, zrozumieć kontekst tego, bo on nie jest taki... Monty Python no, tworzył, kiedy tworzył, nie? To są lata 70-80 w Wielkiej Brytanii i trzeba troszeczkę zrozumieć ten kontekst. bo ten dowcip jest taki, no, sublimowany, a i angielski dowcip, ten taki bardzo surrealistyczny, też nie jest dla każdego. Na przykład, no, moja małżonka, za co, no, niestety, mam jej za złe to, ale dla niej Monty Python jest nudny.
2: Też nie rozumiem Monty Pythona.
1: No właśnie, dla niej jest nudny.
2: O Boże. Dobra. No cóż, cóż mogę powiedzieć? To, że kiedy dowiedziałem się, że pan Caron, pana Caronie nie śmieszy Monty Python, umarłem. Po prostu umarłem ze śmiechu, spadłem z krzesła. I...
1: A czemu? No, przecież to prosty człowiek jest. No.
2: Nie wiem, czy jest prosty, czy nie. No, wiem, że go Monty Python nie śmieszy. Jest to dla mnie niezwykle ciekawy news.
1: Czemu myślałeś, że pan Caron...
2: Czy pana Caronia to będzie śmieszyć? No. Nie wiem, no pan Caron w gruncie rzeczy wygląda na bezbekowca, w związku z tym
1: taki,
2: pewnie masz
1: rację. No nie, on wygląda na alkoholika, to po pierwsze.
2: Nie, wiesz co, będę się starał nie atakować go, wiesz, tak bezpośrednio, tak wiesz, ad personam na podstawie, wiesz, na podstawie, że tak powiem, aparycji, czy wygląda.
1: Nie, dobra, ale panu Caroniowi się wszystko z Marksem kojarzy, no to też jest taka trochę jakaś, wiesz...
2: No, w wielu miejscach bardzo słusznie.
1: Słusznie, niesłusznie, ale to jest takie, no mi niesłusznie dla mnie.
2: Jedno jest istotne, nie śmieszę go Monty Python. Uważam, że to bardzo wiele nowego światła rzuciło na tą postać.
1: Twój ulubiony sketch Monty Pythona.
2: To znaczy, wiesz co, ja najbardziej lubię jego... Nie, akurat nie. Po prostu zastanawiam się, czy chcesz się ograniczyć do latającego cyrku, czy możemy...
1: Nie, sięgnąć... do wszystkiego oczywiście. Cała twórczość.
2: O. No to ostatnio bardzo na czasie jest ten fragment z Jezu, jaki był tytuł tego, już teraz pamiętam. Ten, gdzie jest Jezus. O Jezu, się...
1: Żywot Briana.
2: Ten fragment, kiedy mówiona jest właśnie, mowa jest właśnie o roli kobiet w organizacji. Jest bardzo dobry sketch. Dobry jest też sketch z kamieniowaniem w tym filmie. Z latającego cyrku bardzo lubię Olimpiadę Głupków. Jest ona nieprzeciętna. Szczególnie mecz.
1: Elita, bo to jest takie wyśmiewanie się z elit właśnie. Olimpiada Głupków. Bo to był arystokratyczny głupek roku, czy coś takiego.
2: Nie. Olimpiada Głupków to jest tam, gdzie jest na przykład maraton dla ludzi z bardzo małym pęcherzem.
1: Nie, bo był jeszcze, czekaj, to były zawody na arystokratycznego głupka roku, czy coś takiego.
2: To jest coś innego.
1: Bo oni się bardzo wyśmiewali właśnie z arystokracji, z kościoła katolickiego.
2: No lubili się wyśmiewać z wszystkich, że tak powiem, tematów tabu i kiedyś można było takie rzeczy robić, dziś już nie. Dzisiaj już BBC powiedziało, a propos Monty Pythona właśnie, ciekawostka, że BBC powiedziało, że już w tym momencie to już byłoby dobre, gdyby komedię, gdyby skecze tworzyła grupa pięciu białych mężczyzn po Stanfordzie, czyli Oxfordzie, tak? Tak powiedział jakiś szef programowy.
1: Nie wiem, czy to cię boli, ale Monty Python nie był jakiś tam super obrońcą wolnego rynku.
2: Nie boli mnie to jakoś specjalnie. Czy muszę koniecznie, nie wiem, uważać, że...
1: A Czarną Żmiję lubisz? Bo to też jest angielski humor.
2: Nie kojarzę tego.
1: Czarna Żmija to jest Rowan Atkinson, który opisuje historię Brytanii. Taki serial.
2: Nie kojarzę tego.
1: A to obejrzyj, to jest coś z którym Monty Pythona świetne.
2: Ja jednak najbardziej z Monty Pythona cenię Wyprawę po Święty Graal. To jest tak film genialny, że jak kiedyś się zastanawiałem...
1: Sens życia, który jest ciężki, ale dobry.
2: Jest fajny, ale to jednak nie jest to. Wyprawa po Święty Graal. To jest ten moment, kiedy podchodzą pod zamek...
1: Właśnie niedzielny finał, Francuzi.
2: No tak. Ten moment, kiedy kojarzy kontra Chorwacja.
1: No, miała być Anglia, to by było wtedy tak samo.
2: No, dokładnie.
1: Nie udało się.
2: No ale ta scenka, kiedy on tam podchodzą pod mur tego zamku, gdzie siedzą ci Francuzi i ten Francuz rzuca na niego z jakimiś obelgami, typu twoja matka była chomikiem, a ojciec śmierdział z gniłymi jagodami, a teraz idź stąd wrednego, bo jeszcze raz cię zwymyślam. Jest po prostu piękne.
1: Widzę, że masz to samo co ja, że niby masz masz jeden umysł i musisz jakieś kojarzyć, wiesz, zapamiętywać ważne rzeczy, a właśnie możesz cytować Monty Pythona, takie pierdoły. No, to w pamięci siedzi, nie? Ja też jest... mogę wycytować czasem z pamięci.
2: Albo ten fragment, kiedy...
1: Borsuka mieli, borsuk trojański.
2: To nie, to był królik trojański.
1: Królik, no. I wtedy trojański. Ja i Sir Galahad i Sir... wyjdziemy z...
2: Kto?
1: Kto? O kurde.
2: Jest piękne. No. Bardzo, bardzo fajny jest, wiesz, no, ten moment, kiedy rzucają tę granatę, świętym granatem z Antiochii.
1: A wiesz, że mam koszulkę z bestią z Karpanoch?
2: Muszę sobie taką też sprawdzić. Jednak nie,
1: zrobiłem sobie koszulkę, na której mam bestię z Karpanoch, czyli tego królika.
2: Najlepszy fragment w Monty Pythonie to jest w tym wyprawie po Święty Graal, to jest ten moment, kiedy Sir Lancelot jest ratowany przez swoich dwóch współbraci z dwóch innych rycerzy Okrągłego Stołu.
1: Tak, ja właściwie sobie dam radę przeciwko nim. Czemu przychodzicie?
2: Nie, to jest to ryzykowne. Pozwólcie mi ryzykować. Nie, to nie jest zdrowe. Jesteście pedały.
1: Siostra szpan.
2: To jest piękne. Jesteście pedały. Ja nie.
1: A powiem ci, byłem ten, przed meczem z Belgią a propos wolnego rynku, byłem sobie tutaj w markecie, gdzie, bo te, w Niemczech jest coś takiego, się nazywa Getränkmarkt, czyli masz przy każdym markecie, masz oddział, który się oddział właściwie, no, jakby to powiedzieć, oddział, no, po naszemu. Jak masz kawałek marketu wydzielony, który się zajmuje tylko piciem, to się nazywa Getränkmarkt, czyli market piciowy, coś takiego. Tam sobie stoją, wiesz, w stosach skrzynki piwa, innego picia, bo to wszyscy na skrzynki
2: kupują. To się nazywa dział alkoholowy.
1: Nie. Tam też jest wszystkie napoje, jakie tylko możesz sobie wymarzyć. Też
2: no tutaj, są tutaj masz, tu masz dział alkoholowy i przepojki.
1: Nie, ale to wszystko w skrzynkach stoi, nie? Bo tu wszyscy na skrzynki się kupuje na skrzynki, jeśli chodzi o picie.
2: Kto bogatemu zabroni, nie?
1: Nie, bo to jest, wiesz co, bo to jest wszystko związane właśnie z regulacją państwową, jeśli chodzi o recykling. No, wszyscy muszą ci butelki przynieść, także właściwie że wszyscy kupują na skrzynki, bo to się opłaca, no bo buteleczki zwracasz, wszyscy zbierają butelki, oddają i to ogólnie działa bardzo dobrze, tu nie ma nigdzie pobitych butelek. W każdym razie znalazłem piwo o takiej słusznej cenie, 14,99 za butelkę 0,33. Proszę pana. No. I kurde, jest taki mały klasztor trapistów w Belgii, który robi, to się nazywa najlepsze piwo na świecie, przynajmniej wygrywało w ostatnich 5 latach plebiscyt najlepsze piwo na świecie. Taki malutki browarek i nie możesz kupić tego piwa, jeśli się tam, nie musisz telefonicznie zadzwonić, ale ta linia jest ciągle zamknięta, wpisać numery swojego samochodu i tylko... Raz na pół roku możesz kupić 60 butelek, czyli 2 razy 30, nie? Taką kratę tych małych butelek. To wszystko.
2: No, okej.
1: I jest zakazany odsprzedaż. I kuźwa w markecie to stoi.
2: No to bardzo nieładnie, że ktoś łamie umowę pomiędzy sprzedającym a kupującym.
1: No, a taka kratka właśnie tych 30 piw kosztuje, nie wiem, 15 piw 30 euro, czyli to wychodzi 2 euro za butelkę, ale ciężko to zdobyć. No patrz, a w markecie 14,99.
2: Za butelkę? Tak?
1: Tak. 0,33.
2: No, co ci mam powiedzieć? Znaczy tak, po pierwsze, niedotrzymywanie umowy jest bardzo niefajne. Znaczy, jeżeli ktoś się zobowiązał do tego, że nie będzie sprzedawał tego piwa i zostało mu to sprzedane, złamał umowę, powinien ponieść tego konsekwencje w postaci kar umowy. Nie wiem, czy jakieś umowy są podpisywane podczas skupu na sprzedaży, ale jeżeli jest taka umowa, choćby słowo, no to jest to złamanie umowy. Jest to bardzo niefajne. Mówiąc szczerze.
1: Ale pytanie, czy... teraz takie pytanie do ciebie. Czy wydałbyś 14,99, żeby wypić tego piwa?
2: No, myślę, że tak.
1: Bo ja się zastanawiam, czy go nie spróbować, ale żal mi tych 14,99.
2: No słuchaj, musisz sobie tu podejść jak każdy, jak ten, tak jak mówi austriacka szkoła ekonomii, musisz sobie zważyć, czy to 15 euro jest dla ciebie ważniejsze, czy ważniejsze jest dla ciebie spróbowanie tego piwa, tak? Jeżeli masz jakiś dyskomfort związany z tym, że to piwo w jakiś sposób cię pociąga i chcesz ten dyskomfort, że tak powiem, zlikwidować, no to podejmiesz działania i będziesz cenił wyżej, że tak powiem, przynajmniej teoretycznie tak, w momencie podejmowania decyzji będziesz cenił wyżej stan po wypiciu tego piwa niż przed. A propos Austriackiej Szkoły Ekonomii, to ostatnia nasza rozmowa sprzed tygodnia dała mi bodziec do tego, żeby jednak się zapoznać bliżej z tą szkołą, z tą dziedziną i powiem ci, dziękuję ci bardzo, jestem zachwycony. Jest naprawdę świetne. Nie spodziewałem się, że słyszałem, wiesz, o szkole Austriackiej Szkoły Ekonomii, dużo słyszałem, tak, natomiast znam kilka pojęć z nią, ale nigdy się nią nie interesowałem bliżej, nigdy nie sięgnąłem, wiesz.
1: No nie, no ty nie interesowałeś się.
2: Dlaczego? Nie, ja patrzę przede wszystkim, nie interesuje mnie badanie zjawisk rynkowych i szukanie jakiejś przyczynowości, związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy nimi. Jeżeli coś takiego się gdzieś tam dowiem przy okazji czegoś innego, to jak najbardziej. Ja przede wszystkim patrzę na moralny aspekt wolnorynkowego kapitalizmu, tak. Ten jest dla mnie najistotniejszy. Moralny aspekt działania...
1: Wiesz, co było dla mnie niemoralne w ostatni weekend? Chcieli ode mnie 3 euro za kawałek żwirowej plaży. Gdzieś tam, kurde, na takim żwirowym jeziorku. No nie, no jeziorko tam od zawsze istniało i każdy mógł sobie przyjść.
2: Postawili. Ale co w tym jest niemoralnego? Ktoś to sprząta, tak? Ktoś tam pilnuje, żeby ten...
1: Był taki, że chyba nikt tego nie sprząta.
2: No to w takim razie może nie było warto wydawać 3 euro.
1: No musisz, typowym polskim zwyczajem nie wydałem, przeszedłem przez las i... O!
2: No to też trochę niefajne korzystanie z, wiesz, cudzej własności.
1: No nie, no przetestowałem. Przyszedłem, spojrzałem, mówię, chujowa plaża, poszedłem dalej.
2: Okej, okay, no. To nie jest fajne.
1: Nie, no powinno być prawo przetestowania. Ja nie widzę, jak ta plaża wygląda, bo budka stoi przed wejściem i ja nie wiem, jak ona wygląda, czy chcę zapłacić, czy nie chcę zapłacić za leżenie. Jako świadomy konsument przeszedłem przez las, przez pajęczyny i różne inne rzeczy. Wszedłem na tę plażę bez płacenia, spojrzałem, chujowa, wyszedłem.
2: No, powiem szczerze, nie jest to fajne. No. Nie jest to dobre zachowanie. Ale... To już osobne zagadnienie, nie?
1: No więc. I pośrodku niczego w Holandii parkuję swój samochód, patrzę na samochód przede mną, na rejestracji dumnie CB. CB to jest Bydgoszcz i ja jestem z Bydgoszczy. Kuźwa nawet tam.
2: No widzisz, co ci mam powiedzieć?
1: Wszędzie jesteśmy.
2: Nie dziwi mnie to wcale. Jednak, co by nie mówić, Polacy to taki wiesz, naród trochę przedsiębiorczy, zaradny, więc szuka, głosuje nogami, więc nie ma się co dziwić, że
1: no i o czym dzisiaj mówiłem, na przykład w Szwecji głosuje na skrajnie antyimigranckie partie, pomimo będąc imigrantami samemu.
2: No ale jaki to ma związek? Doskonale wiesz, o czym już stwierdziliśmy zresztą tydzień temu, że imigranci również z krajów takich, nie wiem, które były z byłych kolonii, w ten sposób, tak? Czyli imigranci z byłych kolonii, którzy już usiedlili się w takich krajach jak Wielka Brytania, powiedzmy, czy Francja, te 10 czy 15 lat temu, oni wcale nie są zwolennikami masowej imigracji do Francji czy Wielkiej Brytanii. Z bardzo prostego powodu. Masowa imigracja będzie zmieniać obraz kulturowy danego państwa, czy to się nam podoba, czy nie. A ci ludzie wyjeżdżali z, powiedzmy, nie wiem, załóżmy z tej Angolii czy z Kamerunu, dlatego że chcieli mieszkać w Wielkiej Brytanii, a nie w Kamerunie. Nie podoba im się to, że ktoś im robi Kamerun z Wielkiej Brytanii.
1: No, a oni może Kamerunczykom na... też się nie podobało to, co robili kolonizatorzy.
2: Jaki to ma związek? Ja mówię o indywidualnej percepcji człowieka, który uciekł z jakiegoś kurwidołka, na przykład taka, nie wiem, załóżmy Polska na przykład, tak? Człowiek ucieka stąd przykładowo, nie? Taki człowiek podobny do ciebie, załóżmy, który nie chce mieszkać w państwie, który wydaje mu się, że jest opresyjny, który ogranicza jego wolność bycia gejem, który któremu nic nie daje, które, wiesz, nie pozwala mu, nie wiem, zawrzeć związku partnerskiego, gdzie Kościół według niego jest wszechwładną organizacją. Tak? Taki człowiek emigruje do takiej, powiedzmy, Wielkiej Brytanii, a tam zaraz cała ta tłuszcza, od której on uciekł, zwala się mu na głowę i sprowadza mu dokładnie ten sam syf.
1: Tak, tak.
2: Od którego...
1: No to jest takie proste myślenie, a z drugiej strony zapominają o tym, że jak już wywalą tych wszystkich beżowych z tego kraju, to następnym celem będą oni.
2: No to już wtedy zmienią swoje sympatie polityczne i będą głosować na innych. Poza tym, jeżeli mają prawo głosu, to już nikt nie jest w stanie wywalić, bo jest obywatelem. Co nawet już powiedział, w tym momencie we Włoszech zmieniła się władza, tak? Doszli tam do głosu populiści, eurosceptycy, zresztą mocno lewaczący, co by nie ukrywać.
1: O właśnie, to co ja mówiłem na początku audycji o Izraelu, nie? Gdzie właśnie rządzi ta taka nacjonalistyczna, lewo-rynkowa partia i tak dalej. No i w Izraelu słowem takim kluczem obecnie jest słowo lewak, gdzie wszystkich, którzy protestują przeciwko jakimkolwiek działaniom rządu, się wyzywa od lewaków.
2: No, bo zgodnie z tradycją, z klasycznym liderem impera, tak?
1: Pomimo, że Izrael został założony przez ludzi związanych właściwie tylko i wyłącznie z Partią Pracy.
2: Zenon ci zrobił wykład na ten temat chyba tydzień temu, nie będę się powtarzał. Nie będę go powtarzał.
1: Tak, ale nie, mówię tylko o tym, jaka tylko, wiesz, piękna paralela. Jak chcemy wiedzieć, jak będzie wyglądała Polska pod rządami ONR-u, spojrzymy na Izrael.
2: Jego ONR-u, PiS ma władzę, wiesz, został wybrany zdecydowaną większością, zostanie znowu wybrany zdecydowaną większością. ONR jest nic nieznaczącą organizacją, co ty gadasz?
1: On był nieznaczącą organizacją, teraz jest coraz bardziej znaczącą organizacją.
2: Nie ma żadnego znaczenia. PiS nie ma żadnego interesu bratania się z ekstremistycznymi organizacjami, jeżeli już...
1: Już to nie ma, miał, a niestety obudzili demony. To jest tak, że jak już raz obudzisz, to jest ciężko.
2: Dramatyzujesz. Dramatyzujesz. Natomiast mniejsza o to.
1: Wiesz, jak ta nacjonalistyczna partia Niemiec w latach 20. DVB, która tam rządziła i był Hindenburg i tak dalej. Oni też była taka nieznacząca partyjka, której tylko chcieli tam ją uspokoić. Tak,
2: nie w tym jest rzecz. Skończyło. Nawet nie w tym jest rzecz. To, co jest istotne, to jest to, co powiedział chyba wicepremier w tym momencie Włoch, tak? Że no, on bardzo by chciał wyrzucić z Włoszech wszystkich Cyganów, no ale tych, którzy mają obywatelsko-włoskie, to nie będzie. Nie będzie mógł.
1: Dlatego większość niemieckich Żydów przeżyła wojnę, mieli niemieckie obywatelstwo.
2: Nie sprawdziłem tego newsa, który podałeś jakiś czas temu, bo moim zdaniem jest to fake news, ale dobrze. Z tego, co się orientuję, to na przykład Niemców, którzy brali ślub z... O, jest takie słynne zdjęcie przedstawiające... Popatrz, to jest chyba trybuna podczas olimpiady w Monachium, gdzie jest taki tłum ludzi hejlujących i tylko jeden z nich stoi z założonymi rękami. Nie wiem, czy kojarzysz to zdjęcie, czy nie.
1: No, kojarzysz to się.
2: Ten gość był później... On był dość znany. Niestety nie pamiętam z jego biografii nic. Natomiast to, co było istotne, to, że on zakochał się w Żydówce i skończył za to w obozie koncentracyjnym. Więc nie składa mi się w kubkę po prostu ta wiedza, którą mam na temat tego z twoim twierdzeniem, że jakoby większość Żydów, obywateli niemieckich, przeszła o wojnę. Nie składa mi się to w kupę. To znaczy, ja podejrzewam, że spora część Żydów, którzy mieli obywatelstwo niemieckie, po prostu zdążyło wyjechać przed rozpoczęciem się represji masowych, ale raczej nie jest związany z...
1: Jednym z nich był zresztą Einstein.
2: Na przykład, ale to nie sądzę, żeby to się... Nie jestem pewien, jak to się ma do tych, którzy pozostali.
1: To jest tak głupie, jak chcesz panować nad światem, ale niestety twoja ideologia rasowo-nacjonalistyczna nie pozwala ci zatrzymać naukowców, którzy ci budują broń atomową.
2: No ale wiesz, jeśli się popatrzy sytuację, że tak powiem, światopoglądowo może w ten sposób, jaka była wtedy na świecie, na to, co się działo nie tylko w Niemczech, ale czy w Szwecji.
1: Antysemityzm był w Szwecji, to jeszcze po wojnie, we Francji, w Holandii.
2: W Stanach Zjednoczonych przede wszystkim tutaj Partia Demokratyczna przodowała w... Zresztą Partia Demokratyczna była zakochana w Hitlerze, amerykańska. Jak bardzo...
1: Był zakochany w Hitlerze.
2: Zresztą bardzo im się podobała eugenika, tak? Demokraci byli wtedy
1: ewidentnie... Czekaj, ostatnio umarł właśnie ten jeden ze szwedzkich wielkich miłośników Hitlera.
2: Właściciel Ikei?
1: Tak.
2: Niech mu ziemia ciężką będzie, no to mam powiedzieć.
1: Ale Szweci to ogólnie taki teraz tam ta partia zyskuje, ta dawniejsza Szwedzcy demokraci zyskuje na popularności właśnie, bo wszystkim się wydaje, że Szwecja jest taka kochana, proemigrancka to jedno, ale że taka kochająca inności i tak dalej, ale jeśli spojrzeć na ich historię, to nie jest taki miły narodek. To oni jeszcze długo po II wojnie światowej bardzo lubili tę ideę Adolfa.
2: Wiesz co, z tego co wiem, to się niewiele w tym zmieniło, w tej kwestii. To znaczy Szwedzi, spora część Szwedów jest powierzchownie bardzo poprawna, natomiast pod spodem...
1: Ale to masz to samo w Holandii, wiesz, jak, o ile Holendrzy są uznawani za takich, wiesz, kochanych, tolerancyjnych ten kraj i tak dalej, to o ile ja pożyłem między nimi, to są tacy ksenofobi, nazisti i tak dalej, co właściwie tłumaczy, dlaczego jeden z najliczniejszych legionów SS to byli właśnie Holendrzy, którzy się ciągnęli do tej armii, bardzo to lubili i tak dalej, ściśle współpracowali z Adolfem.
2: Człowiek, o którym mówiłem, który nie hajlował Hitlerowi, tam wkleiłem link, przepraszam za źródło, nazywał się August Landmesser. I jego historia jest opisana w tym artykule, który zalinkowałem. Zachęcam do zapoznania się.
1: A co do ostatecznego rozwiązania kwestii żydowskiej, to polecam film BBC, który się nazywa Conspiracy. Oglądałeś?
2: Nie.
1: No to polecam, to jest film dokumentalny o konferencji. Naprawdę fajnie obejrzeć, i jak oni tam właśnie chłodno rozmawiali o kwestiach prawnych i tak dalej. Tego. A to jest film, który został zrobiony na podstawie jedynego ocalałego scenogramu z tej konferencji. A wracając do naszego głównego tematu, ta papuga była żywa czy martwa, jak ją kupiłem?
2: Dobry. Nie pamiętam niestety tekstu.
1: Nie, to jest jeden z najlepszych
2: sketchów. Ta papuga jest żywa.
1: A przecież widzę, że jest... Nie, ona śpi. A przecież widzę, że została przybita.
2: To jest fajny sklep. To jest sklep ekologiczny.
1: No i jak jeden wstąpił do armii i się zaczął obawiać, o Jezu, tutaj ludzie mają broń. Czemu ja tu jestem?
2: O rany, przypomniałeś mi ten sketch, w którym instruktor uczył swoich uczniów atakowania ludzi przy pomocy owoców.
1: O, to jest dobry.
2: Garścią świeżych malin.
1: Tak. A jeszcze był jeden sketch, gdzie było o maszerowaniu wzdłuż i wszerz placu. Demokratyzacja brytyjskiej armii.
2: Tego nie kojarzę.
1: To było dobre.
2: Muszę sobie odświeżyć.
1: Ale podobno John Cleese to on był taki śmieszny, ale w życiu prywatnym był bardzo chujowy. A sklep z serami?
2: Tego też nie pamiętam niestety.
1: Sklep z serami, który miał licencję na tańce publiczne.
2: Nie wiem, wiem, że z takich dobrych skeczy, które mi zapadły w pamięć, to ten na przykład, kiedy jeden z tam bohater skeczu przychodzi do restauracji, są niezwykle otyły mężczyzna, zamawia mnóstwo potraw.
1: To było w sensie życia,
2: to nie było w tym możliwe, ale tam zamawia w każdym razie mnóstwo potraw, każdy jest znieleźć i na końcu przyprawić listkiem mięty. No. Jest to piękne. Piękny sketch jest jeszcze z restauracją, gdzie ten sketch opowiada o tym, jak podano komuś brudny widelec. Nie wiem, czy to też nie było w sensie życia.
1: Tak, w końcu się... Nie, to było osobno, tak się zrobili na koniec. A jak to było? Możemy polecić panu mielonkę z mielonką.
2: Właśnie, mielonkę swoją drogą. to jest, stąd wzięło się określenie spam internetowy. To jest, on jest wzięty z Monty Pythona.
1: Tak, no nie, bo to się, bo była mielonka, się nazywa spam po angielsku.
2: Tak, dokładnie.
1: Można ją kupić cały czas spam.
2: Oczywiście, natomiast właśnie określenie o niechcianym e-mail, określone nazwanie niechcianych e-maili spamem jest, wzięło się właśnie z tego sketchu, gdzie tam właśnie spam. Poważnie. Wygooglaj sobie to gdzieś w internecie, jak chcesz, ale geneza nazwania niechcianych e-maili spam jest właśnie z tego sketchu, nie? Gdzie tam po prostu to słowo spam było powtarzane wielokrotnie. Co oczywiście pierwotnie dowcip jakby leżał w innym, leży w innym czymś, tak? Czyli chodziło o to, że jest mielonka, która jest dudna i ciągle się w kółko żre, jak się nie ma dużo hajsów. No to no życie potem z czasem po prostu na podstawie tego sketcha dopisało jeszcze dodatkowe, ukryte, dodatkowe znaczenie, nieznane wtedy pierwotnie.
1: Jeszcze słynny sketch, gdzie wchodzi facet do domu i mówi, na wycieraczce leży martwy biskup, co mam z nim zrobić?
2: A poza tym to nikt nie spodziewał się pierwszej hiszpańskiej inkwizycji.
1: Nobody expected Spanish Inquisition. Wiesz co, też mam koszulkę z tym.
2: To jest zbyt dobre. Okej.
1: Okay. To wezwijmy.
2: W takim razie chciałbym przypomnieć.
1: Bo mam na wycieraczce martwego biskupa.
2: Ja bym chciał na koniec zaś przypomnieć, że Karonia nie śmieszy Monty Python.
1: I za to powiem, nie szanujemy tego człowieka, bo jak szanować człowieka, którego nie śmieszy Monty Python?
2: Nie posuwałbym się do tak daleko idących wniosków, ale na pewno to dużo mówi o panu Karoniu.
1: Tak, ale jak ja mam moją małżonkę szanować, skoro jej nie śmieszy Monty Python?
2: Zrzuć to na karby różnic kulturowych.
1: A to powinien, wiesz, w ogóle być test, jak chcesz zamieszkać w Unii Europejskiej. Czy śmieszy cię Monty Python?
2: No, powiem ci, dobre.
1: Tam wiesz, tam z tą wieprzowiną i tym wszystkim to wiesz, to olać. Ale czy śmieszy cię Monty Python? Mówisz, że nie, dziękujemy panu, wracaj pan.
2: Te rozważenia, powiem ci szczerze, to fakt.
1: No, to jest, bo nie, a w ogóle angielski humor to jest coś taka, kurde, to jest coś takiego fajnego w tej kulturze europejskiej, co ja lubię, angielski humor, on jest naprawdę, trzeba myśleć, żeby go zrozumieć, on jest fajny, no,
2: po prostu. Jest specyficzny i na pewno może w ten sposób, powtórzę to, co powiedziałem wczoraj na Discordzie, niektórym może się wydawać, że śmieszność Monty Pythonie jest kwestią jakiejś, nie wiem, mody, tak? Czyli jest to typowe dla jakichś tam, nie wiem, genialsów, japiszonów, paraintelektualistów, których niby ma to bawić, a tak naprawdę sami tego nie rozumieją. I być może po części ludzi jest to prawda. Natomiast jednak, co by nie mówić, 30 lat nieprzerwanego śmiechu odpowiednio rynkowo zweryfikowało ten humor.
1: Nie, ale
2: swoje miejsce on po prostu udowodnił.
1: Angielski humor ma to w sobie, że jeśli go nie rozumiesz, to on cię po prostu nudzi, ale jak już go rozumiesz, to śmiejesz się tak jak na żadnym innym kabarecie, to po prostu się zanosisz i nie jesteś w stanie powstrzymać tego uśmiechu na ustach, jak to oglądasz.
2: No, musimy się zgodzić.
1: A tobie proponuję obejrzeć Kapitana Czarną Żmiję, tą historię Anglii z Rowanem Atkinsonem. To jest taki dobry angielski humor w stylu
2: Monty Pythona. Nie, naprawdę dobry. Nie, powiem ci, że mało śledziłem rzeczy poza jakby tym, które są jakby w głównym nurcie, które są w kanonie.
1: A tak, wiesz co, na YouTubie znajdziesz z polskim lektorem, bo to było kiedyś na naszej polskiej TV i naprawdę jest, ale to musisz trochę rozumieć angielski kontekst ich historyczny, ale będziesz się śmiał do rozpuku.
2: Znaczy, wiesz, generalnie Atkinson dość umiarkowanie śmieszy, bo jednak...
1: Nie, to nie jest Jaś Fasola, to jest, on jest tam naprawdę poważny, dobry aktor, bardzo sarkastyczny.
2: No, zaryzykuję, no okej, okay, zaryzykuję. Jak polecasz, mówisz, że jest to, że ma, widzisz tam jakieś wspólne cechy dla...
1: Oj, zobaczysz dużo. I Black Adder to jest tak sarkastyczny, dobry humor. I zadzwonił kolega, który ma 40 sekund? 50 sekund?
3: Dobry 5 wieczór.
1: Minut. 5 minut.
3: Cześć. Dobry wieczór. Tak się składa, że odcinek... Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać.
1: Tak?
2: Doskonale.
3: Tak. Tak się składa, że odcinek o spamie to był jeden z tych odcinków, które widziałem. I cały problem polega na tym, że nie jest tak, jak wódz mówi. Obejrzy się ten odcinek z dwa razy i uśmiech znika. I to się staje coś takiego jak... To mi troszeczkę przypomina Jasia Fasolę. Ile razy możecie oglądać Jasia Fasolę i się śmiać? W pewnym momencie to już jest takie... Ej, ale to już nie jest śmieszne, to już jest żenujące.
1: Puźba, bla, to jest porównywanie
3: klasyka, klasyka to jest coś takiego, kiedy pojawia nam się uśmiech, nawet wtedy, kiedy ten humor staje się nieaktualny i wtedy, kiedy musimy zinwigilować dany okres czasu, żeby móc się z tego śmiać. Dla mnie na przykład taką klasyką.
1: Wodzu,
3: dla mnie na przykład taką klasyką jest Kabaret Tej, bo mimo tego. Jeśli pozwolicie, że dokończę, tak? Dla mnie na przykład taką klasyką jest Kabaret Tej. Bo mimo tego, że dla takiego przeciętnego zjadacza chleba, dla jakiegoś nowobogackiego dzisiaj, to część z tych skeczy jest kompletnie niezrozumiała, to właśnie na tym polega cały myk, że w momencie, jak się zagłębisz w meandry tamtych czasów, to nagle to się staje niesłychanie śmieszne i nagle dostrzegasz, że tak powiem, wysoki poziom tego. O wiele, wiele wyższy niż jakikolwiek angielski humor, jaki widziałem i słyszałem. A co do tego, że Karoń, że jego nie śmieszy tego typu humor, no, różnych ludzi śmieszą różne rzeczy, tak? Nie wiem, podejrzewam, że w jego przypadku nie jest to, znaczy nie cenię go aż tak nisko, żeby powiedzieć, że w jego przypadku jest to osadzone na tym, że on tego nie rozumie. On na pewno to rozumie, tylko po prostu ceni sobie humor wyższych lotów, a o ten humor coraz bardziej trudno, kiedy... Dwóch mądrych w niszowym radiu zachwyca się jeszcze bardziej niszowymi skeczami sprzed lat, a czat stoi zamrożony.
1: Bo ludzie słuchają.
3: To jest do...
2: Co ci mam, Jacku, powiedzieć? Tak jak już powiedziałem, rynek to zweryfikował. Od 40 właściwie lat niezmiennie śmieje się z dowcipów, jakie są w Monty Pythonie. Mają one to do siebie, że są ponadczasowe, cały czas aktualne. Oglądałem osobiście cały cyrku Monty Pythona bodajże 3 razy, a Wyprawę po Święty Graal około 6. I cały czas, kiedy to oglądam, przyprawia mnie to o łzy ze śmiechu, więc na pewno to nie jest tak, że po drugim razie się nudzi. Czy pewnie, gdybym oglądał to tak, wiesz, jeden sketch w kółko, tak? Tak na zasadzie na replayu przez 4 godziny, to pewnie być może po pewnym czasie przestałoby mnie śmieszyć, ale...
3: Wódz, ale ja na początku też... Ja na początku też tak myślałem, że to, jakby to powiedzieć, no, że to ze mną jest coś nie tak, i wróciłem do paru skeczy po pewnym czasie. No way, to już to nie jest, że tak powiem, długoterminowo, a dlaczego to przetrwało? No, przetrwało siłą hipsterów, tak? Dzisiaj wyciąga się bardzo różne rzeczy, no które nie, były kiedyś, no proszę, i one są fascynujące. Różne marki, na przykład typu Vibovit, tak? Gdzieś tam ktoś przejął tą markę i próbuje na tym zrobić biznes. Wcale bym się nie zdziwił, jak na starym, zakurzonym Monty Pythonie ktoś dzisiaj jeszcze będzie chciał zrobić biznes i wyda to na płytach DVD albo na jakimś dysku twardym za jakieś cholernie drogie pieniądze na serwisie aukcyjnym.
2: Monty mam nadzieję, że wtedy podrzucił. Monty Python wielokrotnie był już wydawany na DVD, więc...
3: To nie, frajerzy, którzy to kupują, naprawdę, jak słowo daję, frajerstwo.
2: O Jacek, co ci mam powiedzieć? Z Monty Pythonem
3: pozdrawiam serdecznie.
2: Z Monty Pythonem pierwszy raz zetknąłem się w liceum. i śmieszy mnie niezmiernie. Czyli w czasach, kiedy jeszcze hipsterów nie było, a do Nowobogackiego było mi równie daleko jak z Władywostoka do Nowego Jorku.
3: Nie w liceum koleżanki jej interesowały, a nie zakurzone produkcje z anglosaskiego świata. Słuchacze, proszę, żeby odpowiedzieli sobie na pytanie, co jest przejawem zdrowia w takim przypadku. To tyle ode mnie. Dziękuję bardzo. Cześć.
2: Ciebie interesowały koleżanki?
1: Nie, wodzu, także mamy odpowiedź sobie, dlaczego blachę nie śmieszy Monty Python.
2: Znaczy ja nie mam tej odpowiedzi, bo ja nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Jacek nam nie powiedział, dlaczego go nie śmieszy Monty Python tak naprawdę. Powiedział tylko, że go nie śmieszy. Jestem w stanie to zrobić.
1: Nie, ja podejrzewam, że go bardziej śmieszą jakieś kabarety w stylu...
2: A nie wiem, polski kabaret Jacek nie powiedział nam, co go śmieszy, więc... Ciężko mi powiedzieć. Ale to jest dobre pytanie. Dobre pytanie, które należy zadać Jackowi. Co go śmieszy? Powiedz mi, co cię śmieszy, a powiem ci, kim jesteś.
1: Jakby sobie jakby przewodniczący klubu księgarza sobie przewrócił się i... Jezu, nie pamiętam tego do końca. Jak miał przewodniczący klubu księgarza w Warszawie? Jakby się przewrócił, sobie gębę rozwalił. Co pana śmieszy? No kojarzysz. Doktora
2: nie,
1: nauk.
2: Nie kojarzę.
1: Nie kojarzysz doktora nauk?
2: Nie.
1: O Boże, doktor. No to będzie mały przerywnik i będziesz to słyszał, bo to jest bardzo króciutkie, ale... Dobra, to sobie idzie w tle.
4: Mam takie pytanie.
2: Dawaj.
4: Czy się pan uśmiecha?
5: Nie, zwłaszcza jak widzę durnego idiotę Jana Rodzenia, dyrektora klubu księgarza w Warszawie. Możecie mu pokazać, że jest idiotą, że mam go w dupie i chętnie go pobił. Możecie nawet puścić.
4: A proszę powiedzieć, czego się pan śmieje?
1: Słyszałeś? Czy to nie idzie?
2: Właśnie słucham, bo nie, poszło, tylko jest opóźnienie pomiędzy tym, co mówimy mu, a co jest tu, a co jest na antenie. Więc no, dopiero słucham.
1: No właśnie, to pana śmieje. To był Jan Rodzeń oczywiście. Prezes klubu księgarzy.
2: Nie kojarzę tego hitu internetu.
1: Śmieszy, to...
2: Wyślij link. Tak, wyślij link na czat.
1: I się pytasz, co mnie śmieszy. To jakby dobra, Jan Rodzeń się przewrócił i sobie ten głupi ryj rozbił.
2: Ja myślę, że tym wesołym akcentem powinniśmy chyba kończyć.
1: Dobrze, ja dokończę Jana Rodzenia.
2: I pamiętajcie, Karonia nie śmieszy Monty Python. Jacka Blachy też nie.
1: Ja narodzenia też nie. Dobrze. To miłej nocy, tobie życzę i do usłyszenia za tydzień.
2: Hej.
1: To ja wam na koniec puszczę sondę uliczną z Janem Rodzeniem.
4: Dzień dobry panu. Mamy takie pytanie. Czy często się pan uśmiecha?
5: Nie, zwłaszcza jak widzę durnego idiotę Jana Rodzenia, dyrektora klubu księgarza w Warszawie. Możecie mu pokazać, że jest idiotą, że mam go w dupie i chętnie go pobił. Możecie nawet puścić.
4: A proszę powiedzieć, czego się pan śmieje najczęściej?
5: Jakby Jan Rodzeń upadł i sobie głupi ryj rozwalił. Może mi przekazać policję, on nie będzie straszył. Nie, doktora nauk będzie mnie policją straszył. Jak go kiedyś spotkam na ulicy, to mu nogi z dupy pipi wycznikie powyrywam.
4: Dobrze, dziękuję.
5: Koniec z komunistycznym pesektorowskim karłem, który się przefarbował na SPT! Nie żyje wolna Polska przed komuną!
1: O, to było takie podsumowanie Jana Rodzenia na sam koniec. Także... Miej noc. Życzę wszystkim. No, i ustaszę w finale. Tak na koniec. Hej, szczęść Boże i z Bogiem. Hej.
6: Witam was bardzo gorąco i serdecznie. Złe siły tego wieczora niestety mnie zmusiły odrobinkę do maleńkiego poślizgu, za co bardzo was przepraszam. Zaczęliśmy na szczęście jednak bardzo fajnym kawałkiem od Metaphorical Cloud, utworu zrobionego, napisanego w 1996 roku. Ja jeszcze tutaj mogę się obok tego pochwalić, że już wkrótce będzie na antenie Nocnego Radia parę Nocne Radia Exclusive się pojawi, utwory, których nie usłyszycie nigdzie indziej, ale to wynika z inszej niższości wszystkich, którzy się czują lekko zaniepokojeni moją swego rodzaju nieobecnością w radiu w ostatnich dniach. Pragnę uspokoić, że jak najbardziej jestem już tutaj w pełni do życia, Nadaję do was z mojego nowego studia, tym razem nie w Irlandii, ale w moim pięknym

Postaram się to już rozwiązać w ciągu najbliższych paru dni, ponieważ już tutaj się ten etap, powiedzmy, powoli kończy i pod tym względem jestem, mamy wszystko mniej więcej domknięte. Witam ludziska na czacie, witam ludziska, którzy mnie są, ludziska, którzy mnie słuchają, witam wszystkich, którzy słuchają tego z offline'u, też was pozdrawiam, pamiętajcie od czasu do czasu zajrzeć na naszego czata, na naszego Discorda, skomentować coś, szczególnie audycje mniej popularne, bardziej świeżych nadających, ponieważ nic nie jest takim motorem jak miły komentarz, albo czasami niemiła, albo czasami właśnie nie zgadzajcie się z takim nadającym, żeby miał o czym mówić w następnej audycji. Także pamiętajcie, jest to woda, jest... Już jestem ponownie, moi drodzy, tak jak mówiłem, woda na młyn, straszne dziwne rzeczy się dzieją, pewnie tutaj Big Pharma próbuje, nie dość, że Big Pharma mi nie zapłaciła za ostatnią audycję, a dzisiaj będzie bardzo farmy dotycząca audycja, ponieważ dzisiaj sobie troszkę porozmawiamy o medycynie, dzisiaj przerwa techniczna. Wiecie co, ze względu głównie na to, że pojawiło się paręnaście różnych reklam, które mnie zwyczajnie w ostatnim czasie zirytowały i stwierdziłem właśnie, postanowiłem się w jaki sposób... No właśnie, bo tutaj bardzo często, ilekroć staram się mówić o medycynie, obalać wszelkiego rodzaju ziembitów, wszelkiego rodzaju mity, wszelkiego rodzaju dziwne rzeczy, które pojawiają się w sieci, które siedzą tam tylko i wyłącznie po to, żeby wyciągnąć od was pieniądze, niczym hieny czyhają tylko i wyłącznie na wasze portfele, żeby wdrukować wam do waszych głów pewne poczucie zagrożenia i następnie sięgnąć po wasze kieszenie, sięgnąć po wasze banknoty, sięgnąć po wasze monety tylko i wyłącznie po to, żeby nakarmić się waszym strachem. I słuchajcie, moi drodzy, co, znowu zerwało? Aż jeszcze sobie tutaj zobaczę, jeszcze się upewnię, czy wszystko jest okej. Ale tym razem powinno być doskonale. Tak, mój drogi furiacie, jeszcze tylko napiszę na czacie. Tak, mam nadzieję, że już pójdzie bez dalszych przerw technicznych, moi drodzy, muszę tylko pamiętać potem to wszystko ładnie pomontować, żeby nam się wszystko udało, żeby już nagranie, które trafi do archiwum, moi drodzy, w którym tak rzewnie was pozdrawiałem, żeby było całkowicie pełne i sprawne. Słuchajcie, jeżeli chcecie, audycja jest oczywiście całkowicie interaktywna, zapraszam do dzwonienia Skype Nocne Radio. Jestem na Skype'ie Nocnego Radia, więc moi drodzy, spokojnie was zapraszam. Dzisiaj sobie porozmawiamy przede wszystkim o kampanii, a dowodzik jest, ale o niej będzie jeszcze za chwilkę. Jeszcze chciałbym wam opowiedzieć właśnie to, co mnie zwyczajnie zirytowało do tego stopnia, że stwierdziłem, że no jak najbardziej mam... Moment, bo tutaj mam jeszcze jakieś dziwne...

Dobra, słuchajcie, podobno są informacje, że coś tam rwie. Nie wiem, tydzień temu nie rwało, natomiast w tej chwili nie mam żadnego awaryjnego internetu. Zobaczymy na nagraniu, no zobaczymy jak to, będzie wyglądało. Jak będzie rwało za bardzo, to najwyżej jeszcze coś na ten temat sobie spróbuję wymyśleć. No dobra, teraz działa, okej, jakiś czas już. Dobra, moi drodzy, to się wytnie, jedziemy dalej z tematem. Właśnie dlaczego że tak powiem, poczułem się odrobinkę pewniejszy w tym całym temacie. Moi drodzy, przede wszystkim dlatego, że telewizja Polsat prześledziła wykształcenie parlamentarnego zespołu do spraw bezpieczeństwa programu szczepień ochronnych, moi drodzy, którym przewodzi Piotr Leroy Marzec, wykształcenie średnie zawodowe, muzyk. Obok niego znajduje się tam Paweł Skutecki, wykształcenie magister filologia polska, Wojciech Bakun, wykształcenie średnie policjalne, technik informatyk, Jerzy Kozłowski, wykształcenie średnie policjalne, technik radioelektronik, Jarosław Porwich, wykształcenie licencjat administracja publiczna, studia podyplomowe, zarządzanie.

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy. W Robert Winnicki wykształcenie średnie ogólne, wobec czego mamy tutaj nasz kochany parlamentarny zespół do spraw bezpieczeństwa programu szczepień ochronnych jest bardziej wykwalifikowany do tego, żeby wyremontować wam samochód, niż żeby mówić cokolwiek o szczepionkach. Jak to mawiał Piłsudski, wam to kurszczać prowadzać, a nie politykę robić, więc tym bardziej czuję się naprawdę spokojnie, tym bardziej czuję się naprawdę pewny, ponieważ we współczesnym świecie wygląda na to, że o pewnych trudnych naprawdę zagadnieniach, które naprawdę powinny nas zastanawiać, o które powinniśmy dbać, ponieważ chodzi tylko i wyłącznie o nasze zdrowie, o zdrowie naszych bliskich, a mimo to do głosu są dopuszczane osoby, które nie mają ani wykształcenia, które mają odebrane prawo wykonywania zawodu i tak dalej, wobec czego naprawdę otwieramy słoik z gównoburzą. I spokojnie tak, moi drodzy, tu już pewna granica przyzwoitości została przekroczona, więc naprawdę nawet nie czuję się w żaden sposób, nie wiem, negatywnie, nieprzygotowany czy nie posiadający odpowiedniej podstawy pojęciowej, żeby się tematyką zająć, bo okazuje się, że osoby, które są typowane przez różnego rodzaju ruchy, w tym chyba najbardziej antynaukowy ruch, który obecnie istnieje w parlamencie, mianowicie Kukiz 15, który tak naprawdę robi kurtyzany z logiki i sobie naprawdę pozwala na zdecydowanie zbyt wiele. No, wydaje mi się, że zrobię to nawet lepiej, wydaje mi się, że zrobię to nawet rzetelniej, ponieważ mnie możecie zawsze zapytać, moi drodzy, o dowody. No właśnie, dzisiaj sobie będziemy rozmawiali. Wodzik jest. Akcja zorganizowana na Facebooku, do której linka będę wrzucał później. Skupię się mniej więcej na tym, o czym już parę razy wam mówiłem, czyli przede wszystkim na tym, żebyśmy patrzyli na ręce wszelkiego rodzaju informacjom, które pojawiają nam się, które próbuje nam się jakoś wdrukować, wszczepić do naszych gardeł, żebyśmy przyjęli je jako swoje. I nawet jeżeli jest to jakieś badanie, może się okazać, że takie badanie, taka publikacja naukowa jest przez kogoś sfinansowana, jest przez kogoś oszukana i tak dalej. Świat publikacji jest niesamowicie szeroki, a koniec końców jednak okazuje się, że to na ulotkach nie mamy informacji o anegdotycznych dowodach, komu to tutaj pomogło, że tutaj był jakiś Grzesio, Jasio, jakaś babcia Jadzia i tak dalej, którym dana aspirynka pomogła. Niestety nie wygląda to zupełnie inaczej. Link do kompanii A Dowodzik Jest, którą swoją drogą możecie sobie wyszukać na Facebooku, którą będę wam dzisiaj pokrótce omawiał i z którą bardzo was zachęcam do tego, żeby się zapoznać, ponieważ ona nie tyle wam daje tutaj jakiekolwiek dowody, czy nie tyle wam daje pewne konkretne rzeczy, że to działa, to nie działa, to jest oszustwo, ten koleś jest w porządku. Nie, to nie jest na tej zasadzie. Ona bardziej skupia się na tym, żebyśmy samodzielnie byli w stanie zastanowić się i że jeżeli widzimy jakiś opis, czy jeżeli widzimy jakiś film na YouTubie, który być może nam się będzie wydawał kontrowersyjny, to żebyśmy my własną bazą pojęciową byli w stanie wyciągnąć z tego informację: ej, kurde, czy ten koleś mówi prawdę? Czy ten koleś czasami nie chce nas oszukać? Czy ten koleś czasami może nawet nie tyle kłamie, ale czy może nie jest jakimś naprawdę niesamowicie zręcznym dyskutantem, który zna parę trików, który tutaj za chwilkę otworzy nam swój sklepik z ziołami i on będzie nam chciał sprzedać jakiś rumianek na sraczkę, której tak naprawdę nie mamy, i inne suplementy, których tak naprawdę nie potrzebujemy. To jest narzędzie, tak jak parę razy już też wspominałem. Dzisiaj sobie przypomnimy o tym. Dzisiaj sobie właśnie przypomnimy o klasyfikacji źródeł, o tym, w jaki sposób na nie patrzeć, jak je oceniać. Żyjemy, i tutaj sobie pozwolę zacytować z opisu kampanii A Dowodzik Jest, która swoją drogą, aż tutaj sobie wyciągnę, patronują jej portale Rzecznicy Nauki, Mała Psychologia oraz Herzyk, Aleksandra Herzyk.
Żyjemy w czasach, w których dostęp do większości informacji stał się powszechny, błyskawiczny oraz banalnie prosty. Ludzie używają wyszukiwarek, aby sprawdzić, co im dolega, jeśli czują się nieswojo. Wyszukują informacji na kontrowersyjny temat, kiedy nie są pewni prawidłowej odpowiedzi. Należy jednak pamiętać, że szukanie informacji w niewłaściwych miejscach może zaprowadzić nas w ślepy zaułek, z którego ciężko będzie się wydostać. Drugim złym nawykiem jest opieranie swojej wiedzy wyłącznie na przekonaniach. Bazowanie na własnych przekonaniach, które mogą być zupełnie nieprawdziwe, jest prawdopodobnie najgorszą z możliwych opcji. Niemniej jednak przedstawienie dowodów anegdotycznych, czyli uogólnionych przekonań na temat danego zjawiska, jest w dzisiejszych czasach bardzo powszechne. Osoba, która będzie opierała swoją wiedzę na przekonaniach, może dojść do wniosku, że codzienne jedzenie 2 łyżek miodu wydłuża życie. Dlaczego? Dlatego, bo jej dziadek, który ma 110 lat, spożywa go od dziecka. Nie tędy droga. Kluczem do pozyskania wartościowych informacji są badania naukowe, które wykazują zależności, związki przyczynowo-skutkowe między obiektami oraz zjawiskami. Przekonania, mimo że czasem trafne, nigdy nie będą wiarygodnym i zaufanym źródłem informacji, na których powinniśmy opierać swoją wiedzę. Jeśli opieramy się wyłącznie na własnych przekonaniach, to jest połowa sukcesu. Załóżmy, że szukamy informacji w internecie. Czytamy, interesujemy się, ale bądźmy także czujni i krytyczni. Internet stał się globalnym źródłem informacji, co oznacza, że możemy znaleźć w nim dane na każdy temat, lecz wiele z nich może być zmyślonych i nieprawdziwych. Fora internetowe, na których udzielają się osoby, których tożsamość jest anonimowa, mogą nie być najlepszym źródłem informacji. Podobnie jest ze stronami, które zajmują się wszystkim, od sprzedaży rodzynek do dywagacji nad skutecznością szczepionek. Najbezpieczniejszym sposobem na uniknięcie fałszywych informacji jest korzystanie ze stron, które mają wysoką renomę i są poważnie traktowane przez środowiska naukowe. Ponadto każdy artykuł popularno-naukowy powinien być napisany na podstawie naukowych źródeł, znajdujących się w bibliografii oraz przypisach. Jeśli ich nie ma, to w naszej głowie powinna się zapalić lampka ostrzegawcza. Pół biedy, gdy fałszywe przekonania były szerzone przez osoby, które nie mają dużego rozgłosu. Zdarza się to jednak często w środowiskach, które mają na nas ogromny wpływ, na przykład w polityce lub w kręgach religijnych. Automatyczne przetwarzanie informacji może doprowadzić do sytuacji, w której będziemy brali odbierane stwierdzenia za pewnik, nawet wtedy, gdy będą mijały się z prawdą. Jest to ściśle połączone ze ślepym podążaniem za autorytetem, co jest wyjątkowo niebezpieczne dla społeczeństwa. Ilu już było dyktatorów, którzy głosili hasła bez pokrycia, a ludzie bez wahania skoczyliby za nich w ogień. Pamiętajcie, że jest to tylko wstęp będący kroplą w morzu informacji, które chcemy wam przekazać. I my tutaj sobie dzisiaj troszkę pojedziemy po tych informacjach. Po części wiecie, mi się wydaje, że będzie to odrobinkę powtórzenie tego, co już wam kiedyś, wam mówiłem, natomiast no właśnie, trzeba też na pewne rzeczy spojrzeć odrobinkę bardziej krytycznie i zauważyć, że może się zdarzyć tak, że pojawi się wam nam jakaś starożytna mądrość, która będzie próbowała nas oszwabić, coś nam namieszać w głowach, coś nas zmanipulować i zrobić nam zwyczajnie mentalne kuku.

Tak, a my jedziemy dalej z tematem. Mam nadzieję, że już mnie dalej nie rwie. Jeszcze tutaj sobie wszystko, sprawdzałem. Słuchajcie, ja wam nie daję żadnej recepty na coś takiego prawda, ponieważ nie do końca tego nikt wam nie powinien dać. Ja wam dam, postaram się dać pewną grupę wskazówek, troszkę też z przymrużeniem oka oczywiście, żebyście nam tutaj nie usnęli. Więc sobie zobaczymy, no właśnie, jakieś rzeczy, które jesteśmy w stanie zweryfikować. I między innymi właśnie, no te słynne, tak, już tutaj dostaję informację, dzięki wszystkim, którzy tutaj patrzą i sprawdzają, czy wszystko działa tak, jak powinno działać. Tutaj jeszcze coś mi odrobinkę przerywa, ale mam nadzieję, że będzie ok. No nie wiem, postaram się to jeszcze w najbliższym czasie szybciej, mocniej zweryfikować. No właśnie, między innymi między innymi kampania A Dowodzik wzięła sobie na celownik coś takiego jak rozpoznawanie fałszywej informacji, gdzie jest sugerowane przez kampanię, że jeżeli mamy do oceny jakąś informację typu właśnie, nie wiem, UFO wylądowało w Emilcinie, typu szczepionki powodują autyzm, raka i stwardnienie rozsiane, typu nowa metoda edycji genów pozwala nam na stworzenie genetycznych mutantów, którymi jesteśmy zalewani absolutnie z każdej strony, każdego dnia, na każdym portalu, jak również coraz częściej również telewizje i radia się niestety za to biorą, radio oczywiście publiczne, gdzie wiecie co zauważyłem? Taką dziwną, szczególnie jeżeli chodzi o portale, tak zwane portale informacyjne, taką dziwną zależność, że bardzo często w ostatnim czasie, jeżeli się pojawi coś absolutnie nowego, to pojawia się artykuł, który tak naprawdę nie niesie ze sobą żadnej wartości merytorycznej. Artykuł jest krótki, artykuł jest bez sensu, artykuł jest w zasadzie o tym, żeby przy użyciu większej ilości słów opisać coś, jakieś dwuzdaniowe doniesienie, i tak naprawdę nie ma absolutnie tutaj nic w środku. Nie została wykonana żadna praca dziennikarska, oprócz oczywiście tej, która ma na celu pewne rozciągnięcie, pewne ubranie w słowa, i w sytuacji, kiedy zderzamy się właśnie z czymś takim i trafiamy na informację, że i trafiamy na właśnie taką rozciągniętą informację na pewien temat, może się zdarzyć. Starożytna wiedza jest najprawdziwsza, według mnie, pisze Furiat, więc moi drodzy, tak tutaj jak najbardziej będę to torpedował, ponieważ starożytna wiedza jest dla mnie najgorsza w starożytności. Żyliśmy 35 lat i wtedy byliśmy uznawani za starców w starożytności, moi drodzy. Co piąte dziecko rodziło się żywe, nie martwe, moi drodzy, nie w tę stronę, co piąte dziecko rodziło się żywe, reszta szła prosto w piach. Gdzie jest wiedza tych starożytnych, moi drodzy, dlaczego ci ludzie umierali, dlaczego dopiero teraz? No właśnie dlatego, że dopiero teraz się rozwinęliśmy, więc starożytna wiedza, o ile nie można jej oczywiście całkowicie pominąć, to jeżeli coś jest starożytne, to nie znaczy, że jest lepsze, a wygląda na to, że jednak zazwyczaj jest zwyczajnie czymś, co się zestarzało i co zostało już wymienione na nowe rzeczy. Zostało zweryfikowane na nowo, więc wracając do kwestii rozpoznawania fałszywych informacji, moi drodzy, to przede wszystkim warto zwrócić uwagę na to, czym jest to źródło, na przykład, czy dane źródło nie ma nacechowania emocjonalnego, czy nie jest rzecznikiem w jakiejś sprawie, ponieważ nie możemy oczekiwać przykładowo od portalu Sputnik News, który jest z tego co wiem prowadzony czy współfinansowany przez Rosjan, o rzetelnej informacji
na temat tego, co się dzieje, w Rosji. Tak samo, jeżeli chodzi o duże media, tak, nie mam, to znaczy duże, no średnie w zasadzie, bo duże to one może i kiedyś były, ewentualnie chciałyby być, ewentualnie za takie się przedstawiają. Jeżeli sobie otworzymy Gazetę Wyborczą, czy portale typu W Polityce albo Niezależna.pl, no to również mamy do czynienia z paroma krzykliwymi tytułami, natomiast bardzo łatwo zobaczyć, że to konkretne źródło ma bardzo konkretne nacechowanie ideologiczne i bez względu na to, gdzie by stała prawda, oni będą próbowali naciągać to wszystko w swoją stronę, jak to właśnie dzisiaj to pięknie zobaczyłem na portalu Gazeta.pl, gdzie właśnie jakiś dziennikarz czy ktoś taki w wielkim, płaczliwym felietonie pisze: odpieprzcie się od opozycji, dosłownie używając tego słowa, że to, bo no właśnie, bo wczoraj bodajże była afera, że wielu posłów podczas akcji Ratujmy Kobiety albo nie brało udziału w głosowaniu, posłów opozycji oczywiście, albo nie brało udziału w głosowaniu, albo się wstrzymało od głosu. No i jest, że tak powiem, problem. No i jedna posłanka stwierdziła, że no ona nie sądziła, że jej taki mały głos jednej opozycjonistki będzie coś znaczył, więc sobie nie przyszła na głosowanie, więc od razu oczywiście wszyscy na nią wskoczyli, że no pewnych granic nie przekracza, nie powinno się tak robić. No i właśnie taki łabędzi śpiew: odpieprzcie się. Nie, nie odpieprzymy się, ponieważ jest naszym prawem, mój drogi słuchaczu, twoim i moja droga słuchaczko, twoim prawem jest kwestionować wszystko to, co widzisz, zadawać pytania, zastanawiać się nad tym, i jeżeli ktoś ci podaje papkę prosto do ust, to ty masz pełne prawo tej papki nie wziąć, odtrącić łyżkę i wziąć ją i wsadzić swojemu szanownemu komuś, kto będzie próbował nam tę papkę wsadzić, tę łyżkę, tam, gdzie plecy tracą swoją szlachetną nazwę. Więc w pierwszej kolejności, jeżeli trafiamy na jakikolwiek krzykliwy artykuł, no właśnie pytanie, czy to nie jest, czy czasami nie jest tak, że ten materiał jest właśnie, nie ma właśnie jakichś naleciałości. Może się również okazać, ale to też jest, to może być odrobinkę trudniejsze, ale to też jest od czasu do czasu weryfikowane. Jest taki portal, który się nazywa Pikio.pl, który ma mnóstwo clickbaitowych tytułów, nie do końca wiadomo, kto za tym wszystkim stoi. Były pewne podejrzenia, że stoi za tym Stonoga, było parę innych podejrzeń. Do dnia dzisiejszego, z tego co wiem, nikt nie ma żadnych informacji o tym. Nie udało się zweryfikować, kto pisze te artykuły, ponieważ te artykuły, żeby było śmieszniej, one były podpisywane z imienia i nazwiska, bardzo często również opatrzone zdjęciem redaktora, żeby było śmieszniej. Natomiast jeżeli sobie wzięliśmy i kliknęliśmy prawym przyciskiem myszy na zdjęciu tego redaktora i kliknęliśmy tam wyszukaj obrazu przy użyciu wyszukiwarki Google, okazywało się, że zdjęcia tych dziennikarzy zostały zajwanione z internetu i zostały do nich dopisane sztuczne imiona i nazwiska, sztuczne biografie tychże autorów, i wobec czego, że tam jakaś studentka dziennikarstwa, czy tam studiowała ileś tam, jakaś dziewczyna, że ma niby 27 lat i tak dalej, i była studiowała dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim, gdzieś tam pracowała, a to się okazuje, że wszystko jest podpięte pod zdjęcie osoby kompletnie wziętej z internetu, kompletnie wziętej z sieci, i teraz w tej zakładce kontakt, co prawda dane są troszkę wiarygodne, wyglądają na dużo bardziej wiarygodne, ale tylko i wyłącznie dlatego, że nikomu się jeszcze do tej pory nie udało ich obalić, a ponieważ dość szybko zastąpiono te informacje nowymi, obawiam się, że tutaj z rzetelnością mamy w dalszym ciągu bardzo duży problem. No i tutaj właśnie przechodzimy do tego drugiego punktu, czyli sprawdź autorów. Bardzo często właśnie, szczególnie w dobie internetu, bardzo często autorzy wyskakują do nas jako postacie anonimowe. Ja zresztą jestem jedną z takich postaci, natomiast możecie zauważyć pewien swego rodzaju nurt, który towarzyszy wszystkim moim produkcjom. I w sytuacji, jeżeli ktoś by stwierdził... oho, chyba mamy jakiegoś DDoS-a? Słuchacze online 343, okej, w porządku.
Jeżeli okaże się, że nasz autor, moi drodzy, ma jest zwyczajnie niewiarygodny, podobnie jak miejsce, w którym publikuje, które może się okazać w jakiś sposób zanieczyszczone pewną ideologią, no to formalnie tutaj też może się zdarzyć, dokładnie to samo. Wiecie co, jeszcze zrobimy sobie sekundkę przerwy, ja sobie spróbuję zobaczyć, co tutaj się dziwnego dzieje z naszym serwerem, bo wygląda na to, że coś tutaj dziwnego stało i ewentualnie posprzątam. Wrócę do was za 5 minutek.

0: Tak, wygląda na to, że istotnie ponad 300 osób się podłączyło na szczęście dzięki naszemu platynowemu sponsorowi, czyli Grześkowi, który sprawił, że mamy właśnie ten fajny serwer, który się naprawdę nieźle trzyma. Ta cała klęska urodzaju nie jest dla nas szczególnie dużym problemem. Jeszcze sobie zobaczę tylko jedną rzecz, no ale z tego co widzę, no to mamy sytuację dość jasną, no ale jedziemy dalej. Jedziemy dalej z tematem. A skończyliśmy właśnie na ocenie wiarygodności, informacji i prześwietlaniu autorów. Oprócz tego, słuchajcie, ważną rzeczą, jeżeli chodzi o zapoznawanie się z newsami, które sobie czytamy w internecie, to jest to, żeby sprawdzić, z kiedy ta informacja pochodzi, ponieważ może się okazać, że trafimy na jakiś bardziej gorący okres, gdzie pewne rzeczy zostały powiedziane w zupełnie inny sposób. Wówczas wydawało się, że coś takiego jest prawdą, natomiast współcześnie sytuacja ma się zupełnie inaczej i właśnie w ten prosty sposób sam też się parę razy zaciąłem na tym, że trafiłem na informację kompletnie nierzetelną, kompletnie niezweryfikowaną i nie byłem w stanie jej swobodnie ocenić tylko i wyłącznie dlatego, że nie sprawdziłem wcześniej informacji o tym, w jaki sposób jest to weryfikowane. No właśnie, więc jadąc dalej, jeżeli chodzi o zasady oceny treści, warto też zwrócić uwagę na coś takiego jak sensacyjne, krzykliwe nagłówki. Jeżeli widzimy, że jeden polityk powiedział drugiemu politykowi: skandal, Janusz Korwin-Mikke zmasakrował młodego lewaka, gdzie mamy do czynienia właśnie z jakimiś cięższymi słowami, które mają właśnie na celu coś przycisnąć, coś wytworzyć, sprawić, że coś już zostanie wtłoczone nam do umysłów tylko i wyłącznie w momencie, kiedy tylko i wyłącznie dlatego, że odpowiednie słowa zostaną dobrane. I tutaj możemy sobie zrobić taki eksperyment na żywo, aż sobie otworzę ten portal, o którym wam mówiłem, pikio.pl się nazywa, który jest zwyczajnie sedesem nierzetelności. Wstrząsające słowa Owsiaka, to dlatego PiS chce go zniszczyć i Polskę zamurowało, szokująca decyzja CBA, gorąco wokół Rydzyka. Tytuły, które nie mówią, oczywiście to jest clickbait, tak? Czyli clickbait, który nas prowokuje do tego, żeby w coś kliknąć, żeby wyświetlić pełną treść artykułu, ponieważ sam nagłówek nic nie mówi, a oprócz tego oczywiście pewne reklamy będą się musiały wyświetlić. Natomiast jadąc dalej, Włosi wreszcie ujawili szczegółowe, wstrząsające wielkimi literami zeznania zgwałconej Polki. Roztrzęsiona gozdyra mierzy się z linczem, zaprosiła gwałciciela do studia. No właśnie, i tutaj mamy do czynienia, a w ogóle jeżeli pojawiają się słowa pisane wyłącznie wielkimi literami w jakimkolwiek przekazie medialnym, to w tym momencie już można taki przekaz medialny zwinąć w rulonik i sobie włożyć naprawdę tam, gdzie światło nie dochodzi, ponieważ ktoś tutaj coś nam tutaj próbuje wcisnąć i jeszcze dla równowagi sobie zobaczymy inny spory portal, mianowicie WP.pl. Polityk PO rozważa odejście z partii, senatorowie piszą list do Schetyny. Żadnego sensacyjnego, żadnego skandalicznego, żadnego absolutnie... ten tytuł jest zwyczajnie okej, tutaj nie ma żadnego problemu. Nowa marka w Biedronce, na początek 20 produktów, oczywiście jest to clickbait, ponieważ nie mówi nam tutaj, nie zawiera informacji o tym, cóż to by była za marka, natomiast jak najbardziej jest to informacja, która nie jest tak bardzo krzykliwa, która nie próbuje nam nic wtłoczyć, ona jedynie zachęca nas do sprawdzenia pewnej rzeczy, kliknięcia w nią, natomiast nie próbuje nam nic w fałszywy sposób, moi drodzy, przekazać, nie próbuje nam tutaj czegoś pod spodem wcisnąć. Jadąc dalej, słuchajcie, konflikty interesów, które są, że tak powiem, dość poważnym problemem. Tutaj bardzo dużo wam już opowiadałem, między innymi o skompromitowanym lekarzu, któremu odebrano prawo wykonywania zawodu, Andrew Wakefieldzie, który opublikował swoją pracę sugerującą korelację pomiędzy szczepionką przeciwko odrze, śwince i różyczce oraz autyzmem. Jak się później okazywało, był on finansowany przez rodziców, przez prawnika, który reprezentował rodziców dzieci chorych na autyzm. Jak również w audycji o GMO opowiadałem wam o historii pana Sraliniego, który również tylko po to, żeby zrobić badania w sprawie glifosatu, przyjmował on pieniądze od zrzeszenia ludzi, którzy później posługiwali się tym, że tą jego pracą naukową jako dowodem w sądzie, żeby coś przepchnąć, żeby coś zweryfikować. I taki konflikt interesów. Słuchajcie, to nie... Może tak, może zacznę przede wszystkim od tego, że nie ma absolutnie nic złego w tym, że ktoś zarabia pieniądze, tak? To nie o to chodzi. Natomiast problem się zaczyna dopiero wtedy, kiedy jesteśmy jakimś naukowcem, produkujemy jakieś konkretne badanie, ale nie ujawnimy naszych powiązań finansowych z pewnymi instytucjami. To już jest nie do końca fair, bo jeżeli nawet robimy badanie dotyczące szczepionek i się okazuje, że finansuje jesteśmy finansowani przez koncern medyczny, to jest jeszcze mniej więcej okej. To wtedy już sobie każdy z odbiorców takiego badania sobie po swojemu ustali, zastanowi się, podrapie po główce i sprawdzi, czy to jest według niego fair, czy nie fair. No ja prywatnie uważam oczywiście, że jednak w procesie produkcji wyrobów medycznych lekarze powinni brać udział jak najbardziej, natomiast za pracę powinna być płaca. A żeby już bardziej nie przeciągać, z nami na antenie jest Jacek Blacha. Witam cię, Jacku. Czy ty w jakiś sposób walczysz z fake newsami? W jaki sposób radzisz sobie z tym?
1: Byłem ofiarą pewnego fake newsa. I nie tylko ja byłem ofiarą tego fake newsa. Takie mam głębokie poczucie, że moje pokolenie i chyba twoje również w jakimś stopniu było ofiarą pewnego fake newsa i to miało właśnie dużo wspólnego z medycyną. Mianowicie... Pozwól, że krótko powiem, jakby w czym jest rzecz.
0: Oczywiście.
1: Możliwie treściwie. Mianowicie w moich czasach szkolnych, w szczególności na etapie szkoły średniej, na temat tak zwanego medyka wypowiadano się w tonie glorii i chwały. Ludzie, którzy dostawali się na uczelnie medyczne, to byli no geniusze prawie że, tak? Taki, no żeby taka, wręcz bym powiedział, że taka panowała obiegowa opinia, że żeby dostać się do medyka, to trzeba być błękitnokrwistym, tak? To po prostu, no to jest elita tego kraju, tak? I gdzieś tam po latach ten taki mój pogląd utrwalony przez moich nauczycieli, bo no, nie tylko przez nauczycieli, ale ogólnie nazwijmy to też przez starsze pokolenia, że w ogóle medycyna to jest kierunek bardzo, bardzo trudny, tak, że krążyły różne anegdoty, że jak profesor na medyku mówi do swoich studentów, znaczy jak oni mu się pytają, tak, na kiedy ma być ten materiał, to on zazwyczaj mówi na wczoraj, tak. Na Politechnice to jest, że na jutro, a na medycynie to jest na wczoraj, tak? I Lata później trafiłem na taki, właśnie z internetu, trafiłem na taki kanał studentki medycyny. To się nazywa Student Med 1, czy jakoś tak. To w ogóle jakaś taka totalna nisza, gdzie ona opowiada od momentu, jak, znaczy jej pierwszy filmik zaczyna się jeszcze na etapie zdawania matury, tak? I tego, że chce się dostać na medycynę, i kolejne filmiki są tak gdzieś po dwa filmiki, po trzy na jeden semestr, i tak dochodzi aż gdzieś tam do końca swoich studiów. I dostałem takiego mocnego, że tak powiem, mindfucka, bo się okazało, że to studiowanie tej medycyny to wcale nie jest takie, znaczy się wcale nie wymaga jakiegoś takiego geniuszu, tak? Że to jest tak naprawdę klepanie na pamięć jakichś grubych ksiąg, tak? Wymaga to co najwyżej dużej pamięci, ale niekoniecznie zrozumienia materiału, tak? Niekoniecznie takiego zrozumienia materiału, jakiego na przykład wymaga się, nie wiem, w dziedzinach ścisłych, tak? Na Politechnice, tak? Wymaga się od fizyków, wymaga się od inżynierów, tak? Tam klepanie na pamięć jest wręcz wzbronione. Ktoś taki nie kończy polibudy, no. Umówmy się, tak? Cytując pewnego cyborga, no kurwa, nawet pięcioletnie dziecko to wie.
0: Wiesz co, nie do końca to do mnie przemawia, ponieważ na każdym kierunku studiów będziesz miał coś takiego jak odpowiednie przedmioty, które trwają powiedzmy semestr, i musisz faktycznie nauczyć się tego przedmiotu na konkretny semestr, i na zasadzie zakuj, zdaj, zapomnij, i nie do końca wiesz. I ta wiedza czasami ci się przyda w innych przedmiotach, czasami ci się w innych przedmiotach nie przyda, zazwyczaj się nie przydaje i później też ci się... I tutaj też ci się nigdy później w żaden sposób nie przyda. Natomiast studenci medycyny przede wszystkim to też ludzie, i od tego trzeba przede wszystkim zacząć, że oni piją tak samo jak my, jedzą tak samo jak my, i nawet wydalają tak samo jak my, to znaczy jak wy ludzie, nie jak my cyborgi oczywiście.
1: Ale pozwól, że dokończę tą historię, bo bardzo często mówi się o tym, że padamy ofiarą czyjegoś rozbuchanego ego, tak? To jest to, o czym gdzieś tam ty mówiłeś, i też pewnych takich, że tak powiem, mocnych słów, które docierają do nas z sieci, tak? Czy też niekoniecznie z sieci, a ja gdzieś tam drążąc temat już na takim polu bardziej prywatnym, okazało się, że padłem ofiarą, i nie tylko ja, jak mi się zdaje, padłem ofiarą czyichś kompleksów. Mianowicie zadzwoniłem do swojego znajomego i jakby specjalnie, on troszeczkę niechętnie, że tak powiem, poruszał akurat taki temat, zupełnie co innego było mu w głowie, natomiast mnie oświecił, ponieważ on stwierdził, mówi, stary, mówi, czego ty się spodziewałeś, mówi, część tych nauczycielek to były mężatki, że tak powiem, które były przykute do lekarzy albo do farmaceutów, tak, w sensie, jakby to powiedzieć, no, to był pewien wypracowany w nich autorytet, tak? One patrzyły na swoich mężów jak na bogów, tak? Gdzie, że tak powiem, była ich pensja, tak? A gdzie była pensja jakiegoś chirurga, tak? Więc ja gdzieś tam zacząłem sobie uświadamiać, że po prostu to była projekcja kompleksów moich nauczycieli, tak? To nie bardzo miało nic wspólnego z faktami, czyli coś zupełnie odwrotnego, o czym mówimy bardzo często, że padamy ofiarą gdzieś tam czyjegoś silnego ego, tak? Że to, co ten człowiek mówi, to niekoniecznie ma cokolwiek wspólnego z prawdą, ale ponieważ on ma cholernie silne ego, to wymusza, że tak powiem, swoim temperamentem na innych ludzi, nawet za pośrednictwem sieci, wymusza przyjęcie pewnego poglądu, a w tej sytuacji jest całkiem prawdopodobne, że było zupełnie odwrotnie, tak? W sensie, że projekcja kompleksów moich nauczycielek została przeniesiona na jak sądzę, sporą część mojego pokolenia.
0: Nieźle, fajne, bardzo, bardzo mi się podoba ten przykład, bo faktycznie pokazuje coś nowego. Oczywiście wiesz, ludzie, którzy nauczają w szkole i to nawet wiesz, nawet na takim niższym poziomie szczególnie, czyli przede wszystkim nauczanie początkowe będzie bardzo często właśnie poddane tym wszystkim dziwnym, naleciałościom, tak, dziwnym właśnie kompleksom. No z drugiej strony na pewno nie demonizowałbym medycyny, ponieważ znam paru studentów medycyny, znam studentów farmacji, znam farmaceutów, tak, i znam również lekarzy, w tym również lekarzy ze specjalizacją, więc to nie jest takie w kij dmuchał te ich studia jak najbardziej. I pewne wymagania faktycznie potrafią, że tak powiem, odrobinkę zmrozić, jeżeli sobie zobaczę przez ramię i zobaczę, czego oni się uczą i porównam to do tego, co ja miałem, to albo ja się bardzo szybko zestarzałem, albo oni faktycznie muszą zapitalać i też może się
1: tak, okazać. Ale ja absolutnie, wiesz, ja absolutnie nie chciałem tego powiedzieć, że to jest w kij dmuchał, tak? Tylko ta aura wokół tego medyka była tak rozbuchana. No ci wykładowcy tam to byli prawie, że bogowie, tak? To w ogóle po prostu nikomu nawet najlepszym uczniom w mojej szkole, tak? Tym gdzieś tam na tym takim poziomie podstawowo-gimnazjalnym i później, nawet przy maturze, no nie przeszło im absolutnie przez myśl, tak, że no gdzie stary, gdzie ja na medycynę, poznańska medycyna, tak, to jest prawie, że MIT, łatwiej się na MIT dostać, tak, niż w Poznaniu na medycynę, tak, a tutaj gdzieś finalnie, no to jakby może być jeden z wielu czynników, tak, natomiast takie moje private investigation, można powiedzieć, że przedstawiło mi takie dowody, że no właśnie w jakiś sposób padłem ofiarą czyichś kompleksów, tak? W no tym tak, przypadku tutaj... kompleksów nauczycielek i takiej no dużej estymy do tego, myślę, że wiesz, o czym mówię, część kobiet tamtych pokoleń ma taką tendencję do chwalenia się tym, kim jest jej mąż, tak? I w wielu środowiskach też coś takiego zauważyłem, no i one jakby z automatu wyeksplorowały to, że no przecież nie mogły powiedzieć tym młodym ludziom, że mój mąż skończył gówniane studia, tak? Przecież on jest tym po prostu no prawie, że Bogiem, tak? To on przynosi 5-6-7-krotność pensji do mojego domu, tak? A ja to tam w ogóle jestem gdzieś w cieniu takim kwiatuszkiem, tak?
0: No tak, i tutaj to podpada pod ten punkt, o którym mówiłem, mianowicie ocenę źródła informacji, skąd ta informacja pochodzi. Ja sam z kolei właśnie miałem coś takiego wrzucone przez nauczycieli właśnie jeszcze w szkole podstawowej, którzy, część z nich bardzo negatywnie, bardzo z dystansem wypowiadała się, ale oczywiście nie w stosunku do wszystkich, tylko do tych dzieci, do których powiedzmy sobie tam lepiej radziły, że broń Boże, nie iść do technikum, nie iść do zawodówki, bo to szkoły dla podludzi. Mniej więcej takie... Z takim wrażeniem kończyłem szkołę podstawową, nie? Że zawodówka to szkoła dla podludzi, że technikum to szkoła dla podludzi, gdzie ja już jako małe dziecko doskonale byłem pewien, co będę robił jako dorosły człowiek i robię to i realizuję się i naprawdę realizuję się całkowicie świetnie. Jako 5-latek wiedziałem, że będę programował i programuję dzisiaj. A widzicie? I czyję na wierzchu? W każdym razie, wiesz, gdybym dzisiaj wiedział to, co wiem, to bym zwyczajnie poszedł do technikum, a nie do ogólniaka, tak? I tylko i wyłącznie ze względu na to, że te panie z podstawówki, które chciały sobie jakoś podrasować swoje ego, bo one miały skończony powiedzmy ogólniak, no i tam 3 lata licencjatu na studiach, żeby mieć uprawnienia do tego nauczania początkowego, bo tak mniej więcej wygląda wygląda właśnie, w dużym uproszczeniu oczywiście, to czego nauczyciel może nauczać, czyli jeżeli skończy 3 lata, jeżeli zrobi licencjat, to może nauczać tylko w nauczaniu początkowym, jeżeli zrobi więcej, no to i się wyspecjalizuje, no to już może tam prowadzić sobie, nie wiem, w tej chwili to jest chyba przyroda, matematyka czy język polski, no i jeżeli sobie jeszcze się bardziej postara, tak, zda ten tytuł magistra, to dopiero wtedy może nauczać w szkole średniej. I tutaj właśnie też po raz kolejny te kompleksy ludzi, którzy myśleli, że złapali Pana Boga za ogon i mogą sobie tutaj na cokolwiek pozwolić, faktycznie zadziałały w dokładnie ten sam sposób. I jak mówię, no po pierwsze skłoniły mnie samego do podjęcia złej decyzji, po drugie też, wiesz, troszkę zdemonizowały pewną naprawdę potrzebną grupę społeczną. I tutaj nie żebym właził tobie akurat w tyłek, tak, bo oczywiście spawacze są potrzebni, tak, natomiast koniec końców, jeżeli zabraknie nam ślusarzy, hydraulików i tak dalej, no zresztą sam niedawno miałem sytuację, że musiałem sobie drzwi wejściowe wymieniać, bo były cholernie nieszczelne, i znaleźć fachurę, który to wszystko zrobi, to po prostu szlak trafia. A oprócz tego w ogóle...
1: No z tym to akurat nie do końca bym się zgodził, co teraz mówisz, ale tutaj byśmy musieli zrobić mocny skręt, że tak powiem, w tej audycji na taki poboczny dryf.
0: Wiesz co, róbmy, ponieważ kwestia edukacji też jest jak najbardziej istotna i jest, mi się wydaje, na temat, tak? Ponieważ jeżeli chłoniemy jakąś wiedzę, tak? Jeżeli chłoniemy jakieś informacje, to mówimy też o edukacji i być może uda nam się to jakoś sensowniej naciągnąć, także walcz śmiało, odpalaj swoją tarczę rakietową. Słucham cię, Jacku.
1: Bo to nie pierwszy raz, kiedy ty wspominasz właśnie o tym, że tam ten prosty ślusarz, czy tam piekarz, czy ktoś jest potrzebny i w ogóle będzie potrzebny. No, ja sobie przypominam, jak byłem na takiej jednodniowej delegacji w firmie, która ogólnie była taką zautomatyzowaną cukiernią i robili tam przy użyciu ludzi też, ale głównie przy użyciu maszyn, różne pieczywa, zazwyczaj słodkie, ale nie tylko pieczywa, bo także wyroby czekoladowe, czekoladopodobne, jak to się mówi, tak? Dla pewnej dużej sieci cukierni, takich cukiernio-piekarni, coś w tym rodzaju. No, po tym przykładzie, po tym, co ja tam widziałem, będąc jako, że tak powiem, człowiek z zewnętrznej firmy, nie powiedziałbym tego, że taki jest, że taki będzie rozwój wydarzeń. Znaczy poziom automatyki, jaki tam widziałem i, że tak powiem, jak rozmawiałem z tymi ludźmi, z tymi, którzy właśnie byli w cudzysłowie tymi piekarzami, to oni już piekarzami nie byli. Oni więcej mieli technologami żywności, z automatykami. Spora część z tych osób nie miała pojęcia, jak zrobić taki swój prywatny chlebek w swoim prywatnym, w cudzysłowie, piecyku. Oni mieli pojęcie o rzeczach zupełnie innych, o specyfice jakichś, że tak powiem, no, bardzo, bardzo dostosowanych pod swoje zadania maszyn, więc tak troszeczkę, że tak powiem, no mam pewien konflikt jakby no między tym, co, że to jest tylko jeden taki przykład, tak, a tych przykładów mógłbym wymienić więcej.
0: To znaczy...
1: Mam pewien konflikt pomiędzy tym, co widzę w rzeczywistości, a tym, jak jakiś deweloper mi mówi, o tam no prości ludzie zawsze będą potrzebni. No to ja sobie myślę, jak chuj.
0: Wiesz co, rozumiem jak najbardziej do czego zmierzasz, natomiast w dalszym ciągu jednak będę tych prostych ludzi bronił, ponieważ te osoby, które uczestniczyły w tej całej inżynierii żywieniowej, że tak powiem, to nie jestem przekonany, czy oni właśnie pokończyli jakieś tam zawodówki cukiernicze, czy technika cukiernicze, bo znam ludzi, którzy nawet, wiesz, współcześnie są po takich szkołach, przynajmniej jeżeli chodzi o cukiernictwo, tak, to znam ludzi, gdzie tam faktycznie pojawiają się, wiesz, konkretne rzeczy, jak zrobić to, jak zrobić tamto, ile razy chochlom zamieszać w tę stronę, żeby ile dodać wilczych jagód, żeby prezydent się otruł i tak dalej, tak? Czyli ta wiedza cały czas jest. I z drugiej strony mamy też tych wszystkich automatyków, tych wszystkich cyborgów, wszystkich tych branż, ale też taki mały kontrprzykład i tutaj też z ostatnich paru dni u mnie, tak? Bo jak mówiłem, wymieniałem sobie drzwi, no i był taki... No i tam, no jakaś tam firemka, jacyś tam dwóch fachurów, którzy rachciach 20 minut wszystko po prostu ładnie ogarnęli i tak dalej. I na koniec, wiesz co, miałem taki problem, bo mam w skrzynce na listy, się okazuje, że to mieszkanie w ogóle przez dłuższy czas stało odłogiem i do skrzynki, w skrzynce na listy, jak masz ten taki kluczyk i tak dalej, ktoś tam czegoś najebał czy coś takiego, że ten kluczyk w żaden sposób nie można go było włożyć, nie? No i zapytałem, wiesz, tych fachurów, nie? Panowie, czy macie po prostu jakiś pomysł na to, nie? No dobra, no to zejdźmy na dół. Zjechaliśmy na dół, nie? Koleś wziął zwykły płaski śrubokręt, wjebał to do środka, przekręcił o 90 stopni i ten zamek cały się, wiesz, przekręcił, nie? I tak popatrzył na mnie, no może pan to wymienić, ale wcale się nie spieszy. Może pan zwyczajnie sobie wziąć właśnie jakiś taki mały śrubokręcik i za każdym razem to okręcać, bo tutaj jest taka jest tutaj taka nakrętka z drugiej strony, ale ona jest na tyle luźna, że w tych wszystkich podstawowych zamkach można po prostu wziąć płaski śrubokręt i odpowiednio mocno to przekręcić i każdy zamek się otworzy. Tak, ja bym na to nie wpadł, bo ja nie mam pojęcia, jak to wygląda z drugiej strony, czy to jest tam zalane w tym, bo to, wiesz, takie metalowe skrzynki pocztowe, nie? Nie mam pojęcia, jak to jest zrobione, no a koleś mi pokazał i to jest właśnie mniej więcej ten poziom fachura, o którym mówię, że on będzie zarówno w stanie ci wymienić drzwi, czy tam uszczelnić i tak dalej, a i właśnie z drugiej strony pomoże ci z takim kompletnie abstrakcyjnym problemem, gdzie ja, no sorry, no, nie oszukujmy się, człowiek inteligentny, wykształcony, kompletnie rozłożyłem ręce, no się popsuło i nie wiem, co zrobić, nie? A koleś, to pan będzie sobie nosił najwyżej płaski śrubokręt, a jak pan będzie potrzebował, to pan tutaj wymontuje, tutaj pan odkręci i tutaj pan założy nowe. No ja tego nie wiedziałem. Tego nikt mi nie powiedział, tego nikt mnie nie nauczył, więc ci fachowcy właśnie takiego pierwszego nurtu jak najbardziej będą, wiesz, będą potrzebni, tak, bo nawet dajmy na to, że mamy tych automatyków, którzy potrafią, słuchaj, praca piekarza jest naprawdę łatwa, podejrzewam, że sam bym był w stanie oprogramować robota, który zastąpiłby piekarza, tak? Bo to jest coś prostego. Wrzucasz tyle, to jest algorytm, to jest banalnie proste, to aż się prosi o to, żeby to oprogramować. Zresztą są też maszynki, automaty, które pieką chleb, że tam wrzucasz mąkę, wrzucasz coś, wszystko, co potrzeba i piękny chlebek po paru godzinach wychodzi. To jest banalnie proste, tak? Natomiast chodzi mi bardziej o sytuację, że albo właśnie jakieś małe piekarenki, albo jeżeli będziemy mieli zombie apokalipsę i się okaże, że nagle wszyscy prawdopodobnie zginiemy i ta linia automatyczna przestanie działać, to żeby był ziomeczek, który powie, ej chłopaki, dajcie mi pszenicę, zrobię teraz wam chleb.
1: Teraz tak sobie wyobrażam, jak, dajmy na to, powiedzmy, nieodpowiednia osoba przychodzi do twojej firmy na rekrutację, rekrutacja kończy się jakąś wielką żenadą, po czym cyborg stwierdza, że no stary, no nie umiesz się odnaleźć na rynku, zawsze możesz czekać na zombie apokalipsę, wtedy twoje umiejętności będą na pewno komuś potrzebne.
0: No właśnie, wiesz co, nie do końca.
1: Strasznie tak? To pocieszające jest, no.
0: Nie, wiesz co, nie do końca, tak, bo nawet ja jako ekspert, jeżeli chodzi o programowanie, tak, to on też będę potrzebował osoby, która przykładowo wytłumaczy mi, jak krowie na rowie, jak się robi taki chleb, tak, i będę potrzebował też osoby, która nie będzie nadzorowała tylko i wyłącznie tego, czy te łopaty mieszają ten zacier w ten sposób, jak to powinno wyglądać, tylko osoby, która przykładowo pomoże mi to później rozwinąć, która... pokaże mi, w jaki sposób robi się chałkę, w jaki sposób robi się grahamkę i tak dalej, jakieś inne rzeczy, bo to cały czas się zmienia, cały czas fluktuuje. No i też potrzeby odbiorców również się zmieniają, ale wiesz co, też jeszcze jeden ciekawy przykład, który tak ostatnio bardzo mi po głowie chodził, jeżeli chodzi o automatyczne samochody. Swoją drogą niedawno na Netflixie oglądałem film AlphaGo, jest to film dokumentalny pokazujący mniej więcej proces, nie pokazuje samego procesu projektowania systemu sztucznej inteligencji, o której mówiłem, rozmawiałem z profesorem Michalikiem w parę przerw technicznych temu, natomiast pokazuje go, to jest, znasz sytuację, że to był pierwszy silnik sztucznej inteligencji, który zaczął kopać tyłki prawdziwym mistrzom, że pojechali do Korei i w ogóle, wiesz, cała ta otoczka medialna w związku z tym złożona. No i między innymi właśnie taki najbardziej topowy mistrz, taki Koreańczyk, który po prostu, odkąd tylko się urodził, to on tylko grał w Go i to wszystko, co robi, tak? Wszystko, co robi, to po prostu pali papierosy i gra w Go, nie? To jest jego całe życie. Podjął się tego wyzwania, podjął gry z AlphaGo, 5 meczy, przewalił 4, wygrał 1 i to bardzo pokazało to, jak on rozmawiał właśnie z dziennikarzami później, że on bardzo wiele się tutaj nauczył, ponieważ AlphaGo grało w tę grę zupełnie inaczej niż grają w to ludzie. No i się okazało, że ci ludzie, którzy mieli możliwość gry z AlphaGo, nie tylko ten ziomeczek, ale też paru tam testerów i tak dalej, się okazało, że nagle stali się niesamowicie tymi mistrzami, bo się zaczęli uczyć od tej sztucznej inteligencji. No i teraz sobie wyobraź taki prosty przykład. My tutaj na Ziemi bardzo chcemy, żebyśmy nie byli sami w kosmosie. Tęsknie wyglądamy w to rozgwieżdżone czarne niebo w nadziei, że przyleci jakieś UFO i tutaj nas porwie i nas nauczy i tutaj nam pokaże i da nam nowe technologie, nie? Jakie to by fajne było i kurde marzymy o tym i bardzo chcemy. No to się okazuje, że tuż obok nas, w zasadzie na własnej piersi, wyhodowaliśmy sobie zupełnie inne, równie żywe istoty, które przykładowo są w stanie prowadzić samochód. I żeby było śmieszniej, robią to lepiej od nas, a my, zamiast nauczyć się od nich, jeżeli nie ma mięcha, jeżeli nie ma kości, zupełnie nie ma to sensu. Więc wydaje mi się w tej całej jeszcze wracając...
1: No tak, tylko muszę ci tutaj przerwać, bo zapominasz o jednej rzeczy, że tak powiem, użyję takiego dziwnego sformułowania, ale mam nadzieję, że będziesz wiedzieć, co mam na myśli. Precyzja naszego mózgu nie równa się z precyzją, nie wiem, fotokomórki, jakiegoś automatu. To jest możliwe oczywiście, ale nie zapominaj o tym, że nauczenie się czegoś od maszyny, od oprogramowania jest możliwe, ale tylko do pewnego stopnia.
0: Tak, oczywiście tak, tylko ja tutaj nie mówię o tym, że serwomechanizmy czy jakieś ramiona hydrauliczne są lepsze niż naturalne, bo to się rozumie samo przez siebie, tak? Tak samo nie nauczymy się od komputera w jaki sposób, nie wiem, szybciej cokolwiek obliczać, ponieważ nie jesteśmy z krzemu, ponieważ u nas to działa troszkę inaczej. I mamy tutaj, że tak powiem, dużo większe i mamy z tym dużo większe problemy. Ja mówię tutaj o samym procesie nauczenia się, ponieważ sztuczna inteligencja wypracowuje pewną metodę, tak? I jeżeli przykładowo, to też fajny eksperyment

0: system nauczył się chodu na dwóch nogach. Natomiast jeżeli chodzi o omijanie przeszkód, robił to w sposób całkowicie nienaturalny. Przykładowo biegł do przodu, odrobinkę tam się do tyłu pochylał, coś czego byś normalnie nie zrobił, bo jako człowiek to się pochylisz do przodu, tak, skulisz się i przebiegniesz pod tą przeszkodą. No i właśnie robiono pomiary czasu przebiegnięcia tego biegu z przeszkodami, gdzie tam trzeba było, powiedzmy, wskoczyć na jakiś blok, przejść pod jakimś blokiem, przeczołgać się i tak dalej, że to, w jaki sposób sztuczna inteligencja, mając dokładnie te same, to samo wzorowanie, ten sam model matematyczny, który rządzi nami, tak, udało się jej osiągnąć dużo lepsze czasy niż coś, co czego my się ewolucyjnie nauczyliśmy, więc może się okazać, tutaj co prawda Grzesiek nas nie słucha, z tego co wiem, natomiast jak będzie słuchał z OFU, to pozdrawiam serdecznie, może się okazać, że przykładowo sztuczna inteligencja nauczy nas szybciej biegać, lepiej wykorzystywać może możliwości naszego ciała, tylko i wyłącznie dlatego, że nauczyliśmy się czegoś i uważamy, że to jest najlepsze, ale być może o czymś po drodze zapomnieliśmy.
1: Ja wiem, to taka historia krótka na koniec, o czym zapomniała ta wspólnota, gdzie mieszkam i o czym zapomniał dozorca, mimo że on już tutaj jest od 74 albo 75 roku. Taki starszy, sympatyczny pan, mocno pachnący waletami. To taka marka papierosów, jakby ktoś nie wiedział, dosyć intensywna w swoim zapachu.
0: Takie współczesne mocniaki.
1: Gorzej. Mianowicie gdzieś w początkach mojej warszawskiej przygody pojawił się taki motyw, że pobrzmiała gdzieś tam taka wieść o tym, że na Mokotowie i że to na tym lepszym Mokotowie parę mieszkań zostało splądrowanych, tak? Był włam, wyczyścili absolutnie wszystko, dywany powynosili, wszystko, zero śladów włamań, tak? Weszli sobie po prostu jak do siebie, tak? Dozorca znalazł sobie taki motyw, sam słyszałem chyba z trzy razy jego rozmowę z sąsiadem z góry, ze sąsiadem z dołu, co do tego, że no tutaj są takie bardzo specyficzne i unikatowe zamki Gerdy, w związku z tym no tutaj proszę panią czy proszę pana, nikt, że tak powiem, nie może wejść. Jakiś czas później zacząłem się nad tym zastanawiać. Tak wpierw przeszukałem to, co jest na stronie Gerdy. Rzeczywiście tam, żeby to była jasność, to nie jest żaden product placement, tak? Znaczy, jeżeli Gerda będzie chciała tobie, cyborgu, coś odpalić za to, co ja teraz mówię, to ja żadnych udziałów z tego nie chcę. Wszystko jest, że tak powiem, w radiowej rodzinie zostaje. Jak przeszukałem stronę Gerdy, no to wszystko zaczęło mi się zgadzać, tak, rzeczywiście na specjalne zamówienie oni tam pewnie dowolną ilość zamków w skończonym czasie są w stanie zrobić. Natomiast to, co otwarło mi oczy, to otwarło mi oczy Allegro. Mianowicie tam cały taki zamek, łącznie z tym, ja nie znam nazewnictwa, łącznie z tym mechanizmem, który jest w środku, łącznie z kluczem, łącznie ze wszystkim można kupić. Ja to pokazałem swojemu dozorcy, mówię, panie, ktoś, kto rozpracuje taki mechanizm, kupi sobie taki klucz, ma wejście tutaj do wszystkich mieszkań w pionie i do bloku obok, i w trzech blokach dalej też. Zbladł, żeby moja go nie powstrzymała, to tutaj, że tak powiem, w pomieszczeniu by tego swojego waleta odpalił, a jak sądzę, ona by tego nie zniosła i źle by to się dla niego skończyło. Możliwe, żeby wyleciał przez balkon. Natomiast gdzieś tam masakrując swoją własną tezę, to jest właśnie miejsce, gdzie ten kapitał ludzki i ci prości ludzie i ta ich, że tak powiem, komunikacja z innymi prostymi ludźmi będzie potrzebna. W sensie tutaj jest to miejsce, gdzie ten fachura będzie potrzebny, bo on będzie musiał teraz iść do każdego

0: mieszkańca, czy też do wielu, zgłosić to na jakiejś radzie, tak? Poinformować tych wszystkich ludzi, powiedzieć, gdzie ewentualnie jest problem, zapytać ich się, czy oni czują się zagrożeni, skonfrontować to z jakimiś wewnętrznymi finansami spółdzielni, czy ten zamek powinien być finansowany przez... Racja logistyczna i mechaniczna zarazem dla tych właśnie prostych ludzi, ale nie na poziomie piekarni, ale... nie na poziomie dystrybucji ciastek. Sorry, nie wierzę w to.
1: Wiesz co, tutaj takie robocze pytanie, ponieważ na Allegro to był po prostu zamek z wkładką i kluczem dostępny, czy to był jakiś taki master key, czy coś takiego zrobione?
0: To był cały zamek, dokładnie taki sam model razem z kluczem.
1: No to nie, no to słuchaj, no to tutaj mamy to samo zastosowanie, co w sytuacji, kiedy masz nie wiem, jakiś algorytm szyfrowania, tak? To, że ukrywasz to, w jaki sposób ten algorytm szyfrowania jest zaprojektowany i na tym opierasz to, że ten algorytm według ciebie jest bezpieczny, no to z całym szacunkiem to jest gówno niebezpieczeństwo, ponieważ ktoś sobie zawsze może taki zamek razem z drzwiami zamówić, czy coś, czy sobie nawet rozkręcić, czy sobie, wiesz, kupić nawet safe, tak? Jak kojarzysz z jakichś tam filmów sensacyjno-kryminalnych, że był jakiś tam wielki, trudny safe do złamania, więc sobie kupili dokładnie taki sam safe, rozpracowali go i wiedzieli już się włamywacze, jak się do niego włamać. Jeżeli chodzi o Gerdę, to akurat wiem z doświadczenia, bo niedawno sobie to i owo wymieniałem, że to po prostu przyjeżdżają ci konkretne klucze i oprócz tego do każdego zamka masz kartę z informacjami, że jeżeli na przykład pójdziesz do ślusarza z samym kluczykiem, to on ci tego klucza nie dorobi, nie będzie w stanie. On potrzebuje jeszcze tej karty, musisz czytać informacje z tej karty i dopiero kiedy, to nie jest na zasadzie tam, nie wiem, jakichś blokad elektronicznych czy coś takiego, tylko tam są jeszcze jakieś dodatkowe informacje, których nie wiem, jak to dokładnie działa. No, jeżeli słucha nas jakiś ślusarz, to może to rozwinąć, no ale to, że ten zamek jest, wiesz, jest publicznie dostępny, no to okej, no to szczęści Panie Boże, tak, jeżeli by nie był publicznie dostępny, a jeżeli mówilibyśmy na przykład właśnie o ogołoceniu całego pionu, to jest naprawdę całkiem niezły interes, tak, tutaj można naprawdę parę milionów złotych z takiego pionu spokojnie wyciągnąć, oczywiście w sprzęcie, no ale to się jakoś zwróci, więc gdybym ja był włamywaczem, to zwyczajnie najpierw bym wszedł do takiej klatki schodowej, no przedostanie się do klatki schodowej akurat nie jest szczególnie trudne, po czym zwyczajnie zajwaniłbym jedne takie drzwi i je rozpracował. Tylko i wyłącznie po to, żeby, wiesz, żeby później, choćbym miał je wyrwać razem, wiesz, razem z kawałkami futryny, to bym je po prostu zapierdzielił, zabrał do siebie do laboratorium i sprawdził, jak to wszystko działa. Więc, no, nie wiem, kompletnie nie jestem przekonany pod tym względem, tak? Pewne sensowne mechanizmy muszą polegać na tym, że nawet jeżeli widzisz, jak to działa, to ciągle jest za mało. Halo, halo, Jacku? Halo, halo, Jacku? Jacka urwało, jeszcze zobaczę.
0: No coś właśnie, nie wiem, czy przerywa cię. Już od jakiegoś czasu.
1: Nie wiem, już chyba powinno być ok, bo tutaj mamy dzisiaj...
0: Tak, w tym momencie jest ok. Czy ty mnie słyszysz teraz?
1: Tak, teraz cię słyszę. Teraz cię słyszę całkiem dobrze. Jak
0: natomiast ja... wiesz, jak nie chciałem, że tak powiem, gdzieś tam wchodzić... w miarę w ogóle zamków i tego, jak one są skonstruowane, tylko chciałem troszeczkę, wiesz, wbrew, że tak powiem, swojej początkowej tezie, pokazać ci przykład sporej operacji logistycznej, która nie będzie w stanie być zastąpiona przez automatykę, no bo w tym momencie konsultacje osobnicze, grupowe, no musi prowadzić jeden, kilku ludzi, tak? Nie da się tego procesu zautomatyzować, tak? Ktoś po prostu od mieszkania do mieszkania musi latać, tak? I musi to w jakiś sposób skonsultować, tak? Pewnie na poziomie formalności pewnie zostanie wypracowana jakaś tam metoda, tak? Jakiś dokument, bo wątpię w to, żeby temu dozorcy w tym wieku chciało się tak za każdym razem latać i tak każdemu stawać przed drzwiami i tłumaczyć, że o, proszę panią, bo tutaj jest taki problem i tak dalej i jakby kłócić się jeszcze, tak, kto to ma sfinansować, więc pewnie to zostanie, że tak powiem, no zbanglowane w jakimś dokumencie i przekazane na zasadzie takiego no prostego, na zasadzie oświadczenia. Natomiast ja myślę, że bezwzględnie to jest ten tor, gdzie właśnie ta półka zawodów, czyli ten ślusarz, piekarz, tak? To, o czym ty mówiłeś, że to jest ten pułap, gdzie oni się odnajdą, tak? Bo tego już nie jesteś w stanie zautomatyzować, no chyba żeby na zautomatyzowanie patrzeć w ten sposób, że na przykład byś w dupie dozorcy zamontował jakąś turbinę, no to by była jakaś automatyzacja, no ale też pytanie, czy on by się na to zgodził, tak?
1: To znaczy, wiesz, koniec końców i tak transhumanizm nadejdzie bez względu na to, czy wam to się podoba, czy nie, więc nie będzie miał nic do dodania. Dobra, Jacku, może tutaj postawmy kropkę, ja sobie zrobię tutaj jeszcze chwilkę przerwy muzycznej, odetchnę sobie odrobinkę tak, i pojadę dalej z tematem.
0: Jak najbardziej metaliczna kropka tutaj jest bardzo uzasadniona.
1: Dobra, dzięki do usłyszenia. Za telefon, trzymaj się i do usłyszenia. Cześć, ja jeszcze na chwilkę wrzucę. Na 3 minutki dosłownie tylko ucieknę i za chwilkę do was wracam i jedziemy dalej z tematem i wracamy do Metaphorical Cloud, albumu z 1996 roku. Już wtedy robiono takie piękne rzeczy, polecam.

A ja tymczasem do was wracam, moi drodzy, jeżeli macie ochotę zadzwonić, to zapraszam do dzwonienia Skype, Nocne Radio, a ja tymczasem dalej jadę z tematem, gdzie dzisiaj sobie rozmawiamy z małą dygresją oczywiście, ale kiedy słuchacz dzwoni, to jak najbardziej podpisuje się pod tym wszystkimi czterema łapami i ogonkiem, to nawet zamiotę, moi drodzy, wobec czego rozmawiamy sobie właśnie dzisiaj o kampanii A Dowodzik Jest i zastanawiamy się, w jaki sposób oceniać nasze źródła, z którymi się spotykamy. Miałem w ogóle dzisiaj bardzo zabawną rozmowę z Krawcem. Nie powiem o czym, ale uwielbiam rozmowy o szczepieniach, szczególnie jeżeli chodzi o jakiegoś znajomego, który no, mniejsza o to, zostawmy, być może jeszcze do tego wrócimy, natomiast tutaj również zarówno ta kampania, jak i ja sam bardzo zacząłem wyraźną uwagę zwracać na coś takiego jak korelacja i przyczynowość. Korelacja i przyczynowość, czyli coś, między czym stawiamy znak równości, a nie do końca powinniśmy, ponieważ wydaje nam się, że jeżeli pewne rzeczy występują mniej więcej w tym samym czasie, czy następują po sobie, no to wtedy przypisujemy im magiczne wartości, jakoby jedna rzecz wynikała z drugiej. I oczywiście to, że coś takiego miało miejsce i jedna rzecz nastąpiła po drugiej, może oznaczać przyczynowość, natomiast może oznaczać jeszcze całe mnóstwo innych rzeczy, można oznaczać mnóstwo przeróżnych przypadków, mnóstwo przeróżnych dziwów, o których nie śniło się naszym fizjologom, więc moi drodzy, naprawdę nie ma co tutaj przesadzać i szukać założeń między powiązań między jednym i drugim, tak? Przypomina mi się historia babci mojej byłej dziewczyny, która miała coś takiego, że jeżeli podróżowała autokarem, a już będąc w sile wieku, podróżowała bardzo często na jakieś wycieczki i tak dalej, miała coś takiego, że ubzdurała sobie, żeby broń Boże nie siadać na kole, jak to określiła, gdzie oczywiście wynikało to z pewnego przyzwyczajenia, że jeżeli w tych starych autosanach sobie siadaliśmy w miejscu, gdzie było to koło, no to wszystkie wyboje odczuwaliśmy odrobinkę bardziej, gdzie przy współczesnych konstrukcjach zawieszenia działa to odrobinkę, słuchajcie, moi drodzy, działa to zupełnie inaczej i tak naprawdę nie ma się za bardzo czym przejmować, ale cały czas ta nerwica natręt, takie małe OCD, zaburzenie obsesyjno-kompulsywne jak najbardziej pozostały, tak naprawdę jakby to określić, utrudniając nam bardzo życie, ponieważ jeżeli się doszukujemy powiązania między jedną a drugą rzeczą, to wtedy będziemy sobie coś dośpiewywać, tak? I będziemy sobie sami utrudniać własne życie tylko i wyłącznie po to, żeby spełnić zależność, która tak naprawdę nigdy nie istniała, nigdy nie istnieje i nigdy nie będzie istnieć. Więc pamiętajcie, moi drodzy, że jeżeli coś następuje jedno po drugim, to jeszcze nie znaczy, że jedno wynika z drugiego. Więc tak, to naprawdę trzeba na to uważać i niereprezentatywna próba, która bardziej bazuje na kwestii badań naukowych, gdzie właśnie jeszcze wracając do tego skompromitowanego byłego lekarza pozbawionego praw wykonywania zawodu, Andrew Wakefielda, który sobie obwieścił na podstawie próbki 12 dzieci, że jest tutaj taka korelacja. A no i oczywiście o ile te prace spuszczono w kiblu, tam gdzie jest należne jej miejsce, no to jednak tezy tam zawarte, zanim jeszcze praca trafiła do sracza, no to jednak potraktowano je stosunkowo poważnie, z pewnym namaszczeniem i z pewną próbą weryfikacji, że kurde, może coś w tym tak naprawdę jest, może coś pominęliśmy, może coś tutaj jest, no i się okazuje, że finalnie badanie zostało przeprowadzone na ponad 350 tysięcy osobach, żeby zweryfikować, czy takie powiązanie jest. Ponieważ, no słuchajcie, tak jak mówiłem wam ze szczurami Seraliniego, jeżeli te szczury zostały podzielone na grupki 10 szczurów, to wystarczyło, żeby jeden szczur zdechł, to już wtedy możemy powiedzieć o śmiertelności równej 10%.
a jeżeli zdechną dwa szczury, no to już śmiertelność zwiększyła się dwukrotnie. A to tak naprawdę tylko dwa szczury. Z dziesięcioszczurowej próbki. Więc jeżeli mamy nierreprezentatywną grupę, no to wtedy już możemy sobie w zasadzie spokojnie założyć, że autor takiej tezy, który próbuje coś przekazać na podstawie tej niereprezentatywnej próby, on już na samym początku wiedział, że próbuje nam wcisnąć kit. Ale wykorzystuje mechanizm niereprezentatywnej próby, żeby ukryć nieścisłości swojej tezy. Jadąc jeszcze z tematem dalej ogólnie, słuchajcie, jeżeli chodzi o samą koncepcję tego dzisiejszego nagrania, bo kampania Adowodzik jest, istnieje już od dłuższego czasu, przyglądam jej się, pomagam jak mogę, natomiast co mnie właśnie, że tak powiem, sprowokowało do przeprowadzenia właśnie z wami tej rozmowy dzisiaj, to, że tuż po Nowym Roku pojawiło się mnóstwo różnego rodzaju ogłoszeń, że tutaj detoks, tutaj coś tam, z Nowym Rokiem, z Nowym Krokiem i tak dalej, odkwasimy sobie coś tam, zrobimy sobie detoks, słuchajcie, jeżeli wasz organizm potrzebuje detoksu, to znaczy, że, słuchajcie, jeżeli wasz organizm potrzebuje detoksu, to znaczy, że wasza wątroba nie działa. To znaczy, że zostało wam jakieś 20 minut życia. Także możecie w tej chwili usiąść sobie pod stołem, wsadzić sobie głowę między nogi i cmoknąć się w tyłek na do widzenia. Bo jeżeli żyjecie, to znaczy, że organizm cały czas zachowuje tę homeostazę. Może być coś nie tak, może być coś okej, ale jeżeli macie pasożyty we krwi, no to łopatą w dupę i do piachu. Jeżeli macie jakieś metale ciężkie, no to sorry, ale czas tyka, 15 minut. Nie dożyjecie końca audycji, moi drodzy. Więc tutaj jest naprawdę strasznie bezczelne naciągactwo. I te detoksy, które bardzo często też w dobrej wierze, tak? Bo ja rozumiem, że ktoś sobie taki detoks przeprowadzi i faktycznie mu to pomoże. Faktycznie mu to pomoże, ale to będzie dowód anegdotyczny przeprowadzony na bardzo małej grupce, a z drugiej strony będziemy mieli masę szarlatanów, którzy będą nam próbowali sprzedawać środki na taki detoks, żeby nam go łatwiej przeprowadzić, zrobić lewatywę z cementu, żeby czy stopionego szkła, żeby nam lepiej było i wziąć za to 299 zł plus VAT. I to jest właśnie ten problem i to jest to właśnie, przed czym chciałbym was uchronić, bo to ja wam tego wszystkiego nie mówię, żebyście sobie żyli dłużej, lepiej i tak dalej. Ja wam przede wszystkim mówię to, żebyście no mieli jakiś komfort, ale żebyście nie byli robieni w jajo. Bo no każdy, jeżeli ktoś będzie chciał zrobić was w jajo, no to będzie miał ku temu bardzo konkretny powód. A jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to oczywiście chodzi o pieniądze i o wyciąganie tych pieniędzy z waszych kieszeni. I już adwokat zaznacza, mówił, że nie ma monopolu naprawdę, bo nie mam monopolu naprawdę, więc adwokacie, zanim zrobisz detoks, to musisz powiedz mi, w ogóle jeżeli chcesz, to zadzwoń na Skype, na Sny Radio, możemy się troszkę poniezgadzać, bo dawno się nie zgadzaliśmy, a z tobą akurat wyjątkowo to lubię. Jeżeli chcesz przeprowadzić detoks, to przede wszystkim z czego chcesz się detoksykować, czym jesteś zanieczyszczony, jakie masz poziomy, czy one są faktycznie toksyczne, w jaki sposób chcesz się pozbyć, nie wiem, czy to pasożytów, czy to metali ciężkich, w jaki sposób działa ten mechanizm, który sprawi, że będziesz oczyszczony i tak dalej, w jaki sposób to działa, po co to robisz, no i wtedy możemy się dopiero zastanowić, czy taki detoks jak najbardziej ma sens. Słuchaj, wiesz, dla jasności, ja nie mówię tutaj też o jakichś tam metodach domowych, że sobie, wiesz, że sobie robisz krótką, lepszą dietę, czy coś takiego, żeby się zwyczajnie lepiej poczuć, bo w takich sytuacjach faktycznie może się okazać, że masz jakiś niedobór mikroelementów i faktycznie coś takiego ci istotnie pomoże na krótką metę. Ale koniec końców zróżnicowana dieta dałaby ci to samo, to jest jeszcze pół biedy. Mnie wkurzają reklamy, że ktoś przychodzi i mówi, ty masz pasożyta, ty masz kandidę, ty masz tasiemca i ty potrzebujesz moich magicznych pigułek, musisz je sobie wziąć i wsadzić tutaj, tu i ówdzie, we wszystkie otwory swojego ciała, zapłacisz mi za nie 500 zł i wtedy poczujesz się lepiej i tylko i wyłącznie o tym, i tylko i wyłącznie o takich sytuacjach mówię.
O ile jak najbardziej dalej podkreślam to, że coś takiego jest, detoks jest całkowicie bezzasadny, bo jeżeli detoksu potrzebujecie, no to no, fajnie było was popoznać, nie? No. Sorry, dajcie znać, kiedy będzie pogrzeb. Natomiast nie wiem, tutaj nie do końca będę miał ochotę jakoś negocjować to zdanie, a wy wyciągniecie wnioski sami i tak jak mówię, nie mam żadnego monopolu, naprawdę, możecie to swobodnie zweryfikować, jak również zweryfikować tych, którym zapłacicie za ten detoks, jeżeli coś takiego wam przyjdzie do głowy, bo to się może skończyć nie do końca tak, jakbyśmy chcieli. No właśnie, kurczę, słuchajcie, bo tutaj obiecałem Furiatowi, że do tego będę pił o tej całej naszej starożytnej mądrości, która mnie wkurza do nieprzytomności, która jest przytaczana przez... No właśnie, czym jest tak naprawdę starożytna mądrość? Jeżeli się okazuje, że według starożytnej mądrości jeszcze 200 lat temu nie mano, czy tam 400 lat temu myślano, że coś takiego jak higiena, jak mycie rąk pomiędzy przechodzeniem do pomiędzy prosektorium a odbieraniem porodów, to jest coś dziwnego, że to jest jakiś zabobon, tak? No to jest ta właśnie starożytna mądrość, gdzie skoro czegoś nie widać, skoro nie widzimy bakterii, no to w takim razie nie istnieją. To jest właśnie ta starożytna mądrość, czyli wysoka śmiertelność dzieci, czyli wysoka śmiertelność ludzi, czyli ja, mając dzisiaj 30 lat, byłbym już starcem według modelu starożytnej mądrości. Jest ten problem, tak? Bo jest dowód anegdotyczny, czyli możemy powiedzieć, że coś w tym jest, tak? I im częściej to słyszę, i dzisiaj też w jednej rozmowie to słyszałem i, że tak powiem, przez chwilkę się zagotowałem, że no coś w tym jest i nie możemy tego odrzucić. Słuchajcie, to, że w pewnej wypowiedzi czy w pewnej tezie pojawia się ziarno prawdy, może ewentualnie sprowokować nas do tego, że ta teza będzie warta dalszej analizy. I to praktycznie wszystko. Ponieważ słuchajcie, jeżeli powiem zdanie, że Adam Mickiewicz był wielkim poetą i fantastycznym dwudziestowiecznym bokserem, w tym zdaniu jest ziarno prawdy, ponieważ wiemy, że Mickiewicz był poetą, więc czy tak naprawdę nie należy się zastanowić, czy Mickiewicz nie był tym bokserem, bo jeżeli tutaj, no właśnie, to jest mniej więcej ta logika. I ilekroć używacie tego argumentu, że coś w tym jest, że coś w tym musi być, bo jest jakieś ziarno prawdy, i to już wam wystarczy, żeby przyjąć daną tezę jako prawdziwą, moi drodzy, no to popełniacie naprawdę bardzo ryzykowny błąd, szczególnie jeżeli chodzi o bardziej krytyczne kwestie, ponieważ nikomu się krzywda nie stanie, jeżeli ktoś stwierdzi, że Adam Mickiewicz był fantastycznym bokserem. Nie wiemy tego. Może i był. Szczęść mu, Panie Boże. Nikomu się nie stanie krzywda, jeżeli stwierdzimy, że Ziemia jest płaska, o ile się oczywiście nie zajmujemy lotnictwem. Nikomu się krzywda nie stanie, jeżeli stwierdzimy, że lądowanie na Księżycu nie było, że to był fake. Ale jeżeli się na przykład zaczniemy bawić w zdrowie, i to swoje, to jeszcze pół biedy, ponieważ każdy człowiek jest odpowiedzialny za samego siebie, i jeżeli chce sobie zrobić krzywdę, no to szczęść mu, Panie Boże, ale jeżeli tę krzywdę wyrządzi swojemu dziecku, no to wtedy mamy powoli problemy. I tutaj, Furiacie, niestety mylisz się bardzo, ponieważ średnia długość życia z roku na rok się zwiększa, średnia długość życia liczona ze wszystkich krajów na całym świecie zwiększa się nieubłaganie, żyjemy coraz dłużej i to dzięki postępowi, a nie dzięki starożytnej wiedzy. W trakcie oczywiście, bo podejrzewam, wydaje mi się nawet, że wiem, co masz na myśli i co widziałeś, jakie wykresy widziałeś, ponieważ widziałem właśnie próby manipulacji, gdzie w trakcie II wojny światowej jak najbardziej ta średnia długość życia jak najbardziej zmalała ze względu na to, że było mnóstwo ofiar śmiertelnych, tak? To nie jest zaskoczenie. Jeżeli sobie bierzemy jakiekolwiek badania statystyczne, to wtedy możemy sobie postawić kropki rok po roku i wtedy mamy taki poszarpany wykres, który mniej więcej nam pokaże, jak to wszystko działa. Natomiast jeżeli chcemy sobie ten wykres odrobinkę wygładzić, to wtedy na przykład z punktu...
1946 bierzemy wartości z minus 5 i plus 5 lat i je uśredniamy do tego punktu, dzięki czemu ta linia jest dużo bardziej wyraźna, więc jeżeli byś miał taki wykres, który uwzględniałby okres wojny w trakcie, lub ewentualnie właśnie nie mierzył życia na całym świecie, tylko mierzył to jakoś dużo bardziej selektywnie. Swoją drogą tutaj jeszcze takiego newsa wam rzucę, który bardzo ładnie to określa, że jeżeli nie odpowiadają nam wyniki naszych danych, no to wtedy zmienimy sposób liczenia i właśnie TVP teraz stwierdza, że ponieważ zanotowało przepotężny spadek o oglądalności, którego nie można porównać do absolutnie niczego w historii III Rzeczypospolitej, jeżeli chodzi o telewizję polską, to Kurski stwierdził co? Nie, że spadła ta oglądalność, tylko że zmienił metodę liczenia oglądalności. I według nowej metody liczenia oglądalności może się okaże, że będzie lepiej, a jeżeli się okaże, że nie będzie lepiej, no to wtedy zmienią to raz jeszcze. Więc metoda liczenia jest równie ważna. No właśnie, jeszcze na sam koniec chciałbym wam rzucić parę informacji, kiedy powinna się zapalić czerwona lampka, czyli jeden z ostatnich właśnie takich ciekawszych koncepcji przedstawionych przez kampanię A dowodzik jest, czyli cytowanie wypowiedzi tak jak na samym początku audycji wam mówiłem, że na takiej, nie wiem, ulotce leku na ból gardła nie znajdziemy opisów, że tutaj pani Goździkowej pomogło. To się stosuje do reklamy, tak? Bo to się dobrze sprzedaje, natomiast nie ma to absolutnie żadnej wartości merytorycznej, bo nawet jeżeli jest jakiś specyfik, który pomógłby 1000 osobom, to nie wiemy, na jakiej próbie on został przeprowadzony. I jeżeli się na przykład okaże, że taki specyfik, który pomaga 1000 osobom, ale w próbie 100 czy 200 tysięcy, no to już się niestety sprawy mają zupełnie inaczej. Tak, o toksynach już wam i o starożytnej mądrości mówiłem i kolejny punkt to jest powoływanie się na autorytety. Jeżeli chodzi o zastanawianie się nad takimi dużymi, poważnymi sprawami, to pod żadnym pozorem nie możemy mówić o jakichkolwiek autorytetach, bez względu, nawet jeżeli byśmy mówili o nobliście, tak, to nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Czy to jest jakiś lekarz celebryta, czy to jest jakiś mechanik, czy ktoś taki. Nie, to jest tylko i wyłącznie jedna osoba i to, że nawet ma za sobą całkiem niezłą historię, mówię, nawet jeżeli jest to lekarz noblista i rzuca jakąś bardzo zaskakującą, bardzo dziwną tezę, która powiedzmy rewolucjonizuje świat, jaki znamy, no to wówczas musimy się dwa razy zastanowić, ponieważ osoba, która jest autorytetem w pewnej dziedzinie, to, że jest tym autorytetem, nie znaczy absolutnie nic dla tez, które próbuje nam przekazać. Nie znaczy absolutnie nic, a co więcej, takiej osobie zwyczajnie w pewnym momencie może odbić i może się okazać, że coś się ojcu prowadzącemu mikrofon albo wzmacniacz wzbudza. No właśnie, słuchajcie, bo mam ten, bo ja sobie jeszcze nie kupiłem nowego statywu, a jak mówiłem w zeszłym tygodniu, mi się statyw nie przeżył przeprowadzki, więc mi się statyw kołysze. I poziomy są odrobinkę nie do końca w porządku, za co bardzo was przepraszam, ale mam nadzieję, że mi się uda to w jakimś rozsądnym czasie niedługo wymienić i zakupić. Pamiętajcie, zakładka wsparcie, Nocne Radio.
Tak, także mam nadzieję, że to będziemy mieli, że to będziemy mieli z głowy już w najbliższym czasie. No właśnie, i słuchajcie, ostatni mój punkt, który jest, którym chciałbym ukoronować całą dzisiejszą audycję. Jeszcze w międzyczasie wrzucę wam to, ta kampania również się pojawi, nazwa tej kampanii również się pojawi w opisie tej audycji, kiedy ją wrzucę na serwer. Natomiast słuchajcie, to jest absolutny top, że ogólnoświatowa zmowa, aby ukrywać prawdę, ale w porządku, sprawdzimy w Google całe to piekło. Jeżeli jakaś rewolucyjna teza wynika, mamy wiedzę ze spisków i ten spisek jest taki, że można wpisać to po prostu w Google czy w YouTube, ale kurde, miliardy dolarów idą na to, żeby ukryć przed, nie wiem, przed lekarzami, przed politykami, przed pilotami, przed wojskiem, przed wszystkimi ludźmi prawdę, a nie stać ich na to, żeby pójść do Larry'ego Page'a czy do kogokolwiek z Google, dać mu parę milionów w łapę i powiedzieć: ej, stary, weź usuń w wynikach Google wszystkie informacje o tym, że szczepionki powodują autyzm. Co to za problem? Co to za problem? I tutaj mamy właśnie tego domorosłego wujka Google, który sobie, to też wiem co i to wymaga też małego remontu, ale to, dam radę, na razie sobie ręką uziemiam to co się tutaj psuje. Natomiast kontynuując, no właśnie, jeżeli mamy pewną wiedzę, jeżeli mamy pewne pomysły ze spisków, no to wtedy i to jest ten spisek, który sobie znaleźliśmy na YouTube czy na Google, no to, że tak powiem, no to taki z tego spisek jak ze mnie baletnica, tak? Ponieważ jeżeli ktoś chce naprawdę ukryć prawdę, no to wtedy faktycznie zadba o to, żeby ta prawda w internecie również nie pojawiała, i z takimi rzeczami jak najbardziej mamy do czynienia. Jeżeli sobie będziecie chcieli wyszukać w sieci informacje, jeszcze nie wiem, parę lat temu informacje o tym, jakie warunki panują w chińskich kopalniach, czy w chińskich fabrykach, no to nie, czy w indyjskich tkalniach, tych informacji tam nie było. Dopiero później, po latach, kiedy niezależni dziennikarze odpowiednio obtrąbili, nagłośnili tę sprawę, no to wtedy to się przedostało do mainstreamu i teraz jest to wiedza powszechna. Jeżeli mamy jakikolwiek tajemniczy spisek, ale te informacje drugiego nurtu są tak naprawdę publicznie dostępne w Google, można to o kant dupy rozbić. Prywatny internet też istnieje, posługują się nim ludzie wtajemniczeni. Furiat, robić to my, ale nie nas. I tym optymistycznym akcentem może wam jeszcze rzucę jeden utwór z Metaphorical Cloud, bo na sam koniec widzę, że się wam ładnie dzisiaj przyjęło. Ja będę się powoli z wami żegnał. Postaram się w poniedziałek nie zaspać na audycję na Nocnego Marka tym razem. Mam nadzieję, że będę miał już wtedy założony domowy internet i to będzie wyglądało troszkę inaczej. A ja tymczasem was zachęcam, słuchajcie, edukujcie się jak najbardziej, tak, bo wiedza jest fajna, wiedza jest naprawdę fantastyczna. Nie mamy co się tej wiedzy bać, tylko że musimy ją weryfikować, moi drodzy. Musimy ją weryfikować, bo jest mnóstwo ludzi, którzy w dobie internetu, w czasie, gdy jesteśmy z każdej strony otoczeni informacjami, których nikt nie weryfikuje, których nikt nie sprawdza. One dostają się do naszych mózgów niczym wirus, do organizmu niechronionego przez układ odpornościowy, rozwijają się w nas i później, wiecie co jest najgorsze? Nie jest nawet najgorsze to, że sobie... Dobra, to jest złe, że zaszkodzimy sobie sami, czy że zaszkodzimy naszym rodzicom, czy dzieciom, ale potem może się okazać, że stajemy się rzecznikiem takiej chorej tezy i bronimy jakiejś idei kogoś, kto kiedyś coś tam sobie wymyślił tylko po to, żeby sobie wybudować willę z basenem, a my idziemy za niego w ogień. I przed tym, moi drodzy, bardzo chciałbym was przestrzec i bardzo chciałbym, żebyście uniknęli tego, żebyście nie stali się heroldami zwykłych oszustów. Także tym optymistycznym akcentem pamiętajcie, zawsze pytajcie o dowody, zawsze pytajcie o źródła, kwestionujcie,
co popadnie. Jesteśmy ludźmi. Ludzie są fajni. Ludzie są stworzeni po to, żeby tak właśnie działać. Ja się z wami tymczasem na dzisiaj żegnam. Do usłyszenia. Cześć. A na sam koniec jeszcze raz Metaphorical Cloud. Na razie.

0: Panie, ja tu kurde ASMR-a, AMSMR-a nagrywam, kurde, i kurde, jak w korpo jakimś, kurde, ja z zegarkiem w ręku 10 minut, kurde, laserek, fantazja, kurde, fantazja, co mnie tu Halincia kupiła, mówi, masz se odrobinę fantazji, podaruj, kurde. Jakie dobre, kurde, dobra, kurde, bo jak się w radiu pracuje, to trzeba, no, ja jako tu dyrektor zapowiadam, że dziś jest obecność, kurde, obowiązkowa, o godzinie 20 będą kulinarne audycje, kurde, w radio, jak nie przyjdzie jeden z drugim, kurde, to w łeb szczele, kurde, no. I to nie są tanie rzeczy, kurde, i kurde, ja, Halincia, ja zawała chyba dostanie, kurde.
1: I tak się to wszystko kończy, babka. No i co? Biegał, skakał, podskakiwał, tego śmo, tamto, tego, tu, tam, tego. Jak kręcił się jak gówno w przerębli, no i co? I dostał zawału, dostał.
0: Dobra, już się nie wygłupiam. Witam serdecznie, krawiec się kłania w pas i pozdrawia was. No, dam tutaj informację jeszcze, gdyby ktoś... O, proszę bardzo, full profeska. Dzisiaj godzina 20, nocna zmiana, gościni Agineski będzie dzisiaj. Więc może sobie laski pogadają o sałatkach czy coś, kurde. Kurde, krawiec, weź nieźle tu wykombinował, kurde, całe to radio, panie, kurde, ludzie przychodzą, pieniędzory dają, kurde. Synek, przecież ci ojciec mówił, kurde, że łeb do interesa, to ja miał jeszcze jak saturatora soki sprzedawał. Panie, kurde, no. Także pozdrawiam wszystkich, którzy się schodzą. Pozdrawiam też Emilosa wspaniałego. Sympatyczny bardzo człowiek. I pozdrawiam jeszcze wiadomo kogo. To są dobre pozdrowienia, nie? Pozdrawiam wiadomo kogo. Bo wtedy wszyscy się poczują pozdrowieni. No. Słuchajcie, natknąłem się na takie pytanie, które zaraz wam tu puszczę. To jest pytanie bardzo ciekawe. Zgrałem sobie z innej audycji, z innego show, można powiedzieć, jak to często mam w zwyczaju. Podkradam, kradnę. Zresztą nie wiem, czy wiecie, ale krawiec to jest, tak się mówi na złodziei w slangu bandyckim. To jest taki złodziej, który przecina na przykład brzytewką jakąś, czy tam jakąś żyletką kieszonkę i coś tam wyjmuje. To pasuje do mnie trochę, ja wam tu wyjmuję. Przecinam nożykiem kieszonkę ważą i tutaj i wypadają dięgi wypadają, no. Także przypominam, to jest biforek, wpadajcie, dzisiaj nadajemy cały dzień, można powiedzieć, i audycje z gośćmi, nie z gośćmi, ogółem, no, goście, nie goście. No właśnie, tak a propos, posłuchajcie tego.
2: Gdzie się chowa słońce w nocy?
3: Gdzie się chowa słońce? A to podchudzimy pytanie, nie wiem, o co chodzi. Tam, gdzie jest, to tam się chowa.
0: Tu była taka przerwa.
2: Dziękuję za tą wypowiedź.
0: O, jeszcze. Dziękuję za tą wypowiedź. Ja też dziękuję. No właśnie, tam była taka przerwa. Nie wiadomo, czy to jest cenzura, czy to wypipkane. Chyba wypipkane, tylko bez pipnięcia, że tak powiem. Bo teraz tak się wycisza czasami, że po prostu się robi ciszę. Coś powiedział, jak to ma w zwyczaju pan Krzysztof, o tym, gdzie się chowa to słońce. I to było coś wulgarnego. Nie wiem, może macie jakieś propozycje, bo posłuchajmy może jeszcze raz.
2: Gdzie się chowa słońce w nocy?
3: gdzie się chowa słońce. A to podchudliwe pytanie, nie wiem o co chodzi. Tam gdzie jest, to tam się chowa.
0: Est, tam gdzie. Est.
2: Dziękuję za tą wypowiedź.
4: Ale ty się nie śmiej, bo to poważne.
0: No, ja mam taką odpowiedź. Słońce się chowa tam, gdzie, gdzie reptilianin mówi dobranoc. Słońce się chowa tam, gdzie reptilianin mówi dobranoc. To jest moja propozycja, ale znając pana Krzysztofa, to było bardziej coś w stylu tam, gdzie w dupie twojej jest, na przykład. Tam się chowa słońce. Tam, gdzie w dupie twojej jest. Bo pan Krzysztof udziela takich często odpowiedzi prostych. No, albo na przykład o czym się mówi w nocnym radio, jakby tak spytać pana Krzysztofa, to mógłby odpowiedzieć się gada o tym, o czym będzie napisane na trójeczkę, pismo już wysłane. Już ja wiem, o czym się gada. Krawculku, srulku, już wiem, o czym się gada u ciebie, mnie ludzie powiedzieli. Kurde. No, taka może odpowiedź. O czym się gada w nocnym radio. No, ja sobie tu podjadam fantazję. Postanowiłem sobie podarować odrobinę fantazji. Tutaj troszkę jeszcze tej marmolatki. O, pyk. Serek Fantazja. Podaruj sobie odrobinę luksusu za 2,99. No, a ja wam to zaraz wszystko wytłumaczę, bo ja mam tu specjalny sposób jedzenia serka. Ja biorę, i tu uwaga, łyżeczka musi być niemyta. To wtedy przesiąka takim smaczkiem. Ja wtedy sobie nakładam. Mam tu chrzan przygotowany. Ja tym chrzanem... O, znów krawiec powie, że dziwnie jem. O! Taki, jak ja lubię właśnie. Chrzan starty, bez śmietanki. Ja do tego keczupu jeszcze dodam i boczku do tego serka Fantazja. I to jest wtedy posiłek kawalerski. Proszę. Ja nie wiem, czy mnie w ogóle słychać. Jak nie słychać, to trudno. Będę jadł. Uwaga. Nowa seria. Jedz z krawcem. O. O. To ważne, żeby odpowiednio przełykać teraz. Ja nie wiem, czy ja wam mówiłem, jak właśnie miałem audycję o przełykaniu, jak prawidłowo przełykać. Teraz pójdę zobaczyć, czy ten samochód ukradli, a potem zjem boczek. A potem będę formatował dyskietki. No ja robię nową serię, będę formatował dyskietki, kochani. To będzie show, będę dyskietki formatował i to będzie zgrane na taśmę celuloidową, jak ja formatuję dyskietki. O. Takie różne są ciekawe audycje. Ostatnio u konkurencji... Wszedłem sobie tam zobaczyć, co tam się dzieje, pooglądać. Patrzę, a tu księżniczka Jasmine spotyka czerwonego kapturka. Takie i tam i filiżanka jakaś tam zbita leżała i tak patrzę, ale ta zbita filiżanka, no, jakiś niezły cosplay. Księżniczka Jasmine spotyka czerwonego kapturka. A z kolei gdzie indziej, tutaj bardziej na naszym podwórku, to myślimy nad crossoverami też, żeby crossovery porobić. No, ale na razie nie zdradzam. Bo jak zdradzę, to nie zrobię. Nie no, zrobię. Oglądasz Chłopecka i WSW? Zapytuje Adam. Chyba nie znam. Chłopecek i WSW? Jakieś dwa kanały, tak? Chłopecek? Taki kanał jest? I tam co, jakiś chłopecek nadaje? Witajcie, chłopecki! Dziś będę rozmawiać z wami o tym, jak zasiać pole. Jak zasiać pole? Będę godął dzisiaj. No, może są takie jakieś kanały. WSW, to nie wiem. Się kojarzy z KSW. Albo z wojskową służbą WKU. Z komisją, służbą. Narodem, jednostką. Jednostką wojskową. No, był ktoś... Był ktoś? Szczelał ktoś? No, nie no, tak patrzę na to, co się dzieje w Ukrainie. W Ukrainie patrzę, co się dzieje. I serce się kraje, tak naprawdę. No, bardzo nieciekawa rzeczywistość. Wręcz taka jak z horroru jakiegoś. Jak na tle takich sytuacji spierać się o jakieś detale, kto jest za kim w ogóle, nie? Kto zyska, kto za kim, a kto to wszystko zrobił. Ja wiem, ja przejrzałem, kto to zrobił, stoi za tym wszystkim i kto na tym zarabia, kurde, nie? To, a tak popatrzeć po prostu na chłodno z perspektywy pewnej na stosy ludzkich ciał walające się po ulicach i na zrujnowane kompletnie miasta, domy. No, zupełnie nie temat do żartów z kolei. No, a ja wszedłem jak zwykle tak przed audycją Biforek, czyli taka bardzo już luźna audycja Biforek. Dałem tytuł Dzienna zmiana, bo przed nocną zmianą, gdzie też będzie o jedzeniu. I dlatego ja dzisiaj jem. Właśnie specjalnie się przygotowałem do audycji i jem. No, jakieś dżinkielki tutaj jeszcze mi się walają. Fuck.

0: nonsense smoking.
1: Let me get a nickel back.
0: $15, little man. Put that shit in my hand. If that money doesn't show, then you owe me, owe me, owe.
2: Troli nie odbieram. No mam tutaj zapisane, że ty jesteś tutaj trolem, słuchaczu. A przyznałeś się, że to debeknąłeś 3 lata temu.
3: Mm-hmm. No i się wyjaśniło. Wyjaśniła się teoria. Kto beknął 3 lata temu? Słuchajcie, moi kochani. Kto beknął 3 lata temu? Kim była ta osoba bekająca? Kim jest słynny bekacz? To pytanie zadajemy sobie do dziś, choć minęły już 3 lata. Uniwersum Barneya i jego brata Piotra. A, to wiem, Barney. Barneyoza. No, a ten Barney, to on jest hardy, trzeba powiedzieć. Są takie nagrania, gdzie on... do mundurowych już tam jakieś... Zaraz ci trzepnę w łeb! Cholera jasna, kurwa mać! Zaraz ci w łeb trzepnę! Kto pan jesteś? Jaka pan... Pan masz... Nie będę legitymacji dawał, bo nie muszę, proszę pana. Pan dobrze wiesz, że ja nie muszę. Nie dam, nie będę żadnych danych podawał. Proszę pana, no, to... Tak się Barney trochę zachowuje, nie? Jakoś. Nie wiem, czy dobrze go sparodiowałem, bo dawno nie słuchałem akurat Barneya. No, faktycznie. Taki grubas wąsaty. Taki trochę wygląda jak Wałęsa, taki przytyty. Jeszcze jakiś taksiarz to jest, nie? Taksiarz. Pamiętam, jak się tam zajmował, czyj jest drewniany domek. Były jakieś kontrowersje związane z tym, że Barney ma niby mieć testament Kononowicza. Nowy artefakt, słuchajcie. Sweter Kononowicza, testament Kononowicza, laska Kononowicza, pierścień może Kononowicza, bo on dostał niedawno taki prezent, taki podarek, właśnie pierścień i jakiś łańcuch, i to niby złote jest. Tam były ceny poprzyczepiane, tam 2,5 tysiąca za zegarek, coś takiego, jakieś 4 tysiące za łańcuch, jakiś taki pierścień niby złoto i diamenty, ale wiadomo, że to chyba nie w takiej cenie i ktoś tam strolował, ale może to być całkiem cenne, to w sensie też może być jakieś złocone, pozłacane, nie wiem, nie znam się na jubilerstwie, no ale w każdym razie dostał taki bardzo cenny prezent i tak jakoś podziękował też niemrawo, jak nigdy, tak, dziękuję bardzo. A co tam jeszcze w tej paczce jest? O, opłatek Boży. Kononowicz jest śmieszny, bo on jest strasznie taki Boży. Te portrety, te obrazy święte. Jak to Jacek podsumował, czyli ten redaktor, że tu jest jak w kaplicy. Jacek ma dobre teksty, on tego Kononowicza tak fajnie podkręca delikatnie, jakieś głupkowate pytania zadaje czasem pociągnie za język, te pytania mu poczyta niby. Ja nie wiem, tam ludzie faktycznie wysyłają te pytania, czy to są zmyślone, bo w sumie nie wiem, gdzie tam się da wysyłać, przez Facebooka, czy maila tam żadnego nie ma, telefonów nic, gdzie w komentarzach. Już tych komentarzy jest tyle, że się nie wyłowi raczej pytań chyba z nich. Chyba, że ktoś wyławia. No. Witka. Jest i Furiat, który przekazywał wam tutaj, no bo dla Nocnego Radia to w sumie dla nas wszystkich tutaj. Życzenia jeszcze świąteczne. Odebrałem dopiero na Skype'ie. No, tak a propos dzisiejszej audycji kulinarnej, to ja tak po cichu liczę, że będą jakieś fajne przepisy na przykład na sałatki. Tak wiecie, sałatka makaron, jakiś majonez, szynka, ja to lubię takie, bym sobie zrobił jakąś dobrą, taką sprawdzoną.
4: Katiuszka, 50 zł. Święta i po świętach. Wspaniałego nowego roku życzę z najlepszymi intencjami. Pozdrawiam Krawculka i Nocniczki.
3: Proszę cię, proszę bardzo. Katiuszka, wspaniała. Darczyni, piękne słowo, darczyni. No. Mecenaska może. To się jakoś... Ty, mecenaska, chcesz na kutę... Dobrze, nie, to nie... To przed 23, nie. No, po prostu Katiuszka, która pisze święta, święta i po świętach. Wspaniałego nowego roku życzę z najlepszymi intencjami. Pozdrawiam krawculka i nocniczki. I uśmieszek. No, także przekazujemy pozdrowionka. Dla was, wy se możecie se pozdrowienia wziąć, a ja se wezmę pieniążki. No. Także ludzie się schodzą. Ktoś może zadzwonić, proszę uprzejmie. O, proszę. A ja coś wiem, a wy nie, i wam nie powiem. O! Pozdróweczka. No. Tak. Hej, hej, wita się Randy Retro Gamer. Ty masz licencję.

czołem towarzystwu, witam serdecznie we wczesnych godzinach, wieczornych. Tak by mógł powiedzieć ktoś, komu się pomyliły już godziny i nie wie, budzi się, jest za oknem szaro i ten ktoś nie wie, czy to się ściemnia, czy to jest świt. Tak kilka razy miałem w życiu. Kiedy było akurat dużo roboty i już zagubiłem ten rytm dobowy,

0: Zanim przejdziemy do tego tematu, to podziękuję za donajcika zacnego. O, a tu w ogóle z emotikonką jeszcze jakiś taki. No, uwaga.
1: LKNDLC, 100 zł. Wsparcie, uśmiech, pozdrawiam.
0: Pozdrawiam. Pozdrawiam. Może zatrudnili Ukraińców do czytania tych donate'ów. Kiepski żart. Dzięki wielkie, kurczę. Tajemnicza osoba podpisująca się jako LKNDLC. Co to może znaczyć? Brzmi jak pseudonim rapera jakiegoś. Bonus BGC. W blok ekipie był Gratis LPG. Taki raper. Gratis LPG. No, to takie chyba nawiązanie do bonusa BGC. A tutaj LKN DLC. Albo jak jakiś dodatek do gry. LKN DLC. No w każdym razie wielkie dzięki. Bardzo się cieszę. I tak dalej. I całe te. O. Nie, Waran. Było spoko, spoko był telefon. Nie przejmuj się. Są tacy, którzy w stanie upojenia alkoholowego trochę gorzej wypadają. Ostatnio Matt trochę kiepsko wypadł, bo już był chyba mocno dziabnięty. Macie, chwacie, drogi bracie, weź ten trochę może odstaw czy coś, bo tak... A ja, nie, Matt jest strasznie drażliwy, to jemu coś powiedzieć, to od razu się obraża i zaraz przestanie dzwonić w ogóle. No. To kolejny apel. Mniej alkoholu i mniej obrażania się. Może.
1: To ja. 20 zł. Yo, makemydaj. Pozdrawiam.
0: Makemydaj. Makemydaj. Po jakiemu to? To chyba w języku Konana Barbarzyńcy. Albo tajemny język troli jakiś. Makemydaj. Albo może to po arabsku. You make my day. Trzeba czytać. You make my day. Punk. Dzięki, Kasia. Dzięki. Kasia to zawsze... jest zadowolona, jak jest we wcześniejszych porach, bo może sobie posłuchać. A wieczorami, no to wiecie, to wiele osób tutaj tak ma, chyba że wieczorami to ma już takie zajęcia, nie wiem, rodzina, dom, coś, tego. I trzeba wcześniej pójść spać, żeby móc z rana wstać, żeby móc krawcurkowi do Nejcika wysyłać. Dzięki. To... You make my day. O. O. Czosnek mi tutaj nie pajacuj. I kto to mówi? A co to? A panu to? A pan to kurde nie pajacujesz? Podobało mi się, jak Czosnek z Rybką gadał ostatnio. To aż się śmiałem w głos. No, Rybka, co się? Rybka się zdenerwowała. No, a daj buzi, Rybka. No, daj buzi. A Rybka tam, no kurde, się kurde, ja pierd, kurwa. Daj buzi, no. To fajne było. 100 lat, ale komu? Ktoś ma... A, urodziny. Waran. O, proszę bardzo. No. No to happy birthday. Happy birthday. No, a z tym kanałem Zero obejrzałem w zasadzie dwa odcinki. Ten z Michałem Wiśniewskim i... i z tym... z Andrzejem Dudą, pseudonim prezydent. No i cóż, no, zacznę może w ogóle... od czołówki, taki wstęp, nie? No, czołówka to ważna rzecz. Bardzo ważna rzecz, uważam. Czołóweczka. To, jaką dostaniemy czołówkę, jaką zamówimy sobie, jaką nam grafik, animator zrobi, agencja, ktokolwiek, no to

0: ma duży wpływ potem na odbiór, myślę, wbrew pozorom, bo sobie nie do końca może zdajemy sprawę, ale czołóweczka ważna jest, ważna. No i kto to mówi, ktoś by mógł tutaj wytknąć, bo Nocne Radio ma taką, no, bardzo prostą czołóweczkę. No ale cóż, rybka piła, ten leszcz zwykły, a nie, nie żaden rekin internetu, leszcz. Albo ryba rozdymka taka jest, nie wiem, czy wszyscy kojarzą. To jest taka ryba, która udaje większą niż jest, tak się napompowuje i taka wielka się staje i straszy w ten sposób. Wali żabami już drugi dzień. Podtopienia w niektórych regionach Polski. Orbitali Sun pisze. No. No więc czołówka, moim zdaniem, jest bardzo taka dojrzała artystycznie, naprawdę fajnie zrobiona. Jest konkretny styl i jest na czym oko zawiesić. Jest dynamiczna, fajna, taka designerska. Czuć po prostu, że to robił wytrawny grafik, a nie ktoś, kto sobie dorabia na grafice, jakiś student. No, widać, że Stanowski komuś musiał za to uczciwie zapłacić, ktoś się znał na rzeczy. No, podoba mi się, fajny styl bardzo. Ogólnie, no, mówię czołówka, ale z tym się wiąże też oprawa graficzna, która nawiązuje, wszystko tam jest spójne. No, gdyby ktoś nie wiedział, tak, to jest dobra cecha takiej oprawy graficznej ogólnej, że ona jest spójna i na tym się w ogóle wiele rzeczy opiera w projektowaniu, na spójności, czyli że pasuje jedno do drugiego, proste. Więc tutaj dobra robota. Wywiad z Dudą, no już wytknięto, jak tak mówimy o wizualnych aspektach, o tym, jak co wygląda, no to to tutaj Stanowski i Mazurek się po prostu ubrali niestosownie jakby do okazji trochę. On przyszedł w bluzie z kapturem, Mazurek w jakiejś swojej takiej nieśmiertelnej, kolorowej koszuli, w której zawsze się pojawia, a tu wywiad z prezydentem. Kurde, Czosnek tu dzwoni, co on chce? No, specjalnie.
1: No halo, witaj.
0: No specjalnie tu dzwonisz, żeby zepsuć audycję, chyba.
1: A nie dzwonię, pa.
0: Nie, no czekaj, co się stało? Co on się wygłupia? No kurde, no co pajacujesz?

Co on zgłupiał, czy co? Dzwoni i się rozłącza. Jaki typ normalnie? No, nie mogę. No, świetny telefon, naprawdę, świetny telefon. No dobra, nie to nie. Może mu się nie spodobało, że sobie tak zażartowałem, to trzeba ostrożnie.

0: piszę mu też, żebym nie pajacował. No jaki gość normalnie, nie wiem, o co mu chodzi. Może to takie poczucie humoru czosnkowe po prostu jakieś. To uprzedzaj, Czosnek, że będziesz żartował i pajacował. Jeszcze mi zarzucając pajacowanie. No jaki gość. No właśnie, i możemy się tu zastanowić, czy to faktycznie niestosownie do okazji, jak ja bym się ubrał tak na spotkanie z prezydentem, gdybym bardzo szanował tego prezydenta, albo względny szacunek by tutaj był jakiś. No, pa. Gdybym szanował prezydenta, to bym się może tak z szacunku ubrał faktycznie, żeby pokazać, że biorę to na poważnie i tak dalej. Może ten strój miał coś mówić, na przykład, że tak naprawdę nie szanują tego gościa, którego wielu w zasadzie nie uważa za prezydenta, albo uważa go za najgorszego prezydenta, jaki był, albo za parodię prezydenta. No, tak też można podchodzić. Niby w demokracji powinniśmy szanować prezydenta, jaki by nie był, prawda? Ale ja nie jestem zwolennikiem tej zasady. Więc tutaj bluza z kapturem, kolorowa koszula, ta sama co zwykle. Myślę, że mogą być na miejscu nawet. No i przyszedł ten Duda, wszystkich to zaskoczyło. W sumie stawiałem na to, że 2 miliony wyświetleń będzie z OFA. Zobaczmy. Kanał 0. Duda. O, ciekawe, że się nie pojawia w ogóle w proponowanych. Tutaj dopiero tam na 10. miejscu 2200. No, to trochę niedoszacowałem, jest 2200. Ale widzicie, czuja jednak mam trochę, nie? Wyczułem, że to będzie coś koło 2 milionów. Nowoczesne dziennikarstwo, pisze Orbitalisan. No, prezydent przyszedł ładnie ubrany. Znaczy, tak jak to się ubiera często... Ktoś taki właśnie, biała koszula, no wiecie, tak bardzo neutralny strój. Pytania były moim zdaniem trochę takie miałkie. Ogólnie czuć było, że... Ale to bardzo ciężko przeskoczyć. Jak przychodzi ktoś taki do ciebie jak prezydent, to ciężko wyzbyć się pewnej takiej sztywności i asekuranctwa, takich bezpiecznych pytań, tak mi się wydaje, że też miałbym z tym problem, tak? Też bym się trochę bał wystrzelić z grubej rury, chociaż oczywiście padły tam pytania o memiczność Dudy, a konkretnie o to, no, co pan myśli o tym, że jest pan człowiekiem memem? No, mówią, niektórzy mówią o panu długopis, niektórzy mówią o panu, jak jeszcze mówią, notariusz. Niektórzy mówią o panu notariusz. No i co pan o tym myśli? Oczywiście odpowiedzi kogoś takiego jak Duda są w 100% do przewidzenia. Wiadomo, że on powie, panie redaktorze, no, czy to dobrze, czy źle? No, i tutaj... Po raz pierwszy zaczął tak głupawo się śmiać. Ja od dawna mam takie podejrzenia, że Duda nie jest za mądry, delikatnie mówiąc. Komuś by się mogło wydawać, no ale krawiec, ten człowiek jest lepiej wyedukowany od ciebie, ma studiował, ale zobaczcie, jak on się zachowuje. Są takie osoby, które pozornie, no... Są wykształcone, mają faktycznie jakąś tam wiedzę prawną czy historyczną, ale tak naprawdę zachowują się idiotycznie i jak pajac trochę. I Duda jest dla mnie taką osobą. I on tu już zaczął, jak o tych... W ogóle można poznać takie osoby, że powiesz tylko słowo mem, czyli coś, co kojarzy się z czymś zabawnym, memy, prawda? A on już... Memy. Tak ten głupawy śmiech jego. I on się pojawiał... Ten głupawy śmiech kilka razy przynajmniej w tym nagraniu. Jak padały pytania właśnie o ochronę No i tak żartobliwie ktoś tam właśnie powiedział, no, że małżonka to jest taka ochrona, czy coś, a ten się śmiał jak po prostu jak głupi do sera, nie? Tym z takim głupawym właśnie śmiechem. No, tragedia po prostu. To jest kompromitowanie Polski, Polaków, taki prezydent, który tak się zachowuje. A coś mi się wydaje, że on ma jakieś prawnicze wykształcenie. Uniwersytet Jagielloński. No, to bardzo dobry uniwersytet. Taki prestiżowy. A ciekawą ma dewizę. Więcej znaczy rozum niż siła. O, bardzo głębokie. O. O, należał do harcerstwa w ogóle, do drużyny harcerskiej Piorun. I nawet został po kilku latach drużynowym. No, był uczniem klasy humanistycznej w drugim liceum ogólnokształcącym. No, mnie z ogólniaka wywalili. To widzicie, no, Duda lepszy. Jego nie wywalili. I rozpoczął w 91 studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. No to dobrze pamiętałem, że właśnie prawo. Ale widzicie, wykształcenie to jedno, a umiejętność zachowania się, to jak kto reaguje na różne pytania. No ktoś, kto usłyszy, na przykład są takie osoby, na pewno się spotkaliście z takim zachowaniem, że ktoś mówi przy stole: dobra, to opowiem wam kawał, a już jakiś tam głupawy wujek czy głupawa ciocia już się śmieje, jeszcze nic nie powiedział, a no kawał, już się śmieje, nie? No to Duda taki jest. No, nie na darmo, może nie bez powodu Krzysztof Skiba nazywa go Jasiem Fasolą. No, to dla mnie też jest taki prezydent Fasola. A, no pytały, zabrakło trochę jakby drążenia tematu. Tu moim zdaniem wychodzi brak doświadczenia Stanowskiego i Mazurka, bo oni no, są, może i się znają na sporcie na przykład, nie? Ale oni nie są dobrymi dziennikarzami według mnie. Na pewno nie są takimi dziennikarzami dobrymi jak bracia Sekielscy na przykład, nie? Nie potrafią tak pokierować rozmową sprawnie, wprawnie, jak Karolina Głowacka z Radia Naukowego. No i pewnie jeszcze wielu innych, nie? Są takimi półprofesjonalistami. No więc, jak prezydent odpowiada na pytanie o Kamińskiego i Mazurka, wypowiada się na temat tych dwóch gości w sposób taki, że ja im jestem, panie redaktorze, głęboko przekonany co do uczciwości Kamińskiego, pana Kamińskiego i pana Mazurka. Kurwa. I Wąsika, co ja mówię, kurwa. Kamiński i Wąsik, no. Kamiński i Wąsik. No to jak Duda mówi, że jest głęboko przekonany o krystalicznej wręcz uczciwości tych dwóch gości, że tak zarymuje, to wypadałoby zapytać, a skąd wynika to przekonanie, panie prezydencie? Więc to jest naturalne, że czasem trzeba trochę podrążyć, a nie zadowolić się taką odpowiedzią, że no, jest pan przekonany, no to dobrze, to wszystko załatwia, bo jest pan przekonany, nie? No i zabrakło trochę takiego drążenia. To było jakby trochę takie silenie się na pokazanie, że my zadajemy odważne pytania z tym długo, z tą memicznością, z tym długopisem, prawda? No ale to są pozory tak naprawdę, pewna iluzja. No, ja bym to pociągnął dalej i podrążył trochę. Tym bardziej, że było wiadomo, że no raczej prezydent się nie obrazi i nie pójdzie sobie. Chociaż pewnie byli umówieni na autoryzację wywiadu. To nie było w ogóle prowadzone na żywo. Ten wywiad jest w dziale wideo. Inne są nagrania w dziale na żywo, a to nie było na żywo prowadzone, więc teoretycznie mógł się obrazić, strzelić focha i wyjść. Padały też pytania o to, co będzie robił po prezydenturze i różne takie pytania w stylu, co pan lubi na śniadanie, a jak pan spędza wolny czas, a kiedy był pan ostatnio w kinie. No, były pytania o to, czy był sam na zakupach ostatnio. No, z ochroną raczej był. Nie mógł być sam. Prezydent nigdzie nie chodzi sam. Nawet jak do kibla idzie, to tak, to się nie śmieje. Jak idzie do kibla, to pod tym kiblem już stoją ochroniarze. Tak jest, no. Więc no takie miałkie pytania, słabe. Takie pytania to ja mógłbym zadawać komuś tu zaproszonemu w spelunie, jakbym się nie przygotował w ogóle, nie? To też byłyby takie pytania. A co lubisz jeść? A gdzie ostatnio byłeś? A co czytałeś? A co myślisz o? I tutaj jakieś ostatnie wydarzenia. To są pytania, do których się w ogóle nie trzeba przygotowywać. No więc cały ten wywiad z Dudą był taki sobie, no. Ani dobry, ani zły. Nie będę tu krytykował Stanowskiego i Mazurka. O, Mazurkowi się zarzuca, że przerywał za dużo. Nawet go jakoś tam cichaczem upomniał ten Stanowski, gdzieś tam, nie wiem już. Bo tak słuchałem trochę jednym uchem, no. Miejscami, albo człowiek gdzieś tam musiał skorzystać z toalety, więc. Ale coś takiego było, no, że tam kopnął go w kostkę, czy tam coś mruknął, no bo ten za dużo przerywał. No nie wiem, z drugiej strony ciężko wydobyć z takiego gościa jakieś wyjątkowo ciekawe wypowiedzi od kogoś takiego jak prezydent Duda, który musi się wypowiadać grzecznie, poprawnie, aby nikogo, prawda, nie urazić, drodzy państwo. I o co można zapytać właściwie takiego człowieka? No, ciężko, trochę nie wypada jednak go wypytywać o jakieś bardziej hardkorowe rzeczy, o to, czy ogląda filmy porno, nie wiem, czy jakieś inne. No, prezydenta się pyta o sytuację polityczną, o różne trudne sprawy, które są do rozwiązania, o jego stosunek do i tutaj jakieś rzeczy, którymi żyje opinia publiczna, obywatele. No, takie rzeczy, wiadomo, no też byłoby chyba nieprofesjonalne, gdyby za bardzo odjechali z tym wywiadem, nie? Więc no. Więc to jest ciężkie zadanie. Drugie nagranie, z którym się zapoznałem, to obrona Michała Wiśniewskiego. Mówiłem o tej sytuacji, w której się znalazł Wiśniewski, piosenkarz znany. Chodzi o to, że grozi mu 1,5 roku więzienia. No ja słyszałem o roku. Nie wiem, czy tutaj błędu nie popełnili, ale ja słyszałem o roku. I to był taki materiał, który miał w zasadzie bronić tego Wiśnie. Chodzi konkretnie o to, że on podał jakby nieprawdziwe dane dotyczące jego dochodów, że podał, że zarabia bardzo dużo, a zarabiał bardzo, bardzo mało, więc normalnie by nie dostał kredytu w skokach, a dostał. A potem wyszło, po wielu, wielu latach wyszło, że kantował niby. No tutaj była ta sprawa przedstawiona trochę z innej strony, właściwie była to tylko obrona tego Wiśniewskiego i taki cukierkowy bardzo materiał, nawet miejscami taki trochę żałosny, bo no wiecie, takie użalanie się nad sobą tego Wiśniewskiego. Ja jestem przekonany, że byłem przekonany, że dobro może zatriumfować, ale teraz już wiem, że świat jest okrutny. Mam nawet piosenkę na tą okoliczność i tam coś śpiewa. No. Kurczę, no takie... No takie jakieś dziwne to było. Wypowiadał się jakiś człowiek, który też mówił, że Michał jest... To jest dorany przyłóż i to złoto, nie człowiek, bardzo wrażliwy, bardzo. Ja nie wiedziałem, że on jest taki wrażliwy. Ale tak naprawdę przedstawiono też tą sytuację od takiej strony, że no, media wcześniej tego nie robiły. Chodzi mianowicie o to, że Wiśniewski po pierwsze spłacił 2 miliony, które pożyczył z nawiązką, pożyczył tam 2, spłacił coś koło tam 2,5, czy 2 coś, więc de facto oddał wszystko, co pożyczył, tak? Zostały mu odsetki oczywiście, z którymi, co do których on się cały czas tam próbuje dogadać. Nie uciekał z kraju, próbował się dogadywać, reklamował te skoki w ramach chyba barteru, żeby odpracować może część tego. Też więc a potraktowano go troszeczkę jak. Aha, tu piszecie 3,4, 3,5, ale pożyczył 3 i. Znaczy, bo w wywiadzie padło jasno, że oddał to, co pożyczył, no, zostają mu ewentualnie odsetki, tak? Znaczy, no. No przysiągłbym, że... No dobra, to nie... Kasa plus barter. Aha, kasa plus barter. No w każdym razie też było o tym, że w sądzie został potraktowany trochę tak, jakby była niechęć do niego za to, że on wielka gwiazda. Pan myśli, że pan jest wielki gwiazdor, to panu wszystko wolno? Co pan jest? Jakiś Rolling Stones, proszę pana, pan jest? I wszystko to faktycznie wygląda trochę... Nie za dobrze to wygląda, bo inni zrobili o wiele większe wały. Gangsterzy to pożyczali tam po 20 baniek, a nie 2 bańki, nie? I tam nikt nie odpowiada, jeden jakiś kozioł ofiarny. Masa osób była w to zamieszana, w tą aferę ze skokami, a robi się jakby z tego Wiśniewskiego też takiego kozła ofiarnego i żeby, nie wiem, przykryć tą aferę trochę, żeby pokazać, że coś się robi w tej sprawie, że nie ma tutaj równych i równiejszych, on jakby posłużył trochę jako przykład, bo on faktycznie no, wygląda na to, że po pierwsze... spłacił dużą część, nie miga się od tego płacenia, chciał się dogadywać, jak tylko mógł, no właśnie ten barter, reklama tych skoków, część spłacił, cały czas jest w nim ta, była i jest ta chęć, żeby się dogadywać, więc faktycznie został może trochę niesprawiedliwie potraktowany, ale z drugiej strony rok więzienia, no to przy tych niższych wyrokach, typu właśnie rok, półtora, to można się dogadywać na bransoletkę, na dozór, tak? Że chodzisz sobie po mieszkaniu w bransoletce, na nóżce, na zakupy sobie możesz wyjść, tak? No to nie jest żaden wyrok, no coś takiego, to nie wiem, ja już bym chyba na jego miejscu machnął ręką i odsiedział to swoje i nie pajacował, nie robił z siebie takiej żałosnej ofiary.
1: Dziękuję, kochani, że zostaliście ze mną, mimo wszystko, jak mnie potraktowali. No i ja, biedny, ja, zrobiono ze mnie złego człowieka, a czy ja jestem zły? No wiecie, no tak dziwnie to też wygląda z jego strony.
0: A wierzysz, że wtedy zarabiał 8 tysięcy miesięcznie? No właśnie, to też jest dziwne, jakie 8 tysięcy, nie? Zresztą to zostało poruszone też w tym materiale, że on jak deklarował, że zarabia te 8 tysięcy, to latał helikopterami, bankiety, drogie samochody i żył jak król, zarabiając te... Czyli może coś chachmęcił, a robi z siebie teraz takie niewiniątko trochę, nie? Krawiec, idź do banku i ściemnij oświadczenie o dochodach. Tu też została poruszona pewna drażliwa kwestia, że w polskim prawie faktycznie łatwo jest zostać oskarżonym o jakieś ściemnianie. Jak ja brałem kredyty konsumenckie, jak czasem mam naprawdę taką lipę z kasą, to muszę tam te 3000 na przykład wziąć, nie? I raz na parę lat jakoś mam taką sytuację, więc wiem, jak to jest. I co ciekawe, jak wypełniamy jakieś, jak wypełniamy wniosek o przyznanie kredytu, na przykład przez aplikację mobilną, to tam jest pytanie o dochody i trzeba wybrać jakieś pliki potwierdzające te nasze dochody. A jak załatwiamy to przez infolinię, to pada tylko pytanie o deklarację. Ja wymieniam jakąś kwotę, 2, 3, 5, 10, 10 tysięcy. I już nie proszą o żadne dokumenty. To jest ciekawe, nie? Więc teoretycznie to Stanowski też mówił, że jego kiedyś pytano właśnie, ile miesięcznie pan wydaje na życie. No to tutaj ciężko jest podać jakąś kwotę uczciwą, sprawdzoną, bo to jest wszystko takie płynne. To człowiek z dupy strzela se kwotę, nie? No, 5 tysięcy wydaje, no. A potem ktoś się może przyczepić i zacząć grzebać i te nasze deklaracje co do zarobków czy dochodów się okażą, że mimo, że oczekiwano od nas, że słownie tylko zadeklarujemy, nie wiem, może w moim przypadku tak jest, że wystarczy słownie przez infolinię, ponieważ to są nieduże kwoty, tak? Ja nie pożyczam 2 milionów. Domyślam się, że jest to trochę inaczej, jak pożyczasz 2 miliony, a inaczej jak pożyczasz 3000 złotych. Zresztą mój bank ma do mnie zaufanie, bo już 2 kredyty spłaciłem. Jakby nie mam żadnych wpadek na koncie i jestem klientem tego banku od wielu, wielu lat. No to nie wiem. W każdym razie został poruszony też ten temat tej takiej umowności pewnych deklaracji, które składamy, które potem mogą się obrócić przeciwko nam, bo ktoś zacznie to sprawdzać i się okaże, że o, źle pan tutaj zadeklarował coś, nie? A Wiśniewski twierdzi, że on po prostu zadeklarował to, co mu tam wychodzi z pita, nie? I tyle. No. Także nie mają wcale ci artyści tak za bardzo tej taryfy ulgowej chyba, aż tak bardzo, bo była mowa, że niedawno o tym, że no księża i artyści. No ale się okazuje, że widzicie, artystę drapnęli i to takiego topowego artystę, którego wszyscy znają i kochają, to go drapnęli. No ale rok nie wyrok. 2 lata jak dla brata. No. Co to za wyrok? A jeszcze może by coś ugrał na tym, bo zrobiłby z siebie męczennika. Zresztą tam padały słowa, że Michał jest gotów nawet pójść do tego więzienia, aby pokazać, jaka patologia panuje i w ogóle. No to jeszcze by na tym coś ugrał. Ale wyłania się też obraz czasami w miarę dobry tego artysty. Na przykład, że on farbując sobie włosy na zielono, reklamując, co to była za sieć komórkowa, co on śpiewał, ciągle gadam, nie przejmuję się zupełnie rachunkami, gadam sobie z żoną i z kolegami. Jak to było? Ciągle gadam. Sami swoi. O. Reklamy, to nie będę puszczał. Sami swoi, reklama. Z tej okazji zafarbował sobie włosy na zielono, z czerwonych na zielono. No i ktoś mógłby myśleć, że no wziął pewnie za to głupie zafarbowanie włosów grube miliony, a tak naprawdę on się dogadał z tą siecią, że te pieniądze pójdą na dzieci, na cel charytatywny po prostu. Nie wziął tych pieniędzy dla siebie. To akurat go stawia w bardzo pozytywnym świetle. No bo tu piszecie też, że... konkretnie Waran pisze, że widział Wiśniewskiego naćpanego na koncercie kompletnie. No ale który artysta nie ćpa? Ludzie, no, ćpają, pisarze, artyści, wszyscy ćpają. No. Ja też ćpam. A wy nie ćpacie? To spierdalajcie, to nie dla was jest to radio, jak nie ćpacie. Ha, tak naprawdę ktoś, kto pali papierosy, to też jest narkomanem. Tylko kwestia tego, jak to sobie nazywamy. Ale czy uzależnienie od papierosów to nie jest straszliwy nałóg, z którego ciężko wyjść? Nawet ciężej niż z jakiejś tam trawki. Ja na przykład teraz nic od dłuższego czasu znowu nie ruszam i jest wszystko spoko. Żadne... kajne problem, a z papierosami jest problem duży. Ciężko zerwać z tym. To jest nałóg prawdziwy, narkomański. Narkotyki to zło. No wszystko to zło. W ogóle cały dzisiejszy świat to jest taka... To jest takie jedno wielkie prawo dżungli. Tak naprawdę już mam tego dosyć trochę, bo ciągle machloje, afery, przekręty, kręcenie lodów. Wszystko, bardzo dużo się wokół kasy kręci, wokół kasy i władzy. I ciągle jakieś komisje, sądy. I tak naprawdę tworzy się takie w głowie takie wrażenie, że wszyscy na tym świecie kombinują, cwaniakują, tylko kto się da złapać i kto ma jakie znajomości. I że tak właściwie, no może o to w tym wszystkim chodzi. Życie jako taka wielka, jedna wielka gra MMO, Multimassive Online, gdzie po prostu zdobywasz nowe talenty, zdobywasz talent, cwaniakowanie, znajomości i to ci pozwala lepiej kraść, lepiej się rozpychać łokciami. No taki się świat zrobił jakiś dziwny. Przekręt na przekręcie, wszyscy cwaniakują, liczy się kasa, każdy pokazuje, co ma, chwali się i najlepszy jest ten, co się nachapał się, ma dużo, to jest ktoś. Ale do ludzi docierają tylko małe przekręciki. O dużych nikt nie mówi. O dużych też się chyba Jola mówi, nie? Tylko, że ten, im większy przekręt, tym dłużej trwa wyjaśnianie go i nawet kilkanaście lat będzie się sądził ktoś. To jaki jest sens w ogóle tego sądzenia się, jak to potrafi trwać kilkanaście lat na przykład, a na końcu jakiegoś kozła ofiarnego, jakiegoś słupa wezmą, wsadzą do pierdla. A on i tak nie odda tego, co nakradł, rodzinę swoją już ustawił, to nawet się opłaca, tak, poświęcić się dla, nie wiem, dla rodziny i pożyć sobie przez te kilkanaście lat, jak będziemy sądzeni, to pożyć sobie jak król jeszcze, no, nie to, żebym pochwalał, ja absolutnie żadnego złodziejstwa nie trawię. I tak nie pochwalam. Wczoraj była u Michała taka trochę niebezpieczny temat, szedł na niebezpieczne tory, bo Michał zaczął usprawiedliwiać jakby złodziejstwo w niektórych przypadkach, jak ktoś ukradnie, żeby bo jest głodny na przykład i poszło w tym kierunku. To się nie spodobało niektórym i się awanturka zrobiła. Może tak, nawet jeśli tak jest, że w pewien sposób taka osoba jest usprawiedliwiona, to może nie powinniśmy o tym w ogóle gadać i tak tej sprawy stawiać, nie? Że tylko po prostu zachować to dla siebie i jak przyjdzie ta czarna godzina, to może sami ukradniemy tą bułkę, ale żeby tak usprawiedliwiać, publicznie gadać, to faktycznie się robi trochę... Rozmowa wtedy schodzi właśnie w niebezpieczne rejony. Dobra, jak macie ochotę drętnąć, to zapraszam. Proszę tylko, żeby wasze telefony były bardziej merytoryczne niż telefon wcześniejszy Czosnka. Po co on tu dzwoni w ogóle? Pajacuje tylko. No. Przełączę specjalnie tutaj na aktywny. A co wy myślicie? Może ktoś się wypowie na temat tego kanału Zero, jak to widzicie. Ja zdecydowanie wolę braci Sekielskich, albo na przykład takie kanały jak Dział Zagraniczny, albo Radio Naukowe, tam są ciekawsze rozmowy. Przynajmniej na razie, no dajmy szansę jeszcze Stanowskiemu. Dopiero od kilku dni ten kanał działa, a już sporo materiałów w zasadzie jest. Oczywiście można się przyglądać, jak kto robi taki kanał i coś sobie podpatrzyć. Patrzę na logo, no może być nawet. Nawet spoko. Proste. O. Trochę gdzieniegdzie bym powiększył czcionkę. Jeśli chodzi o podpisy pod logo, bo przy miniaturkach to trochę ginie. Ale fajna typografia, ładnie to tutaj te zaokrąglenia, gradienciki użyte z głową i z wyczuciem. Stylistyka taka trochę jakby to było właśnie kręcone kamerą, te takie znaczniki, marki, tak? Marksy różne. Trochę to jakby to była jakby to było w obiektywie kamery, trochę jak coś do druku oddane, jakieś próbniki kolorów. Okej, może być. Na razie jest sporo artykułów, sporo materiałów w stylu jak to powstawało, jakie mamy plany, wracamy, to znowu my, co to będzie i tak dalej, więc ciężko właściwie to oceniać, ale no takie rzeczy muszą być, to jest robienie szumu, robienie zasięgów sobie tanim kosztem w sumie i ludzi może takie rzeczy interesują faktycznie, no. Kto za tym stoi, co to, jakie są plany, no to na początek można nakręcić faktycznie takie materiały. A tu już widzę, się pojawiła analiza wywiadu Dudy, co kryją gesty prezydenta. To też jest ostatnio mania, analizowanie mowy ciała, analizowanie ubioru, wyrazu twarzy, czy patrzył w lewo, czy w prawo, bo jak w prawo, to kłamał. Nagle media zaczęły takie artykuły pisać, takie analizy. To jest teraz modne.

duży ruch widzę w dziale społeczność na kanale YouTube. Dużo rzeczy powklejanych. No, no tak się robi kanał. No. Tak naprawdę, gdybyśmy my robili to zawodowo, to też powinniśmy dawać dużo materiałów w dziale społeczność, wklejać jakieś grafiki, zaproszenia, zachęty. No i otagowywać wszystko, wrzucać jednocześnie na Instagrama, na TikToka, na Facebooka i tak dalej, chociaż dzisiaj tagowanie podobno nie ma już dużego znaczenia tak naprawdę. Liczy się częstotliwość wrzucania materiałów, liczy się liczba odsłon. Kiedyś można było robić w ogóle, ale to musieli to pozmieniać, bo ludzie oszukiwali, były różne triki związane jakby z tym, jak to wszystko działało. Można było sobie na przykład wpisać te same słowa kluczowe i opis najlepiej jeszcze, co ten, kto ma, kto zdobył dużo odsłon pod jakimś nagraniem, skopiować to i jakby czerpaliśmy z tego kogoś zasięgów, no, automatycznie, bo YouTube'owi się wydawało, że to są rzeczy, nie wiem, tożsame w jakiś sposób, nie? Więc to było takie podpinanie się pod kogoś bardzo łatwe. Więc trzeba było zmienić te różne mechanizmy i dostosować je jakby do pewnych doświadczeń, do pewnych wniosków, które się pojawiły z czasem. Zarówno Mazurka, jak i Stanowskiego posądza się właściwie o to, że oni są pisiorami. Piotr Napierała twierdzi, że to jest kanał dla centrystów po prostu i że czegoś takiego w zasadzie brakuje, że mamy nieustannie w Polsce takie media, które faworyzują bardzo i są nastawione na sławienie jednego z dwóch plemion, czy to KO, czy PiS, nie? I że tak u nas się troszeczkę media robi w tym momencie, że są bardzo takie skrajne i nastawione na, wyprofilowane, mocno nastawione na wspomaganie, na sławienie jednej z tych dwóch sił, tych dwóch plemion. A tu mamy takie, takich centrystów niby trochę, chociaż no, posądza się Stanowskiego i Mazurka, że oni są bardziej tacy za PiS-em i w tą stronę.

Przecież wczesne NR było całe w konopnych oparach, pisze Zenon. Każda audycja. A jak ty to wyczuwasz, ten zapach konopny przez głośniki? To jakoś przelatuje? Ja bym powiedział, że radio na fali było bardzo w oparach, a nocne radio, czy ja wiem, czasem na pewno, no tak, bywało, że nawet bardzo, ale no może i masz rację. W każdym bądź razie może faktycznie brakuje takich centrycznych, centrowskich, nie wiem jak to powiedzieć, centrystycznych mediów u nas, nie? A tak póki co niektórzy postrzegają właśnie Kanał Zero.

0: Duże kontrowersje wzbudza film Biała Odwaga. Który będzie miał dopiero swoją premierę, ale no wiadomo, że już wzbudza duże emocje. O zdradzie górali, ale to o tym za chwilę, bo Jacek się pojawił. Witam Jacka, cześć Jacku.
1: Cześć Krawiec, jak jeszcze mieszkałem tak bardziej na stałe w Australii, to tak sobie siedziałem, czasem myślałem, och, jakby było fajnie, jakby Krawiec nadawał w dzień. Wtedy mógłbym wieczorami sobie posłuchać nocnego radia. I akurat zacząłeś nadawać wieczorami, jak w dzień, jak ja jestem w Polsce.
0: Na złość ci robię, specjalnie.
1: A co ci robisz? Przyznaj się, to za to logo, na pewno się tu zmuścisz teraz, za tą aferę o logo. A tak czułem,
0: No to ty byś się mógł mścić ewentualnie, a nie ja. No. I to co mówiłem, to słuchajcie, jeśli ktoś miałby mnie nazwać oszustem i złodziejem, to Jacek, a nie rybka. No.
1: Oszust i złodziej. Już nie wiem, daleki jestem od tego, żeby cię nazywać od oszustów i złodziei, chociaż wiem, że takie opinie w internecie również krążą, tak ci się może pochwalę. Znalazłem takie opinie. Tak?
0: Wiem o tym, też to do mnie doszło, no i nie będę się jakoś tłumaczył, bo niby jak, no co mam powiedzieć.
1: Nie, no daj spokój, nie ma o czym mówić. Wiesz co, ja chciałem powiedzieć o tym Kanale Zero, bo ja się zgadzam, że oni nie są wybitnymi dziennikarzami, ale jednak Mazurek, który rozmawia z ludźmi w RMF-ie, wzbudza mój szacunek i zaufanie. On jednak ciśnie trochę tych polityków. Zresztą fakt, że im nawet się zdarzyło wyjść w pizdu z tego studia, pokazuje, że to chyba nie była ustawka, bo to często byli pisiarze. Pokazuje, że on jednak trochę jest dziennikarzem, który umie przycisnąć jakiegoś typa. A to, że się pojawił u prezydenta Dudy w koszuli, no to taki chyba jego styl jest.
0: W bluzie z kapturem.
1: A nie, czy a w ludzie z kapturem to nie był czasem Stanowskich, a on nie był...
0: Aha, myślałem, że ty mówisz... Aha, bo ty mówisz o Mazurku teraz. Myślałem, że Mazurku, o Stanowskim, tak. Że dobry dziennikarz. Faktycznie trochę... Mazurek bardziej jakby przyciskał tego Dudę, faktycznie, no, niż Stanowski chyba.
1: On jest też inny niż bracia ci Sekielscy, bo on jest taki trochę bardziej, wiesz, na szybko, bardziej rozrywkowy. To nie jest jakiś dziennikarz, nawet trochę dziennikarz śledczy, dziennikarz, który by usiadł nad jakimś artykułem chyba na dłużej niż 2 godziny. Tak myślę, tak odbieram Mazurka, bo to jest inny styl dziennikarstwa i on też jest potrzebny, chociaż no wiadomo, że kunszt braci Sekielskich no jest większy pod niektórymi względami. Ja aczkolwiek nie jestem pewny, czy on by potrafił tak poprowadzić tak dynamiczny wiatr, jak prowadzi Mazurek. Więc ja Mazurka lubię i nawet sobie cenię. Tak, czy zaraz pojawia jakieś oskarżenia, że na jakichś jego urodzinach byli politycy? No tak, oczywiście, że byli, bo oni się tam wszyscy znają i spora część tej naszej sceny to jest teatr. A jeszcze nie miałem okazji w ogóle dać szansy temu kanałowi Zero, ale chyba dam mu szansę, bo te rozmowy, które prowadzili Stanowski i Mazurek, ja je lubiłem. Jakoś tak, no szanowałem ich, podobało mi się to. I to jest tak półrozrywkowe jednak, tego nie trzeba do końca na poważnie traktować. Nie? Jak ktoś to traktuje zupełnie poważnie, to jest chyba lekko nie rozumie konwencji. I podoba mi się ten symetryzm. Powiem szczerze, że mi się podoba symetryzm, bo ja chociaż uważam się za antypisiora, to doceniam pewne rzeczy, które PiS zrobił, na przykład CPK albo jakieś tam zakupy militarne. I już jak tylko tak coś powiem, to zaraz mówią, jesteś pisiorem, będę cię kurwa badał. Z przodu, nie? No, trochę to jest chore w polskim takim, wiesz, scenie politycznej.
0: Mówisz? No. Kurczę, no właśnie, czyli niech sobie będzie taki Mazurek i Stanowski, niech sobie będą bracia Sekielscy. Nie tyle inna liga, co inny sposób prowadzenia wywiadów i rozmawiania. I no, też Stanowski widać, że on się nie zna jakoś super na polityce na przykład, ale ma jakieś tam wyczucie dziennikarskie na przykład, że szybko zauważa, jak jest nuda i stara się to naprawić i przerzucić na inny temat. Czyli jak, inne ma takie cechy, które powinien mieć dziennikarz, nie?
1: Mhm. Dokładnie tak. Ja w ogóle nie do końca rozumiem Stanowskiego. On jest fajnym takim audio felietonistą, bo to jego na przykład Dziennikarskie Zero, czy to jego spory z tą, o Jezus, z tymi różnymi artystami w sprawie opłaty reprograficznej były bardzo dobre i to przypominało trochę felietony, trochę takie spory i to jest fajne, natomiast Stanowski nie jest jakimś bardzo poważnym dziennikarzem, myślę. To nie jest człowiek, którego na przykład chciałbym czytać jakieś artykuły, bo on chyba w artykuły się też nie bawi gazet. On jest internetowym takim trochę konferencjerem, trochę takim właśnie showmanem. Nie jestem przekonany, on chyba się bo to nie obraził, czy on aby do końca jest na pewno dziennikarzem. To też nie jestem tego przekonany. Na pewno to jest showman.
0: No, mógłby się obrazić, tak jak Olszański się obraża za nazywanie go aktorem, to też tutaj mógłby się obrazić. No, ale to też zarzucanie mu na przykład, że się nie zna tak dobrze na polityce, ale za to na sporcie się zna. No, dobrze jak dziennikarz się na czymś dobrze zna po prostu, nie? Ma swoją specjalizację, a ciężko się znać na wszystkim. A ty powiedz, Jacek, ty byś się na przykład o co zapytał takiego prezydenta Dudę?
1: Ja bym się o co bym zapytał prezydenta Dudę? Ja bym się zapytał prezydenta Dudy, czy nie będzie mu wstyd za te ostatnie dwie kadencje, jak już będzie to patrzył wstecz. Ale bym to mu napisał z całym szacunkiem, bo ja uważam, że to jest pan prezydent Duda. Ja w ogóle jestem zwolennikiem tego, że jakkolwiek można zgrzytać zębami, to jakikolwiek nie będzie następny pan prezydent, to następny pan prezydent, albo pani prezydent, dlaczego nie, to też będzie pani prezydent. I ja na pana prezydenta Dudę nie głosowałem. Jak sobie przechodzę obok pałacu prezydenckiego, czasami mówię, o, Duduś tu mieszka, tak dla siebie, pod nosem. Ale jednak... jakiś szacunek mu się należy, bo ja to jest tak jak w wojsku, jak już nie szanujesz kogoś, kogo musisz salutować, to mówisz, że nie salutujesz do człowieka, tylko do jego stopnia. Więc ja do niego mam szacunek ze względu na to, że jest prezydentem Polski. Ja bym zapytał pana prezydenta Dudy, czy nie uważa, że był zbyt miałkim, zbyt mało wyrazistym prezydentem przez te ostatnie dwie kadencje, która to już niedługo się kończy. Ciekawy jestem, co by mi odpowiedział, bo nie był to wyrazisty prezydent. Aczkolwiek miał swoje jaśniejsze i ciemniejsze momenty, tak bym go zapytał.
0: A czy uważasz na przykład, że byłoby przegięciem zapytanie go o te jego głupie miny? No tak jakoś można by to grzecznie. Czemu pan takie głupie miny robi? Wszyscy stoją ładnie i na poważnie tutaj, a pan taki...
1: Nie, o to bym go nie zapytał, bo jaki ktoś. Ja też czasami robię głupie miny i nie wiem, drapię się po tyłku, jak stoję gdzieś, bo już nie mogę wytrzymać. No ale ja nie jestem prezydentem, to inna sprawa. Ale na przykład bym go zapytał, panie prezydencie, no tylko panie prezydencie, ma pan dostęp do najlepszych nauczycieli angielskiego, do bardzo wielu godzin, które może pan na to poświęcić. Jak to jest, że mówi pan po angielsku gorzej niż przeciętny przedszkolak? Czy naprawdę nie jest panu z tego powodu wstyd, że w dzisiejszych czasach ma pan taki angielski, że musi pan przełączyć na polski? I czy naprawdę nie było żadnej możliwości, że pan się nauczył go trochę lepiej? O to bym go na przykład zapytał.
0: O, dobre pytanie. Ja bym jeszcze zapytał o małżonkę, dlaczego jest... Wiesz, no powiedzieć o Dudzie, że jest mało wyrazisty, to jak wypada jego żona, która właściwie nic nie mówi, mało co robi i tylko... zmienia te kiecki i media się od wielu, wielu lat rozpisują tylko, że nowa kreacja pierwszej damy. Pierwsza dama przeszła sama siebie, a tutaj wpadka modowa. No taki wieszak na ubrania trochę. O to bym może podpytał, nie?
1: O to bym go nie pytał, bo powiem ci szczerze, ja nie wiem, czy pierwsza dama ma coś płacone za bycie pierwszą damą. Chyba nie. Ona generalnie nie ma obowiązku. Ona ma prawo powiedzieć w ogóle, że ona wycofuje się z życia publicznego, bo my pierwszej damy nie wybieraliśmy. Więc ja bym co do pierwszej damy to mi się nie rzucał, bo to byłoby chyba niegrzeczne i trochę nie na miejscu, bo nikt nie obiecał, że pierwsza dama będzie taka, a nie inna. W ogóle bym pierwszą damę olał. Jeżeli pierwsza dama chce się udzielać, to niech się udziela. Jeżeli nie chce, to nie. I wolna wola. A jeszcze bym go coś innego spytał, wiesz? Miałem okazję porównać dwa przejazdy samochodów. Pana premiera Australii w Canberrze i pana prezydenta Dudy w Warszawie. I jak się patrzy na przejazd pana prezydenta Dudy w Warszawie, to mam wrażenie, że jedzie taki wataszka afrykański, taki wiesz, wszyscy na sygnale, cały czas napierdalają. Widać, że jedzie z drogi śledzie, trąbią, grzeją, rozumiesz, policji tych z pięć samochodów z przodu, pięć z tyłu, że z takich... Myślałem, że tacy murzyni na takich Toyotach u góry będą jechać z takimi karabinami, nie? Jak to na takich filmach o Afryce jest. A jak jedzie prezydent Australii przez Canberrę, to jedzie dosłownie trzy samochody jadą. Z przodu jedno auto policyjne, drugie auto policyjne z tyłu. I nawet nie jadą na sygnale. Jadą sobie spokojnie. Wszyscy jest tutaj, że który samochód jedzie, którym jeździ właśnie ten premier, bo szczególnie jak on widać, że on wjeżdża do tej swojej rezydencji. premiera obok parlamentu. No i to wygląda jakoś tak cywilizowanie. Nie musi od razu, wiesz, robić zadymy. Jedziemy na bombach, bo jedziemy przez Warszawę. No nie wierzę, że za każdym razem, jak on tak jechał przez Warszawę, to była jakaś bardzo pilna sprawa wagi państwowej. No nie wierzę w to. I czy to tak trochę może już nie czas, żeby się te zwyczaje prezydenckie tak westernizować, że może trzeba być bardziej takim uspokojonym, spokojnym, że nie jechać jak afrykański wataszka? O tym go zapytał. Jakie to zwyczaje, panie prezydencie, pan widzi? O takie, żebym go zapytał. Na przykład. A też na przykład go zapytał, co jest jego największym osiągnięciem przez te 10 lat. Według niego, niech się pan pochwali.
0: O, to by było, bardzo mogłoby być niezręczne pytanie troszkę. Ja bym się też zapytał może o to, dlaczego jest tak bardzo za PiS-em i no nie jest żadną tajemnicą, panie prezydencie, że sprzyja pan bardzo partii PiS i co takiego przemawia za tą partią w pana oczach? To tak, już bym tu się głupio, bo w pana oczach co przemawia, to tak to jakoś niegramotnie. Widzisz, to nie jest takie proste. Zadać ładnie pytanie.
1: Tak,
0: też.
1: Można by mu dawać takie pytanie, wiesz, panie prezydencie, zgodnie z polskim prawem, człowiek, który jest wybrany na urząd prezydenta, przestaje być członkiem partii politycznych. Pan naturalnie przestał być członkiem PiS-u. Czy uważa pan, że również duchem przestał być pan członkiem PiS-u, ponieważ wielu osób ma na ten temat zupełnie inne zdanie? No, ciekawy jestem, że odpowiedział. No, panie redaktorze, naturalnie byłem neutralny, zupełnie światopoglądowo, prawda? No, trochę to by byłoby ciekawe pytanie. On rzeczywiście był członkiem PiS-u.
0: No, wiłby się jak piskosz. On odniosłem wrażenie, że Duda mówi to, co wypada powiedzieć, to mówi to, co jest bezpieczne dla niego i przedstawia wszystko i idzie w zaparte trochę czasem. Właśnie tak... To mi się w nim nie podoba, że on nie potrafi nic powiedzieć szczerze, przyznać się do czegoś, czy... Wiesz, on wiadomo, że jak padnie pytanie o memiczność jego osoby, to on powie to, co powiedział w sumie, że no, trzeba mieć dystans do siebie, ja ten dystans, myślę, mam. Niektóre memy były naprawdę dowcipne, sam się śmiałem, panie redaktorze.
1: No, ale nie masz takiego wrażenia, że w Polsce ciężko jest o polityka, który ma dystans do siebie? Że ze świecą szukać takiego, co bym na przykład powiedział. A tu mam, w ogóle nawet wyobraź sobie, taki pan prezydent wyciąga taki mem. O, tu mi się podobał, ten jest dobry, zobaczcie. Ha, ha, ha. I z kieszeni wglądniąga mema ze sobą.

0: nie fikać tutaj, co po niektórym, nie tylko Jantarowi, bo te też już nasz główny admin tutaj się nawet mnie tutaj dopytuje, co robimy z tymi osobnikami. No, niektórzy są irytujący. Co was interesuje, czy się Jacek zaszczepił, czy nie w ogóle? I tak ocenianie go tylko pod tym kątem, że się zaszczepił na przykład i już do końca życia, wypominanie mu, jakby to było coś takiego do wypominania faktycznie. Nie wiem, moglibyście wypominać, jakby przejechał babcie, czy tam, czy coś, ukradł bułkę, ale że się zaszczepił. No jego wybór, ludzie, którzy tak się dopytują o takie rzeczy, to są głupi strasznie.
1: No, co zrobisz? A jeszcze ja mam do ciebie pytanie, Krawiec. A czy tak szczerze, przyznaj mi się, tak szczerze, czy jak widzisz taki kanał Zero, który powstaje na YouTube, nie masz czasami takiego ukłucia lekkiej zazdrości, że kurna, oni mają ponad milion wyświetleń, ja bym też tak chciał. Kurde, takie delikatne, chociaż, ach, może by takie coś spróbować stworzyć. Też pierwszy film i milion wyświetleń. Przyznaj mi się tak szczerze, jak na spowiedzi.
0: Zawsze chyba taka odrobina takiej zazdrości się pojawia. No tylko ta zazdrość może być jakaś taka bardziej lub mniej zdrowa, nie? I zawsze chyba patrzymy z lekką zazdrością na tych, którym się w życiu udało, mają dużo kasiory, są sławni, bogaci, ale bardziej chyba kiedyś bym tak myślał, bo dzisiaj już nie mam takiego pragnienia, żeby założyć jakieś wielkie medium, żeby z tego żyć. Bardziej stawiam na to, że sobie będę już gdzieś tam po prostu z czego innego w życiu żył, nie? A tutaj takie nocne radyjko to jest, żeby się spotkać, pogadać sobie. Znamy się tu od wielu lat z niektórymi i sobie jakoś to leci. I też, co wielokrotnie mówiłem, gdyby nocne radio nagle stało się popularne, to przestałoby być nocnym radiem tak po prostu, bo czat by tutaj zapierdalał, nie dałoby się nic odczytać, dzwoniło by albo 100 osób naraz, tak jak to bywa, no nie dodzwonisz się już do jakichś kamratów czy do kogoś tego pokroju, nie? I
1: Stacki zaprosił do współpracy. To byś nie powiedział, że to byś powiedział nie? Powiedział, jakby też potrzebuję kogoś na. Oprócz tego byśmy mieli kanał podcastowy, podcastowe zero, luźne, zerowe gadki. No i nie poprowadziłbyś jednej przez miesiąc, dwa lat na próbę?
0: Jeśli już bym poszedł na takie coś, to tylko w sytuacji, gdzie by to było coś w stylu nocnego radia, bo nie czułbym się chyba na siłach w ogóle, żeby prowadzić jakieś mądrzejsze rzeczy. Może to jakiś brak wiary w siebie trochę, może coś, nie wiem, ale no wiesz, inaczej się prowadzi takie luźne gadki, jak my sobie tu gadamy, a inaczej jakieś poważniejsze audycje. Nie wiem, czy dałbym radę po prostu.
1: Nie, dałbyś radę. To nie mam wątpliwości, żebyś dał radę. A ja przyznam szczerze, że sami mam takie, kurde, a może rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, ale zamiast rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, to po prostu rzucić wszystko, co robię i spróbować jakiś założyć kanał na YouTubie, tylko że no nie chciałbym zostawić mojego dotychczasowego zawodu. A może byłoby to ciekawe, może kiedyś na starość, jak już nie będę musiał pracować, to może wtedy, bym coś założył. Nawet razem z tobą, a może razem w takim, wiesz, znowu taki dream team nocno-radiowy by coś zrobił. No, takie mam marzenia, wiesz, czasami przed snem, jak to etam. Jak etam, czasami przed snem coś mi się marzy. No ale to takie tylko moje skromne marzenie. I pewnie zawsze mówię, kurwa, jak oni to zrobili? Zaczynają kanał i ponad milion tych... Milion odsłuchań. No dobra, to już nie zajmuję anteny, bo na pewno zadzwoni ktoś jeszcze ciekawy.
0: No, super ciekawy był dzisiaj wcześniejszy telefon, naprawdę. A jak oni to robią? No wiesz, to też trochę dochodzili do tego i to, że kanał Zero jest tak popularny, no to zasługa kanału sportowego wcześniejszego i tego i różnych akcji Stanowskiego i pieniędzy, które wcześniej władował, więc to tak się nie jest tak znikąd, że on nagle sobie postanowił włożyć w nowy kanał trochę kasy i od zera zaczynał. Co nomen omen tu od zera. Ale no to nie jest właśnie od zera.
1: Z tego, co ja się orientuję, tak jak opisywał swoje życie, to jednak zbudował swoją markę od zera w mediach, najpierw w mediach sportowych, potem w mediach na YouTubie, więc kurczę, coś w tym jest. Ja czasami oglądam, wiesz, kanały na przykład, rzucę się przykład jakichś mechaników samochodowych z Polski, którzy nagrywają rzeczy, jak naprawiają samochody, to ja mam po kilkaset tysięcy odtworzeń, nie? Widać, że jak robią coś ciekawego, a przecież nikt w nich nie włożył wielkich pieniędzy, to mają jakieś tam ludzi, którzy słuchają, więc... Więc tak, podoba mi się to i myślę, że to jest do zrobienia, tylko trzeba się do tego przyłożyć. Etam jest wstał. Cześć Etam, pozdrawiamy cały Szczecin. Etam mówi, że

0: Weszło TV to jego interes? No pewnie, że tak. No, on założył pewne biznesy, które mu wyszły i bardzo fajnie, że mu wyszły. Tam już na starość nie będzie YouTube'a. To będzie coś innego, ale tam spokojnie, my sobie damy radę jakoś. No dobra.
1: A taki Stanowski, no to on się bardzo mocno wybił na wywiadach z Jasiem Kapelą, z Najmanem przede wszystkim. Pamiętam, że to był duży skok, jak pojawił się
0: No
1: u niego
0: tak, to,
1: Najman.
0: Najman, to była taka trochę wojna. Słuchaj, to wszystko prawda, ale na czymś się wybił. I Nocne Radio, to, znaczy nie mówię tego, że ty tego chcesz, ale że mówię, że jak Nocne Radio jako przykład małego kanału też mogłoby się wybić, gdyby chciało, tylko i znalazło jakiś sposób. Więc on pewnie on się wybił, zrobił to fajnie, ale jakoś to zrobił dobrze, nie? I tutaj myślę, że trzeba go podziwiać za to, chociażby za to. Bo na pewno wybił się lepiej niż jakaś, wiesz, jakaś laska, co pokazuje dupę w teledyskach i zbiera kasy na OnlyFansach. To jednak to jest, on się zupełnie uczciwie na tym wyrobił nawet. A te jego wywiady z Jasiem Kapelą, no, Jaś Kapela trochę sam się wystawił, moim zdaniem. Trudno nie potraktować go tak, jak potraktował go Stanowski.
1: No, ale też Jaś Kapela, Najman, kurczę, no Stanowski bardzo dużo pracy tak naprawdę wkładał w to, żeby dochodzić do tego, co ma. Wyobraź sobie, że on, żeby zrobić jakieś tam audycje, to gdzieś jedzie do studia. Teraz specjalnie na potrzeby tego kanału Zero zbudowali jakąś halę, w której to wszystko jest. Znajdowanie sponsorów, kupno sprzętu, zapraszanie gości. Dużo jest strasznie roboty z samym zapraszaniem gości, nie? To trzeba ludzi mieć też. Więc to jest trochę co innego niż my robimy, nie? Że jak nas znajdzie, to sobie siądziemy, pogadamy, coś przygotujemy, jakiś temacik, ludzie zadzwonią, uzupełnią tą audycję, jakaś tam plansza, no zupełnie co innego. I ciężko oczekiwać, że z tej naszej roboty wyjdzie coś nagle jakimś cudem na taką skalę. Ale popatrz, takiej Republice, Republika znów wraca do swoich dawnych zasięgów, czyli zasięgów ala Nocne Radio. Patrzyłem tam ostatnio 500 odsłon, 2000 odsłon, 1500 odsłon. Oni mieli takie tąpnięcie, bo wszyscy poszli tam zobaczyć, co tam się dzieje. No podobno teraz Republika staje się drugim TVP. No to ludzie tak z ciekawości poszli. I to pokazuje, że są takie jakby różne rodzaje popularności i sławy, bo można mieć taką popularność, że nagle gdzieś zwalą się do ciebie ludzie, będziesz miał dziesiątki tysięcy na filmik przynajmniej, ale to szybko może zgasnąć i będziesz jak taka gwiazda, która rozbłysła i zgasła i zapadła się. I to jest zupełnie inna popularność niż jak ktoś ma markę i zbudował ją sobie ciężką pracą i ma taką popularność, która właśnie nie zgaśnie nagle.
0: No na przykład Kontestacja wydaje mi się była taką popularnością swego czasu. Nie na takiej stopnie, chociaż ona przybliża się do TV Republika. Ja o TV Republika mogę się powiedzieć, że ja tylko oglądam czasami tam oglądam tam Ziemkiewicza, natomiast cała reszta to jest absolutne dno. Nie da się tego oglądać po prostu, no przykro mi. Niestety nie da się Republiki oglądać po prostu. No nic na to nie poradzę.
1: Szczujnia taka, nie? Taka
0: No.
1: maksymalna szczujnia, ciągle o tym Tusku. Jak ktoś nie potrafi zrobić materiałów z różnymi gośćmi na różne tematy, to jest nędza, bo się nagle okazuje, że taka republika potrafi tylko szczuć i pisać o Tusku i ciągle w ten sam ton uderzać, czyli emigranci źli, Unia, wyjść z Unii, Tusk, niemiecka świnia się nakradł i ciągle to samo do zażygania. Okropne to jest jakieś.
0: No, ale to był system tworzenia właśnie tej mediów przez PiS. Znaczy, nienawidzimy Tuska i oni rzeczywiście przegięli z tym, no. Przegrzali to wielokrotnie, no. Nic na to nie poradzę. Także ja nie polecam TV Republika, poza Ziemkiewiczem, którego lubię, ale też nie zawsze i tego też nie wszystkim. To Ziemkiewicz jest moim zdaniem ciekawszy, piątkowego tam wypowiedzi, znaczy te wywiady z nim są ciekawe i to jest tyle. No reszta to jest tak jak mówisz, to jest szczujnia taka, no. To jest taka seanse nienawiści dosłownie, seanse nienawiści są w tej TV Republika, no i oni chyba się już nie zmienią, bo to jest taki system myślenia pisowców, że po prostu mamy oblężoną twierdzę i tyle. I inaczej nie potrafimy. No, to jest właśnie dziwne, że ja jestem, tak mówię o pisowcach, a potem jak powiem, że na przykład, ale w sumie to jestem za CPK, to już jestem też pisowcem. No, ale to jest nasze polskie bycie bardzo spolaryzowane. i jak nie jesteś spolaryzowany, to jesteś symetrystą, centrystą. Tak zauważyłem. Dobra, słuchajcie, nie przynudzam was dłużej. To byłem ja i pozdrawiam was serdecznie już.
1: To byłem ja. Bardzo się pan ładnie przedstawił. To byłem ja.
0: To byłem, jak to ostatnio, jak biblijnie się pożegnałem, że jestem tym, kim jestem.
1: Ale Jacek jest znany i nie musi się przedstawiać, że jest Jackiem. Wystarczy, że powie, to byłem ja.
0: Kiedyś był takie nagranie, pamiętam, jak koleś dzwonił o mieszkanie, które było już nieaktualne. Nie znasz mnie? A może mnie chcesz poznać? Długo cię znajdę?
1: Dobra, to dzięki za telefonik. Pa, pa, pa Jacku. Pa, pa.
0: Pajacek, pa.
1: Pajacek. Pa Jacek. No, Ziemkiewicza pewnie niektórzy tutaj lubią. No, plusem Ziemkiewicza na pewno jest to, że on potrafi ludzi zatrzymać przy tym ekranie. Wzbudzić jakieś kontrowersje, powiedzieć coś twardo, mocno, kontrowersyjnie. Ma swoje poglądy, których się trzyma, może to też jakiś plus, nie? No, zawsze jakieś plusy się znajdzie. A ja tu właśnie też patrzę sobie na tą nową galę wrestlingową. Mieliśmy freakfighty, powstało całkiem sporo tych gal freakfightowych. Nie wiem, czy nie jesteśmy jakimś potentatem światowym, jeśli chodzi o liczbę gal freakfightowych. To obok patostreamów, druga taka rzecz, z której Polska może słynie, właśnie gry planszowe, metal, Wiedźmin i gale freakfightowe. W Rosji to też dziwnym trafem, też popularne. Też popularna rozrywka. Tak jak z tymi patostreamami też. Polska, Rosja, freakfighty też. Polska, Rosja, no coś nas łączy na pewno w tym temacie. No, a tymczasem znowu nie mogę tu przewinąć sobie strony na ekranie w OBS-ie. Kiepskie to udostępnianie. Raz ten pasek do przewijania jest, a raz go nie ma. No ale jest tutaj zrzut ze strony. Spróbuję może chociaż przełączyć Akademia. Czyli się jakoś może to jest połączone z Akademią w wrestlingu. Też coś takiego w Polsce było. No tych mistrzów już nie mogę tu w dół przewinąć. Lepiej udostępniać jednak ekran, widać. Okej. Okay. PTW. Prime Time Wrestling. Prime, znowu. To, co mi się nie podoba, to zawsze to, że wszystko się u nas robi na jedno kopyto i musi być czarna strona, tak samo jak wszystkie inne strony tych freakfightowych gal. Zero jakiejś innowacyjności, oryginalności, tylko musi być wszystko tak samo, jak mają inni. I najlepiej, żeby się pojawiło jeszcze słowo Prime, bo jest Prime MMA, żeby się to jakoś podpiąć. No, to jest słabe, nędzne. Wszystko jakby na tym samym szablonie w ogóle robią. To chyba ten sam szablon jest, który widziałem już na innych stronach tych gal freakfightowych. No, ale tym razem jest wrestling. Wrestling. Na pierwszej tej gali pojawił się Marcin Najman, który sam siebie nazywa cesarzem freakfightów. I no taka szopka, Marcin Najman został, padł temat łysych, bo tam była jakaś drużyna łysych, a Najman stwierdził dowcipnie, to chyba 5 dresiarzy musiało na tym dowcipem główkować, że kochani, ja nie jestem łysy, ja jestem krótko ostrzyżony. I pach tam jednego niby w ryja i pach niby drugiego w ryja. Wiadomo, to jest wrestling, to jest udawane. Chociaż miałem kiedyś kolegę, który był przekonany, że to oni się naprawdę biją i się o to wykłócałem z nim. I to był dorosły człowiek, wyobraźcie sobie. No i takie, no widzicie, znowu Marcin Najman, znowu taka sama strona i znowu najniższy, jakby najniższych lotów rozrywka. Etam na antenie, cześć Etam.
2: Cześć, cześć. Zacznijmy od szybkiej, że tak powiem, osobistej sprawy. Przepraszam ci, Krawiec, że tak o tobie gadałem, no tak jakoś wyszło i żebyś nie miał jakiejś tutaj do mnie jakiejś pretensji czy coś. No po prostu tak wyszło.
1: Nie, luz, to ja też zbyt nerwowo zareagowałem, ale wiesz czemu? Bo po prostu w jednym dniu, jak słyszę, że krawiec rozlicz się ze zbiórki, sugerowanie, że, że ze zbiórką oszukałem, co to nie ja tą zbiórkę robiłem, tylko jedyne, co mnie z tą zbiórką łączyło, to to, że Tomisiu niechcący wysłał na nocne radio tego tysiaka całego, co ja odesłałem go Wantastowi, wszystko jest, nikt nie ma żadnych zarzutów, a wiesz, a czytam tu, że się nakradł, że zbiórkę rozlicz, potem coś, że tu się nakradł, potem jakieś fejki na swój inny temat, a potem no, tak się złożyło, że ty poruszyłeś temat wiadomo jaki i też tam padły nieprecyzyjne informacje i to mnie tak trochę już wkurzyło, nie? Za dużo tego było już.
2: No, znaczy mi to bardziej technicznie interesowało, wiesz, od strony takiej po prostu, jak ktoś mówi teledysk, bo mi ten teledysk schodził po głowie, mówię, Jezus Maria, teledysk ktoś chciał, mówię, chyba jakaś nieprecyzyjna ta, bo chciałem dojść, bo ja się sam spotykam bardzo często z czymś takim, że na przykład ktoś do mnie mówi, nakręć mi film reklamowy albo nakręć mi ten i ja po jakiejś chwili dopiero rozumiem, że na przykład chodzi temu komuś na przykład o zwykły baner, nie? Jakby interesowała mnie ta strona precyzyjna, czy rzeczywiście człowiek myśli o teledysku, czy myśli o czymś tym, czy gdzie po prostu teledysk, no to wiadomo, jak teledysk się kręci, to jest to potężna praca, tak? No, chyba, że robimy to metodami domowymi, tak? Tak jak kiedyś na scenie komputerowej ktoś tworzył i tak dalej, no można coś takiego wyprodukować, nie wiem, typu slideshowy, czy coś takiego, nie? To mnie tak troszeczkę, że tak powiem, ten, a poza tym zupełnie przypadkiem ta rozmowa wyszła, to więc ten. Ale wiesz co, dzwonię z inną sprawą. Po pierwsze, to kto rano wstaje, temu Pan Bóg daje. Znaczy to w swoim przypadku atei daje. Ateusz. Jak się mówi na tych niewierzących, no. Ateiści. Ateiści, tak. Ateista daje. No bo mnie wyprzedziłeś dzisiaj. Ja się chciałem włączyć dzisiaj na live, a po długiej przerwie, ale patrzę, że ty jesteś, to już mówię, nie, jeszcze dam spokój.
1: Spoko, ja nie będę długo siedział, wiesz, tak za pół godzinki gdzieś pewnie zmykam, więc...
2: A to mi się za spać zachce, to nieważne. W każdym razie tak się zastanawiam nad jedną rzeczą, bo mam sobie zażyczyć coś na imieniny, które nadchodzą i nie mam, kurde, pomysłu takiego na 100%, nie? Co byście poradzili takiego do 100 zł na fajny jakiś pomysł, żeby zapodać młodym, żeby mi kupili, bo nie chcę, żeby się kosztowali na mnie za bardzo, ale tak ograniczyłem swój wybór do baterii słonecznej, czyli taka rzecz, która będzie przynosiła zyski, no bo będzie wytwarzała prąd i będę sobie mógł ładować komórki czy tam coś, w ogóle nie używając prądu z gniazdka, do czegoś, co jest po prostu absolutnie mi niepotrzebne, ale kupiłbym to sobie, gdybym po prostu nie miał na co pieniędzy wydawać, czyli na jakąś kolejną lunetkę do oglądania nieba. No są takie chińskie w okolicach 100 zł, no 120 powiedzmy można kupić, tak zwane lunety księżycowe. Co tam ja jeszcze wymyśliłem w takich niedużych cenach? Lornetkę jakąś, też nie za drogą, też tam 100-120 zł, ale taką o dobrych parametrach, chociaż chińską. I coś jeszcze było, Boże kochany, teraz mi wyleciało z głowy, bateria słoneczna, coś jeszcze elektronicznego, przypomnę sobie za chwilę, no nieważne, może ktoś z was ma lepszy pomysł jakiś takiego prezentu, który by się przydał się takiemu człowiekowi jak ja, może ktoś mi coś podpowie.
1: Może nowe majtki i skarpety?
2: A to nie, to oni mnie proponowali, żebym ja, to są dobre dzieciaki, chcieli mnie ubrać, znaczy ojciec, bierzemy cię na twoje imieniny i cię ubierzemy. Ja mówię, Matko Bosku, jak ja nienawidzę po sklepach chodzić i portki przymierzać. Już nie mówiąc o tym, że tam o chodzeniu po sklepach odzieżowych, ale wchodzeniu do tej przebieralni, po prostu przekładaniu jednego z drugiego, to mnie strasznie męczy. Strasznie mnie coś takiego męczy po prostu. I przekonywać się za każdym razem, że pani, która popatrzyła się na mnie, mówi, o, tak jak kiedyś to było, o, pan tak wygląda jak mój ojciec, to ja panu znajdę garnitur, będzie w sam raz. I się okazało, że wyglądałem w nim jak jakiś wypchany manekin, kurczę, po prostu się w nim byłem w stanie wbić, już nie mówiąc o zapięciu guzików, nie? Co mnie troszeczkę zmartwiło. Nie lubię po prostu do tych sklepów chodzić. Jestem nieformatowalny, jakiś taki dziwny, musiałbym wszystko poprzeszywać po tym źródłokrawcowej i żeby mi wszystko przerobiła, nie?
1: Są propozycje takie, że dowolny, znaczy jakiś używany laptop z dowolnym procesorem i piątką, żebyś mógł w końcu nadawać w Full HD.
2: Ja już zacząłem, przyznam się, zacząłem już sobie zbierać do swojej skarbonki z pudełka po jogurcie na wszystkie drobne odkładam od nowa. Już miałem dużo uskładane, ale po prostu z powodu choroby zamówiłem 4 pizze i wszystko wydałem, nie? Także tego, a nadal siedzę w domu, wyobraź sobie, wiesz, wróciłem do już chodzenia z psem, wróciłem już do zrobienia sobie zakupów i wylądowałem znowu podchorzały. Nie chory, ale podchorzały. I znowu dzieciaki mają problem, bo niestety, no, takie są, widzicie, efekty, jak się człowiek szprycuje prawie przez miesiąc antybiotykami. Po prostu organizm jest tak osłabiony, że wyjdzie na dwór i może się zacząć od nowa, nie?
1: No bo tak naprawdę przydałby ci się jakiś sprzęt, jeśli masz teraz faktycznie nadawać u Michała, no to obawiam się, że może być trochę klops, jak to zacznie haczyć, jak Skype'a nie będzie można uruchomić, bo zbyt obciąża komputer i tak dalej, nie?
2: No, bo ja sobie zdaję z tego sprawę, dlatego chcę sobie kupić, nie chcę jakichś tam gamingowych rzeczy brać, absolutnie, ale myślałem o tym Edge'u Microsoftu, bo on jest dosyć dobrze zrobiony, znaczy... To jest tak jak gdyby odpowiednik Apple'a, który robi pod swój system. To tak Microsoft, tak przynajmniej jak oglądam sobie te różne testy. Ja nie mówię o najnowszym modelu, bo oczywiście to jest strasznie, strasznie drogie i jak tam 2000 na to nie wydam, ale mówię o jakimś tam powiedzmy poprzednim modelu z Lombardu czy tam z jakiegoś komisu, który takie rzeczy sprowadza i po prostu postawieniu sobie na tym, no nie wiem, jakiego Windowsa. Nie chciałbym 10 ani 11, ale podejrzewam, że będę na to skazany przy tym sprzęcie, bo raczej te starsze tego nie obsłużą. No i w ten sposób po prostu się zorganizować, jakiś czterordzeniowy, tak, że był i tam przynajmniej te 8 giga pamięci, żeby miał. I dysk oczywiście SSD, nie? To już by mnie zadowoliło. Jak najbardziej. Ale jakichś takich ciężkich laptopów czy komputerów to absolutnie nie chcę. Wczoraj się załamałem totalnie, jak słuchałem, to tak troszkę polityki, słuchałem wywiadu z Polaka, który prowadzi, jest jakby redaktorem białoruskiego radia, i rozmawiał z Maciejem Maciakiem i rozmawiali na temat rachunków, takich zwykłych rachunków za mieszkanie. No i facet powiedział, że on ma na Białorusi, w Mińsku ma, czyli w stolicy, tak, czyli niby teoretycznie takie najdroższe miasto. Ma mieszkanie 38-metrowe, i, czyli takie typowe dla naszych bloków, niewielkie mieszkanko i płaci za prąd, uwaga, 13 zł, a za gaz 8 zł, nie? I gościu w tym momencie, Maciak, po prostu zamarł, po prostu jakby stopklatka była. On po prostu nie wierzył w to, że coś takiego jest. No bo ja na takim samym metrażu mniej więcej płacę 10 razy więcej, nie? Razy 10. A nie razy 2, ani razy 4, nie?
1: Na twoim miejscu to bym jednak jakiś normalny, zwykły komputer kupił, a nie jakieś tabletopodobne wynalazki.
2: Nie, no ja nie chcę robić,
1: ale to się skończy znowu na tym samym, że po prostu to nie będzie działać, to będzie haczyć i wiesz, no to tak bez sensu. No dobrze by było, żebyś miał w końcu taki sprzęt, że uruchomisz normalnie tego OBS-a, w normalnej rozdzielczości będziesz nadawał, przełączał sobie planszę, jakiś ekran udostępnisz, włączysz Skype'a, a nie takie wieczne mordowanie się, nie? W imię czego? W imię jakichś twoich tam preferencji, że ma być malutkie, fajne, kolorowe, zamykane na klapeczkę i na guziczek, taki jak ty chcesz. No nie wiem, czy to warto się tak męczyć w nieskończoność. Ale to twój,
2: wiesz,
1: wybór,
2: no ja
1: twój,
2: też,
1: twój
2: wybór. Ja też myślę ekonomicznie, bo akurat to nie jest dobry moment, że tak powiem, dla mnie do kupowania jakiegokolwiek rzeczy dla siebie, bo jestem akurat w trakcie obrotu nieruchomościami. Pewnej operacji, a to nie będę tego tłumaczył, bo to nudne będzie strasznie dla was. No w każdym bądź razie będę się przenosił niedługo i być może to będą Niemcy. Natomiast muszę jeszcze ojca namówić tylko, żeby się na to zgodził. Natomiast się chcę po prostu przenieść, tak? I to już tak na dniach, nie? Także mam zupełnie inne sprawy na głowie i po prostu inne koszty, że tak powiem, w tle są tego wszystkiego, nie?
1: No to jak ty masz takie ważne rzeczy teraz i przeprowadzkę, to raczej chyba nie ci z nadawania u Michała coś czuję.
2: Znaczy nie, no ja wiesz, ja jestem tak na tyle zorganizowany, że sprawy, że tak powiem, już wszystkie tam notarialne i tak dalej są pozatwiane, natomiast, młodzi po prostu to już załatwili, nie? Natomiast kwestia jest tylko teraz, że tak powiem, przeorganizowania się, zdecydowania, że tak powiem, w którym miejscu, w jakiej lokacji być, czy tutaj zostać w tym Szczecinie, czy się przenieść. A mam taką w tej chwili opcję, żeby się przenieść, bo zadbałem o to, żeby mieć dysponować trzecią nieruchomością właśnie w Niemczech i tyle. No i kwestia tylko decyzji, nie? Bo podjąłem taką decyzję po prostu, że będę musiał gdzieś poza Polską też być zlokalizowany, nie? Ze względu na sytuację międzynarodową między innymi to jest, ale też ze względu na to, że daje mi to ogromne możliwości, jeśli chodzi na przykład o otwarcie działalności gospodarczej. A trzeba mieć meldunek w Niemczech niestety.
1: No kurczę, no brzmi trochę niebezpiecznie, tak bez urazy w twoim przypadku do Niemiec się przeprowadzać, gdzie drogo i no jak ty sobie dasz radę, jak ty lubisz żyć tak na luzaku, po biedacku troszeczkę, tak jak ja, to myślisz, że dasz radę w tych Niemczech?
2: No, wiesz, jeżeli do tego dojdzie, że przeniosę się jeszcze w kierunek białoruski, pamiętaj o tym. Nie chcę wam tutaj zdradzać szczegółów, bo się na hejt narażę, ale tam też dosyć dobrze podziałałem z konsulatem białoruskim. Natomiast powiem tak, to jest za daleko dla mnie, tak? To jest jednak wschód i to jest, że tak powiem, strefa zero, gdyby się coś zaczęło dziać. Natomiast no, Niemcy też nie są bezpiecznym kierunkiem do końca, chociażby z tego względu, że ja jestem zwolennikiem, jeżeli już gdzieś miałbym wywędrować, to chyba każdy z was, jeżeli jest rozsądny, to mi przyzna rację, że warto znać język, a jest to jeden z tych języków, których ja po prostu nie cierpię. Nie chodzi już nawet o naukę tego języka, bo tam sobie powiedzmy w ciągu 3-4 miesięcy opanuję te podstawy bez problemu. Natomiast chodzi o to, że ja po prostu nie lubię w tym języku mówić, tak? No, to, co miałem okazję, tam trochę się tam podstaw nauczyłem, to przechodzi mi, że tak powiem, jak papier ścierny, nie? Przez gardło. Jest to straszny język i słuchać to w kółko, to no nie, to nie dla mnie, zupełnie.
1: No i jak ty tam będziesz działalność prowadził i załatwiał sprawy, nie znając niemieckiego i jeszcze go nie lubiąc, nienawidząc, więc ciężko z nauką?
2: No tak jak mówię, jeżeli do tego dojdzie, to wrócę do daily vloga, czyli do takiego vlogowania, jak kiedyś kręciłem vlogi, bo to jest dobry pomysł odnośnie, bo tak mówię o tych kanałach, tak, o tych rozwijaniu kanałów. Takie vlogi czy live'y, daily live'y po prostu z ludzi, którzy są za granicą, to mają natychmiast 20-30 tysięcy oglądających, także, czy subskrybentów, a może w ten sposób.
1: Ale kto będzie odbiorcą tych twoich vlogów? Polacy?
2: Zobaczymy. Być może Polonia, być może porównanie jednego z drugim, tak, no bo będę miał jakąś perspektywę, no bo teraz ja niby wiem, jak tam jest, tak. Znam nawet chłopaka ze Szczecina, który też jest vlogerem, już żeśmy rozmawiali bardziej tak prywatnie, no tam jest naprawdę dużo opcji i to są opcje, które nie są obciążone tak mocno, jakby to nazwać, tą warstwą urzędową jak u nas. Tam jest po prostu prościej, nie? No jeszcze prościej jest w Irlandii, tak? No i język jest bardziej przyjazny, ale to też jest za daleko jak dla mnie. No ja jestem raczej takim człowiekiem, który jak się ruszy, to się ruszy o 50-100 kilometrów, a Niemcy mam tutaj 3 kilometry od siebie, nie?
1: No trzymam kciuki, chociaż brzmi to trochę karkołomnie, to co ty mówisz, że nagle sobie zaczniesz zarabiać na vlogu i że będziesz sobie żył z vloga. No to...
2: Znaczy, nie. To ja nie powiedziałem o zarabianiu, ja mówiłem tylko o kwestii rozwinięcia jakiegoś medium. Natomiast zarabianie to nie, to tam jeśli chodzi o towarzystwo, to ja tam mam już i polską firmę klienta klimatyzacyjnego i klienta od dronów, który się z dronami zajmuje, także to spokojnie. I to wszystko są polskojęzyczne osoby, także to nie ma problemu.
1: I co będziesz robił dla takiej firmy od dronów na przykład?
2: No zobaczymy. W tej chwili można naprawdę dużo. No, nie powiem dokładnie, tak, no bo jeszcze, że tak powiem, nie, nie rozpatrzyłem tego, ja to ciągle rozpatruję 30%, tak daje, a to 70% jednak ten Szczecin to jest, kurde, takie moje zasiedziałe miejsce. Czuję się tutaj jak, że tak powiem, kura w kurniku na jajku. Natomiast no to jeszcze zależy, to jeszcze, jak mówię, zależy od starszego pokolenia, czy się jakby był gotowy na przeprowadzkę tego typu. Zobaczymy, zobaczymy.
1: No tak czy owak, jeśli byś coś myślał o robieniu jakichś projektów dla firmy jakieś, no to będzie ci potrzebny sprzęt też nowy do tego. Nie
2: ale
1: zrobisz...
2: nie, tam ja mam, zapewniony, także to nie jest tak, że tam to jest taka sprawa, że tam mam zapewnione wszystko. To wszystko dostanę z firmy.
1: No ale widzisz, cię poproszą na przykład, żebyś im zrobił jakąś animację czy coś w tym stylu. No nie wiem, czy ty się wdrożysz, czy byś dał radę, tak z całym szacunkiem. No znasz się trochę na grafice, ale nie wiem, czy tak, żeby zrobić jakieś prezentacje, coś do druku przygotować, albo stronę internetową. Wiesz, no oni cię poproszą o stronę internetową, a ty im na programiku jakimś zrobisz, na pajączku tam coś, nie? No to już tak się, to, wiesz, wydaje mi się, że mogłeś się trochę zatrzymać w latach 90. po prostu.
2: Mówimy o zupełnie różnych rzeczach. Nie, ja mówię, ja akurat tam, jeżeli chodzi o dronowe sprawy, to sprawy geodezyjne, to ja mam to akurat, nawet na to licencję mam, także na wizualizację przestrzenną. To zamiast teodolitu i niwelatora używa się drona z aparatami stereoskopowymi. To dzisiaj to jest zupełnie coś innego. I laserowych dalmierzy. To jest zupełnie inna sprawa. Są aplikacje, które są takie bardzo specjalistyczne. I tutaj nie ma problemu, żeby zwizualizować jak gdyby tą rzecz, która na przykład dotyczącą terenu pod deweloperkę czy coś takiego, no bo to o to głównie chodzi. Chodzi głównie o pomiary typu ciągi niwelacyjne czy struktura terenu z jakimś odniesieniem do jakiegoś punktu stałego. No ale to są, już mówię, takie bardzo specyficzne rzeczy, a ja mam wykształcenie akurat techniczne, geodezyjne także, czy między innymi geodezyjne także. To jest akurat tutaj zupełnie inny temat. To, grafika to jest jakby drugi plan, to jest zupełnie drugi plan. Także tutaj no nie, to nie jest taki strzał, wiesz, że ja nie wiem, co będę robił, bo nie, tutaj jestem specjalistą od tego i prawdziwie na poziomie technika, ale wiem, o co kaman, tak, i nie ma problemu żadnego.
1: A jakbyście chcieli... No.
2: Tylko żeby tutaj zaraz nie wybuchła jakaś dyskusja, o, Etan teraz specjalista od dronu. Tak, mam certyfikat pilotowania ciężkiego drona geodezyjnego, natomiast on jest już nieaktualny, bo on jest ważny tylko 2 lata. A ja to robiłem zlecenie około 2 lat temu i przy okazji dostałem taką możliwość. To był wtedy dron, ach Boże, jak on się nazywał? Bo on był podobny do Falcona, nie przypomnę sobie teraz, jakoś po germańsku to było nazwane. No w każdym bądź razie muszę to zaktualizować, nie? Ale to jest w trymiganie. No nie jest jakieś super skomplikowane. To się niewiele różni od tego, co wczoraj opowiadał Tomiś na temat na przykład tego symulatora Microsoftu o lataniu tam, nie? Tyle tylko, że to jest dużo prostsze, nie? Dużo prostsze.
1: Myślę, że tutaj... Mogę się spokojnie za wszystkich wypowiedzieć, że będziemy naprawdę zaskoczeni, jeśli faktycznie się wyprowadzisz i podejmiesz jakąś jeszcze pracę, jeszcze w Niemczech, i no to będziemy wszyscy tutaj mocno zaskoczeni, Etam. Trzymam kciuki, żeby ci się udało. Życzę ci...
2: Z tym pierwszym to możecie mieć 100% pewność, że się wyprowadzę, to na 100%. Ponieważ wszystkie sprawy już załatwiłem, że tak powiem. Jeśli chodzi o kwestie formalne, tak zwane notarialne. Natomiast kwestia tylko jest teraz wybrania lokacji, tak? Bo mam ten wybór, a jeszcze mam na oku jedną rzecz do zrobienia, która od 10 lat stoi pusta. Jest to w Szczecinie, a nawet powiem, że 300 metrów ode mnie w tej chwili. Nie wiem, dlaczego jeszcze nikt nie wpadł na pomysł, żeby to zagospodarować. Już zostało to zniszczone. Chodzi o pewien dom, który jest domem po niemieckim i po prostu jest tak zaniedbany i tak po prostu zniszczony. Podobno tam bezdomni mieszkają, ale jakoś nigdy nie widziałem tam osoby bezdomnej. Po prostu jest to niszczące się. No i chcę właśnie porozmawiać z administracją, czy by nie chcieli się tego pozbyć. Oczywiście z gwarancją tego, że zostanie to wyremontowane, nie?
1: A wiesz, ile remont kosztuje?
2: O, spokojnie. Tutaj akurat, ponieważ jest to zabytkowa ulica, to nie ma problemu, już się dowiadywałem w urzędzie przy okazji, że tak powiem, ostatnich moich bojów, dowiadywałem się, że dostałbym na to dofinansowanie. Także spokojnie.
1: No dobra, skoro tak mówisz.
2: No. Staram się być pozytywnie myślący. Wiesz, ciężko mi, tak się czuję nie najlepiej, ale pozytywnie się staram tutaj myśleć w tych kierunkach, bo trzeba już, że tak powiem, pomyśleć o tych dekadzie do przodu, czyli tej starości, nie? Wczoraj rozmawiałem właśnie z ciotką, która dostała emeryturę, zadowolona, już na emeryturze jest, a teraz jeszcze wchodzi coś takiego, nie wiem, czy słyszeliście o tym, ale to jest takie coś, co się nazywa... Jezus, jak oni to nazwali? Już podobno są podpisy pod ustawą, że jak jest małżeństwo i jedno z nich odeszło, to teraz będą płacić, tak jak we Francji na przykład płacą 80% drugiej emerytury też tej osobie, to u nas będzie tak, że będzie 20%, potem następny rok 30%, aż dojdą do 50%. Czyli po prostu będą dostawać, to jest emerytura małżeńska chyba, czy nie wiem, jaką nas to nazwali, jakoś tam wymyślili jakąś nazwę na to. I to jest moim zdaniem uczciwe podejście do sprawy, nie? No, także warto by było, by się ożenić przed emeryturą. Oczywiście, o ile ją dostaniemy, nie?
1: I sprawić, żeby żona odeszła najlepiej jeszcze w jakiś sposób tam.
2: A, wiesz, przy okazji się dowiedziałem, bo ja też do ZUS-u dzwoniłem w tej sprawie. Przy okazji się dowiedziałem ciekawą rzecz, bo oni przysłali przed Sylwestrem, mają taki zwyczaj, przysyłają taki rachunek sumienia twojego konta indywidualnego konta w ZUS-ie. No i ja na tym koncie tam co jakiś czas tam mi dopisują jakieś tam procenty, powyżej inflacji to niby jest zrobione czy jakoś tak, no i tutaj już prawie 160 tysięcy odłożone, no i teraz tak. Gdyby człowiek, że tak powiem, dożył tej emerytury, to dostanie pieniądze. Tam nawet jest oszacowane, ile to w dzisiejszych pieniądzach wynosi. W moim przypadku to jest około 400 zł. Natomiast to jest tylko teoretyczne. To jest tylko teoretyczne, ponieważ ja jeszcze nie mam czegoś, co do dziś niestety funkcjonuje, nazywa się to wysługą lat. I żeby w moim przypadku otrzymać tą emeryturę, musiałbym jeszcze pracować 15 lat. Czyli do 67 roku życia w tym momencie. No ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że to jest dla mnie niemożliwe do wykonania. Już pomijając tam ergofobię, ale po prostu to jest niemożliwe psychicznie dla mnie do wytrzymania. 15 lat tak sobie pracować, wysługi lat zrobić. Ale jest druga sprawa. Jeżeli nie weźmiesz tych pieniędzy z jakichś przyczyn, nie weźmiesz ani jednej emerytury, to jest bardzo ważne, to 30%, bo ZUS dzieli na dwie kubki. Na kubkę, która przepada, to jest 70% tej kwoty i kubka, która jest dziedziczona, czyli 30% tej kwoty. Bardzo dziwne, skoro całość jest moją własnością. Uważam, że powinni wypłacać 100% tego, ale twoi spadkobiercy, jeżeli na przykład byś nie dostał emerytury, to sprawdź, jaką masz kwotę w ZUS-ie, bo dostaną 30% twoi spadkobiercy, dostaną 30% kwoty, która tam widnieje. Nie? Dobre i to, nie? Ale ja osobiście bym się kłócił o 100%, złożyć sprawę do sądu i się kłócić z nim. Skoro piszą tam, jak byk jest napisane, że to jest twoja własność, no to kurczę, no, trochę taki nie fair, kurczę. Jednak 150 czy tam 160 tysięcy, a 30% z tego to ile tam wyjdzie? 50, tak? Mniej więcej? 50 parę? Kurczę, czysta kradzież, nie? I to taka w świetle prawa i to wręcz podpisane jeszcze przez kogoś.
1: A jak jesteśmy przy takich tematach, to jak macie rodziców starszych na przykład, to zadbajcie o to, żeby załatwić sobie sprawę, jakby to powiedzieć, po prostu jak na przykład umiera wasza matka czy ojciec i to wy nie możecie już wypłacić pieniędzy z konta tej osoby, nawet jak macie dostęp normalny do tego konta, a nawet jak jesteście osobą upoważnioną i tak dalej, trzeba to załatwić przez jakąś firmę po prostu zawczasu. I to znaczy możecie wypłacić, ale tylko na przykład do wysokości kosztów pochówku. Nie więcej. I to łatwo na minę się tutaj wrypać, bo powiedzmy, no przychodzi nam do głowy, że a kto się zorientuje, że ja wypłaciłem, prawda? Mogą się zorientować, bo to konto trzeba będzie potem zlikwidować. Jakoś przyjdzie do likwidacji konta i wtedy prześwietlą, kiedy była ostatnia wypłata i tak dalej, i mogą się do was przyczepić, że popełniliście przestępstwo, że wypłaciliście pieniądze, kiedy wasza osoba z waszej rodziny była już na tamtym świecie.
2: No tak, ostatnio ten temat został poruszony. Ja miałem taką sytuację już bardzo dawno temu, gdzie miałem wspólne konto z mamą, a tylko ja jak zwykle, że tak powiem, zastosowałem pewien trik i mimo wszystko wypłaciłem. Także powiedziałem po całkowicie mnie w dupę i tyle. Zwyczajnie tak trzeba, z mafią się tak rozmawia po prostu i tyle.
1: No ale można to na legalu załatwić, tylko trzeba po prostu skorzystać z jakiejś firmy, która się zajmuje takimi przypadkami i zawczasu sobie to uregulować, no i tyle.
2: No wiesz, no, z jednej strony masz rację, a z drugiej strony ja w tym przypadku rządzę się prawami pięści i tyle. Nie ma dyskusji żadnej i tyle. I nie chcieli tego zrobić, a i tak zrobiłem swoje. A jak ktoś będzie chciał prywatnie porozmawiać, jak tego dokonać, to służę, że tak powiem, wiedzą praktyczną w tej dziedzinie. No.
1: Dobra, Etam, to dzięki za telefonik. Ja powoli się będę zbierał. Jeszcze coś zapowiem za moment, bo dzisiaj będzie stream u Michała. Też możecie wpaść do Michała o 15 konkretnie.
2: O, to wcześniej znowu. Czyli zaraz.
1: Za pół godzinki.
2: No to fajnie, to fajnie. Dobra, to trzymaj się, hej.
1: No trzymaj się, hej.

Tak więc zapraszam na kanał Projekt 28 o godzinie 15 równo. Coś wystartuje. Pewnie dzisiaj wyjątkowo taka luźniejsza audycja. Jak ma być szczery, to trochę mnie znudziło to jeżdżenie tirem już, no bo to było spoko całkiem, jako taki podkładzik. Coś na ekran trzeba wrzucić, wiadomo, ale też chętnie bym popatrzył na coś innego, może właśnie ten Flight Simulator. Strasznie słaby internet ma jednak Michał, że to tak się długo ściąga. A ja sobie przetestowałem Conan Exile, tą grę Multimassive Online, w którą teoretycznie można grać też solo, ale okazuje się, że ten świat Conana jest strasznie nudny, nędzny i taki pusty, jak gramy sami. No bo wtedy mamy właściwie taki niezabudowany teren i jakieś oazy, pustynie. Bo tak naprawdę to ma sens, kiedy gra dużo ludzi w to naraz i zaczynają rozbudowywać ten świat sami, bo tam można budować sobie własny dom. To jest taka gra RPG-owo-survivalowa. Dużo tam jest craftingu. Można wytwarzać różne rzeczy i to jest sens tej gry w dużej mierze. Trochę się napaliłem, bo tam na początku, tworząc własnego bohatera, możemy wybrać jakąś rasę z tego świata Conana, wyznanie, prawda, wygląd, wszystko, i wydawało się, że to będzie miało jakiś wpływ, ale nie za bardzo ma. No, chodzimy i siekamy te różne stworki, bandytów, wszyscy nas atakują dookoła i raczej taka słaba gra, szybko się nudzi, nie polecam. Nawet spoko zrobiona, nie wygląda to źle, ale ma to, nie wiem, ma to może sens, jak się gra właśnie na serwerze z innymi i się rozbudowuje ten świat. To wtedy idziemy, a tam ktoś wybudował jakąś osadę, wioskę, nie? Wprowadza tam jakieś porządki swoje, możemy go napaść, coś mu zabrać, a tak to jak gramy solo, to zupełnie to jest nudne. Dużo nagości tam jest, chociaż nie udało mi się włączyć tej nagości, mimo że zainstalowałem tego Conana z pakietem, z takim dodatkiem, który miał to umożliwiać, ale niestety nie, jakoś to nie działa, to włączenie tej nagości. No. Ale specjalnie się też długo nad tym tam nie męczyłem, bo co mnie to tam... Rozmiar pindola chyba jest, faktycznie. Jeśli chodzi o walkę i takie crafting i poruszanie się, różne takie rzeczy związane z gameplayem, to nie jest źle, tylko ten świat jest jakiś nudny. Tam nałaziłem i póki co nie ma żadnych miast w ogóle, żadnych ciekawych questów. Po prostu taki pusty świat, dopiero do zbudowania, no, do zaludnienia. No, więc tak to wygląda.

A propos jeszcze prezydenta Dudy, no to on właściwie się wykluczył z kościoła katolickiego. Bo, znaczy, nie powinien przystępować do komunii świętej w każdym razie. Taka jest opinia, bo podpisał ustawę w sprawie finansowania in vitro przez państwo. Także nie powinien dostać rozgrzeszenia, nie powinien mieć prawa do przyjmowania komunii. Do kościoła niby może chodzić, tego nie można zabronić, ale ma bana na opłatek. O. Bana na spowiedź ma.

Jasnowidz Jackowski twierdzi, że nigdy nie miał tak wiele zgłoszeń o... Zgłaszają się do niego ludzie poszukujący swoich dzieci po prostu, które zaginęły. I jest przerażony tym, że nigdy nie była taka ilość też niewyjaśnionych zgonów u młodych ludzi, bo ludzie, rozumiem, też przychodzą, bo chcą się dowiedzieć, jak zginęła ich latorośl, ich pociecha, i Jackowski jest przerażony, że nigdy nie było tak dużo takich przypadków. Myślę, że samobójstwa wśród młodych mogą być częstsze o wiele niż kiedyś. Teraz, w tych czasach, bo młodzi mogą sobie nie radzić z tą rzeczywistością. Trochę. Odzwyczaili się może od takiej brutalnej rzeczywistości. Ja się wychowałem w takiej dość brutalnej na przykład rzeczywistości, chyba bardziej niż dzisiaj. A no dziś taki młody człowiek przyzwyczajony do tego, że żyje sobie na utrzymaniu rodziców, bo to też jest częstsze pewnie. Młody człowiek, który nagle wkroczy w ten brutalny świat zarabiania, pracy, a też w szkole może właśnie bullyingu jest więcej niż kiedyś też, no bo kiedyś jak więcej młodych ludzi żyło skromnie albo w ogóle klepało biedę, no to tak nikt się nie wyróżniał, nie? A dzisiaj jest taki klimat, że znaczysz tyle, ile masz, i z biedaków się pewnie jeszcze bardziej śmieją, że on nie ma dobrego komputera i tak dalej. To też stres, kłopoty z tym związane, psychiczne, różne. A jak jeszcze się pogorszy sytuacja i będziemy w stanie wojny? Etam w ogóle chciał na Białoruś się przeprowadzać, no ale jak Rosja nas zaatakuje, to Białoruś też. Zresztą Łukaszenka już sobie szykuje taki właśnie podkład pod to i mówi o ziemiach, które Białoruś powinna odzyskać, bo kiedyś należały do nich i tak dalej. Więc jakby są przygotowani na to, że Putin zaatakuje, to oni wtedy... to wtedy baćka będzie też mu pomagał pewnie w tym. No i jaka sytuacja wtedy właśnie Polaka żyjącego na Białorusi, to mnie ciekawi. Pan Kleks, okazuje się, że świetnie zarobił ten film. Najlepiej zarabiający film spoza USA w 2024 roku. No, w USA po prostu lepiej zarobił. Znalazł się w zestawieniu IMDb, najlepiej zarabiających produkcji. No, nie spodziewałem się tego, bo ten spodziewałbym się raczej, że ten film będzie takim bieda Harrym Potterem dla Amerykanów, nie? A tu się okazuje, że może niekoniecznie właśnie. Akademia pana Kleksa znalazła się na 5. miejscu rankingu najlepiej zarabiających w tym roku filmu. Jest, ja pierdolę, czemu tu zawsze te literówki, tak nieskładnie. W rankingu najlepiej zarabiających w tym roku filmu. Oczywiście 2024 rok dopiero się rozpoczął, ale Polska zaczęła tu z wysokiego C. Pokonaliśmy wszystkie inne produkcje, które trafiły wyłącznie na własne rynki oraz wiele produkcji, które trafiły na rynek amerykański i międzynarodowy. W rankingu IMDb wyprzedzają Akademię tylko takie hity jak Pszczelarz z Jasonem Stathamem, Mean Girls, Night Swim, Alienoid, Powrót do przyszłości. Wszystkie te filmy trafiły do dystrybucji również na rynek amerykański i tak za nimi jako pierwsza z wyłączną dystrybucją Polska jest właśnie... Co za bełkot! I tak za nimi jako pierwsza z wyłączną dystrybucją polską jest właśnie... Akademia pana Kleksa, okej, dobra, z wynikiem całościowym na 2024 rok oszacowanym na niemalże 9 milionów dolarów.
Dobra.

A Taylor Swift ma kłopoty, bo jakaś straszna ilość przeróbek jej fotek na nagie, erotyczne się pojawia w sieci dzięki AI, no to będzie problem, który będzie dotyczył coraz większej ilości gwiazd. Um.

Ten problem dotknął też usiłuję tutaj znaleźć, przepraszam, ale trochę jestem nieprzygotowany i staram się tutaj odszukać, o kogo chodzi. A, dobra, nieważne. No, różne gwiazdy też po śmierci właśnie są wskrzeszane dzięki AI. I to się nie podoba rodzinie, nie? Inne gwiazdy zostają rozebrane, tworzone są jakieś przeróbki i tak dalej. No, a co z pieniędzmi? Czemu nie zapłacili za to? George Carlin też padł ofiarą takiej praktyki. Nieżyjący już komik. Też go wskrzeszono dzięki AI i zrobiono jego występ. Po prostu to się też nie spodobało rodzinie. Dobra. Kończymy. Kochani, wpadajcie na projekt 28 za 20 minut. Michał coś ponadaje, a ja już się ulatniam. Wielka dziękóweczka dla Kasi za donata i za wcześniejszego jeszcze donata dla LKNDLC. Też pozdrawiam. No i co? Do następnego razu. Hej.

Dobra, sorry, już się nie bawię OBS-em. Witam serdecznie. Dobry wieczór, krawiec się kłania. Sorry za tutaj szalone figle na ekranie, ale się bawię OBS-em. witam zgromadzonych. No właśnie, zaczynamy audycję Luźne Gadki i dodatkowo jeszcze dzisiaj jest nocne luzowanie worów. Tak nazwałem. To jest nocne luzowanie worów w tych gadkach, co są. No właśnie. Tu chciałem przeprosić już na wstępie wszystkie panie, no bo to tak trochę, no wiadomo, nie każdy ma wory, prawda? No. Także przepraszam wszystkich, którzy się poczuli tutaj jakoś pominięci w tytule, no bo niektórzy no, nie mają worów. Ale witam serdecznie zarówno tych, którzy mają wory, jak i tych, którzy nie mają worów, czyli panie. No, ladies and gentlemen. No właśnie, dzisiaj może też o dżentelmenach parę słów. Mam kilka takich tematów, które będą się na pewno przeplatały w dzisiejszej audycji. W zależności od tego, jak nam się będzie gadało na dany temat, no to tak długo on zagości na antenie, że tak powiem. No, logiczne. No, mam też odświeżone trochę podkładziki. Audycja oczywiście na żywo. To tutaj tłumaczę tym jakimś nowym... nowociotom. Nie, to nieładnie tak mówić. Nowociota. Ktoś się poczuje urażony. To nowociota. Nowicjusz. No, ale są też starzy weterani. No, temat retro też mi chodzi po głowie. Miło mi się ogląda po prostu filmy na przykład zrobione trochę w stylu retro. To znaczy retro, to jest taki szeroki temat, no i właśnie może dlatego fajny, ciekawy. Więc też możemy sobie dzisiaj o retro sprzęcie, retro filmach, retro grach, retro ubiorach może. Kurde, no i od razu mam przed oczami jakąś taką panią, co się po kuchni krząta w takim fartuszku w kropki. Taki czerwony w białe kropki, taka trochę fryzurka, trochę inna. Nie wiem, kobiety kiedyś chyba strasznie dużo lakieru używały, nie? I sobie robiły bardziej fantazyjne te fryzury, bo tam się trzymało na lakier wszystko, tak? Dobrze mówię? To może jakaś pani tu poprawi. No, i się krząta, tak, po tej kuchni. I nie ma oprócz tego fartuszka nic więcej, no. Ale no retro filmy też obejrzałem sobie ostatnio Ptaki Nocy, trochę nadrabiam zaległości, bo to rok temu już jakoś chyba się pojawiło, no filmy z Harley Quinn, Harlena Quinzel, dziewczyna Jokera, no tak można w skrócie powiedzieć, fajny taki bardzo, znaczy z jednej strony bardzo taki hardkorowy film, bo tam są takie sceny przemocy, że są tak no krwawe, nie? Że no nie wiem, tam na kawałki rozrywa typa gdzieś tam w frunie się drze, na kawałki go dynamitem rozrywa, latają flaki, nogi, ręka, noga, mózg na ścianie. Znaczy, Harley jest fajna, jest sympatyczna. Na początku mi jakoś to nie podchodziło. Nie podchodziła ani ta aktorka, która się wciela w Harley. Margot Robbie. Jako Harley Quinn.

znana psychopatka, no to musi być dookoła dużo też psychopatów. Zresztą to uniwersum, tam nie ma co prawda Batmana, no ale to jest właściwie bohaterka, która gdzieś tam pojawiała się na początku jako taka, no, drugoplanowa trochę, nie? Gdzieś tam dziewczyna Jokera w seriach, w filmach o Batmanie. No, teraz już jest taką samodzielną bohaterką, bardzo popularną, znaną. No, to jest taka włamywaczka, wariatka, psychopatka, ale też niesamowicie dobrze sobie radzi z gimnastyką. To jest taki talent gimnastyczny. Ale wygląda jak słodka idiotka, ale ma doktorat i jest w zasadzie bardzo mądrą kobietą, tylko że cała jej powierzchowność i zachowanie temu przeczą. Więc no chyba Harley się tak zgrywa trochę, nie? A sam film Ptaki Nocy, dużo walk, dużo pościgów, wszystko trochę takie właśnie retro. Mi się wydało. To znaczy w ogóle nawet samo to charakterystyczne oświetlenie gdzieś tam w knajpach, to takie różowo-niebieskie. Kojarzycie, bo przecież Nocne Radio ma taki brand trochę, nie? Co widzicie właśnie na ekranie też. No i dużo rozpierduchy, żartów. Z jednej strony dużo rozpierduchy i takich, no, scen jak z dobrego filmu sensacyjnego, nie? Trochę krwawo, trochę straszno czasami, tam złapią, chcą torturować, tu się strzelają, krew sika, to nie jest tak, że nie ma krwi. Fajna taka intryga kryminalna, dużo pościgów, walk i tyle. Właśnie jeśli mowa o retro, to często tęsknimy do samego klimatu, jakby klimatu opowieści, klimatu świata. Chcemy czegoś kolorowego, trochę naiwnego, niezobowiązującego, takiego, żeby się zrelaksować, nie? Zrelaksować, trochę pośmiać, trochę jakichś scen, akcji, dużo humoru. Dobry przepis na sukces, nie? Dobrze, żeby film jeszcze oprócz tego coś wnosił, jakieś fajne przesłanie, nie wiem, albo jakiś morał ciekawy, nie wiem, no, cokolwiek, jakaś wartość dodana, nie, żeby nie był po prostu płytki, głupkowaty. No i tutaj różnie można oceniać Legion Samobójców, czy właśnie Ptaki Nocy, Birds of Prey, tak to się nazywa w oryginale, tak, Birds of Prey. A pełny tytuł to Ptaki Nocy w nawiasie i fantastyczna emancypacja pewnej Harley Quinn. W ogóle na początku też wzorem trochę starego, dawnego kina, pamiętacie na pewno, że często przed jakąś komedią, przed lżejszym filmem była wstawka animowana, która przedstawiała bohatera na przykład w wersji animowanej. I on sobie tam chodził, gdzieś tam wpadał w dziurę, różne rzeczy się z nim działy. No po prostu na początku była kreskówka. Podobny zabieg był na przykład w teledysku Madonny, Who's That Girl? Też, no, bohaterka była, pojawiała się jako taka kreskówkowa postać. No i tu też mamy coś takiego. Jest taka skrócona historia Harley. Jak tam jej się życie toczyło w takiej formie zabawnej kreskówki. Też fajny dodatek, nie? Zawsze coś ubogaca filmik i, no, i dobra animacja. A to akurat potrafię ocenić, bo się tam interesuje trochę animacją, więc no, kciuk w górę.

A audycja Luźne Gadki to, przypominam, taka audycja, w której możecie się spodziewać niespodziewanego. Możecie się spodziewać niespodziewanego i to wam mogę zagwarantować. Tyle wam mogę powiedzieć. Chodzi po prostu o to, że wszystko może się tu zdarzyć. Tą wieczorową porą, piątkową, jeszcze audycja Luźne Gadki i jeszcze krawiec, to już w ogóle wszystko może tutaj się zdarzyć. Wszelkie tematy ciekawe, mile widziane, można zbaczać nawet. Też a propos zbaczania, to mamy z kolei

niepoprawne słowa modelki jakiejś tam Samueli Górskiej. Nie wiem, kto to jest. Jakaś modelka. No, na twitterowym profilu Konfederacji ukazał się filmik przedstawiający nagranie z wypowiedzią tejże ponoć właśnie pani, która mówi, że głosuje na koalicję wolnościowców i narodowców, gdyż, uwaga, nie chcę żydostwa i LGBT. Tutaj chwila ciszy. Zawiało grozą. Żydostwo i LGBT, takie słowa. Jeszcze razem w ogóle. Jeszcze ktoś nie chce. A czy wolno nie chcieć? Na przykład żydostwa i LGBT, jak uważacie? Czy wolno nie chcieć? Czy trzeba chcieć? Na przykład może taka opcja. Trzeba chcieć. A czy wolno coś złego powiedzieć? Negatywnego powiedzmy, kulturalnie, na przykład jak dżentelmen. Chciałbym tutaj coś przyczepić się do jednej, aczkolwiek istotnej moim zdaniem rzeczy. I czy można wtedy coś powiedzieć, takiego negatywnego wyrazić, na przykład nie przepadam za żydowstwem i LGBT, ponieważ... I tu jakieś zarzuty nasze. Czy to można? Czy nie? Chyba nie, już nie można. Dobra. No to trudno, jak nie można, to nie można. No. Obudziliśmy się w takim świecie, w którym nie można. Nie można się spotkać, porozmawiać, na przykład jakaś taka debata, nie? Na przykład co właściwie chcemy od tego żydostwa i LGBT? Nie wiem, a może są u nas, no, nocne radio, to wiecie, są ludzie bardzo, bardzo różni. Niektórzy to są tak różni, że już w ogóle, no. Tak, i tutaj różne są poglądy. Więc może ktoś na przykład ubóstwia żydostwo i LGBT, albo darzy dużą sympatią LGBT, ale żydostwo mniej. Nie wiem, taka jeszcze mi przyszła do głowy ewentualność. Albo darzy umiarkowaną miłością LGBT i kocha żydostwo, bo sam jest Żydem. Albo może jakiś Żyd LGBT jest z nami, tęczowy Żyd. Czy jest jakiś tęczowy Żyd? Właśnie. Czekam na telefon właśnie dzisiaj od tęczowego Żyda. Ciekawe, czy zadzwoni do nocnego radia dzisiaj. W tejże właśnie audycji, dzisiaj, na żywo, live, czy zadzwoni ktoś taki? Ja myślę, że może zadzwonić ktoś taki. Tęczowy Żyd.

0: A może...
1: Kosmiczny Żyd, tęczowy Żyd, a może kosmiczny Żyd, Żyd astralny, Żyd horyzontalny, wertykalny Żyd, antyżyd, nadżyd, nie Żyd, że nie jest Żydem, nie to, nie Żyd żołądka. Tak. Ale plotek głupoty, słuchajcie, plotek głupoty. Dobra, słuchajcie, no to zaproponowałem jakieś tematy, więc po prostu może spróbuję je pociągnąć. No, na przykład to retro. Chyba mam powrót taki jakiś, chętkę na różnego rodzaju retro. Wszystko co retro zaczyna mi się powoli podobać. Może to tak z wiekiem przychodzi, kurczę. Może to jest jakiś objaw, na przykład starzenia się komputerowca, że on coraz bardziej retro się robi. Mogłoby tak być, słuchajcie. Czemu nie? My tu mówimy etamieje, czyli no latka lecą, no wiadomo, nie robimy się młodsi. No i z czasem etam coraz bardziej retro, ale to by zwiastowało... No, może być tak, że on się będzie tak posuwał w tym retro i zacznie się interesować jakimiś takimi mega starymi, jakimiś rupieciami, typu jakaś tam stara maszyna do szycia sprzed wojny, nie? No, ale może nie wyjdzie, no, poza komputery. To musiałby gdzieś tam dojść do jakichś takich tych pierwszych komputerów. Odra, nie? Taki, co zajmuje pół pomieszczenia w ogóle. Pół pokoju. Taki komputer. No, takie były pierwsze komputery. Lampowe. No i... Był kłopot, jak się przepaliła żarówka. Trzeba było zmieniać często. No, przychodzi Karolina do domu, nie? A tam na pół mieszkania komputer. Jakiś właśnie Odra. Kurczę, zapomniałem, jakie to były marki tych dawnych komputerów. Może sobie jeszcze przypomnę.

Miami Vice, Piotr, cześć Piotr. Miami Vice 2020. Masz na myśli ten remake Miami Vice? Mi się chyba tak niespecjalnie podobał. Stare Miami Vice miało swój taki jakiś niepowtarzalny klimat, nie? No, aktorzy też niczego sobie. Tutaj jakoś tak nie czułem, że mam do czynienia z tym Kroketem, nie? Właśnie tak to, no co to za Kroket? Don Johnson jakoś lepiej się sprawdzał. No i w ogóle jakiś taki, może właśnie chodzi o to retro, żeby było trochę, nie? Żeby czuć ducha, żeby cała konwencja, nie bo dzisiaj jest taki trend, żeby robić wszystko na poważnie, żeby wziąć na przykład jakiś temat, no nie wiem, rzucę cokolwiek, Flash Gordon, nie? Jeśli chcieliby teraz zrobić na nowo znowu Flasha Gordona, ten film science fiction, który przechodził już różne metamorfozy, to znaczy w różnych odmianach się pojawiał, czarno-białej, kolorowej, nie? Bo to tak już pierw był jeszcze komiks, jakiś w ogóle całkiem stary Flash Gordon, taki już w ogóle czarno-biały, co to tylko na Neptunie można oglądać. W ogóle jak to wszystko ewoluuje, popatrzcie, jak się zmieniły rozmiary i proporcje przede wszystkim obrazu. Proporcja obrazu też jest ważne. Pamiętacie to 4:3, nie? To taki kwadraciak prawie, że no taki trochę rozciągnięty, lekko kwadrat, takie jakby okno, nie? No a dzisiaj to panorama. Jeszcze jak ktoś sobie, no jak ktoś jest zamożny i sobie sprawi jakieś zakrzywione monitory dookoła siebie, nie? Olbrzymie. No albo w ogóle hełm wirtualny, coraz powszechniejsze też. No to w ogóle ma doznania wizualne, wzrokowe. A taki fan retro, to on z kolei sobie gdzieś przycupnie, nieśmiało, z jakąś konsolką malutką w ręku, z jakimś urządzonkiem dziwnym i się cieszy, że mu się coś tam wyświetla na malutkim ekraniku, nie? Na jakimś Game Boyu na przykład. No Game Boy, zdecydowanie taka retro konsolka mocno. Bardzo wdzięczna konsolka, bardzo popularna konsolka. No, właściwie wielki hit komercyjny też. Bardzo się dużo tego sprzedało, a sam Game Boy, ta malutka, bardzo archaiczna już dzisiaj konsolka do gier, no wraca trochę też moda czasami na takie rzeczy. Są różne odświeżone wersje tego Game Boya, które wcale nie są jakieś wypasione. Są właśnie też, mają parametry czy takie same, czy podobne, ale różne obudowy, jakiś podświetlany ekran, jakieś dodatki. Niektórzy lubią po prostu proste rzeczy, nie? Kiedyś z Etamem rozmawialiśmy o grach i on mówił, że on lubi właśnie proste mechaniki, proste gierki, proste pomysły. Ja też jestem z tego pokolenia. Na takich też rzeczach się wychowałem.

Jestem, już jestem. Musiałem sobie trochę łyknąć piwerka, bo nie ukrywam, że też sobie tu sączę. Ja myślałem, nie wiem, wydawało mi się, że mam taką chętkę na... Ja już nie będę reklamował marki, bo nie polecam, co mam wymieniać tutaj. Piwo jabłkowe. Myślałem, że mi takie coś podejdzie. A jednak zwykłe piwo najlepsze. Może przez gorąc. Chociaż teraz już jakby trochę się pogoda ustabilizowała. Ale w ogóle na świecie strasznie dużo klęsk żywiołowych. I powodzie, i pożary, i wichury. Jakaś apokalipsa. Wydaje mi się, że tego jest więcej chyba, nie? Niż dawniej zdecydowanie. No, niby wiadomo, że no, jak jest gorąc, no to jest tych pożarów więcej, ale teraz to w ogóle już rekordowe temperatury. Płoną całe połacie lasów. To tu, to tam. Ludzie tracą majątek, dorobek swojego życia. To dopiero tragedia. No. Szczególnie jeśli ktoś dużą część tego życia poświęcił na dorobienie się i tu nagle pach, nie ma, nie? No niby są jakieś ubezpieczenia, no ale to różnie bywa. Może ktoś był nieubezpieczony albo coś, albo dostanie tylko jakieś tam odszkodowanie. Nie no, jak ci wichura tam zniszczy dom, czy zaleje, już do niczego się nie nadaje, no to ja się na tym nie znam, ale jak ktoś jest ubezpieczony, no to dostanie tylko większe lub mniejsze jakieś odszkodowanie. No wiadomo, że już mu, no to co mają mu dom na nowo zafundować? No, więc tak to chyba jest, nie? No a ile takie odszkodowanie może wynosić? Co tam, no dostaniesz 10 tysięcy złotych. No to czy coś takiego, nie? Albo jakieś ewentualnie koszty remontu, no nie wiem. No nie wiem, nie znam się. Ale współczuję strasznie wszystkim, którzy też doświadczyli czegoś takiego. No to coś okropnego, nie? Tracisz wszystko. A wracając do tematu retro, czy macie jakieś w ogóle swoje ulubione rzeczy retro? Czy w ogóle jest takie, czy jest zainteresowanie tym tematem? Napiszcie. Jak nie, to o czymś innym sobie pogawędzimy.

Piotr pisze, fajne są filmy ze starymi aktorami. Ci nowi nie mają charyzmy. Zobacz na Star Wars. No, tu bym się zgodził. Zdecydowanie, no... Też mam takie odczucia, oglądając klasyczne, te stare Gwiezdne Wojny, tam... To, nie wiem, jakoś tak lepiej grali, nie? Ciekawiej. No przecież ta Carrie Fisher, księżniczka Leia, no świetna aktorka, nie? Harrison Ford, no jak był młodszy, to tak fajniej grał, ciekawiej jakoś. On w ogóle jakiś taki jest, taki dziadzio Harrison, taki wiecznie niezadowolony. Widziałem jego nagraną reakcję, no to się zgrywa, wiadomo. Jego reakcja, jak zobaczył X-Winga i Luka zrobionego komputerowo w tych nowszych Gwiezdnych Wojnach, w Mandalorian, bla, bla, bla, nie. Mandalorianin, tak. Ciężki tytuł, ciężkie to do wymówienia trochę jest. No, no i ten Harrison Ford tak ogląda, i tak, to było. I mu się głos tak jakiś taki zmienił na taki śmieszny trochę. No, nienawidzę tego gówniarza. Weź mi to wyłącz. Siedź mi z tym. Ktoś tam się podpytywał. Dziadku, widziałeś coś takiego? Jest to taka zgrywa, nie? Ale Harrison Ford, no to już jest starszy pan, no w sumie. Aktorzy różni, to myślę, że oni często się trzymają nieźle, jeśli chodzi o tam wygląd, kondycję, no coś tam ćwiczą, dbają o siebie, więc no, tu sobie jakąś operację zrobią, tu siłownia, tu jakiś tam trening, no trzymają się, nie? Dbają o, powiedzmy, o to, co jedzą, stać ich na dobrą opiekę lekarską, no więc się trzymają. No ale jest jeszcze psychika, to jak się zmieniamy z wiekiem, nie? Też nam się trochę zmienia myślenie, to jak mózg pracuje, no. Nie mówiąc już o różnych takich dolegliwościach, jak Alzheimer czy demencja. No. No, niefajna rzecz, bo tracimy w sumie kontrolę trochę nad swoim życiem. Już nie jesteśmy tak... Spada nam jakby świadomość trochę. Tak mi się wydaje też. Zdolności, różne myślenia, no... Gdyby ktoś nam zrobił test na inteligencję, to przede wszystkim o wiele dłużej byśmy się nad wszystkim zastanawiali. Już tak nie pracuje czasami mózg. Znaczy, nie wiem, wydaje mi się, że to się przez całe życie zmienia. Jakieś tam już dolegliwości, które się pojawią z wiekiem u każdego z nas, no to jedno, ale dwa, że przez całe życie się pewnie zmienia. Zmieniają zdolności tego mózgu, nie? Mózg dziecka pracuje na pewno w trochę inny sposób niż dorosłego.

Rogue One, no, niezłe, niezłe. No ale właśnie ten Mandalorianin, cześć Zenon w ogóle, Mandalorianin moim zdaniem też, no, bardzo dobry, dobry, zdecydowanie dobry. Fajnie się kończy pierwszy sezon, takim wielkim wow, nie? Fajnie technicznie zrobiony. Trochę innymi metodami, jak już mówiłem, niż zwykle. Ale to już nie chcę was zanudzać tutaj o virtual roomach i green screenach i tak dalej. A jeszcze chciałem zaproponować taki temat, jak wam się podobało RPG Cthulhu Dark. Cthulhu Dark ostatnio właśnie w Nocniku Szaleństwa, tak to się nazywa, nie? Już się trzy części ukazały. No i chyba wszyscy się zgodzą, że na pewno ciekawy eksperyment, nie? Może się komuś bardziej podobać, komuś mniej. No wiadomo, różne rzeczy lubimy, różne nas interesują, ale to jest moim zdaniem świetna sprawa, bo no już nie pierwszy raz RPG jest na antenie Nocnego Radia. No i to jest fajny eksperyment. Troszkę takiego aktorzenia, troszkę przygody, trochę grozy, trochę śmiechu. No właśnie, ja mam mieszane trochę uczucia. Z jednej strony oczywiście doceniam to w ogóle jako przedsięwzięcie, jako fajną możliwość fajnego spędzenia czasu, nie? Jak już mówiłem, ciekawy eksperyment, oryginalna rzecz jak na radio, tym bardziej tutaj oklaski, nie, że coś takiego się udało zorganizować, zrobić, nagrać, no, ale do paru rzeczy bym się przyczepił, na przykład tak aktorsko może jakoś czasami lepiej, czasami gorzej, ale trochę sztucznie tymi postaciami jakby gracie. Cały team, cała drużyna, bo mam tu na myśli bardziej właśnie graczy, troje graczy, osoby, które znacie oczywiście z Nocnego Radia, Floki, Zenon i Ciąg Bolunga. No i jest jeszcze Potrzeba jako mistrz gry i no, wydaje mi się, że aktorsko no to tak no zdecydowanie tutaj na plus dawał radę, fajnie aktorzył, tym jeszcze musiał różnymi postaciami przecież gadać, nie? Raz tak, trochę raz siak. No a może nawet nie chodzi mi o samo aktorstwo, bo ono bywa fajne, nie? No już tutaj było sporo głosów, że no Floki zdecydowanie jej ziomek hip-hopowiec tutaj się wyróżnia. No Zenon tak czasem lepiej gra, czasem gorzej, jakby mi się bardzo tak nierówno, nie? I u Zenona bym się właśnie przypił, że chyba najbardziej mi się wydaje, że tak jego postać tak bez urazy zachowuje się jak debil zbyt często, nie? No ale to jest taki właśnie problem się pojawił, no bo taka właściwie to taka komedia, troje takich gamoni, nie? Gamoniów. Taka śmieszna drużyna, trochę jak z systemu Toon, nie? Właśnie, żebyście mnie źle nie zrozumieli, nie chcę tu nikogo obrazić, tylko no takie gamoniowate zachowanie, nie? Takie sztuczne, trochę gamoniowate. No, ale ja was rozumiem, bo Potrzeba jakby zrobił dziwną mieszankę humoru, jajec, ale i grozy Cthulhu, nie? I to jest ze sobą nie do końca kompatybilne, to ciężko jest połączyć w jedno. Więc rozumiem, że gracze, no tym bardziej, że u całej trójki jakby taką widziałem, takie jakby taką dezorientację, nie? Że czy ja mam grać śmiesznie, czy mam się wygłupiać, czy mam teraz na serio bardziej. I wydaje mi się, że to mogło rodzić pewne nieporozumienia co do gry, co do tego też, w którym kierunku scenariusz idzie. I gracze poczuli się trochę zdezorientowani i zaczęli to traktować jako eksperyment, jako okazję trochę do wygłupów, trochę do śmiesznych rozmówek i gdzieś tam może się rozmył scenariusz. Ale to są takie moje bardzo subiektywne odczucia. Mam, myślę, prawo tutaj się podzielić. Ale ogólnie zdecydowanie na plus. No fajna zabawa przede wszystkim. I ciekawe, ciekawe.
tak po prostu ciekawy, no, do posłuchania.

0: ciąg, postać, ciąga jakaś dla mnie taka niemrawa jest i taka jakaś wycofana, niemrawa. W rezultacie chyba nie udało się do końca stworzyć postaci ciekawej, takiej, która by miała jakieś swoje cechy charakterystyczne, wyraźne. Też taki sposób gry ciąga, w którym się dużo, on dużo informuje. To ja sobie myślę coś tam, to ja sprawdzam, to ja wyciągam papierosa i go podpalam i palę. Ja bym to spróbował zagrać po prostu tak bardziej, żeby do radia pasowało, czyli wypowiadasz jakiś dialog, jakąś tekst w stylu, a się tak zdenerwowałem, to sobie zapalę, nie? No i wszyscy wiedzą, i mistrz gry też wie wtedy, że wyciągnąłeś papierosa. Wydaje mi się, że to jest rozwiązanie takie bardziej radiowe, które się lepiej w radio sprawdzi, bo audycja bardziej nabiera cech słuchowiska wtedy. Jest więcej tego słuchowiska i to jest takie sprytne poinformowanie, że coś robisz poprzez dialog, poprzez rozmowę, nie? Wydaje mi się to dobrym pomysłem, żeby wszyscy gracze starali się w ten sposób, to jest wtedy, no, robi się słuchowisko wtedy bardziej, nie? A może komuś nie przeszkadza zupełnie, że tam gracze informują, czy coś... No, ale i tak tego jest mało, właściwie mało jest rozmów gdzieś tam o walce, o mechanice i to zdecydowanie na plus, bo zrobiłoby się nudno. Zenon pisze, a ja mam problem z głosem spójnym u postaci. Czy ja wiem, czy to jest jakiś większy problem? Znaczy, ja bym może wskazał inne, jakieś ważniejsze problemy, takie na przykład, że postać jest taka... Tam, gdzie powinieneś zareagować jakoś tak bardziej twardo, jak właśnie jakiś taki rasowy ubek czy coś... to gdzieś tam okazuje się słaba ta postać, innym razem gdzieś tam coś próbuje zastraszać, coś. Wydaje mi się, że późno trochę się jakby chyba zorientowałeś, że możesz używać różnych swoich jakby skilli, czy postraszyć służbami, czy tam jakieś takie ubeckie zastraszanie, że ta postać do pewnego momentu była taka, wiesz... nieużywana, nie używałeś do końca może jej jej skilli, nie? Nie wykorzystywałeś możliwości, może tak powiem, jakie daje ta postać, czy coś w tym stylu. Chociaż nie wiem sam, no po prostu nie wiem, może jakiś taki bardziej cwaniak byłby ciekawszą postacią. No tak trochę poszedłeś na łatwiznę, robiąc sobie po prostu Janusza, nie? No taki bardziej, jeden z bardziej wyświechtanych jakichś archetypów tutaj, które można by przyłożyć, tak. Janusz jest fajny, też czasami jest tutaj, czy parodiuje Janusza, czy coś, Janusz jest spoko, ale na przykład jakby to by był taki cwany ubek, nie? Jak z jakiegoś starego polskiego filmu, Marek Konrad kiedyś grał jakiegoś takiego ubeka, cwaniaka, który jeszcze z siebie takie dźwięki wydawał, takiej ni to dezaprobaty, ni to takiego...
1: Wiecie, my to możemy inaczej to rozwiązać.
0: Taki w ogóle cwaniaczek, nie? Może cwaniaczek byłby ciekawszą postacią i więcej by ci też dał możliwości aktorzenia. No bo Januszem można sobie trochę grać na różne sposoby, nie? Ale to jest takie, nie daje takich możliwości może, jak ubek cwaniak bardziej byłby, nie? Taki... cwaniak, który by, wiesz, i nie musiałbyś być wtedy cały czas taki gburowaty i chamski, tylko mógłbyś się raz na przykład komuś chcieć przypucować, podlizać, komuś tam schlebiać i wiesz, i to po prostu jednak wydaje mi się, że pomysł na postać to dużo, że to jest ważne, nie? I że dużo zależy od tego, o, jaką postać sobie wymyślimy i potem jakie nam ona daje możliwości. No i też wydaje mi się, że jak ogólnie jest konwencja taka, że jest miejsce no niby na żartowanie, na luźniejszą atmosferę, co jak mówię, moim zdaniem karkołomne trochę, karkołomna taka do wykonania hybryda, groza Cthulhu i i jakieś takie scenki jak z komedii trochę, nie? Znaczy, kurczę, no bez humorku to w ogóle, no to może by było o wiele słabsze, gorsze nawet, bo humorek dobrze robi, no ludzie chcą też troszkę się zrelaksować, czasem się uśmiechnąć, no i tutaj też, myślę, potrzeba dobrze się spisał, nie? Bo dużo było easter eggów różnych, no jak Kunrad się pojawił, no Kunrad 44, to no normalnie padłem. Padłem, ludzie, padłem na maksa. Dobra, dobra, przyciszamy podkładzik, bo jest telefonik. Kto się do nas dodzwonił? Halo, halo?
2: Halo, halo?
0: No, ja teraz będę prosił i tak o przedstawianie się. Ja wiem, kto ty jesteś, ale proszę się i tak przedstawić w radio.
2: Hej, hej, Cięg Bolonga z tej strony.
0: O, jak to fajnie
2: jestem
0: brzmi od razu.
2: Wywołany.
0: To tak, tak.
2: Do tablicy. Tutaj skrytykowany. Z błotem zmieszany. Oj, oj, oj, krawiec. Oj, oj, oj.
0: Wściekłe ataki, wiadomo, no. A co?
2: Dymy.
0: Ale co, ale uważasz, że czy bardziej wściekłe ataki i krawiec się przypierdala, czy może coś w tym jest faktycznie? Jak ty
2: znaczy,
0: sobie tam myślisz?
2: Ja myślę, że bardziej niezrozumienie konwencji, bo jasne, my tutaj jeszcze troszeczkę eksperymentujemy. Zwykle dana ekipa w danej sesji się musi docierać, a my od razu gramy gdzieś tam publicznie tą sesję i wiadomo, że to nie wyjdzie idealnie. Zawsze.
0: Ale przepraszam, niezrozumienie konwencji u mnie, czy u ciebie to przedstawiasz jako jakiś tam kłopot, z czym miałeś? Czy ja nie rozumiem konwencji i się czepiam?
2: Czy nie rozumiesz trochę konwencji naszych postaci?
0: Rozumiem.
2: Zenon miał być tym właśnie Januszem z taksówki i tak dalej, jak tutaj wspomina, zresztą wzorowany ponoć Janusz jest na prawdziwej osobie.
0: Aha, to nie wiedziałem.
2: Ja mam Bogdana, który to jest właśnie wycofany, jąka się, boi się własnego cienia. Spotkał kosmitę dawno, dawno temu i od tamtego czasu jest cały czas zalękniony i po prostu wszędzie widzi tajemnice i spiski i w ogóle kosmitów i ciągle się boi. Także to jest ta konwencja. No a tutaj Floki ma...
0: A nie uważasz... To zatrzymajmy się na chwilę na twojej postaci, okej? Okay? A potem byśmy może skomentowali jakoś wspólnie no to jak podobają nam się pozostali bohaterowie, ale na razie przy twojej postaci, no to jak może powinieneś jakoś te emocje lepiej grać? To by było ciekawiej wtedy. Czy
2: ale
0: taka... To chyba daje dużo...
2: Zalęknionego. Panie.
0: Panie, pan nie umie, pan nie masz pojęcia bladego o graniu zająkniętego, zająkanego.
2: Zająkanego. Nie, zlęknionego umiem, z tegoż prostego powodu, że sam mam zaburzenia lękowe. Dobrze wiem, jak zachowuje się osoba z lękami, znerwicowana i tak dalej. Więc no, nie mam co tutaj sobie zarzucić w tym względzie. A co do tego, co wcześniej mówiłeś, żebym nie tłumaczył cały czas, że no to ja biorę papierosa i palę i tak dalej. A właśnie o to chodzi, to postać mało mówi. Przez dwie poprzednie sesje miałem problem jeszcze troszeczkę z narracyjnym ograniem tej postaci, bo jednak zwykle w sesji to można zrobić też przy stole normalnie, można to zrobić też pantomimą troszeczkę, a jednak jak głosowo tylko wszystko robimy, no to trzeba jednak tą narrację tutaj wprowadzać. Nie? I tutaj to był problem, wspomniano mi, że jest tym problem, no postanowiłem już przy tej kolejnej sesji jednak to trochę poprawić. Mam nadzieję, że było lepiej, ale no, mówią, że było lepiej, więc spoko. I właśnie o to chodzi, że on nie mówi, o muszę sobie zapalić, bo on nie mówi. Siedzi cicho i tylko obserwuje ludzi, patrzy, cały czas, wiesz, jest poddenerwowany i tak dalej, bez słowa sięga po tego papierosa, grzebie w tych zapałkach i tak dalej. Nie?
0: Wiesz co, mi się wydaje, że aktorstwo, znaczy oczywiście no, nie jestem specjalistą z tej dziedziny, ale wydaje mi się, że mam jakiś taki przepis na dobre aktorstwo w głowie i sądzę, że to nie polega do końca, to trochę jak ze sztuką, to sztuka i fotografia to dwie różne rzeczy, to wiadomo, nie? I aktorstwo też nie jest od realistycznego mówienia, jak gburowaty ubek, czy zalękniony człowiek, który widział kosmitów, tylko aktorstwo musi to trochę przejaskrawić czasami, trochę dodać tu ekspresji, tu zabrać ekspresję, tu zdobyć się na jakąś ciekawą, wiesz, pauzę, ubarwić to, tak żeby to, tak jak samo, jak w malarstwie, nie chodzi o to, żeby jak najwierniej coś uwiecznić, tylko namalować obraz, który niby przedstawia rzeczywistość, ale w nim jest jakiś duch i nie wygląda, to nie jest, nie musi być w 100% realistyczna, może być nawet mało w ogóle realistyczne. I wydaje mi się, że z aktorstwem też tak jest. Jakaś po prostu zabawa i dodanie do tego takiej przyprawki.
2: Jasne, to... ale powiedzieć, że my tam w ogóle w którymkolwiek momencie żeśmy odegrali jak w 100% realistycznie, no to te floki to przebarwia swoją postać do granic możliwości.
0: Tak, tak.
2: Zenon też się tam stara przeszarżować tego Janusza troszeczkę. Ja też staram się, żeby to nie było tak w 100% ultra realistycznie, jak się znerwisowana osoba, bo zazwyczaj po znerwisowanej osobie nawet trochę nie widać, że jest znerwisowana, więc no to tak średnio by wypadło. Więc jak najbardziej, my to szarżujemy, tylko nie szarżujemy jakoś do granic możliwości i tyle, no.
0: No jasne.
2: A jeżeli chodzi o aktorstwo, to ja może nie miałem jakiegoś super doświadczenia, ale coś tam się odarłem o jakieś tam improwizowane rzeczy, także no to nie wiem, no, to coś tam wiem.
0: No, a kto waszym zdaniem tutaj and the Oscar winner is? Komu byście dali Oscara z tej trójki naszej radiowej?
2: Nie no, Floki to robi taką robotę, że na ostatniej sesji trochę odpadła, bo trochę była nie w temacie, że tak powiem, czy raczej nie w stanie. Ale no generalnie Floki, co robi z tą postacią, to jak najbardziej, nie? Tutaj plusy się należą, tym bardziej, że z tego co ogarniam, ma trochę mniejsze doświadczenie niż ja z Zenonem, jeżeli chodzi o RPG, nie?
0: Zenon pisze tutaj, zarzuca mi właśnie i słusznie w zasadzie niespójność, bo raz, że postacie przejaskrawione za bardzo i jak w kreskówce, a dwa, że właśnie za słabe aktorstwo. No ale to wtedy mielibyśmy dwie skrajności, tak? Taką, no, skalę, że dobre aktorstwo to co, to przejaskrawienie? Takie na maksa przejaskrawione? Nie. To chodzi o różne rzeczy. To przejaskrawienie było, na pewno dużo dało i to był świetny chwyt, no bo to jest taki moim zdaniem dość prosty, może, ale skuteczny, fajny sposób na dodanie takiego aktorstwa. Troszkę na siłę, no bo tam mówisz po prostu w taki sposób, zmieniasz głos. No to robi się bardziej aktorsko, niż jakbyś mówił monotonnie po prostu i w ogóle w to nic nie wkładał, nie? No to no, wy stosujecie fajne różne chwyty, czasem to, ale właśnie ja tak się czepiam tu detali trochę, nie? Że może ogólnie twoja postać powinna coś czasem, nie wiem, zakrzyknąć więcej, coś.
2: Ale będzie jeszcze, komuś. Bo będą się dziać akcje, kiedy wiesz, już stricte będziemy się, gdzieś tam się spotkamy ze złem tym już nie tajemniczym, już nie gdzieś tam z zabualu i tak dalej, tylko wprost, no to faktycznie, wiesz, już będę musiał coraz więcej cokolwiek robić, więc to chodzi też, żeby to szło gdzieś do przodu i żeby faktycznie było widać różnicę między tym, jak postaci się zachowywały na początku, jak zachowują się później. Bo o tym się często zapomina, na przykład przy graniu w RPG, że te postaci powinny zmieniać to, jak się zachowują na początku przygody i pod koniec, tym bardziej w Cthulhu, gdzie gdzieś tam to zagrożenie ma rosnąć. Nie?
0: No, a zgodzisz się ze mną, że postać dużo większe możliwości ci daje, jeśli chodzi o grę, jak sobie wymyślisz na przykład, że ten twój koleś, on może być wystraszony, tak dalej, troszkę zalękniony, ale jednocześnie może być na przykład strasznie przymądrzały. Taki, wiesz, jak Smurf
2: Ej, bo nie mam siebie grać. Come on.
0: Ale popatrz, ile to możliwości daje. Ciągle musisz coś tam dopowiedzieć i wymądrzać się, nie?
3: Chciałbym zauważyć, że no coś tam...
2: Ale przecież koledzy się mylą. Tylko tak bardzo, bardzo taki zdenerwowany i taki, że nie bardzo chcę tutaj przeszkadzać komukolwiek, ale chciałbym zaznaczyć, że nie mamy czasu trochę albo i tak dalej, nie? Więc no jak najbardziej gdzieś tam jest ten aspekt, albo, tylko on tak no... po cichutku, tak on... mógłbym coś wtrącić.
0: No to, to tak, ale wie, tak, wiesz co, tutaj już dochodzą takie czysto już techniczne rzeczy. Na przykład mówienie po cichutku czasami może się nie sprawdzać w takiej audycji, w takim radio bez realizatora. Wiesz o co chodzi, że to po prostu słabo brzmi, nie? Że coś tam sobie coś tam pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. A jeszcze ktoś tam cię zagłuszy przy okazji. Wiesz o co chodzi, że to może nie mieć takiego efektu, jakby miało w filmie na przykład, gdyby to było fajnie zmontowane i dobre nagłośnienie, wiesz. I
2: nie, ja na przykład... To jest tylko sesja, no.
0: No, może ja za poważnie podchodzę do tego, ale...
2: Nie robimy jeszcze, ale to też, wiesz, słuchaj,
0: to nie? Nie, to nie o to też mi chodzi, żeby was oceniać jakoś czy coś, tylko żeby sobie pogadać o tym, czego się wszyscy uczymy, bo i ja tutaj wpadam na jakieś wnioski słuchając was po prostu, nie? Na przykład z tym, że wiesz, na potrzeby radia lepiej się by sprawdzało, gdyby nie informować mistrza gry, że coś robisz, tylko wyrazić to w dialogu, nie?
2: Ale też się robi takie didaskalia w przerpegach. Najgorzej, co można zrobić, to powiedzieć, że Bogdan robi, na przykład. Jeżeli bym nie mówił jako ja, jako postać, nie, tylko właśnie mówił, że on coś robi. To jest najgorszy błąd, jaki można zrobić w RPG-u. Mówisz, że ja robię. I tyle, no ale to takie rzeczy się dzieją w RPG-ach. No nieważne, czy są to RPG-i dla publiczności, czy nie. Jest masa RPG-ów też zagranicznych, realizowanych dla publiczności, tak na live'ach, jak i takich wcześniej nagrywanych. I tam normalnie ludzie mówią, że robię to i to. Więc to nie jest nic dziwnego i wcale nie jest nic, czego chciałbym unikać. I nic, co jest sens unikać. No, to jest normalna rzecz w RPG-ach.
0: Jasne, jasne. Może się trochę czepiam, może... Na pewno się trochę czepiam, ale to bardziej od takiej strony, że po prostu sobie tak myślę, dumam, jakby to jeszcze lepiej mogło wyglądać, nie? Co można by dopracować? O, jak można by ten nieoszlifowany diament oszlifować, tak.
2: To jest drugi RPG w Nocnym Radio, no come on, no, będą jeszcze inne sety, spokojnie, można to wszystko docierać, zresztą nasza drużyna też się troszeczkę dociera. Jak już mówiłem wcześniej, to tak zawsze jest, że ten początki są takie, różnie bywa, nie?
0: Ale wiesz co, miałem przez jakąś, nawet całkiem sporą część audycji, takie odczucie, nagle mnie naszło, że wy jacyś tacy zahukani się nagle zrobiliście jakby. Tacy, wiesz, nie było polotu jakichś tam fajnych takiego tekstu, to tacy taka jakby, nie wiem czemu, bo w zasadzie wszyscy troje i macie doświadczenie z radiem. Dzwoniliście do radia tyle razy, że ciężko by to zliczyć. A tu mi się nagle wydało, że wy jacyś tacy zahukani, trema, siedzą tak, wiesz, i rączki na jajkach trzymają, co
2: wiesz
0: mają.
2: A co, zaraz po tym, jak zeszliśmy z audycji, już byliśmy normalni, to tylko mówi, że się wczuwamy za bardzo w postaci.
0: No może się za bardzo wczuliście, może, nie wiem, może jakieś jedno piwko by na przykład dobrze zrobiło przed audycją, to można by, nie, mówię serio, nie, można by się tak trochę wyluzować i bardziej wtedy, może taki byłby skory człowiek, wiesz, do rozmów, coś, bo tak to troszkę mi się wydawało, że tak się jakby spieliście w pewnym momencie.
2: Znaczy taki też był moment, to ja tłumaczyłem już na disco, że taki był moment po prostu w sesji, że to jest taki przejściowy troszeczkę i trochę mniej dynamizmu było i tak dalej, ale spokojnie myślę, że następna sesja będzie o wiele bardziej dynamiczna i o wiele więcej akcji będzie, więc już nie będzie takiego, nie będzie to już wszystko tak siadać, nie? I faktycznie w tej sesji było troszeczkę mniej polotu, no.
0: A proszę powiedzieć, panie Bosak, no właśnie, czy no, zakończyło się skandalem, zakończyło się przerwaniem audycji. Jakby pan to skomentował?
2: No, trzeba wiedzieć, kiedy skończyć, no.
0: No, w sumie trochę się jakoś zamotaliście ze scenariuszem i zajęliście się może, tak mówiąc najprościej, nie do końca tym, co trzeba, tak?
2: Znaczy, wiesz co, ja nie chcę tutaj strofować potrzeby, ale to jeżeli coś nie wychodzi, jeżeli mota się drużyna i jeżeli troszeczkę idzie za bardzo w dziwne strony, no to to jest zawsze wina mistrza gry. Aha. Mistrz gry jest od tego, żeby odpowiednio kłody, może nie tak wprost, ale jednak odpowiednio pokierować drużyną. Na pewno nie wprost, ja sam nie lubię lajców zarzucać na drużynę, jak prowadzę RPG, ale można to odpowiednio zrobić, odpowiednio tym korytem rzeki płynącej sobie swobodnie posterować, tak żeby nadal miała tą swoją wolność, ale jednak żeby to szło w jakąś stronę, nie? Także potrzeba tam, wiesz... Postaraj się następnym razem, czy coś. Nie, oczywiście pół żartem troszeczkę, bo to chodzi też o to, że my nie gramy tak jak po prostu gracze, którzy stwierdzają, dobra, to teraz musimy wszystko zrobić, żeby wyszło tak, ja i tak, nie? Nie, nie, nie. My się zastanawiamy, co zrobiłyby postaci i to robimy. A to, że potrzeba nie przewidział, że może to iść w zupełnie inną stronę niż sobie wymyślił, to już inna sprawa, nie?
0: Czyli tak podsumowując, na przykład, co byś usprawnił ewentualnie, co byś zmienił troszkę, zmodyfikował, poprawił, czy masz jakieś takie pomysły, nie? Jak, co, tak po swoich doświadczeniach teraz z graniem na antenie.
2: Co ja też, wiesz, ja myślę, że potrzeba ma na tyle doświadczenia, że on sam widzi, co jest nie tak i co trzeba poprawić, więc nie jestem pewien, czy jest w ogóle sens jakiekolwiek robienie tutaj prania.
0: Nie, wiesz, ja cały czas pranie publiczne, stary, powtarzam, bardziej rozmawiam o tym jako o takim behind, formule behind the scenes, stary, to jest po prostu ciekawe dla niektórych. Wiesz, z czym tam był kłopot, co trzeba było dopracować, jak to wygląda od kuchni, to jest ciekawe, ja sam jestem ciekawy po prostu i
2: chciałbym
0: pytam.
2: Tylko jedną rzecz na przykład powiedzieć, że nie rozumiem tego twojego takiego stwierdzenia, że Cthulhu i że na śmieszno to tak trochę ciężko pożenić.
0: I śmieszno i straszno, to się moim zdaniem to ciężko to połączyć.
2: Bo na przykład jest coś takiego, jest cały taki system, który zwie się, znaczy system, to jest właściwie podsystem Call of Cthulhu, to jest Pulp Cthulhu, czyli pulpowe Cthulhu, takie bardziej akcyjne, bardziej takie luźne, bardziej takie jak właśnie kino przygodowe, jak kino pulpy, generalnie exploitation, te klimaty. Czyli jak najbardziej sami twórcy systemu potrafili to pożenić w podręcznikach.
0: No, to coś takiego potrzeba próbował zrobić. Właśnie, ja nie wiem, mi się zmienia, bo tak sobie po prostu myślę. Raz mam takie przekonanie, że to był świetny pomysł i wyszło. Raz mam pewne wątpliwości, czy do czegoś tam się nie przyczepić. Ale generalnie po co w sumie tak oceniać? Fajna zabawa, fajny pomysł, żeby taki... zrobić trochę w sumie taki pastisz, nie? I parodię troszkę Cthulhu miejscami, a miejscami na poważnie. I będę się upierał przy tym, że ciężko może... Słuchaj, może tak. Słuchaczom, nam tutaj fajnie się tego słucha. I to jest ciekawe. I to mi to na przykład nie przeszkadza, to łączenie konwencji. Ale cały czas myślę o was, graczach. Czy nie macie po prostu problemu z wyczuciem? Tak oscylujecie między jednym a drugim. Tutaj, wiesz, groza jajca. I czy wam się to czasem nie myli? Czy ja mam teraz groza, czy teraz jajca? Bo zgłupiałem.
2: Nie. Ja jestem na przykład przyzwyczajony. Ja, wiesz co, ja rzadko gram. To... też trzeba zaznaczyć, że ja rzadko gram w RPG, a większość swojej przygody RPG-owej to spędziłem jako mistrz gry. więc no od zupełnie innej strony. No, ograłem masakrycznie dużo postaci, jednakże no, jako mistrz gry to jest trochę co innego. I wiele razy miałem tak, że robiłem jakąś sesję horrorową, która miała mieć jakieś napięcie i tak dalej. I było stopniowanie tego napięcia. No akurat nie Cthulhu, ale jakieś warhammerowe klimaty i tym podobne rzeczy. No i zawsze lubiłem gdzieś tam to pomieszać z humorem. Oczywiście im bliżej suspensu, tym tego humoru było coraz mniej, ale jednak on się przydaje, bo rozluźnia atmosferę i zgrywa o wiele bardziej graczy. Nie? Mm-hmm. Więc ja jak najbardziej jestem za, jestem przyzwyczajony do takiego, do takiej konwencji, może nie aż tak idącej w pastisz, ale okej, nie? Mi to nie przeszkadza.
0: Zenon pisze, krawiec, serio nie czaisz, że to jest horror komediowy? Zakładasz, że nie czaję czegoś. Czaję, czym jest horror komediowy, no nie wiem, martwica mózgu, dla mnie bomba, nie? O czym innym trochę mówimy, ale to nieważne, nieważne. O coś, kurde, jeszcze chciałem zapytać ważnego i się rozproszyłem. Może, słuchaj, czy Świat Mroku jest ci znany, taki system, takie uniwersum? World of
2: Darkness?
0: Znam,
2: ale nigdy nie grałem i nie prowadziłem.
0: No bo ja gdybym coś może w radiu poprowadził, to bym się na 100% teraz skłaniał ku właśnie temu, tej konwencji, ten świat, ten klimat. Świat Mroku to jest bardzo fajna rzecz. Tam są, słuchajcie, oddzielne jakby światy. Świat wampirów, świat magów, różnego typu, bardzo różni tam są ci magowie. W każdym razie no, ktoś, kto używa jakiejś mocy, mocy tajemnych, różne są tam stowarzyszenia, klany. Wilkołak, gdzie wcielamy się w wilki, które są strażnikami Gai, albo pewnej równowagi w przyrodzie. No, takie różne, bardzo świat inspirowany przeróżnymi kulturami, systemami magicznymi, wierzeniami, mitami, ale bardzo fajnie to połączone jest w jedno.
2: Powiem drogą, z tego co pamiętam, Świat Mroku był, jeżeli chodzi o uniwersum, połączony przynajmniej kiedyś. Obecnie zostało to rozdzielone z Ars Magica. Ars Magica działo się niejako w tym samym uniwersum.
0: No, to ciekawe,
2: pamiętam.
0: To nie wiedziałem.
2: Ale obecnie, kiedy przejęli to inni twórcy właściwie, to zostało to rozdzielone, ale ponoć jakieś tam części wspólne po co zostały i da się odnaleźć rzeczy, które da się odnaleźć w magu, nie? W wodzie w magu, nie? Także.
0: Są jeszcze jakby takie dodatki, takie rozszerzenia tego świata mroku. Changeling, channeling, coś takiego, zapomniałem, ale w każdym razie tam z kolei się wcielamy w bardzo dziwne istoty, bo w ostatnie jakby mityczne istoty, które gdzieś tam się zachowały w dziwnych światach, już takie są zapomniane, no nie wiem, możecie być jakąś harpią albo minotaurem, nie wiem, duchem jakimś bajkowym, w każdym razie jakąś baśniową bardzo postacią, której w zasadzie reguły tego świata tak bardzo tutaj nie obchodzą. Wy jesteście już ponad to, żyjecie między światami. Nie wiem, do czego by to przyrównać. Może takie Wolf Among Us, była taka przygodówka. Nie wiem, czy dobrze czytam tytuł. Co to znaczy po polsku? Wilk wśród nas, tak? I to w sumie wcielaliśmy się w takiego gościa, który ma w sobie takiego wilka, on jest jakby tym wilkiem z bajki o czerwonym kapturku, zły wilk, nie? Tylko, że to jest facet.
2: Ja się, jeżeli chodzi o jakiegoś RPGa, którego chciałbym poprowadzić bardzo i teraz mam cały czas takie, że kurczę, czekam jak będzie polska wersja, ponieważ no, umiem po angielsku, ale uczenie się podręcznika po angielsku dla osoby, która gdzieś tam w tym języku nie myśli 24/7, no to tak jest dość ciężką sprawą. To jest Mouse Guard. Jest to system, w którym wcielamy się w myszki. I nie wiem czemu, ale mam coś takiego, że chciałbym to poprowadzić. Nie wiem, czy tutaj, czy gdzie indziej, ale no generalnie jakoś mnie ta idea gdzieś tam do siebie przyciąga, nie? Że wcielasz się w myszy, które takimi małymi szpadami się bronią i tak dalej przed kotami i innymi zagrożeniami typu ptaki i tak dalej.
0: Ciekawe, czy dałoby się zrobić w radio taką bardzo uproszczoną wersję Tuna. Był taki kiedyś system RPG Tun, po prostu się nazywał. I on był bardzo specyficzny, bardzo nietypowy, oryginalny, ponieważ...
2: Kreskówkowy,
0: był...
2: no.
0: Tak, tak. Świat kreskówek, bajek, no i tam wszystko się może zdarzyć. Możecie sobie zrobić absurdalną kreskówkową postać. Jakąś mysz, która ma specjalne zdolności, zmienia się w nagle, nie wiem, w takiego myszo-Halka napakowanego, nie wiem, jakiś taki myszołak, albo jakimś zrobić ze szalonego wynalazcę i mieć niesamowite wszelkie wynalazki, które wam przyjdą do głowy. Zastanawiam się, jakby wyszła taka sesja w nocnym radio, może to by była fajna okazja do wszystko, wiesz, mogłoby się sprowadzić do robienia sobie jajec i takiego, i wymyślania, co tam dalej robimy, nie? Zero żadnych, w zasadzie żadnej spiny, żadnego nawet przejmowania się czymkolwiek, po prostu zabawa.
2: No jasne, jasne. Ja myślę, że do takiej właśnie sesji tutaj zresztą Potrzeba fajnie wybrał, bo wybrał nie Call of Cthulhu, czyli nie Zew Cthulhu, tylko Cthulhu Dark, czyli taką bardzo, bardzo, bardzo uproszczoną wersję, gdzie ona jest streszczona na, nie wiem, 7 czy 9 stronach. Także i to są takie właśnie rzeczy, takie systemy, które bardzo fajnie się prowadzi, jeżeli chodzi właśnie na antenie, bo nie trzeba wielu rzeczy pamiętać, wielu rzeczy mieć przed nosem i tak dalej, a to jest zawsze problem, jeżeli chodzi o prowadzenie na żywo, gdzieś tam z widownią, że trzeba dużo rzeczy ogarniać, żeby nie było takich jakichś dłużyzn i tak dalej, nie? Więc faktycznie takie systemiki, takie skrótowe, jest na przykład taki system jak system video, gdzie się skupia na tym, żeby zrobić taką sesję, która będzie filmem niejako, nie? I tam też są takie bardzo, bardzo, bardzo mało skomplikowane zasady. Tych zasad jest właściwie kilka, takich stricte mechanicznych, ale takich systemów jest dość sporo teraz. Zaczęły być popularne takie właśnie systemy, których właściwie nie trzeba się za bardzo uczyć, możesz się nauczyć ich w weekend, nie? I myślę, że raczej w tą stronę trzeba by było patrzeć, nie?
0: Dobra, tutaj nam dają sygnały, żeby może wrócić do tematu retro trochę. O RPGach pogadaliśmy. Może ten temat wróci jeszcze.
2: RPG
0: później.
2: Też są retro.
0: Tak, a jakie są na przykład retro RPG?
2: Znaczy w ogóle RPG są retro. W sensie, że... Aha.

0: i się bawią, nie? A tam nerdy grają w AD&D.
1: Ten obraz RPGowca się już nawet w Stanach troszeczkę znika z filmów. Niejako. Ja przynajmniej mam takie wrażenie też, że zaczęły być o wiele popularniejsze i o wiele częściej się mówi, że jakieś gwiazdy w ogóle grają w RPG, nie? Vin Diesel chociażby. Ale też wiele innych aktorów. Także no gdzieś tam wraca do ławk ten RPG i też w filmach widać, że zupełnie inaczej teraz. Mm-hmm. Może nie tak zupełnie inaczej, ale faktycznie nie ma tego takiego krzywdzącego obrazu, bo czasami to już naprawdę było hardkorowo, tak jak mówisz, że jacyś po prostu pryszczaci, gerbaci i w ogóle.
0: No kujony, takie, wiesz, dziwaki klasowe, takie, się spotykają i grają. Ale no, nie spodziewajmy się zbyt wiele też po amerykańskich filmach. No, przecież jak długo był utrwalany wizerunek hakera jako takiego z czapeczce, z daszkiem, na deskorolce, z laptopem gdzieś tam jedzie i się wpina do NASA. Takie jakieś totalne pierdoły, nie? Jakiś tam jakiegoś ma wirusa na dyskietce i z kieszeni wyciąga, wkłada, zaraża komputer.
1: No to przecież takie wysypem wręcz hiciorów tego, jak wygląda hakowanie, to jest film Haker, nie? Czy te hakerzy? O, hakerzy.
0: No, hakerzy.
1: Angelina Jolie. No, tam to wręcz mini gry z tego się robią i w ogóle to są takie bzdurki, że jak to teraz się obejrzy, to oh my goodness.
0: Mini gry, ale słuchaj, skoro w grach na przykład jest jak najbardziej dozwolone zrobienie mini gierki, że włamujesz się gdzieś tam do komputera, musisz jakieś klocki poustawiać czy puzzle jakieś połączyć, no masz jakąś logiczną najczęściej gierkę. Coś tam musisz ruszyć trochę głową, coś poustawiać. W Cyberpunku jakoś fatalnie to zrobili, jakaś gra saper. Mi się nawet nie chce tego uczyć, o co chodzi w tym saperze. Nigdy nie grałem żadnego zasranego sapera. Jakbym se chciał pograć w sapera, to bym se włączył sapera, kurwa mać. Przepraszam, się zdenerwowałem.
1: No, ale wiesz, to cała właśnie w ogóle film o hakerach to faktycznie jest ciekawy i długi temat. W ogóle o hakerach i gdziekolwiek coś technicznego się pojawia, no to faktycznie tam zawsze jakiś system, krzak, który nie wiadomo co to za system, strasznie duże okienka, ewentualnie wiersz poleceń, ewentualnie na ekranie wyświetla się zamiast jakiegoś kodu to kurwa, kod HTML, nie? To też bardzo częste. Ale kiedyś faktycznie tam jakieś ganianie za pikselowym króliczkiem, ciąg jakichś niezrozumiałych znaków oraz bardzo duże okienko z napisem hacking. Tak w cudzysłowie, bardzo z jakimś postępującym oczywiście paskiem, bo musi widzieć, że coś postępuje, coś się ściąga, coś. No.
0: Ale chyba też wcześniej zgubiłem myśl, bo w sumie chciałem się ciebie zapytać, no czemu w grach to jest jak najbardziej dozwolone, a na filmach nas śmieszy. Ale to jakoś też nawiązałeś do tego, więc to mamy jakby z głowy. Dobra, ciągu, słuchaj, to może ktoś jeszcze inny do mnie zadzwoni, bo teraz na przykład ma jakąś tu tremę i albo czeka na swoją kolej czy coś, ale ja cię jak najbardziej serdecznie zapraszam potem do dzwonienia, jak będziesz miał jeszcze ochotę, jak jakiś może inny temacik się nawinie.
1: Okej, ja chciałem tylko skończyć, że jeżeli chodzi o ten hacking w filmach i tak dalej, to na szczęście się coraz więcej produkcji pojawia, przynajmniej serialowych, które jakkolwiek nie robią z nas idiotów. Chociaż no nadal nie jest idealnie, jak chociażby Mr. Robot tam
0: no to,
1: no to
0: jedyny
1: się pojawia.
0: Taki. No to chyba jedyny taki film, co?
1: Tam się pojawia kod HTML czasami, więc tak? Może nie idealnie. Aha. Ale jest na przykład coś takiego jak Halt and Catch Fire. To jest taki serial o rozwoju niejako branży komputerowej. Zaczyna się w latach 80. bodajże, kończy się gdzieś w latach 90. w sensie akcja. Tam nie ma za dużo jakiegoś hackingu czy coś, ale jest ogólnie o technologii, o rozwoju gier komputerowych i tak dalej, nie? Rozwoju sieci, stron

0: internetowych wyszukiwarek. Jest to naprawdę super podane, więc polecam Halt and Catch Fire. Mm-hmm.
1: A wiesz co, to w sumie jeszcze bym cię może podpytał. Znasz na przykład Brickleberry?
0: Teraz w głowie nie.
1: Film animowany. No taki hardkorowy dla dorosłych. Po prostu film. Takie są żarty i konwencja, że raczej dla dorosłych. Pamiętam, kiedyś taki komiks się ukazał. Było taki miesięcznik komiks i było jedno wydanie z napisem raczej dla dorosłych. A na okładce były jakieś panie sadomaso z batami, bo to były taki numer poświęcony komiksom erotycznym tylko i wyłącznie i raczej dla dorosłych. Ale to ciekawe, nie? Bo wtedy uznawano, widać, że jak jest seks, no to tak raczej dla dorosłych. Jak chcę popatrzeć, jak chcę młody popatrzeć.
0: Nie, ale Paradise PD oglądałem. Ostatnio zresztą gadaliśmy o tym na Discordzie.
1: No to doskonale wiesz, czym to jest, bo przecież Paradise PD to jest taki bliźniaczy serial, taki
0: wiem.
1: Odprysk. Właściwie te postacie to są takie klony trochę tamtych. Znaczy klony, no to taka no zbliżona ekipa, tylko że policjanci, a nie strażnicy leśni. No. Zamiast niedźwiadka jest pies.
0: No kojarzę, tylko mówię, no nie widziałem akurat w tej wersji, nie widziałem Brickleberry, widziałem Paradise PD, całkiem sporo gdzieś tam kolega mi to podrzucił i mi się gdzieś tam spodobało. Oczywiście jest to tak zasyp takich bardzo, bardzo czasem obrzydliwych i gdzieś tam poupychanych, gdzie się da żartów po prostu dla dorosłych i tak dalej. No ale kogoś może odrzucić, ale no generalnie nie wiem, mi się podobało.
1: No, ale to faktycznie nie każdemu musi się podobać, bo to są właściwie no, te dwa seriale, Brickleberry i Paradise PD, no to są takie zlepki scenek, gagów, z których praktycznie prawie każdy nawiązuje do, przepraszam za wyrażenie, do ruchania, do kutasa, waginy i wszystkiego, co z tym związane, do gejostwa, no takie, po prostu tam każdy żart ma podtekst seksualny, ale w pewnym momencie zdałem sprawę, że w takiej formule i dodatkowo to jest strasznie absurdalny film, oni tam giną, wracają, to w ogóle nie ma żadnej logiki, tam się wszystko może zdarzyć, no taki Benny Hill w ogóle, nie? Więc no to jest fajne połączenie w sumie i żarty są mocno hardkorowe, takie bardzo niepoprawne politycznie, bo dotyczą mi tam i Jezusa, i religii, i pornoli, wszystko tam jest, nie?
0: No, mówię, no ja to Paradise PD, gdzie tam jest śpiący pies i żarty, gdzie oczywiście tam chyba od tego początku pojawia się dziewczyna, która masturbuje się do grubasów. Dlatego kiedyś... Dobra, nie będę zdradzał dlaczego, ale jest ku temu powód.
1: Tak, i ćpania. Właśnie, no to też zapomniałem o tym wspomnieć, nie? O tym ćpaniu. Tam wszyscy ćpają, zaraz ćpani, ciągle jakieś dragi się przewijają. Ale to trochę wygląda tak, jakby twórcy w ogóle nie mieli żadnych zahamowań, żadnych hamulców, żadnych tematów tabu, ale już tak całkiem, nie? Taki jeszcze bardziej niż South Park może nawet. Że oni coś im przychodzi do głowy i z tego sobie drą łacha, czy to pornole, czy to Jezus, czy to choroby waginy, czy kopnięcie niepełnosprawnego na wózku, gdzieś tam spada i się łamie. Tam w ogóle żadnych hamulców, żadnej takiej pauzy też, bo tam cały czas coś się dzieje.
0: Ale jak najbardziej na propsie. Ja generalnie uznaję filozofię, że można się śmiać ze wszystkiego. Dlatego na przykład bardzo lubię gdzieś tam sobie oglądać Billa Hicksa, który miał tam całą rzeszę różnych takich gagów typu człowieka kozła, który gwałcił nieletnie dziewczynki. Także no, ten klimat. No.
1: A myślisz, że taki serial to dla wielu zbyt wiele? Jak ja to pięknie powiedziałem, szkoda, że echa nie mam. To, czy to nie jest zbyt wiele dla wielu?
0: Nie wiem, szczerze. No, ja Ja do tego podchodzę, wiesz jak, no mówię, no dla mnie można się śmiać ze wszystkiego, ale wiem, że sporo jest takich osób, które no mają problem, jeżeli coś wchodzi, nie wiem, na śmierć. O nie, nie można się śmiać ze śmierci. Nie można się śmiać z niepełnosprawnych. O nie, śmieją się z niepełnosprawnych. A ja mam takie, co z tego? To tylko żarty? To są tylko żarty, proszę pana.
1: Tam jedna bohaterka, słuchajcie, jest bardzo taką otyłą, monstrualnie grubą lesbijką, która nie może znaleźć w ogóle partnerki, jest taka smutna i jej głos podkłada w polskiej wersji Jarosław Boberek, bardzo ceniony i lubiany. No, już samo to, nie? Coś wam tu zdradza. Murzyn jest babciofilem, gerontofilem i babcie wyrywa cały czas, jakieś bardzo stare. Im starsza, tym lepsza. W jednym odcinku nawet wykopał jakąś kobietę kromaniońską, gdzieś tam coś, no, która ma 10 tysięcy lat. I z nią po prostu odbył stosunek i... Ale nie, ostatecznie nie udało mu się dostać do Księgi Rekordów Guinnessa. Najstarsza kobieta zaspokojona, że tak powiem.
0: Znaczy, ja generalnie propsuję to, że się pojawia coraz więcej animacji dla dorosłych, chociaż nadal według mnie jest troszeczkę za mało. Kiedyś to był taki trend, który gdzieś tam się rodził, potem umarł. Jeżeli chodzi o filmy pełnometrażowe, akurat było tam troszeczkę tych takich animacji lub półanimacji, tylko film z elementami animacji gdzieś tam dla dorosłych. Potem gdzieś to na długo, długo umarło. Teraz w końcu się coraz więcej tych animacji gdzieś tam dla dorosłych pojawia i super. Niektóre niekoniecznie wyglądają tak do końca od pierwszego wrażenia jak animacji dla dorosłych, więc można się troszeczkę zdziwić. Typu na przykład na Netflixie jest taka animacja jak Big Mouth i tam wiesz, to jest o dorastaniu, o dojrzewaniu, o poznawaniu swojego ciała przez dzieci i tak dalej, a tam się kurczę w którymś odcinku pojawia żart, że koleś, który się nazywa Potwór Hormon, który jest gdzieś tam personifikacją dojrzewania, gwałci kogoś odciętą głowę. Także no.
1: Ojejku. Znaczy, w ogóle wydaje mi się, że podejście do tematu animacji dla dorosłych bardzo się zmieniało w różnych epokach, nie? No bo był taki czas, że mieliśmy animacje dla dorosłych typu jakaś Barbarella z kosmosu, tam z wielkim mieczem i zawsze wielkimi cycami, wielką dupą i w takiej przepaseczce biodrowej na jednym sznureczku gdzieś tam to w ogóle zaraz wystrzeli. Jakiś tam himen muskularny gdzieś na pterodaktylu, nie? No takie klimaty a la heavy metal, kreskówka na przykład, coś. No, no po prostu seks. Bo chodzi mi o to, że po prostu tak postrzegano, że jak dla dorosłych to musi być dużo seksu, w tym i erotyki. A potem przyszedł czas, że no dzisiaj już inaczej patrzymy. Dzisiaj mamy kreskówki popularne takie, które poruszają jakieś społeczne, ważne tematy na przykład, nie? Typu tam homoseksualizm, religia, polityka. No i
0: depresja.
1: To jest bardziej... Depresja, cokolwiek, wszystko w ogóle.
0: BoJack Horseman tutaj jest dobrym przykładem na przykład. Dobrym przykładem na przykład, no super, żebym dowalił. BoJack Horseman opowiadający o gwieździe serialu takiego jakiś tam czas puszczanego w telewizji, który jest koniem, znaczy takim humanoidalnym koniem, ale totalnie zapijaczonym, zaćpanym, bez przyjaciół i w ogóle gdzieś tam na skraju wszystkiego, nie? Więc no tak bardzo w skrócie troszeczkę odzierając ze wszystkiego tą serię, bo generalnie tam jest bardzo dużo takich poważnych tematów, typu gdzieś tam właśnie depresja, wykluczenie społeczne, nietolerancja wobec kobiet, generalnie wykluczenie kobiet z różnych dziedzin życia, ale też generalnie gdzieś tam molestowanie się pojawia, wykorzystywanie swojej pozycji i tak dalej, i tak dalej. Czyli takie tematy dość srogie, których by się gdzieś tam z animacją nie kojarzyło.
1: Morf przypomina, że w Azji animacje dla dorosłych są popularne od wielu lat. No, myślę, że jak najbardziej. Ja się wychowałem na takich bajkach, powiedzmy, jak Phoenix, ognisty ptak, jakiś kosmiczny, 2000 ileś tam, nie pamiętam, jaki trudny tytuł. W każdym razie to była raczej taka właśnie już dla dorosłych animacja, no. I to strasznie stare anime. No, Japończycy to mają w tej mandze i w anime tyle tych różnych jakby grup docelowych, nie? Wiekowych. No i na pewno są jacyś tam, są nawet takie gatunki poświęcone no, tym, którzy mają jakieś dziwne preferencje, nietypowe preferencje seksualne, no i coś ich tam kręci dziwnego, to dla takich się robi też specjalne jakieś tam wydania. Strasznie dużo, no dla starych, dla młodych, dla dojrzewających, dla przekwitających i dla umierających już na łożu śmierci, może też mają takie, że tam już takie jest. Sobie otwierasz, czytasz i umierasz, no.
0: No. Tak, bo tam się strasznie dużo różnych gatunków i tematyk i tak dalej robi i trochę mi tego właśnie brakuje, że jest niedostatek tego typu właśnie animacji europejskich, a animacja europejska jednak specyfiką, rysunkiem też dość mocno różni się od azjatyckiej, więc no fajnie by było mieć tutaj coś swojskiego takiego i fajnie, że to się pojawia, ale nadal trochę mało.
1: A zaczepię cię z takim kontrowersyjnym tematem. Jak byś oceniał to, że Netflix, no taki Netflix na przykład, to tam się pojawia dużo takich dziwnych jakichś produkcji LGBT, jakieś tam dla pedofila też coś się znajdzie.
0: Powiem tak, temat jak temat. No tam ta historia z tymi dziewczynkami tańczącymi, no to już jest inna sprawa. To było takie trochę niesmaczne, ale no generalnie rzecz biorąc, temat jak temat, no to tam nie obchodzi o czym coś jest, typu czy się tam pojawia gej, transwestyta, pedofil czy ktokolwiek jako główna postać. Ja chcę dobrej historii, jeżeli dostaję dobrą historię, to nie interesuje mnie o kim to jest. Come on.
1: A czy zrobiłbyś na przykład, to nie wiem, to pojedźmy w inną stronę, zróbmy jakieś kontrowersyjne produkcje takie dla nazistów, nie wiem, takich, że tam, albo nie wiem, dla jakichś dziwnych, dla zoofilii zróbmy filmy.
0: Gadasz akurat z człowiekiem, który bardzo lubi exploitation i na przykład non-exploitation oraz nazi-exploitation, czyli produkcje, gdzie się pojawiają na przykład właśnie zakonnice gdzieś tam z karabinami.
1: Zakonnice. Zakonnice i karły. To ja najbardziej.
0: Albo opętanych nazistów i tym podobne rzeczy. Zły adres.
1: Ja kręcę od jutra film Zakonnice i karły. Taki produkcja będzie. Ale słuchaj, zrobić taką jakąś produkcję Zakonnice i karły, to by był sukces komercyjny, ja myślę. Już niezależnie o czym byłby ten film, ten tytuł załatwia całą robotę.
0: Zakonnice i karły, a tam ani zakonnic, ani karłów.
1: No nie, właśnie ja chcę dotrzymać słowa. Chcę, żeby były i karły, i zakonnice. Nie chcę, żeby się widz czuł zawiedziony.
0: Uwierz, w dziedzinie exploitation nie wiem na ile takich rzeczy oglądałeś.
1: Słuchaj, słuchaj, to powiedz w ogóle nam wszystkim tutaj, czym są filmy exploitation.
0: Cały nurt exploitation to jest taki nurt, który niejako... To była taka odpowiedź swego czasu na kino, głównego nurtu, taka bardzo tania odpowiedź swego czasu. Obecnie kino exploitation potrafi być wysokobudżetowe, kiedyś było dość niskobudżetowe. To były takie filmy dość niskim sumptem robione, gdzie po prostu skupiały się na... bardzo często na wątkach takich agresywnych, było tam właśnie dużo takich strzelanin, agresji niepohamowanej zupełnie niczym, akcji, i tak dalej, ale też, też wątki seksualne, dość takie czasem brutalne, krwawe i tak dalej. Czy to jest takie kino bez hamulców troszeczkę, tak bardzo w skrócie, nie?
1: Kino bez hamulców. No to już wiadomo, o co chodzi. Tak się zastanawiam, jak mamy oceniać siebie samych, no bo ja też różne dziwne rzeczy oglądam. Myślę, ciekawe, jakby w ogóle tak sprawdzić tutaj, nie? Mieć wgląd jakiś taki tutaj w statystyki, kto co ogląda, to jak duża część naszej społeczności lubi jakieś takie pokręcone rzeczy oglądać, nie?
0: No, tylko że to, co ja mówię właśnie, exploitation, to tam strasznie dużo jest takich różnych odgałęzień tego, bo to exploitation to jest cała duża grupa, a w exploitation jest na przykład nazi exploitation, sexploitation.
1: A czy u nas po polsku się po prostu nie mówi filmy niskobudżetowe?
0: Ale filmy niskobudżetowe, a exploitation to są dwie różne kategorie ze względu na to, że exploitation obecnie potrafi też powstawać jako kino wysokobudżetowe. Jasne, przeważnie było niskobudżetowe, amatorskie, gdzie właśnie dominowała, tylko że właśnie to jest ważną cechą kina eksploatacji, że ona eksploatuje właśnie tą taką wulgarną, prymitywną, niemoralną stronę tegoż wszystkiego, tych historii i tak dalej, typu jakieś poucinane kończyny, czy gwałty. Jest też taki nurt w exploitation dotyczący gwałtów, rape and revenge.
1: Straszne rzeczy.
0: Gwałt i tego, zemsta.
1: No to nie możemy pozwolić na takie rzeczy w nocnym radiu.
0: No, ale
1: gwałt,
0: no,
1: to kto to, to jakiś szatan podsuwa chyba takie
0: dokładnie,
1: tematy.
0: Dokładnie, totalnie.
1: Gwałt,
0: no, ale jest blaxploitation, kino czarnoskóre.
1: Cieszyć się, że kogoś zgwałcił. No jak to? Jak to
0: tak? Na tym dalej swoje. No.
1: Cieszyć się, że zgwałcił, że wykorzystał i siedzi, ogląda taki ciąg i chichocze. O, słyszycie, głupawo chichocze.
0: Ale nie o to chichocze. W kinie Rape and Revenge chodzi właśnie o to, że tak, owszem, kobieta została zgwałcona, ale potem bierze w swoje ręce zemstę i tam wybija po kolei tych, którzy ją zgwałcili. No.
1: Straszne rzeczy. No, ja to się wychowałem na przykład na takim gatunku kino offowe polskie. Strasznie swego czasu bardzo dużo fajnych takich produkcji wychodziło. Teraz nie wiem, to się zmieniło jakoś. Bo teraz no to jest tylu różnych youtuberów, którzy kręcą gdzieś komórkami w terenie, coś to jest... Nadal ludzie tworzą, tylko że kiedyś tworzyli takie formy filmowe bardziej, nie? Mam tu na myśli Sky Piastowskie... Staszek Monderek, Staszek Szybki jest, ZF Skurcz, wytwórnia filmów o ninjach i cyborgach, to jaki jest skrót tutaj, Wafonika, nie. No, dużo było różnych takich grup, które tworzyły zajebiste kino offowe. Dzisiaj wydaje mi się, że tego nie ma za bardzo. Przeszła moda jakoś na robienie. Dzisiaj ludzie dużo robią, tylko że robią co innego, nie?
0: W Polsce ja w ogóle nie jestem nie jestem jakiś mega zainteresowany tym opowym polską sceną opową. Gdzieś tam oglądałem rzeczy od Ajoj, a tak generalnie nie za bardzo, nie? Cokolwiek innego.
1: Ajoj, to też się wpisuje trochę w taką twórczość, można powiedzieć.
0: No tak, jasne. Tylko no mówię, no to jest całe moje gdzieś tam doświadczenie z rzeczami opowymi, bo jakieś tam rzeczy od Walaszków i tych innych osób, to tak nie do końca.
1: Jak się nazywała ta produkcja? To robili ludzie z kabaretu Potem. Parodia Robin Hooda. Siódma strzała. Siódma strzała? Ja sobie przypomnę.
0: Czwarta albo siódma, już nie
1: któraś tam. Potem... No raz.
0: Robin Hood, czwarta strzała.
1: A tak, faktycznie. Władysław Sikora, no, czyli członek kabaretu Potem. No, to jest ta ekipa. Naprawdę świetnie to wyszło. Taki bardzo offowy, luźny, śmieszny, kabaretowy Robin Hood, no.
0: piękne, piękne próba utrzymania kogoś przy życiu. Nie umieraj, nie umieraj, nie umieraj! I umarł.
1: No, także. Tak, tam cały czas były jajca, po prostu sketch taki po sketchu, nie? I widać, że sami twórcy musieli się naprawdę nieźle bawić przy tym. Taka bardzo luźna produkcja i też taka niskobudżetowa, no mają tam jakieś łachy, no. Jakieś tam herny wyciąga, przychodzi, ma ktoś zapałki, ktoś mu tam daje zapałki i idzie sobie. Takie jakieś głupawe sceny trochę. Zawsze mi się wydawało, że potem to jest trochę taki polski Monty Python, nie sądzisz?
0: Może trochę, no, ten przedrostek polski sugeruje, jakby to było coś gorszego i może trochę jest coś gorszego, ale ja tam lubię ludzi z potem.
1: Więc no. Ja bardzo lubię. Nie, no tak polski Monty Python w sensie, że podobieństwa po prostu, nie? Ale nie wywyższam tu nikogo, ani nie stawiam Monty Pythona jako wyznacznika. Też nawet nie przepadam, jak ktoś mówi tam polski Rambo, polskie coś tam, polskie gówno. Kurde, no to mamy swoje i nie zawsze musimy stawiać za wzór odpowiednik jakiś z Ameryki, nie? Jak takie jakieś no, wsiury.
0: Ale absolutny hicior z czwartej strzały to jest mapa lasu. A tam same drzewa. Także taki mapa właśnie lasu to hicior.
1: No taki właśnie absurdalny, fajny humor. Trochę, no myślę, że kabaret potem ma swój przepis. Miał zawsze przepis na sukces. Trochę piosenek też, nie? I częstego nawiązywania do różnych baśni, legend. To są fajne tematy.
0: Pamiętajmy, że to są ludzie, którzy się też bawią, ludzie z potem i wcześniej z Hrabi. To są ludzie, którzy też się troszeczkę bawią w teatr improwizowany i tak dalej, więc to jest trochę co innego niż to, co z czym nam się kojarzy kabaret, jeżeli chodzi o jakieś tam niemoralne gnie pokoju i tym podobne rzeczy. Trochę bardziej teatralny, trochę bardziej taki właśnie idący, bardziej właśnie nie tyle w skecze, to takie trochę mini spektakle, nie? Też aha, pod tym względem, czekaj, jak się nazywał ten kabaret, w cudzysłowie kabaret, co ci ludzie grali w reklamach Plusa, tak? Zapominam zawsze, jak oni się nazywali.
1: No nieistotne.
0: Najważniejsze. Mumio, o. Mumio też robiło coś takiego i to też dużo osób nie kumało. Robiło troszeczkę takie absurdalne spektakle. Ale no występowali razem z kabaretami i to też nie każdy kumał. Oni byli taką trochę bardziej grupą teatralną, nie?
1: Tak, tak. Oni mieli swój zupełnie pomysł, zupełnie inny, nie? Bardzo oryginalny, taka zabawa trochę formą, konwencją w ogóle, błaznowanie przeplatane z jakąś tam grą na pianinie, wiesz, piękną. Po prostu mieli swój, jakieś takie głupawe zachowanie, nie? Wiesz, wychodzi facet jak z dyskoteki jakiejś, wiesz, wiejskiej do publiczności, tak? No co, kurwa? No, spoko, kurwa, nie? I zaczyna śpiewać jakąś piosenkę, coś tam, heja, heja, heja, bożenka, heja, i stepuje, no takie, kurwa, no wygłupy takie trochę, nie? Ale to zadziałało, to był po prostu fajny pomysł.
0: No, ale tam było dużo właśnie zabawy słowem, formą, gdzieś tam przeplataniem właśnie, jak mówisz, z muzyką, typu, że gra na pianinie, gra na pianinie, gra na pianinie, przestaje i coś tam, jakieś hasełko, jakieś od tego hasła do tego hasła, skojarzenia i tak dalej, i tak dalej. To było też rzeczy, które się używa też w teatrze improwizowanym. I generalnie oni z różnych stron bardzo czerpali, nie? I no, niektórzy, z tego co wiem, no nie do końca te kumali i nie do końca ich to śmieszyło, ale to nie o to chodziło zupełnie. To ja lubię sobie do tego wracać, bo faktycznie coś w tym było i był w tym jakiś pomysł i zupełnie to nie pasowało do jakichś takich kabaretowych nocy i tak dalej. Ja nie wiem, co oni tam robili.
1: A w Atach tutaj piszę o Asi Kołaczkowskiej. No, Asia jak była młodsza troszkę, to była fajna laska. No a dzisiaj no to taka pani już, no to wiecie, trochę jej tam przybyło tu i ówdzie, ale nadal myślę, że jest bardzo fajna taka, no bardzo fajna jest pani Asia. No, fajna dziewczyna, a z taką dziewczyną, która dużo się śmieje i można sobie pożartować z nią, to już w ogóle.
0: No. No dobra, bo ja tutaj już się zasiedziałem.
1: Nie, spoko, bardzo fajnie się gada, wiesz? I...
0: No, ale zrobię miejsce, może ktoś zadzwoni, także...
1: Wiesz co, na razie nikt nie dzwoni, no, ale jak musisz lecieć?
0: Znaczy, no, chciałbym się czegoś napić i w ogóle, no, jeżeli nikt nie będzie dzwonił, to może jeszcze wrócę, także no, hej, hej.
1: Zapraszam, hej, hej, hej. To był ciąg Bolunga. Też sobie łyknę trochę piwka z wami, a co?

0: Coś tu pisał w Atach, czyli Jamci to. Ciekawego jeszcze. O Staszku. Staszka też pamięta. O. Staszek jeden Jedi na ziemia. Żyje w tajemnica. Skrywa w cienia i ubiera czarno. Jakiś taki był mistrz, nie? Tam mistrz Yum-Yum się nazywał. To była taka przeróbka z Gwiezdnych Wojen. No, Staszek Monderek to taki filmowiec, właściwie producent, ale który no, zawsze gdzieś tam działał jako taki freelancer trochę, gwiazda. On sam się zna na grafice, na animacji, więc potrafi dużo rzeczy zrobić sam i wiele rzeczy zrobił. Różne takie przeróbki Gwiezdnych Wojen, gdzie były no, fajnie zrobione te modele, wszystko, otoczenie, nie? Technicznie Staszek w swoim czasie był bardzo hop-siup do przodu. No a dzisiaj co tam u Staszka? No trochę gdzieś tam się zakałapućkał i od lat chyba kręci już ten film Stars in Black, Gwiazdy w czerni. No, które miałyby być znowu jakimś tam nawiązaniem do samej postaci Staszka. No, bo on tak zbudował taką postać super siebie, nie? Jakby takiego bohatera, kosmicznego najemnika Staszka. I ten Staszek się pojawiał w różnych produkcjach. Na przykład w reklamie Edurom, takich serii takich programów edukacyjnych, no taka encyklopedia na płytach, coś takiego. I Staszek specjalnie dla tej marki Edurom. Użyj Eduromu! Co? No, takie wiecie. Była to próba jakby zrobienia w konwencji całej tej staszkowej, gwiezdnowojennej reklamy Eduromu. I całkiem fajnie to wyszło, o wiele bardziej profesjonalnie niż te wcześniejsze produkcje Staszka, więc ktoś w to władował trochę hajsu. No i to wtedy, potem jakoś Staszek tak przybladł, a tymczasem na antenie jest Jamci, to witam cię serdecznie.
1: No cześć, wiesz, nadal to być może tutaj moja, siedzę w pracy sobie i słucham was.
0: Spróbuj się albo nie oddalać od mikrofonu, albo wyłączyć zestaw głośnomówiący, odpiąć sobie wtyczkę.
1: Zaraz zobaczę, o co chodzi. Być może, tak jak mówisz. A teraz?
0: No zobaczymy, jak będzie. Wiesz co, będziesz miał kompana, bo ja przechodzę już trochę tak w taki tryb teraz, że może będą dwie osoby na antenie. Przepraszam. Także na antenie jest Jamcito i jest Etam, któremu zaraz oddam głos. Co tam u ciebie, Jamcito?
1: No właśnie, tak jak mówię, w pracy siedzę, słucham was. Audycja retro, więc...
0: Lubisz klimaty retro?
1: Tak, tak, tak. Niedepilowana łona i pachy.
0: No o to żeś teraz wywołał łoniaka, z wilka z lasu, łoniaków, bo jest z nami Etam, który to podpuszczasz.
1: Tak się złożyło, nie? No taka koekscydencja egzystencjonalna.
0: Tego tematu może nie ciągnijmy. No Etam to jest z kolei drugi. Tutaj mam dwóch fanów retro. Etam to właściwie twoje życie to retro, a moje miasto to Białystok, a twoje życie to retro.
2: No tak, chciałem właśnie to powiedzieć, że kolega lubi retro, a ja jestem retro, więc kolega lubi mnie.
1: To, że cię lubię, to tak, na pewno. No, także...
0: No proszę, to już jest połowa sukcesu. Spotkały się na antenie dwie osoby, które się lubią, więc to już jest połowa sukcesu.
1: Rzadko bywa, tak, tak. To prawda. Tak jak mówiłeś, dużo osób z różnymi naleciałościami i z lewa, i z prawa, i ze środka. I z góry czy z dołu, nieważne. Ale...
0: Ja was będę trochę tu podpytywał was, trochę.
1: Ja chciałbym się odnieść do tego, co mówiłeś wcześniej, nie, na temat właśnie aktorstwa, nie, tam wspominałem na czacie, nie, że tak nie do końca bym się może zgodził z tymi rzeczami, o których mówiłeś, w sensie takim, że skoro jest to film, jest to gra, no i aktor musi się jakby wcielać w jakąś postać, nie? No a tymczasem z tego, co ja tak zauważyłem na przestrzeni lat, właśnie jest wręcz odwrotnie, że większość aktorów mówi właśnie, tak, na przykład Mel Gibson stwierdza, że żeby czasem zagrać pewną rzecz, trzeba w sobie odnaleźć te rzeczy, nawet takie paskudne, które się tobie samemu nie podobają, nie? I się musisz z tym jakby utożsamić i to wyrzucić z siebie, nie? A to jest cholernie trudne, no bo to obnaża jakby twój charakter, nie? Coś, co jest intymne, musisz pokazać na scenie, żeby to było autentyczne, żeby to nie było takiej zasadzie, że teraz, kończ, rozumiesz, nie? Pamiętasz, sam się z tego śmiejesz, nie? To jest taki właśnie polska gra. Tak słyszysz Cezarego Pazurę, wiesz, że to nie bierzesz go na poważnie, nawet jak gra poważną rolę.
0: Nie, moim zdaniem Cezary Pazura to akurat jest dobry polski aktor. On ma w sobie coś takiego, że... Znaczy, wiesz, on trochę inaczej jakby wypada w takim 13 posterunku.
1: Zupełnie inna szkoła.
0: A inaczej wypada w Psach. Wiesz, o to mi chodzi, że Pazura z Psów i na posterunku 13 to trochę inny Pazura, nie?
1: Tam tylko idiotę. Tam też pana Morawca nie bierzemy na poważnie. On ma być po prostu miękką pipą i jest.
0: Co, ale nie? To zupełnie inny Morawiec, zauważ, że to zupełnie inny Morawiec. Jakby ten sam pomysł na postać trochę, bo nie do końca w sumie. Jak się nazywał ten na 13 posterunku, ten Cezary się nazywał, tak?
1: Cezary.
0: Dobra, no. Słuchaj, a ja tak Etama trochę muszę tu podpytać. Etamie, ty bardziej tutaj w temacie retro pewnie coś.
2: No tak, właściwie to, jak już kiedyś mówiłem, ja właściwie gram sam siebie cały czas i traktuję życie, jakbym był takim ludzikiem, który chodzi po poziomach i zbiera kluczyki, różne punkciki. Takie mam podejście, tak sobie to rysuję i wtedy jest łatwiej, nie? Tylko jest jeden problem z takim podejściem, że ma się tylko jedno życie w tej grze, nie? Także tutaj jest ten problem. Natomiast no, na co dzień właśnie mam takie podejście growe i to zawsze sobie wizualizuję jako taką grę widzianą nie z pierwszej osoby, a właśnie z boku. Ja sobie się po tych poziomach poruszam.
0: No jak ty się wyrażasz bardzo... z boku? Nie mów tak, z boku. No, ale okej.
2: Okay. Nie, no z boku. No wtedy wolałbyś, żebym od
0: kto ja? Był widziany. A kto ja? Ja czy jam ci to? Do kogo to było?
2: Nie, no, bo mówię, że z boku to tak nie bardzo. No z boku, no jestem wtedy bezpieczny, bo
0: Ja cię nie wyzywam.
1: No właśnie.
0: Ja cię nie wyzywam, Etam. Naprawdę.
1: O tym właśnie wspominałem, że stanie z boku to właśnie jest szkoła pana Cezarego, nie? Cezarego Pazury, nie? Że on nie może się, on wie, że gra i on nie jest tą osobą, która jest w rzeczywistości, nie?
0: Chyba panuje takie przekonanie, że Cezary się trochę sprzedał. Tu szczepionki reklamuje, tu jakiś show, wujek Czarek, jakieś takie, żeby to dla każdego, żeby to było. Ale wiesz, no słuchaj, facet już jest trochę na emeryturze, no wiesz, musi też trochę zadbać o finanse swoje i robi rzeczy bardzo, bardzo komercyjne.
1: Ludzie nie biorą za to odpowiedzialności, nie? Co powiesz potem takiej matce, która po prostu zaszczepiła dziecko to zgonowało. No, dokładnie. Generalnie nie. No, teoretycznie to wszystko jest, wiesz, podpisujesz papier, co robisz, oni nie biorą odpowiedzialności, gówno im zrobisz, nie? Ty sam się stałeś świnką morską. Na własne życzenie, nie? No bo pan Cezary mówi, zaszczep się, ale zrobisz to nie dla siebie, to dla ciebie, to tak, to kurwa patriotów. Jeszcze machali byli amerykańską flagą, to może byłoby jakieś przekonujące, nie? Ale to po prostu właśnie pokazuje, jak aktor potrafi się sprzedać, nie? Na takich, wiesz, na zasadzie, nie? No, ja też potrzebuję pieniędzy, kurwa, nie idę pod latarnię, kurwa, nie będę się stręczył małe dziewczynki, tylko dlatego, że po prostu,
0: może,
1: wiesz, jak, brak mi, nie?
0: Może Cezary no, uznaje, nie? Może Cezary uznaje, że to jest szczytna idea i że warto się szczepić. No, i idea, jest z siebie bardzo idea, dumny, że...
1: Idea. Tylko wiesz, jak to jest z ideami, nie? Na tym świecie. Mhm. Kurwa, wszyscy mówią o ideałach, nie? Kurwa, Kotaś, jak to w kabarecie potem, tylko ta siódma góra i ta siódma rzeka cholernie daleko, nie? Kurwa, co będę szukać jakiejś pięknej, mądrej i bogatej, nie?
2: Przypomnieliście no mi rysunek... Rysunek Sawki, taki, który miałem w książeczce jego takiej dawnej, on ma tutaj galerię w Szczecinie.
1: Tak.
2: I ja pamiętam taki właśnie rysunek odnośnie idei. Był taki chudy, taki wręcz bezdomny wyglądał z boku na rysunku. I on taki miał tekścik w chmurce: żyję ideą, a za nim taki wielki grubas z cygarem: żyję z idei, nie? Mi się to przypomniało właśnie.
1: Dokładnie.
2: Nie sądzę, jeszcze dajcie mi tylko to powiedzieć, nie sądzę, żeby Pazurze były potrzebne te pieniądze, ale znaczy ja mówię, oczywiście nie znam jego zestawienia finansowego, może on jest w kredytach i jego suma summarum zestawienie finansowe jest gorsze od mojego. Natomiast nie sądzę jednak, żeby on był potrzebował takich pieniędzy.
1: Mówił, że wszystkie kredyty spłacił, więc też nie sądzę. Sam się chwalił. Jako wujek Czarek, nie? Tak, spoko. Dla mnie, no, Sawka Mistrz, no faktycznie, to jest po prostu jeden z takich satyryków, rysowników, których cenię, nie? Naprawdę cenię, oni już od komuny praktycznie rysują i zawsze celnie. Generalnie przypomniał mi się jakiś, za chwilę prawdopodobnie przypomniał mi się taki rysunek właśnie, że stoi taki drap, trzyma gościa takiego, wiesz, drugiego, nie, właśnie za karło i mówi: ja ci teraz dam w ryja, a ty sobie jakoś to filozoficznie wytłumaczysz.
2: No to też pamiętam ten rysunek.
1: Nie, to
2: no bo ja po prostu, jak Sawka. Byłem dzieciakiem, który odkrył Sawkę, to kupiłem sobie, bo były tutaj w Szczecinie dostępne jego takie albumy, jakby to nazwać, no, to czy książki, no, wydane jak jeszcze za komuny, takim gazetowym papierze, ale tam są całe właśnie, no, o 100 stron, myślę, gdzieś tego jest, te jego rysunki właśnie za komuny i między innymi to, co mówisz, tam też było.
1: Tak, tak, ale albo pamiętam, że w radiu leciały właśnie jakby przeniesienie rysunku, ponieważ w radiu nie można pokazać rysunku, więc było przeniesienie takiego rysunku i tak takie kroki, ktoś się zbliża i: przepraszam bardzo, czy pan Henryk Sawka? Tak, słucham. No, żeś ty! No, i wtedy wchodzi narracja. Chodziło wtedy o taki rysunek. No i był przedstawiony, wiesz, ten rysunek. Generalnie bardzo fajnie to. Zawsze lubiłem właśnie te takie wtrątki. To najczęściej chyba było na Trójce pokazywane, znaczy puszczane i w powtórce z rozrywki, nie? Która generalnie właśnie jest taką audycją, która właśnie promowała te retro różne właśnie kabarety, czy tam występy, czy piosenki. To niesamowite, nie? Było.
2: Przypomniał mi się też taki jego rysunek, chyba to był Sawki, chyba z tych albumów, bo to też mi trudno sobie przypomnieć, czy na pewno w nich było to, ale był taki stereotyp za komuny, taki stereotyp chłopa, który jak ze wsi do miasta jechał, to się ubierał zawsze w garnitur. I ja pamiętam, bo ja jeździłem na wieś do znajomych ojca i rzeczywiście tak było, że chłopak się wybierał do miasta, to niedużego miasta, takiego 20-tysięcznego, i rzeczywiście marynarkę ubierał i koszulę ubierał. Lepsze. I taki był rysunek właśnie pokazujący, jakby parodiujący tą sytuację, tylko w troszeczkę inny sposób, nie? I tam był narysowany właśnie chłop i jest pod tym taki napis, że chłop żył na wsi i stać go było na czapkę. I drugi rysunek tego samego chłopa: przyjechał do miasta i stać go na dwie czapki. Tylko że dwie czapki ma od razu za siebie założone po prostu, tak po chłopsku.
0: Dobra, bo mi się trochę temat rozmywa na 100 tysięcy różnych tematów, to coś tu muszę podpytać. Czym dla ciebie, Etam, jest w ogóle retro? Jakie to jest dobre retro? W ogóle weź coś powiedz, nie? Tak, jakiś taki wstęp zrób Może dla tych, co się mniej orientują?
2: A retro to dla mnie to wszystko, co kojarzę ze swoich dawnych lat, powiedzmy z perspektywy 30, 20 może lat. To jest wszystko retro, tak? Retro jakieś obyczaje, retro zachowania, bo my tutaj mówimy retro, tak, komputer, tak, takie rzeczy, nie? Właśnie też te rysunki, właśnie ten kabaret retro, to wszystko, co mówiłeś, no takie rzeczy, które dla mnie są jakimś odległym wspomnieniem, ale już nie będę tego rozumiał tak, jak to rozumieją współcześni, że retro to jest PS3 na przykład, nie? Bo to nie jest retro. To już jest nowoczesność, nie?
1: Dokładnie.
0: Dla każdego może czym innym będzie to retro ze względu na wiek. No, dla jakichś dzisiejszych dzieciaków, no to retro już całkiem będą jakieś pecety. Ale to się fajnie wszystko zmieniało. To też jest temat rzeka, jak się wzornictwo zmieniało, pewne trendy, sposoby przedstawiania scenariusza, jakieś takie i podejście do grupy docelowej. Wiesz co, słuchajcie, na przykład jak są takie show, takie kanały, gdzie to u tego, jak się nazywa taki ten, nie energik, tylko ten taki zagraniczny, popularny nerd, wideo nerd, no to widać, on ma w mieszkaniu w cholerę tego złomu, nie? Tych różnych klamotów, różnych retro, jakieś joysticki, konsole, wszelkiej maści, stare gry. W ogóle kiedyś była na przykład moda na wydawanie takich dodatków do konsol, jakieś pedały z kierownicą i żaróweczką, gdzieś tam jakiś celowniczek, coś musisz na łeb nałożyć, jakaś rękawica mocy z przyciskami, że możesz tam wciskać przyciski na rękawicy, ten power glove, nie? Chodzi mi o tego typu wynalazki, masa takiego śmiecia. Jakbyście to dzisiaj zobaczyli, to trzeszczący plastik, jakieś takie szare, jakieś kolorowe naklejki, no wygląda tandetnie, ale ludzie to pokochali. To czy to nie jest trochę...
1: Konsola Pegasus.
0: A czym dla ciebie, Jam, ci to jest? Retro, te klimaty, jak ty to postrzegasz?
1: Retro. No to tutaj trzeba byłoby się tak zastanowić, nie? Bo dla każdego faktycznie może być to co innego, nie? Na przykład dla miłośników pornoli jest to jakiś taki temat właśnie lata 70., 80., względnie początek 90. Bez HD, 3x4 obraz, wiadomo. Dla w ogóle sam słowo kabaret, nie? Na przykład dla Francuza będzie co innego oznaczało, nie? Francuz będzie miał na myśli rewie, nie? To jest kabaret dla niego, nie? Moulin Rouge i tak dalej. Głównie występy półnagich dziewcząt, nie? Kankan i te sprawy. No, natomiast dla nas, no, kabaret kojarzy się raczej z występami właśnie takich artystów, którzy czasem pośpiewają, ale głównie są takimi stand-uperami, nie? No, teraz się mówi stand-up, nie? Kiedyś to był monolog, nie?
0: No bo kiedyś kabaret to był bardziej z tego korzenia teatralnego, a potem nagle się ludzie tu zachłysnęli różnymi amerykanizmami typu stand-up, a może nie trzeba było koniecznie się tak tym jarać i fascynować.
1: Taka nowomowa, która w sumie oznacza jedno i to samo generalnie, tylko jedno i to samo, to znaczy w sensie takim, że z tego czasu jakiś chyba Pacześ tam mówił, nie, że dla niego, dla jego matki jego stand-up, nie, to jest coś, co warto jeszcze posłuchać, natomiast w tych telewizjach ciągle jedne i te same gęby, nie? Więc to jest retro chyba dla matki tego stand-upera, nie? Tak mi się wydaje.
0: No
1: nie?
0: Tak.
1: Znaczy, dla mnie osobiście retro to jest coś, co jest z klasą, nawet niekoniecznie nie chodzi o samą sztukę, no ale różne rzeczy, nie? Tak jak tutaj wspominaliśmy konsole, czy tam inne sprawy typu właśnie stare aktorstwo, nie? Kurde, Clint Eastwood, który do dzisiaj po prostu oglądasz go i kurde, podziwiasz tego gościa, a kiedy patrzysz na takiego Ala Pacino, to go nienawidzisz za każdym razem, bo z jego ryga takie postacie bardziej antypatyczne, nie?
0: Wredne gęby. No.
1: Takie, tak, dokładnie.
0: Tak, no, nie, no, zmieniały się zasady tworzenia, znaczy pewne trendy w sztuce, tak jak sztuka trochę, to i nawet i popkultura też się mocno zmienia, ewoluuje, to też tego dotyczy. I rzeczy retro rządzą się trochę innymi zasadami, to są inne realia. No, jak mówimy o retro, to w takich światach retro często i fabuła jest retro, czyli ludzie mają jakieś stare telefony, stare komputery. Takie podejście, tęsknimy trochę za dodaniem trochę takiej baśniowości, czasami na przykład do science fiction, nie? Przypomnę tutaj film Tron, który możemy uznać trochę już za retro, nie? Fajny film.
1: Bardzo retro. Znaczy ta pierwsza edycja, czy ta druga? Bo ta
0: nie,
1: druga
0: no pierwsze, to... mam tak bardziej te pierwsze, jak pierwsza, już jak mówimy o retro, to nie o remake'ach, nie o wznowieniach, nie?
1: Tak. To jeszcze pamiętam, Tron był jeszcze puszczany w czasach, kiedy powstawała, a propos tutaj, tak zwana fantastyka, nie? To jeszcze za komuny, nie? Był taki miesięcznik i bardzo dużo tam rzeczy, na przykład okonanie, po prostu dowiedziałem się dopiero a propos filmów, nie? Z Arnoldem, nie? Właśnie z fantastyki, nie? Ta grafiki, te wszystkie, czy Vallejo, nie? Po prostu to wszystko to było coś wow, nie? Tego tylko się nie widziało po prostu w jakichś konkretach, gdzie z tyłu na tylnej stronie była jakaś, wiesz, goła babka, kurde, wydrukowana po prostu sitodrukiem, nie? To czerń z bielą...
0: Tak, wszystko
1: ledy było widać, tak. Cokolwiek.
0: Wszystko tak. Po prostu trochę w innym stylu. Inny druk na czasopismach, inne rozmawianie też z widzem, ze słuchaczem w telewizji, w radio. No ten lektor, słynny lektor, mówiący takim głosem, przekazujący newsy najnowsze z pola bitwy na II wojnie światowej. Potem jakieś słuchowisko, prawda, takie, że tam kocham cię. Ach, kapitanie, wróciłeś. Myślałem, że zginąłeś w szponach wielkiej mątwy. Ha! To tak się nie stało, jestem tu, wiesz, jakieś takie słuchowiska.
2: Słuchajcie, są rzeczy retro, które uległy prymitywizacji, na przykład dzisiaj, jeżeli ktoś chce sobie ogrzać jakieś miejsce, gdzie na przykład tylko boli, albo jakiś staw, albo chce sobie ogrzać pod pierzyną, to wkłada termofor, tak? A kiedyś przecież był wynalazek, który się nazywał poduszką elektryczną za komuny. Nie wiem, czy pamiętacie te takie poduszki elektryczne.
1: Albo maść z kotkiem. Tak.
0: Ale poduszka elektryczna, to fajny wynalazek był etamie, nie? Ta poduszka elektryczna.
2: Tak, ja do dziś, czy tato mój do dziś ma poduszkę elektryczną. Jeszcze ten włącznik ma dwie pozycje nagrzewania, średnią i mocną, i jest zrobiony z ebonitu. Ebonit, taki materiał, gdzie kiedyś te telefony stare z ebonitu było robione, czy właśnie wtyczki ebonitowe.
0: Nie jestem pewien, czy mnie przypadkiem kiedyś nie kopnęła prądem taka poduszka elektryczna, już taka stara, wysłużona, bo lubiłem się kłaść. To fajny wynalazek, nie? Kurwa, leżysz, jakiś drut ci się w dupę wbił i cię prądem razi. To świetny wynalazek.
2: No, nie trzeba się było ocierać.
1: Generalnie to tam było takie ostrzeżenie, że nie można się kłaść na podłączonej poduszce elektrycznej pod sieć, tylko należało ją nagrzać na to dane miejsce, wyłączyć i dopiero wtedy próbować spać na tym, nie? Przynajmniej takie było ostrzeżenie, to dość poważnie, bo znam już wiele takich przypadków, gdzie po prostu poduszka elektryczna pokopała, nie? I to dziwne, no bo tam powinien być dość duży opór, nie? Fakt, że ten prąd, który tam nas popieści, nie będzie aż taki duży, no ale kiedyś złapałem sobie tak a propos tak właśnie retro wspomnień, złapałem sobie 220 zero i fazę po prostu w rękę i no, to była ciekawa sytuacja.
0: Kto jeszcze nie próbował, niech sobie zmierzy się na przykład z czarno-białym klasycznym kinem. To jest bardzo ciekawe doświadczenie zobaczyć sobie zupełnie inaczej kręcone filmy, nieco inaczej, inne tempo, inne dialogi, no i ta czerń i biel, która... Przepraszam cię, jam ci to chwilę cierpliwości. Już kończę się wypowiadać. Zaraz będziesz mógł znowu. Dobra, jakieś wietrzenie anteny zrobię, tak czy owak. Może ktoś jeszcze do mnie zadzwoni.
2: Powiem jeszcze parę słów, które was wprowadzą w klimat retro.
0: Dawaj.
2: Czy kupiliście już na zimę kalesony z rozporkiem i nowe relaksy?
1: O, tak.
2: Czy daliście swojego Trabanta do przeglądu?
0: No to widzicie, tym dla Etama jest retro, czyli bieganie w jakichś kalesonach starych, w relaksach i do Trabanta wskakuje i jedzie. To są jego klimaty.
1: Słuchaj, ja mam Volvo 240, 32 lata i wierz mi, to jeszcze będzie jeździć długo, póki wszystkie inne obecnie samochody już będą dawno na złomie, nie?
2: Volvo 240 chciałem kupić, jak jeszcze mnie kobieta namawiała na samochód.
1: Tak.
2: Chciałam je namówić, to jeszcze chciałem kupić w 97 roku. I po to robiłem prawo jazdy właśnie. Volvo 240. Ja mam kombi chyba nawet.
1: Tak, ja mam 15 lat już to i powiem ci, że jeszcze jeżdżę i to jest pierwszy mój samochód, który mam i dalej go posiadam. Wiesz, to tylko wiesz, tak widzę takie uśmieszki, kiedy kuzyn mówił, będziesz kupował, no i nie przejmuj się, że się będą śmiali. Bo będą się tylko śmiali idioci, którzy się nie znają. Dobra, a zobaczysz, ilu ludzi będzie podchodzić do ciebie, będzie chciało kupić. No, to
2: będę tak, wymieniał tak dalej, dalej słowa, a krawiec mnie wyciszy i wyłączy. W takim razie kolejka elektryczna.
1: Piku.
0: Będę wydawał z siebie takie
2: babka piaskowa onomatopeje. Z foremki.
0: Będę wydawał z siebie onomatopeje, które będą świadczyły o
2: magnetofon kasetowy.
0: Magnetofon kasetowy.
2: Zmiana.
1: Zmiana.
2: Rzucia Donald.
1: A ja bym powiedział nawet aparat fotograficzny AMI.
0: Guma do rzucia turbo.
2: Na sznurku.
1: Tak.
2: Papierosy tak. Bez filtra, sporty lub popularne.
1: Tak.
0: Panie, to takie popularne bez filtra, to Poezja.
1: Karmeny, panie. No, karmeny to były te lepsze już.
2: Gazeta z napisem nad tytułem Proletariusze wszystkich narodów, łączcie się.
0: To dużo warte może być. Teraz w ogóle retro poszło w górę. Ty, Etam, weź tam sprzedawaj niektóre rzeczy, swoją kolekcję. Nagle milionerem będziesz się okaże. Masz jakiś tam, kurwa, Walkman, Kitek. Młody technik, no, zestaw, jakiś teleskop.
2: Lornetka z Zagorska na przykład.
0: Zagorska.
2: Albo obrazek z Ojcem Świętym Janem Pawłem II.
0: O kurwa.
2: Różaniec z pierwszej komunii. Różaniec z pierwszej komunii. Sandały skórzane z białymi skarpetkami. Któż ich nie wiem.
0: Etam, ale tak serio, jakie masz najfajniejsze, najwartościowsze jakieś rzeczy? Masz jakąś starą konsolkę? Co ty masz jakieś, nie wiem, takie dziwne rzeczy w tej kolekcji?
2: Wszystko zależy, co potraktujesz za retro. Przede mną leży pudełko, które widzę aktualnie. Pudełko takie żółte, NRD-owskie, z fabryki FNRD. Jest to lokomotywa BR-01 z tendrem olejowym. Kupiona 23 lipca 1981 roku, czyli dzisiaj jest rocznica tego kupna na moje 8 urodziny. Czyli 41 lat temu dokładnie, bo dzisiaj mam 49 urodziny. Także jest to przede mną. Stoi. Z ceną 1050 zł.
1: Rok starszy ode mnie jesteś tylko.
2: No.
1: To jesteś. Także... Ja jesteśmy retro.
2: Ja właśnie mówię, że jestem cały retro. Ja w ogóle generalnie, jeśli znalazłaby się amatorka retro mężczyzny, to wystarczy, że stanę nagi i jemy na retro. Po prostu. Wszystko pasuje. Jest jakiś pieprzyk, jest jakiś włosek, także wszystko się znajdzie tam, co trzeba.
1: A propos,

0: biały.
1: Zabijanie murzynów
0: Tak.
1: jako pierwszych też jest trochę retro. Już teraz jest inny trend. Żeby czarny był no, najlepszy i żeby wszystkich uratował i żeby się okazało, że on jest najbardziej spoko.
0: Ale efekty specjalne retro, słuchajcie, pamiętacie takie efekty specjalne retro? Bo w tym przypadku to akurat, ja nie będę spoilerował. Nie?
1: To, to, no, ale... to jest ciekawy temat, właśnie jakie takie efekty najbardziej retro ci przychodzą do głowy teraz?
0: No na przykład, wiesz, rozpuszczająca się twarz pod wpływem promieniowania, na przykład w filmie Poszukiwacze zaginione Arki, kiedy po prostu widać, że to jest zrobione na zasadzie, wiesz, jakaś plastelina, która się roztapia. Nie?
1: Wosk, wosk. Myślę, że to mógł być wosk, nie?
0: Mógł być też wosk, tak, dokładnie.
1: Wiem, że robiono często efekty, na przykład do klasycznego tego serialowego Robin Hooda, gdzie jest bardzo fajna scena, kiedy się jakby odtwarza przy jakieś wiedźmy przywołują Lucyfera. I ten, ten Lucyfer jest fenomenalnie zwizualizowany, bo zrobili po prostu woskową figurę, zaczęli ją grzać jakimś tam ciepłem i ona się roztopiła i puszczono to po prostu w drugą stronę, że się jakby tak odtapia i materializuje. No super fajny analogowy efekt, który daje moim zdaniem rewelacja.
2: Ja kiedyś wam pokażę z 1987 roku film Weekend w domu, który kręciliśmy z kolegą w czasie Weekendu w domu, gdzie rozpuszczam twarz kolegi właśnie z takim, taką, mogę zdradzić, jak ten efekt powstał. Po prostu mieliśmy duży słoik drzemu, co nie było w 87 roku wcale takie oczywiste. I kapaliśmy mu na twarz, po prostu robiliśmy strzał, bo mieliśmy kamerę poklatkową. Robiliśmy jeden strzał i następna kapeczka i tak powoli zapełniliśmy mu całą twarz, że mu się zaczęła rozpuszczać. No i naprawdę świetnie to wyszło.
0: Ja pamiętam, że te stare właśnie filmy, no, tam Conan chyba niszczyciel, czy tam jakiś tam, nie, to nie był Conan niszczyciel, właśnie chyba też ożywiali jakieś bóstwo Dagota, czy coś takiego, nie, to chyba była Redsonia i tam właśnie widać, że to była lalka, nie, i to było chyba, powiem szczerze, że chyba firma Semafor lepiej zrobiłaby tą animację niż Amerykanie wtedy, no ale te filmy miały kilka milionów dolarów, nie wiem, budżetu, nie, a to takie efekty, które, no można powiedzieć, że wtedy raczkowały, nie, raczkowały.
1: Niektórzy są fanami takich efektów, o jakich ty mówisz, właśnie jakaś mechatroniczne, różne kukły, takie wiesz, pokryte śluzem. To się da fajnie zrobić. Myślę, że tutaj jakimś szczytowym levelem się wykazał Jim Henson pewnie. On do przeróżnych filmów robił różne takie kukiełki.
0: Tak. No, masz przykład Jody, czy na przykład Jabby Hutta, które animatronika w nim to było trzech ludzi i właśnie dużo efektów mechanicznych, nie? I sporo lateksu, nie?
2: Albo Ciemny Kryształ, gdzie wszystko Jim Henson zrobił, cały film był 5 lat kręcony. Znaczy ja nie mówię o tym nowym Ciemnym Kryształe serialu, tylko o tym z lat 80. nie?
1: Przypominam ci, staraj się jam ci to nie robić takich wtrąceń, jak ktoś inny mówi. Po prostu Skype słabo to filtruje, wiesz? O ile się to na pogadankach gdzieś tam na imprezie, to można sobie tak mówić jednocześnie, to na Skype'ie to nie dociera i tak. Do słuchaczy słyszą tylko takie zniekształcone, wiesz? Tak więc no, w radiu niestety trzeba czasem się wykazać odrobiną cierpliwości. Dobra, słuchajcie, to ja tutaj wietrzę trochę antenę, może ktoś jeszcze inny do mnie drętnie. Dzięki za fajne pogaduchy. Trzymaj się, jam ci to. Hej, hej, hej. I jest jeszcze Etam. No, kurde, Etam, myślałem, że może sobie więcej o tym retro coś pogadamy, ale ty też taki jakiś zakotwiczony jesteś, jakaś tam stara lornetka, jakiś coś. Takie...
2: Znaczy nie, bo ty chcesz o komputerowym retro bardziej, no to wiesz, ale zmieniłeś temat na kabarety, no to kabarety to wiadomo, no Pietrzak, tak, i Smoleń z tym, Boże, jak się ten drugi nazywał, pan.
1: Kurde, no powiedziałem mu, że chętnie bym z nim pogadał o retro, to ten mi wraca do kabaretów i ten, Smoleń.
2: No to
1: był,
2: dobra,
1: ten,
2: no. To ty zagadaj pierwszy, to ja się wstrzelę.
1: Nie, to wiesz co, to zadzwoń później, jak coś będziesz chciał skomentować, to dzisiaj odbieram wielokrotnie, więc można próbować dalej. No to trzymaj się tam, hej, hej, dzięki.
2: Okay, dobra, hej, hej.
1: Cześć.

Ostatnio znowu wyszło, jaką muzykę najbardziej kochają Polacy. Tutaj właśnie sobie klikam w linka. Taka jakaś grafomańskie. Czekajcie, może kawałek tu otworzę jakieś.

No, takie coś, nie? Nie chcę za dużo tu puszczać, bo to są wrażliwe te różne wytwórnie, tam oficjalny kanał mają swoje, nasze, moje, tu naruszył ktoś, kufa, no. No, strasznie są przewrażliwieni. No, jakieś takie, pani śpiewa, no tam, jak zjadłam lodat i potem sobie szłam, to sobie śpiewałam właśnie, że jeszcze kanapkę zjem. I kanapka była tak dobra, tak jak lód, ale i loda zjadłam też, i kanapkę też, hehe. Takie pierdolenie w ogóle, nie wiem o czym to jest ta piosenka w ogóle. No i 60 milionów Polaków to obejrzało i się tym jara i sobie puszcza po 10 razy. No to zawsze mnie smuci tak. Może bardziej smuci niż złości, że ludzie jakieś takiej tandety słuchają. I że tym się jarają. Taka piosenka o niczym zupełnie. No, a dziś tak chciałem może bardziej więcej o retro. Szkoda, że Zenon nie zadzwonił. On w sumie lubi też retro. Ktoś tam jeszcze lubi retro rzeczy? Stare retro filmy, okładki książek retro, jakie fajne są, retro plakaty. Była taka akcja na przykład, że ludzie robili do różnych współczesnych dzieł takie bardzo retro plakaty, tak jakby to zrobiono dawno, dawno temu już, nie? Takie bardzo proste, właśnie oparte na różnych geometrycznych kształtach, ubogie kolorystycznie, ale często trafiające w sedno jakimś fajnym, trochę będące jak logo może, w którym jest jakaś symbolika, jakiś zamysł. Tutaj taki, no też kompozycja, układ, różne tam bardzo uproszczone postacie z filmu. Kiedyś po prostu druk był no taki tańszy, nie? Gorszy papier to też jest gorszy druk, to się jedno wiąże z drugim. Nie da się zrobić super druku na byle jakim papierze, no. Ogólnie, no, zmieniają się trendy. Też jeśli chodzi o wydawanie, o materiały, o druk. Na przykład można sobie przypomnieć erę komiksów, gdzie komiksy były bardzo tanie, takie wytanione, jeśli chodzi o farby, o druk. Robiono po prostu to byle jak, z tego co mieli. No, przypuszczam, że to mógł być czas na przykład podczas II wojny światowej, nie? Jak wydawano jakieś komiksy wtedy, no to się liczono bardzo z zasobami i robiono takie po prostu taką tandetę. Na papierze z odzysku i z jednym barwnikiem składowym mniej, nie? Że tam nie ma tu zielonego, to zrobimy żółtego. Fajne czasy, taka radosna twórczość. My też tego, co po niektórzy tutaj, no w różnym jesteśmy wieku, ale niektórzy kojarzą, że dokładnie to samo za PRL-u trochę było. No, na przykład takie wydania Kajka i Kokosza, które są czarno-białe, ale na żółtym papierze. To jakoś się wzięło stąd, że po prostu nie mieli białego, to wydano na żółtym. No i mamy taki czarno-biały komiks, no bez kolorów w ogóle, tylko czern, żeby było taniej. I jeszcze na żółtym papierze, bo taki był akurat. I takie wydania bardzo fajne były. Czasami lubiłem sobie poczytać komiks na tym żółtym papierze, nie? To zjawisko. To jest... możliwe tylko w komunie. Tak, brak zasobów nagle, nie? Znaczy, nie no, może nie tyle brak zasobów, co są po prostu ważniejsze rzeczy, nie? Żeby tutaj na pewno Błażej by się zgodził, że to w czasie konfliktu są ważniejsze rzeczy, trzeba tu wydawać na takie rzeczy, albo tu jakieś poważniejsze, a dzieci niech sobie czytają komiksy na żółtym papierze, czarno-białe. Ja to rozumiem, no w sumie jest to jakieś tam myślenie, nie? Tym bardziej, że no jak mówię, no w Stanach też, też to samo zjawisko, tylko no trochę może nie aż tak wszystko ubogie i byle jakie, jak potrafi z siebie wydalić, że tak powiem, socjalizm, ale też takie zubożone, też mamy tu wojnę, konflikt, więcej wydajemy na... inne rzeczy niż tam na papier dla dzieci, na komiksy. To jest to w sumie logiczne myślenie i zdroworozsądkowe. A jeśli chodzi o rzeczy retro, to sądzę, że tak wzornictwo to się no, mocno zmieniło. I no, jak mówiłem już, te rzeczy stare, te różne klamoty tam,
dawne urządzenia elektroniczne potrafią zaskoczyć swoją tandetą, nie? Chociaż to bardzo różnie było, nie? Bywało. Taka Amiga była dosyć ładnie złożona, a to też się zmieniało, bo co innego, Amiga wyprodukowana w Niemczech, trochę inna wersja, co innego potem jakaś z Tajwanu sprowadzona, nie? Już po latach. Zawsze trochę były różnice między tym plastikiem, między łączeniami różnych rzeczy, między precyzją jakby. Zmieniały się też jakieś tam takie niuanse, detale, jak kolor diody. No, wtedy to ludzi tak obchodziło, nie? To była jakaś tam istotna rzecz dla kogoś, że patrz, ty masz taką diodę, a ja w mojej Amidze mam inną diodę. I czemu to tak jest? Ci, którzy lubią retro, którzy lubią wracać wspomnieniami do dawnych czasów, nostalgia, te sprawy, no to tak czasem z rozrzewnieniem wspominają, jak to się tam ładowało 2 godziny grę, się czekało z zaparciem w ogóle, nie? Albo inne takie dziwne rzeczy wspominają jako miłe. To coś mówi o człowieku, że po prostu pewne rzeczy nam się dobrze kojarzą. Może na tej zasadzie powstaje jakiś psychopata, że jemu się złe rzeczy bardzo dobrze kojarzą. A fan retro, to jemu się dobrze kojarzy wszystko, co z dzieciństwa wspomina, to go fascynowało, to było nowe. Ale może niekoniecznie zawsze taka jakaś reguła. Może po prostu ludzie lubią retro rzeczy, bo no, tak jak tu gadaliśmy, rządzą się one trochę innymi prawami niż współczesne. Trochę inna była moda, inna moda, podejście, humor, wszystko było trochę inne, bo inne były czasy, inne były zwyczaje. Byliśmy w trochę innym miejscu historii. No, więc mogą być też rzeczy retro typu stylizowane bardzo mocno na retro, nie będące retro. Ja właściwie nie wiem, ciężko o definicję taką ścisłą. Ja nawet patrzyłem sobie na Wikipedii, co tam jest, jaka jest definicja słowa retro. Termin używany do określania elementów współczesnej kultury, które pochodzą od lub są świadomą imitacją trendów w modzie, światopoglądzie, zachowaniu typowych dla niedalekiej przeszłości. Taka definicja w ogóle. A jeszcze nie skończyłem. Przecinek. A które były lub są uznawane za niemodne. No to wynikałoby, że to według Wikipedii jest to jakieś upodobanie do tego, co było kiedyś modne, a dziś już jest niekoniecznie modne. W niedalekiej przyszłości. Jakby tu przedszkole stało. W przyszłości. W przyszłości. Są różne rzeczy, które się jakoś składają na to retro, nie? Czekajcie, ktoś tu się zgłosił. Ktoś tu sobie dodał nocne radio właśnie do kontaktów. I bardzo dobrze. I witam. Okej. Okay. No, także retro to jest strasznie pojemne pojęcie w ogóle. Coś może być autentycznym retro. Ktoś, powiedzmy, ma w swojej kolekcji, tam ma taką dziwną kolekcję, ale ja widziałem na YouTubie osoby, które, powiedzmy, odrestaurowują różne bardzo stare rzeczy. Jakąś wagę do jajek kuchenną, ale taką, nie wiem, z lat 50., 60. Cała porzewiała, już nic w ogóle tam, no, można by do śmieci wyrzucić, nie? A specjalista, fascynat takich rzeczy, który no się zna na odrestaurowywaniu, ma swoje chemikalia różne, tu psiknie tym, tu psiknie tamtym, tu pomaluje coś na nowo, tu zaklei, tu wywierci i doprowadza taki przedmiot do stanu no praktycznie takiego jak nówka.
coś, co było totalnie jak wykopane z ziemi, jakieś pordzewiałe, może było wykopane z ziemi. Jakaś stara bardzo zapalniczka. Są takie na przykład bardzo cenione u kolekcjonerów zapalniczki sabotażówki. One były wytwarzane z grubego aluminium. Jest bardzo lekka, fajnie wygląda. Ma te pokrętła do poruszania tam, do szurania okrzemień z dwóch stron. Specjalnie jest zabezpieczona przed tym, żeby wiatr nie zgasił. Wygląda dziwnie, trochę tak nietypowo. No i używali właśnie czasami różni sabotażyści właśnie polscy takiej zapalniczki, nie? Żeby gdzieś coś wysadzić, podpalić. No, takie Zippo, takie dawne Zippo faktycznie. Tak, bo tam można nalać wszystkiego, co chcecie. Benzyny, nafty i jakby no, odporna, fajny kawał metalu, a wytwarzane one były jakoś przez ludzi, stały się nawet takim symbolem, takie zapalniczki z wygrawerowanym no, jakimś tam przekazem, komunikatem dostawali bohaterowie czasami. Była to taka legendarna zapalniczka, bardzo ceniona jako eksponat, jako część kolekcji.

0: rzeczy retro są fajnym w przypadku gier komputerowych. Taki powrót do retro, jeśli chodzi o wizualia, to wymyśliłem chyba słowo. Wizualia. Więc ty nie potrzebujesz tych doktoratów, nawet matury, ty jesteś mądry od urodzenia. Wizualia, jakie piękne słowo wymyśliłem. Nie ma czegoś takiego, to ja wymyśliłem. No, tak, no, powrót do takiej formy bardzo uproszczonej, jakieś ikonki, jakieś pikselki, ludki śmieszne, daje niesamowite możliwości, bo pozwala grę poprzez, dzięki temu uproszczeniu, dzięki zaoszczędzaniu też na zasobach, da się zrobić bardzo rozbudowane światy, niesamowitą kombinatorykę, możliwość zabawy tą grą, nie? Myślę, że Minecraft jest tu świetnym przykładem. Powrót do takiej rozpikselowanej, kwadraciakowatej grafiki sprawił, że można tam wszystko zbudować, co sobie tylko wymyślicie. To są takie bardzo uproszczone jeszcze klocki Lego. To jest 100 razy prostsze niż klocki Lego, bo składamy wszystko z sześcianów. No, genialny pomysł, nie? I to też ktoś na retro zbudował taką markę, że stał się milionerem, cały świat to zna. No i jak ktoś... To taka jedna z najbardziej znanych gier chyba na świecie teraz, nie? I taka, która jest też ceniona, ponieważ nie jest to głupia gra jakaś, to jest po prostu budowanie wszystkiego, co nam przyjdzie do głowy z klocków trochę. Znaczy, są tam pewne zasady, nie? Trzeba się chować tam przed pająkami na noc. Jakoś mnie to ominęło, to zjawisko. No wiem, na czym to polega. Nawet jakiś tam miałem klientów, dla których coś robiłem związanego z Minecraftem. Jakieś logosy, koszulki. No więc wiem, o co chodzi. Może się boję po prostu w to zagrać, bo wiem, żeby mnie wciągnęło. Krawiec, piłeś, to słychać. No to przepraszam, jeśli uraziłem ucho albo coś. Tak, już drugie piwo skończyłem. No, ale po mnie może troszkę słychać. A po Robercie może na przykład bardzo słychać. Czasami. Hotline Miami. No, świetny tytuł. Podrzuca tutaj ktoś tam po drugiej stronie. Tak, świetny tytuł. No, wyjątkowy pod każdym względem. Niby bardzo krwawa gra. No, krwawa gra, w której są ciągle jakieś porachunki mafijne, policja, służby, wszyscy się strzelają, krew sika, ale wszystko pokazane w bardzo uproszczony sposób i od góry. Gra zręcznościowa, po prostu dająca dużo satysfakcji w chowaniu się, w strzelaniu, w celowaniu, w synchronizacji ruchów, bo tam są takie różne już skille trzeba nabyć, nie, żeby dobrze w tą grę grać. No i właściwie taki thriller, klimat bardzo psychodeliczny też. Tam często się pojawiają narkotyki, bohaterowie mają jakieś wizje, gramy w grę, nagle okazuje się, że tak to nie gramy, tylko to jest wizja, wszystko się zmienia dookoła, nie? Różne dziwne klimaty, bardzo mroczna historia, pojawiają się charakterystyczne maski zwierząt, które przybieramy i nabieramy różnych, no takich dobrych skilli, umiejętności dla jakiegoś mordercy. Ciągle gramy kimś innym. Raz jesteśmy policjantem, raz kaskaderem, raz żołnierzem. Gra też z jakimś tam przesłaniem. Myślę, że szczególnie druga część Hotline Miami Wrong Number. To tam jest ta historia trochę bogatsza. No jest też tej burzenie czwartej ściany, nie? Czy jak to tam się mówi? No, że spotykamy samych twórców gry. W pierwszej to było części. No, ciekawy klimat, świetna muzyka. Robert pisze, że się stronniczy staje. To nie wiem, o co chodzi. Każdy czasami jest trochę stronniczy. No co? I co chciałem powiedzieć? No, szkoda, że nie ma więcej takich gier. No tutaj bardzo dużo dała oprawa graficzna, specyficzna i muzyka. Widać, że to jest bardzo prosty schemat. Słuchajcie, silniki do takiej gierki jak Hotline Miami można sobie kupić do różnych tam silników Unity czy inne. Unreal. Dużo tego do każdego. Dosyć proste do zrobienia. Autor kodu robi tylko na Game Makerze, czyli na takim programie w sumie do robienia gier. No tam trzeba trochę być kumatym, trzeba pewne rzeczy wiedzieć, trzeba czasami nawet własny skrypt napisać. Ale jest to jakieś uproszczenie, jest to jakieś środowisko, framework. No taki hardkorowiec to z palucha będzie pisał, nie? Wszystko w ogóle od zera. Ewentualnie z jakimiś tam elementami biblioteki. No cześć Robert, mam nadzieję, że nie chcesz jakiś tam poruszać spraw na czacie, że ty tam coś chciałeś powiedzieć innego, bo to wolałbym o retro bardziej pogadać, albo o filmach, albo o innych rzeczach.
1: No tak. Tutaj jakby od razu na dzień dobry chcesz mnie sprowokować. Nie, to mnie interesują mi te czaty i tak dalej, nie?
0: No to dobrze.
1: Co do retro, to mam parę urządzeń retro w domu.
0: O, jakie na przykład?
1: No właśnie chciałem się pochwalić, że mam mikser Zelmera z 1980 roku. Nawet nie potrafię policzyć, ile to już lat do 2021. Poczekajmy, 80, 90, 2000 to już jest 20. 41 lat chyba, tak? Dobrze policzyłem?
0: A nie wiem, ja to słaby do liczenia dzisiaj.
1: No ale to mniej więcej tak mi się jakoś wydaje, że to 41 lat urządzenie ma. Mikser Zelmera. Za komu? No oczywiście wyprodukowany Predom. No to tutaj kłania się tam, bo on to wszystko zna tip-top. I on działa. Słuchajcie, wymieniłem tylko, kupiłem na Allegro i dalej są dostępne akcesoria, czyli te mieszadło takie do naleśników i drugie takie świderkowe. I to mniej więcej komplet kosztuje tam 15 zł, nawet chyba z wysyłką 15 zł. Także nie są jakieś pieniądze i to działa, ten silnik działa, bo to no co w takim mikserze jest, no jest po prostu silnik i obudowa, prawda? Co się tylko stało, co musiałem konserwować. Jak powiedzmy silnik na takich gumach, na takim zawieszeniu, które dotyka tego plastiku, bo on jest tak jakby antywibracyjny, więc ten silnik jest zawieszony na takich gumach. To ta guma się jakby rozpuściła. No i tą gumę musiałem przekonserwować.
0: No proszę. No proszę. Pamiętam jakąś taką starą reklamę retro. Zelmerów. Jakiś tam robot taki śpiewał, jak zrobiony na Amidze. Ja jestem coś tam, super robot, wycisk dam. La la la la la la la. Coś takiego. Takie, fajne są też takie stare reklamy retro. One też miały trochę inny styl, nie?
1: Znaczy, ja tych reklam nie oglądam. To powiem, jak sobie poradziłem właśnie z tą gumą, bo no już w tym momencie ta guma nie jest do dostania, więc sobie z takich dwustronnych taśm grubszych, takich jak powiedzmy w samochodach listwy się przykleja, to zrobiłem sobie taką trójwarstwową warstwę i w tym samym miejscu ten silnik umocowałem i to dalej pracuje. I słuchajcie, to tak pracuje, bo koleżanki kupują tam powiedzmy mojej żony, nie? Jakieś tam miksery, tam MediaMarkt, czy tam na bazarach i tak dalej, to wszystko 2 lata i silnik się pali.
0: Po dwóch straszne. Latach silnik... Ale to też takie ciekawe, tam słuchajcie, miałem uszczelkę i sobie nie wyobrażacie sobie, jak rozwiązałem problem uszczelki. Tam, takie, no dobra, no może kogoś to zaciekawi. Mnie tak średnio. Co tam jeszcze masz retro fajnego? Pochwal się. Tylko tego Zelmera?
1: Z retro to mam tego Zelmera i jeszcze mam taki... W sumie mało korzystam. Taką sukiwirówkę też Predom, nie? No bo teraz to oczywiście kupiłem sobie tego Philipsa Latego, nie? Bardzo chwalę, mogę polecić i mogę powiedzieć zalety. Nie jestem to jakimś przedstawicielem Philipsa, ale Kozak. Nie ma lepszego systemu Latego w ekspresach ciśnieniowych teraz. No ale to mniejsza większość. No,
0: wspaniałą masz kolekcję retro, Robert. Tutaj Blender Zelmer i już, no to żeś panie tutaj, nie wiem, no nie zabłysnąłeś swoją kolekcją tutaj. Robot Zelmer.
1: Wyciągnę z piwnicy, no bo tak, Zelmer mikser, który jest do tej pory używany, sokowirówka Predom też się sprawdza i słuchajcie, jeszcze mam w piwnicy, tylko tak za bardzo nie wyciągam tego, mam jeszcze Atari 800 XL, to nawet mogę w prezencie, dwa egzemplarze mam, to mogę przekazać dla Etama jakby coś. No. Bo wahałem się, żeby to nie wystawić, gdzieś tam sprzedać, a mówię, jak ktoś będzie dobry człowiek, to niech weźmie, nie? Może z tego zrobi coś.
0: No, nie wiem, czy Etam przypadkiem nie polował na Atari 800 XL.
1: Dwie sztuki mam.
0: O kurde. A to jest fajny sprzęcik. Słuchajcie, no, ale to słuchajcie, to może zróbmy tak, gdyby się znalazł ktoś tutaj, no wiadomo, troszkę kto pierwszy, ten lepszy, ale gdyby się znalazł ktoś, kogo faktycznie to jest jakiś ważny, fajny sprzęt, będzie się cieszył z tego, sobie tam odczyści, co coś tam będzie się tym zajmował, no to myślę, że kolega tutaj by udostępnił, nie?
1: Tak, tak. I do tego jest jeden magnetofon 12XE, to kto zna Atari, to wie, o co chodzi. Tam joysticki takie regenerowane, to wszystko mam gdzieś w piwnicy, na pewno odnajdę i tak dalej. Coś jeszcze chciałem powiedzieć, tylko kurde, z pantołyku myśli mnie krawiec
0: Mnie tutaj z pantałeków wybił Tomek 1985, to chyba jest taki wiek jeszcze, że to tam... Co u was z pierdoliny? No, ja rozumiem żarty, ale jednak wypada się przywitać jakoś tam kulturalnie.
1: Już sobie przypomniałem, tylko właśnie zrobiłem piękny błąd, bo miałem kupę kaset z programami, bo kiedyś programy były na kasetach, te gry. Ja, kurde, bardzo dużo tego wyrzuciłem, nie? No, po prostu pół kontenera. I teraz żałuję, bo to mogłoby się przydać. No, same kasety mogłyby się przydać. No, takie coś mi się przypomniało.
0: No, tak, można zarobić dzisiaj na retro. Jak mówiłem, poszło jeszcze to w górę i jest dobry czas, gdyby ktoś chciał swoją piwnicę jakąś tam przejrzeć, zobaczyć, co tam macie w kolekcji, czy jakieś szuflady stare, zapomniane pootwierać, zobaczyć. No, to spotyka ludzi. Znałem ludzi, którzy wyprzedawali fenomenalne kolekcje w ogóle różnych rzeczy, nie? Komiksów, gier, jakichś tam figurek, no czasem kogoś tam przyciśnie. W pewnym momencie to ciężko nawet to wszystko trzymać, gdzieś tam kolekcjonować, to trzeba mieć już poukładane zawsze wszystko, gdzieś tam posegregowane. No jak to tak powrzucać wszystko do kartonu, to się zniszczy. A przy retro też jest ważny stan, w jakim... mamy jakąś klasyczną rzecz, w jakim to stanie jest, nie? Może... No.
1: Z tym, że krawiec, powiedzmy tam, żeby odpalić jakąś grę na Atari, to nie trzeba koniecznie mieć Atari, bo jest emulator MAME. To jak słuchacze to nie wiedzą, ale na pewno wiedzą, nie? To są wszystko gry arkadowe na Atari i tak dalej, tam na PC-cie czy na Androidzie można sobie to odpalić.
0: Graliśmy w to nie raz na tym emulatorze, Robercie, na antenie. No. Polecam serię Nocne Igraszki na naszym kanale do znalezienia i tam gramy na tym, o czym ty mówisz, nie? W różne takie stare arkadowe gry. A ty jakoś tam byłeś jako dzieciak zafascynowany tymi automatami, jak to się mówiło. To jest fenomenalna rzecz. Automaty arcade'owe. Jakie to potrafi być piękne, jakie to potrafi być zajebiście wykonane, fajnie, różne światełka, lampki.
1: Krawiec, uderzyłeś w mój czuły punkt, nie? Miałem jedną grę, taką do salonu chodziłem arcade'owego, oczywiście pieniążka się tam rzucało, żeby zagrać, jest Defender, jest taka gra Williamsa. Williams w ogóle jest firmą, która słynęła z produkcji tych... bilardów tych kulkowych, przypomnij Pinball, Pinball to się nazywa. Ale wypuścili dwie gry, Just i Defender. Potem Defender 2 to oczywiście była wielka porażka, ale to był Defender. Ja byłem mistrzem Polski kiedyś, w latach 80. byłem mistrzem Polski.
0: No to, o czym Robert tu wspomniał, to te pinbole, to jeszcze inna maszyna, nie? Właśnie pinball, czyli mamy dwie paletki, odbijamy metalową kulkę, która się odbija od różnych rzeczy. Jest tam dużo elektroniki, światełek, różnych podbijaczy, odbijaczy. No ale wszystko, każdy stół jest utrzymany w jakiejś konwencji. Może jakiś horror, może nawiązuje do jakiegoś filmu znanego, nie? No, jakieś tam uniwersum po prostu, to jest taki pinball. To też fenomenalnie takie najwartościowsze sztuki, które się gdzieś tam zachowały, są kolekcjonerzy też takich maszyn. No to jest wypas, nie? Jakieś tam na przykład, no były takie topowe pinbole, które po prostu wypuszczane były przez dużego producenta, były drogie, jak na przykład, nie wiem, pinball Ghostbusters. No i tam wszystko było na wypasie, nie? Różne scenki się pojawiały, coś tam wyskakiwało, wszystko fajnie zrobione, ładne, kolorowe.
1: Tak, tak, ja praktycznie na tym się wychowałem. Dlatego mówię, firma Williams Electronics, nie, to słynęła właśnie z pinballów, a wypuściła elektroniczną grę Defender. To po prostu jest gra, która jak ktoś, nawet teraz, nie, gdyby ktoś, ktokolwiek podchodzi pierwszy raz, nie ma szansy jej opanować, nie ma szans po prostu, to jest na tej zasadzie gra, ale tak niby prosta taka, jakby to powiedzieć, no inaczej. Dla mnie to jest ona fascynująca, no ale dla człowieka, który tam patrzy z boku, to ona jest prosta, nie? A to nie jest taka prosta gra. I ona też ma głębie. I zobaczcie, że takie proste gry potrafią mieć, tak jak Diablo, jakiś przekaz.
0: Może my, ludzie już w pewnym wieku, lubimy czasem jakieś takie bardzo proste gierki, po prostu sobie włączyć, zrelaksować się i zrobione na fajnym schemacie i patencie, takim bardzo grywalnym. Są takie schematy, które się właściwie nie starzeją, można je odświeżać teraz na przykład, nie wiem, na komórkach, typu schematy typu Asteroidy, Asteroids, nie? Też taka bardzo retro gra.
1: Znana gra jest. Ja w ogóle to sobie tutaj mam takiego tego ROMa, nie oryginalnego, i sobie na starym laptopie to odpalam, żeby tam niszczyć tą klawiaturę. I to dla mnie nie ma problemu, a dla mnie jest problem taki, że tam szukam sobie na eBayu w Stanach tam oryginału, nie? Czyli takiego całego pudełka z tym wszystkim. No i znalazłem ostatnio w dobrym stanie $4000, tam przesyłka będzie kosztowała około 500. No i kuźwa, słuchajcie, tak się waham, nie? Czy to sobie sprowadzić tutaj do swojej jamy w piwnicy, czy nie sprowadzić? Kupa kasy, bo to wyjdzie ponad 10 tysięcy złotych, nie, grubo ponad 10 tysięcy złotych za takie coś, skoro mam ten emulator i mogę sobie grać na tym komputerze, nie?
0: Stary, pomyślałem, no słuchaj, powiem tak, no przychodzi taki czas, że masz prawo siebie też trochę uszczęśliwić, zrobić sobie frajdę jakąś, wiesz, i zainwestować, trochę wykorzystać to, że no masz hajs, że sobie zarobiłeś i jakoś to spożytkuj, pokupuj sobie jakieś, jak coś tam cię kręci, zamawiaj, stary, ja bym zamawiał.
1: Tak, krawiec, ale to widzisz, na przykład takie, bo ja też snookerem się fascynuję, nie? I moja żona mówi tak, ty masz takie pojebane hobby, jakieś, mówi, automaty, ona tego nie kumam, jakieś to, i to jest tak, że to jest trochę rodzina i to jest, nie jest tak, jak ty mówisz o sobie hobby, żebym ja sobie żył sobie sam, to bym dawno to kupił, miał wszystko.
0: No to pogadaj z szanowną małżonką jakoś tak, wiesz, szczerze. Powiedz, słuchaj, no może ty byś też sobie jakąś tutaj pasję rozwijała. Też możemy nasze wspólne pieniądze na to przeznaczyć, a ja, mnie widzisz, kręci takie coś. Daj mi się tu też pobawić trochę, no wiesz, mamy też prawo na rozrywkę. Tak pogadaj jak człowiek z człowiekiem, nie?
1: No chyba tak trzeba będzie zrobić, ale powiem wam szczerze, nie? Jak ktoś na arkadę się wychował na tych automatach, to u mnie to w mieście to się nazywało jedno jama. Nie, czekaj, jama? Jama chyba. Nie jama. Kurde, już nie pamiętam nazwy. Jedno to było zegara, a drugie to było... No ale coś w rodzaju jama, coś takiego, nie? Aha. To po prostu jak tam grałem, potem pojechałem do Warszawy na te spotkanie tych defenderowców, czyli Williams Defender, mhm. I osiągnąłem to wiesz, to jest nic, nie? Tak, ale dla mnie to jest taki sentyment. Po prostu ja teraz taką maszynę chciałbym tutaj widzieć i tylko ją włączyć i słyszeć ten dźwięk. Tak wiesz, jakie to proste były dźwięki w tamtych latach, nie? Generator dźwięku to się składał z jakiejś tam obwodni. A dla mnie to jest tak, jakbym teraz, jak teraz patrzę na swoją teraz ścianę tutaj, to po prostu jakby to stało, to bym był najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. No to, ja wiem, że to jest śmieszne dla słuchaczy i tak dalej, ale no mam ten sentyment, kurwa, mam taki sentyment, że po prostu...
0: Okej, okay, no to jak wielu z nas. Ale słuchajcie, dołączyłem tutaj, no specjalny słuchacz Blekota dołączył. Czy ty pierwszy raz dzwonisz do Nocnego Radia?
2: Dobry wieczór, prawdopodobnie pierwszy raz.
0: No, jak doskonale. A słuchaj, mogę zdradzić to, co mi tutaj napisałeś chwilkę wcześniej. Gdzie jesteś? Coś tam? Czy nie za bardzo? Czy to bardziej tak anonimowo?
2: Nie, no, ja jestem jakby open source. Proszę bardzo.
0: No to słuchajcie, Blekota z kampera dzwoni, tak? Czy z campingu, czy z kampera? Bo nie wiem.
2: Z campingu.
0: Z campingu? A gdzie tam?
1: Ja sam się pochwalić, że też mam kampera.
2: Nie, ja nie mam kampera, ja bardziej oldschoolowo.
0: Oldschoolowo, retro bardziej, tak?
2: Retro, tak.
1: Na bazie świata Ducati.
0: Jak tam spędzasz czas? Co tam ciekawego?
2: Ja mieszkam w UK, w Anglii konkretnie. Wcześniej mieszkałem w Walii wiele lat, a teraz mieszkam w Anglii. I nie pamiętam, czy ktoś z was zauważył na czatach sprzed paru lat, ale ja używam auto elektryczne przez parę lat, ale teraz zmieniłem na starego, poczciwego Citroena Grand C4 Picasso w dieslu. I ponieważ biorę mojego 8-letniego syna i sobie jeździmy i campingu.
1: Ja mam taką pytanie do kolegi.
2: Proszę.
1: Bo ja mam rodzinę w Cardiff. Niedawno wróciłem z Walii. Może znasz takie miejscowość Cardiff?
2: Tak, ja mieszkałem w Walii. Ja mieszkam w...
1: Znaczy to jest Walia. Nie, to Cardiff to jest Walia.
2: Ja mówię, chciałem powiedzieć, że mieszkam w UK od 15 lat. Ja mieszkałem w Walii 8 lat. Także...
1: To fajnie, fajnie, bo ja niedawno wróciłem właśnie z Walii, bo tam odwiedzałem rodzinę. No to fajnie, to widzę, że ziomalami jesteśmy.
2: No proszę. To szalom.
1: Szalom malejku.
0: A było pytanie też tutaj do Roberta od Etama, ile byś chciał za te Atari?
1: Słuchaj, ja wyślę mu za darmo, tylko ja muszę w piwnicy pogrzebać.
0: No to fajnie, to bardzo ładnie.
1: Tylko to jest, mówię, gdzieś od 10, 20, nie, chyba nawet od 20 lat, żeby tak nie skłamać, nieużywane, no leży zakurzone tam.
0: No ale może w dobrym stanie jest. No to fajnie, to no tak, macie jak się skontaktować, czy jakoś mam tutaj pomóc? Możecie w razie czego ostatecznie, jak się nie znajdziecie na Skype'ie, nie dogadacie na czacie, to możecie tam gdzieś skromność, nie wiem, na kontakt małpa Nocne Radio.
1: Ja mam go na Skype'ie. A jak coś, to przez siebie to szybko się skontaktuje.
0: No to bardzo dobrze, bardzo dobrze.
1: Przepraszam, że przerwałem koledze.
2: Ale ja mówię, że tak tylko a propos tego przepraszania, że przerwałem koledze, to, że tak powiem, przypomnę, że jestem na kempingu, więc spieszę, absolutnie nie spieszę nigdzie.
0: Ale też może urwać coś nam nagle, nie? Chyba z zasięgiem jakieś problemy, a na razie jest spoko w miarę.
2: Nie, bo ja, że tak powiem, no nie ruszam się, także z mojej strony nic nie przerwie. Z waszej strony, z tego co wiem, klawisz, to raczej też jest stacjonarny. To nie powinno przerwać.
0: Pełna profeska, widzicie, pełna profeska. No, ale tak w ogóle, co cię skłoniło, żeby dzisiaj akurat zadzwonisz? Czy tak po prostu zadzwonię sobie tutaj do radyjka, pogadam, czy coś tam cię tchnęło, czy co to?
2: No to zależy, czy chcesz krótszą, czy dłuższą odpowiedź.
0: Dłuższą. Tym razem chętnie posłucham dłuższej.
2: Okej, okay. No to się zaczęło jakieś lat temu z 10. To już czasy, kiedy z kapitanami poprzednimi prowadziliście inne projekty. Ja jestem, że tak powiem, takim klasycznym wieloletnim lurkiem, a nie uczestnikiem takim aktywnym. Słuchaczem jestem, że tak powiem, parafrazując naszego znajomego, starego, wspólnego sprzed wielu, wielu lat, stałym słuchaczem jestem.
0: No proszę. Także... I to, jeszcze, i to jeszcze stałym słuchaczem typu dinozaur, przepraszam, tak, że tak powiem, dinozaur.
2: Tak, tak, tak, jak najbardziej. No, ja mam takich parę historii związanych z tym, no ja jestem może, ja jestem w twoim wieku plus minus, a jestem 7-8 rocznik, trochę młodszy od Rama, no powiedzmy prawie rówieśnikiem z tobą. I, ale ja na przykład pamiętam, bo ja z kolei jestem z Koszalina, studiowałem w Słupsku, wszystko miałem, więc ja bardzo często podróżowałem. Na pierwszym roku studiów to podróżowałem po prostu codziennie tam i z powrotem. Dopiero potem się zaczęło waletowanie i załatwianie akademików. Ale ja a propos takich retro spraw, to ja na przykład ja byłem osobą, która podróżowała z takim neseserem, kiedy to jeszcze nie było modne. Albo już nie było modne.
0: Neseser. Neseser to taka torba otwierana, nie? Taka specyficzna, jakby taka... To były kiedyś nesesery za PRL-u, można było... Neseser.
2: To jest takie... No. Ja to w ogóle odziedziczyłem po... Ja to od mojej mamy wziąłem, bo to było taki... To była taka walizka w taką polską wersję szkockiej kraty, czyli takie bardziej biało-szare kolory były. Odcienie szarości i bieli i czerni. Ale wzór jakby taki stylizowany, dlatego może mi się skojarzyło, ponieważ mieszkam tu, gdzie mieszkam teraz, to mi się skojarzyło z tą szkocką kartą. Ale do czego zmierzam? Że to był właśnie taki mega stary styl wzornictwa. I u nas w domu to po prostu to był taki neseser, taka walizka, która była z jakiejś grubej tektury i tam się przytrzymywało jakieś stare zdjęcia, pamiątki rodzinne, ale głównie zdjęcia. A z kolei moja mama dostała to od swojej mamy i od swojego taty, kiedy tam szła na swoje jako panna lat 19 miała, mając i tam parę tam rodzinnych pamiątek zabrała. I kiedy ja tam, powiedzmy, nie wiem, ja robiłem tę magisterkę w 2000 roku, 2002, to ja jeszcze później do znajomych jeździłem z tym neseserem, bo tam brałem parę gaci, koszulkę, jakieś dziwne parę innych pierdół przedmiotów i no bo miałem blisko, nie, bo to z Koszalina do Słupska na weekend pojechać do znajomych do akademika. I po prostu jakiś tak byłem zafascynowany tym, że właśnie a propos czegoś takiego retro, bo wtedy ludzie myśleli, a skąd to masz takie rzeczy, nie? Ale tak bardziej z taką sympatią, a niż z obrzydzeniem, nie? Patrzono na to, bo to było takie coś, no przecież nikt w latach 2000 nie podróżuje z takim, kurwa, przepraszam, neseserem, czy tam taką walizeczką, nie?
0: Nie wiem, czy ci się pojawi w tym momencie na czacie skype'owym, bo dałem też na ekran. To jest najbardziej taki archaiczny, retro, vintage neseser. I to jeszcze taki PRL-owski troszeczkę, jaki znalazłem. I nie wiem, czy to przypadkiem nie jest taki.
2: A nie, nie. To wygląda jak bardziej taka klasyczna podróżna walizka. Walizka, która miała wielkości, nie wiem, tak na oko patrząc 60 na 40 i 20 głębokości. Taka walizka, którą nasz dziadek, powiedzmy, mógł podróżować PKS-em z wioski do miasta i odwrotnie. No nieważne, w każdym razie, no, tak, to jest takie pierwsze a propos takich rzeczy. Umyka mi teraz słowo. Jezu, ach, nie wiem, ja byłem hipsterem, zanim to było modne. O, tak mi się skojarzyło teraz. Wtedy nawet chyba takie słowo nie istniało, jak hipster. 20 lat temu z kawałkiem.
1: A mogę się wtrącić?
0: Tak, no, tak, już. Ja tylko tutaj zaapeluję do Tomka, żeby tu nie pajacował na czacie. Na razie wyciszam cię, weź sobie tam odsapnij, człowieku. No ale tu nie szalej na tym czacie. No, mów, Robercie, co chciałeś powiedzieć?
1: No właśnie co do walizek i tak dalej, to też dużo było różnych walizek i od strony mojej żony, i od strony mojej mamy i one to jakby kultywowały, tak? A jak trzeba było się przemieszczać po świecie, to jest jeden rozmiar, 35 cm na 50, tak? Ten bagaż podręczny. Także wszystkie poszły do kominka, a poszliśmy do Carrefoura i kupiliśmy ten rozmiar, który akceptowane są linie lotnicze. I tak się skończyły vintage moich walizek.
2: Ale to ten, ja dodam coś, bo to jest bardzo ciekawe zjawisko, bo ja pamiętam, kiedy zacząłem, no wiele lat temu, i będę taki sprytny, bo nie chcę targać w ręku takiej walizki podróżnej, takiej, którą po prostu trzeba w ręku nieść, to torby czy takiej walizki, a postanowię, żeby trochę przyspieszyć, bo zazwyczaj jeździłem do Polski rzadko, a jeżeli już, to rzeczywiście z podręcznym bagażem. Gdzieś po drodze się pojawiło dziecko, mówiąc tak, no skoro wózek, jakiś tam fotelik czy coś, to mówię, dobrze mieć tą torbę, którą jakby dla mnie jest ta torba, żeby ona była w formie takiego plecaka. Gdzieś znalazłem specjalnie dedykowaną właśnie do Ryanairów, do tych innych, taka, która jest zgodna z tymi wymiarami, ale ona jest jakby w formie plecaka, że możesz ją w ręku nieść, możesz założyć po prostu na plecy. I dla młodych rodziców, którzy mieli dzieci i podróżowali na przykład czy to z fotelikiem, czy z wózkiem, czy czymś takim, to była super sprawa. Z tym, że właśnie później się zmieniły przepisy dotyczące rozmiarów. I się okazało, że torba, która była dedykowana, kupiona, reklamowana w różnych eBayach i innych sklepach internetowych, specjalnie, precyzyjnie dopasowana do konkretnego przewoźnika, okazało się, że jest nagle nadwymiarowa.
1: No. To zauważ, że to właśnie parę centymetrów tam właśnie.
2: Tak, to była kwestia, tylko chodziło o to, żeby ona się nie zmieściła w tą taką...
1: Tak, bo tam jak wchodzisz na bramkę, to musisz...
2: Klatkę taką, nie?
1: Tak, w taką klatkę włożysz, nie? Jak jej nie włożysz, to po prostu tak, do widzenia. Tak. Albo ją zostawiasz, albo nie lecisz i tam takie cyrki. No właśnie dlatego mówię, że miałem takie fajne walizki od rodziny, tam od mamy, od teściowej, takie... O, to zawsze były podróżne nasze, to zobacz, tu mają tu jakieś schowki, tego. Wszystko poszło do kominka, poszliśmy do Carrefoura, ja z centymetrem sobie poszedłem, no ale oni już byli przygotowani, oczywiście, nie, tam była promocja, że taka walizka, która wchodzi w tą klatkę.
0: Okej, okay, a tutaj mam pytanie do Blekoty. Gdzie tam się relaksujesz? Góry, jeziorko? Na pustyni może siedzisz, może na księżycu działkę masz i sobie rozbiłeś namiocik, gdzie tam jesteś.
2: Nie, to jest tak dosyć na łatwiznę idę, bo mój syn ma lat 8, niedługo będzie miał przy miesiącu i ja go tak zacząłem niedawno od jakiegoś czasu wprowadzać w taki klimat trekkingu, biwakowania, namiotowania i tak dalej. Chociaż też bardzo powoli i delikatnie, bo wybieramy pole namiotowe, znaczy nie wiem, na ile się orientujecie, możliwe, że nie, więc ja tak bardzo szybciutko powiem, że tutaj jest w Wielkiej Brytanii dosyć, jest bardzo mocno rozpowszechniona taka kultura kempingowania i kamperowania i jest bardzo szeroka baza kempingowa, zarówno dla namiotów, jak i kamperów. I na przykład ja dosyć tanio w skali roku kupiłem członkostwo w takim stowarzyszeniu, które skupia, to się nazywa tam Camping and Caravaning Club. I to tam nieduże pieniądze, ale to daje na przykład możliwość kampingowania na polu, na którym jestem akurat teraz. To są takie bardzo małe, prywatne, rodzinne, malutkie kempingi, które są, to nie są jakieś takie masówki, gdzie jest dziesiątki lub setki namiotów czy tam kamperów. To są miejsca, które są prowadzone przez zazwyczaj jakieś małe rodzinne farmy, miejsca gdzieś na uboczach. I tam jest powiedzmy maksymalnie do 5 kamperów i maksymalnie 10 namiotów. To są naprawdę bardzo przyjemne, takie przytulne, takie... Jeszcze jedno słowo jest.
1: No właśnie tam słyszałem, że w Anglii to nie jest
2: przytulne. Przytulne. Ale to ja mogę o tym pogadać bardzo chętnie, bo to...
1: Ja też chęcią, bo ja właśnie mam kampera, tylko ja podróżuję w Polsce tam. Ja mam po prawej stronie kierownicę, także, znaczy po lewej, a ruchu tamtego bym się nie odważył, żeby przez kanał przejść tam w Anglii. No, jakoś mi tam lewostronny ruch nie odpowiada, nie? Z tego, co byłem, bo w ogóle raz mi taki, nie wiem, trakt mało nie przejechał, bo przechodziłem przez przejście i tak, wiesz, jakby od strony polskiej patrzysz zawsze w lewo, potem w prawo, nie?
2: No tak.
1: A ja wychodzę, a on, kurwa, trąbi, lewo uciekł, nie?
2: A on mi też w ogóle, słuchajcie,
1: To moja wina była.
2: Ja tak tylko dodam, że ponieważ jestem na kempingu, także mi czas to jakby moją walutą nie jest nadrzędną. Tylko chciałem dodać, że wiesz, bo to można, wiem, że audycja luźna i tak dalej. Mnie się nie spieszę, ja mogę pogadać o wielu rzeczach, bo poruszamy tematy, które zaczęliśmy od retro, tutaj po drodze camping, ale też różnice między polskim a brytyjskim campingiem. Mało tego, różnica między...
1: Polski camping polega na tym, że jedziesz sobie gdzieś, i tak jak ja tutaj w swoim regionie, nie chcę zdradzać, gdzie jestem, tam mogę zawsze stanąć, rozbić domek i mam podłączenie do prądu. No oprócz tego, że mam akumulator, nie? To mam podłączenie do prądu i mało tego, tak? Gmina jeszcze oferuje właśnie, żeby przyciągnąć ludzi, to jest tak. Prąd za darmo, super prysznice, ubikacje i wszystko jest za free, tylko żeby do nich przyjechać.
2: No o to chodzi. Znaczy to w ogóle jest inny w ogóle jakby schemat tym biznesowy, bo w Polsce jest bardzo dużo przestrzeni, które jest, należy do domeny publicznej. W Wielkiej Brytanii
1: urwało. Coś urwało. Ja wiem, do czego zmierzasz, że tam wszystko są ziemie prywatne.
2: Tak, tak. No, w bardzo dużej większości są jednak prywatne tereny. Ale no, jest bardzo taki szeroko rozwinięty tak zwany ten dziki camping. Ludzie łażą. Jest kilka parków narodowych, którzy... Dlatego ja na przykład... Może inaczej. Jest bardzo wiele ludzi, którzy lubią... U nas w Polsce to jest po prostu biwakowanie w lesie. Idziesz sobie gdzieś...
1: Tak.
2: Idziesz sobie gdzieś, po prostu kempingujesz i tyle. A w Wielkiej Brytanii to jest o tyle utrudnione, że te tereny, na których byś chciał, lasy są po prostu prywatne.
1: Ja rozumiem. Mało tego, to jeszcze jedziesz do takiej miejscowości, to jest plaża i tak dalej. I to są atrakcje, wiesz, wieża, wszystko, i abyś tylko pojechał, stanął, możesz traka podłączyć do prądu i tak dalej. A to, co ty mówisz, to spotkałem się z jedną rzeczą taką, bo jak byłem w tej właśnie Walii, w Cardi, to tam jest taka duża góra. My sobie tam chcieliśmy sobie połazić po tych górach. No i łazimy po tych górach Zasią, a przychodzi facet, mówi, a słuchajcie, a ty on tak do nas mówi, nie? Ona zna angielski, bo ona jest nauczycielką, a ja tylko trochę. Także nie będę tutaj podskakiwał. I ona mi przetłumaczyła, on powiedział, to jest mój teren, możecie chodzić, ale musicie się najpierw zgłosić, żeby chodzicie. A myśmy o tym nie wiedzieli nawet.
2: No. To są takie historie. Ale tu jest, tak jak mówię, no... To jest bardzo mocno rozszerzona ta, nazwijmy to, oficjalna metoda podróżowania, kempingowania, ponieważ jest mega dużo pól kempingowych, klubów i takich i prywatnych, i takich dla zrzeszonych. Ta forma zrzeszenia pozwala na unikanie takich, no tych takich najbardziej wrednych typów podróżników, czyli jakieś pijackie imprezy, czy jakaś młodzież, która chce coś zrobić, jakąś maskę, czy coś. To jest taki pierwszy, wiesz, jeżeli trzeba zapłacić parę złotych, czy tam parę funtów, to jest takie pierwsze sito, które odsiewa takich właśnie przygodnych podróżników, nie? To jest akurat dobra rzecz.
1: Czyli to jest na zasadzie, tak jakby u nas karta wędkarska, u was jest karta taka kamperowa, tak? Coś takiego, ja dobrze myślę?
2: Jest kilka, ja myślę, że są... dwa, trzy takie najważniejsze zrzeszenia. To, w którym ja jestem członkiem, to nieduże pieniądze kosztuje nas w skali roku, ale to na przykład powoduje, że za noc ja płacę 15 funtów, nie? W takich lokalnych polach kempingowych, które są zrzeszone właśnie w tym klubie jako autoryzowane pole kempingowe, które należą do tego klubu Camping and Caravaning Club. I to powoduje, że one są zazwyczaj...
1: Zapłacony abonament, czy płacisz za każdą noc tych 15 funtów?
2: Jest członkostwo roczne, które daje ci kilka takich benefitów, typu zniżki w kilku sklepach takich, wiesz, outdoorowych, Masz ekskluzywny dostęp do pól kempingowych, które są tylko i wyłącznie dla członków tego stowarzyszenia, wiesz, kempingowców, nazwijmy to. A wiesz, ale to nie są jakieś megapingi, to jest tam.
1: Ja już się przeraziłem, że to jest 15 funtów na dzień, nie? Czyli za noc, bo to jest dla mnie to jest duża cena. Znaczy nie chodzi, że temu nie stać, tylko po prostu no, nie honor dać za to.
2: No tak, tylko że widzisz, no, czy jest 15 funtów za noc, ale czy ja jestem, bo ja śpię w samochodzie, bo tak, wiesz, eksplorujemy tą stronę podróżowania, bo tutaj też często możesz podróżować, po prostu sobie pojechać gdzieś, powiedzmy, ileś tam set kilometrów i niekoniecznie musisz spać na kempingu. Wiesz, no, ja mówię o tym, ponieważ ja wdrażam syna i samego siebie po przerwie, powiedzmy, 20-letniej od podróżowania po górach, Bieszczadach i ogniskach i kempingach i namiotach i tak dalej. Sam siebie też wdrażam ponownie w tą kulturę kempingowania,
1: To mam w związku z tym.
2: ale ponieważ ja to robię pomalutku, więc na początku chcę młodego zapoznać z kempingowaniem, z tym, że wiesz, się robi żarcie na grillu, potem się na tej podstawce się rozpala ognisko, robimy jakieś tam ciepłe jedzenie, ale mamy to ciemnicze i prysznicę w razie co. A jak powiedzmy, nie wiem, za pół roku, za rok, za dwa, pójdziemy gdzieś w góry i będziemy spali tam dzień, dwa, trzy, po prostu łażąc po tutejszych, wiesz, odpowiednikach Bieszczad, nie?
1: No to mam takie pytanie w stosunku do ciebie, nie? Powiedzmy, jak ja chcę sobie pojechać do Mikołajek, nie? Przykładowo, nie? Bo jest sezon, tam fajnie jest, tam jest festiwal ryb, takie różne sprawy. To ja sobie tak, albo stanę na oficjalnym i zapłacę za internet i podłączenie, albo stanę sobie gdziekolwiek i nic nie zapłacę. Czy ty masz taką możliwość?
2: Ale ja nie wiem, o co chodzi z tymi Mikołajkami, że tak powiem.
1: Chodzi mi o to, że na przykład w danej miejscowości, tam gdzieś w Anglii, Walii i tak dalej, czy możesz sobie gdzieś stanąć i za to nie płacić i bez konsekwencji, czy tak jak ja.

0: To jest u mnie, to jest typowy kamper, nie? To masz
1: To
0: budę
1: nie, no wiesz,
0: pisa
1: to
0: i.
1: ja mogę pojechać pod Tesco i się przekimać,
0: Do,
1: albo na
0: do,
1: każdym innym parkingu przy
0: do.
1: ulicy.
0: No o to chodziło, to po prostu dajesz tylko te pieniądze, bo będziesz mógł korzystać z jakichś tam lepszych profitów, ale jakbyś tak nie chciał, to byś po prostu zaparkował gdziekolwiek i się też tam.
1: Tak.
2: Dobra, dobra panowie, bo się tutaj dwaj Janusze aktualnie licytują, kto ma tam lepszego kampera. A ja mam takiego. A
1: Ja
2: kurwa,
1: z
2: a
1: kolei
2: ja to nie?
1: nie,
2: Kurwa, a ja
1: a
2: tu
1: ja
2: mam.
1: ja nie, ja mam bardziej retro kampera, bo to nie jest kamper, tylko to jest auto osobowe.
2: A ile teraz trzeba dać za kampera takiego współczesnego, no w miarę wypasionego, jakaś tam średnia półka, no ale taki nowoczesny, wiesz, na czasie wyprodukowany przez współczesnych
1: Z tego
2: ludzi?
1: co gadałem z ludźmi tutaj, znaczy w Wielkiej Brytanii, to ja myślę, to jest w okolicach 20 tysięcy funtów. Myślę. Z tego, co mi ludzie mówią, nie? Właściciele albo potencjalni kupcy, którzy. Bo się gada z ludźmi na kempingach i mówią: no, no, tak, właśnie mam plan, w przyszłym roku kupię to i to. I a mówię: jaka tam, jakby, widełki finansowe to? No, mówię, no tak, w okolicach 20 tysięcy. A to tak jak właśnie mówisz, Krawiec, to
2: Ile,
1: jest
2: ile, ile?
1: taki
2: Ile, ile, ile, ile?
1: 20 tysięcy.
2: Aha, to nie tak
0: Razy
2: dużo w sumie.
0: 5 to trzeba przemnożyć.
1: 20 tysięcy funtów, z tego co tutaj
0: A,
1: mi ludzie mówią.
0: 5,39 dzisiaj, na dzień dzisiejszy funt.
2: Myślałem,
1: Ale rozumiecie, to
2: że
1: nie jest tylko.
2: złotych, a mi to bez różnicy, czy złotych, czy funtów.
1: Ale to nie jest jakby nowy sprzęt. To jest sprzęt, który ma tam powiedzmy, nie wiem, z 10 lat, nie?
0: 5 razy 5 to jest 250, no, krawiec, no co to.
2: Bardziej
1: No,
2: bym
1: nie, to.
2: myślał o jakimś takim nowym, niekoniecznie używanym. Jakbym chciał sobie
0: Ale
2: kupić nowego kampera.
0: nie,
1: No, a.
0: mówimy tylko o używanych. No co ty? Ja
1: Używa?
0: nie wiem,
2: A
0: co
2: ja
0: dalej
2: mówię
0: zobaczysz
2: o
0: tam.
2: nowym i pytam o nowego, ile tak by za
0: No,
2: nowego trzeba
0: trzeba
2: dać.
0: z 1,2 mln dać.
2: Ile?
0: No, 1,2 mln.
2: Czego?
0: Złoty.
1: Złotych.
0: Ford jest taki super teraz w ofercie. Kamper Forda to 1,2 mln kosztuje.
2: No tak. Sporawo
1: Nie.
2: trochę.
1: To nie są tanie rzeczy,
0: Nie,
1: panie
0: to
1: Paździo.
0: prawo, nie, bo jak zarabia tam w milionach, to tam nikt nie patrzy na to.
2: Zresztą,
0: Ale jak.
2: jakbym sobie na raty wziął, to ile bym miał i rozłożył na milion rat, to
1: Ja myślę,
0: znaczy
1: że tak.
0: nie, to maksymalnie można na 40 lat rozłożyć, bo żaden bank tobie nie da więcej niż na 40 lat. Krawiec, bo ja też kredyty brałem.
2: I co tam w takim kamperze mogę mieć takiego wypasionego?
0: Słuchajcie, ja kupiłem używany. Ja kupiłem w dobrym okresie. Ja kupiłem go chyba z 4 czy 5 lat
2: Ja
0: temu.
2: o nowe pytam, o nowe, co tam w nowym można mieć fajnego kamperze już.
1: Na bogato jebać
0: Na
1: biedy, jebać
0: bogato.
1: biedy.
2: O, bardzo
0: Komputer,
2: dobrze mówisz, no.
0: zmywarkę, kuchenkę, łóżko, dwa łóżka, znaczy łóżko takie bogate na dole, łóżko bogate na górze. Wszystko można mieć. Dom na kółkę.
1: To jest dom na kółkach.
0: Tak. To do kolegi powiem. Ja kupiłem 4 czy 5 lat temu, już nie pamiętam. Jeszcze w dobrym takim okresie kupiłem, że ceny nie były takie duże, bo gdzieś tam około 50 tysięcy zapłaciłem za to, nie? I jestem bardzo zadowolony, bardzo.
2: Bardzo, bardzo, bardzo.
1: Będzie pan zadowolony. No bardzo dobrze. A ja z kolei właśnie, ja tak na kontrze
0: Złotych, 50 tysięcy złotych. Jak przelicz na funty, to jak
2: Nie
0: za dam.
2: przerywamy, nie przerywamy sobie. Teraz mówi Blekota.
1: Ja chciałem tylko powiedzieć, że ja tak właśnie a propos, że jestem jakby w kontrze do mojego przedmówcy, że ja z kolei w tym duchu retro, że tanio, tak jak po etamowemu. Znaczy może nie aż tak hardkorowo, ale na przykład krzesło kempingowe zrobiłem sobie sam.
2: A z
1: Za
2: czego?
1: poprzednio.
2: Z czego?
1: Z drzewa, bo ja w drzewie robię,
2: No
1: ponieważ.
2: i masz zawodowe, wypasione krzesło 100 razy lepsze od plastikowego.
1: A ja mogę na czas chyba nawet foteczkę wrzucić. Mogę jakoś tam? Chyba tak.
2: Czy co możesz?
1: No, fotkę czata jakiegoś
2: Aha,
1: chyba.
2: fotkę. Dajesz, dajesz, chłopie.
1: Jestem taki retro, że nie wiem, jak to się robi, kurde.
2: Pewnie ma jakąś nazwę.
0: Aluminiowo,

0: urząd nowy, węgla nowe i jest lepszy.
1: No ja wiem, no ale no, ja po prostu czystą dupę posiadając połamałem krzesło kempingowe po prostu.
2: No. Te plastikowe się łamią. Często.
1: Znaczy nie, to było takie kempingowe, takie jest, ma taką ramę z tych rurek.
2: Takie.
1: Takie, co się składa i tak wzdłuż jest bardziej.
2: No, można powiedzieć, że to takie retro właśnie krzesło trochę.
1: Ale nie, bo te one są nie takie te retro jak z filmu na przykład Race, że one były takie, one się składały na płasko.
2: Leżaczki, takie leżaczki. Takie, nie.
1: No, ale one były jakby, konstrukcja była sztywna, ale w dwóch płaszczyznach jakby.
2: Aha, bo były takie drewniane rozkładane i takie leżaczki bardziej z płótnem.
1: Ale, tak, ale one generalnie miałyby, one się składały tak jak książka, albo tworzysz, albo zamkniesz. Jakby w tych dwóch płaszczyznach się jakby mógłby się złożyć albo rozłożyć. A te, nazwijmy to współczesne takie krzesła kempingowe, one jedynie tak jak parasolka, jakby do środka się składają. Wzdłuż, że one są wysokie, ale tak jakby do środka te wszystkie osie składania, że tak powiem, się wędrują. Jeśli... Ciężko słowami opisać takie coś, ale chyba wiecie, o co mi chodzi. To w każdym razie, niezależnie od tego, jaki był sposób składania, czy też rozkładania, to po prostu dupsko moje ciężkie, 120-kilowe, po prostu połamało to krzesło. A ja celowo poszedłem do takiego sklepu kempingowego i mówię, o, cena dwa razy większa niż normalne, takie zwykłe, z marketowe. I tam, że deluxe, i że w ogóle komfort. A nie sprawdzając jakby tam na etykiecie, czy na tabelce, czy na czym tam to się sprawdza, jest opis pewnie, że do jakiego obciążenia dany tam przedmiot może być użytkowany. Ja przewidując, znaczy mylnie oczywiście założyłem, że skoro jest taki wypas komfort i wysokie i szerokie i ma te wszystkie gąbki mega wygodne, to pewnie puste dupsko moje wytrzyma. Bo to takie jest, bo jest dwa razy większe, dwa razy droższe.
2: A się okazało, że tu nie wytrzymało, no widzisz. No tak bywa.
1: Kurczę nie, bo okazało się, ono było owszem, było bardziej komfortowe. Było bardziej komfortowe i bardziej miękkie i tak dalej. Dwa razy większe rozmiarowo, jakby objętościowo. Jak się spakuje, to ta torba, w którą się to wsadzało, to po prostu było dosłownie dwa razy większe niż zwykłe kempingowe krzesło. Ale potem doczytałem na tej etykiecie, że to było po prostu do 100 kg. Z tym, że bardziej było miękkie, więcej gąbki dali, czy czegoś tam. A mi bardziej zależało na jakby obciążeniu. Czy tam zdolności do utrzymania tego obciążenia. No, ale to tak trochę jakby przedłużyłem, ale o to mi chodziło.
0: Mi się wydaje, że 120 kg żadne krzesło turystyczne nie wytrzyma.
1: Nie, no tyle to ja wiem, ponieważ tam są w okolicach 100, znaczy takie bardzo powszechne, takie typowe, co w sklepach takich czy turystycznych, czy ogrodowych, czy nawet na jakichś tam krasnolamach na dziale ogrodowym. One są zazwyczaj do 100 kg albo do 110. To jest maks, ale to jest maks, nie? Ale jeżeli ktoś ma tam, wiesz, no powiedzmy 1,85 m czy tam 1,90 m, już nie musi być jakimś, wiesz, mega dużym spaszlakiem jak ja, ale może być po prostu, nie wiem, kulturystą, albo być etamem, który pewnie waży 120, a ma więcej mięśni niż ja, na przykład. Na przykład.
0: Nie, to jest etam teraz chudnie w oczach.
1: No, ale to tak mówię jako przykład taki, że...
0: Rozumiem.
1: Ktoś waży 120 kg, to nie znaczy, że jest, że wiesz, ma 1,70 m i jest kulką, nie? Toczącą się. Tylko chodzi o to, że to, wiesz, no... No nie trafiłem generalnie, nie trafiłem.
2: No, a ja dobra, panowie, dzięki, słuchajcie, będę tutaj robił zmianę, roszadę na antenie, może jeszcze ktoś do mnie drętnie. Wydzielam trochę czas, bo no taka dzisiaj formuła, że no, tak więc...
0: Wietrzenie anteny, tylko jeszcze poddaję pod dyskusję, może jakiś inny słuchacz zadzwoni. Co wy na to, że dla TVN-u nie chcą dać przedłużenia koncesji?
2: No, dobry temat, dobra, może pociągniemy.
0: Jestem zbulwersowany dzisiaj tym głosowaniem w Krajowej Radzie i dyskusją. No. Chciałem ten temat też poruszyć, ale widzę, że już krawiec chce jakby odsapnąć. Nie?
2: Nie, po prostu tak tutaj zmieniam trochę. Każdy ma swój czas, nie? Też, no. Ale...
1: Przepraszam, ja tylko od siebie dodam, że się będę żegnał i dzięki za rozmowę i w temacie polskich tematów typu właśnie TVN, jakby ja absolutnie się nie orientuję, więc się nie będę wypowiadał. Zwalniam. Dzięki za rozmowę i będę na odsłuchu i pozdrawiam do następnego.
2: No, dzięki za telefonik, że się tutaj odważyłeś, zebrałeś i zadzwoniłeś. Dzwoń, mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy na antenie. Tak więc trzymaj się, Blekota, hej, hej, hej. I ty, Robercie, też trzymaj się, jakby co to...
0: Dziękuję dla Blekoty i właśnie chciałem, żeby ten temat był poruszony, bo tak samo twoje media też są wolne i po prostu jestem zbulwersowany tym, co się dzieje.
2: No, przez taki w sumie temat do dyskusji, bo chyba wszyscy jakoś myślę, że podobnie będziemy czuli tutaj. Chociaż może jeszcze będzie zaskoczenie. Dobra, może się temat rozwinie. Trzymaj się, Robert. Hej, hej, do następnego.
0: Hej, hej.

0: może po prostu dla mnie nie jest to jakiś atrakcyjny, dobry temat, bo właściwie to za dużo nie wiem o tym, o tej próbie, to się nazywa repolonizacja, tak? Chcą repolonizować media, czyli jakby ustalać takie zasady, żeby media były tylko w polskich rękach i tam coś przejmować, zaraz państwo przejmie. No i takie troszkę no, ciemne chmury wiszą nad TVN-em, nie? Nie wiem, ja nie rozumiem całej tej akcji w ogóle. Może trzeba było tutaj zostawić Roberta jednak i posłuchać, jak on bardziej by fachowo tą sytuację. No a mi się to raczej takie rzeczy źle kojarzą. Ja w ogóle nie lubię, jak państwo się za dużo miesza. To chyba to jest właśnie coś, co nas łączy, nie? Znaczy łączy, no. Po prostu większość ludzi tutaj raczej będzie za mniejszą ingerencją państwa, za większą wolnością, mniej regulacji, niskie podatki. No tak mniej więcej w tą stronę chyba, nie? Byśmy szli. Zawsze można o tym pogadać też. Daj numer, zadzwonię, cię wyjaśnię. Pisze Tomek. Tomek się jakoś dziwnie zachowuje, albo jest bardzo młody, taki jeszcze dzieciak. Przypominam, że Nocne Radio jest dla dorosłych. Raczej dla pełnoletnich ludzi, takich no, dojrzałych już trochę, nie? A nie tam jakiś wykrzykiwać coś. Będzie mnie wyjaśniał. No, widzisz, chłopie, no jakbyś był ogarnięty, to byś wiedział, jaki jest Skype do Nocnego Radia, nie? I byś po prostu zadzwonił, a nie się tutaj o numer pytał. Jakiś nieogar jesteś normalnie. No ale dobrze, może się człowiek wygłupia. I cały czas o jakimś Mixi pisze, że nie wiem, czy to mnie uważa za tą osobę, czy co. Tak się zastanawiam, o co chodzi człowiekowi właściwie. No ale taka też pora, nie? I audycja. Już jest noc, nocna audycja w Nocnym Radio, no to no przede wszystkim przed weekendem. Przed weekendem jesteśmy, panie Paździoch. Dobra, chłopie, ja cię chyba zbanuję, bo jakiś taki jesteś. Już nie powiem jaki, bo może tutaj kobiety słuchają, damy. Chciałem dzisiaj może o dżentelmenach jeszcze pogadać. To jest fajny temat. Natrafiłem na taki kanał o dżentelmenach, dla dżentelmenów. Czas dżentelmenów to się nazywa. Możecie sobie wyszukać. No i ciekawe zagadnienia różne, naprawdę. Gdzie ja mam ten kanał tutaj? No, różne rzeczy dotyczące ubioru albo takie problemy, czy tatuaż przystoi dżentelmenowi. Różne takie zagadnienia. Czy dżentelmen powinien napiwki dawać? No, wiadomo, też kiedy, komu, nie? Takie niuanse różne. No, ale też czasami taki dżentelmen spędzi noc w lesie sam na przykład i podzieli się wrażeniami. No, to takie też modne zjawisko, nie? Jakiś bushcraft. No wiem, że denerwujący, wiem. Chińska dupa czeka. Na razie jeszcze chwilę zostawiam jego mościa, bo tak aż jestem ciekawy, takie jakieś... Z dupy to są właśnie trochę te komentarze Tomka. O, to witam Becie. Cześć, Becia. Halo, halo.
1: Siema.
0: Siema.
1: Słuchawki zgubiłam, poczekaj. I przez to tak trudno się mi teraz porozumieć z sobą.
0: Spoko, to tam... Ogarnij sobie. Słuchaweczki zgubiłaś? No, to...
1: Tak, gdzieś kurwa zapomniałam.
0: To taka nasza nocno-radiowa wersja tej, jak się nazywała, ta co pantofelek zgubiła, to Becia zgubiła słuchaweczki kryształowe, księżniczka. No
1: ale Becia, co to nie? Śmieszne, kurwa, zrobiłam, serio. I widzę tu ładowarkę, gadam z tobą, ale gdzie te słuchawki, to nie wiem.
0: W końcu się znajdę.
1: Ale o czym audycja dzisiaj?
0: O różnych rzeczach. Trochę było o retro, trochę było o różnych tam newsach, ciekawostkach. Teraz o dżentelmenach zacząłem temat.
1: Znowu o dżentelmenach i przyszła dziewczyna. Ja się nie nadaję do kobiecych spraw, nie?
0: Ale się genialnie nadajesz do tego tematu właśnie, bo a? Nawet myślałem, że zapytam właśnie jakąś kobietę, czy ci się podobają dżentelmeni, no.
1: Oczywiście, nie. Ale wiesz, ja jestem dosyć taka męska, nie? Więc ogólnie lubię dżentelmenów, ale muszą być tak męscy jak ja. Albo bardziej nawet. No wiesz, ja jestem po prostu stanowcza, nie?
0: Jak Red Sonia jesteś, że musisz znaleźć takiego, który cię pokona w walce i dopiero wtedy będziesz jego, jak Red Sonia jakaś.
1: Tak, bez kitu, coś takiego właśnie, no. Wiesz, musi być ktoś równy mi i wręcz wyżej niż ja i wtedy mogę szanować tą osobę.
0: Czyli raczej typ Konana, a mniej dżentelmena.
1: Wiesz, ciężko mi znaleźć słuchawki, tak.
0: A jak już cię pokona i będzie twój, to będziesz tak uwiśnięta u jego nogi, tak, a on będzie tak heroicznie stał na szczycie, czy raczej ty będziesz go trzymała na rękach, na przykład na tym szczycie, czy jak to będzie?
1: Tylko na chwilę mogę go trzymać, aż mi się nie znudzi i go puszczę.
0: Jak się nie spodoba, to go tak do góry podnosisz i z tego szczytu.
1: Tak go pierdolę po prostu, jak mi się znudzi.
0: No to się dowiadujemy tutaj ciekawych rzeczy o różnych upodobaniach. O, tu się
1: Jezu, ze mną od początku chyba różne upodobania, wiesz. Ostatnio, słuchawki znalazłam, zajebiście. Ostatnio sobie wspominałam, że tam drugą audycją, do której dzwoniłam, to było, ty chyba prowadziłeś audycję Jacy powinni być niewolnicy? Czy idealny niewolnik, a ja mówiłam tak.
2: Jakiego... Chciałbym pozdrowić swoją rodzinę i powiedzieć, że bardzo ją kocham.
0: No, proszę. To swoją rodzinę to chyba to do Beci było już, tu rodzina widzę, dobra.
1: Wow, jestem potrzeba twoją rodziną. Wow, ale krawiec tak twierdzi, wow. Aj. Dobra, poczekaj, włączę sobie słuchawki.
0: To jakieś dziwne rzeczy zaraz w tle usłyszymy takie nie, jakieś tam tupot małych stópek, co tam się dzieje w ogóle? Czemu słyszałem potrzebę u Beci?
1: Poczekaj, włączę sobie słuchawki. To jest ciężko trafić w dziurę.
0: To jest ciężko trafić w dziurę, tak? Czy potrzeba potwierdzić? Ja też mam czasem problem z trafieniem w dziurę.
1: Mam się na słuchawkach, możesz mówić jeszcze raz.
0: Czasem właśnie też mam problem z trafieniem w dziurę, bo jedno jest takie zielone, drugie czerwone i się mylą te kabelki.
1: Wow! Okej, aż ciężko mi stwierdzić, co mam powiedzieć.
0: Czasem muszę nawet wchodzić na czworakach pod biurko, żeby wsadzić w dziurę, ale tam jest ciemno i nic nie widzę i właśnie w złą dziurę wkładam.
1: Okej, grubo fuj. Wiesz, no... Wiedzę w dziurę, jak jest jasno.
0: Ja sobie tam latareczką świecę, no właśnie. No, wiesz, o czym jeszcze rozmawialiśmy, Becia? O ostatnim RPG-u nocno-radiowym. To też był taki temat dzisiaj. Sporo.
1: To był nudny trochę.
2: Chujowy
1: temat. Nie, serio. Na wcześniejszy się skupiłam jakoś w ogóle, ale ten ostatni był taki nudny. Że czułam się w ogóle, ale nudziłam się w sumie.
0: To ja tu analizowałem, interpretowałem i chciałem ten diament nieoszlifowany oszlifować i w ogóle się skupiliśmy tu na aktorstwie, jakie aktorstwo, jakie podejście do zasad. Zadzwonił sam autor i mówi coś tam chujowe.
1: Ja nie byłam autorem. Zacznijmy od tego, że serio nie byłam od początku. Ja ale... tylko jestem obserwatorem. Ale, no... ale po prostu, no, tak jak wcześniej Floki, super, ekstra, naprawdę, wyśmiernicie wyleciała. Później druga audycja, Zenek się postarał, naprawdę super. Tak, trzeciej było nudno, po prostu. Wytrzymałam oczywiście całą audycję, ale nudno było.
0: Na pewno na to, jaki będzie poziom, jak to wyjdzie, czy fajnie, czy nie, no to na pewno są ważne te rozmówki, różne dialogi, rozmowy, scenki, nie? I to, jak to zostanie fajnie pokazane jakoś na antenie, nie? Tak w uproszczeniu, no wiadomo, jest też historia cała, budowanie klimatu. Tutaj już mówiłem, że potrzeby robota mi się w sumie bardzo spodobała. No, gracze też dali radę. Samo to, że wzięli udział w takiej zabawie, że no jakoś tutaj dali radę, no to te też no, fajne w ogóle. Mi się to podoba bardzo. No, jakie, czy słabsze trochę, czy gorsze, wiadomo,
1: znaczy,
0: są...
1: Znaczy, jak powiedziałam, Floki zajebiście, bardzo mi się podobało. Naprawdę, Floki, tak jak się wczuła w rolę, to jest wow, naprawdę niesamowite. Ale ja też nie pamiętam ją z wcześniejszych audycji, nie? Tam, co spoilera prowadziliście, czy coś. Ale pamiętam, słuchałam tą audycję, jako ona była tam i w ogóle, więc bardzo mi się spodobało, że w ogóle znowu powróciła. Ale gdzieś tam właśnie już ta trzecia, tak właśnie Zenek, tej drugiej już się wczuł fajnie, zmienił głos, okej. I w trzeciej mi się podobało, że tak powiem, wszystkie postacie jakieś tam miały swój wątek, nie? I zobaczymy, jak to w czwartej, ale no właśnie... Póki nie będzie tak, że wszystkie role są jakoś skumate i w ogóle tak wczute, no to tam zawsze jest ten taki jakiś minut, nie? Można powiedzieć. Ale i tak, szanuję, naprawdę super wyszło.
0: No, trochę opowieść, trochę psychodrama, trochę okazji do pożartowania sobie, różne easter eggi i ludzie to lubią, bo wychwytują sobie, o, tutaj jakaś postać się pojawiła, jak Kundrat na przykład, nie, no to jest w ogóle niezłe show w ogóle, nie, i no to tutaj takie nocnikowe, faktycznie w nocniku szaleństwa, no bardzo nocno radiowe to wszystko i tak ma być. Tak jest, tak.
1: Nie, no właśnie, jeżeli chodzi o wyluzowaną stronę, to super, naprawdę, fajny styl, patrząc, no wiecie, jak to mnie potrzeba, prowadził jakieś poważniejsze tematy i w ogóle, więc nagle jak RPG wyszło, że fajna grupa w sumie spotyka się po to, żeby wyluzować, bo tak naprawdę, żeby właśnie się pod postacią jakąś tam okazać, to jest naprawdę spoko, nie? I myślę, że okej, nie? Nie wiem, jak tam na dusze radio, ale po prostu fajnie się ich słucha. Naprawdę coraz lepiej, jak się czują każdy w swoją postać, to naprawdę myślę, że...
0: A nie wydawało ci się, że gracze byli przez pewną część audycji trochę za bardzo spięci?
1: Znaczy, zależy kto, nie? Kto tak by uważasz? Znaczy, w sensie tak. Wcześniej jeszcze naprawdę Floki, super. Pierwsza audycja, the besta. Druga, Zenek się tak czuł akcentem, że naprawdę było słychać, że jakiś akcent się zmienił czy coś. Trzeci, no jednak tam słychać może tam tego bosaka, nie? Że trochę sztywniej czy coś. Ale jak już tak wszyscy fajnie się w trójkę zgrali, to myślę, że okej, nie? Serio, tak obiektywnie patrzą.
0: Tak. To wiesz, to nie zawsze nam chodzi o ocenę, po prostu dzielimy się wrażeniami, nie? Nie chcemy koniecznie krytykować czy oceniać nawet, tylko sobie tak rozmawiamy, a kto był najlepszy w czymś tam, nie?
1: Nie, no to super, serio, Floki, na przykład Floki mnie bardzo zaskoczyła, bo ja tam nie słyszałam jej właśnie w tym spoilerze, dopiero teraz niedawno tam audycje jakieś starsze usłyszałam, więc Floki, która nagle się pojawiła w RPG, naprawdę yo-yo, ziomal i w ogóle serio, szacun, bardzo fajnie zaskoczyła.
0: Czyli, czyli rozumiem, że nie, już masz odsłuchane jakieś spoilery z Floki.
1: Wiesz co, przysłuchałam chyba dwa, takie ostatnie.
0: I jak? I jak, właśnie... jak ci przypadły do biustu?
1: Super, fajnie. Naprawdę, ja jestem może najmniej przyzwyczajona do Floki głosów w realu, na żywo właśnie do gadania, ale bardzo lubię. Ma taki kobiecy głos i fajnie. Ja tam właśnie przysłuchałam na pewno jedną audycję o tych takich na faktach, jakichś historiach właśnie w filmach. I jeszcze jakiś tam, coś tam spoiler, nie? Ale bardzo fajnie się słuchało przede wszystkim.
0: Ciekawe, czy to ta na faktach to może właśnie była ta, do której się nie przygotowałem i o co ona ma żal do mnie. Ja się tam do jednej, dwóch czy trzech tam nie przygotowałem może za bardzo albo za mało, nie wiem, ale no. Ale mi się... Jasne, myślę, że w ogóle fajne są takie inne te spoilery po prostu i zawsze dwie osoby to już bardzo dużo zmienia. Jak dwie osoby prowadzą audycję, to już jest inna audycja niż jak jedna. Już abstrahując w ogóle od konwencji, profilu takiej audycji, pomysłów, jakichś patentów, zmienia się klimat w ogóle, sposób prowadzenia, są jakieś rozmowy, no, żarciki.
1: Jakby był fajny spoiler, to nawet ja mogę dołączyć. Nie? Tylko, bo na przykład tak, chciałam serio do Pukowskiego dołączyć do tych książek, ale on serio poruszył te lektury, takie poważne książki, co ja, obojętnie jak tam lubię poważne tematy, poważne książki, to czasem jednak do takich lekturowych rzeczy nie lubię wracać. Ale jakbyście fajny film poruszyli, to właśnie myślę, żebym się dołączyła i wtedy fajnie, nie? Ty, Floki, jeszcze ja, może potrzeba by dołączył jeszcze ktoś i wtedy... Jest grupa już ludzi, która fajnie w tym spoilerze by pod temat pociągnęła.
0: Fajnie, ja udostępniłem jakby luźne gadki, że to może sobie właściwie każdy poprowadzić pod tym szyldem. Czemu nie zrobić też tego ze spoilerem i nie zrobić różnych takich nowych zupełnie spoilerów. Przecież tak samo się robi w rozrywce ogólnie. Wypuszcza się jakąś nową konfigurację superbohaterów, coś nowego, zawsze trzeba coś dołożyć. No to tutaj nowością byłoby to, że można by posłuchać różnych ludzi w takim spoilerze, jak sobie o filmach rozmawiają, nie?
1: No, to ogólnie przede wszystkim tak, jak sobie już trochę jestem na tym radiu, ale to mi się podobało zawsze, że tutaj można serio pogadać z różnych punktów widzenia, naprawdę. I można być, że nazwijmy to szurem, można tu być naukowcem, można tu być religijnym, obojętnie, ale zawsze można powiedzieć swoje. I obojętnie później można być niewysłuchanym, czy tam zaatakowanym po swojej wypowiedzi, ale że jednak zawsze jest się tu w sumie wolnym sobą. I to mi się zawsze podobało tutaj w radiu, do Ocnego Radia.
0: Mhm. Usuń, dobra. Tak,
1: co
0: tak, usuń? No...
1: Źle powiedziałam coś?
0: Nie, bardzo dobrze mówisz, bardzo dobrze. Na sam koniec się trochę rozkojarzyłem, bo tu musiałem banika sprzedać, bo jakiś irytujący człowiek się tu zjawił. No, ale zgadzam się, też tak to widzę trochę jak ty, nie? No, a w nocnym radyjku wszystko się może zdarzyć. Tutaj są różne niespodzianki i to ludzie lubią, nie? Więc czemu nie jakieś nowe konfiguracje, jakieś nowe audycje zupełnie, jakieś eksperymenty? Zachęcam zawsze w ogóle. Różne rzeczy możemy tu zrobić.
1: Prawie lubię to w tobie to, że serio, czy ktoś pijany, czy naćpany, obojętnie w jakim stanie zadzwoni i serio, ty się dogadasz z każdym. To serio szanuję w tobie, że wiesz, że obojętnie jaki to ma stan, obojętnie jakim ktoś szurem, czy na faktach gada, nieważne. Ty się po prostu starasz dogadać z każdym i to serio szacun dla ciebie, bo ja bym tak nie potrafiła. A po tobie zawsze czuć to coś takiego, takie wyrozumienie, że serio, obojętnie w jakim jest ktoś w stanie, pogadasz z nim normalnie i to jest naprawdę wielki szacunek.
0: No dziękuję, no, bardzo mi miło, no, że tak, no to tak czasami mówią, że, no bo to o to chodzi, bo w radio jestem tutaj też dla ludzi i każdy chciałby sobie pogadać o czymś, to takie trochę, taka praca, no też, z tego to się też trochę bierze.
3: Bukowski.
0: Czekaj, bo tu jakiś donajcik ciekawy.
3: 100 lat. Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin 7 na 7 Etama. Mm-hmm.
0: Urodziny Etama są dzisiaj? Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin 7 razy 7, 49 Etama. Tak? Kurde, to nie wiedziałem nawet. Trochę tak łyso, nie? Bo w sumie można było zrobić imprezę urodzinową Etama.
1: No. Wow, ale w ogóle ja tylko dzwonię? Nie, nikogo nie ma tutaj na audycji? Oprócz mnie?
0: Tak, akurat tak się złożyło, że jesteśmy sami na antenie.
1: Wow, wow. A,
0: tak to, prawie. No.
1: To, dobra, okej, okay, jak jesteśmy tak prawie sam na sam, to myślisz o moich audycjach ostatnio. Wiadomo, że z potrzebą może i w ogóle, ale masz jakieś zdanie tam o moich audycjach?
0: Na pewno dużym twoim plusem jest to, że się zupełnie nie boisz jakoś tam, nie stresujesz wielce i że masz do tego taki, wiesz, pęd. Tu możesz nagrać z tym, z tamtym. Po prostu bawisz się trochę tym, nie? I to jest bardzo duży plus, myślę, bo to otwiera drogę do szybkiego uczenia się, bo widać, że to lubisz po prostu, nie? I ci to jakoś odpowiada. Więc możesz się szybciej tego uczyć, różne skille, jakaś otwartość tutaj dobrze zrobi na jakieś tam uwagi, na, wiesz, eksperymenty, bo uczymy się wszyscy przez eksperymenty. I raz sobie, nie wiem, czy tak masz, ale raz sobie, może tak tego nie analizowałem, ale... Może raz sobie spróbujesz tak, głośniej, raz ciszej, raz w takim stylu i zaczniesz się uczyć tak na doświadczeniach własnych, nie?
1: No, znaczy wiesz, ja tam po prostu im bardziej tam czuję się wyluzowana, no to tym bardziej rozmowa idzie taka czysta. Więc wiadomo, że tam pierwsza audycja, co tak prowadziłam sama, to była bardzo sztywna. Później z tobą, no to była też taka sztywniacka. Później po prostu
0: wypraszam sobie, jak jest ze mną, to jest wesolutko, kurwa, nie, to jest sztywniacka.
1: Nie, serio, ale przy tobie, a przy potrzebie, no to jest trochę różnica, nie? Trochę, tak? Się poczułam zaatakowana. Serio, bez kitu, trochę mnie zaatakowałeś tutaj, o zaklęcie czy coś, a później o, będzie ta seria zaczęła, nie, to wiesz, kiepsko, nie? Więc wiesz, takie, a potrzeba obojętnie, co powiem, to okej, to jest Becia i gadamy sobie, nie?
0: Może źle odebrałaś trochę moje intencje, bo ty wyobraź sobie, że ja tu jestem pan redaktor i muszę być trochę taki pan redaktor, a czy jak Diabolo wyskoczy, to coś tam, czy to egzorcyzm zadziała? Ja muszę się o różne rzeczy pytać, to takie nawet bezsensowne jakieś, a ty odebrałaś jako atak. A może atakowałem trochę, ale tak, żeby, wiesz, emocje podgrzać, nie? Żeby było kontrowersyjnie, coś tego. Bo to musi tak trochę być, no chyba sobie z tego zdajesz sprawę. Nawet czasami się podpuszcza kogoś, ale dobra, jak poczułaś się zaatakowana, to przepraszam, bo nie to było moim zamiarem.
1: Kurwa. Też, nie, no, ja nie mam nic do ciebie. I luz,
0: z grubsza.
1: Nie? W każdym razie, no, wiesz, ta pierwsza, znaczy ta druga audycja o magii miała pójść w inną stronę, więc nie, serio, nie umniejszam, że przez ciebie poszłam w inną stronę.
3: Krawiec to wolne
1: media. Ale serio, nie mam nic przeciwko ciebie, bo gdzieś tam po prostu mój stan psychiczny jest trochę inny niż twój właśnie na tamten moment, może na tą audycję. I okej, ale ja staram się robić to dla ludzi. I fajnie, jeżeli na przykład ostatnio mnie dużo osób pochwaliło, że jestem spokojniejsza i w ogóle, więc fajnie. Naprawdę dużo mi to daje radości. Więc gadam nadal o sobie, właściwie o swoich przeżyciach. I to jest fajne, nie? Że gadam nadal o swoich przeżyciach, ale na przykład z potrzebą jest mi łatwiej. I wiesz, i to nie umieszczam tobie. Przydodaję mu, po prostu z nim się gada łatwo, fajnie te pytania przepływają, a po prostu na przykład z tobą temat magii, no, był ciężki.
0: Absolutnie tego nie biorę do siebie, wiesz, ja się mogę trochę tu zgrywać, ale nie, bo doskonale wiem, że są różne konfiguracje, tak jakby, i niektórzy prowadzący się mają ze sobą lepszy flow, że tak powiem, nie? I po prostu, no, czujesz się w towarzystwie takiej osoby, w ogóle się nie męczysz, nie? I wszystko płynie jak na fali, nie? Takiej osoby, która ci odpowiada do współprowadzenia.
1: Wiesz, ja krawiec serio się z tobą dogadam, bo na przykład właśnie jak u Enkiego gadałam, jeszcze nie było mnie na tym radiu, to serio, ja pamiętam, jak ty dzwoniłeś tam do Enkiego i serio, byłeś taki właśnie psychologiczno-pokojowy. Serio, naprawdę zachłysnęłam się tobą, że serio chciałam usłyszeć, co tam prowadzić na tych audycjach i w ogóle, nie? Wiesz, to, że tam z potrzebą się dogadałam, to już jest oddzielny kontekst. Ale tak pierwsze co, jak usłyszałam ciebie i potrzebę, to tak u Enkiego naprawdę mówię, wow, fajny krawiec jest, taki pokojowy właśnie, z wszystkimi dobrze pogada, właśnie tak psychologicznie. I serio, myślałam właśnie, że pierwsze co, dogadam się z tobą. To, że się dogadam z potrzebą, to już oddzielny kontekst obok, serio, i to inny temat w ogóle poszedł. Ale krawiec, ja serio, pamiętam ciebie z tych audycji u Łękiego. Sorry, gadam teraz 3 po 3, ale jestem już w stanie takim 3 po 3.
0: Co ona się tak śmieje? Co ona, ktoś ją tam łaskoczy, że ona tak się śmieje, czy co? Ja nie wiem.
1: Nikt mnie nie łaskoczy, w każdym razie. Nie śmiej się. W każdym razie. Powiedziałam już, co miałam powiedzieć.
0: No tak trochę, wiecie co, łyso wyszło z tymi urodzinami Etama, ale to mam taką propozycję kapitańską. Myślę, że potrzeba chyba nie będzie w tym przypadku jakoś oponował czy coś. Może zrobimy oddzielną imprezę, specjalną imprezę nocno-radiową etamową, urodzinową, co? Co wy na to? To by było fajne. Byłaby cała audycja po prostu, no tak jak ostatnio były różne tu audycje urodzinowe, to byłaby i Etama, nie?
1: Okej. Ja na przykład jestem za. Ostatnio właśnie to urodzinowe. Ja przeprowadziłam swoją urodzinową, ale była tematyczna. Nagle Gumba wyszedł ze swoją, która trwała naprawdę wiele godzin. I później tu Zenka, która miała, okazało się, że jest tematyczna, więc naprawdę te urodziny w tylu postaciach to było tak różne. I przedstawiało się tak różnie. Po prostu każdy miał swoją wizję, nie? I zamiast każdy właśnie przedstawić od razu, że o, moje urodziny, to jak to tak, tak czy tak, to każdy miał co innego. I myślę, że przez to wyszło tak dziwnie.
0: No, miejscami dziwnie, bo na przykład słucham sobie Zenusia i słyszę coś takiego, co... No, dziś właściwie mam urodziny, ale to niekoniecznie będzie audycja urodzinowa, mam tu konkretne tematy. Oczywiście można, jak ktoś mi chce... jakiegoś donata na urodziny wysłać, to tu jest mój ten, no ale przejdźmy już do tematu. Wykonuję telefon. Urodzinowa po chuju fest, że tak powiem.
1: No, poetycko. Tak. Zenek od razu to tematycznie w ogóle, wow, to nie jest urodzinowo, chociaż zapowiada urodzinowo, ale nagle, wow, w ogóle co się dzieje? Tu nie ma być urodzinowo, tu ma być tematycznie. Więc tak, serio, okej. Nie dopasowałam się, ale w ogóle właśnie chyba przez tą zapowiedź. Zenek zapowiadał tak jakby wow, były urodziny, miały być takie serio wow, huczne czy coś, a wyszła nagle tematyczna audycja, no, więc
0: też tak
1: nie
0: to odebrałem,
1: się,
0: tak.
1: Że ludzie byli zaskoczeni.
0: Tak. Ty też byłem nastawiony na audycję jakąś imprezową, luźną zupełnie, a on nagle tutaj obroni jakiś tutaj... coś. No spoko, ja się nie czepiam, tylko po prostu no zaskoczenie. No, a
1: no, tu... Właśnie, a to zwłaszcza, że był weekend, nie? Więc ludzie bardziej chyba się wyluzowanej audycji czy coś i weekend, więc stwierdzili, wow, będzie śmiesznie czy coś, nie? A tu nagle masz na audycję.
0: No tak. A tymczasem dołączył do nas Ciosany z Kartofla. Witamy.
4: Witam miło wszystkich, pozdrawiam, na dzień dobry. I tak, tutaj została wywołana audycja urodzinowa Zenona, w której brałem udział.
0: O, znasz to z pierwszej ręki. Słuchamy, z pierwszej, słuchajcie, tylko w nocnym radio, to się dowiecie, takie szczegóły pikantne. Mów.
4: No właśnie, chciałbym powiedzieć, że... No było fajnie, z tego co ludzie mówili, to reakcje były bardzo miłe, ale to nie było to, co bym chciał, żeby było, bo no nie ukrywam, że no to był nastrój weekendowy i Zanek miał nastrój weekendowy, tym bardziej ja miałem nastrój weekendowy, a temat jest fajny i mówię o tych subkulturach, o których mówiłem. I myślę, że można by to jakoś pociągnąć dalej, bo o wielu rzeczach nie powiedziałem, a tak praktycznie to dotyczyło się to jednej subkultury, nie? Skinheadów wówczas. I myślę, że jeżeli byłyby chęci, tak już z Zenkiem wstępnie rozmawialiśmy, może to pociągniemy dalej. Także jeżeli ktoś nie był do końca zadowolony z tego, co usłyszał, to może będzie szansa posłuchać więcej. Zrobimy to już tak naprawdę na 100% na poważnie, bo to był spontan. To, co zrobiliśmy wtedy, to był spontan. I no, chciałbym, żeby to było pociągnięte, bo temat jest ciekawy moim zdaniem. I chcielibyśmy... No tak myślę, tak właśnie z Zenkiem gadaliśmy, że można by to zrobić tak historycznie od początku, tam od lat, nie wiem, wczesnych 60-tych, czy nawet wcześniej, no 60-tych powiedzmy, już nie ma się co wgłębiać bardziej. Od lat 60-tych do współczesności, nie? To, co się tyczy subkultur, moglibyśmy to zrobić. Tak, żeby to nakreślić tak naprawdę fajnie, nie? Tak powiedzmy, no tych subkultur, jakby tak spojrzeć, to jest tam powiedzmy, nie wiem, kilka, dziesięć może, może kilkanaście, jakby się tak już mocno rozdrabniać. I tak na przykład po dwie subkultury na audycję, myślę, że byłoby fajnie. I wtedy już byśmy się naprawdę przygotowali do tego fajnie, bo mówię, no to co było w zeszłym tygodniu, to był totalny spontan, nie? Ale i tak z tego, co widzę, to były pozytywne reakcje ludzi, którym troszkę to rozjaśniło temat skinheadów, nie? I to się też ciebie, Krawiec, tyczy, bo nie raz, nie dwa używałeś w audycjach stwierdzenia skinheads jako prymitywnych troglotytów napierdalających wszystkich takich ksenofobów typowych, nie? Już nie będę z tego wracał. Nieważne.
0: Znaczy, mówiąc w uproszczeniu, ty po prostu bardziej bazujesz na genezie nazwy tego ruchu, starasz się bardziej fachowo podchodzić, ale potocznie mówi się skinheadzi na łysych nazistów, no i od tego się już raczej nie ucieknie, czy skini, bo wiesz, bo możesz tu się teraz wypowiadać o różnicach między skinem, a skinheadem, a bonheadem i tak dalej, ale tak, to już są takie rzeczy, o których większość ludzi nie ma raczej pojęcia i...
4: Nie, właśnie o to chodzi, że mówiąc w ten sposób, to to się dyskredytuje tych skinheadów prawdziwych takich, którzy ten ruch jakiś tam kultywują, tą tradycję, bo to jest tradycja wywodząca się z lat 60. jeszcze i naprawdę, no, oni do tego przykładają dużą wartość. Ja skinheadem nie jestem.
0: Nie, no pewnie, wiesz, dobrze, że taką wiedzę sprzedajesz, jak najbardziej, no, zawsze się dowiemy czegoś, nie, i będziemy może bardziej fachowo nazywać.
4: Dobra, ale wiesz, to nie chodzi teraz o to, żeby dzisiaj o tym rozmawiać, nie? Jakoś tak szczegółowo. Chodzi po prostu o to, że możemy zrobić jakiś cykl, jeżeli będzie zainteresowanie, jeżeli ludzie gdzieś tam na Discordzie czy gdziekolwiek
0: pewnie
4: wyrażą
0: jasne
4: chęć usłyszenia o tym, myślę, że z Zenkiem byśmy to ogarnęli. I tak już na poważnie, naprawdę już tak byśmy się do tego przyłożyli, bo mówię, w zeszłym tygodniu to był spontan.
0: Rozumiem.
4: Teraz byśmy to zrobili tak na poważnie.
0: Mhm. Becia, jesteś z nami jeszcze?
4: I to jest jedna rzecz. I teraz druga rzecz, właśnie pytanie do Beci. Becia, obejrzałaś filmiki, które dostałaś ode mnie?
1: Nie ma. Tak, tak.
4: I co?
1: Tak, słucham. Bardzo serio to pasuje do mnie, tak powiem.
4: No mi się tak właśnie wydaje, że do ciebie to pasuje zajebiście, nie?
1: Tak, bo tak. Właśnie po twoim charakterze bycia. Właśnie ja oceniam nie ludzi, czy jest facetem, czy mężczyzną, czy kobietą, czy młodą dziewczyną. Po prostu po stylu bycia. I dlatego właśnie cię stany serio twoim stylem bycia zainteresowałeś mnie i jak powiedziałeś, że jesteś anarchistą, to stwierdziłam, wow, chyba to jest ciekawe, żebym to zagłębiła. I serio, jak tak wsłuchałam się w te filmiki właśnie, co wysłałeś, to pasuje do tego stylu bycia czy poglądu.
4: Tylko wiesz co, Becia, bo tutaj w Nocnym Radiu, sorry krawie, że taką trochę robimy prywatę, nie? Na audycji, ale bo ten anarchizm to jest inny anarchizm, na przykład o którym wódz mówi. Nie wiem, czy kojarzysz wódza i jego wywody o anarchizmie. Tak, ale tak. Tam jest taki filmik, ten kanał, który ci podesłałem, tam trzeci chyba filmik jest właśnie odnośnie anarchokapitalizmu, jak się do tego odnosi reszta anarchistów. I konkluzja jest prosta. Nikt z anarchistów nie uważa anarchokapitalistów jako anarchistów, tak naprawdę. Ale to już nie będziemy w to wnikać. Nie tutaj, to sobie pogadamy prywatnie. Następna sprawa, którą chciałem poruszyć. Mówiliście o RPG na antenie radia. Nie będę się wypowiadał, bo się nie znam na tym. Nigdy w to nie grałem, nigdy nie jakoś się tym nie fascynowałem, ale bardzo mnie fascynuje, się fascynuje, no może zbyt duże słowo, ale lubię roleplay na bazie GTA. To już o tym mówiłem nie raz. Pewnie nie wszyscy słyszeli. Jest opcja taka, żeby zagrać sobie w roleplay na bazie GTA. To jest bardzo prosta sprawa. Trzeba mieć po prostu oryginalną grę GTA 5, bo były też wcześniejsze wersje takie już typowo takie pisane, ale skupmy się teraz na tym roleplayu na bazie GTA 5. To jest prosta sprawa. Trzeba sobie sięgnąć platformę 5M, nazywa się to 5M. Ściągamy 5M, mamy oryginalne GTA i wchodzimy sobie na serwery. Serwerów jest mnóstwo. To są tysiące serwerów na całym świecie. W Polsce podejrzewam, że jest tych serwerów obecnie.
0: Dobra,
4: gdzieś,
0: geek alert tutaj mi się włącza. Geek alert.
4: Nie, absolutnie. Nie. Klamy,
0: no,
4: nie.
0: Ale spoko, wiesz, to no, rozumiem. Fajna opcja, no to GTA.
4: Nie, po prostu.
0: RPG. Ale nie musimy się w jakieś tam szczegóły wdawać w sumie o tej porze już i w takiej audycji, o jakichś tam serwerach, połączeniach.
4: Dobra, to ja skrócę. Nie będę mówił, jak to robić. Chodzi o to, że masz po prostu GTA i możesz sobie pograć w roleplay. Czyli na silniku GTA grasz w grę, która nie jest to GTA fabuła, nie jest to GTA online, jest to GTA, gdzie gra ileś tam ludzi na serwerze i możesz odgrywać wszystko. I ludzie odgrywają tak zajebiste rzeczy, że się w głowie nie mieści. Tylko trzeba trafić na dobry serwer, bo serwer dobrych serwerów jest mało. No trzeba mieć trochę wiedzy na ten temat. Jak się dostajesz?
1: Niech żyje Etam nam!
0: A kto? Niech mu gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie. Nie, no właśnie, kurde. Trzeba zrobić jakąś imprezową audycję, etamowo-imprezową.
4: No, ale Etam teraz działa już indywidualnie, już tam odłączył się zupełnie, już tam ma swoją tą platformę na... Gdzie on tam nadaje? Na YouTubie, nie?
0: A ty, Becia, mówisz, że co, że punkowa dusza jesteś też?
1: Czy punkowa? Ja jestem wolnościowa przede wszystkim. Ja lubię ludzi, którzy są sobą. I dla mnie to jest przede wszystkim, to jest najważniejsze, żeby ktoś był sobą. I serio, czy tam Jezusa wyznaje, czy szatana. Dlatego na przykład kurdiata lubię, bo jednak jest, nadal wyznaje Jezusa.
4: Ja wam powiem jedno, jeżeli mogę powiedzieć, jeżeli mogę się wtrącić, powiem wam, że...
0: Możesz.
4: Mnie strasznie mierzi to, że słowo wolnościowy, wolność i odmieniane w każdych przypadkach, jest często używane naprawdę w takich dziwnych jakichś historiach, gdzie to nie jest wolnościowe, nie? Nie chcę teraz już jakoś tam mocno wnikać, nie? Ale no wolność to jest coś pięknego, nie? Wolność to jest coś, co toleruje wszystkich. Dobra, no kurwa, no muszę to powiedzieć. Dobra, powiem to. Anarchokapitalizm nie jest wolnością. Nie jest, bo o to mi chodzi. Anarchokapitalizm nie jest wolnością. Anarchokapitalizm jest uciskiem, bo oni tak naprawdę nie chcą, żeby były struktury poziome, tylko pionowe. I zawsze jest ktoś nad kimś. I mało tego, co jest najważniejsze dla mnie, co mnie najbardziej boli, oni nie wykluczają policji i wojska. Za nich powinna być policja, powinno być wojsko, które będzie gnębiła ludzi, tylko że prywatna. Nie tak jak teraz jest, że policja jest państwowa w obecnych realiach naszych.
1: Ale co to ma znaczenie tak naprawdę, wiesz?
4: No właśnie nie ma znaczenia.
0: No właśnie,
4: policja
0: też...
4: jest policja. Policja jest policja. Czy policja będzie państwowa, czy policja będzie prywatna, to jest zawsze policja. I policja będzie jebała nas po dupach. I
0: no i Becia było go uruchamiać teraz.
4: Anarchiści tego nie chcą.
0: Teraz będzie...
4: Dlatego kapitalizm nie jest anarchizmem.
0: Widzisz, Becia było pytać, było uruchamiać Ciosanego, teraz będzie nam o anarchizmach...
4: Nie będę.
1: Nie, ja serio z Ciosanym już na privie nawet pisaliśmy, bo bardzo mnie to interesuje, bo może ja jestem właśnie taka otwarta, w jakieś klimatyczne, polityczne rzeczy się nie wtrącą, ale anarchizm, jak usłyszałam od Ciosanego, i po prostu po jego stylu becia, bycia.
4: Sorry. Nie zajmę, stylu becia.
0: Sorry. Tak dzisiaj tutaj ale rozpytuję, jego... no. Becia tak tutaj rozpytuje ludzi trochę. Coś bym się o tobie dowiedział jeszcze ciekawego w ogóle.
1: A co byś chciał się dowiedzieć?
0: Umiesz się bić na przykład? Takie pytanie mi przyszło do głowy.
1: Tak, umiem.
0: Ale co, tak skopa? Tak skopa bardziej?
1: Skopa nie, ale tak z pięści brej dostał już nie jeden.
4: Ale Becia, tak trzeba.
0: Bardzo są dobrze.
4: Są sytuacje, kiedy no trzeba.
0: Bardzo mi się takie coś podobuje. Ktoś fika, skopa w ryja, nasen z buta, no. Piochy.
4: To jest tak samo jak z bronią palną. Powiedzmy, że generalnie lewicowe ruchy nie popierają posiadania broni, bo jest to tam straszne, bo tam będą się dzieci strzelać w szkole i tak dalej. Ja, no anarchizm generalnie jest teoretycznie taki anarchizm prawdziwy, nie ten prawicowy typu wodzu, tylko taki anarchizm prawdziwy jest no taki, że tak do tego podchodzi średnio, nie? Ja generalnie uważam, że posiadanie broni jak najbardziej, każdy powinien posiadać broń, każdy powinien się bronić.
0: Mamo, jeszcze 5 minut.
4: Ej, dobra, krawiec, jak się to się zawijam.
0: Nie, przepraszam, że zasnąłem, ale to nie, po prostu tak śpiący dzisiaj jestem, w ogóle taki cały dzień, wiesz, robota. Wiesz.
4: No, cały dzień, co robiłeś cały dzień?
0: Różne rzeczy się robiłem. No,
4: jakie różne rzeczy robiłeś?
1: Ja ogólnie Ciosany, rozumiem cię w całym temacie. Znaczy, staram się zrozumieć i w serio wziąć to na poważnie ogólnie, co mówisz. Ogólnie ja szanuję wszystkich rozmówców, którzy ze mną w ogóle po prostu rozmawiają, nie?
4: Ej, no właśnie Becia, Becia, wiesz co, chodzi o to, że tutaj można, chodzi mi na radio, nie? Można pogadać naprawdę z różnymi ludźmi, masz różne poglądy, i sobie możemy zajebiście pogadać. Ja sobie zawsze mówiłem.
0: Każdy tutaj, dzwoni tutaj do Nocnego Radia i się jara tym, że tu można, każdy z każdym może.
4: Ale krawiec,
0: to właśnie takie radio, to takie jest radio trochę LGBT, tak mówiąc w przenośni, bo tu każdy z każdym może. I ciągle każdy z każdym to robi, tu rozmawia.
4: No, no ale kurwa, LGBT. Nie chodzi o LGBT. Bo ja z moimi poglądami teoretycznie powinienem wspierać LGBT, a mam do tego taki stosunek średni z pewnych względów, o których mówiłem ludziom nieraz na Discordzie. Tutaj tego nie będę powtarzał, bo nie jest czas i pora teraz. Ale...
0: A jakbyśmy tak Beci się zapytali, na przykład, jaki ona ma stosunek do tego LGBT całego, to mnie ciekawi. I nie wiem, szczerze mówiąc, czego się tu spodziewać.
1: Znaczy, już wiele razy mówiłam właśnie, że do lesbijek może, tam mam wcześniej już zapoznany stan sytuacji i jest okej, ale gdzieś tam na przyszłość takie wyrównane, wymieszane, to jest takie średnie, nie?
4: Ale dajmy
0: skończyć Beci, może jeszcze no chciała coś powiedzieć.
4: Mów Becia.
1: Nie, znaczy ostatnio właśnie tam na Discordzie jak miałam taką prywatniejszą rozmowę, w sensie prywatniejszą, po prostu bliższą tam szczerą, że tak powiem, tamtych lat, seksualną, szczerą seksualną, można tak można powiedzieć, rozmowę. Po prostu to wiecie, to było otwartsze i sobie byłam, czy właśnie byłam kobietą, ale te rozmowy były otwartsze, a wiecie, teraz jestem starsza, to gdzieś się wtrążają w jakieś takie rozmowy już, o jesteś kobietą, wow, tu już jesteś taka i owaka, to trzeba z tobą tak rozmawiać w ogóle i to jest kiepskie, nie? To już jest mniej otwarte, albo o jesteś kobietą, to przeklinasz. I to serio nie pasuje, nie?
0: Czyli nie lubisz jakichś tam stereotypów, tradycji za bardzo, jesteś za wolnością raczej. No i takie różne... No, chyba raczej rozrywkową też osobą jesteś, która się umie bawić. Tak sobie ciebie wyobrażam, nie? No bo wiesz, radio to zawsze teatr wyobraźni. Sobie tu wyobrażamy, kto tu jest kim, kto coś tam. Na przykład wygląd. No to sobie wyobrażam, jak usłyszałem, że gdzieś tam anarchia coś, jakaś taka czarownica anarchistyczna w ogóle.
4: Ej, a mogę zapoznać gwoździa?
0: No, dawaj.
1: Już.
4: Zawsze mnie na maksa rozpierdalało, jak niejaki prowadzący audycję o spiskach i rzeczach niewyjaśnionych opowiadał, jak on to z anarchistami jakieś tam robił demonstracje przeciwko, nie wiem, tam kurwa już czemu, nie pamiętam, bo to już było dawno, nie? Tych manifestacji było dużo. Ale on opowiadał, że z anarchistami z Gdańska organizował, on tam był głównym organizatorem jakiejś tam manifestacji, nie? I gdyby
0: nie wiem, czy tak mówił, nie wiem, czy tak mówił, że był głównym organizatorem, raczej nie, po prostu opowiada czasami historie dawne, jak uczestniczył w czymś i dobrze, że uczestniczył Michał w takich ruchach.
4: Nie, no dobrze.
0: Ale też może tutaj, wiesz, nie krytykujmy nieobecnych, może dobra, teraz zrobiliśmy grubą kreskę i staramy się tam, wiesz, komuś tam nie wypunktowywać tu na antenie, że coś tam.
4: No dobrze.
0: No jak ty się, Becia, odniosłabyś w ogóle?

0: W każdym razie. Zapomniałam, o co mi chodziło. Sorry, troszeczkę.
1: Zachowujesz się dzisiaj trochę jak Harley Quinn, o której wcześniej mówiłem w audycji.
0: Ale właśnie bardzo pasuje. Harley Quinn to jest moja altera.
2: Alterego.
1: O, proszę.
2: Krawiec.
1: No.
2: No. Zjemy wora, nie? Więc można wszystko dzisiaj.
1: Wora zjarałeś? Co?
2: Nie, no mówię, że luzujemy wora, tak jak ty napisałeś, aha, więc można wszystko.
1: Aha, no tak, można wszystko, luzujemy wora. A nie wiem, czemu pomyślałem o czym innym, że...
2: A, no kurde, no wiadomo, nie?
1: No tak.
0: Czyli nie przez siły realizmu, tak? Dobrze rozumiem? Czy to dobrze tam? Że ogólnie wszyscy najarani, pijani, jest już sobota w nocy w sumie. I wszyscy mają fajnie, nie? Czy dobrze rozumiem?
1: Dobrze, bardzo dobrze, wręcz doskonale. Doskonale oddałaś tutaj klimat, ideę nocnego radia.
0: No widzicie, czyli pasuje, nie? Bo zawsze z buta wjeżdżałam. I jestem, i pasowałam po prostu. Jestem kobietą, ale pasuję gdzieś tam do tego poczucia humoru.
2: Becia, i wiesz co, i właśnie to, co my teraz zrobiliśmy przez ostatnie, nie wiem, 20-30 minut, to będzie to, że później w innych radiach będzie, że w nocy w radiu to pijaki, narkomani.
1: O Jezu, ty zobaczycie, jak to się skończy.
0: No, serio, właśnie, serio, do ciebie napisałam właśnie ze względu na to, że poczułam właśnie ten luz bycia sobą. I serio, poglądy polityczne czy coś, to jest ciężko u mnie i w ogóle, ale czasami właśnie z tobą poczułam coś takiego podobnego, taki flow podobny, dlatego ja o tym anarchizmie zaczęłam się pytać. Nie, właśnie to nie było takie prosto, że to polityczne czy niepolityczne. Po prostu, że polubiłam ciebie i twój charakter pasował do mojego. I dlatego się zastanowiłam, jak to wygląda.
2: Ja ci tylko powiem jedno. Nie słuchaj wódza. Nikt nie słuchaj wódza, co on mówi. Bo to nie jest anarchizm. Anarchizm, prawdziwy anarchizm to jest to, co ja mówię. To jest najważniejsze.
1: Bo dobra, to wódz miało nie być o anarchizmie.
2: Wódz jest kapitalistą i on będzie cię upodlał, jak tylko będzie mógł. Anarchizm prawdziwy jest u mnie. Żartuję teraz, ale tak jest.
0: Krawiec, ja posłucham ciebie, bo widzę, że tu kapitalizmy inne, anarchizmy, kurwa.
2: Nie, dobra, nie, bo dobra, nie gadajmy o tym. Pogadajmy o czymś takim luźnym bardziej.
1: Wiesz co, to ja sobie tu może...
0: Nie, czy woda jest mokra? Jak myślicie, woda jest mokra, czy słucha?
1: Ciosany, pewnie się obrazisz za to, ale zacznę wietrzenie anteny i zacznę tak sprytnie, że od ciebie. A z Becią to tak się pożegnam, że niby już tam, już kończymy, a jakiś temacik tam zaraz rzucę i będziemy sobie tu gadali o luźniejszych sprawach niż anarchizmy. Ale tobie też dziękuję za telefon.
2: Bo co się robi, taka trochę rozmowa prywatna między mną a Becią. Dobra, wywalaj, krawiec, wywalaj.
1: Właśnie, gdyby była prywatna, to by było właśnie fajnie, a tutaj...
2: Jak fajnie.
1: Bym se posłuchał różnych ciekawostek.
2: No to dobra, to kontynuuj.
0: Krawiec, to już prywatne. Coś tam.
1: Dobra, trzymaj się ciosany, może ktoś jeszcze dołączy.
2: Dobra, trzymajcie się.
1: No, siemka. Dzięki za telefon. No.
2: Poczekaj. Krawiec.
1: No.
2: Jedna rzecz. Chciałbym, żeby na Discordzie... Chodzi mi nawet o Discord. Żeby na Discordzie był odzew, czy chcecie gadki o subkulturach. Jeżeli będziecie chcieli z Zenkiem, to zrobimy.
1: Dobra, to tam piszcie swoje zdanie.
2: Na trzeźwo.
1: Tak. Dobra. Swoje zdanie. No, ludzie, co tam myślicie? No, dzięki ci, Osany, do usłyszonka, trzymaj się, cześć.
2: No dobra, na razie. No.

0: dobra, chyba zawiedziony trochę jest, ale nie wiem, ja działam trochę na spontanie i teraz na przykład liczę, że może znowu ktoś ciekawy zadzwoni, a może sobie chwilę po prostu z Becią pogadam o czymś zupełnie luźnym.
1: No jasne, krawiec. Ze mną możesz pogadać o czym chcesz. Tak na pewno. Ja z chęcią z tobą pogadam o luźnych tematach, serio. Ostatnio właśnie wspominałam, jak się pojawiłam w ogóle od Enkiego tutaj do ciebie. Także ja myślę, że tak jak ludzie tam mają mnie zdystansowaną czy coś, to ja tak mam jakiś związek emocjonalny czy jakąś historię związaną z Nocnym Radiem.
0: A była taka jakaś audycja, która ci szczególnie jakoś przypadła do gustu, cię zainteresowała, jakoś tak zrobiła na tobie wrażenie? No bo trochę tego jest, nie? To już gigabajty tutaj, morze całe audycji. Czy natrafiłaś, odsłuchując archiwum? To też takie ciekawe jest, bo ktoś już... Trafiają nowi ludzie tutaj, różni też mają do odsłuchania często archiwum. Nina na przykład często dzieli się opinią na temat jakiejś starszej audycji, to jest fajne. No, miałaś taką jakąś audycję, która jakoś tak mocniej, bardziej cię poruszyła?
1: Wiesz co, właśnie ostatnio wspominałam twoją audycję, co mówię, że jacy byliby doskonali...
0: Niewolnicy.
1: Niewolnik dokładnie, dokładnie, dokładnie. A ja zadzwoniłam wtedy, jakiego bym chciała niewolnika mieć, nie? I myślę, że to był taki próg, gdzie już bardziej zadzwoniłam, tak bardziej bez dystansu, otwarcie już siebie pokazałam i w ogóle. Tak, tak. Myślę, że to była ta audycja właśnie, nie? Że mówiłam już, jakiego bym chciała niewolnika. Chociaż tytuł był właśnie taki, jaki by był idealny, nie wiem. No? I to myślę, że była taka granica, a już później łatwo poszło.
0: No, na pewno dobry niewolnik to taki, który sobie nie zdaje sprawy z tego, że jest niewolnikiem, nie? I pozostanie nim być może już na zawsze, bo to będzie dla niego normalny zupełnie stan. Moim zdaniem to grozi współczesnemu człowiekowi. I to jest już taki ostateczne, najbardziej takie... Może groźne właśnie niewolnictwo, bo człowiek, który czuje, że jest niewolnikiem, jest tam źle traktowany, on się w końcu zbuntuje, zbierze jakąś armię, zawsze jakaś szansa jest, a taki współczesny człowiek, który wpadnie w jakąś dziwną pułapkę rodem z serialu Black Mirror i nagle obudzimy się w jakimś świecie, totalna inwigilacja, zamordyzm, kierowanie nami jak robotami już w ogóle, nie? No...
1: Znaczy, to właśnie zależy wszystko w sumie od tego, czego się oczekuje, nie? Bo jak się nie oczekuje nic i tam okej, zobaczymy jak to będzie, no to obojętnie jaki to jest robot, tam po prostu jaki kto jest. I się przyjmie tą osobę, nie? A jak już się wymaga czegoś więcej, no to zawsze jednak właśnie nawet właśnie w tym takim szurskim temacie, że tak powiem, nazwijmy to, kto tam nazwie płaską ziemię okrągłą, czy tam jajkiem, no to jest jednak tacy ludzie, którzy po prostu już chcą jakoś nazwać, nie? Ten szurski tam. I to jest też i tak ciekawe, nie? Że serio, obojętnie jak to jest tam szura, to dla tych osób się wydaje to naprawdę poważny temat. I to jest ciekawe. I to jest ciekawe i to jest naprawdę fajne. To jest fajne, żeby poświęcać temu czas.
0: Ale ciebie chyba bardziej interesuje na przykład spirytualizm, magia, różne takie rzeczy niż technologia, nie? I technika?
1: Znaczy to ma się jedno z drugim, nie? Bo serio, nauka, a technologia naprawdę ma... Ma się takie... Tematy są bardzo przesikające siebie.
0: Przesikające się, no, rozumiem, rozumiem. Faktycznie te tematy się przesikują. Przesikują się te tematy. Zasikane tematy.
1: Nawzajem sikają się na siebie.
0: Oj, tam chyba nie dosłyszałem za daleko od mikrofonu.
1: W każdym razie chodziło o to, że zapomniałam.
0: Ja też już zapomniałem. A ja się nawet cieszę, jak ktoś do mnie zadzwoni w takim nastroju imprezowym bardzo, bo to jest fajne. Można się pośmiać, pożartować, nie?
1: No właśnie na tym ostatnio o rodzinach Gumbala zadzwoniłam serio pierwszy raz i chyba ty mnie pierwszy raz przestraszyłeś, że mówiłeś, że o, bo tu poważne tematy, faceci gadają, no to się rozłączyłam. Później drugi raz coś tam, że też śmiech i to się rozłączyłam. Trzeci raz dopiero zostałam najdłużej, jak już byłam naprawdę pijana, że tak powiem. Ale bo taki kontekst wyszedł, nie? Że serio, że byłam pijana, to dopiero wyszło, o tu baba zadzwoniła pijana, to można tam pokazać, nie? Tak się poczułam.
0: Mhm. A jakbyś tak ogólnie oceniła męską część słuchaczy, nocników, tutaj ich zachowanie, ich podejście do kobiet. Czy prawdziwe mogą być takie moje teorie, że w ogóle Polacy mają tendencję, taki patriarchat i to się przekłada na wiele rzeczy, na przykład, że kobiecie częściej się przerywa, nie daje dość do słowa, wypowiedzieć jej. Ja to takie coś, jak wydaje mi się, że wychwytuję i to jest wkurwiające trochę, bo to jest takie niesprawiedliwe traktowanie. No, ty się kobieta, no, ja ci wytłumaczę, nie? Kurwa, i taki.
1: Nie, co? masz rację. Właśnie w potrzebie mówiłam, że słuchajcie, kiedy jest taki akcent inny, że wow, jesteś kobietą, więc zacznę do ciebie inaczej mówić. I to słuchaj, naprawdę. Właśnie to zauważyłam, tak w realu. Ale jak to powiedzieć? Właśnie ja nie jestem aż tak kobiecą stroną, żeby wytykać każdy błąd. Ale właśnie jest ten moment, w którym serio już ciśniesz, że ktoś jest kobietą po prostu i ciśniesz po prostu po kimś, że już nie rzecz, czy facetem, czy kobietą, tylko po prostu już ciśniesz po kimś i słuchać ten pocisk. I jest ten fragment po prostu, w którym to słuchać i jestem kobietą i to słyszę. I jest jednak, no serio, po prostu to słychać, nie?
0: Czy znajdź swoje miejsce, kobitko, w radiku? Możesz jeszcze zostać spierdolona ze stanowiska. Tu piszą, że krawiec, Boży człowiek. To właśnie pięknie napisał. Jan Papeł Długi napisał. 35 zł wyszło. Przepraszam. Się wzruszyłem. No. Także Jan Papeł II, a na antenie Becia jest, fajnie się gada z Becią. Becia jest wesoła, a ja lubię raczej wesołe osoby niż smutne. Chyba wszyscy lubimy wesołe osoby, nie?
1: No, ja krawy też cię bardzo lubię ogólnie. Wiesz, różnie to bywa z twoimi audycjami, wiadomo. Jedna jest poważniejsza, druga mniej, ale zawsze jednak staram się być wyluzowana. I myślę tak, jak jestem szczera, po prostu być sobą, tak myślę, że ty też starasz się być prawdziwym sobą.
0: Fajne są szczere, wesołe osoby. Wszyscy lubimy obcować. Może takie osoby się nie we wszystkim sprawdzają, bo wiadomo, że no, jesteśmy bardzo różni i w różnych rzeczach jesteśmy dobrzy, w różnych rzeczach się sprawdzamy. A jeśli chodzi o przebywanie z kimś, to zdecydowanie tutaj osoby wesołe, jakieś takie zdystansowane, wprowadzą dobry humor, pożartować, co można, wyluzować się, to się sprawdza, to lubimy w towarzystwie takich ludzi przebywać. Ale smutas może też jest ważny i się przyda do czegoś gdzieś tam komuś, nie wiem, do czego. Jakiś taki smutny, upierdliwy, wyobraźmy sobie jakiś, pan Włodek, mamy tutaj pana Włodka w radio, chyba nikogo nie urażę, nie ma żadnego Włodka. Powiedzmy, że jest taki jakiś smutny, upierdliwy, ze wszystkim ma problem, kurwa, nudzi, jest awanturniczy jeszcze. Coś mu powiesz, to się obrazi, cię wymyśla. Potem będzie cię przepraszał. Dzwonił do ciebie o 5 rano. Czy, nie wiem, Becia, jakoś skomentujesz? Becia chyba zasnęła. No dobra, słuchajcie, Becia, jesteś tam?
1: Nie, serio. Ja miałam na przykład kolegę właśnie, co miałam ojca, który prowadził tam no, lodziarnię, nazwijmy to tam, taką, no, lodziarnię, ale właśnie taką, serio, wpływową, że tak powiem. Zapomniałam słowa, więc wiecie, przykro mi, jakoś przeżyję, co to. Tak, i w każdym razie, myślę, że wspomniałam, o co chodzi.
0: No, ja też już, no taka pora, trochę możemy być rozkojarzeni. A wcześniej powiedziałaś, że Harley Quinn jest, że lubisz tą bohaterkę, a ja też ją polubiłem, no jest fajna, ona jest, przede wszystkim, ona jakoś tam wysoko jest w rankingach w ogóle, jeśli chodzi o, jak to powiedzieć, o złoczyńców w spódnicy? Złoczyńczynie? Jak to się mówi? No nieważne. Jest moja ulubiona psychopatka pewnie.
1: Ciężko zmienić, nie? I to jest właśnie ciekawe, że serio, obojętnie jak to się jest męski czy kobiecy, to jest właśnie takie ciężko zmienić. I to jest ciekawe, naprawdę, że naprawdę obojętnie jaką się jest płcią, bo serio, jak, czy jest się facetem, czy mężczyzną, to jest obojętne. Muszę coś śmiać. Przepraszam.
0: Bystroko napisał na czacie: Krawiec, mam pomysł na audycję w Nocnym Radio na temat masarni. Dzięki, Bystroko. To lubimy takie wnioski racjonalizatorskie właśnie. Myślę, że audycja o mięsie ogólnie. No. Tak.
1: Bystroko, kiełbasa, coś tam, grillowane sprawy. Myślę, że Bystroko lubi kiełbasiane tematy. Lubi je, w sensie, że...
0: No tak, no tak. Słynne tu kiełbasiane klimaty. No, a powiedz, Becia, która Harley twoim zdaniem fajniej wygląda? Ta w klasycznym kostiumie, czy ta taka najbardziej współczesna? Taka... Z kucykami i z baseballem.
1: W sensie, no w sumie to bardziej współczesna, nie? To z baseballem i w ogóle. Taka, no serio, taka aktualna, że tak powiem. No. Lubię ją, nie? To w sensie, że skończyła psychologię, ale świetnie to. To myślę, że taka akuratna jak ja.
0: No i to jest właściwie bardzo mądra kobieta i wykształcona i się na niesamowitych rzeczach zna, tylko ona zgrywa cały czas taką głupią blondynkę i zachowuje się jak takie bimbo, nie? Jak takie totalne bimbo. Nawet ona biega w jakichś adidasach, jakieś kolorowe, tandetne najbardziej ozdoby, cekiny, jakieś, nie? Kamyczki. Ona jest taka... To jest ciekawe zagadnienie, czy ona faktycznie taka jest, na ile ona naprawdę taka jest, taka dziecinna.
1: Taka dziecinna jakby, nie? No, dokładnie dziecinna. No, ciekawe to jest.
0: Na ile to jest poza, nie?
1: No, ja niby jestem właśnie kobieca, czy też, ale też ciężko mi czasem zrozumieć tak jej poza taką właśnie, nie że kobiecą, ale takiej właśnie taką wyzwoloną kobiecą stroną, że tak powiem. Więc obojętnie jak jestem właśnie otwarta, serio, fajnie dogadam się z różnymi stylami gadane, czy tam męskimi jakimiś po prostu gadaniami, bo to jest ciężko czasem zrozumieć, ale jak już jest otwarty temat, to czasem ciężko i zobaczymy jak to jest tam dranem.
0: No. Harley to w sumie jest gimnastyczka, włamywaczka, biolożka, no, sztuki walki też. No, ciekawe ma skille. Nie jest jakaś taka wymaksowana, nie? Tylko to daje duże pole do popisu do przygód różnych jej, bo to jest taki odpowiednik Deadpoola trochę, wydaje mi się, że to ma być na wesoło, to ma być trochę takie beztroskie, jak beztroska też jest sama Harley. ale ona w sumie w tej bardziej hardkorowej wersji miała po prostu elektrowstrząsy, jej zafundował Joker, chłopak, i jej się coś w głowie przepaliło już zupełnie, ona wcześniej była nim tam zafascynowana w jakiś sposób, ale dostała takiego, no coś tam jej się porobiło w głowie i może dlatego taka jest, może to nie jest ani żadna poza, ani nic, chociaż to zawsze można się zastanawiać, na dwoje babka wróżyła, no ktoś może taką wersję bardziej go przekonywać, ktoś kogoś innego inna wersja, nie? To jest fajna postać po prostu, ciekawa. A co do kostiumu, to są zupełnie inne w sumie kostiumy, bo ten taki kostium Arlekina, to ona bardziej na włamy może sobie wkładać, nie? Też ten kostium raz jest ze skóry, raz z jakiegoś plastiku czy czegoś. W różnych odmianach taka bohaterka występuje. Raz jest młodsza, raz starsza. Widziałem jakąś wersję, gdzie ona ma 40 ponad lat. Gdzie indziej jest młodziutka. To już taki uniwersalizm, nie? Bohatera. Dobra, Becia, słuchaj, dzięki za fajne pogaduchy. Halo, jesteś, Becia? Dobra, słuchaj, no pewnie mnie słyszysz gdzieś tam.
1: Tak. Nie, do widzenia.
0: Trzymaj się. Cześć.
1: Na razie.
0: No hej, hej. No, dziś takie luźne, imprezowe telefony się przeplatają z różnymi telefonami, takimi bardziej merytorycznymi, poważnymi, no ale to taki urok luźnych gatek, no, że różne się tu rzeczy mogą zdarzyć.

Już o różnych rodzajach kiełbasy rozmawiają. Kiełbasa taka, owaka. No, ja wiem, że raz jest kabanos, jakiś, raz salami, to ja wiem, różne są te kiełbasy, no. Jeszcze gdzie indziej pojawia się serdelek. To taka śląska, zwyczajna, o, zwyczajna. Taka zwyczajna, to najpowszechniejsza, czy najczęściej zwyczajna. Okej, dobra.

No dobra, pora już jest taka, że najlepiej, gdyby ktoś zadzwonił i czymś, nie wiem, zaskoczył, coś tu. W imprezowym nastroju dobrze, żeby ktoś zadzwonił. Najlepiej teraz. To jeszcze chwilę posiedzimy i kończymy, może trochę wcześniej. Nie każda audycja musi być do rana, do bladego świtu.

Patrzę, co tu się dzieje na czacie naszym. No już, no właśnie, powoli. Niektórzy się żegnają, niektórych żegnamy, prawda? A nocne radyjko cały czas jeszcze gra sobie. Żebrząc wciąż o donaty, nadawałem przez noc. Mikser prawie kopnięty już był.

0: BUL i 239.
1: No.
0: 50 zł.
1: Uuu.
0: Cześć Krawcze, dopiero włączyłem radio, więc zadam bardzo ważne pytanie. I jak tam?
1: Tak, i kiedy Krawiec chciał już kończyć audycję, pojawia się on, cały na biało, buli. No i takie donaty to ja rozumiem. No taki donate to jest taki, który przedłuża audycję. No dobra, to siedzimy, jeszcze siedzimy. Tym bardziej, że szanowny Bully tutaj dopiero włączył. Siedzimy, musimy sobie jeszcze coś posłuchać, Bully. Tym, którzy się spóźnili, dopiero włączyli i tak dalej. No to tak streszczam dzisiaj przeróżne tematy, trochę o retro, trochę o dżentelmenach, o kuchni, o RPG w nocnym radio, o wszystkim, jednym słowem o wszystkim. No i to jest trochę ten problem, że kto późno przychodzi, no, ten wcześniej potem wychodzi, bo nie ma co słuchać. No. No, bo już różne tematy były, no to potem już tak jest o takiej porze, no to trochę już liczę też na dzwoniących. Wcześniej też oczywiście liczę i się nie zawodzę zresztą, no więc cały urok radyjka, że różni ludzie dzwonią. Też kogoś tam może nie odebrałem, no ale już teraz jest tyle telefonów, że muszę czasem trochę moderować i być może, no to znaczy nie jest to żadne odkrycie, ani żadne nowum. W nocnym radio już od dawna dochodzi czasami do takich sytuacji, że już nie zawsze się da dodzwonić. No, jest to normalne, związane z rozwojem. Troszkę czasu brakuje, nie? Żeby tu każdego z każdym i niby tak mówię, że nocne radio to każdy z każdym. Takie LGBT radio. Się ktoś obrazi teraz, że
2: Krawiec, jak śmiałeś przyrównać tak wspaniałe zjawisko, jakim jest nocne radio? Medium tego kalibru to LGBT.
1: Tego się po tobie nie spodziewałem. Już Walaszek się włącza, sorry. Trochę inne klimaty. Bo takie tematy właśnie radiowe, około radiowe różne, nawet jak ktoś ma do kogoś jakąś sprawę, no to dopóki to nie będzie teraz jakieś tam napierdalanie się cegłami po głowie, to spoko, to gadamy też czasami, nie? No ale bardziej może jakieś właśnie najlepsze są takie rzeczy, jak sobie omawiamy jakąś twórczość, jakieś nowe audycje, jak dzisiaj właśnie o nocniku szaleństwa. Rozmawialiśmy sobie sporo. No i takie rzeczy to lubię. Też normalka, że ludzie się schodzą i o różnych porach różnie są ludzie dostępni. Albo po prostu różnie im przyjdzie do głowy, żeby sobie włączyć radyjko, sprawdzić kanał

To jest pochwała do graficzki. Znaczy, so sorry, jest jakiś rozkojarzony, że graficzka spoko, no ale to nie, tym razem nie moja akurat. No ale zgadzam się, że fajna. Byle jakiej bym nie dał. Jakie efekty

0: chce się nauczyć w końcu porządnie OBS-a i sprawdzić, jakie to możliwości daje, jakie są różne opcje, bajery, szmery, cuda, niewidy. No bo to czasami wydaje, już się kilka razy na tym przyłapałem, jakaś wydawałoby się mało znacząca opcja, możliwość, funkcja. No tak patrzymy na jakieś tam nic ciekawego, ale potem się okazuje, że ta jedna mała rzecz potrafi dużo tam pozmieniać, nie? Duże możliwości daje. OBS jest po prostu nie do końca dobrze pomyślany, nie jest taki do końca intuicyjny, ma pewne błędy takie, jeśli chodzi o interfejs, ale możliwości ma spore, tylko czasem trzeba jakieś wtyczki doładować, żeby czegoś można było używać. No, można sobie takiego OBS-a, czyli ten program do nadawania właśnie, którego używamy większość z nas, do YouTube'a, no to duże ma możliwości, dużo opcji, dużo wtyczek, tylko trzeba być trochę geekiem, niestety, żeby wszystko to sobie pokonfigurować, nauczyć się. No i chciałbym lepiej się trochę podszkolić. Tak naprawdę, gdyby ktoś, kto bardzo dobrze zna OBS-a i do tego jest jeszcze grafikiem, dużo rzeczy doinstalował, ma duże skille w tym, no to zrobienie takiej prezentacji, takiej oprawy z różnymi paskami informacyjnymi, infografiką, stingerami, czyli takimi przejściami, nie? Między jedną sceną a drugim, a drugą trochę bardziej skomplikowane bajery. Nie taka tandeta, jak ja tu dzisiaj jakieś przewijanie, czy jakieś tam rozpikselowanie, to jest takie główienko z całym szacunkiem dla mnie. No, ale da się tym zrobić wypasione rzeczy też, o to mi chodzi. Chociaż niektórzy teraz polecają jakieś rozwiązanie webowe, takie, że się nadaje jednocześnie na Facebooku i na YouTubie. No, taki kombajnik, nie? Że tam usprawnia te rzeczy. Chyba można tym w ogóle wszystko tam montować i przez jakiś panel. Nie do końca mi takie coś leży, tym bardziej, że gdzieś tam się jakiś watermark pojawia. Trzeba by kupić płatną wersję, cholera wie ile to kosztuje. Takie rozwiązania potrafią zaskoczyć. Masz jedną wersję darmową za 0 zł, a drugą masz za 1 000 000 zł. No. I to już wiadomo, o co chodzi. Żeby frajera znaleźć. No. Różne są w ogóle tutaj rozwiązania techniczne, różne programy, różne aplikacje webowe, standalone. Ja już dzisiaj do koloru do wyboru, jak ze wszystkim, nie? Jeśli chodzi o media, rozrywkę, bajery, szmery, gierki, filmiki, to mamy urządzonka, to jesteśmy cywilizacją prima sort, wszystko na najwyższym poziomie. Może w ogóle się okaże, że tu przybywają jacyś, to jest taka opcja chyba, wizja, którą chyba nie jakaś popularna, częsta. Wyobraźmy sobie, że przylatują tutaj jakieś wysoko rozwinięte rasy kosmitów. No i tacy, wiecie, świetliści, niebiańscy, w ogóle już eteryczni do połowy prawie, że zdolności telepatyczne i mówią do nas: witajcie, bracia kosmiczni, ziemscy nasi. I przekazują palcami. To oni mogą być w ogóle pod wrażeniem, jakie my zabawki mamy. To taka planeta zabawek, nie? Jakieś konsole, zabawki, roboty, wszystko. A oni tak u siebie, to wiecie, tak? Chatka z gówna, nie, no z gówna, nie, z kryształów, kryształowa chatka. I tam tak horyzont ciągnie, i on idzie, kroczy, ten kosmita. A my tutaj impreza na planecie, zabawki se kupujemy, rozrywki takie, owakie, juhu. A oni tam siedzą, medytacja 100, świadomość kosmiczna 100, czakramy, regulacja czakramów. Widzę, bracie, że twój czakram nie jest wyregulowany. Pozwól, że użyję swych mocy, aby wyregulować twój czakram. A my tutaj, impreza, widział ktoś nowe filmiki, ale jak kurwa. No tak się z idiokracją może trochę kojarzyć, nie? Gdzie najpopularniejszy program to był Au moje jaja, a to już było, nie? No ale może nie każdy pamięta film pod tytułem Dupa, który dostał Oscara. W ogóle wszyscy, no, to taki mega produkcja, Dupa. Wszyscy to oglądali w kinach i byli oczarowani filmem Dupa. Była po prostu dupa pokazana. No, ludzie oglądali dupę i ta dupa pierdziała, przepraszam, czasami, no ale to jak mam powiedzieć, wydalała gazy z siebie ta dupa. No i właśnie główny bohater, który na końcu został prezydentem, zachęcił ludzi tak, żeby się doskonalili, żeby się edukowali, żeby się kształcili, żeby nie byli tacy głupi. Powiedział, zainteresujcie się tym filmem Dupa, ale też tym, czyja to dupa i dlaczego pierdzi. A wszyscy, o, no i wiwatowali. Cześć, Etam.
1: Cześć. Momencik, tylko dzwonek wygaśnie. No, dało się. Wiesz, kiedyś miałem okazję, Przester chyba był przez chwilę, miałem okazję oglądać taki film, nie wiem, czy to był serial, czy jakiś cały film science fiction, gdzie właśnie obca cywilizacja przylatuje do nas i jest oczywiście bardzo zaawansowana i postanawia wymienić technologię. I co się okazuje? Żądają za to gier wideo, ponieważ najbardziej skomplikowaną grą wideo, jaką mają na swoim statku, jest Pong, a właściwie coś, co przypomina Ponga. I w ogóle nie potrafią zrozumieć, jak może być coś takiego jak gra na takie levele, bo to jeszcze były czasy, kiedy były gry takie levelowe, powiedzmy izometryczne, ewentualnie, no z tych lat ten film pochodził. I po prostu chcieli wymienić to za gry komputerowe, to wszystko, co posiadają. Strasznie im się spodobały te nasze gry i wcale to nie jest niemożliwe. Przecież tego typu rozrywka nie jest wcale oczywista, że musi zaistnieć w bardzo zaawansowanej cywilizacji. Nie?
0: Przypomina mi się taka też wizja ze Strażników Galaktyki, Guardians of Galaxy. W ogóle świetne kino science fiction, uważam, doskonałe. Właśnie bardzo, bardzo retro też. Nawiązujące do retro, może tak, nie? Główny bohater przecież ma takiego Walkmana, wiecie, przestarzałego, nie? I na nim słucha sobie na kasecie starych przebojów. Ale też właśnie chciałem o tym Grucie wspomnieć, Grut, ten taki drzewiec, nie? No to on se gra w gierkę Space Invaders, taką ma konsolkę i taką bardzo stareńką gierkę Space Invaders, co tam strzela, nie? No to jak on by zobaczył, jak na Ziemi się rozrywka rozwinęła, to by był w szoku.
1: No, nie wiem, czy zdajesz sobie sprawę, ale pierwsze wersje Space Invaders to były w ogóle na oscyloskopie zamiast monitorze. A na przykład Asteroids, to niewiele osób o tym wie, w oryginale, te, co stały w salonie gier, były na monitorze z nieskończoną rozdzielczością, tak zwanych już zapomnianych monitorach wektorowych, gdzie były wyświetlane linie skośne, nie przy pomocy pikseli, a przy pomocy wektorów po prostu na ekranie. Mm-hmm.
0: No... Tak więc no, taka wizja, że ziemianie mogliby być w ogóle takim eksporterem. Jak eksportujemy coś z kraju do kraju, no to możemy też w kosmos w końcu eksportować zabawki, gry.
1: Wiesz, może być nawet dziwniej niż nam się wydaje, bo na przykład wcale bym się nie zdziwił, gdyby na przykład tacy zaawansowani kosmici, a zakładam, że jeżeli żywią się w jakiś sposób fizycznie, tak jak my, przy użyciu pożywienia fizycznego, tak? Nie ładują się na przykład, tylko właśnie sobie coś zjadają, to na przykład mogą wydalać też, tak? Znaczy powinni wydalać w jakiejś formie i na przykład mogą nie znać papieru toaletowego, dajmy na to, nie? To też nie jest oczywiste. Tak.
0: No, tak więc w Strażnikach Galaktyki mogła być w sumie taka wizja, że te różne gierki, jakieś ziemskie takie wynalazki, to w kosmos już są wysyłane te takie retro, przestarzałe, ziemianie są cwani. Albo może po prostu w tamtych czasach jakoś zbliżone, nie wiem, ale mogłoby tak być, nie? Że jakieś takie, że u siebie na Ziemi mamy najlepsze, najnowocześniejsze jakieś, a w kosmos kosmitom, frajerom sprzedajemy jakieś NES-y i Game Boye stare.
1: Zgadza się. Nawet taka rzecz jak film fabularny, oni by to pewnie odebrali jako jakieś historyjki, albo w ogóle opowiadanie historii, czy książki opowiadające fikcyjne historie mogą być im nieznane. Może być oczywiście jakiś przekaz przekaz realnych rzeczy, zdarzeń historycznych, ale na przykład historii wymyślonych mogą nie znać jako takich, jako filmu wideo na kasecie na przykład, nie? Czy na płycie. Bo to wcale też nie jest oczywistą rzeczą, że cywilizacja musi techniczna kręcić fikcyjne rzeczy, które nie są w rzeczywistości, nie?
0: Wyobraziłem sobie, słuchajcie, takiego Etama na kosmicznej giełdzie, handlarza, który kosmitom tam mówi, to najnowszy właśnie sprzęt na Ziemi, tu macie Amiga 500, to jest właśnie najmocniejszy, a to nie są tanie rzeczy, panie kosmita, pan rozumiesz, panie, i im tam wciska jakieś NES-y, jakieś Jaguary, konsola Jaguar, co już na Ziemi w ogóle, nikt to nawet się tym nie bawi, nie gra, to na śmietniku. No, ale tam to najlepsze, tu właśnie mam sam najlepszy towar i kosmitów robi w balona.
1: Tam NES-y. Spektrum 16 kilobajtów z grą Jetpack, która chodziła właśnie na 16 kilobajtów, albo nie idziemy, panie kosmita, na kompromis, tylko najdroższa wersja bezkompromisowa, audiofilska, czy gameofilska, Spektrum 48 z grą Knightlore, nie? W rzucie izometrycznym.
0: No, to był szał.
1: Tak tam wspominałeś o tych moich urodzinach, znaczy ja tutaj troszeczkę prywaty teraz rzucę. Owszem, są dzisiaj, a właściwie wczoraj były moje urodziny i był program, więc bardzo mała kameralna grupka, która mi tam pomogła, była na moich urodzinach, więc nie ma żadnego problemu. Planuję na dzisiaj, jeżeli zdążę, bo jestem w dużych obowiązkach tutaj, muszę doprowadzić do porządku to, co nabałaganiłem, bo córa wraca, więc być może będą poprawiny, bo właściwie czemu nie zrobić poprawin po tak okrągłych urodzinach. Zapraszam na mój kanał, w każdym razie, jeżeli ktoś chce posłuchać, jak dzisiaj spędziłem, nie byłem zbytnio w formie, to jest to jako ostatni rok dzieciństwa.
0: No spoko. A jakbyś widział, żebyśmy tutaj w Nocnym Radio zrobili też jakąś audycję urodzinową, etamową, bo ty mówisz o swoim kanale cały czas.
1: To znaczy ja jestem jak najbardziej za, ale za rok, kiedy będę wchodził w wiek dojrzałości, 50 lat równe, i możemy już dzisiaj się umówić, że wtedy w ramach Nocnego Radia, ja myślę, że też się już rozwinę do tego czasu, będzie jakiś tam Etam Media Center pewnie i po prostu takie wspólne granie moich urodzin 50.
0: No to coś, no, słuchajcie, tak, było tutaj wiekopomnego, bo też 44 słuchaczy akurat, to wiecie jak to jest, nie? Że jak ta liczba się pojawia, to no 44 osoby, a tu na radyjku jeszcze 22, dobra, to się nie liczy. No to Etam spoko, nie? Etamiku nasz malutki, rośnie duży, okrąglutki i happy birthday
1: Etam to you. Rośnie, że aż strach przebrał. Jare, no i trak. I nie ma pięćdziesiątki. Nie. Słuchaj, z kilku założeń, które miałem, jak miałem jeszcze lat 47, kiedy jeszcze byłem przed urodzinami 48, i zrealizowałem jedno. Udało mi się ustabilizować wagę poniżej 100 kg, ale na dzień dzisiejszy to, co sobie założyłem, to kilku rzeczy nie zrobiłem. Przyznaję szczerze, nie udało mi się postawić komputera, który stoi i czeka na swoją kolej. Dwa, nadawałem tylko na swoim kanale, znowu zapomniałem uruchomić Radia Leniucha. Trzy, co było trzecie? Ojejku, zapomniałem. Aha, miałem pić kolę, a okazało się, że nie piłem kolę, tylko zjadałem alkohol. Zjadałem, bo dostałem beczułki z alkoholem i zjadłem je w sumie całe. Także wszystko mi, że tak powiem, na okrągło nie wyszło do końca. Myślę, że takie postanowienie na ostatni rok dzieciństwa to będzie to, żeby właśnie się zorganizować do tego 50 roku, a potem będziecie mieć mnie poważnego. Myślę, że nawet potrzeba się zdziwi, jak będę racjonalny, kiedy skończę lat 50.
0: Ty na swój sposób jesteś racjonalny, ale na taki swój sposób.
1: No to dobra, na ten swój sposób wyjaśnię wam racjonalnie sprawę TVN-u w takim razie. No dobra, okej. Bo było takie pytanie, padło zanim jeszcze Becia zadzwoniła. Z potrzebą, zresztą niespodziewanie zawinkla, jak to się mówi. A swoją drogą to gdzieś tam w swojej głowie przewidziałem, że kiedyś zadzwoni Becia i z tyłu usłyszymy, że myślałem, że będzie odwrotnie, że zadzwoni potrzeba i o słyszym becie, a to było odwrotnie akurat. No ale tak, no nie jestem w stanie tego udowodnić, że tak myślałem, no więc
0: kto tam z tyłu, kto tam z tyłu, a kto z przodu, a kto z przodu, a kto z tyłu, to zostawmy już.
1: Nie wchodźmy w szczegóły, zostawmy to, że tak powiem, państwu młodym. Natomiast, cholera, wyprzedzam fakty. Natomiast co do TVN, otóż sprawa jest bardzo prosta. Jak to w dzisiejszych czasach, zacznijmy od początku. Jak to w dzisiejszych czasach bywa, całego naszego szaleństwa, no wielcy władcy krajów, najważniejszych krajów świata, onlanizują się, że tak powiem, w swoich konferencjach. I taka onlanizacja odbyła się między prezydentem Bidenem a panią Merkel i zostało ustalone coś. To znaczy, co dokładnie, to nie wiem, natomiast ruchy polityczne, jakie wykonane są w ostatnich czasach, czyli tygodniach, wskazują na to, że dogadali się w sprawie Europy Środkowej i pakiet większościowy biorą Niemcy, czego przejawem jest powrót na białym rumaku pana Tuska, który będzie tutaj ku zresztą przerażeniu pana Trzaskowskiego, tak przynajmniej sądzę z tego, bo nie jest zbyt zadowolony, a przynajmniej nie sprawia takiego wrażenia, pominie, będzie tutaj ustawiał swoją, że tak powiem, pozycję wyjściową, partyjną. Jakie stanowisko zajmie Donald Tusk, trudno powiedzieć. Natomiast naturalną reakcją opozycji, czyli tego całego frontu, nazwijmy to Zjednoczonej Prawicy PiSu, jest przejęcie w takim bądź razie jedynego takiego, powiedzmy, mocnego medium, jakim jest TVN. I tutaj nie ma się co doszukiwać. Po prostu to była oczywista konsekwencja przybycia pana Tuska, że będzie próba nacjonalizacji. No, może to za duże słowo, ale jakiejś formy pisyzacji TVN-u. I tyle w temacie. No. Także myślę, że możemy się spodziewać, o ile, nie wiem, jakie tam były wyniki głosowań, bo ja tam się specjalnie tym nie pasjonuje, natomiast jeżeli dojdzie do tego, że zostanie w jakiś sposób TVN przejęty bądź nie dostanie koncesji, w co wątpię, to powstanie jakaś inna telewizja, która będzie jakby równoważyła to, co było TVN-em do tej pory. I tyle w temacie. No. Takie proste wyjaśnienie człowieka, który co tam się zna na tym temacie. Nie? No. Także myślę, że jak sobie poczytacie troszeczkę ostatnie dwa tygodnie wstecz, to wyjdzie jasno na moje, ale mówię, co ja tam się znam.
0: No dzięki za twoją opinię, komentarz tutaj, informacje. No ja to się takimi rzeczami już za bardzo nie interesuję, już nie mam siły.
1: I bardzo dobrze, bo powiem szczerze, że też liznąłem tylko temat. Byłem zadziwiony tym, że pan Tusk, jak wrócił, to pierwszy artykuł, jaki zobaczyłem na ten temat, brzmiał: Tusk zarobił miliony, w sensie na stanowisku, nie? Jakby to nas wszystkich interesowało. Rozumiem, że chodziło autorowi, bo nie czytałem, co tam było w środku, tylko taki był nagłówek. Rozumiem, że w środku napisali, że on te miliony przywiózł do nas tutaj po to, żeby je rozdać biednym i potrzebującym. No bo jeżeli taki nagłówek się daje z wykrzyknikiem albo z jakimś takim, no, tada, bo to tak się tak wybrzmiewało mniej więcej z serwisu, to chyba nie dla siebie, tak, tylko dla kogoś, no bo wtedy tylko możemy się cieszyć. No co ja mam się cieszyć z tego, że Tusk przywiózł miliony, zarobił miliony, to mam być z tego dumny, czy na przykład, że był przewodniczącym Rady Europejskiej, mam być z tego dumny, że on nie załatwiał niczego dla Polski, tylko załatwiał to dla Unii Europejskiej, czyli dla państwa federacyjnego, tak? No tyle. No, zostawmy tą politykę, bo to nie jest ani retro, ani w ogóle warte gadania. Zobaczymy, co będzie. W każdym razie myślę, że w najbliższym, ja tylko powiem tyle, przewiduję, że w najbliższych wyborach ci, którzy naprawdę rządzą krajem, pozwolą panu Tuskowi wystartować w wyborach prezydenckich. Tylko tyle powiem.
0: No dobra, no to co, Etam? Trzymaj się, dzięki za telefon.
1: No i przepraszam za politykowanie, ale tak chciałem wyprostować, że tak powiem, ale mówię, co ja tam wiem, nie? No.
0: Trochę polityki może być, trochę polityki może być, byle nie za dużo, ale trochę, no czemu nie, no żyjemy tutaj, są różne ważne sprawy, no warto o wszystkim pogadać, no tylko Spoko. No, no dobra, także dzięki, dzięki.
1: Do następnego.
0: Do następnego, hej. Żeby taki rozmowny był, jak o retro pytałem, nie? O retro rzeczy. To się pochwalił, że ma to, tamto, a tutaj tak się rozgaduje, opowiada. No, tak o tym retro bym więcej posłuchał. Chociaż, co tu w sumie mówić o retro? Można, w zasadzie mówiąc o retro, można przy różnych rzeczach rozmawiać, o gierkach, które są faktycznie retro, a które są współczesne, ale stylizowane na retro. Nie wiem, czy samo słowo retro już nie zawiera w sobie tego odtwórstwa, że to jest... Wcześniej po prostu mamy do czynienia z rzeczami starymi, nowymi, a retro to jest no, stare, ale jare, tak się mówi, nie? Stare, ale jare. Właśnie cały czas się zastanawiam, bo dwie różne rzeczy, nie? Coś, co jest faktycznie retro, bo jest stare, albo coś współczesne, co jest stylizowane na klasykę. Mam tutaj trochę problem z definiowaniem. Ale... No, Kagebierut, który też lubi Marvela, napisał tutaj, że Groot, czyli ten właśnie drzewiasty stwór, jest Celestialem, jednym z najpotężniejszych w Marvel Universum. No, czekamy na tych Celestiali, czyli tym razem opowieść już o takich istotach, takich no, kosmitach w sumie, którzy mają olbrzymią moc. Są już tacy trochę jak bogowie, nie? Albo jak półbogowie. Bo są Eternale i Celestiale. To mi się trochę myli tutaj. Tutaj by Bierut mógł właśnie coś więcej powiedzieć. Może zadzwonisz, Bierut, coś opowiesz. Ja to uwielbiam, tematy superbohaterskie. No i cóż. No, są te Celestiale, Eternale, to jest jakaś taka gradacja, nie? Jedni są tam silniejsi, drudzy słabsi, nie pamiętam, którzy są którzy. No, ale już... I są w ogóle jakieś istoty pradawne. Jest taka cała skala, nie? Mocy w tych uniwersach Marvel, DC i to się tam ciągnie. Są bogowie, półbogowie, jakieś bożki, demony, ale właściwie... wnioski z tego powinny płynąć takie, że to w zasadzie wszystko takie stopniowalne jest i sami sobie nazywamy pewne istoty. Gdzie tam, to, że sobie nazwiemy tego demon, tego Bóg, tego, to jest takie nasze już nazywnictwo trochę, tu kosmita, demon, Bóg, nie? Wiecie, tak może kiedyś dojdziemy do takiego etapu, że dla nas to będzie wszystko takie bardzo względne i tożsame, nie? Po prostu istota jakaś, istota potężna, istota niepotężna, bardziej tak będziemy patrzyli, nie? I słysząc o jakichś tam kosmitach, albo że mamy możliwość, że spotkamy się z jakimiś tam istotami na jakiejś tam imprezie charytatywnej, kosmicznej, nie? Z jakimiś Eternalsami w ogóle, eterycznymi Eternalsami, niesamowitymi. I to, dla człowieka w przyszłości To może być jego w ogóle jakieś takie niesamowite przeżycie, nie? Że spotka w końcu kosmitę z takiej rasy, co jest ich bardzo mało i są niesamowici jacyś tam, nie? I że on spotka takich. No, może tak będzie, no, musi tak być. No. Nic nie ma nie. Nic nie ma nie.

Paweł pisze, że Eternale to bogowie są właściwie. Czyli, a ci Celestiale? No, zresztą nieważne. Jedni są potężniejsi, drudzy mniej. No, my mamy swoich też tutaj różnych mutantów na Ziemi w tych uniwersach. Jedni są mutantami nazywani, bo jakby urodzili się z pewnymi mocami, nie? Już, albo po prostu mieli je w sobie, ale się aktywowały. No, takie zdolności nadprzyrodzone mają, nadnaturalne, ze względu bardziej na genetykę, na urodzenie. O tym są X-Meni bardziej. Avengersi to już taka grupa przeróżnych bohaterów, nie? Jeden jakiś tam wynalazca, drugi magią się para, trzeci ma nadludzką siłę, nie? Bo nabytą w wyniku eksperymentu nieudanego, naukowego. Mówię o Hulku oczywiście i o doktorze Bruce Bannerze. Ale te Marvele i DC to jest takie podkradanie trochę, bo tam bardzo dużo to są takie przeróbki. Po prostu biorą sobie na warsztat jakiegoś doktora Jekylla i Mr. Hyde'a i robią swoją wersję i robią Hulka takiego, nie? Łączą różne elementy, które są popularne. Tam przychodzi ktoś, panie, tam weźmy tam mu mięśnie doróbmy, bo kulturyści teraz popularni, no to dajemy mięśnie. Nie, no tak się śmieję trochę, nie sądzę, żeby tacy twórcy jak Stan Lee czy inni tam tak działali, to raczej nie, no wymyślają różnych bohaterów, ale zawsze ci bohaterowie jakoś do czegoś nawiązują, są jakąś przeróbką, znaczy bardzo często, nie mówię zawsze, ale bardzo często, nie? Ale myślę, że trochę takiego myślenia jest. Powiedzmy, że w danym okresie bardzo wszyscy mają fazę na zombiaki. No to już tam kombinują, nie? Jak tu coś zrobić z zombiakami. No i powstaje w końcu jakaś hardkorowa seria typu Marvel Zombies, gdzie superbohaterowie stają się zombiakami. Patrzy się na rynek, to ma zarabiać pieniądze. No tutaj się nie robi nic tak przypadkowo całkiem.

0: Okej, okay, mam następny telefonik. Proszę się przedstawić ładnie tutaj.
1: Halo, słychać mnie?
0: Gówno cię słychać. No, tak. Nie, no słychać.
1: Nie to radio chyba. A to boli 239 z tej strony. Witam.
0: O, proszę bardzo. No to witam serdecznie.
1: Cześć, witam.
0: Słuchaj, czy my wcześniej... No. Faktycznie ja teraz widzę dopiero tu akceptację na Skype'ie. Gdzieś mi to umknęło, bo mi się czat zamknął. No, jak tam? Co tam?
1: Powiem ci, że jestem bardzo zestresowany, dzwoniąc po raz pierwszy w ogóle do ciebie i... Nie wiem, zawsze od tylu lat słucham ciebie, was, ale nigdy nie zdobyłem się na odwagę, żeby tego zrobić, a dzisiaj jest ten dzień, więc mówię cześć.
0: No, fenomenalnie, stary, ale się cieszę normalnie, bo o takie coś prosiłem, apelowałem tutaj, że a może ktoś się odważy, może coś i proszę bardzo, i co? I kolejna osoba coś w sobie tam przełamała, a zadzwonię i doskonale. No, Bully, to miło cię poznać i wiesz, na pewno chętnie bym się coś dowiedział tutaj o tobie, na przykład czym się interesujesz. No
1: to pytaj. Co byś chciał wiedzieć o mnie?
0: No wiesz, nie tylko ja, tak ludzie może ogólnie. Czym się interesujesz na przykład?
1: Czym się interesuję? Chyba wszystkim po trochu, tak mi się wydaje. Mieszkam w Anglii od od 11 lat już. Jestem na emigracji.
0: Da się poznać. Po donajcikach też.
1: Po czym się da poznać? Po donajcikach.
0: Po donajcikach ich poznacie.
1: Ja chyba nie, bo jeżeli z tego co wiem, to Matt mieszka w Polsce, tak mi się wydaje. A on też dobrze wspiera ciebie i radio, więc...
0: Tak, myślę, że wiele osób zapamiętało waszą taką rywalizację w pewnym momencie, która się przerodziła w jakieś totalne...
1: Bitwa na Donate, tak?
0: Tak, tylko to była taka bitwa, że wiesz, że jakieś mega działa po prostu.
1: Wiesz co, po prostu tak jak ci pisałem w wiadomości do Donate, że po prostu... Spędziłem, słucham ciebie tyle lat, tak jak ci pisałem o to radę na fali przez nocne radio, no to już ponad 10 lat chyba, tak mi się wydaje, nie wiem, czy się mylę, czy nie, ale mi się wydaje, że zasługujesz na jakiś tam takie coś jak, no nie wiem,
0: Ba. Ja nie bym nie zasługiwał.
1: Donaj czy coś, nie, wiesz.
0: Ja bardzo zasługuję.
1: To jest praca, tak? Tak mi się wydaje, że to jest jakaś tam praca, czy to w wolnym czasie, czy nie, ale za coś takiego powinno się jakoś doświadczyć twórcę, więc nie omieszkałem i wpłaciłem to, co wpłaciłem. I dla mnie to jest, wiesz, dla mnie to jest

0: potrafią iść w parze różne inne fajne rzeczy. Pieniądz to tylko narzędzie, różnie można go używać, różnie można go traktować, różne podejście, nie? No, a powiedz, a kurczę, lubię tak pytać ludzi ogólnie, jak odbierają nocne radyjko, co ci się tu szczególnie jakoś spodobało, co cię wkurzyło, wiesz, takie jakieś twoje zdanie.
1: Co mnie wkurzyło? Co, chyba tak ogólnie to nic. Jest strasznie dużo tematów, które akurat podchodzą pod mój punkt widzenia świata. Zawsze polecałem moim znajomym, którzy jakieś mają takie inne podejście do świata, inne niż wszyscy, słuchanie ciebie i potrzeby, bo też jestem strasznym fanem tego gościa, który robi fenomenalne według mnie audycje bez litości. Jego barwa dźwięku, barwa głosu. Przepraszam, jestem trochę. Pierwszy raz dzwonię, więc
0: stres. Luzik, słuchaj, nie słychać po tobie, że jesteś jakiś stremowany. Normalnie brzmisz, więc to jakoś ty bardziej to czujesz chyba niż ludzie.
1: Chyba tak, bo wiesz co, troszkę słuchając ciebie, miałeś kiedyś problem z jąkaniem się. Miałem, mam cały czas to samo, ale słuchałem ciebie, twoje podejście do tego i jak ty sobie z tym dawałeś radę, jakoś pomogło też mi. Może tego nie słuchać teraz, ale strasznie miałem z tym kłopot. I jakoś chyba dałem sobie z tym radę, daję sobie z tym radę cały czas. No nie wiem.
0: Bardzo dobrze sobie dajesz radę, myślę. I tak.
1: Dzięki.
0: Wiesz, ja dopiero jak z tobą rozmawiałem, to w ogóle. Często ktoś coś zauważy, ktoś nie. U ciebie jest na tyle to bezinwazyjne, jakoś nieproblematyczne, że dopiero to zauważyłem jakieś mikro takie zająknięcia, drobne, takie jak ja mam też trochę w pewnym momencie, ale potem tak miałem wątpliwości, więc nie jest to coś zauważalnego. Oczywiście wiadomo, jak to działa, że jak się o tym gada, o tym myśli, zaczynasz się bardziej na tym skupiać, to zaczniesz się bardziej troszkę zacinać. I to jest taka pułapka, dlatego to jest takie wredne. Nie? Że no, bo jak można o czymś nie myśleć? No, czasami może.
1: Nie myśl o kocie, no i od razu w twojej głowie wiesz, masz w głowie kota, tak? Na przykład. Nie możesz o tym nie myśleć, o czymś ktoś, jeżeli ktoś o czymś ci powie. Tak samo jest z wadą wymowy, tak? Starasz się tego nie robić, starasz się o tym nie myśleć, ale. Że o tym mówisz, jeżeli na przykład ja teraz o tym mówię, teraz mój pies mi przeszkadzał, jest bardzo blisko mikrofonu, nie wiem, czy to słychać, ale
0: jakieś tam sapie drobne szuranie. Drobne jakieś tam szuranie. Najlepiej to mieć po prostu, mikrofonu. Nie ma problemu. Mi się wydaje, że najlepiej po prostu się zbytnio nie przejmować, nabrać większego dystansu do tego wszystkiego, nie myśleć o tym, trochę tak wyluzować i to jest jakaś tam recepta. Tyle, no, co tu dużo mówić. To jest taka niezbadana do końca rzecz, to zacinanie się w sumie jeszcze. Ludzie się głowią cały czas nad tym, jaki tu jest mechanizm, co tu... Taki dziwny, nie? Bo to coś, czego nauka jeszcze tak nie wyjaśniła za bardzo i tak nie wiadomo, co o tym myślisz.
1: Leku na to nie ma, nie? Z tego, co wiem, to leku na to nie ma, ale kiedyś moja mama mi powiedziała bardzo ważną rzecz, którą wziąłem do siebie i powiedziała mi coś takiego, że nieważne jak mówisz, ale co mówisz, tak? I sobie to wziąłem bardzo głęboko do serca i z tym zdaniem się od 40 paru lat się trzymam. Więc mi się wydaje, że

0: że chyba mi to wychodzi na dobre, także...
1: Najlepiej sobie po prostu jakieś takie proste rzeczy uświadomić, że właściwie większość ludzi na tym świecie ma nas gdzieś.
0: A to jest inna sprawa.
1: I nikogo tam nie interesuje to szczególnie, bo czasami możemy się stresować trochę i nam się coś tam nasili. Najlepiej nie myśleć, nie przejmować się. Ludzie to mają to gdzieś. My powinniśmy też to mieć gdzieś i jak zaczniemy mieć to gdzieś, to coś też będzie nas miało gdzieś. Jakaś mądrość mistrza Jody tutaj z tego wyszła, że musisz mieć gdzieś, to w dupie. W dupie ty musisz to mieć. No, tak to jest, widzicie. Kurde, fajnie, że zadzwoniłeś.
0: Ja się cieszę, że w ogóle się, wiesz, odważyłem zadzwonić, bo no, miałem taką myśl przez tyle lat, żeby jakoś tam po prostu przywitać się, powiedzieć cześć i dopiero dzisiaj taka odwaga mnie dopadła. Co mogę więcej powiedzieć? No, fajnie usłyszeć na żywo ciebie i kurczę, no nie wiem co jeszcze.
1: Jakoś tak inaczej się na pewno zupełnie tak, jak się spotkamy na antenie już, a inaczej jak tylko w jedną
0: inaczej
1: stronę.
0: Jest, oczywiście, jest inaczej, bo wiesz, nieraz jak kiedyś tam pisałem w donecie, że słucham ciebie tylko z puszki, kiedyś to było tak, teraz akurat mam taką możliwość, że nie wszystkich oczywiście audycji słucham na żywo, bo akurat moja praca jest taka, że pracuję tylko w nocy i że tak powiem umila mi czas słuchania nocnego radio w pracy z puszki. Tylko w weekendy mam czas, żeby to też nie w każdy, żeby posłuchać i
1: A zdradzisz, słuchaj, jakie jest twoje narzędzie pracy? Zdradzisz, jakie jest twoje narzędzie pracy?
0: Moim narzędziem pracy? Co jest? Wiesz co?
1: Aktówka, kalkulator, młotek?
0: Nie. Powiem ci tak, jestem...
1: Może kierownica?
0: Pracuję w firmie, która przetwarza konopie w olej.
1: A w te?
0: Nie te z THC, tylko te takie inne. Robimy z tego różne produkty, jak proteiny, jak mleko konopne, które możesz kupić w takich sklepach jak Tesco na przykład. Tutaj w Anglii, nie wiem jak jest w Polsce, ale chyba my działamy tylko na rynek angielski. Olej to jest...
1: CBD, tak?
0: CBD dodajemy do niektórych produktów, tak, to też robiłem, ale pracujemy głównie z konopiami.
1: No to ciekawa branża. Także się domyślam od razu, że twój stosunek do legalizacji jest raczej taki prowolnościowy.
0: Słuchaj, absolutnie, to powinno być dostępne dla każdego, dlaczego nie? Parę razy, przyznam się, że parę razy spróbowałem tego. Kurczę, no. Przepraszam, ale jestem trochę jeszcze. Jeszcze dalej jestem zestresowany.
1: Nie przejmuj się zupełnie. A też wiesz, zrozumiałe jest, bo jest taka pora. My też się czasami już zakałapućkam, bo już no, tutaj już po drugiej, więc masz prawo, nie ma problemu. No. No i co? I mówisz, że spróbowałeś, tak? I jak no, wrażenia twoje były? Co czułeś? Co czułeś ciekawego?
0: Wiesz. Na pewno było inaczej postrzeganie świata, postrzeganie sprawy dotyczącej, no, czy ja wiem, kurczę, ciężko jest to opisać słowami, wiesz?
1: Świadomość ci się zmieniła i czakramy ci się wyregulowały.
0: Byle nie odbytu, byle nie odbytu. Czakrę odbytu nie.
1: Nie, nie regulujesz czakramu
0: nie, nie, nie,
1: odbytu
0: nie, nie.
1: Za pomocą różdżki.
0: Dużo słyszę o tym.
1: Ty,
0: że czakrę odbytu jest, kurwa. No.
1: A jeszcze gdzieś tu miałem newsa, że wróż Maciej dokonał coming outu i się zadeklarował, że żyje w związku wieloletnim od 10 lat ze wspaniałym partnerem. Jest bardzo szczęśliwy. Wróż Maciej.
0: Kto to jest wróż Maciej? Bo ja jest, chyba nie jestem w temacie.
1: A to myślałem, że będziesz wiedział, bo to taki jeden z bardziej znanych tu w Polsce wróżów. No, jakbyś tak za... Jest, wiesz,
0: nie wiem.
1: Na podium jest Jackowski na pewno, tu Jasnowic...
0: Jackowskiego znam, tak, i Jackowskiego kojarzę, ale mówisz wróż kto?
1: Wróż Maciej. No to będziesz miał pewnie na drugim miejscu na podium wróża Macieja, być może. No. Jeśli chodzi o rozpoznawalność i tak dalej. No, ale to nieważne.
0: Nie wiem. Telewizji nie oglądam, więc chyba, nie wiem, z telewizji chyba jest, tak? Ten
1: jakiś cały... tam, ja też tak za dużo nie wiem, wiesz, jakiś tam, wiem, że znany jest wróż Maciej. No, i tam faktycznie miałem nosa, bo kiedyś tam jakiś program widziałem i tak nagle, a masz tu świeczuszkę, o jaka ładna, a to mogę, bo jakiś inny taki przyszedł do niego, też chyba gej, no i tak patrzę, mówię, no na 100% to jest gej. I się okazało, widzisz, facet ma nosa czasami, a ja tu nie mówię, że coś mam tu naprzeciwko, czy coś, tylko tak, wiesz, że mam nosa, nie?
0: No spoko, ej. Mój pies się to dobija, chce się to dostać do mikrofonu.
1: A jakiego masz psa, powiedz?
0: Bulldoga francuskiego. Strasznie kochany psiaczek. Ma na imię Max.
1: Max?
0: To Max, słuchaj, to chyba Etama. Etama piesek, który już nie jest z nami, tak? Tak mi się wydaje, coś mi się tak przypomina,
1: no, tak,
0: że...
1: Tak, dobrze ci się właśnie nie wydaje, bo tak było i to no, wstrząsnęło trochę. To, może to jest jakaś reinkarnacja, może tutaj mamy zamknięty układ karmiczny w Nocnym Radio i po prostu pies Etama przeszedł, następnym Maxem się stał. U Bulego, no tak, są takie rzeczy możliwe, a niech mi ktoś udowodni, że to jest niemożliwe. Wyjadam.
0: A co, nie wierzysz w reinkarnację?
1: Myślę, że prędzej bym uwierzył, prędzej mogę uwierzyć w reinkarnację, niż w jakieś tam dziwne, pokręcone, sprzeczne same ze sobą dziwne legendy ludzi pustyni.
0: To zgadzam się z tym. Dlatego chciałem, wiesz, w którejś tam chyba bodajże w donecie chciałem, żebyś tam jakąś zrobił audycję, jeżeli oczywiście będziesz miał czas i chęć. A propos Roberta Monroe, bo jestem zafascynowany, to może za duże słowo, ale przeczytałem jego trzy książki. Powiem tobie i słuchaczom tak szczerze, że przeczytałem je w autobusie, kiedy jechałem do pracy tutaj w Anglii. Oczywiście nie za jednym razem, ale byłem pod wrażeniem tego, co przeczytałem i nie wiem, nie wiem, czy wszyscy znają historię. Znaczy, co opisał Monroe w tych książkach, ale fajnie by było, wiesz, to dać trochę dalej, nie? Tak mi się wydaje, nie wiem.
1: Kiedyś coś czytałem Roberta Monroe, to było chyba Podróże poza ciałem.
0: Tak, to jest jego pierwsza
1: część. A życie po życiu to też jest jego, czy to jest...
0: Nie, to jest chyba, czekaj, życie po życiu to jest...
1: Też już nie pamiętam. Też taki...
0: Ale też bo, to nie jest tam na pewno Roberto Monroe, ale to jest... kurczę, jak on miał na...
1: Raymond Moody, o.
0: Młodego,
1: tak, jednego i drugiego się czytało za młodu.
0: Ale oni
1: bo to
0: mówią,
1: takie trochę retro właśnie.
0: Tym samym. Masz. Mówią o tym samym, tak mi się wydaje.
1: Mhm. A mi się wydaje, że masz trochę nawet tak wpisałeś się w audycję, bo masz takie retro zainteresowania, jeśli chodzi o paranormalne sprawy, no bo to było modne kiedyś, nie? Właśnie wychodzenie z ciała, podróże, życie po życiu. Teraz
0: a
1: może
0: co to
1: jakieś
0: znaczy modne? Życie po życiu, bo czy to chyba jakoś wraca, czy albo nie wiem, czy to jest retro, jakaś moda.
1: Tak mi się wydaje, że to przygasło. Tak po prostu mi się wydaje, że to trochę przygasło w pewnym momencie i inne tematy. Kiedyś było UFO, się wszyscy interesowali, potem może UFO zostało wyparte. Dziś mamy jakąś taką ogólnie wielką szurię, nie? Która czasami się wszystkim w ogóle interesuje. Tam niezwykłe i snują sobie opowieści różne, ciekawe, dziwnej treści. Ludzie, a ty jaki masz stosunek ogólnie? Jakbyś tak siebie miał umiejscowić gdzieś w takiej skali, tam szuria, racjonalista, naukowiec, sceptyk, a tu szur, wierzący we wszystko, lubiący kosmos, wszystko tam, czakramy, wszystko wierzy. To gdzieś tam, gdzie byś był? Po środku? Pewnie gdzieś, czy co?
0: Wiesz co?
1: Mega alternatywny szur, wierzący we wszystko się interesujący. Nie,
0: nie
1: to
0: na
1: raczej
0: pewno,
1: nie.
0: Znaczy, jeżeli udowodnisz mi, że na przykład, no nie wiem, kurczę, że Disney wymyślił myszkę Mickey, bo widział myszkę Mickey, kurwa, naprawdę, tak? To jeżeli mi to udowodnisz, no to
1: proszę
0: uwierzę,
1: bardzo,
0: tak?
1: Proszę bardzo, powiem ci pewną historię. To faktycznie, to ja stworzyłem Disneya, tak naprawdę, ha. To był pakt z diabłem. To myśli, że mnie stworzył, a to ja stworzyłem jego. Ha. No, nie wiem, jakaś taka mroczna historia z myszką Mickey, nie wiem. No.
0: Myślę, że no... jak to ubrać słowa? Nic nie jest pewne. Nic nie jest pewne, bo nawet... Jeżeli, wiesz, nie chcę już tu wchodzić w temat tak zwanego Boga, bo to co się zacznie tutaj z tego, co słucham, zacznie się jakoś tam audycja na kilkanaście godzin, ale myślę, że... to, co ktoś wierzy, że tak jest tak, to jest jakaś głębsza myśl.
1: No spoko. Wszystkie tematy w
0: Przepraszam, zestresowany jestem i
1: spoko, ale to się nie przejmuj.
0: Tak, sekundy jest mi ciężko. No.
1: Spoko, nie przejmuj się. Następnym razem będziesz już miał więcej wprawy i już może być tylko lepiej, więc tam nie ma co się przejmować zupełnie. No. Dobra, słuchaj, to dzięki za telefonik. Wiesz, za pomoc też, za hojność. Wydajesz się sympatyczną osobą, fajnie by było, jakbyśmy sobie pogadali jeszcze na antenie nieraz. Myślę, że chyba nie będzie to taki wyskok, co, że zadzwonię, w końcu zadzwonił i już nigdy nie zadzwoni. To nie może tak być, to za takie coś to się obrażam.
0: Jeżeli tylko będę miał czas i możliwość to na pewno zadzwonię, to ci obiecuję. A rzadko mam czas i wiesz, teraz akurat się zdarzyło, że że jest, sposobność jest taka, że mogę, więc dzwonię. Bo zawsze chciałem, wiesz, zawsze chciałem się, wiesz, spotkać tak jak teraz, na żywo, przywitać się, powiedzieć cześć, to ja. I no i,
1: no i super, no i super.
0: Zrobiłem, no i zrobiłem.
1: I, to, i udało się, jest fajnie.
0: Udało się, tak jest.
1: I kurde, i w to mi graj, w to mi graj. Jeszcze jak ktoś dzwoni, ktoś, kto od tylu lat słucha, kurczę, pogadać no, sobie.
0: Od początku, Krawcze, jeszcze Rady na Fali działało. Bardzo, bardzo miło wspominam. Razem coś tam, jakiś sen wysłałem swój do Tomka, który nawet odczytał go na antenie. Też mówię, ja pierdziele, co to się dzieje, nie?
1: No i poczułeś, że możesz mieć wpływ na jakieś medium, że coś tam wysłać, coś, tutaj jest jakiś odzew, nie jest to jakieś anonimowe, nie? Czy coś.
0: Dokładnie tak. No sorry za moją jakąś tam słabość wypowiedzi.
1: Jest git. No, ale, a słuchaj, ale jakbyś tak porównać miał na przykład Radio na Fali z Nocnym Radiem, to jakieś różnice to widzisz ciekawe?
0: Ale pod jakim względem?
1: Pod każdym. Tak z ciekawości pytam.
0: Pod każdym. Różnice? Wiesz co? Chyba różnica jest taka, że tak mi się wydaje tylko, to jest moje tylko obiektywne zdanie, że za mało jest takich tematów, takich, wiesz, nie powiem, że szulskich.
1: Ale jakieś niezbadane.
0: Z innego świata. Jakieś, nie z tego, co mamy na co dzień. O tak, że powiem. Tak no, mi się wydaje.
1: Wiesz, a słuchałeś na przykład serii Sprawdzam?
0: Tak.
1: No to też niby są ciebie. Takie tematy, tylko że tam jest bardziej debankowanie różnych rzeczy, nie? To widzisz, ktoś może być nastawiony bardziej na poznawanie i na otwieranie się, a potrzeba jest dobry dla tych, co się chcą zamykać w tym temacie.
0: Tak mi się też tak wydaje, że potrzeba mówi o tym, że nie, to nie może być prawda, bo to i to. Ale może pod. Na pewno ma jakieś tam dowody, jeżeli robi audycję. Na pewno ma. Na pewno nie wątpię. Nie wątpię, ale chyba jeszcze nie zrobił z tego, co słyszałem. Audycji sprawdzam o OB. Tak mi się coś wydaje, że tego nie zrobił. Albo się mylę. Popraw mnie, jeżeli się mylę.
1: No, to chyba nie ma faktycznie. To nie jest taki prosty temat w sumie, bo tam niektóre rzeczy ciężko trochę wytłumaczyć, znaczy tak trochę na siłę. No, sam tłumaczyłem, że ta wizja, gdzie widzisz jakby 360, jak się unosisz niby nad ciałem, nie? To, że tak się waham, czy ludzki mózg ma takie możliwości. Teoretycznie ma, żeby zbudować taki świat 3D odwzorowany, na przykład na podstawie tego, co zapamiętałeś, nie? Co zapamiętałeś, przechadzając się gdzieś po korytarzu i potem to jest w pewien sposób odtwarzane w 3D. No, komputery robią takie rzeczy, no podobne trochę, nie? Te panoramy 360. Ludzki mózg, zauważcie, że potrafi we śnie zrobić symulację dosyć bogatą świata, ludzi, tych bohaterów niezależnych, których spotykamy, nie?
0: A czy miałeś taką sytuację, że śniłeś, wydawało ci się, że to jest sen, albo to był sen, że miałeś wizję, że miałeś, wiesz, widzenie w 360 stopniach? Miałeś kiedyś coś w tym stylu?
1: Znaczy, próbowałem się zajmować tym wychodzeniem z ciała, robiłem różne treningi, ale wydaje mi się, że to trochę potrafi rozregulować człowieka, jeśli chodzi o ten system paraliżu sennego, różne takie mechanizmy związane ze snem, z cyklem dobowym, że można sobie trochę to rozregulować niechcący, jak się człowiek nieodpowiednio zabierze. No jakoś tak przestałem, ale gdzieś tam byłem na krawędzi, nie? Po prostu straszny pisk w głowie, jakieś takie dziwne szumy i nie mogłem jakiejś pewnej takiej bariery przekroczyć, żeby ostatecznie... To już taki finał jest trochę tego wychodzenia z ciała, nie? I potem jest pum i wychodzisz niby. No ale ile w tym prawdy, nie jestem w stanie powiedzieć, bo w rezultacie mi się nie udało do końca.
0: No więc właśnie, więc może by taką podpowiedź daję dla potrzeby, że może by kiedyś taką audycję zrobił na temat, czy OB jest prawdą albo nie. Strasznie chciałbym się dowiedzieć jego punktu widzenia na ten temat.
1: Może słucha.
0: Może
1: taka, zrobi.
0: Taka podpowiedź. Z mojego doświadczenia próbowałem też coś takiego zrobić. Nie udało mi się, jeżeli czytając różnych ludzi, którzy dokonali tego i jaka to jest, jak to ma być, tak? To mi się to nie udało, bo byłem jakoś blisko. Tak mnie się wydaje, że byłem blisko w ogóle wyjścia z ciała, ale miałem kilka doświadczeń, że nie wiem, jak to określić, na skraju jawy lub snu byłem, nie wiem, czy mogę o tym odpowiedzieć teraz, czy to jakoś nie jest...
1: Pewnie, dawaj.
0: Tak? Byłem jakoś nie rozpoznawałem, nie rozpoznałem gruntu, który jest pode mną. Gdzieś byłem, na pewno nie tam, gdzie zasnąłem. To na bank, ale na pewno byłem w powietrzu i nie czułem, powiesz, jak jesteś w atmosferze i to bardzo wysoko, jest zimniej niż przy ziemi, nie? I nie czułem w ogóle wiatru, nie czułem temperatury, nic nie czułem. Po prostu byłem setki metrów od ziemi. Tak po prostu spoglądałem na to.
1: Być
0: ale
1: może...
0: to było strasznie, okay. strasznie szybkie, strasznie jakieś... Według mnie to były, wiesz, jakieś tam 2-3 sekundy. Ale... To było jakoś po przebudzeniu się moim i to patrzyłem... Jeszcze pamiętam wtedy, że patrzyłem na zegarek, bo ja pracuję w nocy, więc... U dzień śpię. I to była jakaś godzina, ja wiem, około 12 w południe. A już po tym wszystkim, po tych przeżyciach była jakaś 12:40. A mi się wydawało, że to jest jakieś parę sekund tylko, że tam byłem, wiesz, kilkaset metrów nad ziemią. Nie wiem, może taka to jest jakaś... Co to jest, nie wiem, LD? Może to jest Lucid Dreams albo coś takiego. Ale... Takie miałem przeżycie.
1: Moim zdaniem świadomość w trakcie snu, tego, że śnimy, to jak kontrolujemy, to też są jakieś levele i... Ktoś potrafi to słabo, ktoś potrafi średnio, a ktoś potrafi, jest mistrzem już w takich technikach różnych. No, ja swój, dziwne się w mojej głowie triki czasami działy, bo już od jakiegoś czasu jakby przyłapuję swoje własne sny na tym, że są snami. Po prostu coś się zaczyna nie kleić, coś jest niczym w tandetnej, przepraszam, grze komputerowej, takie niedorobione trochę, tekstury się powtarzają, jakieś takie, wiecie, jakby błędy Matrixa wychwytuję we śnie i już wiem, że sen. Też jakaś tam technika do uświadomienia sobie, że śnimy, a potem już można kontrolować różne rzeczy, sterować snem.
0: Polecam ci popróbować popróbować technikę. Znaczy już jak mówię, że kiedyś tam chciałeś, próbowałeś, nic nie wyszło. Nie wiem, ja się zastanawiam, znaczy chciałbym. Próbuję co jakiś czas technik. Nie wychodzi. Zobaczymy. Może kiedyś tam wyjdzie. Chciałbym tego doświadczyć, bo naprawdę po lekturze Roberta Monroe o tych jego trzech książkach. Kurczę. Wiesz, jak to czytasz i zastanawiasz się, kurczę, czy to naprawdę tak jest? Czy to można tak? Serio? Wiesz, koleś miał zdolność do wychodzenia z ciała podczas drzemki w pracy, nie? I wchodził sobie, kurde, gdzie chciał.
1: Pach i go nie ma.
0: Dokładnie. I kiedyś pamiętam taki fragment, że no nie wierzył, że to jest prawda. To musi być sen. Więc się udał, podczas jednej tam podróży, nie wiem, już chyba to w pierwszej albo w drugiej książce. Było, że wybrał się do swojej znajomej i ją uszczypnął. Będąc poza ciałem, ją uszczypnął. A później się zapytał jej, a wiesz, co się działo wtedy? Ja mówię, no, coś, poczułem ból w ręce. No jak? Jak to jest możliwe? Tam jest strasznie fascynuje. Chciałbym coś takiego chyba. Oczywiście nie uszczepnięcie, bo to bolało, ale samo wyjście takie z ciała, żeby móc, wiesz, sobie podróżować gdzie tylko chcesz, nie?
1: No ci ludzie, którzy twierdzą, no bo to tak ciężko to czasami zweryfikować, ale twierdzą, że są już mistrzami w tym, od lat się interesują zarówno lucid dream, świadomym snem, jak i OB, out of body experience. No to twierdzą, że ich wizja przedstawia naszą rzeczywistość jako takie miejsce, gdzie się nakładają jakby na siebie różne wymiary, z których niektóre no, są takie jakby astral, nie? Że tam wszystko ma swoje odwzorowanie to, do tego, co w rzeczywistości, jak warstwy na Photoshopie, ale to jest trochę inna warstwa, bardziej taka rozmyta, bardziej umowna, gdzie znaczenia większego nabierają nasze emocje, pewna moc, która w nas jakaś drzemie, być może też. No w każdym razie różne no takie mamy. A o wychodzenie z ciała, no to oni niby wychodzą z ciała, czasem przez sen jakby, przez krainę snu się gdzieś przedostają do dziwnych wymiarów, gdzie spotykają swoje zwierzęta opiekuńcze. To już nie wiem, gdzie można spotkać swoje zwierzę opiekuńcze, czy we śnie, czy w astralu, czy w tej jakby takiej najprostszej nakładce na rzeczywistość, czyli to wychodzenie z ciała, no jesteśmy. I jakie tu widzenie jest? Często w tych relacjach ludzie, może to wygodne też, twierdzą, że nie potrafią odczytać z jakiegoś pergaminu słów, czy tego, co jest na książce napisane. Wszystko jest takie jakby rozmyte, nierzeczywiste do końca. Nie jest taki blur, tylko takie jakby nieokreślone, uproszczone trochę. Nie?
0: Wiesz, może tak jest, ale ile mamy sam Moody w swoich książkach opisywał przypadki ludzi, którzy byli po tamtej stronie. Wiedzą, co się tam dzieje, wrócili i ich życie odwróciło się do góry nogami, tak? Więc kwestionować coś takiego, a czy kwestionować? Jeżeli porównując to z tematem Boga, to weź kogoś do sądu i ilu masz świadków, że Bóg istnieje, a ilu masz świadków, że wiesz, że na przykład OB istnieje, nie? To jest takie...
1: Ciężko, to jakiś świadkowie, coś, no to wiesz, kto... Gdyby było dwóch świadków, którzy widzieli to samo, to już trochę bliżej, chociaż też, nie wiem, ciężko jest czasami rozsądzić, czy to są prawdziwe opowieści, czy ktoś zmyśla, znaczy, czy faktycznie przeżył coś takiego, czy zmyśla, czy może to rojenia różne dziwne, coś na kształt snu, tyle że mózg umiera i to jest trochę inny sen, te różne wizje, wiesz, może się włączać taki tryb, dziwny tryb pracy naszego mózgu, w którym się porządkują różne rzeczy, w których są jakby zamykane, finiszowane. Wiesz, jak system się zamyka, nie? Procesy różne znikają i to może powodować niesamowite różne doznania, wizje. Skoro we śnie mamy, nasz mózg ma taką moc, żeby wytworzyć sen, czemu nie miałby wytworzyć iluzji umierania wzniosłego takiego, gdzie są różne zaświaty. Trochę mi dały do myślenia te relacje tych, którzy twierdzą, że Drakulę spotkali gdzieś tam w zaświatach, wiesz. Hola! Signore! I am Count Dracula!
0: Oni the blood! Coś takiego, nie? Ale jeżeli, no jasne, jeżeli wierzysz w Boga i wierzysz, że po śmierci pójdziesz do nieba, no to oczywiście, że będziesz widział to niebo, tak? Jeżeli wierzysz w Drakulę, że ktoś cię ugryzie i będziesz nieśmiertelny, no to oczywiście, według ciebie tak będzie. Każdy chyba mi się wydaje, że... nie wiem... Nocne radio jest bardziej chyba skupione na tych, którzy kwestionują wszystko. Tak mi się wydaje. Bo jest jakiś tam procent ludzi, którzy wierzą w Boga, procent ludzi, którzy nie wierzą w tego Boga. A tak naprawdę okaże się prawda okaże się na samym końcu, nie?
1: Musimy wymyślić jakiś system przekazywania informacji. Jak ja umrę, to wam powiem, co tam jest po drugiej stronie, tylko jakby to zrobić. Jak mi się morsem takim, coś gdzieś tam będę stukał w coś.
0: No, na przykład może jeżeli byś wcześniej umarł niż potrzeba, no to zapukaj mu do drzwi. Na przykład. Potrzeba jest chyba młodszy od siebie, nie? Tak mi się wydaje.
1: Tak, trochę tak. No, przychodzę jako taki duch do potrzeby, a ten wyjmuje taki plecak Ghostbusters i miotacz antymaterii. No, także. Był taki odcinek. Dobra. Epic Rap Battles of History Ghostbusters kontra Mythbusters, czyli Pogromcy mitów. Dobra, słuchaj, dzięki.
0: Dziękuję ci bardzo za odebranie mnie. Dziękuję za możliwość przywitania się, powiedzenia parę słów. Myślę, że to nie jest pierwszy i ostatni raz, kiedy dzwonię. Naprawdę stres jest ogromny. Słychać.
1: Przepraszam, no, że się śmieję.
0: No tak jest, no nie, spoko.
1: Nie, bo tak fajnie, tak poważnie, tak. Dziękuję za możliwość odebrania mnie. Stres
0: tak,
1: jest
0: stres
1: przeogromny.
0: Chyba...
1: Już po mnie prawie jestem chyba... na skraju w ogóle zdrowia, utraty zdrowia psychicznego. Nie zemdlej.
0: Nie, bo kto by mnie podniósł, kurczę. Ale spoko, dzięki za rozmowę. No i pozdrawiam wszystkich słuchaczy, którzy tego słuchają.
1: I słuchaczki, wiadomo.
0: I słuchaczki, no. Jasne, oczywiście. Wszystkich, którzy tego słuchają.
1: No, ja też tobie bardzo dziękuję i bardzo fajnie, że zadzwoniłeś. No to do następnego.
0: A jeszcze jedno zdanie, bo jeżeli ja zadzwoniłem, to teraz mam taką grę, żeby teraz Matt zadzwonił, bo jeżeli nie, to niech płaci 2000 zł. Dziękuję bardzo.
1: Dzięki, prowokator tutaj. Matt przede wszystkim jakby zadzwonił w ogóle. Takie prowokacje, tam wściekłe ataki, że niech tam wpłaci, to wiadomo, jeden tu drugiego podpuszcza, ale żeby tak po prostu zadzwonił, to też by było super fajnie, miło. I na pewno znów zaskakująco, bo przyznam, że mnie ten telefon zaskoczył trochę. W ogóle taki, jakby to opisać, ostatnio w Nocnym Radio to taki czas jakichś dziwnych ujawnień telefonów, ten tutaj się pokaże, zawsze jakieś są maski, jakieś przebieranki, ale to tym fajniej, ja myślę właśnie. Dobry pomysł, nie? No, ktoś inny postanawia zadzwonić, tu przyłączyć się, fajnie, to jest bardzo cenne, fajne. Dobre, sprawdza się w radyjku.

gdzieś mi tam przymknęła jakaś awantura na czacie, proszę się tam nie awanturować. Nawet ktoś, jak ktoś uważa, że ma rację świętą i to jest święta racja i że właśnie jego racja jest racja najbardziej mojsza, twojsza i jegochsza. No, jego jest bardziej jegochsza. Jego racja. No. Ja też uważam, że moja racja jest racja najmojsiejsza. Jak wam się widzą, a właściwie jak wam się słyszą nowe podkładziki? Chyba przyjemne wybrałem, nie? Mam taki nowy zestawik tutaj. Proszę czekać na odebranie połączenia. Liczba oczekujących na połączenie 125 osób. No tak. No. Kurde, w ogóle jakieś ciągle cuda. A to Gumball pobija mój rekord długości nadawania o pół godziny. Ile teraz jest? 14 godzin. Fatalnie. Zostałem zdetronizowany. Mówiłem, że ten młody Patafian, to on jeszcze pokaże, na co go stać. I pobił. I 14 godzin. 14,5 trzeba teraz. Kurde. Potem będzie 15, bo tak co pół godziny warto by było podbijać, a nie, że ktoś jedną sekundę dłużej, to się nie liczy, bo to może być sporne. Tak to jest bezsporne, nie? Wiadomo, że no, z grubsza już widać na oko, że pobił pół godziny, że bardzo poprzeczka się podnosi fajnie, troszkę wyżej, jest dobrze. A tak o sekundę pobiję, to nie chcę w dupę wsadzić. Ja i tak tego nie uznam. No wiem, Bierut, wiem, że no, doceniam twoje starania, że starałeś się tutaj kulturalnie. Robert jest chyba zły, bo go w pewnym momencie nie odebrałem. Czy ja zawsze muszę każdego chcieć odebrać, kurde? Może akurat z kim innym mi się fajnie gadało i se chciałem z tamtą osobą pogadać. No, moje zbójeckie prawo. Moja audycja i to dotyczy wszystkich. No. Muszę sterować trochę tutaj ruchem, jak policjant. Jak cieć radiowy steruje. Tu otworzę, tu zamknę. To jest władza.

Także powoli będziemy kończyli audycję. Ja też trochę już śpiący jestem, a trzecia godzina to już nie w kit muchał. Może nie jest to długodystansowe nadawanie, ale już jednak godzina robi swoje. No, widzicie, żadne w sumie wielkie ajwaj, to znaczy dla was może wielkie ajwaj, że tak powiem antysemicko, wolno mówić ajwaj jeszcze, czy już nie? No, wielkie ajwaj, nie? Zadzwonić do radyjka, ale dla kogoś to jest jakieś tam przeżycie, jakaś przygoda, jakieś przełamanie się, jakieś coś, jakieś tu, tam, tego, coś... tego, no. Także ja to mówię jako fachowiec, radiowiec, który nie jedno radio zakładał. Nie jedno. Bo dwa. No. Także wiem, co mówię, nie? Komuś się wydaje, że to wielkie ajwaj, a inni to inaczej odbierają. No jest jakaś ciekawostka, fajnie, dzwoni tutaj tego, ale to dla was jest większe przeżycie, o to mi chodzi. No. Więc się nie stresujcie, bo wam się wydaje, że to jest w ogóle takie wielkie ajwaj. A ja mu mówiłem, a on nie słucha, a plosę klawca, a on się sypie w lajstopy, a on mi zabrał grę. No, takie w tym tonie trochę komentarze są na czacie tutaj. Ja się czasami czuję jak przedszkolanka trochę, nie? To trudno, to taka praca. No to jeden jest płatnym zabójcą. Tam biega gdzieś, strzela. Drugi jest narciarzem. Trzeci pracuje za kasą, a czwarty nic nie robi, bo mu się nie chce. Jakieś głupoty gada do mikrofonu.

Robert już tu chce zapładniać kobiety poza ciałem gdzieś tam. Co jemu po głowie chodzi? Co on tu chce robić? Kobietę by... Hmm.

Okej, dobra. To do następnego. Sprawdzajcie, co tam się dzieje w weekend w Nocnym Radyjku. Jakie tam nowości. No ciągle coś się tu zmienia, ciągle jakieś nowości fajne. Jedyne takie medium, kochani, jedyne. A wszystkie inne to jest byle jakie. To jest tylko właśnie to radio. No, pamiętajcie, tam łapki w górę, suby, wszystko tam udostępniajcie u siebie na Facebookach. Ale tylko zaufanym ludziom. Żeby jakieś tałataństwo nie przyszło. No, więc Rychowi i Zdzichowi tak, ale Mietkowi i Dobromirowi, no, niech będzie, to niekoniecznie.

ostatnio miałem lepszą słuchalność. Dzisiaj jakoś marnie tutaj. 44, 60. Co jest z wami, ludzie? Mam wprowadzić listę obecności? To sami mnie do tego zmuszacie. Za dobry byłem. Ja wezmę tu jednego z drugim, przełożę przez kolano, naładuję klapów w poddubsku, żeby się nauczył Moresu, to będzie przychodził na audycję. Normalnie. Takiego słuchacza to trzeba wychować. Trzeba go nauczyć, gdzie jest jego miejsce, że sprawdzać obecność, bo on nie przyjdzie na niektóre audycje. Mu się nie będzie chciało. Trzeba sprawdzać, trzeba robić obecność. Jak nie słuchał, to ma przynieść zwolnienie, że był chory albo coś. Ale to też, no, ja rozumiem, jak ma bębenki poprzebijane w uszach. To wiadomo, że nie będzie mógł słuchać już nocnego radia. Jest usprawiedliwiony. Ale jak ma połamane nogi, to czy to go... Właśnie takie pytanie wam zadam. Czy nocnik, czy nocnica, którzy mają połamane nogi, czy to ich usprawiedliwia przed tym, żeby nie sobie zrobić przerwę od nocnego radia i nie słuchać?

Od RPG na antenie będzie teraz mała przerwa, chyba będzie ten, luźne gadki będą. Potrzeba, więc mamy przerwę trochę, co mnie chyba trochę smuci, bo bym wolał chyba posłuchać dalej, co tam się działo. Jacek urlopowany, urlopuje się. No, zobaczymy, coś tam Becia zapowiadała? Coś? Może Bierut coś nada? Błażej i Zmora, obawiam się, że ten team się chyba rozpadł, jeśli chodzi o taką drużynę robiącą audycję. No i nie wiadomo, co tam będzie w sumie. Tak do końca. Nie wiem sam. No... Mnie trochę mniej w radiu jest też, no ale weźcie pod uwagę, że jest okres urlopowy. Ktoś tam się byczy, ktoś tam... No właśnie, to jest nocne radio. Ktoś się byczy, ktoś pracuje. I jak to tak? I dlaczego to tak? A na co to komu? A dlaczego? A czy to sprawiedliwe jest? Właśnie, no myślę, że właśnie to jest sprawiedliwe, że każdy robi to, co chce. To jest godne i sprawiedliwe. I zawsze było. I będzie. I żaden zamordysta, żaden patafian, pan patafian, niech będzie, pan patafian z Sejmu, czy pan patafian z wysokiego urzędu przywódcy kraju, taki patafian też, czy jakiś prezes patafian, czy Toady, jakiś aparatczyk patafian, czy minister edukacji, jakiś patafian też taki, no... Minister gospodarki, patafian, sądownictwa, o jaki patafian, minister sprawiedliwości, nie patafian, minister sił zbrojnych, o ten to dopiero, o ten to dopiero patafian, no, także, a też w sumie chyba przesadzam trochę, może nie wolno tak mówić, że wszyscy głupi. Gdzieś tu mi Skała mignął, słuchajcie, jakby Skała zadzwonił, to jest miły kompan do rozmowy, to bym się ożywił. Może jeszcze został trochę, byśmy sobie pogadali o czymś. Co on tu pisze? Pozdrawiam wszystkich fanów chronicznej depresji. Znaczy się słuchaczy radia na fali. To znaczy nocnego radia. Dziwny komentarz taki. Nie do końca wiadomo, jak to rozumieć. No ale to niech każdy sobie może zrozumie tak, jak zrozumie.

I cały czas to 44 tutaj się przewija, nie? To aż grzech kończyć, jak jest... Taka nowa zasada w Nocnym Radiu. Nie, nie można skończyć audycji, jak jest akurat 44 słuchaczy. Trzeba poczekać, aż będzie 43. Co właśnie nastąpiło. No to kończę. To pa. Cześć. A, żartowałem. Jeszcze jestem. 10 sekund. Pojawił Morf. Się pyta, a ty jeszcze tu? Ja to, mnie to szanują słuchacze, nie? Przychodzą, a ty tu jeszcze siedzisz? Kończyć już. Zamykać to radio, już. Gdzie? Nie, wyłączyć, zamykać, już powiedziałem. Nie ma audycji już, koniec. Tak, w Nocnym Radio wszyscy jesteśmy równi. I może przyjść taki słuchaczyk sobie, słuchaczyk taki skromny, niepozorny, jak Morf, i se może wygonić Krawca, no. Powiedzieć, a gdzie ty, to już, no, tylko ja ci dam. Kopa tam wyłączy. No, wolno mu, właśnie to jest piękne, że tu wolno nawet. Powiem więcej, nawet ktoś może zadzwonić i powiedzieć krytykę wobec prowadzącego, oczywiście tak delikatnie, żeby subtelnie i pochwalić najpierw. Wypadałoby powiedzieć: Krawcze, przeszedłeś po raz kolejny sam siebie. Wyjątkowa audycja, która zostanie zapisana w annałach Nocnego Radia. Szapoba, wybitne delicje radiowe. Ale do jednej takiej malutkiej rzeczy, takiej tyci, bym się może tak nie tyle przyczepił, co... A ja wtedy, co kurwo? No...

Może kiedyś doznacie dziwnej wizji, która was tak naprawdę zaszokuje. Wyobraźcie sobie, idziecie sobie brzegiem morza, a tam biegnie krawiec i kopie mikser. Co tu jeszcze piszecie? To raczej niedowierzanie, że jeszcze nadajesz. No, a co to za niedowierzanie? I rzekł mu krawiec, tyś małej wiary, słuchacz. Tyś nie dowierzał, że ja 5 godzin na antenie, podczas gdy ja 55 i prowadzić mogłem. Powiadam ci zaprawdę. No, a teraz ile jest? Raptem 6 godzin. Jeszcze dykcja w miarę. No, ale ja sobie trzecie piwo wypił też w sumie. Niedobre to jabłkowe. Takich zwykłych to bym wypił więcej, ale to jabłkowe... Lubię sok jabłkowy. To mnie łączy z Yennefer, z Geralta, ze świata Sapkowskiego, że oboje lubimy sok jabłkowy. To taka informacja dla krawczystów, którzy się interesują mną. To taka informacja. Kompendium wiedzy będę robił. Różne takie ciekawostki. Że na przykład krawiec lubi sok jabłkowy. O, nie wiedziałem. Wow. Ekstra. No, a ktoś taki najmądrzejszy, najbardziej oczytany w towarzystwie mówi, przepraszam bardzo, ale są dowody na to, że krawiec tak naprawdę wolał sok porzeczkowy. Nie jest to do końca jeszcze zbadane, ale jest taka teoria i to się trzyma kupy, że przedkładał sok z czarnej porzeczki nad sok jabłkowy, więc pierdolicie farmazony. A wszyscy, ale szur. No tak, Robert zna taki mikser tylko do naleśników. I pyta, o który tu chodzi? No oczywiście, że ten właśnie mikser, co się miksuje różne rzeczy w kuchni, no. Zapowiadam, że w końcu go kopnę. I to jest właśnie ta informacja. Tak.

0: Tadeusz Drozda. Jak to zdobywasz, tego Tadeusza Drozdę, tego perka, to każdy dowcip opowiedziany przez ciebie będzie tak żenujący, że sparaliżuje wrogów twoich na 3 rundy.
1: I będą myśleli, o ja pierdolę, jakie nieśmieszne. Dziwnie się czuję.
0: A ty wtedy skopa takiego. On nie może się ruszać, jest sparaliżowany tym, jak ten dowcip był nieśmieszny. A ty go wtedy skopa, nie? Ale to musisz mieć zdolność, no. Oczywiście jeszcze można zrobić drugi level umiejętności opowiadania dowcipów w stylu Tadeusza Drozdy. Albo jakiś humor a la Drozda, o, taki perk. No i jak masz drugi level, to potrafisz zabijać tym dowcipem, albo wyjątkowo silnych wrogów, to wywołujesz tylko wymioty u nich. Że jak usłyszą, to wymiotują, a ci słabsi umierają. Ten dowcip jest tak żenujący, co opowiadasz. Ale to musisz uprzedzić kompanów z drużyny, że będziesz opowiadał dowcip, bo jak oni to usłyszą, nie włożą zatyczek do uszu, to też zginą. Jak już tak, jak przywalisz takiego mega suchara, nie? To będzie tak żenujący, że to przecież to ma pole rażenia. Tutaj każdy, kto usłyszy, nie? Chyba, że jest jakiś głupek w drużynie, który ma szansę, że wyjdzie mu na kostkach, że nie zrozumiał tego dowcipu po prostu w ogóle. Więc nie zrozumiał tego, jak on jest żenujący, ten dowcip. Ja nie wiem, czy wiecie, o czym ja mówię w ogóle. To już jest zaawansowana wiedza, prawda? To, co wam teraz przekazuję. Różne sposoby oddziaływania żenującymi dowcipami. Od chwilowego paraliżu do nawet śmierci. Następny level to Karol Strasburger z Familiady. To mu pisze.

Dowcipy Tadeusza Drozdy i Karola Strasburgera powinny być zakazane konwencją genewską. Nie wolno ich opowiadać. Był taki jakiś sketch Monty Pythona, nie? Gdzie właśnie na polu bitwy się wszystko działo. Któraś tam ze stron, nie wiem, czy to byli, kto tam z kim walczył, już nie pamiętam. No ale ktoś, jakiś tam kurier miał przy sobie jakiś zabójczy dowcip wynaleziony, który ma Niemców chyba miał ten zabójczy dowcip wyzabijać. Po prostu był taki, że pękali ze śmiechu, nie mogli. Dostawali jakieś apopleksji, zawału serca, nie pamiętam. Coś takiego było, prawda? Dobrze pamiętam, że Monty Python? No, w stylu Monty Pythona, na pewno. Oczywiście istniało niebezpieczeństwo. Kurier mógł po prostu z ciekawości otworzyć ten rulonik, przeczytać ten zabójczy dowcip i umrzeć przed dostarczeniem, nie? Trzeba było uważać z tym dowcipem. Jak powiemy też taki zabójczy dowcip w języku, którego ktoś nie rozumie, to nie podziała, nie?

Marcin pisze, niedawno Stanowski na kanale sportowym na YouTube, na YouTubie zrobił 24-godzinny Hate Park, audycja live, gdzie zbierał fundusze charytatywne. Wow. Zostawił rekord NR w Szczerym Polu. No, jakby nie patrzeć, jeśli no faktycznie, no to kurde, 24 godziny, no. No, ale właśnie też pytanie, no w ilu, czy tam się zmieniali, czy coś. My tutaj cały czas jesteśmy

Tak. No, kończymy powoli. Był też komiks Zabójczy dowcip. Przepraszam, Zabójczy żart. Chyba tak. Zabójczy żart. O Jokerze. No, taka wstrząsająca, mocno... no, raczej dla dorosłych... raczej zdecydowanie, że tak pięknie powiem, raczej zdecydowanie dla dorosłych. Taka trochę poważniejsza historia. Gdzie Joker w ogóle jest strasznym już psychopatą. I porywa komisarza Gordona i stara się go doprowadzić do szaleństwa. Fundując mu różne dziwne rzeczy. Nie mówiąc już o tym, że strzela na dzień dobry z pistoletu w brzuch ciężarnej córce Gordona. To jest wstęp. No, powstał film, ale film jakby tak jakoś nie oddaje. Jest trochę w tyle za komiksem, nie? Może graficznie warto to... No, zawsze warto zobaczyć, jak to zrobiono na nowo, nie? Trochę. Ale Zabójczy żart to bardzo dobry komiks. Taki mocno wyróżniający się. I dosyć znany wśród fanów komiksu. I Gosia pisze tu, że jak kończymy, dopiero co przybyłam. No proszę. To co wy się ludzie o trzeciej w nocy zbieracie? A, już wiem, przychodzą sobie tutaj. Znaczy, to, że z różnych stref czasowych to jedno, to ja wiem, ale ja myślę, że niektórzy to sobie przychodzą po imprezie w zabawowym nastroju i se włączę krawcórka i se pójdę spać i se będę słuchał. On tam będzie coś gadał, pierdolił i w końcu już będę słyszeć tylko takie... No już tylko takie coś słyszycie, nie? Takie, tak nie do końca rozpoznajecie w ogóle, co kto tam mówi, ale coś se gada. No i to właśnie ja najlepszy do tego jestem. Nie, no dobra, przechwalam się, są lepsi. Myślę, że tak do spania to na pierwszym miejscu stawiałbym... W ogóle robimy plebiscyt. Najlepszy nadający do snu. Kto waszym zdaniem najlepiej się nadaje do snu, do wyra? Żeby tak sobie położyć, słuchać na początku jednym uchem, a nie brzuchem, potem już tak bardziej brzuchem, potem tak odpływamy i właśnie słyszymy tylko... Ale coś tam jeszcze gada. Na chwilę takie przebłyski, no i tam jeszcze chwilę, potem znowu odpływamy. I z rana się budzimy i już dawno się tam już całe przeleciało. No właśnie, to który nadający jest najlepszy dla was do spania? Taki z różnych radiów mogą być, nie? Może macie jakiegoś w innym, no to tak się nie koncentrujmy, nie bądźmy takimi tutaj egocentrykami. Może jakieś inne media fundują wam fajną audycję do snu. Ale obawiam się, że może być problem trochę. No, ja, czy może jakiś wykład czasami można sobie włączyć, nie? Wykład. Ja uwielbiam, jakiś tam profesor, jakiś cholerny profesor, jak sobie tam coś pierdoli, co ja nic nie rozumiem, ale jak się fajnie śpi przy tym. Coś tam, niosę coś tam, gada, a ja nic nie rozumiem i tak sobie śpię. No. Radio Maryja. Robert pisze, że najlepszy jest Claude, to też chyba mój typ. I Radio Maryja jeszcze, zdaniem Roberta, do snu. A zdaniem Tomu, etam numer jeden do snu.
No, czyli są bardzo różne typy tutaj. Tak se słuchasz takiej audycji do snu, a tu zadzwonił ktoś nagle i mówi: dzień dobry! Jak ten jakiś Zabrza chyba taki jest, nie? Jakiś Paweł Zabrza, coś takiego. On ma taki charakterystyczny sposób mówienia. No, a ty na równe nogi, nie? Te dzwonki skype'owe też są trochę upierdliwe. W sumie możecie wszyscy przełączyć sobie nocno-radiowego Skype'a podczas nadawania na tryb nie przeszkadzać, ten taki z czerwonym kółkiem. I to sprawia, że nie będą się żadne dzwonki włączały, tyle że możecie przegapić połączenie, bo gdzieś tam czytacie czata i możecie nie zauważyć, że było połączenie w ogóle, nie? Ale chyba ostatecznie no, trzeba się poświęcić i sprawdzać co jakiś czas i te dzwonki wyciszyć, bo niektórzy sobie chcą posłuchać w spokoju do snu właśnie, a tu im się co jakiś czas włącza ten dzwonek skype'owy, nie? Upierdliwy. Yeah.

No dobra. Jakiś wypompowany jestem trochę. Może mało snu. Jakoś tak. O. Już wiem, co mi jest. Głodny jestem. Się zorientowałem. Cholera. Zapomniałem, że jestem głodny. O, to wasza zasługa. Tak się fajnie z wami gada. I mówię to w zasadzie bez cienia ironii. Bo w sumie ze wszystkimi mi się tu na przykład dzisiaj fajnie gadało. No, to tak się z wami klawo gada, że człowiek zapomina o głodzie, widzicie. Tak więc trzeba coś dobrego wtrążolić. Ludzki organizm mnie cały czas zadziwia tym, jak można na jakiejś papce czegoś tam nabrać tyle sił do działania, nie? Energii. Zje se tam jakieś jajko z chaboszczaka, coś i kurde, już ma siły. No jak to jest wydajne, nie? I podnosi ciężary. Weź zrób maszynę jakąś, do której wrzucisz dwa winogrona, banana, jakąś kanapkę z serem, on ci to zmieli i ma z tego wytworzyć energię, żebyś mógł cokolwiek w ogóle podnieść, żeby się dało, nie? Jak się diodka zapali na ułamek sekundy, to może to tyle energii. A człowiek ciężary podnosi, taki Mariusz Pudzianowski, to przecież to jaka to moc, ile to jest koni mechanicznych w nim, ile tam jest pudzianów mechanicznych w nim.

Ale w sumie takie słuchanie sobie Radia Maryja tylko dlatego, że tam ksiądz ma kojący głos, ma zaletę tę, że księża się tak ładnie mizdrzą językowo i tembrem głosu, i to pięknie usypia, tak pisze Robert. Miękki, łagodny głos. Cholera jasna, ja sobie tak Roberta wyobraziłem, że on tam jak tego słucha, to aż rączka gdzieś tam wędruje z tego. Aksamitny głos dominujący. Ojcze, ojcze mój. Przepraszam. Nie wiem co. No ale tak u Roberta tak słychać, że to wielka fascynacja jest tembrem głosu ojca. I mimo, że tam pierdoły gadają, ale tak się fajnie mizdrzą do siebie, przytulają. Też Robertowi się spodobało, że się mizdrzą. Nie, no tak się śmieję, sorry, nie bierz do siebie, Robert, ja tak sobie tutaj jajca robię. Krowa trawę je i też wydajna. Ale ja nie mówię, że człowiek jakoś w świecie zwierząt, bo jesteśmy częścią tego świata. Tak sobie uważam, bo mi wolno. No to nie twierdzę, że człowiek się jakoś wyróżnia. Tylko ogólnie, no właśnie zadziwiające jest to, jak istoty różne potrafią wytworzyć tyle energii w sobie z odpadków, można tak przyrównać, nie? Jak dr Emmett Brown wrzucał do zmodernizowanej wersji właśnie tego wehikułu czasu DeLoreana, no różne odpadki to w świecie przyszłości, nie? Zdobył szybko technologię, że tu na odpadkach, na jakiejś tam starej puszce, na skórce od banana będzie mu latał ten DeLorean z napędem odrzutowym i robiący podróże w czasie. To jest takie zabawne, to jest niezła szydera w zasadzie, bo w pierwszej części powrotu do przyszłości, no to przecież ta energia była takim problemem. W rezultacie musieli wykorzystać wyładowanie, piorun do tego, bo to jedyna szansa, nie? A tutaj mamy nagle przyszłość i ze skórki od banana z jakiejś starej kiełbasy i z odrobiny zgniłych warzyw, no nagle DeLorean lata, nie? I jeszcze się przenosi w czasie, co ta podróż w czasie była najbardziej taka wyczerpująca, znaczy najbardziej pochłaniała energię, prawda? Na to wygląda. Musiała być bardzo duża moc, żeby przeskoczył ten samochód w czasie. Warto przeanalizować ten świat przyszłości właśnie, z powrotu do przyszłości, to druga część, prawda? No i zobaczyć, tam różne smaczki są fajne. Na przykład ludzie się odmładzają, można wyglądać o 20 lat młodziej, nie? Jak się chce. Właściwie wszystko jest możliwe, chyba choroby leczą wszelkie, taki świat przyszłości. Ale ludzie w sumie jak głupi byli, tacy przeciętni ludzie, no, może trochę jak my, no, kowalscy różni. Tacy są normalni, no. Nic tam się nie pozmieniało w tym świecie za bardzo filmowym. Nie, że ja coś tam rozwinięci nagle. A może jeszcze doczekamy takiej idiokracji faktycznie. To by było życie, no, nie? Normalnie. Tej idiokracji, o czym stosunkowo rzadko się mówi, tam strasznie wszystko na seksie było oparte. Tam były takie burdeliki, tak jak sobie są takie punkty, gdzie możesz zdjęcie sobie zrobić, to tam takie wszędzie takie mikroburdeliki jakieś, nie wiem, co tam w środku było, bo nie pokazywali, ale dużo seksu, na gości, przecież prezenterzy w telewizji byli tam tacy półnadzy, prawie że całkiem, nie? Jakiś mięśniak i jakaś kobitka. No, to także to wszędzie był seks. Zawsze się zwraca uwagę na to, że ludzie się zrobili głupi, że wierzą w różne banialuki, że na przykład, że dobrze jest podlewać rośliny napojami energetycznymi, nie?
bo woda to jest do kibla. No to są imbecylami totalnymi, ale no już tam ci ludzie, też warto zwrócić na to uwagę, mieszkają na ruinach poprzedniej cywilizacji, tak jakby. Stąd te obrazy, że jakieś budynki są związane ze sobą jakąś taśmą, wszystko krzywe, rozpadające się. No bo ta cywilizacja imbecylów nie jest w stanie już właściwie nic stworzyć wielkiego, nowatorskiego w jakiś sposób, jak oni... No to jest to, oczywiście jest to świat komiksowy, totalnie przerysowany i przez to trochę czasami niespójny, no bo to jest taka wizja komiksowa, bardzo taka umowna, no śmieszna, komediowa. Więc tam nie wszystko się musi trzymać kupy, ważniejszy jest humor. Tak naprawdę jak robicie na przykład film animowany, to ważniejsze jest, żeby kreska była fajna, zabawna. Jeśli kreskówka ma być zabawna, niż to, czy ta kreska będzie super dopracowana, profesjonalna. Ma być zabawna. Po prostu są pewne priorytety. No, czasem chodzi o coś, a czasem o coś innego. Coś innego jest na pierwszym miejscu.

proszę tam nie zaczepiać nikogo. No dobra, już nic nie mam do powiedzenia. Senny jestem jakiś taki. Już troszkę. Telefony już nie dzwonią. No dobra. To trzymajcie się. Ostateczne pożegnanie. Do usłyszenia. Bye bye.

0: Także jest chrypa, jest środa, jest zmora, jestem ja i chyba nadajemy. Jak zwykle jest pytanie, czy nie, nie jeszcze.
1: Jak nas słychać? I czy w ogóle?
0: Także dobry wieczór, jest wieczór wyborczy. Tak, oczywiście jesteśmy na antenie. Nawet napisano, że jest doskonałe połączenie, także no ja głosu nadal nie mam, nie wiem czy to korona, czy nie wiem co, czy przepicie, ale chciałbym, no właśnie o to chodzi, no bym się chciał
1: sekundę, zamknę drzwi, bo Ksenia tłucze się po kuchni. Nie słychać. Znaczy kontynuuję.
0: Tak, żona zasnęła, dziecko zasnęło. Jak zwykle słuchać chujowo, trzymamy poziom. Nie może nie za wysoki, ale trzymamy. Bo widziałeś, tu padło, że słychać jak zawsze chujowo. Czyli trzymamy poziom, no trzymamy. Trzeba trzymać
1: chujowo,
0: poziom.
1: Ale stabilnie.
0: Tak. Trzymamy poziom, jak co najmniej ten. Państwo polskie, dzisiaj kolejny rekord zachorowań.
1: Jak ile było?
0: Chyba 24.
1: Nieźle.
0: Tak.
1: Już planują zamykać sklepy wielkopowierzchniowe, to znaczy jakieś nie tyle co supermarkety, co centra handlowe.
0: Nie no, już się zamknęli przecież.
1: Już zamknęli?
0: No oczywiście, na konferencji.
1: Człowieku, ja byłem od 7 rano w pracy, jestem w ogóle odłączony od świata. Konferencji. Nie wiem w ogóle, o czym będziemy dzisiaj rozmawiali, o czym chcę ze mną dzisiaj porozmawiać.
0: Konferencji. No dzisiaj dzieje się bardzo dużo rzeczy, widzicie, to zamknęli. Zamknęli szalom, zamknęli sklepy. Tak, zamknęli sklepy, zmienia się wygrywający prezydent. Ja straciłem głos, to już od 2 dni, także może COVID, może nie.
1: Rzuca ci się trochę tym razem na bardziej tak na krtani płucka, bo trząkujesz co chwilę.
0: Nie, to akurat odpalenia, wiesz, to ja tak zawsze mam. Znaczy, taki kaszel palacza mam to już od paru dobrych lat. Także, i
1: nie
0: noszę...
1: zauważyłem do tej pory, dzisiaj jest nasilony bardzo.
0: Serio?
1: No, rozmawiamy 3 minuty, a tu już 10 razy.
0: Nie, bo mam gulę, wiesz, mam gulę po prostu. Dlatego, bo nie mam głosu, no. Staram się od tego, ale nie, jak innych, smak mam nadal, chujowy może, ale mam węch, nadal mam jakiegoś tam właśnie kaszlu takiego, w sensie, że no, sam z siebie kaszlę, to nie, tylko mam tą gulę taką. No ale to może coś, nie wiem. W ogóle zauważyłem, że za dnia to rozmawiałem normalnie, a jak przychodzę do radia, to zawsze. Także może mam uczulenie na was. No i takie różne rzeczy się dzieją na świecie, no ale pozwoliliśmy sobie zrobić wieczór wyborczy, a też z tego powodu, że no niby był wczoraj, ale to dzisiaj się wszystko rozstrzyga. Jak to zawsze w Ameryce, Ameryka działa jak ten Internet Explorer. Wszystko się...
1: No teoretycznie to do 13 bodajże niektóre stany jeszcze mają czas na podliczanie głosów.
0: Tak, w ogóle jak to w Ameryce, nie mogą liczyć w metrach i nie mogą normalnie głosować, tylko mają jakiś taki z dupy trola wyjęty system wyborczy, w którym przybliżymy słuchaczom, o co w nim chodzi, czy może jakiś kolega z Ameryki zadzwoni. No jakby chciał, to zapraszamy na antenę oczywiście. I wytłumaczyć, jak to działa. Chociaż ja podejrzewam, że sami Amerykanie nie za bardzo to rozumieją, jak to działa. I to jest taka demokracja, w której ten, co otrzyma mniej głosów, też może wygrać. To jest piękne w amerykańskiej demokracji.
1: Ale mówisz o głosach teraz tych ludzi, tak? Wyborców.
0: No, ludzi, no właśnie. Możesz mieć mniej wyborców.
1: Mówisz o liczbach bezwzględnych, bo stan stanowi nierówny, jeżeli chodzi o zamieszkanie. Możesz wygrać powiedzmy w 40 stanach, ale...
0: Nie, ja mówię o ilości, no tak jak u nas, no, w Polsce, jak zagłosuje na ciebie o 1 000 000 więcej, to wygrywasz, no w Stanach niekoniecznie.
1: No w Stanach niekoniecznie.
0: Także to jest taki, no zresztą obecny prezydent.
1: Jest tego przykładem,
0: tak.
1: Właśnie ja też tego poprzednim razem nie pojmowałem. Mówię, jak to jest, kurde, możliwe, że koleś ma mniej głosów, tu, tam, sram przegrał, mapa praktycznie była wtedy, powiedzmy, niebieska do Hillary należała, a typ wygrywa.
0: A widzisz, a teraz jest mapa czerwona, należy do Trumpa i Biden wygrywa.
1: Zgadza się, bo przegrał w niektórych swoich stanach, nie? Olał je.
0: Karma wraca. Tutaj z podwójną siłą.
1: Ale moim zdaniem był lepiej przygotowany do tych wyborów.
0: No, ale powiedzcie tutaj...
1: Biden, ale za dużo sobie namieszał chyba.
0: Na samiutkim końcu musiał coś jebnąć, czyli nic nie wiadomo, a on mówi, że wygrał. On mówi, że wygrał i czuje się pewnie tak, jak to w Polsce, nie? Jest moralnym zwycięzcą tych wyborów.
1: A to nie bardziej o to chodziło, że przegra tylko w momencie, kiedy wybory zostaną sfałszowane.
0: No,
1: coś
0: to,
1: takiego też powiedział, że przegram tylko wtedy, kiedy wybory zostaną sfałszowane.
0: No, podejrzewam, że Jarek tak będzie robił, nie?
1: Ale Trump tak powiedział. No Jarek też może tak robić, bo sobie Jarek robi bardzo podobne kroki co Donald. W sensie nie nasz dawny Donald, tylko Trumpek.
0: Nie, w ogóle to jest...
1: To znaczy mieszają sobie tam w Trybunale Konstytucyjnym, w sądach, w sądownictwie. No i to daje, otwiera furtkę przecież Trumpowi do kwestionowania tych wyborów, nie?
0: No, a zobacz, działa, z jednej strony działa jak ten. Z jednej strony działa jak Kaczyński, a z drugiej...
1: Na odwrót chyba, no nie wiem, czy się Trumpek to Kaczyńskim wzoruje.
0: Nie, a z drugiej strony jego kontrkandydat ma charyzmę Kaczyńskiego, czyli żadną. Także to takie jest, wiesz, takie pomieszanie, odwrócenie ról. No bo powiedzmy, że Biden to taki fizjonom, ma takie, też taki dziadek już tak. Papież w ostatnich latach życia.
1: Biden, Trump ma 74 lata, tak? A Biden ile ma? 8 dych przekraczał z tego, co słyszałem.
0: No i mówię, to on jest tak, wiesz, jak to ten papież już tak ostatnim tchnieniem, jak tam machał do tego tłumu. Taki.
1: No tak i właśnie teraz... No, sorry, przerywałem to.
0: Nie, proszę, bo ja to taki za wyrywny jestem.
1: No i teraz zobacz. Biorąc pod uwagę wiek kandydatów, nasuwa się przynajmniej mi taka myśl kwestionująca to, że nikt nie wybierze Trumpa, bo nie wiadomo, co odpierdoli w drugiej kadencji. Że już będzie go stać na wszystko. Natomiast mi się wydaje, że to prędzej Biden mógłby się do tego posunąć, bo on nawet nie wie, czy dożyje końca swojej kadencji.
0: Ja jestem nawet tego zdania, że on nie za dużo w ogóle wie. Już nie za bardzo kontaktuje ze światem. Także właściwie głosując na Bidena, nie wiadomo, na kogo się głosuje. Bo ktoś tam jednak musi nim sterować. Także kto tym prezydentem będzie w jego imieniu, to... Nie wiadomo do końca. Tutaj
1: każdy z nich ma trochę takie zaplecze, które w jakimś stopniu nimi steruje, czy doradza im, tak w cudzysłowie mówiąc, lub nalega.
0: No, ale ten jeden to jest taki już tak mało kontaktujący. Tu Zenon mógłby się wypowiedzieć, nasz Amerykanin tam czołowy. Co?
1: Śmieję się z komentarza Zenona, Joe Breżniew.
0: No, Breżniew był troszeczkę bardziej jednak na początku swojej kadencji taki bardziej żywy.
1: Ale w końcówce też takim właśnie był. Takim
0: ale to w końcówce, ale na początku, a tutaj już od początku.
1: W końcu go chłopaka na dacie wysłali i tylko podpisywał dokumenty.
0: No to Biden to może też być takim właśnie długopisem. Także będzie skrzyżowanie Kaczyńskiego z Dudą.
1: Kurwa, co to się dzieje na tym świecie?
0: Zobacz w ogóle, jaki to jest wybór, nie? Bo narzekacie, że w Polsce nie ma wyboru, że jest między Trzaskowskim Dudą, czy PO i PiS. A patrzcie w Ameryce. A w Ameryce mają wybór między Trumpem a Dudo Kaczyńskim. No, to jest takie słabe bardzo, nie?
1: A Trumpa do kogoś przyrównał? No bo Bidena do krzyżówki Dudy i Kaczyńskiego, a Trumpa do kogoś przyrównął, tak z europejskich polityków.
0: Z europejskich to raczej do Silvio Berlusconi, coś takiego. No, z tym, że
1: no też tak mi się wydaje, że Berlusconi, ale z Putinem taki trochę pomieszany.
0: Nie, Putin jest inteligentny, to nie mylmy, nie mylmy.
1: A, tego. Trump nie jest inteligentny?
0: No tak.
1: Mi się wydaje, że jest inteligentny, tylko że czasami szybciej mówi niż myśli.
0: Nie, mi się wydaje, że on raczej jest taki ociężały umysłowo bardzo, on tak właśnie, jak on się wypowiada, tam 15 razy się powtórzy, tam coś jebnie, nie.
1: No może tego aspartana ma, czy jakiegoś innego Aspergera.
0: Ja myślę, że on jest taki, wiesz, tym odpowiednikiem takiego, nie wiem, no, takiego Atora na przykład, o, czy czegoś podobnego, no taki, wiesz, no, chopek, roztopek taki. W ogóle zauważ, kto decyduje teraz o tym, o kto zostanie prezydentem. Słynny paser Rdzy i tam Detroit i tak dalej. To tak jakby w Polsce...
1: Florida łyknął, z tego co wiem, no. Trumpek.
0: Ale to trochę tak wygląda, jakby w Polsce byciu prezydentem decydował...
1: No co, paser Rdzy, nie wiem, czy się Chicago do tego zalicza, ale jeżeli Chicago się do tego pasa Rdzy zalicza, to Trumpek dostanie w cipkę. Znaczy Biden powinien dostać w cipkę przynajmniej to.
0: Nie, no nie.
1: No tak mało pochlebnie się wyrażał się odnośnie Polski i Polonii, ale się dosyć szybko kurwa zreflektował. Cały stan
0: jest...
1: praktycznie to jest...
0: Nie, no Illinois Biden wygrał. Illinois wygrał Biden.
1: No widzę. I to jak wyraźnie 55%.
0: Właśnie. No ale Polacy lubią ten. A w ogóle ja, wiesz co, ja, czy tam jeden, drugi, to takie nie ma różnicy, ale ja bardzo kibicuję Bidenowi z jednego powodu. Ja chcę obejrzeć główne wydanie wiadomości i zobaczyć ten ból dupy, jaki będzie, jak wygra. No, cała polska polityka była tylko na jednego postawiona. Zwycięzcę. No i coś nie pykło, nie? Coś nie pykło. O właśnie, to tak z najnowszych wieści to Wisconsin póki co Biden. Póki co jest wzięty przez Bidena. No ale jeszcze...
1: No ale minimalna różnica jest. 21 tysięcy głosów różnicy.
0: No ale jest większość przeliczona, a to co spływa to jest bodajże z Detroit idzie.
1: Ale na czym oni podstawę mają obliczeń, że większość została zliczona? Oni nie wiedzą, jaka będzie frekwencja. Czy frekwencja idzie 30% czy 90%. Więc
0: no, nie,
1: do
0: jak?
1: Czego oni się odnoszą?
0: Nie, no już wszyscy zagłosowali.
1: Przecież. Jak wszyscy? Każdy?
0: No nie, no ci, co mieli zagłosować, zagłosowali. Nie, to jest 98% głosów tych, które przyszły, nie? Została przeliczona.
1: Ale to jeszcze mówię ci, do 13 mogą w co niektórych stanach jeszcze spływać.
0: Ale Wisconsin ma podać oficjalne, także już niedługo, no i...
1: Listopada, mają spływać, liczy się stempel pocztowy.
0: I teoretycznie w Wisconsin zostało do przeliczenia mniej karty niż głosów, których brakuje Trumpowi, także tutaj jest przeszedł na Wisconsin, jest już wzięte. A tak ad vocem chciałem, bo co do miała dzisiaj być trochę inna audycja, no ale znowu zawiódł gość, który no, użył za dużo takich tych tam, no, takich rzeczy, co w Holandii można kupić. I
1: co w Polsce nielegalne.
0: W Polsce nielegalne, w Holandii legalne, no i
1: nie można tego wypowiadać na głos.
0: Właśnie, i koleżanka. Nie no, to ona tu siedzi. Także koleżanka, już tu wziąłem screena, zrobiłem z naszej rozmowy i obiecała, przyrzekła na Allaha, że będzie tak, będzie za tydzień.
1: Że jak jej nie będzie, to się wysadzi.
0: To się wysadzi właśnie, będzie taki boom, także...
1: No, i zabierze ze sobą swojego największego wroga i sąsiada, jakiegoś Żyda. Uważaj, żeby na ciebie nie padło.
0: Także tak. No. No, zobaczymy, z kim się wysadzi. To tak jak było z tym facetem, co przychodził do tego sklepu, nie? I oglądał tam pierwsze strony gazet, jednego, drugiego, trzeciego dnia. Gdzie w końcu pyta, czego szuka, nie? On mówi, nie, ja tylko nekrologu szukam. On mówi, a panie, nekrologi są na 8 stronie. Mówi, nie, ten będzie na pierwszej. Także to zobaczymy, z kim tam się wysadzi. Także co jest jeszcze do wzięcia? Jest jeszcze do wzięcia... A nie, to fuj, to Wisconsin, sorry, został, nie Michigan. Wisconsin został przejęty, jeszcze jest...
1: Georgia jest do wzięcia.
0: Michigan.
1: Carolina, Pensylwania.
0: Pensylwania, no nie będzie trudno, Michigan. Ale może. Chociaż jeśli...
1: No raczej Trumpek tam wygra.
0: No, ale jeśli to co
1: na razie... 20 głosów jest... elektorskich, mały obszarowo stan, ale głosów bardzo dużo.
0: Dużo ale... ludności, ale jeśli weźmie Trumpek, Biden te stany, które na razie ma, przynajmniej na razie prowadzi, to starczy. To starczy. Z tym, że na przykład taki Michigan, to teraz zliczałem tylko głosy z Detroit, gdzie tam, no, zdecydowaną przewagę ma Biden. To taką, wiesz, 90%.
1: W mieście samym?
0: Tak, w samym mieście. Czyli ogólnie to tak jak mówię, jakby w Polsce taka sytuacja jest teraz w Stanach, jakby w Polsce o zostaniu prezydentem decydował Sosnowiec, Radom i Kielce.
1: Nie, no Detroit chyba nie jest aż tak małym miastem.
0: Nie, ja mówię nie o wielkości, tylko o statusie.
1: A o statusie Detroit?
0: Detroit to taki amerykański przecież Sosnowiec, coś takiego.
1: Teraz tak, może jak zaczęli bankrutować tam po kryzysie.
0: No. Na zdrowie. Na zdrowie.
1: Dzięki.
0: Nie, bo co można robić z tego? Jak pić? I co
1: jak
0: myślisz?
1: Się nie jest przygotowanym, to trzeba się napierdolić. Trzeba
0: tak, co i jak tam w ogóle myślisz, co się stanie, jak wygra kolega Dziadek?
1: Ale
0: czy będą zamieszki? Dziadku? Czy będą zamieszki?
1: Mówisz teraz o tym dziadku piwniczaku, czy o tym dziadku z Czupryna?
0: Nie, no, nie, no powiedzmy, że Trumpa nie dziadkiem, nie, to właśnie, no, mieliśmy przyrównywać do jakiejś postaci z Europy, to właśnie, no, Trump nierzadko...
1: No, Berlusconi, jak wygra coś.
0: Berlusconi, no, był takim playboyem, ale on jednak był w miarę właśnie też inteligentny, jak się wypowiadał, ale, no,
1: Ale imprezki konkretne. Te bunga bunga, czy unga bunga, jak to tam się nazywa.
0: No, a Trump, widzisz, Trump raczej ładnych kobiet nie lubi. On jakieś takie wybiera, takie, jakby to powiedzieć, no, Trump jest zresztą
1: Co, Melania jest brzydka według ciebie?
0: no, ale nie należy do jakiejś tam, wiesz, ekstraligi, nie?
1: Może teraz
0: Przynajmniej
1: nie, ale
0: według mnie.
1: 20 lat temu na pewno.
0: Ale jego na przykład ta, co miał romans, taka jakaś gwiazdka porno podstarzała, też nie za ładna. No, taki jakiś guz, wiesz, jak obejrzysz jego apartamenty, to w ogóle Trump zdaje się, że jest chory na COVID już od długiego czasu. W końcu jednym z symptomów jest brak smaku i jakiś taki.
1: Może brak gustu?
0: No, ale Trump to w ogóle jest taka postać, widzisz, wszyscy mówią, że to dobry biznesmen. Tak prosto przynajmniej się go przedstawia jako, tak,
1: Ja bym się po
0: biznesmen.
1: części z tym zgodził, patrząc po tym, za ile te Fy 35 kupiliśmy.
0: A nie, to
1: Nie
0: każdy, to akurat
1: wyciągał
0: Ameryka.
1: nas bez mydła.
0: Nie, no, Ameryka to na wszystkim zawsze, to nieważne, kto był prezydentem, i tak nas bez mydła robili zawsze.
1: Wszystkich, nie tylko nas.
0: Właśnie. No, ale.
1: A za czasów Trumpka to nawet tam sobie, wiesz, pobiznesmenować chciał i nawet z Huawei'em powalczył i w sumie sporo ugrał na tym.
0: No ale mówili, że Trumpek taki, wiesz, on to po biznesmeńsku, bo to w Polsce się jako taki, wiesz, człowiek sukcesu Ameryki, biznesmen, on wszystko po biznesmeńsku i tak dalej. No ale jak się przyjrzysz, to on raczej jest przykładem takiego dziecka utracjusza, nie? Takiego enfant terrible, przejął wszystko po ojcu i roztrwania fortunę, no bo no, jakby nie patrzeć, zbankrutował tam parę razy, mając bardzo dobry start w końcu, on dziedziczył fortunę po ojcu, jakoś tak mu te biznesy średnio idą, no.
1: No nie wiem, czy się z tobą zgodzę, bo o ile może w kilku tam biznesach zbankrutował, to te, które robił z państwem, to bardzo lukratywne były i dobrze na tym wychodził, a zwłaszcza gdy jego ojciec jeszcze je prowadził.
0: No nie, no to z jednej.
1: Wyremontował sobie, co on tam wyremontował? Ten wieżowiec, nie pamiętam jak on już się nazywał w Nowym Jorku, któryś tam. Wyremontował go za jakiś hajs, a potem sprzedał z zajebistym zyskiem i sobie Trump Tower wybudował.
0: To było, a na Trumpie Tower to w ogóle pracowali Polacy, którym nie zapłacił, nie? To też taki
1: No to
0: właśnie
1: standard, nie?
0: model
1: W
0: biznesowy.
1: Polsce też autostrady budowali Chińczycy, którym nie zapłaciliśmy.
0: No, także to jest ten, to jest taki biznesowy model Trumpa, także to nie wiem, czy można go za dużego, wielkiego biznesmena uważać. Dla mnie to jest właśnie bardziej taki arogancki, rozpuszczony dzieciak bogatych rodziców, których głównym zadaniem
1: Właśnie
0: życiowym jest wkurwianie ludzi wokół.
1: przy budowie tak w ogóle, nie wiem, teraz mi się przypomniało, przy budowie tego Trump Towera to ekipa budowlana Andrzeja Gołoty pracowała, z tego co kojarzę.
0: A no, widzisz, takie ładne związki z Polską. On w ogóle bardzo lubił do Polski
1: Ciekawe, czy Andrzej
0: przyjeżdżać.
1: mu przetłumaczył tam. Wywalczył kilka rund dodatkowo.
0: No, tutaj Zenon tłumaczy system wyborczy w Stanach. No, ja bym go z chęcią wam wytłumaczył, a to jest w ogóle ciężkie. W ogóle ciężko wytłumaczyć, dlaczego głosują akurat we wtorek, nie? Ja jest to jakieś długie uzasadnienie sięgające czasów tam. Ble, ble, ble, jak Stany powstawały, że coś tam, jakieś po zasiewach, coś mieli wolne i na koniu mogli wysłać kogoś i tak zostało. W ogóle Stany, jeśli chodzi o te wszystkie systemy tam sprawowania władzy, jest to niesamowicie konserwatywny kraj, nie? Tu wczoraj była rozmowa właśnie o konserwatyzmie. Ale oni w ogóle i są purytańscy w kwestiach obyczajowych, konserwatywni strasznie i tacy, aż dziw biorąc, że mogą zajmować takie stanowisko na świecie. Będąc aż tak konserwatywni, w końcu konserwatyzm troszeczkę blokuje rozwój.
1: Ale że w jakich względach są konserwatywni? To, że są religijni, no to o niczym nie świadczy.
0: No z jednej, no, religijność w dużej mierze jest anaukowością. No, ale zresztą, jak
1: No,
0: spojrzysz.
1: co? No to powiem ci, że teraz pierdolnąłeś lekko, bo a naukowość, mówisz o kraju, który pewnie w dziesiątce czy w piętnastce ma wszystkie uczelnie
0: No tak, ale jak spojrzysz
1: światowe.
0: na to, to zazwyczaj te, no, Krzemowa Dolina nie bez kozery jest w Kalifornii, czyli takim najmniej konserwatywnym stanie w Stanach. Najbardziej postępowym. Z drugiej strony, w
1: No ale
0: MIT
1: to
0: jest w
1: jeżeli o
0: Bostonie.
1: no, właśnie MIT gdzie jest?
0: No, w Bostonie.
1: No
0: Który
1: właśnie,
0: też
1: czyli
0: jest
1: to już
0: raczej
1: tak
0: postępowy.
1: trochę dalej, tak trochę do innych Strzemowej.
0: Ale to też jest raczej bardziej postępowy, kto tam
1: To jest
0: wygra.
1: demokratyczny stan, tak?
0: Tak. A zobaczmy, kto tam.
1: Boston.
0: To jest
1: Massachusetts, tak?
0: Massachusetts.
1: O, Biden rozpierdolił tam Trumpa 65-30.
0: No właśnie, no i to, to jest właśnie między innymi, tam się znajduje MIT. Także jednak jakoś ten konserwatyzm, no nie mamy jakichś tam wybitnych naukowców pochodzących z Wisconsin albo z, nie wiem, z Oklahomy.
1: No tego akurat nie wiesz, że nie ma stamtąd wybitnych naukowców. To, że się gdzieś urodzili, pochodzą, a pracują na uniwerku w Kalifornii, czy w Filadelfii, czy gdzie indziej, no to wcale nie znaczy, że, no, że ich tam nie ma, tak? Że ich tam nie było.
0: Ale jednak dla mnie konserwatyzm to jest coś, co nie stanowi jakiegoś atutu, jeśli chodzi o rozwój. W każdym razie, no ale Stany są bardzo...
1: W sumie to się zgodzę z tobą jednak, bo no, stan zastały, no to ciężko jest po prostu zmienić, żeby były jakieś zmiany. To najlepiej, żeby jak najlepiej, żeby najlepiej zmianom sprzyja, gdy się napierdalają dwie strony ze sobą. W sensie są spory jakieś, tak, które trzeba rozwiązywać.
0: No to jedno, no i
1: w miarę, równo dominujące siebie nawzajem strony.
0: No i w końcu zmiany, nie, no, to zmiany, nie, jakiś progres. A jeśli chcemy zostać w miejscu jednym, no to moglibyśmy z gwiazdki nie wychodzić.
1: No to wystarczy na islam spojrzeć, na kraje islamistyczne.
0: No, gdzieś tam się kiedyś...
1: Jak daleko zostały z tyłu, nie?
0: A kiedyś
1: Iran,
0: były...
1: Iran jest super przykładem, nie? Gdzie tam po rewolucji islamskiej to normalnie nie tyle, co zostali w miejscu, co się wręcz zwinęli totalnie.
0: No ale kiedyś, zobacz, jak tu Europa w wiekach średnich po prostu była niesamowicie zacofana do krajów arabskich. No dzisiaj to wygląda troszeczkę inaczej. A tu patrz, czy Emiraty. Emiraty to są zbudowane przez tych, co tam sobie sprowadzają.
1: Kupiły, a nie się rozwinęły.
0: Tak, oni sobie kupili to, co chcieli z całego świata i dlatego to wygląda, jak wygląda, ale... I tak nie to wiem, są zakute łby.
1: Ktoś na czacie wymieni, nie wiem, jednego znanego naukowca, jakieś naukowe osiągnięcie, typowo przez Araba z Emiratów Arabskich, odkryte lub, nie wiem, zdobyte, czy cokolwiek.
0: Albo z Arabii Saudyjskiej też może być, albo z Bahrajnu.
1: Bo jeszcze tam z Iraku czy z Iranu to się jeszcze znaleźli jacyś tam naukowcy. No, lubili bardzo nuklearnych fizyków sobie tam produkować, nie?
0: Ale zobacz, bo ktoś tam, to Zenon zawsze na ten Izrael narzeka, że Izrael jest taki kraj...
1: Izrael ma najwięcej noblistów chyba w historii.
0: No właśnie, że taki religijny i taki w ogóle, no nie, jest tam bardzo dużo...
1: Izrael jest religijny kraj?
0: Nie, jest żydowski, nacjonalistyczny, ale jednak jest dużo ludzi w Izraelu, którzy są ateistami.
1: Nacjonalistyczny jest, ale nie jest religijnym bardzo krajem. Są tam ugrupowania religijne, które się tak samo napierdalają z pozostałymi ugrupowaniami, tak jak w Polsce się katole napierdalają z lewakami.
0: Mehran Keshe, wybitny naukowiec z Iranu.
1: No ale powiedziałem, że z Iranu i z Iraku to się jeszcze ktoś znajdzie, jakby Zjednoczone Emiraty Arabskie.
0: I krawiec znalazł, bo podejrzewam, że to krawiec.
1: No Mehranowi Keshe to on w sumie za wszystkich zapracował.
0: Tak. Dobra, to był argument kończący dyskusję w ogóle.
1: Szachimata,
0: nie na koniec. Teksas, panowie, no Teksas to taka jest monarchia naftowa, nie? Jak to w tym było. Też sobie pokupował wszystko, w końcu stamtąd ropa idzie, nie? I tam ci tacy panowie z cygarkiem. Z cygarkiem w kapeluszu.
1: Alaska?
0: Kto?
1: Alaska.
0: Alaska. No też jest naftowa, nie? No i też Trump wygrał.
1: Alaska kto wygrał?
0: Trump.
1: Ale jak zdecydowanie, no nawet bardzo. W Teksasie tak nie wygrał.
0: No bardzo. Nie, bo Biden chce,
1: że Alaska ile ma głosów elektorskich? 3, to jest nic.
0: Nie, ale wiesz, no bo Trump powiedział, że ten... Nie, fuj, Biden powiedział, że... O, poszło.
1: Dziura w suficie.
0: No. Powiedział... Dobra, to Zeno, bo ja nie wiem nic o ucieczce innowacyjnych firm z Kalifornii do Teksasu. No, jak chcesz, to zadzwoń i powiedz, bo ja no, szczerze powiedziawszy nie słyszałem o tym. Wiem, że są bogate tam miasta, jest taki sobie Austin, jest sobie Houston i tam nawet mają ten kosmodrom i w ogóle. No ale Teksas to raczej zawsze mi się kojarzył z tymi tam, wiesz, te takie te kiwaki, tam sobie pompują tą ropę i takie sobie jeżdżą panowie w tych franczeskich kapeluszach i napierdalają do każdego z broni, kto się zbliży. To takie...
1: I spluwają.
0: Tak, spluwają i tam strzelają do każdego, tytoń, kto się rusza.
1: Żyją tutaj i spluwają.
0: No, to raczej tak.
1: Znaczy, To może być związane z tym, że po prostu w Teksasie mają nadmiar hajsu przez tą ropę, tak? A Kalifornia od dłuższego czasu jednak tam z jakimś pomimo tego, że jest, nie wiem, czy najbogatszym, czy jednym z najbogatszych stanów, to ma tam jakieś problemy z dopinaniem budżetu.
0: No, że jest taki Texas Instruments, to mi napisał, ja zaraz zajrzałem, no to taki jakiś ten, taki Ericsson albo Huawei, nie? No, ale w każdym razie, no, Kalifornia raczej zbudowała swoją potęgę na gospodarce innowacyjnej, a Texas na ropie. No może to się zmienia, ale tak to podobno. Zresztą Alaska też, nie? I
1: Kalifornia zaczęła od wydobycia złota.
0: O, albo, nie? I Alaska też.
1: Alaska też. No, i Alaska... Tylko, że Alaska dalej została w wydobyciu, a Kalifornia się przekształciła.
0: No bo kto tam chce mieszkać w tej Alasce? Tam zimno, nie?
1: Nie przygina pałę i nie nadaje się do innowacji.
0: No, nie wiem, czemu się nie nadaje do innowacji.
1: Może za dużo wysiłku skupiają na tym, jak łatwiej przerobić faceta w kobietę i na odwrót, niż wymyślać nowe technologie.
0: Nie, ja nie wiem, czy tym się zajmują akurat firmy technologiczne, czy Tesla się zajmuje sprawami gender. No. To myślę, że to inny się tym zajmuje. A taka sobie Tesla jednak tam ciągle siedzi. No a co do Alaski, no to przecież ten Biden zapowiedział,
1: tam,
0: że...
1: Nie wiem, czy on tam do końca siedzi, czy tylko ma siedzibę, a tak naprawdę produkuje po całym kraju porozrzucane na zakłady.
0: Może, to w Nevadzie, nie? Chyba.
1: To są tylko siedziby. No, na przykład jeżeli chodzi o Formułę 1, to większość producentów ma siedzibę w Anglii, gdzie na przykład, nie wiem, Mercedes wiadomo, że produkuje jednak w Niemczech, czy Sauber jest szwajcarski i tak dalej. To tylko są siedziby.
0: No i tam płacą podatki. No, ale wracając do Alaski, no Biden zapowiedział, że tam będzie ten, nie? Raczej szedł odnawialny, a tu kolega, który inwestuje zaraz, siedział taki smutny z rana, coś mu, ale jak potem zobaczył, że Biden wygrywa, mówi, no, a teraz kupuję akcje tych zielonych przedsiębiorstw, bo będzie Biden inwestował w ten, nie? Mogę mówić, że największe siedziby mają w Delaware. No nie wiem, no Google nie jest chyba zarejestrowany w Delaware. Delaware to w ogóle jest takie miejsce, gdzie tam...
1: To jest Delaware, gdzie to jest?
0: Delaware, to jest taki malutki stan na drugim końcu. Teraz zobaczymy, kto tam wygrał. Czekaj, Delaware jest tutaj takie gówno...
1: Raj podatkowy.
0: Tak, to jest raj podatkowy i tam raczej takie gówno firemki też się... A Biden wygrał, patrz. Biden wygrał i to też 58 do 39.
1: No ale to właśnie... Zobacz, i w takich gówno stanikach wygrywa Biden, gdzie Trump jest tak naprawdę gwarancją jakiejś stabilności gospodarczej.
0: Czy ja wiem, wiesz, Trump to w ogóle nie jest gwarantem żadnej stabilności, o to chodzi.
1: W gospodarczej na pewno jest, nie dość, że tam obniżył podatki w jakiś sposób, to mu jednak gospodarkę podciągnął w górę. To
0: no
1: ja
0: nie, bym
1: się
0: no, wiesz,
1: co by Biden zrobił. Właśnie można porozmawiać, co się stanie, jak wygra Biden, a jaka byłaby na przykład kontynuacja i tak dalej. Takie nasze domniemania, nie?
0: No, ale wiesz, no, największy rozwój Stanów Zjednoczonych to jak ci najbogatsi płacili kupę podatków, nie? No, obniżanie no, to wiesz...
1: Właśnie nie do końca, bo obniżenie podatków sprawiło to, że dużo kapitału zagranicznego wróciło z Chin chociażby. No, to przecież to, że Trump sobie powiedział, że mamy wojnę z Chinami gospodarczą i wracajcie do Stanów, no to nikomu się nie paliło wracać do Stanów, żeby płacić nie wiadomo jak duże podatki. Dopiero obniżenie podatków ich skusiło.
0: Dla korporacji. Ja mówię o tych obniżaniu dla najbogatszych obywateli, nie? Którzy i tak nie płacą zresztą. Tak samo jak Trump nie płaci, nie? Podatków. Zresztą mu tam wyciągnięto podczas kampanii, że tam PIT-u tam prawie nic nie płaci.
1: To tak samo jak Bidenowi wyciągnął Trump w trakcie kampanii, że tam sobie używał dzisiaj potocznie uznawanych za wulgarne słów takich jak nyger i tak dalej.
0: No.
1: Różne, tylko, ale to było 40 lat temu.
0: No, ale w ogóle ta kampania była dosyć ciekawa. To, jedną rzecz, którą trzeba zauważyć, że kiedyś to jeszcze tam przeciągali między sobą wyborców, nie? A w tej kampanii to nieważne, co Trump wyciągnął.
1: No to chyba nie doczytałeś za dużo. No właśnie Trump prowadził bardzo agresywną kampanię, jeżeli chodzi o odbijanie wyborców Bidenowi.
0: Chciałem powiedzieć, a kiedyś, wiesz, były rzeczy, które tam niszczyły, nie? Jak coś tam się wyciągnęło, to tam go zniszczyło, nie wiem, Clintonowi chyba tam.
1: Jakieś Lewińską
0: czy tam. Tak. A tutaj w tej kampanii to duże rzeczy sobie obie strony wyciągały i raczej jakieś...
1: No to nie są rzeczy tego kalibru chyba.
0: Wielkich wahań nie
1: było. Trumpowi, że lubi, wyciągnęli mu co, że lubi dziewczynę za cipkę złapać.
0: Nie, bo to chyba na tej zasadzie w tej kampanii polegało, że jak ktoś Trumpa nie lubił, to już go tak naprawdę nie lubił. I nieważne, co by Biden zrobił, i tak by nie zagłosował na Trumpa. Nie chodzi, że zagłosował na Bidena, tylko żeby na Trumpa nie zagłosował. I w drugą stronę, nie?
1: No ja to myślałem, że z Trumpem będzie tak, że pomimo tego, że sondaże nie dają mu specjalnie szans na zwycięstwo, nie doszacowują go, no ale jest to spowodowane tym, że po prostu ludzie wstydzili się publicznie przyznawać, tak jak w Polsce się wstydzą publicznie przyznawać, że głosują na PiS, a nagle ten PiS kurwa nie wiadomo skąd bierze ponad 50%.
0: No znasz kogoś, kto głosował na PiS, bo ja na przykład nie znam, a ty?
1: Znam kilka osób, ale to jest, nigdy bym nie powiedział, że to jest 50, nawet bym nie powiedział, że to jest 20%.
0: A ja w ogóle nie znam, nikt mi nie chce powiedzieć, że na PiS głosuje, nie?
1: Dzisiaj to może już się nikt nie...
0: Chociaż mój kolega, który się nie przyznaje, że głosuje...
1: Otóż po wyborach dużo się przyznawało osób.
0: Tak, chociaż mój kolega, który się nigdy nie przyznawał, że głosuje na PiS, nie? I tam nigdy nawet tam nadawał na rząd, nie? To jak się zaczęły te protesty tutaj antypisowe, no to... W pewnych wiadomościach to napisał do mnie jakby cytaty z TVP, nie? Mówię, o kurwa, chyba się wydał jakoś tak z siebie.
1: Że co? Chyba się wydał?
0: No, poleciał retoryką TVP, że tam sataniści wyszli na ulicę, czy tam jakieś tam kurewki, którym chce się ruchać i nie brać odpowiedzialności.
1: A, wściekłe macice, tak?
0: No. I tak wiesz, zaczął do niej pisać. Mówię, nigdy się nie przyznawał, że głosuje na PiS, ale wyszło szydło z worka.
1: Ale może był też z Konfederacji.
0: No albo, ale to jak to był taki kawał dyć, to jeden chuj, nie?
1: Ze skrajności, z jeszcze większą skrajność.
0: Nie, on też nie był raczej z Konfederacji, to nie wiem.
1: Nie wiem, w każdym bądź razie tak zadałem dzisiaj koledze w pracy pytanie takiemu radykalnemu zwolennikowi PiSu i prokatolowi, kto by według niego lepiej było, według niego kto, gdyby kto wygrał, byłoby lepiej, tak? Kurde, nie mogę się wysławić. No i powiedział, że Trump. W sumie się spodziewałem, że tak odpowie, ale nie potrafił uzasadnić. I jak go dociskałem, to powiedział, bo jest konserwatywny, tak samo jak ja. Mówię, i tak samo jak z tobą się, kurwa, nie da z nim dogadać.
0: No wiesz, to Trump jest bardzo konserwatywny, ceni, jak to każdy konserwatysta, wartości rodzinne, dlatego tam się rozwodzi i rucha na prawo i na lewo, nie?
1: To z Kennedy taki sam był, przecież też tak, był tak bardzo konserwatywny.
0: Ludzi tam pieniądze, tak, taki biznesmen, no, jest bardzo konserwatywny, taki typowy przedstawiciel polskiego katolicyzmu.
1: Właśnie, bo nie wiem o tym, czy Trump jest jakoś wierzący, czy do kościoła chodzi, ale jeżeli tak, to poza tym nie widzę w nim nic konserwatywnego.
0: Ale wielki konserwatysta. No, przynajmniej taki
1: to może nazywa się konserwatystą, bo startuje z ramienia partii konserwatywnej.
0: Nie no, no można...
1: Tak, wiesz, taki piękny tytulik taki.
0: Nie no, można utożsamiać przecież Trumpa, jak tak się spojrzy na jego imidż, jaki sobie kreuje, na właśnie takiego z dwudziestolecia międzywojennego, czy raczej z XVIII wieku, takiego, wiesz, jak to było na plakatach w ZSSR, taki kapitalista w tym, wiesz, cylindrze z cygarem, co tam, wiesz, ludzi dociska i tak dalej. No to raczej... No, to w tym sensie można go na konserwatystę uważać. A co ja chciałem...
1: Ja bym go taką jeszcze konserwatywną cechą, jaką ma, to na pewno bardzo lubi się przywiązywać do swoich pieniędzy.
0: No właśnie, pieniądze są dla niego najważniejsze.
1: No takie konserwatywne bardzo.
0: Tak, nic innego w życiu dla niego.
1: W sumie to wszędzie jest podobnego rodzaju konserwatyzm.
0: Nie liczy, tak.
1: Może poza jakimiś tam naprawdę takimi oddanymi komunistami, którzy wszystko uspólniają, to chyba każdy jest bardzo konserwatywny i przywiązany do swoich pieniędzy.
0: No, za dużo wydaje. No, w każdym razie... Chciałbym zaprosić, dzwońcie, to nie jest tak, że tutaj tylko ja i Zmora możemy rozmawiać, możemy z każdym, oczywiście prosimy w miarę na trzeźwo. Ja nie mówię...
1: W ogóle to parę minut temu Światowa Sława zadał pytanie, aby łopatologicznie wytłumaczyć, na czym polega ten system wyboru prezydenta. No to może by w sumie ktoś zadzwonił i wyjaśnił.
0: To może zacznijmy wyjaśniać, no, Stany Zjednoczone...
1: Etam może.
0: No. No mamy tutaj amerykanistę naszego radiowego, czyli Zenona, no ale Zenon pewnie tam ciężko pracuje i nie może.
1: Amerykanistów czy mieszkańców Ameryki, co mogliby to wytłumaczyć.
0: Właśnie, no ale może spróbujemy tak...
1: No, dałoby się, ale w sumie można dać szansę innym.
0: No, ale jak ktoś chce poprawić, to zadzwońcie. No więc Stany Zjednoczone, jak sama nazwa wskazuje, są to Stany i są Zjednoczone, tak?
1: No, czyli jakby... dosyć luźna federacja, czy ścisła federacja?
0: No taka...
1: Dosyć ścisła, mi się wydaje jednak.
0: Ścisła, bo mamy, ale jednak jest to o wiele bardziej luźne niż na przykład taki kraj.
2: Drugi stream... Okej. Okay. Wchodzimy na radio. Wchodzimy na OBS-a. Wchodzimy na OBS-a, start streaming. Pięknie się zaczynamy pojawiać. Witamy wszystkich słuchaczy serdecznie. Tu audycja z prawej strony mapy. Przy mikrofonie Jacek z tej strony, a z tamtej drugiej strony globu Byte Eater, czyli Krzysiek Maciński z Bielska Białej. Witamy wszystkich. No tak, jak zwykle technikalia zajmą nam pierwszą minutę, czy wszystko się pięknie udało wejść, czy też YouTube już wie, że my wiemy, że on powinien wiedzieć, że my nadajemy. A widzę, że YouTube jeszcze o tym nie wie, ale zaraz się na pewno też dowie. Nadawanie na YouTubie pięknie jest, właśnie weszliśmy, widzę, że weszliśmy na stream YouTube'owy. Och, bajcie, u mnie dzisiaj padał śnieg, a słyszałem, że w Polsce strasznie gorąco, to prawda?
3: Tak, tak, tutaj jest gorąco, zrobiło się tak trochę tropikalnie, w sensie, że prawie codziennie jest deszcz i to intensywny. Czasem on jest przez cały dzień, czasem przez całą noc, częściej jest właśnie tak wieczorem czy w nocy, przynajmniej w tej części Polski. A tak, temperatury za dnia to zazwyczaj dochodzą tak do 28 stopni około, no czasem trochę więcej, czasem trochę mniej. A w nocy bardzo różnie właśnie. No i przez te deszcze, które są prawie codziennie, To też nie wiem, czemu mowa o tym, że jest susza, bo tak w mediach mówią o tym, że jest susza i ja myślę, że to jest tak, że bezpieczeństwo naszą religią, jak śpiewał Martin Lechowicz, i teraz co roku mamy suszę. Kiedyś to było normalne, że jest parę tygodni takich temperatur po 30, czy to z czasem ponad 30 w ciągu lata, a teraz to mimo, że deszcz jest codziennie albo prawie, to mówią, że susza. Bo opłaca się mówić, narzekać, mówić, jakie tu my mamy dolegliwości, jak nas tu wszędzie boli, jak nam się ciężko żyje, albo jaka susza, albo jak ciężko się pracuje tam w tej kopalni. No pewnie ciężko się pracuje, ale tym bardziej państwowej, nie prywatnej, nowocześnie i się lżej pracuje. No ale, bo na tym polega jak pisała Ayn Rand, system właśnie socjalistyczny, że tym więcej masz, im bardziej się poskarżysz, tak, na swoje różne tam niedociągnięcia dolegliwości wieka, że nawiesz, nie zasługi swoje, tylko właśnie swoje braki i swoje przeszkody, których mówisz, nie mogę ich pokonać sam, wy wszyscy mi pomóżcie przymusowo, oczywiście.
2: Tak.
3: No, każdemu według...
2: Każdemu według narzekania chyba. Każdemu według narzekania trochę. No miała być rzeczywiście straszna susza w Polsce. Ja trochę się bałem i szczerze wierzyłem w te zapewnienia.

0: Chinach albo na nartach. No, ale niestety trochę jest jeszcze chyba za ciepło, bo jest tak plus 10 stopni w mieście cały czas. Jakoś ta zima, szczerze mówiąc, nie udała się tak bardzo. Rok temu jeździliśmy w lipcu i na sankach, i na nartach, i lepiliśmy bałwana. No, w tym roku się to chyba jeszcze nie udało. Poza tym przez tą całą naszą piękną pandemię chyba trochę moja żona boi się nas wysłać gdzieś w góry, żeby sobie pojeździć. No, ja mam nadzieję, że to nasze
1: No
0: globalne
1: ta pandemia
0: ocieplenie.
1: to też jest to samo. To też zmienili definicję pandemii po to, żeby móc ogłaszać pandemię i straszyć ludzi efektywniej. I to też się wpisuje w to samo. Jaka tam pandemia? Pandemia to była w 18 grypy hiszpańskiej. Pandemia to może jest AIDS, ale jakiś koronawirusów i to wlecie.
0: U nas się w ogóle ta pandemia nie udaje. Mamy jeden stan, gdzie kończy się właśnie druga fala w Wiktorii. Nie jest po 100 ileś zachorowań, ale w moim tutaj stanie nie było zachorowania już od kilku tygodni. W Nowej Południowej Walii jest kilka zachorowań dziennie, a inne stany są zupełnie spokojne, więc naprawdę ta pandemia u nas się kompletnie nie udaje. No, szczerze mówiąc, jestem szczęśliwy z tego powodu, że nikt nie wprowadza przepisów o tym, żeby nosić maseczkę albo coś takiego w lesie. Tak jak było w Polsce i widziałem, że policja bardzo chętnie ścigała tych, co nie noszą maseczki. Ale nie przenośmy tego może na dyskusję o maseczkach. Ja tak sobie pomyślałem, że wejdę w którymś tygodniu i zrobię, w którymś dniu tygodnia i zrobię luźną stronę mapy. Porozmawiamy sobie o kilku takich bardziej bieżących sprawach, o tak zwanej bieżączce, ale jeszcze nie obiecuję kiedy. Może we wtorek, może w czwartek, a może w ogóle w przyszłym tygodniu. Przygotowuję się, wiesz, do audycji o Nowej Zelandii, bo za kilka audycji zrobimy audycję o Nowej Zelandii. I zbieram informacje, jaka była polityka gospodarcza Nowej Zelandii tak mniej więcej od czasu wojny do połowy lat 80. Nowa Zelandia miała politykę gospodarczą bardzo przypominającą tą politykę gospodarczą, którą prowadzi PiS. Nawet bym powiedział, była to identyczna polityka gospodarcza, co więcej, prowadzona przez partię, która nazywała się Nationals, czyli narodowcy. Nowa Zelandia na skutek tej polityki w połowie lat 80. stanęła na krawędzi bankructwa. Udało im się z tego wyjść, wprowadzili bardzo drastyczne zmiany w kierunku wolnego rynku. No, im się to udało, a oprócz tego
1: Rolnicy
0: dostali.
1: całkowicie przestawili na wolny rynek rolnictwo, zlikwidowali wszelkie dotacje, subsydia, tak? I od tego czasu udział produkcji rolnej w PKB Nowej Zelandii wcale nie znalazł, tylko paradoksalnie wzrósł.
0: Dokładnie tak. Nowozelandzkie produkty można dostać na całym świecie, chociaż to malutki kraik, mniejszy liczebnie od, znaczy malutki pod kątem liczby ludności, mniejszy od Danii. I powiedzieli dosyć już wszelkim dopłatom, kto ma padać, niech pada, ale ci, którzy nie upadną, będą sobie świetnie radzić. Także ci wszyscy, którzy popierają politykę gospodarczą PiSu, idziemy pięknie w kierunku scenariusza bankructwa. Nowozelandczykom udało się z tego wyjść. Czy Polsce się uda? Odpowiem tak jak to Jan Paweł II. Nie wiem. Także wszyscy ci z was, którzy popierają politykę gospodarczą PiSu, pozdrawiam was serdecznie. Jesteście naprawdę koszmarnie niedoinformowani. Wiesz, jeszcze chciałem pozdrowić Zenona serdecznie. Zenon podesłał kilka linków ze świetną muzą. Wszyscy z was, którzy lubią elektronikę, wyszukajcie na YouTubie New Retro Wave. To jest muzyka, której słucham już od kilku tygodni. Jako człowiek zafascynowany muzyką elektroniczną polecam serdecznie. New Retro Wave. Jeszcze nie wiem, jak się wrzuca muzykę jako podkłady tej audycji. Muszę się tego nauczyć. To jest jeszcze rzecz ze mną. Krawiec ma całą bibliotekę. Wrzuca w lewo, w prawo, tu muzę i tak dalej. Tajemniczy nieznajomy ma... Krzysztofie, chyba masz jakieś opóźnienie, może połącz się jeszcze raz z Jackiem, albo wyłącz te pornole, co się w tle ściągają, bo tak się nie da gadać. 30 zł. Mam dziwne wrażenie, że ten tajemniczy nieznajomy to krawiec, ale może się mylę. Halo, halo, bajt. Czy połączy się ze mną jeszcze raz?
1: No, jestem jak najbardziej. Jestem na innym urządzeniu niż ten mulący komp, więc powinno mnie być słychać dobrze. Może wiesz co? W środę tutaj nie było prądu od rana aż do po 16, więc może ci, co naprawiali ten prąd, tak nie do końca go naprawili, albo może przy okazji tam poszkrobali te kable od internetu. Kto ich wie?
0: Ech ci nasi robotnicy, klasa robotnicza ma zawsze problem.

0: Tam z internetem, jak się okazuje. Ja zainwestowałem w porządne tutaj połączenie internetowe, więc mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Mikrofon mam taki może mniej porządny, ale podobno nie jest najgorzej. Oglądam, co tu się dzieje na naszym streamie. Dzisiejszy temat, słuchajcie, temat jest trochę, niektórzy mówią, że no, będzie wiało nudą. My spróbujemy, czyli będzie temat o kolei, o pociągach. My spróbujemy ten temat przede wszystkim podlać nieco krwią i trochę ciekawostkami historycznymi. Nie wiem, czy to się nam uda, to wy będziecie musieli ocenić, na ile udało nam się powalczyć z tematem kolei. Ja może zacznę od takiej drobnej historii, ale zanim zacznę, to powiedz, Krzysiu, czy ty lubisz jeździć pociągiem?
1: Ja zacznę od ukłonu głębokiego i podziękowania tajemniczemu nieznajomemu. Jako sponsorowi się mu to wielce należy i wieczna wdzięczność, chwała i cześć. A pociągiem, no, pociągami jeździłem w kilku krajach, nie tak znowuż wielu. W Polsce, w Niemczech, w Francji, Anglii. Chyba tyle. Nie, jeszcze Czechy i Słowacja, tak, jeszcze Czechy i Słowacja i Węgry. O. No i generalnie w Polsce najgorzej, o, tak powiem.
0: Naprawdę? To mnie
1: W Polsce,
0: zaskoczyłeś.
1: nie, powiem tak, z mojego miasta, gdzie stawał Orient Express w Bielsku, nie, to jeszcze były dwa miasta, więc w Bielsku stawał Orient Express. Z czasów, no jedna z odnóg, tak, no bo to tam było kilka alternatywnych tras, ale nie wszędzie stawał, to była duma, że to jest takie ważne miasto, że staje Orient Express i z Paryża do Stambułu. Austriacy zbudowali tutaj obok starego budynku, który jest teraz tam jadalnią jakąś tam dla kolejarzy, zbudowali nowy dworzec, taki fajny z tymi freskami, tymi polichromiami na suficie. W każdym razie ten Kaiserferdinand Nordbahn, Kaiserliche und Königliche Privilegierte, tak? Takie są napisy wygrawerowane. Dobra, ale co ja chciałem powiedzieć, że stąd jeździł pociąg do Krakowa. Poniżej 2 godzin, bodajże godzinę 56 albo 54, to się chyba zmieniało w zależności od roku. I od tego czasu już tak nigdy nie jeździł. To znaczy, po wojnie było ino gorzej, w trzeciej RP też było ino gorzej. Tam było 2 godziny z czymś tam, potem było 2,5 godziny, potem ponad 3 godziny. No, więc cofamy się. Pociągi obecne jeżdżą wolniej niż wtedy parowy. A do Cieszyna to zlikwidowali po tym, jak zbudowali ekspresówkę S1, czy teraz przemianowaną na S52 ten odcinek, to już sobie podarowali tą linię 190 bodajże. Ostatnio ją odrestaurowali, odcinek do Skoczowa, mają zamiar do Goleszowa przedłużyć, ale nie, odwrotnie, do Goleszowa mają zamiar do Skoczowa przedłużyć, ale odcinek Bielsko-Skoczów no, popada w ruinę, rosną tam wysokie chwasty, czy nawet jakieś drzewka na tych torach. A z ciekawostek jeszcze, no, wydali zgodę na to, żeby jeździł pociąg prywatnej firmy czeskiej do Wrocławia, z Pragi do Wrocławia i z powrotem. Po chyba pół roku starania, no to jak to tyle czasu trwa, to może będzie tych pociągów jakichś innych na polskich torach, nie kontrolowanych przez PKP, czyli no, gniazdo wszelkich synekur i nieefektywności, tak, i dofinansowane hojnie z naszych podatków, pomimo tego, tak, relikt PRL-u. Więc ten relikt będzie no, trzymać monopol mocno, między innymi w ten sposób, że trudno, nie będąc nim, czy jakąś jego tam odnogą, no wejść po prostu na polską infrastrukturę, na polskie tory i jeździć.
0: Obawiam się, że masz rację. Ja mówiłem o tej takiej, może nie tyle teorii, co z pewnym sposobie opisywania tego, jak się rozwija technologia w kategorii zimy, lata i wiosny. I gdy jest lato, to na jakąś technologię przychodzi czas, żeby się rozwijała intensywnie. Gdy przychodzi zima, to ta technologia, no, może niekoniecznie się zwija, ale jest, jak mamy pewien przestój. Tak jak śmiem twierdzić, że mamy wiosnę w lataniu w kosmos i mamy jesień w lotnictwie, a także jesień w AI, To obawiam się, że w kolei w Polsce mamy zimę i to taką już trwającą bardzo, bardzo długo, bo chyba od czasów wojny.
1: Myślałem, że będziesz cytował ministrę z wcześniejszego rządu, która, gdy w zimie właśnie były mrozy, tam minus 20 około, co kiedyś też było normą, to i pociągi miały wielkie opóźnienia, to ona, no sorry, taki mamy klimat. No więc mamy taki klimat, pomimo rzekomego globalnego ocieplenia, ale również podziękowania dla nocnej zmory, także sponsora, który się objawił przed chwilą.
0: Dziękujemy. Dziękujemy serdecznie Nocnej Zmorze. Bardzo nam miło. To jest audycja z prawej strony mapy. Dzisiaj audycja na żelaznych torach, w kontestacji i w nocnym radiu. Ja może zacznę od takiej historii, która wydarzyła się jakiś czas temu. Usiądźcie wygodnie i wyobraźcie sobie niewielką stację gdzieś na polskim Pomorzu. Jest spokojny, letni, już wczesnowrześniowy wieczór. Słychać tylko cykanie owadów. Jest bardzo ciepło. Jak na wrzesień jest naprawdę bardzo ciepło. Mała, nieduża stacyjka, bardzo urokliwa, położona w takim rejonie Polski, który czasami nazywa się Szwajcarią, chociaż ze Szwajcarią nie ma absolutnie nic wspólnego, bo do Szwajcarii jest stamtąd ponad 1000 km. Czekamy, aż na stację wjedzie pociąg, ponieważ na stację ma wjechać bardzo ważny pociąg tego dnia. To jest taki mały węzeł kolejowy ukryty wśród morenowych wzgórz. Stacja jest zamknięta dla podróżnych i co więcej, na stacji jest mnóstwo wojska. Czekają na bardzo ważny pociąg, który się spóźnia. Jest wieczór, przychodzi noc, pociągu wciąż nie ma. Wreszcie około godziny 1:30 w nocy na tą stację wjeżdża wielki, niemalże futurystyczny pociąg, ciągnięty przez dwa parowozy, składający się z kilkunastu wagonów. Wielki, ciężki, ważący około 1200 ton skład. Pierwszy i ostatni wagon to wagony przeciwlotnicze. Na stacji, tak jak mówiłem, jest mnóstwo wojska. Czekają na wjazd tego pociągu. Pociąg powoli wtacza się. To jest pociąg, który osiąga bardzo duże prędkości i jest tak ciężki, że lokomotywy zużywają cały zapas wody w ciągu około 50 km. Co 50 km trzeba dolać wody, a znalazłem informację, że nawet w tędze zaczynało brakować węgla już po około 50 km. No, pociąg wjeżdża w nocy, zatrzymuje się. Tak, fajnie.
1: No to ja przypuszczam, jak mówisz przeciwlotnicze wagony, to już od początku tej opowieści tak myślałem, że to są czasy II wojny światowej i jest to pociąg pancerny, takie do II wojny mniej więcej, wcześniej też były popularne, no ale jednak wycofano się z nich, bo w wojskowości doszedł do wniosku, że tory łatwo zniszczyć. Zresztą wycofanie torów było przez partyzantów bardzo popularne w owym czasie i różnych tam buntowników, no właśnie dlatego i wtedy taki pociąg no, nie dojedzie, no więc dlatego jednak mało praktyczne w dzisiejszych czasach bojowe rozwiązanie, a w międzyczasie Robocop tutaj zasponsorował, tak więc także dzięki piękne.
0: Dziękujemy serdecznie. No, wiesz co, to niezupełnie jest pociąg pancerny, chociaż trafiłeś. To są czasy II wojny światowej, ale nie jest to pociąg pancerny. To jest pociąg składający się z wagonów stricte osobowych. Moment, pozwól mi kontynuować przez
1: To jest
0: dosłownie
1: płynny
0: chwilę.
1: transport płynny.
0: Czy to jest transport czego?
1: Okej.
0: Czy to jest transport czego? Dopytałeś o
1: Złota.
0: coś. Nie, nie, nie, nie, nie.
1: Złota.
0: To jest. Myślę, że nie. Raczej bym tego tak nie ujął, bo kto wie, może nam ściągnął audycję, jakbyśmy powiedzieli, że to jest transport złota. W każdym razie jest to pociąg osobowy. Pociąg zatrzymuje się i wychodzi z niego nieduża postać. Wszyscy pozdrawia żołnierzy charakterystycznym gestem. Przez chwilę stoi koło wagonów,
1: Adam.
0: ale. No właśnie, to jest człowiek, który jest bardzo ważny, ale dorobił się jedynie stopnia kaprala w wojsku, bo już następnego dnia z tego pociągu mają wytoczyć się samochody i ta postać pojedzie na front. Ta postać to jest oczywiście jeden z największych zbrodniarzy w historii świata, Adolf Hitler, i ta historia wydarzyła się naprawdę. I wydarzyła się ona w miasteczku Połczyn-Zdrój na Pomorzu Zachodnim, w miasteczku tym, w którym 45 lat później po tych wydarzeniach ja się urodziłem. Dzisiaj jest to miasto położone w województwie zachodniopomorskim, Tołczyn-Zdrój, na stacyjce, której już nie ma, i na torach, których już nie ma. To miasteczko było pierwszą siedzibą Adolfa w czasie, Adolfa Hitlera w czasie wojny. On miał taki pociąg, który nazywał się notabene Ameryka, choć z Ameryką nie miał nic wspólnego. I był to pociąg, który składał się z od 12 do 16 wagonów ciężkich, nieopancerzonych, ale bardzo luksusowych, który służył jako taka ruchoma kwatera. I to właśnie na stacji Połczyn w 3 września 1939 roku przyjechał tam szef III Rzeszy, żeby stamtąd dalej udać się samochodem na front. I on nie był jedynym dyktatorem, który używał pociągów. Znalazłem tutaj trochę informacji i praktycznie im większy świr, tym chętniej jeździł pociągiem, można by powiedzieć, bo oprócz Adolfa pociągów własnych, prywatnych mieli praktycznie wszyscy, takie pociągi mieli wszyscy dowódcy, wszyscy przywódcy III Rzeszy, znaczy, czy powiedzmy wysokie osobistości III Rzeszy, czyli Goering i Himmler. Oprócz tego pociągiem jeździł nasz kolejny wielki zbrodniarz, dziadzia Stalin, gdy zastanawiał się nad tym, czy ewakuować się z Moskwy, gdy Niemcy już podchodzili pod Moskwę w 1941 roku. Chodził wzdłuż własnego pociągu, znaczy swojego prywatnego pociągu na stacji w Moskwie, zastanawiając się, czy uciec na wschód. Ostatecznie zdecydował się na wschód nie uciekać, ale jeżeli przemieszczał się na długie podróże na długie dystanse, to unikał samolotów. Natomiast zupełnym rekordzistą, jeżeli chodzi o podróże pociągiem i strach przed lataniem, byli władcy, czy są do dzisiaj, władcy Korei Północnej, cała rodzina Kimów. Kim Il-sen, pierwszy z nich, najprawdopodobniej bał się latać i jeździł pociągiem nie tylko do Pekinu, nie tylko do Władywostoku w ówczesnym Związku Radzieckim, ale również do Moskwy, a w 1984 roku wybrał się w podróż aż do Europy Wschodniej. Dojechał pociągiem do no, nie tylko Moskwy i Warszawy, ale i Niemiec Wschodnich, do Berlina, a także do Jugosławii, co trzeba przyznać, jak na dystans z Korei Północnej, no, jest pewnym osiągnięciem. Pociągiem również przemieszczał się Mao Tse-tung, wielki założyciel Chin Ludowych. On za Chiny Ludowe nie chciał wsiąść do samolotu i postanowił, że będzie jeździł pociągiem i wybierał się do Moskwy właśnie pociągiem. Jest coś w tych dyktatorach, że tak lubią te pociągi. Taki trochę mają strach przed lataniem. Ja znam coraz więcej ludzi, którzy boją się jeździć pociągiem bardziej niż latać. Słuchacz arabski mówi, że zobaczcie Kim Jong-una wizytę w Wietnamie. Tak, Kim Jong-un do dzisiaj do Singapuru i do Wietnamu wybrał się pociągiem z Korei Północnej. A jak spojrzymy na mapę, no, to jest naprawdę ładny kawałek. Nawet bardzo ładny kawałek, więc coś jest w tych dyktatorach, że lubią. Nie znalazłem potwierdzenia tego, ale dawno, dawno temu jeden z polityków polskich mówił, że kiedyś z którymś z Kaczyńskich, chyba z Jarosławem Kaczyńskim, miał się wybrać do Szczecina i on uparł się, żeby jechać pociągiem z Warszawy, bo podobno bał się latać. Ale nie wiem, czy to prawda. Nie udało mi się tego potwierdzić. To jest tylko coś, co zasłyszałem no jeszcze w latach 2000, gdy o PiSie zaczynało być głośno. Bajt, jak myślisz, skąd się bierze ta miłość do pociągów u dyktatorów?
1: No, myślę, że z takiej fascynacji maszynami szybkimi, dużymi, potężnymi, tak, to jest osiągnięcie cywilizacyjne. Tak jak w Titaniku ludzie się fascynowali wielkim statkiem, prawda, tam największym, niezatapialnym, i jedna z bohaterek przed wsiąściem chyba nawet jeszcze na Titanica, gdy rozmawiają jej mąż bodajże z kimś właśnie o tym, podziwiają właśnie muskuły żelazne tego mechanizmu, tak, silnik, śruby, co tam jeszcze maszynownie, to opowiadają, co tam w środku jest, tego statku, jakie ma możliwości, no to mówi o doktorze, wspomina o doktorze Freudzie, który ma ciekawą teorię na temat męskiej fascynacji rozmiarami. No, myślę, że jest coś podobnego. To znaczy, że poszczególne pokolenia mężczyzn, zwłaszcza młodych, czy wręcz chłopców, fascynują się właśnie takimi rzeczami, najnowszymi osiągnięciami. Było pokolenie właśnie pacjentów pociągów i pozostało, tak? To znaczy, gdy przychodzi coś nowego, to wcale nie jest tak, że wszyscy pasjonaci dotychczasowego zanikają, a wręcz czasem odradza się moda na coś, na jakiś steampunk czy coś takiego. Spotkałem się z taką informacją, niestety nie udało mi się jej nigdzie potwierdzić. Nie pamiętam źródła i kilka razy próbowałem się do niej dokopać, natomiast no, powiem, że ponoć prekursorem hackerspace'ów i makerspace'ów, to jest w sumie to samo, tylko że makerspace jest bardziej nastawione na rzeczy niekomputerowe, ale to się na tyle przenika, że trudno zarysować jakąś twardą granicę, że pierwsze hackerspace'y powstawały w Niemczech, właśnie zakładane były przez miłośników kolei, pociągów i tego typu rzeczami się tam zajmowali. No ale jednak zarówno Wikipedia, jak i inne źródła twierdzą, że owszem Niemcy, ale jednak komputery. 95. rok, Berlin, Chaos Computer Club, tak, CCC. To był pierwszy hackerspace. Natomiast no, mamy chłopców czy mężczyzn pracujących się samochodami. No ja już jestem z pokolenia komputerowego, a nawet powiem tak, że ponieważ mam bardziej abstrakcyjne ciągoty matematyczne, to języków programowania, właśnie matematycznej teorii informatyki, tego typu rzeczy.
0: No, ja nawet się z tobą zgadzam co do tego. Myślę, że trafiłeś. Tu trafiłeś w dziesiątkę z tą miłością do wielkich, skomplikowanych maszyn. Wiesz, ja to mam takie trochę mam chyba ciągoty w kierunku Dressa, bo ja pomimo tego, że bardzo mnie interesuje matematyka i komputery, no, jestem programistą z zawodu, to ja wciąż uwielbiam pociągi i samochody. No ale to ja, Jacek, wasz ulubiony patrimer i lewicowy radiowiec. Ale myślę, że trafiłeś tutaj. Trafiłeś, każdy dyktator jest trochę romantyczny, jak to napisał słuchacz na czacie. A dyktatorzy to wielcy, wielcy romantycy. Nie wiem, czy zauważyłeś ten trend, który jest teraz w Europie, który zaczął się, no, wydaje mi się, że w Szwecji, a mianowicie Flygeskam, czyli wstyd od latania. Ludzie powinni się wstydzić z tego powodu, że latają, bardzo głęboko się wstydzić. Ja jako człowiek, który przeleciał już, no kiedyś próbowałem to policzyć, nawet zrobiłem sobie listę, który już przeleciał ponad 400 lotów jako pasażer, z czego spora część to międzykontynentalne, powinienem się wstydzić bardzo, ale mamy pewien trend, taki pęd na lewicy do tego, żeby jeździć pociągami bardziej niż latać samolotami. Jedni mówią, że to dlatego, że pociągi są bardziej ekologiczne, drudzy mówią, że to dlatego, że pociągi są no, chyba jednak bardziej kolektywne, a lewica bardzo lubi kolektywizm. No. Tak, Bajt?
1: Tak, tak, to jest to. Niech ludzie, niech podział pracy odejdzie w niepamięci, niech ludzie sami własną pracą się przekonają, jak to jest, czy własnym rezygnacją ze swojego osobistego komfortu, z luksusu osobistego, jak pisała Rand, i nie sortują te śmieci na 5 czy 7 frakcji w domu, każdy, mimo że efektywnie można by to zrobić inaczej. Nie mają te praktyki robotnicze przed pójściem na studia, każdy student, tak jak było za PRL-u, i niech latają, zamiast latać samolotem, niech jeżdżą komunikacją w ogóle zbiorową i niech latają zamiast latać samolotem, to nie jeżdżą pociągiem czy czymś, co jeździ zwykły Kowalski. I nie czynimy z tego. Niech coraz więcej ludzi lata, tylko właśnie niech wszyscy utkną w tym właśnie w tych kartkach z nawozu. Tak, tak, wszystkich zrównajmy tu, no bo w górę się nie, tak, bo są, wiem, się rzadkich. Więc jak najbardziej postulaty nowoczesnej lewicy to ograniczenie, docelowo likwidacja prywatnej własności środków przemieszczania się, samolotów, samochodów, zwłaszcza rozpowszechnionych, i tylko zbiorowa komunikacja, oraz jeżeli nie likwidacja, to przynajmniej ograniczenia w rodzaju, takie pomysły się spotkałem, jak do 25 tysięcy, nie wiem, czy mil, czy kilometrów rocznie na obywatela, jak wylata tyle, to już musi inaczej, trudno, niech sobie planuje budżet swoich lotów.
0: Tak, to był taki pan doktor habilitowany, jeżeli dobrze pamiętam, pan nazywał się Gdula. To jest pan chyba z Uniwersytetu Warszawskiego i w jednym z wywiadów powiedział, że tak, powinniśmy wprowadzić limit na przeloty lotnicze. Ja sprawdziłem, w tym limicie, który on zaproponował, nie zmieściłbym się w tym, żeby polecieć nawet w jedną stronę z Australii do Europy, więc chyba zostałbym już na zawsze uwięziony w jednym z tych kontynentów. No albo też wybrałbym się może, tak jak to przystało na lewicowca, na Kim Jong-una albo jakiegoś innego dyktatora z Korei Północnej, wybrałbym się pociągiem do Singapuru, dalej już małą dżonką dolecie, dopłynąłbym do Darwin, a potem znowu rowerem do Canberry. Można by tak to zrobić. No ale rzeczywiście tak.
1: Rowerem wodnym.
0: No, z Darwin, z północnej Australii, już do Canberry mógłbym dojechać rowerem, ale prawdopodobnie po drodze padłbym na zawał ze względu na temperatury, jakie tam panują na pustyni. No cóż, głupich pomysłów nie brakuje i obawiam się, że będzie ich coraz więcej. Jeszcze jeden mądry pan, przepraszam, ja już nie pamiętam jego nazwiska, w jednym z wywiadów dla Onetu powiedział, że Ryanair rozwinął się przez to, że mamy de facto dotowane linie lotnicze, dlatego że paliwo lotnicze, czyli nafta, jest mniej opodatkowana niż benzyna, wobec czego de facto są to dotowane. No, jest to oczywista bzdura, ale obawiam się, że.
1: Nie ma, bo że coś jest opodatkowane niżej, nie znaczy, że jest dotowane.
0: No, oczywiście, że nie, ale według tych ludzi dokładnie to niżej opodatkowanie równa się, niższe opodatkowanie równa się dotacją, co jest specyficzne. No ta zmora się pyta, czy pan Gdula. Tak, z tego co wiem, on się nazywa Gdula, a pani Gdula 15 lat temu uczyła go elektrotechniki w tym technikumie. No widzisz, kto wie, być może to jakaś rodzina. Mam takie dwie historie. Otóż nie wiem, czy wiesz, Bajt, ale. Aha, jeszcze chciałem powiedzieć, że można oczywiście do nas dzwonić. Ja jestem na Skype'ie Nocnego Radia. Nocne Radio, jeżeli macie cokolwiek do powiedzenia, do dorzucenia, do skomentowania, do zapytania, to gorąco Was zapraszam. Dzwońcie, dzwońcie, dzwońcie. W tym momencie obserwuję czat YouTube'a i czat Nocnego Radia, chociaż czat Nocnego Radia jest dosyć spokojny, tak go nazwijmy. Słuchają nas 44 osoby.
1: Ja obserwuję też trzy czaty inne, mianowicie czat kontestacji na IRC-u, kanał kontestacja w sieci Freenode. Możecie na niego wejść między innymi przez bramkę na chat.kontestacja.com oraz czaty Nocnego Radia i kontestacji w postaci tych pokoi, czy jak ktoś to nazwa, kanału na Discordzie. A także można dzwonić na antenę jeszcze przez Skype kontestacji, kto ma ją znajomych, lub, bo tylko kontestacja ma podpięty numer telefonu, telefonem. Więc z telefonem dzwonicie na numer 222-195-321.
0: No, ten bajt, co ja bym bez niego zrobił, gdyby on nie oglądał tych wszystkich kanałów. Słuchają nas 44 osoby. To nie jest przypadek, moim zdaniem. To nie jest przypadek. Dziękujemy za donate. Słuchacz Trynkiewicz się podpisał. Powiedzcie coś o Pendolino. O Pendolino może dzisiaj nie chciałbym mówić, bo to jest w gruncie rzeczy taka słodko-gorzka historia, moim zdaniem.
1: Więcej nas słucha, bo nie policzyłeś tych, co słuchają nas w podcaście i Nocnego Radia i Kontestacji.
0: No tak, oczywiście. A teraz mówię o tym, co się dzieje na YouTubie. To prawda, jak łatwo mi to oglądać. No, tam było 44 osoby przed chwilą. Są dwie historie, chciałem opowiedzieć. Dwie, a nawet trzy. Nie wiem, czy wiesz, Bajt, ale trzy, cztery dni temu u was minęło 40 lat od największej katastrofy kolejowej, jaka wydarzyła się w Polsce po wojnie. To już 40 lat. Katastrofę, która do dzisiaj nie została wyjaśniona do końca i której chyba już nigdy nie wyjaśnimy. Katastrof, tak zwanej katastrofy kolejowej pod Otłoczynem. Słyszałeś kiedyś o tym?
1: Obiło mi się, natomiast niedawno mi przypomniałeś o tym w ramach przygotowania do audycji.
0: Tak, jest to dosyć zapomniana katastrofa, która pochłonęła aż 67 ofiar. Co takiego się wydarzyło? Otóż rzecz się wydarzyła 19 sierpnia 1980 roku. Jeżeli ktoś pamięta historię Polski, to był bardzo gorący okres. To było tuż przed. Wtedy jeszcze Gierek był u władzy, chociaż były to jego dosłownie ostatnie dni. Działo się to tuż przed karnawałem Solidarności. Cały wypadek miał miejsce na odcinku pomiędzy Toruniem a Włocławkiem. Nocny pociąg. jadący, nocny pociąg pasażerski, wyjechał z Torunia, kierował się w kierunku Łodzi. Był opóźniony, dlatego że czekał, aż doczepią do tego pociągu wagony z Kołobrzegu. To były czasy, kiedy na polskich torach jeździło jeszcze o wiele, wiele więcej pociągów. Pociągi były bardzo mocno dotowane przez komunę. Jeżeli spojrzycie na sieć kolejową dzisiaj i sieć kolejową w 1980 roku, to praktycznie 1/3 sieci kolejowej się zwinęła. Tak jak wspominałem, w moim rodzinnym mieście również już nie ma pociągów, nie ma nawet dworca kolejowego. Ale wtedy po Polsce jeździło jeszcze mnóstwo pociągów. Auta nie były tak popularne, jak są popularne dzisiaj. Nikt nawet nie słyszał o tanich liniach lotniczych, choć lot w sumie był tanią linią lotniczą. No i cóż, pociągi były bardzo popularne. Był to jeden z najlepszych środków komunikacji po Polsce, bo po prostu lepszego nie było. I mnóstwo ludzi jeździło pociągami nad morze, w góry, no to było lato. I pociąg osobowy wyjechał z Torunia i tak jak mówiłem, jechał w kierunku Łodzi. Tymczasem w stacji Otłoczyn, na bocznicy kolejowej, stał pociąg towarowy. Pociąg towarowy, który prowadziła lokomotywa spalinowa. No wtedy jeszcze spora część polskiej sieci, o wiele większa niż dzisiaj była, nie miała elektryfikacji, więc ciągnęły ją albo pasażerskie, czy pasażer, albo parowe lokomotywy, albo spalinowe. I na stacji Otłoczyn stał na bocznicy pociąg towarowy, który składał się z kilkunastu węglarek i lokomotywy spalinowej. Stał pod semaforem, czekał, aż będzie miał pozwolenie, aż dostanie sygnał do wyjazdu. No, musiał stać i czekać, dlatego że pociąg pasażerski, o którym mówiłem, jechał z Torunia w kierunku Łodzi. I około godziny 4 rano pociąg towarowy, który miał stać na bocznicy, nagle wyjechał bez pozwolenia na szlak. Wyjechał w ten sposób, że wjechał na tor, ponieważ zwrotnica była nieprzygotowana do tego, żeby go prawidłowo wyprowadzić na prawidłowy tor. Wyjechał na ten sam tor, którym jechał pociąg pasażerski. Zorientowali się ludzie na stacji Otłoczyn, że tak się stało. Zadzwonili do następnego przystanku w kierunku Torunia, aby zatrzymać pociąg pasażerski, który pędził no, na tym samym torze, ale w drugim kierunku. Okazało się, że pociąg już minął przystanek, który nazywał się Brzoza Toruńska, i nie dało się tego pociągu w żaden sposób zatrzymać. 2 minuty później nastąpiło zderzenie czołowe pociągu pasażerskiego z pociągiem towarowym. No, straszne. Miało ono tragiczne w skutkach. Praktycznie przestał istnieć wagon pasażerski za lokomotywą. Zginęło w całej katastrofie 67 osób. Zdarzyło się to w takim wąwozie, więc trudno było dotrzeć do ofiar. Wiadomo było, że bezpośrednią przyczyną było to, że pociąg towarowy wyjechał z bocznicy i wyjechał w ten sposób, że no, pędził na wprost pociągu osobowego. Dlaczego? Nie wiadomo. Drużyna trakcyjna, czyli maszyniści z tego pociągu towarowego zginęli, obydwoje. Jeden zginął na miejscu, drugi zmarł w szpitalu. Maszynista pociągu osobowego przeżył, a jego pomocnik zginął. Wiadomo było, co się stało, ale nie wiadomo było dlaczego. Pojawiły się różne teorie wokół tej katastrofy. Tych teorii było mnóstwo, ponieważ to był bardzo gorący okres w historii Polski. Pojawiło się mnóstwo teorii niezweryfikowanych, na przykład taka, która daje do myślenia, że pierwszy pociąg, który przejechał po tym szlaku, gdy posprzątano szlak, przejechał z prędkością 5 km na godzinę i miał napisane, że Otłoczyn to jedynie początek, to jedynie preludium do tego, co się ma wydarzyć dalej, czy też Otłoczyn preludium do Gdańska. Pojawiły się teorie, że być może zamiast pociągu osobowego miał jechać pociąg wiozący jakieś radzieckie wojska. Pojawiły się teorie oczywiście, że być może maszynista pociągu towarowego chciał popełnić samobójstwo, ale to jest o tyle dziwne, że drużyna trakcyjna, czyli ludzie, którzy są w lokomotywie, no zawsze ich jest dwóch. Ten główny maszynista, nazywał się Roszek, siedział w lokomotywie i nie zszedł ze swojego miejsca, stanowiska, aż do momentu zderzenia. Jest taka przyjęta w kolejnictwie zasada, że jeżeli maszynista wie, że ma nastąpić zderzenie, to powinien uciekać do przedziału maszynowego i położyć się na podłodze. Roszek z jakiegoś powodu, chociaż bez wątpienia wiedział, że jedzie po złym torze, nie uciekł nigdy do przedziału maszynowego i zginął. Jego pomocnik maszynisty, młody, został znaleziony jeszcze żywy w przedziale maszynowym. Zmarł niestety w szpitalu. Nie odzyskał przytomności po wypadku. Nie wiadomo, czy był cały czas w przedziale maszynowym, czy też uciekł. Była to bardzo dziwna sprawa. Pojawiły się teorie, że być może w lokomotywie była trzecia osoba, że to jakaś trzecia osoba steroryzowała załogę pociągu towarowego i kazała jej wyjechać w ten sposób, żeby zderzyć się z pociągiem osobowym. Ta teoria została bardzo szybko obalona niby, ale ja sobie przypominam książkę Akwarium z Wiktora Suworowa, który opisywał szkolenie w rosyjskich służbach specjalnych i tam jedno ze szkoleń polegało na szkoleniu z wyskakiwania z pociągu nawet przy prędkości 120 km na godzinę. Więc przynajmniej teoretycznie moim zdaniem taka możliwość wciąż istnieje. Są kolejarze, którzy twierdzą, że na pewno bez dwóch zdań była trzecia osoba tam na lokomotywie. No i warto sobie zadać pytanie, dlaczego? Cóż takiego się stało, że pociąg towarowy wyjechał w ten sposób, że zderzył się z pociągiem osobowym? Okazało się, że ten maszynista pociągu towarowego był na służbie już 24 godziny, czy ponad 24 godziny i prawdopodobnie, czy być może zmęczenie spowodowało, że wyjechał w ten sposób. A są jeszcze teorie mówiące o tak zwanych powidokach, że ponieważ patrzył się na pulpit lokomotywy przez dłuższy czas, to gdy spojrzał się na semafor, zauważy, na pulpicie lokomotywy jest światło pomarańczowe i jeżeli patrzymy się długo na takie światło pomarańczowe, to gdy spojrzymy w innym miejscu, widzimy światło w przeciwnym kolorze, czyli zielonym. I że ten maszynista spojrzał na semafor, zobaczył światło zielone, i dlatego, które wynikało właśnie z tego zjawiska powidoku i dlatego wyjechał na szlak. No, jest to na pewno teoria możliwa, przynajmniej w teorii, przynajmniej teoretycznie jest to możliwe, ale taka sytuacja się nigdy nie wydarzyła wcześniej na kolei, więc nie wiem, ile w tym prawdy. Jedno wiemy na pewno. Dziś już nie dowiemy się, dlaczego maszyniści pociągu towarowego wyjechali ze stacji odpłoczyn i zderzyli się z pociągiem osobowym. Czy chcesz dodać bajt do tego? Bo ja mam jeszcze drugą część tej historii.
1: Tak, zanim druga część historii, to podziękowania dla sponsorów, bo dzisiaj sporo jest sponsorów, oprócz tych, którzy już byli ogłaszani i dzięki im były czynione, tak więc niech będą też dzięki maszyniście, sponsorowi, który się nie podpisał, nie wiem, czy to są same stacje, czy po prostu pusty ciąg. Trynkiewicz, Robert Wiedroń, jakie zacne osobistości nas tutaj, i Belkenes. Tak więc dzięki.
0: A Ciekawski pyta się, Sknerusy z kontestacji wpłacą chociaż złotówkę. No zobaczymy. Nostas Mora dzwonił, spróbuję zadzwonić jeszcze raz, bo tu jak zwykle Skype nam odmawia posłuszeństwa nieco. Dzwońcie do nas proszę na Nocne Radio. Niech będzie trochę weselej. Ta historia jest, można powiedzieć, no cóż, zwykły, nieszczęśliwy wypadek. Ale jeżeli cofniemy się 3 lata od 1980 roku do roku 1977, to pod Wrocławiem wydarzyła się bardzo podobna katastrofa, o której już chyba naprawdę nikt nie pamięta. Otóż w 1977 roku w lipcu wydarzyła się katastrofa prawie że bliźniacza. Zdarzyło się to 9 lipca 1977 roku, wcześnie rano. Z Wrocławia wyjechał pociąg jadący, no pociąg przyjaźni tak zwany. Dlaczego pociąg przyjaźni? Były to czasy głębokiej komuny, a pociąg jechał z Pragi. Dzwoni Nocna Zmora, już cię dodaję do opcji. Halo, halo, Radku, czy się słyszymy? Halo, Radku, halo, Nocna Zmora.
2: Halo.
0: No, ja cię słyszę świetnie.
2: Coś przerywa. Nie wiem, o co chodzi. Także odnośnie tej... Chciałem coś dodać odnośnie tych katastrof kolejowych, które są w Polsce. To nawet w dniach dzisiejszych to występuje. A przeważnie jest spowodowane jakimś głupim błędem. Kogoś, kto steruje przekładniami, czy tak dalej. Jeszcze jakiś czas temu, 2 czy 3 lata temu, gdy pracowałem w zakładach naprawy taboru kolejowego, to bardzo często zdarzało nam się naprawiać jakieś pociągi po jakichś głupich stłuczkach, które wynikały nawet na zajezdniach kolejowych. Nawet tam dochodziło do takich akcji. No tak, najpoważniejszą awarią, jaką mieliśmy, to było zderzenie czołowe, które miało miejsce gdzieś tam na stacji, gdzieś tam w Sulejówku, to była stacja SKM-ki warszawskiej, gdzie zderzyły się czołowo dwa pociągi nowszej, starszej generacji. Wspominałem o tym na czacie YouTube'owym, nie wiem, może przeoczyłeś. Ciekawostka jest taka, że ten pociąg starszej generacji, który był po modernizacji, nadawał się na żyletki, natomiast temu nowemu wymieniliśmy wyłącznie sprzęg, czyli ten takie urządzenie, które łączy ze sobą pociągi i działa dodatkowo jako zderzak amortyzator.
0: Czyli ten nowy okazał się być twardszy.
2: Ten nowy zupełnie inaczej został zaprojektowany. W ogóle miał coś takiego jak strefę zgniotu amortyzującą w tym sprzęgu, natomiast ten starszy miał nic, był zwykłym takim kawałkiem jeżdżącego klocka stalowego.
0: No tak, to ci, którzy twierdzą, że rzeczy są coraz gorsze.
1: Walców z takim kołem metalowym na końcu, dwóch po bokach, nie miał tych takich charakterystycznych dla starych wagonów buforów, czyli takich z teleskopowym telskopem w środku walców metalowych po obu stronach, zakończonych takimi dużymi kołami, które mają w siebie uderzyć i potem one się skompresować, a nie same wagony.
2: Bo to nie było czegoś takiego. To była co prawda konstrukcja z lat tam 50., 60., to EN57 produkowana w Poznaniu, ale zmodernizowane, więc w sumie z tych jednostek tak naprawdę została tylko rama nośna i nic więcej. A natomiast ta rama nośna, jak wiadomo, jest tą strefą zgniotu. Bo tam raczej te ścianki działowe i tak dalej nie przyjmą dużej energii.
1: O lokomotywie mówisz, no to tak, tak.
2: Znaczy to jest trójczłonowy pociąg taki, który ma tak jakby pociągi silnikowe z przodu, z tyłu, tak jakby można powiedzieć, lokomotywę zintegrowaną z wagonem pasażerskim. Mm-hmm. Tak jest standardowe na dzisiejsze czasy.
0: A gdzie ty, w których zakładach naprawczych pracowałeś? To było w Poznaniu, czy w Bydgoszczy, czy w Nowym Sączu? Gdzie to było?
2: W Mińsku Mazowieckim, ale należało to do PES-y bydgoskiej.
0: Aha. No to powiedz, jak oceniasz
2: to nas... Mińsk Mazowiecki, AKP-sa Bydgoszcz. W PES-ie bydgoskiej też często pracowaliśmy na wyjazdach.
0: Nasza PES-a bydgoska to jest trochę duma polskiego przemysłu, bo z tego co wiem, pociągi, które ona produkuje, jeżdżą już za granicą. Ale powiedz tak szczerze, dużo ludzi narzeka na tabor w Polsce, na pociągi, a tak jako specjalista, co o tym sądzisz? Jest lepiej, gorzej, czy odrobinę lepiej?
2: Ale pod jakim względem?
0: W technicznym na przykład. Czy jest bezpieczniej niż było?
2: Z tego co słyszałem, pod względem technicznym, to w ostatnich latach muszę powiedzieć, że naprawdę tego setki sztuk tego przerobiliśmy, jeżeli chodzi o samą modernizację starych trupków, tak? Które po wyjeździe z fabryki no, praktycznie nie różnią się niczym od nowoczesnego, świeżo wyprodukowanego nowego pociągu, jakoś Siemensa, czy nie wiem, czy chociażby z PES-y jakiegoś nowego modelu, Elfa, czy tak dalej. No i co, ale to się zacznie zmieniać, bo już kończą się dofinansowania na modernizację, więc te pociągi, które zostały teraz zmodernizowane, po prostu się zestarzają i za 10-15 lat znowu będziemy mieli ten sam stan rzeczy, który mieliśmy 10 lat temu, tak? Na chwilę obecną jest bardzo dobrze. Myślę, że jest niewiele krajów w Europie, które nas prześcigają pod tym względem. Z tego co wiem, to nawet w Danii jest chyba o wiele gorzej niż w Polsce.
0: No, w Danii jest tragicznie, moim zdaniem. Ja, tak jak mówię, jeździłem pociągami sporo po Danii. No, powiedzmy nie bardzo dużo, ale kilkadziesiąt razy przez te kilka lat, co tam mieszkałem. I moim zdaniem tabor duński, połączenia są o wiele gorsze niż w Polsce, o wiele mniej wygodne. Większa część trakcji to jest trakcja wciąż spalinowa, obsługiwana przez naprawdę bardzo stare pociągi. Podobnie jest w Australii. W Australii z pociągami jest bardzo duży problem, dlatego że to są kolosalne odległości i ja z Canberry do Sydney dwa tygodnie temu mogę pojechać pociągiem, bo to są raptem 3 czy 4 godziny. O tyle pomiędzy dużymi miastami podróż pociągiem to jest raczej dla pasjonatów, dla przyjemności. Podróż z Perth, czyli z zachodniego wybrzeża na wschodnie wybrzeże, są 3 dni. Bilet kosztuje około $2000, więc nieporównywalnie droższy od jakiejś taniej linii.
2: Australijskich dolarów, tak?
0: Tak, tak, australijskich dolarów, no ale to jest wciąż bardzo dużo. Tania linia zabierze cię z Perth do Sydney za $200, więc to jest naprawdę coś dla pasjonatów, po to, żeby usiąść w wygodnym wagonie i przez 3 dni patrzeć się na, pustynię, będąc jednocześnie obsługiwanym przez jakiegoś kelnera. No jeżeli ktoś ma $2000 na zbyciu i lubi mieć okazję do picia, że przez 3 dni można było pić i nikt mu nie przeszkadzał, to polecam pociąg z Perth do Sydney. Podobnie jest pociąg Gunn, tak zwany, który jedzie z Darwin do Adelaide, czyli przecina Australię na pół z góry na dół. No, ale to są rzeczy dla pasjonatów. Oczywiście transport kolejowy...
2: To jest taki trochę namiastka dawnego transatlantyka, prawda? Takie od Titanica dawnego. Transatlantyckich podróży.
0: Dokładnie tak. Myślę, że tak można się poczuć w takim pociągu, bo on rzeczywiście jest bardzo luksusowy. Więc to jest coś, co dla pasjonatów. Ja, szczerze mówiąc, nawet mnie to pociąga. Jakbym miał kilka tysięcy dolarów na zbyciu, ja przede wszystkim chciał zostawić rodzinę na parę dni czy na tydzień. Kiedyś się na to może skuszę. Można jednak mówię żonę na to, żeby raz to zrobić. Ale jakoś teraz nie.
2: Odnośnie jeszcze tego stanu polskiego kolejnictwa. Może pomimo tego, że to jest zmodernizowane w dużej części też i nowe kolejnictwo, natomiast PES i te wszystkie modernizowane zakłady, tak jak Zaczętek, które modernizowały jednostki, no to mają to do siebie, że to są jednak produkty dosyć niskiej klasy i awaryjność tych jednostek jest na kosmicznym poziomie i być może to ma bardzo duży wpływ na komfort jazdy. No. Bardzo często się zdarza, że jednostka, nie wiem, od tygodnia, od 2 tygodni pracuje ciągiem, w ogóle nie jest w żaden sposób wyłączana, resetowana, tam wszystko jest poprzegrzewane, pozawieszane, pozapętlane systemy i to zwyczajnie jeździć nie chce, tak non stop się coś sypie.
0: No, ale to wynika z tego, że jest za mało towaru w takim razie, jeżeli to cały czas jeździ bez konserwacji, czy po prostu złego zarządzania jakiegoś takiego.
2: Ja myślę, że to też jest jakaś wada konstrukcyjna, no bo nie wiem, serwerownie, czy serwerownie, ty jesteś informatykiem, może lepiej będziesz wiedział, czy serwerownie są wymagane, żeby na przykład były resetowane co 24 godziny, wyłączane i włączane ponownie? Pracują chyba ciągiem cały czas, przez wiele lat.
0: Oczywiście, że tak.
2: No i to samo powinno być w pociągu, a nie ma tego. No właśnie. To są wady konstrukcyjne, tańsze rozwiązania po to, aby produkt mógł być konkurencyjny cenowo na rynku. Tak mi się jednak wydaje.
0: Słyszałem kiedyś, że parowozy w dawniejszych latach, to nie było tak, że ten palenisko w nich było wygaszane po każdym zatrzymaniu pociągu, gdy na przykład kilka godzin stoi, ale takie te paleniska w tych parowozach były rozpalone przez latami, to znaczy rozpalało się, dosypawało się węgla i ten piec cały czas był gorący przez kilka lat. To były tak jak piece hutnicze, które rozpala się przez cały czas. I tylko się dolewało wody i ten parowóz cały czas jeździł. A nie było z tym problemów. Znaczy, no, oczywiście zdarzały się, ale to było powszechne.
2: Coś tam się mogło przepalić, prawda? Tak, ale to raczej się wiązało z tym, że przygotowanie później takiego parowozu wygaszonego do ponownej pracy pewnie zajmowało trochę, tak? On się musiał nagrzać, rozpalić odpowiednią temperaturę, w kotłach uzyskać.
0: No, dokładnie.
2: To trochę trwało. Tak po prostu był od razu gotowy praktycznie do jazdy, tak?
0: Zgadza się.
1: No bo nie pracował, to najwięcej chyba różnych tam uszkodzeń materiału się wtedy dokonuje, kiedy zachodzi rozszerzalność cieplna w jedną bądź drugą stronę, czyli to takie kurczenie się, wychładzanie, a potem znowu nagrzewanie, to by chyba temu gorzej zrobiło, niż bycie cały czas z gorącym.
2: Też to może, też na pewno jest jakiś czynnik. Co tam jeszcze z taki ciekawostek, to polska konstrukcja w czasach, kiedy kupowaliśmy Pendolino, Pesa Dart, taki niby polski odpowiednik Pendolino, swoją drogą bieda edition straszna, na jakichś tam targach w Szwajcarii czy w Niemczech wygrał jakąś tam kategorię na najładniejszy czy najlepszy pociąg w Europie w tamtym okresie. Swoją drogą kibel straszny, mega awaryjny. Miałem przyjemność serwisować.
0: Jest taki pociąg, taka lokomotywa, którą produkuje PESA, nazywa się Gamma. Muszę przyznać, że jeżeli chodzi o design tej lokomotywy, to jest naprawdę udana. Wygląda po prostu, no ja jestem fanem takiego designu typowo przemysłowego i naprawdę wyszła świetnie. Po prostu ładnie się na nią patrzy. I wiem, że jest lokomotywa na jej bazie zbudowana, taki spalinowóz, on ma oznaczenie, z tego co pamiętam, SU-160. Jeżeli wejdziecie, jeżeli zobaczycie jakiś pociąg jeżdżący w Polsce w barwach E, to pierwsza litera oznacza rodzaj napędu, czyli S, czyli spalinowóz dieslowski. Druga litera oznacza to, czy on jest uniwersalny, pasażerski czy towarowy, w tym przypadku uniwersalny. I potem mamy numer 160, czyli jakiś numer typu. czyli ta SU-160 jeździ tych lokomotyw kilkanaście po polskich trasach i z tego co wiem są makabrycznie awaryjne. Jeżdżą na niemieckim silniku takiej firmy MTU niemieckiej.
2: Mana. Tak, a nie to, Mana?
0: To chyba nie jest MAN, to jest MTU Friedrichshafen. Tak się to nazywa. No i niestety, z tego co wiem, jest makabrycznie awaryjna. A z drugiej strony są polskie przeróbki starych lokomotyw, na przykład poradzieckich, taka lokomotywa STT-48, którą Polacy wypatroszyli i zbudowali praktycznie od początku, zostawiając tylko podwozie, można powiedzieć, ostoje. I jeździ pięknie, więc no, różnie to bywa z tymi naszymi konstrukcjami polskimi. No i tu przechodzimy do tematu, którym chcieliśmy się trochę pokłócić z Bajtem. Radek, chcesz coś jeszcze dodać?
2: Nie, to wszystko. Dziękuję za...
0: Dzięki wielkie za telefon. Dziękujemy. Pozdrawiamy. Dzwoń do nas więcej. Na razie.
1: Pozdro, cześć. Tutaj chciałem jeszcze powiedzieć, że wspomniany Trynkiewicz napisał w swojej wiadomości towarzyszącej wpłacie: powiedzcie coś o pociągach Pendolino. No, było może o tej Pendolino, tak? Mimo wszystko zahaczyliśmy, skoro o PES-ie. Natomiast czy Pedo, czy rzeczywiście są jakieś, bo wiem, że są takie zawody, księża, psychiatrzy, dziecięcy, gdzie rzeczywiście są kojarzone, prawda, z jakąś, no, z tego typu upodobaniami. Czy z koleją się to jakoś wiąże, czy nie?
0: Chyba nie bardzo. Chyba to jest fałszywy trop, chociaż swego czasu słyszałem, że w wagonach sypialnych za czasów PRL-u poczęło się całkiem sporo dzieci. Ale nie wiem, ile w tym jest prawdy, no bo coś niektórzy nie mogą spać w pociągu, a coś trzeba robić przez 12 godzin. Nie wiem, czy to prawda.
1: Czyli myślę, że zadowolony Trynkiewicza tym, że istnieje kolejowy odpowiednik ten Mile High Club, czy One Mile Club, czy Ten Mile Club, nie pamiętam jak się nazywa, ten klub tych, co właśnie oddali się tego typu czynności w samolocie, tak, w powietrzu, na odpowiedniej wysokości. Więc może niektórzy mają też takie fantazje, żeby to robić w pociągu i nawet je realizują. Tak, natomiast Ciekawski też zasponsorował, dzięki. I Ciekawski pisze: ciekawe, czy sknerusy z kontestacji wpłacili chociaż złotóweczkę. No więc nie wiemy tego, bo ten link jest publicznie dostępny do sponsorowania, tak więc nie wiemy, którzy słuchacze są słuchaczami jednego z tych radiów tylko, którzy obu i którzy akurat słuchali, w którym w trakcie, gdy wpłacali, ale możecie się pobić. Jak najbardziej do takiej konkurencji zachęcam. Jeżeli chcecie pokazać, my, nasze radio lepsze, hojniejsi sponsorzy są od nas, to napiszcie, z jakiego radia jesteście i zasponsorujcie. Czemu nie? Zachęcamy.
0: Zachęcamy zdecydowanie. Bajt, ty jesteś libertarianinem, a ja nie. Tak się przyznam, ja jestem konserwatywnym liberałem, czyli ja uważam, że państwo jakieś tam małe powinno istnieć. I ja zawsze mówiłem, że państwo jak już istnieje, to niech zajmie się obronnością, utrzymaniem porządku i infrastrukturą. I myślę, że ta infrastruktura to jest coś, co libertarianie zaraz zgrzytają zębami i stroszą wąsa, bo ja nie mam nic przeciwko temu, żeby państwo na przykład zbudowało drogi. A drogi to również drogi żelazne. Więc państwo moim zdaniem może budować drogi, jak najbardziej inwestować w budowę torów kolejowych. I chyba wydaje mi się, że na całym świecie raczej jest trend taki, że tory kolejowe w większości należą do państwa, a nie do prywatnych właścicieli. Wiem, że na przykład w Danii historia kolei jest taka, że wybudowana została przez prywatnych inwestorów, podobnie chyba w Stanach Zjednoczonych, ale w Danii w pewnym momencie rząd postanowił to wszystko znacjonalizować. W Polsce no, tory co najmniej chyba od zawsze były państwowe. I wiem, że Polska no, słabo inwestuje w rozwój torów kolejowych. W Australii nie mamy, mamy prywatne koleje, o których jeszcze powiem, przemysłowe, największa sieć przemysłową na świecie, ale ja uważam, że polskie państwo, czy w ogóle państwo, może inwestować w tory kolejowe. A co ty? Ja chyba wiem, co powiesz, ale co ty o tym sądzisz?
1: No, przykład Stanów, który podałeś, dobrze pokazuje. Tam obecnie koleje są wykorzystywane prawie że wyłącznie do transportu towarów, a ludzie latają samolotami właśnie po tym, jak dokonano tej, o której też bodajże mówiłeś, liberalizacji w Stanach właśnie tego no, lotniczych przewozów pasażerów. I no, jeździ się tam gdzieś z Nowego Jorku do jakichś oddalonych o kilkadziesiąt mil do tego rzędu odległości, no, do sypialni pod Nowym Jorkiem, czy do trochę dalszych też, przy czym powiedzmy tam 10% ceny tego biletu, czy kilka procent, czy kilkanaście, zależy pewnie na jaki dystans, to jest dotowanie tego, żeby ten Amtrak, czyli ta firma, która jednak wozi tych pasażerów, no, jeździła do jakichś tam pomniejszych miejscowości, pewnie tam, gdzie nie ma akurat lotniska albo coś. Zresztą loty też są dotowane po to, żeby lądowały tam, gdzie się to nie opłaca. Tak, gdzie by się to nie opłacało jeszcze. To jest zawsze taki moment do przeskoczenia, to znaczy o ile państwo może zafundować coś po prostu ludziom kosztem wszystkiego innego. To jest to, prawda, bastiatowskie, co widać i czego nie widać. Można wszystkim, tak jak mówiłem, jak na przykład na Kubie, zafundować na poziomie usługi zdrowotne. Nie wiemy, jak to jest naprawdę, czy te usługi zdrowotne są lepsze dla tych, co popierają władzę, czy ci, co je nie popierają, to między innymi płacą za to w ten sposób, co jest całkiem prawdopodobne, ale nie wiem. Mało mamy wiadomości stamtąd, że właśnie nie mają takiego dostępu. Natomiast, no, ponieważ Ernesto Guevara był lekarzem, to jakby ich chlubą miało być to, że będą mieli tak, a faktycznych kosztów nie znamy, bo kalkulacja ekonomiczna w socjalizmie i to, ile co faktycznie kosztuje, no to nie jest wiarygodna. Natomiast można by też być potęgą produkcji samochodów, albo elektrycznych samochodów, albo w lataniu w kosmos, tak jak Związek Radziecki był, mimo że się gospodarczo walił. No, ale pytanie, czym za to płacimy, tak? Podczas gdy wolnorynkowy sposób wprowadzania jakichś innowacji jest taki, załóżmy, że wynaleźliby jakiś super nowoczesny sposób leczenia raka czustki, który jest w wielu przypadkach, jeżeli późno wykryty, nieuleczalny, wykryli sposób na leczenie tego. No i kosztowałoby to milion złotych. No to postawiliby najpierw gdzieś w centrum Polski, pewnie w Warszawie, postawiliby taką klinikę i 10 łóżek, nie? Bo na tyle sobie mogą pozwolić zainwestować. No i by leczyli tam, załóżmy, że dla uproszczenia, że kładziesz takiego pacjenta do łóżka, on tam leży 3 tygodnie, podajesz mu tam jakąś terapię, nie wiem, farmakoterapię, jakieś zabiegi mu robisz, laser, nie wiadomo co, na czym polega ta terapia, ale droga jest. No i wychodzi zdrowy, tak? 99,99% przypadków wychodzi zdrowy tego raka. No to jacyś ludzie bogaci, milionerzy, pewnie to jest siebie, czy swoje dzieci chore, czy jakichś innych ludzi, na których im zależy, tam posłali. No i czy to jest sprawiedliwe, zapyta się socjalista, tak? Czy to jest sprawiedliwe, że tylko oni mają do tego dostęp? No ale przecież ta firma chce zarabiać, która to oferuje, w związku z czym oni za te pieniądze zarobione na tych najbogatszych, którzy sobie mogą na to pozwolić, wydadzą na badania, na inwestycje, na to, żeby mogli za 3 miesiące otworzyć nie 10, tylko 30 łóżek i nie za milion, tylko za 200 tysięcy. I wtedy więcej ludzi na to ten i lepszą, bo już poszły te badania do przodu, lepszą usługę i tańszą będą mieć. Tak więc wolny rynek zawiera wbudowany w sobie mechanizm pewnej redystrybucji, taki, że ci, których stać na rzucenie się na najnowsze, czy tak pierwszej potrzeby rzeczy jak zdrowie, czy tak może dalszej jak samochody, które kiedyś tylko bogacze mieli, czy odkurzacze, czy lodówki, to oni otrzymują najdroższe i najgorszej jakości towar na początku, czy usługę, finansując tym samym jej umasowienie. To, żeby inni mieli ją coraz tańszą i coraz lepszą.
0: A państwo nie. Poczekaj, bo trochę wszedłeś na zbyt wysoki poziom abstrakcji, jak dla mnie.
1: Mamy stagnację, to widać na kolei. Wracając do kolei, to, co mamy na polskiej kolei, to jest właśnie PRL-u i tego socjalistycznego podejścia. No dobrze, to ma być dla mas.
0: Załóżmy, że idziemy full power Korwin w tym momencie. Niech, zróbmy tak. No, wystawiamy całe nasze PKP, wszystkie te 10, 15 czy 20 spółek, czyli tam jest, na sprzedaż, bierzcie i kupujcie z tego wszyscy. Wszystkie tory idą na sprzedaż, niektóre, no cóż, tory na tiry i prosto do hut, jak to niektórzy mówili, a inni krzyczą tiry na tory i zaczynamy to sprzedawać. To ja spodziewam się, że rzeczywiście mogłoby być w ten sposób, że sprzedalibyśmy, zostałyby tylko połączenia pomiędzy dużymi miastami, które konkurowałyby jakoś tam z połączeniami lotniczymi, ale te wszystkie małe linie, czy myślisz, że udałoby się to utrzymać? To znaczy, ja rozumiem, że w tym momencie my to dotujemy wszyscy. Ale tak jak mówiłem, jeżeli byśmy dotowali tylko infrastrukturę, to ja bym się na to jeszcze zgodził. Ale czy uważasz, co by się stało z naszą koleją, gdybyśmy po prostu ją sprzedali? Bo ja uważam, że no, niestety odcięlibyśmy dużo miast i Polska być może stałaby się trochę coraz bardziej szłaby w kierunku, no, tu posią gardę, jak to mówią Francuzi, ale w kierunku Australii. To znaczy mielibyśmy wielkie miasta, które by się rozrastały, tak jak w Australii 50% ludzi mieszkałoby w kilku dużych miastach, a reszta miast by się nam cofała, co powodowałoby różne problemy.

0: domki jakieś tam takie. A na przedmieściach są właśnie domki jednorodzinne klasy średniej i klasy wyższej. Potem, gdy to centrum się rozrasta, bo przybywa ludności w mieście, to tamci no, i te dzielnice wchodzą na te pomiędzy, zagęszcza się zabudowa, pomiędzy te domki tych bogatszych, to ci bogatsi się przeprowadzają, Amerykanie w ogóle często się przeprowadzają, więc to nie problem. No i takie miasta zaczynają nachodzić na siebie, zwłaszcza wzdłuż jakichś tam arterii komunikacyjnych, autostrad, jak na przykład na wschodnim wybrzeżu, to kilka takich miast potrafi się zazębiać i jak naprawdę jak się dziecka do prawej i lewej, cały czas jest centrum jakiegoś miasta, a takie bąbelki tego nanizane na tą nitkę są i to są kolejne miasta i to się nazywa megalopolis, taka struktura charakterystyczna właśnie dla Stanów Zjednoczonych. No ale
1: Bajt, poczekaj, bo jest z nami Etam. Etam. Halo, Etamie, drogi.
2: Pozdrawiam, no cześć. Tak w ogóle, jeśli chodzi o prywatną kolej, to powiem wam, że przynajmniej jeśli wierzyć grze Railroad Tycoon, czyli następczyni cywilizacji, grze turowej ekonomicznej, to jednak te koleje na zachodzie, czyli mam na myśli Stany Zjednoczone, no były to korporacje, które wykupywały od państwa jakąś tam licencję na budowę, znaczy dostawali ziemię po prostu pod torowiska. I jest teraz taka bardzo charakterystyczna. Jestem specjalistą w ogóle z lat 90. Technikiem budowy dróg kolejowych i powiem wam, że nam wtłaczano do głowy taką teorię. Jak widzimy takie jakieś duże struktury kolejowe, duże magistrale kolejowe i mają one jeden tor, to są to magistrale budowane prywatnie. Natomiast po czym poznać to socjalistyczne, że są dwutorowe. Czyli nie mamy tutaj ruchu wahadłowego, mijankowego, tylko mamy dwa tory dla bezpieczeństwa. I tym się generalnie różni torowisko chyba w Stanach. Podejrzewam, że w Australii to jest podobnie, że jednak dominuje kolej jednotorowa i jest mijanka po prostu, że ze szlaku korzysta kolej albo w prawo jadąc, albo w lewo, a mijają się na stacjach, tak?
1: Zgadza się, tak. Tak jest w Australii. Zdecydowana większość torów, torowisk to są jednotorowe torowiska.
2: Dokładnie, no bo tutaj się liczy ekonomia, a niestety trzeba powiedzieć, że no my widzimy, ludzie nieobeznani w temacie widzą tylko nawierzchnię kolejową, tak? Ale cała ta struktura, która jest pod podsypką, czyli tam jeszcze specjalne takie maty, które przepuszczają wilgoć w jedną stronę, żeby tor się w przypadku ulewy nie rozpłynął zwyczajnie, bo to taki moment może mieć miejsce na wyższym nasypie, tak, i różne dodatkowe elementy są po prostu dla ludzi niewidocznych. Tor kolejowy jest bardzo drogi, ale ma jedną charakterystyczną i dobrą rzecz, że jest to droga, która jest po prostu drogą wyłączną dla pociągu i rama kolejowa stanowi pewien fundament, który pozwala przewozić na niewielkim, jak gdyby, znaczy niewielki długości ładunku, duży ciężar, tak? To jest ten duży.
1: No tak, zgadza się, Etam, ale tak, co ty o tym sądzisz? Jako specjalista od budowy torów, jak sam wspominałeś, że kiedyś kilka razy, że tymi rękami stawiałeś tory w latach 90. Prywatyzowałbyś czy
2: tak,
1: nie?
2: Tak, nawet 300 metrów ode mnie jest torowisko, które sam kręciłem, ale już rok później weszły pociągi zmechanizowane, które zastąpiły tą pracę ludzką, czyli te zakrętarki, którymi się przykręcało śruby. Natomiast powiem ci tak, ja się tutaj zgadzam w pewnym sensie z Korwinem, że z punktu widzenia takiego czysto ekonomicznego, to kolej czy tramwaje są przeżytkami. Natomiast one, jak pewnie widzicie, no ja widzę w Szczecinie, jak jest bardzo mocno rozbudowywana w tej chwili sieć tramwajowa, która wprawdzie jeszcze długo nie osiągnie długości przedwojennej, bo dużo torów tutaj było zbombardowanych, zniszczonych. Natomiast to się robi właśnie ze względu na to, że jest wyłączność jak gdyby tego szlaku, czyli tak jak buspas, tak? Jest, no, o to mi chodzi, nie? Że mamy wyłączność tego szlaku i jest po prostu płynny ruch. I rzeczywiście w godzinach szczytu, jak się jedzie tramwajem, mijamy gigantyczne korki, nawet w Szczecinie, który jakoś specjalnie zakorkowany nie jest, ale mijamy korki w godzinach szczytu i sobie wygodniej jechać tramwajem. Nie? Natomiast jeszcze jedna rzecz taka istotna dla mnie, to jest to, że pamiętajmy o rozróżnieniu kolei tej takiej w rozumieniu kolei tradycyjnej, czyli dwa toki szynowe na podkładach, tak? A czym innym są te koleje takie super nowoczesne, czyli na przykład na torze magnetycznym, czy w ogóle na jakichś takich betonowych, tych są zrobione pod...

0: no to, to właśnie też jest magnetyczny tor, zdaje się.
1: Nie wiem, czy się jak lub.
0: Tak, tak, no, no planuje się coś takiego, to już od... Ja chyba program pierwszy na Discovery na temat międzykontynentalnego tunelu próżniowego widziałem z 10 lat temu, albo i więcej nawet. I powiem wam, że to jest dosyć uzasadnione.
1: Tam ja u Claude'a Moneta słyszałem o tym, że są tunele właśnie, gdzie się w pół godziny jedzie, czy w półtorej z Ameryki do Europy, właśnie pod oceanem. I że z elity światowe ten New World Order z tego korzysta.
2: Nie, ale może nie róbmy psychodni psychiatrycznej z naszej audycji. No, może nie mówmy o tym, że tak ktoś już istnieje i ludzie z tego korzystają.
1: Ale związany z tematem. Natomiast w międzyczasie mamy sponsora, który się podpisał hojny lewak, no i wpłacił 10 zł i pojechał słuchaczom kontestacji, że oni nic nie płacą, bo przecież tych kuców nie stać nawet na fryzjera. Tak więc jeżeli czujecie się podjudzeni, możecie przeszkodować, zachęcam.
2: A coś w tym chyba jest, bo ja też jestem kucem i sam się tnę w domu maszynką, więc coś w tym chyba jest, że nie stać nas na fryzjera.
1: Dzięki.
2: Dziękujemy bardzo.
0: Natomiast jeśli chodzi o w ogóle o istnienie kolei w dłuższej perspektywie, jednak ja myślę, że ze względów na nas przynajmniej tak uczono, ze względów przede wszystkim na przerzucanie wojsk, transporty ciężkie wojskowe, no to jest to niezastąpiony środek i chociażby z tego względu państwa z tego nie zrezygnują. Także będziemy na pewno jeszcze bardzo długo korzystać. Może nie z rozbudowywanych, ale na pewno zmodyfikowanych linii kolejowych. Zresztą tak prawdę mówiąc, jeśli chodzi o Polskę, to jeśli tutaj chodzi o te prędkości, no pomijam ten wspomniany Pendolino, który u nas akurat został kupiony chyba w wersji bez wychylnych wózków, czyli na zakrętach nie ma tego efektu wychylania się.
2: Pendolino natomiast, bez Pendolino, tak.
0: No to jest taka wersja, powiedzmy, no, dla biedaków, no, tak to nazwijmy. Bo trzeba powiedzieć, że przy ostrzejszym łuku, no, na kolei taki ostry łuk to jest poniżej 4000 metrów promień, robi się tak zwane, robi się po prostu przechylenie toru. Tor jest przechylony do wnętrza promienia łuku i mamy po prostu zewnętrzny tok szynowy, jest troszeczkę wyżej od tego wewnętrznego, przez co uzyskujemy siłę środkową skierowaną.
1: Jak się jedzie na Węgry przez Słowację, to dużo tego jest właśnie.
0: Tak, no bo to gwarantuje nam to, że po prostu w ogóle pociąg jako pojazd ma bardzo nisko zawieszony środek ciężkości. Ten środek ciężkości przy zakręcie ostrym musi być skierowany jak najbardziej pionowo w dół, żeby po prostu siła odśrodkowa nie wyrzuciła wózka z torów. Z tego względu, że obręcz koła trzyma tam raptem 3 centymetry, no nie wiem, czy to jest 3 czy 4 centymetry w tej chwili, może tam coś się zmieniło, ale raptem taka maleńka obręcz żelaza, nie? Czy tam stali, tak? Także to się trzyma ledwo.
2: No tak, ale to jest powszechne też na autostradach. Na autostradach też zakręty są profilowane po to, żeby siła dośrodkowa wciskała samochód do wnętrza zakrętu, można powiedzieć. Edam, czy ja mogę na chwilę troszeczkę zapytać cię o tą katastrofę, o której mówiłem. Czy ty słyszałeś o katastrofie w Otłoczynie, której to minęło 40 lat, kilka dni temu?
0: Wiesz co, czy słyszeć o tym, że jakaś katastrofa miała rocznicę, słyszałem, ale do szczegółów nie znam, szczerze mówiąc.
2: No to była katastrofa, w której pociąg, największa katastrofa po wojnie w Polsce pod względem liczby ofiar, pociąg towarowy wyjechał ze zwrotnicy, no i do dzisiaj nie wyjaśnione dlaczego. Właśnie chciałem przejść do następnej części, drugiej katastrofy bliźniaczej temu, a nie wiem, czy chcesz coś jeszcze dodać, Etam? Bo ty wiem, że ty o pociągach mógłbyś mówić do rana. Ja wiem o tym. To bez dwóch zdań.
0: Myślę, że tak. Zwolnię antenę. Może ktoś by chciał coś się podpytać ciekawszego. A jeśli coś by się trafiło, to najpierw dozwolisz jeszcze raz.
2: Dzięki. Etam, dzięki. Etam jest ze Szczecina. Szczeciński węzeł kolejowy dla wszystkich pasjonatów polecam, a szczególnie polecam historię tego, jak to tam Niemcy próbowali budować jeszcze przed wojną. Jest to naprawdę pasjonujące. Miał powstać wielki dworzec zupełnie innej części Szczecina, podziemny. Bardzo ciekawa historia, no wojna przerwała te plany. Słuchajcie, mówiłem o tej katastrofie, która się zdarzyła pod Otłoczynem i to jest ciekawe, że 3 lata wcześniej wydarzyła się, tak jak mówiłem, bliźniacza katastrofa. Bliźniacza w tym sensie, że wyglądała bardzo podobnie. To znaczy z Wrocławia wyjechał w lipcu 1977 roku pociąg przyjaźni, czyli pociąg z Pragi, wyjechał z Pragi czeskiej przez Wrocław, Warszawę do Moskwy. Nazywał się pociągiem przyjaźni, bo łączył państwa socjalistyczne, czy stolice socjalistycznych państw.
1: Pociąg do Moskwy?
2: Tak, jechał do Moskwy z Pragi, przez Wrocław, Łódź, Warszawę, aha, Mińsk i tak dalej. I wyjechał z... Jeszcze raz, jaki był?
1: Furty do Moskwy był też. I ten i na stacji Stalowa Wola miał stawać 13.12. Zwykle stawał wieczorem, bo miał tyle spóźnienia z Moskwy do Frankfurtu, czy tak, w tę stronę jak jechał. I na granicy go tam trzymali, trzepali ileś. No tam w ogóle już na granicy polskiej miał 4 godziny, jak nie więcej, przeważnie opóźnienia, jak zajeżdżał. No i pewnego dnia, to taka legenda miejscowa jest, jak byłem w Stalowej Woli, to słyszałem, że przychodzi na finale Olimpiady Matematycznej, że przychodzi pewnego dnia przechodzień i tutaj zna kolejarzy i 13.12 i przyjeżdża pociąg z Moskwy. I on się pyta tych kolejarzy, no co się stało, że ten pociąg dzisiaj o 13.12, tak jak w rozkładzie? A bo to jest pociąg z wczoraj.
2: No cóż, nikt nie da ci tyle darmowych minut, ile daje PKP, to już wiemy. Podobno pociąg powyżej 12 godzin spóźniony jest uważany za pociąg zaginiony, ale nie wiem, czy to prawda. Trzeba by zapytać jakiegoś kolejarza.
1: Zapytaj, słuchaj, Japończyka to zrobi w oczy.
2: Tak, tam podobno popełnia się samobójstwo mniej więcej przy 2 minutach spóźnienia. Takie chodzą legendy o japońskich maszynistach, ale też nie wiem, czy to prawda. Słuchajcie, wracając do tego wypadku z Wrocławia. Pociąg przyjaźni jadący do Moskwy wyruszył z Wrocławia o 8 rano. Tymczasem na pierwszej stacji za Wrocławiem Psiepole, stacja wyjazdowa z Wrocławia w kierunku Warszawy, jest stacja Długołęka. I na tej stacji manewrowała lokomotywa towarowa ST-43 i miała ona oczyścić tor, czyli przesunąć się na zwrotnicę po to, żeby właśnie ten pociąg przyjaźni miał przejechać. I miała przejechać kawałek w kierunku nastawni. Nastawnia to jest taki budynek obok stacji, którego sterujemy całą ruchem na stacji. Następnie zwrotnica miała się przełożyć i cofając się, ta lokomotywa miała wjechać na bocznicę. No, nic tajemniczego, zupełnie normalny manewr, po to, żeby pociąg przyjaźni mógł przejechać. Ale 2 maszynistów w tej lokomotywie, zamiast po przejechaniu kawałka drogi w kierunku nastawni, zamiast zatrzymać lokomotywę i wycofać się na bocznicę, zaczęło znowu jechać w kierunku pociągu osobowego. Próbowano zatrzymać tę lokomotywę, dając sygnały tak zwaną taką trąbką, bo trąbką można było zatrzymać lokomotywę, gwiżdżąc 3 razy, ale nic to nie dało. Próbowano skontaktować się z następnym przystankiem w kierunku Wrocławia, żeby zatrzymać pociąg osobowy. Bardzo podobna sytuacja jak w Otłoczynie, ale okazało się, że pociąg osobowy już minął ten przystanek. I ta lokomotywa, taka lokomotywa bez wagonów, nazywa się luzakiem, zderzyła się z pociągiem osobowym, pociągiem przyjaźni. Maszynista tego pociągu, pan Hieronim Stelmach, zabrał swojego syna, 11-letniego Jacka Stelmacha, do lokomotywy, ponieważ miał urodziny i w ramach prezentu urodzinowego chciał go przewieźć lokomotywą. Zginęli obydwoje. Zginął maszynista i jego syn. Pociągi zderzyły się czołowo. Lokomotywa jechała z prędkością około... Ta lokomotywa spalinowa z prędkością około 80 km na godzinę. Pociąg osobowy trochę szybciej, około 90 km, 190, 100, między 90 a 100 km na godzinę. Zginął maszynista i jego syn w lokomotywie. Zginęło łącznie 11 osób. Zginęła drużyna trakcyjna z tej lokomotywy spalinowej, która z niewiadomych powodów wyjechała na szlak. Mamy bardzo podobną sytuację. Nie wiemy dlaczego pociąg towarowy, czy lokomotywa towarowa nagle, pomimo tego, że są 2 osoby na lokomotywie, wyjeżdżają na czołowe zderzenie z pociągiem pasażerskim. Ten pociąg pasażerski, pociąg przyjaźni składał się z polskich wagonów, które były tuż za lokomotywą i wagonów radzieckich, które były troszeczkę dalej w składzie za lokomotywą. Polskie pociągi zostały zupełnie doszczętnie zniszczone. wagony radzieckie były mniej zniszczone, dlatego że podobno miały mocniejszą konstrukcję, no a poza tym były dalej za lokomotywą. Pojawiały się głosy, że w pobliżu tego wypadku lądowały radzieckie helikoptery, które zabierały nie wiadomo, czy wszystkich obywateli radzieckich i przewoziły w nieznanym kierunku, jak to podano, czy też tylko ważnych jakichś dygnitarzy radzieckich, którzy byli w tym pociągu, jechali z Pragi. Pojawiają się takie głosy no, wśród wielu świadków, że helikoptery Armii Czerwonej pojawiły się koło tego pociągu. Łącznie zginęło 11 osób, czyli zdecydowanie mniej niż w Otłoczynie, ale również jest to tragiczny wypadek, który się wydarzył 3 lata przed Otłoczynem. No i też nie wiemy dlaczego. Nie wiemy dlaczego kolejarze, ci maszyniści wyjechali w ten sposób, żeby się zderzyć z pociągiem osobowym. Jest kilka oczywiście hipotez. Jedna jest taka, że to była jakaś prowokacja, czy jakiś sabotaż, który mieli zrobić kolejarze ze względu na podwyżkę cen, jakie rząd PRL-u wtedy zarządził, podwyżkę cen żywności. Nie wydaje mi się to, szczerze mówiąc, nie wydaje mi się to zbyt realistyczne. No, nikt nie protestuje w ten sposób, że popełnia samobójstwo, czy samobójstwo rozszerzone. Pojawiły się głosy, że być może ta lokomotywa spalinowa dostała zły sygnał, tak zwany sygnał zastępczy. Gdy uszkodzona jest sygnalizacja świetlna, to można użyć takiego sygnału zastępczego, to jest taki migający światło pod semaforem, no ale po takim sygnale zastępczym doświadczony maszynista wie, że może jechać najwyżej 40 km na godzinę, a ci kolejarze rozpędzili tą lokomotywę towarową do 80 km na godzinę. Dlaczego wyjechali? Dlaczego się? To byli doświadczeni ludzie, którzy doświadczeni maszyniści. Nieznane są, nie udało mi się znaleźć, jaki był przebieg ich służby tego dnia, czy jeździli całą noc, tak jak w przypadku tej katastrofy w Otłoczynie i po prostu była to kwestia zmęczenia. Też może był to jakiś rodzaj sabotażu, czy też się pomylili. Nie wiem, nie udało mi się to znaleźć, ale to, co jest dziwne, to to, że jest to historia, która wygląda bardzo podobnie do tej katastrofy pod Otłoczynem. Do dziś oboje maszyniści, tak mówię, z tego pociągu towarowego zginęli, z tej lokomotywy towarowej. Nie uda się na pewno znaleźć już żadnych, nie uda się znaleźć winnego tej katastrofy. Co ciekawe, w Polsce wówczas nie było radiostacji w pociągach. To znaczy nie, dzisiaj w każdym pociągu jest radiostacja, żeby się porozumieć. Jest też tak zwany system radio stop, czyli naciskając przycisk, każdy maszynista może zatrzymać pociągi, jakie są w okolicy. Wówczas takich rzeczy na polskich kolejach nie było. Co ciekawe, maszyniści, czy w ogóle kolejarze uważali, że gdyby takie systemy były wprowadzone pod Wrocławiem, no to nie wydarzyłaby się katastrofa pod Wrocławiem, ale również PKP miało 3 lata na to, żeby wprowadzić takie zabezpieczenia po tej katastrofie pod Wrocławiem i aż do Otłoczyna takie coś nie zostało wprowadzone. Podobno radiostacje były już przygotowane, czekały na magazynach, no ale PRL-owska organizacja pracy była taka, jaka była. Dwie bardzo dziwne katastrofy.
1: Czy nie ma w dzisiejszych czasach też jakiegoś komputerowego monitorowania tego, który pociąg jedzie po jakim torze, w którą stronę i gdy grozi jakieś zderzenie torze i zatrzymać, albo nawet w ogóle, czy nie, jeżeli ktoś zleca wydanie sygnału na semaforze, to co pewnie też robi za komputera dzisiaj, to czy nie wyskakuje mu okienko ej, to skierujesz ten pociąg tam, gdzie on się może jeszcze nie zderzyć.
2: Takie systemy są, ale są one, jak się okazuje, zawodne, dlatego że katastrofa pod Szczekocinami z 2010 roku, tak, z 2010 roku, z tego co pamiętam, no cóż, z 2012 roku, przepraszam, pokazała, że no, pomimo, że te systemy istnieją, to udało się puścić dwa pociągi na siebie. To katastrofa, w której zginęło wielu ludzi i też pod Szczekocinami były skomputeryzowane systemy, ale okazały się one na tyle zawodne, że po prostu no, nie zapobiegły tej katastrofie. No cóż, Nerok 2011.
1: Można by napisać coś takiego w językach programowania z silnymi typami, gdzie by to było zagwarantowane, że nie skompiluje, jeżeli dopuszcza w ogóle taką sytuację. Natomiast nie dziwię się oczywiście, że PKP ma to przestarzałe. Ja tutaj zaraz powiem, bo otwieram coś w międzyczasie, żeby nie przekręcić, czy wybrano psa, to może jeszcze nie jest taka, taka nazwa bardzo dająca pogląd na to, co tam się kryje w PKP od strony informatycznej. Natomiast w międzyczasie opowiem jeszcze, jak właśnie, gdy chodzi o traktowanie klientów, tak, więc to też tutaj PKP jest głęboki PRL. W latach 2000-tych wczesnych, tak, moi znajomi nawet jechali we Francji pociągiem TGV, też kiedyś jechałem, ale całkiem w drugą stronę. Oni jechali z Paryża na południe, do Montpellier. I pociąg miał dwie godziny opóźnienia, coś co w Polsce jest normą na takich dystansach. Dwie godziny opóźnienia miał. W Montpellier od razu przedstawiciele kolei, dyrektor tego tam tej stacji, czy zawiadowca wyszedł, przepraszam, tam wszystkim zwraca tutaj stolik, tu refundujemy koszty biletów i wszystkim na koszty SNCF, czyli Société Nationale des Chemins de Fer, takiej PKP, wszystkim, kto chce, zamawiamy taksówkę tutaj gdzieś w mieście, gdzie mają dotrzeć. No gdzie mieliby pewnie dotrzeć, gdyby ten pociąg przyjechał na czas jakimś innym sposobem, no ale tak to mogą sobie dotrzeć taksówką, którą my opłacimy. A dlaczego się spóźnił? Dlatego, że był samobójca, czyli całkiem w ogóle nie z winy kolei. Pociąg musiał postać trochę dlatego, że samobójca się pod niego rzucił i musiała policja przyjechać i ogarnąć sprawę na tyle, żeby pociąg mógł ruszyć dalej.
2: No proszę, to jest cywilizacja. To jest to, że nawet to nie jest ich wina, no rzeczywiście. Mi się to zdarzyło w Niemczech.
1: Teraz jest mniejsza cywilizacja, myślę, że na kolei też jest coraz mniejsza, a na pewno w samolotach już tak nie dba się tak o pasażerów rutynowo, nawet na długich dystansach, jak kiedyś.
2: Zdecydowanie tak, ja to widzę, chociażby mój pierwszy lot długodystansowy z takich czasów, co ja pamiętam, był w 2008 roku do Australii z Polski, czy z Niemiec wtedy jeszcze, tak naprawdę, i zupełnie inaczej, inna była obsługa niż teraz, gdy się leci w ekonomicznej klasie. No to jest niestety ten problem, że w ramach, jak coś się staje bardziej powszechne, staje się mniej elitarne, no i wydaje mi się, że to z tego wynika. No dawniej koleje, chociażby brytyjskie czy niemieckie w latach 20. czy w latach 30., no to szczególnie koleje brytyjskie, to był pewnego rodzaju elitarny sposób podróżowania i na pewno pasażer był tam dopieszczony. No dzisiaj jest trochę inaczej pod względem. Na czacie YouTube'owym słuchacz Nerux 911 bardzo ciekawe rzeczy pisze o pociągu, o tym, jak się jedzie na zastępczy. Nerux, zadzwoń. Nocne radio na czacie, na Skype'ie. Zadzwoń i coś powiedz na ten temat, bo widzę, że wiesz, o czym mówisz. Piszesz o blokadzie liniowej i tak dalej. Mam tu jeszcze jeden temat odnośnie pociągów z mojego firtla, tutaj z Australii. Tak jak mówiłeś, w Stanach pociągi służą głównie do przewozu towarów, w Australii też tak jest. Główne pociągi to służą do przewozu towarów i w północno-zachodniej Australii, czyli tak naprawdę na jednej wielkiej pustyni, Czerwonej Pustyni, jest największa sieć prywatna, przemysłowa kolei. Służą te koleje do przewozu urobku z kopalni. To jest miejsce w Australii, tak zwany region Pilbara, gdzie jest mnóstwo kopalni rudy żelaza, która jest sprzedawana, no, która jest jednym z głównych surowców Australii, która ma bardzo bogate złoża rudy żelaza. I te pociągi służą do przewozu tego urobku z kopalni do portów w północno-zachodniej Australii. Takim głównym miejscem jest Port Hedland. Te pociągi, które tam jeżdżą, są prawdziwe smoki. Składają się z aż do 300 wagonów. Każdy wagon może ważyć nawet 100 ton razem z rudą żelaza, więc ten pociąg waży około 30 tysięcy ton. Dla porównania, największe pociągi towarowe w Polsce to jest 3 tysiące ton. 3 tysiące ton pociąg towarowy w Polsce to już jest naprawdę dużo. Te pociągi, które jeżdżą w Australii i wożą tą rudę, składają się często z 4 lokomotyw. Każda lokomotywa to jest około 4,5 tysiąca koni mechanicznych. Więc są to naprawdę wielkie, wielkie pociągi. no, długość do 2-3 kilometrów takiego pociągu. Ci, którzy mieszkają w tych pustynnych miasteczkach nad morzem, narzekają na to, że jeżeli zamknie się przejazd i trzeba poczekać, że taki pociąg przejedzie, to naprawdę zajmuje to dużo czasu. Jednym z takich powszechnych wymówek, jak ktoś się spóźni do pracy, to mówi, no przepraszam, ale zamknął się przejazd i akurat przyjeżdżał pociąg. A jeżeli akurat w tym samym czasie jedzie pociąg w drugą stronę, no to mówi się, że zostałem double trained. Double trained to jest powszechna wymówka do tego, żeby spóźnić się do pracy. I ciekawostka, w 2018 roku, w listopadzie, wydarzył się też wypadek. Wypadek bardzo, no, tragiczny w skutkach dla firmy BHP, ale na szczęście, w którym nikt nie zginął. Otóż jeden z takich pociągów w nocy, jadący z Newman, takiego miasteczka górniczego do Port Hedland, miasteczka portowego w północno-zachodniej Australii, około 3:30 w nocy się zatrzymał i komputer powiedział, że zostało przerwane połączenie pomiędzy lokomotywą a czujnikami w wagonach i komputer zatrzymał ten pociąg. Uruchomił się tak zwany hamulec ATP. ATP po prostu zatrzymuje pociąg wtedy, jeżeli jest jakaś krytyczna sytuacja. Maszynista podał tą informację do centrali, że no, mój pociąg się zatrzymał i nie wiem, co się dzieje. Kazano mu zaciągnąć, znaczy włączyć hamulec w lokomotywie na czele i uwaga, żeby być bezpiecznym, musiał ręcznie zakręcić hamulce bezpieczeństwa we wszystkich 268 wagonach. Nie przesłyszeliście się. Pociąg składał się z czterech lokomotyw i 268 wagonów i żeby go bezpiecznie zatrzymać po tym, jak po zaciągnięciu hamulców w lokomotywie musiał jeszcze przejść się wzdłuż pociągu, wzdłuż tych 3 kilometrów i zakręcić hamulec. Wysłano na pomoc, nie udało mi się sprawdzić, czy jakimś samochodem, czy helikopterem, jakąś drużynę techniczną, żeby pomogli mu zidentyfikować problem. I oni mieli zacząć, oni mieli wylądować tym helikopterem pod konie, czy samochodem, podjechać na tył pociągu i też zakręcać te hamulce. No, około godziny 4:00 maszynista wyszedł z kabiny, zaczął zakręcać hamulce, ale okazało się, że się pomylił i w lokomotywie włączył jedynie hamulec, który hamuje lokomotywę. A obok tego pociągu, na drugim torze, zatrzymał się jeszcze jeden pociąg, który musiał się zatrzymać, ponieważ centrala wydała nakaz zatrzymania pociągu w okolicy po to, żeby nie, no, żeby nie nastąpił jakiś wypadek, żeby pociąg nie rozjechał maszynistę, który pracuje po pociągu. Temu maszyniście udało się zakręcić hamulce w około 70 wagonach i znalazł przyczynę awarii. Okazało się, że przerwał się przewód między 10 a 11 wagonem. Ta drużyna, która miała mu pomóc, pomyliła się i zamiast zakręcać hamulce w wagonach tego pociągu uszkodzonego, zaczęła zakręcać hamulce w wagonach tego pociągu, który stanął obok. Okazało się, że po około godzinie ten hamulec, który pierwotnie zatrzymał pociąg z powodu tego rozłączenia przewodów, przestał trzymać pociąg, dlatego że po godzinie takie zabezpieczenie się wyłącza. A 73 wagony... Hamulce zakręcone w 73 wagonach nie wystarczyły do tego, żeby ten pociąg utrzymać, dlatego że on stał na pochyleniu. Te pociągi jadąc z kopalni do portów pokonują duże przewyższenie, około kilkuset metrów, więc cały czas można powiedzieć, że jadą z górki. I ponieważ maszynista źle przełożył hamulec w lokomotywie, pociąg zaczął się staczać bez lokomotywy w kierunku Headland. No, był to tak zwany typowy przykład uciekającego pociągu. Jest to trochę dziwne, że te hamulce w 70 wagonach nie wytrzymały go, no ale pamiętajmy, że każdy wagon to jest około 100 ton, więc pociąg ważył no, ponad 20 tysięcy ton z tą rudą żelaza. Wartość takiego urobku to jest ponad $1 milion w jednym pociągu. No i pociąg zaczął uciekać w kierunku miasta portowego Port Hedland. Uciekał 50 minut. Przejechał 92 km, średnia prędkość to było 110 km na godzinę. Pociąg uciekał z prędkością nawet dochodzącą do 160 km na godzinę. To wydaje się być kolosalną prędkością, jak na taki wielki pociąg. I zdalnie, to była ta firma, która obsługuje te pociągi, jedna z kilku, to jest BHP, taka firma górnicza brytyjsko-angielska. I z centrali w Perth postanowiono ten pociąg wykoleić, bo gdyby go nie wykolejono, no to wpadłby do miasta, do tego miasteczka Port Hedland. Wykolejono go po przejechaniu 92 km zdalnie. Nie udało mi się znaleźć w jaki sposób, czy przełożono zwrotnicę w jakiś dziwny sposób, tak? Pociąg wykoleił się, zniszczył około 1,5 kilometra torów. Możecie znaleźć w internecie zdjęcia z tego wypadku. Jest to po prostu jedno wielkie rumowisko poskręcanej stali i rozsypanej rudy żelaza. Nie wiadomo dokładnie, ile kosztowało BHP, ile kosztował ten wypadek, ale minimum 300 milionów dolarów. Dlatego, że oczywiście pierwsze, zniszczony został pociąg, zniszczona została ruda żelaza w tym pociągu, i długo naprawiano te tory, żeby wznowić operację. Więc co najmniej 300 milionów dolarów BHP na tym pociągu.
1: Nie, jeszcze raz? Ruda została zniszczona?
2: Rozsypała się po prostu w tym pociągu.
1: To łatwiej taką rudę załadować leżącą, rozsypaną z powrotem na jakiś pociąg na przykład, niż wydobyć z podziemi czy gdzieś tam w kopalni i ładować.
2: Myślę, że tak. Nie mam pojęcia, jak to się dokładnie stało, jak to posprzątano. No, w każdym razie myślę, że głównym kosztem było to, że zatrzymał się transport z kopalni do portów. To był główny koszt. No i koszt lokomotyw i wagonów na pewno też był niebagatelny. Rzeczywiście tą rudę, jakoś musiano ją pozbierać na pewno. Zwolniono tego maszynistę, który źle zaciągnął ten hamulec, ale on oskarżył firmę o to, że niesłusznie go zwolniono, ponieważ to była nie tylko jego wina i nie jest podane, jak ostatecznie jest ta sprawa zakończona, ale jak to jest z angielskiego, udało się osiągnąć jakąś ugodę pomiędzy maszynistą a firmą. No, jest to pewnego rodzaju błąd systemowy, jeżeli błąd jednej osoby maszynisty może doprowadzić do strat rzędu kilkuset milionów dolarów. Na pewno, chociaż to chyba była nie tylko jego wina. BHP powiedział, że oczywiście wprowadzi jakieś procedury, które umożliwią, zapobiegną takim wypadkom w przyszłości. No, ale trzeba przyznać, że postanowili wykoleić pociąg i nie dopuścić do tego, nie próbować dalej tego pociągu jakoś zatrzymać, no bo gdyby ten pociąg wpadł do miasta, no prawdopodobnie byłyby jakieś straty w ludziach. No taki wypadek był. Na szczęście nikomu się nic nie stało w gruncie rzeczy. Okazało się tylko, że kilkaset milionów dolarów wyparowało z kasy BHP. Taki to wypadek u nas. Kiedyś opowiadałem o tym, że dwie duże firmy górnicze z Australii, BHP i Rio Tinto, bardzo modernizują tą linię kolejową. Rio Tinto poszło w kierunku automatycznych pociągów. Twierdzą, że mają największego robota na świecie. No i rzeczywiście, jeżeli chodzi o długość i masę, to te autonomiczne pociągi Rio Tinto są największymi robotami na świecie. BHP tymczasem poszło w kierunku zdalnego sterowania. Używają sieci 4G do zdalnego, nie, jeszcze nie 5G, a 4G wzdłuż linii kolejowej do tego, żeby tym pociągiem zdalnie sterować. No i zobaczymy, które podejście będzie lepsze. Ciekawe, czy my się kiedyś doczekamy w Polsce zdalnie sterowanych albo autonomicznych pociągów. Jeżeli ktoś z Was był w Kopenhadze, to metro kopenhaskie jest autonomiczne. Można sobie usiąść tak jak, nie ma tam maszynisty, więc można sobie usiąść tak jak maszynista i patrzeć się przez przednią szybę. Metro kopenhaskie jeszcze jest dosyć, nieduże, jest niedawno wybudowane, ale jest cały czas rozbudowywane i rzeczywiście jest zupełnie autonomiczne.
1: Tak, jak byłem, to linie, tam są 4 metra i linia D tak marzy, całkowicie zautomatyzowana, nie ma kierowcy, można sobie siąść z samego przodu i się patrzeć.
2: A w jakim mieście to było? W jakim mieście?
1: W Lyonie, w Francji.
2: Ach, w Lyonie. Ty pamiętasz, jesteś chyba związany z Francją, bo ty często opowiadasz o Francji, że we Francji to tak, albo jakoś inaczej. I chyba trochę mówisz po francusku, bo ja w ogóle francuskiego nie znam.
1: Oui, mais j'ai oublié beaucoup. Tak, dużo zapomniałem z francuskiego, ale byłem parę razy, z czego najdłużej to przez semestr na studiach, na stypendium właśnie w Lyonie na ENS-ie, a w międzyczasie znalazłem tutaj kod, który zresztą był dostępny, tak po prostu można było wejść na adres pliku z skryptem niezminimizowany, kod skryptów na stronach PKP z tym rezerwacji biletów. No i widzimy tu takie nazwy. Ja nie będę opowiadał może o tym, jakie tutaj są kwiatki w samym tym kodzie, tak od strony czysto programistycznej, chociaż też są i on jest pisany bardzo osobliwie i rozlegle i nie świadczy to wysoko o fachu zatrudnionych tam ludzi, więc przypuszczam, że również gdy chodzi o te zabezpieczenia przed katastrofami, to też no, podobnej jest to jakości. Natomiast widać, powiem nazwy zmiennych, bo to będzie coś zrozumiałe dla wszystkich, a też wystarczające i obrazowe. Jest Bill, podkreśnik Dod, podkreśnik Psy, podkreśnik Ar. Albo czy wybrano wspólne usytuowanie na jednym losku dziecko-opiekun? Show okienko modalne. Odblokuj, zablokuj wiele znizek dla WLBT. Czy nie wybrano całego przedziału dla psa? No, więc tak, takie funkcje się wam ładują, jak wchodzicie. Chyba już teraz nie, ale przez długi czas tak.
2: Ja myślę,
1: jak
2: że...
1: wchodzicie na rozerwanie.
2: Ja myślę, że problemem polskich kolei jest głównie to, że przez długi czas była to po prostu kolej, jeszcze jedna spółka Skarbu Państwa, w której politycy umieszczali swoich jakichś tam totum fackich albo swoich działaczy i niestety wyglądała tak, jak wyglądała. Nawiasem mówiąc, tu zareklamuję wydawnictwo, którego dziwię się, że reklamuję, ale wydawnictwo Krytyki Politycznej wydało książkę pana, który się nazywa bodajże Tramer, o tym, jak niszczono polską kolej. I ta książka, muszę przyznać, jest napisana dosyć uczciwie. Takie zjawisko wygaszania popytu, które by było na kolei, które polegało na tym, że no, w latach 80. Ci, którzy rządzili PRL-em, między innymi generał Jaruzelski, stwierdzili, że kolej pochłania jednak zbyt dużo cennych dewiz i zasobów państwa, więc warto sporo połączeń zlikwidować. A żeby mieć w jakiś sposób to uzasadnić, że połączenia są likwidowane, zastosowano taki trik z wygaszaniem popytu. Polegało to na tym, że pociągi przesuwano na kompletnie idiotyczne godziny, którymi nikt nie chciał jeździć. Na przykład ludzie dojeżdżający na 8 rano do szkoły mieli pociąg o godzinie, powiedzmy, odjeżdżający o 7, a przybywający gdzieś o 7.30. Nagle taki pociąg przesuwano na 5 rano albo na 10 rano i nie dało się tym nigdzie dojechać. I przestali ludzie takim pociągiem jeździć. Po czym władza mogła powiedzieć, no nikt tym pociągiem nie jeździ, likwidujemy to połączenie. I to zjawisko wygaszania popytu, no tak to jest w firmach, które nie kierują się ekonomicznym rachunkiem, to zjawisko było powszechne na PKP już od połowy lat 80. Ja sam, linia kolejowa, którą korzystałem jako dziecko, czy moi rodzice korzystali, linia kolejowa numer 421, która już praktycznie zupełnie jest zlikwidowana, jest przykładem typowo, czyli jej historia jest przykładem typowo biurokratycznego nonsensu, dlatego że PKP zostało zobligowane do płacenia podatku od gruntu za każdą linię kolejową, po której nie jeździł pociąg. To znaczy, jeżeli po jakiejś linii kolejowej nie jeździły pociągi, to taka linia kolejowa stała się po prostu nieruchomością i PKP musiało płacić podatek gruntowy od tego. I ponieważ po tej linii kolejowej długo nie jeździły pociągi, to PKP miało zaległości wobec gmin, na których leżała ta linia kolejowa, w podatku. I powiedziało, no dobrze, PKP powiedział, dobrze, to oddamy wam tą linię kolejową drugiej gminy, organizujcie tam sobie samorządowy transport, który ma chyba więcej sensu. Jeżeli to samorządy organizują na ogół, to wychodzi całkiem nieźle, ale umórzcie nam ten dług podatku. No i gmina Połczyn-Zdrój, przy której ja się wywodzę, powiedziała, że nie, my nie umorzymy wam podatku, co spowodowało, że PKP zwinęło linię kolejową, nie oddało jej gminom, a pieniędzy z podatku też nikt nie zobaczył, bo w pewnym momencie uległo to przedawnieniu. A nawet gdyby ten podatek został wpłacony, to koszt takiej linii kolejowej budowy jest wielokrotnie większy niż ten podatek, wobec czego no, było to nonsensowne, żeby tą linię po prostu zlikwidować. Została ona fizycznie zlikwidowana.
1: To było sensowne, tylko gdyby ktoś tego dopilnował, bo są sposoby na to, żeby zapobiec przedawnieniu długu, wysyła się wezwanie do mediacji, tak więc, no wiesz, tylko to trzeba umieć, a przypuszczam, że już gminni urzędnicy niekoniecznie umieli.
2: No tak, ale nawet gdyby taki dług w całości odzyskać za podatek od gruntu, to jest rzędu kilkuset tysięcy złotych, może miliona złotych, a wybudowanie linii kolejowej od nowa to są już dziesiątki milionów złotych.
1: Ale pytanie, czy widzieli sens w tym, żeby tam linię kolejową akurat robić i czy sama działka bez linii była tyle warta?
2: Z tego co wiem, tak, był sens, żeby, jak najbardziej, żeby tą
1: tak,
2: linię.
1: miła, to mogli, nawet niezależnie od tego, czy tory, czy to, co by tam chcieli robić, no to mogli przejąć sam grunt. Jeżeli grunt był więcej wart, to wtedy rzeczywiście bez sensu.
2: No zgadza się, i to jest po prostu bez sensu. A poza tym taką linię kolejową można wyremontować i puścić po niej jakiś sznobus. Takie rozwiązania są w Polsce i czasami samorządy przejmują jakieś stare linie kolejowe i udaje się tam uruchomić pociągi. No ale cóż, potrzeba
1: Tak,
2: do
1: no,
2: tego mądrych urzędników.
1: Jak już mielibyśmy się zgodzić, to tak na koniec, jak już miałbym się ze zwolennikami no, nieprywatnych rozwiązań jakoś przekonać ich choćby do jakiegoś jednego kroku w stronę sensownych rozwiązań, no to jakby się nie dało do prywatyzacji jak największej części i lasów, jak w Szwecji chociażby, gdzie lasy prawie wszystkie są prywatne i można do nich wchodzić, nie tak jak PiS straszy, że płoty będą. Natomiast to jeżeli już nie to, to niech chociaż przekażą wszystkie te tory i połączenia i tak samo jak szpitale i tak dalej, samorządom. Niech jak najmniejsza będzie, jak już nie jednostkowa własność, to niech jak najmniejsza grupa będzie ludzi, którzy mają w tym interes i mogą się dogadać, a nie jacyś politycy, którzy właśnie mogą tutaj, są na tyle oddaleni od tych faktycznych interesariuszy, użytkowników przede wszystkim, że mogą sobie to traktować jako swój folwark czy synekury. Również jeszcze jeden sposób prywatyzacji chciałbym zasugerować, taki, który też myślę, że część ludzi o bardziej po lewej stronie oglądach mogłaby nawet poprzeć, to jest uwłaszczenie pracownicze, czyli po prostu przekazujemy pracownikom udziały.
2: Myślę, że to by zadziałało w przypadku polskiej kolei, że konduktor z maszynistą byliby właścicielami pociągów i torów. Ja jestem lekko
1: nie,
2: sceptyczny.
1: Nie by trafili, jakby wyłonili dobrego zarządcę, czy zatrudnili z zewnątrz, to tak. No pierwsze, co powinni zrobić wtedy, to wykopać tych wszystkich totum fackich, jak to powiedziałeś, z badania politycznego.
2: No tak, na pewno od tego.
1: A sami pewnie by nie zarządzali, bo by wiedzieli, że się do tego nie potrafią. No może jeszcze stolerowałbym jeszcze zafundowanie im z państwowego szkolenia. Chociaż przypuszczam, że prywatne think tanki i różne i prywatne inicjatywy by tutaj chętnie wkroczyły i zaoferowały nawet przeszkolenie z jakichś podstaw no, ekonomii tych ludzi przed taką prywatyzacją, czy w trakcie jej nieodpłatnie w ramach po prostu swojej działalności.
2: No być może, rzeczywiście mogłoby tak być. Ale żeby nie było, że politycy tylko w Polsce są powiedzmy przeciętni. Tu w Australii o pociągu szybkim, który miałby połączyć Canberra z Sydney, mówi się od lat bodajże 70., czyli od 50 już lat. Canberra jest 300 km od Sydney. Jest pociąg, który jeździ między tymi miastami, ale jedzie on około 4 godzin, więc bardzo wolno. I plany były takie, że gdyby wybudować pociąg, który będzie jechał powiedzmy godzinę czy półtorej godziny, coś w stylu francuskiego TGV albo japońskiego Shinkansena, to wówczas Canberra stałaby się dzielnicą Sydney, taką sypialnią, co spowodowałoby, że więcej ludzi by się tu przeprowadziło. Byłby jakiś taki boost ekonomiczny. I o tym pociągu mówi się, tak mówię, od 50 lat. Nic się w tej sprawie nie dzieje. Wylano już tony atramentu na opisywanie różnych projektów. Przegadano już dziesiątki godzin na ten temat. I politycy wciąż...
1: A nie powołano komitetu, którego członkom wypłacane są wysokie pensje do spraw budowy tego połączenia, który istnieje kilkadziesiąt lat i nic się nie dzieje?
2: Myślę, że pijesz tutaj do budowy polskiej elektrowni atomowej. Nie, z tego co wiem, tego jeszcze nie powołano. Na czacie pojawił się tak, Jan Matejko. I pyta się, czy infrastruktura kolejowa nie ma strategicznego znaczenia. No, na pewno ma, ale czy w dzisiejszych czasach, przy dzisiejszych polskiej sytuacji strategicznej ma jeszcze jakieś znaczenie? No, dawniej do przerzucania wielu set czy wielu tysięcy czołgów na pewno miała większe znaczenie. Dzisiaj w dobie... Tak, baj.
1: No, jak mówiłem na początku audycji, tak myślano, takie było myślenie wojskowości do czasu, aż różni właśnie partyzanci i inni od Piłsudskiego po tych tam znajomych Wojtyły, przynajmniej tych filmowych, wysadzali tory i wtedy nie szło już przejechać. To jest coś, co bardzo łatwo unieruchomić, bo punktowo wystarczy, nie tak jak w sieci drogowej, tylko wystarczy punktowo tory gdzieś wyeliminować i już nie przejedziesz. Więc od II wojny światowej, po II wojnie światowej już postrzągów pancernych raczej się nie tworzy. Raczej są to takie, no tak jak wielkich dyktatorów, czy tych, no wiadomo, prezydent amerykański lata tym Air Force One, i wielu lata też rekinów biznesu swoimi prywatnymi odlotowcami, no ale niektórzy mają sentyment do pociągów i to jest zawsze już sentyment, a nie coś jakiegoś bardzo wojskowo istotnego.
2: No właśnie, w dobie dronów chyba pociągi jako część wojskowości coraz bardziej zamiera, chociaż w przypadku Polski, która jest typowym państwem lądowym, no pociągi mogą mieć jeszcze jakieś znaczenie. Potęga Prus, potęga ekonomiczna i potęga militarna zaczęła się pojawiać właśnie wtedy, kiedy rozwinęły się pociągi, kiedy rozwinęły się koleje w Prusiach, jak to mówiono w Polsce. Jest...
1: Za pokoju, a nie za wojny na tym
2: tak,
1: terytorium.
2: Zgadza się. Zgadza się, ale Niemcy, Prusacy mieli taki pomysł, no trochę wymiennie mówię Prusacy i Niemcy, bo to było mniej więcej w drugiej połowie XIX wieku, kiedy Niemcy się jednoczyły, więc będę tego używał wymiennie. W każdym razie Niemcy mieli taki pomysł na to, jak wygrać wojnę. Wiedzieli, że największym wrogiem Niemiec będzie z zachodu Francja, a od wschodu Rosja, ponieważ Rosja mobilizuje się wolniej, bo jest wielka i ma gorsze koleje, to mieli taki pomysł planu Schlieffena, czyli do tego, żeby uderzyć najpierw na Francję, i ponieważ Niemcy były silniejsze od Francji, zadać im cios, którego się już nie podniosą, a następnie koleją przerzucić się na wschodni front i zacząć walczyć z Rosją. Jest świetny wykład pana posła Brauna na temat objawień maryjnych, które były bodajże w Giedrzwałdzie na Mazurach. Objawienia maryjne, a sytuacja geopolityczna. Muszę przyznać, naprawdę ten wykład, no nie wiem, czy jest prawdziwy, ale działa na wyobraźnię. Bardzo. Jan Matejko na czacie mówi, że do tej pory nie wiem, tak?
1: Niektórzy takie gawędy lubią, natomiast ja też te rosyjskie łatwiej jest chyba wykoleić, bo mają węższy rozstaw. Te radzieckie wagony w tym pociągu, co mówiłem, to pewnie też miały taki zmienny, że można by było przesunąć te koła na szerszy albo węższy.
2: Szerszy. Te pociągi na wschodzie mają szerszy rozstaw. Tak, one miały zmienny rozkład, były na różnych tak zwanych wózkach, dlatego łatwo mogły jeździć również po Europie. Jan Matejko na czacie mówi, że do tej pory w Niemczech minimum 1 000 000 litrów paliw jest w ciągu ruchu kolejowym. Nigdy o tym nie słyszałem. Ja nie zadzwoń na czat Nocnego Radia. Łukasz Szakuł na czacie mówi, błagam, tylko nie objawienia maryjne. No nie, dzisiaj nie będziemy o tym mówić. Będziemy już kończyć, chyba że ktoś zadzwoni do Nocnego Radia tutaj do nas.
1: Albo
2: tak właśnie. Bajt, jak myślisz, jak to będzie w przyszłości? Jak to będzie z naszą koleją? Jak będziemy przesłuchiwać ten podcast za 20 lat, to będziemy się z niego śmiać? Czy też może myślimy, że och, wtedy był jeszcze czas, żeby polską kolej uratować? Jak widzisz przyszłość kolei w Polsce, a może i na świecie, kto wie?
1: Tak, no to zależy w jakiej perspektywie, bo wiesz, nawet w niektórych zastosowaniach, na przykład tam, gdzie sobie jeździ jakiś właśnie, tak jak mówisz, gminny szynobus, to może mieć sens. Gdzie niegdzie miłośnicy też na przykład utrzymują jakąś kolejkę sobie, nawet wąskotorową. Te przemysłowe zastosowania w Australii, całkowicie zautomatyzowane, no to myślę, że jeszcze pojeżdżą, że to takich ciężkich rud żelaza, czy zwłaszcza przewóz towarów, że myślę, że to towarowe przewóz towarów, podobnie jak w Stanach, będzie się trzymał, nawet gdy pasażerski gdy nastanie nowa wiosna w lotnictwie i przewóz pasażerów no, przejdzie na... W Polsce też już to mieliśmy. W Polsce za kilkadziesiąt złotych można było polecieć właściwie między dowolnymi miastami, między którymi, gdzie są międzynarodowe lotniska, można było polecieć do czasu, aż no, lot nie wylobował tego, żeby już nie można było. I gdyby no, jak jakaś ekipa powiedzmy bardziej liberalna niż te partie, tam niby liberalna platforma i wprost narodowo-socjalistyczny PiS przejmie władzę, to możliwe, że będziemy mieli znowuż taką wiosnę, która sprawi, że ludzie się przesiądą z pociągów na tańsze, szybsze, wygodniejsze połączenia lotnicze między miastami. Nawet jeżeli będą się udawać gdzieś nie do miasta, no to tam ich przewiezie szybko jakiś Uber lokalnie czy coś takiego. Więc też swoją drogą tak od 50 do 80% 70% ceny biletu autobusowego czy tramwajowego w Warszawie, jak robiono badania, wychodziło, że są dotowane, że tak naprawdę taki przejazd kosztuje 2-3 razy tyle, ile płacimy za bilet. Z kolei taksówka kosztuje drogo, no teraz staniały, bo konkurencja jest od Ubera i tak dalej, ale gdyby nie korporacje taksówkowe, gdyby nie właśnie prawa lokalne, które no, po reformie Gowina teraz są lokalne i gminy mogą to odwołać, ale chyba żadna nie odwołała, przynajmniej nie znam takiej, licencjonowania taksówek, czyli że każdy może, każda wydaje nadal licencję, ale już coraz częściej jest to tylko formalność i prawie każdy ją może dostać. Niemniej jednak po to, żeby strajków nie było, to tam zostawiamy licencję, ale tak naprawdę każdy dostaje w wielu miastach, tak jest między innymi w Bielsku Białej. No ale jeszcze nie wyrównało się, dalej Budapeszt czy amerykańskie miasta zakazują Uberów, liftów i tak dalej, no takich bardziej modeli właśnie nowocześniejszych ekonomicznie, że tak się wyrażę. Natomiast ten problem ostatniej mili też jest do rozwiązania. Również upowszechnia się transport indywidualny środkami transportu nieposiadanymi przez jednostkę, typu wszelkie rowery miejskie, elektryczne rowery, skutery, niekoniecznie miejskie, również prywatne firmy też wchodzą. Myślę, że jak naprawdę wejdą porządnie tutaj z konkurencją, to ceny znacznie tego spadną. Wypożyczalnie samochodów również. Myślę, że to jest bardziej przyszłość. Być może nawet też i drony na tyle mocne, żeby przewoziły człowieka. Więc tutaj, gdy chodzi o bardziej takie futurystyczne zastosowania, natomiast gdy chodzi o jeszcze bardziej futurystyczne, to ja myślę, że kolej ma rację bytu na cylindrze O'Neilla czy w innym takim okrągłym, bo obracającym się, żeby była sztuczna grawitacja, znaczy siła odśrodkowa w roli grawitacji, mieście kosmicznym, jakimś orbitalnym, czy gdzieś tam między asteroidami dla górników. No i to przeważnie się przedstawia tak w różnych wizjach, że środkiem biegną szyny i tam jeździ cały czas sobie jakiś taki tramwaj czy pociąg. Tak, i staje co chwilę i się można przenieść w inne miejsce tego cylindra, czy torusa, czy cokolwiek to jest.
2: Myślę, że trafiłeś tu no, w dziesiątkę. Ja też uważam, że taka kolej, która będzie kiedyś na stacjach kosmicznych. Nawiasem mówiąc, my często mówimy o tym, że stacje, że no, jest ten problem odległości w kosmosie, że tak daleko jest do najbliższej gwiazdy, do najbliższych planet, do których można zamieszkać. Myślę, że przyszłością naszego mieszkania w kosmosie są właśnie te sztuczne stacje kosmiczne i tam kolej będzie bardzo powszechnie wykorzystywana. Ale obawiam się, że na świecie do transportu pasażerskiego, jeżeli nie pójdziemy w kierunku właśnie takiej kolei Hyperloop, to będzie to raczej przycichać. No chyba, że Europa rzeczywiście, Unia Europejska wprowadzi ograniczenia w lataniu, ale wydaje mi się, że to się szybko nie wydarzy. Ja zrobiłem jakieś doświadczenie. Przejechałem pociągiem ze Szczecina do Alborga w Danii. Musiałem przesiadać bodajże 6 razy. Była to absolutna mordęga, a nie podróż. No, było to bardzo trudne, a samolotem, chociaż też z przesiadkami, można dolecieć o wiele, wiele wygodniej. Zdarzają się dobre połączenia kolejowe w Polsce czy w Europie. Swego czasu do Frankfurtu nad Menem można było bardzo wygodnie i tanio dojechać, na przykład z Poznania. Jeździłem tym pociągiem kilka razy, ale obawiam się, że kolej niestety w Polsce będzie i na świecie do transportu pasażerów będzie raczej zanikać. Ale jak mówiłeś, do transportu towarów kolej jest bezkonkurencyjna na lądzie i myślę, że to się raczej będzie rozwijać i kto wie, może tu jest czas na jakąś prywatyzację tego. No cóż, odsłuchamy tej audycji za 30 lat, jak będziemy starzy, ale wciąż piękni i wtedy zobaczymy, czy mieliśmy rację, czy też nie. Bajt.
1: Jeszcze, zanim zakończymy, to jeszcze wypada podziękować sponsorowi Ewak tym razem. Pisze, super audycja, jak to mówią w kontestacji, dobra, bo za darmo. No taki jest właśnie model biznesowy, że słuchać możecie bezpłatnie, a zachęcić do tego, żeby było częściej, lepiej, jeszcze naprogramowo czasem coś, no to możecie właśnie wpłacając. Aczkolwiek wpłacił 5 zł, czyli mniej od tego hojnego lewaka, więc zachęcamy do przebijania. Można nie jedno słowo, możecie się zmówić kilka osób, na przykład prawy lewak z kimś, że łącznie przebijecie hojnego lewaka i jego sprzymierzeńców ze strony nocnego radia.
2: Zdecydowanie nocne radio lewicowe, chociaż to tylko to raczej chyba taki dowcip i kontestacja prawicowa, chociaż tu też pewnie dużo ludzi by się pokłóciło. Następna audycja z prawej strony mapy za 2 tygodnie. Zastanawiam się, co zrobić. Czy zrobić audycję o sztucznej inteligencji, czy o Nowej Zelandii. To była audycja techniczna o pociągach, taka trochę bardziej retro. Może zrobimy audycję o Nowej Zelandii. To jeszcze muszę się zastanowić. A może audycję o AI. To był Krzysztof Maczyński z Bielska-Białej, czyli Byteater z tamtej strony i...
1: A tam po tamtej Jacek z Danii, Wel Jacek z Australii, który naprawdę ma na nazwisko Kierszlewski i nie kryje się z tym. No i audycja się nazywa z prawej strony mapy, no i ją sobie tak od początku prowadzimy, aczkolwiek jest bardziej jego niż moja, to znaczy ja w pewnym momencie mogę zniknąć, może mnie czasem nie być, ale póki co mam obecność 100%.
2: Ale póki co bajt
1: No
2: jest i on.
1: i poza tego nie jest. W kontestacji w Nocnym Radiu jest 2 tygodnie na żywo, czyli w soboty o 21. Zachęćcie jakichś ludzi, znajomych swoich czy nieznajomych, przyjaciół, nieprzyjaciół, których też trzeba miłować, do tego, żeby posłuchali, jeżeli sądzicie, że ich to zainteresuje, a takich bardziej hard userów do tego, żeby także sponsorowali, no bo to jest, nie dotuje nas żadne ani państwo, ani wielkie złe korpo, ani rząd światowy ukryty NWO.
2: A już jutro w nocnym radiu o 21:00 spoiler. Krajus poprowadzi spoilera. Później w poniedziałek nocny Marek i w środę lewym okiem. I w kontestacji w danie główne w poniedziałek. Dzieje się w polskim podcastingu, to dobrze. Pozdrawiamy Was, trzymajcie się. Do następnego razu.
1: Z Bogiem. To co, my już zeszli z anteny.
2: Tak, zeszliśmy z anteny.
1: Dwie godziny gadali. No, znowu żeśmy się, wiesz, ja tak po godzinie patrzę tak chwilę po 10. No to co, tak.
3: Remember, remember the 5th of November. The gunpowder treason and plot. I know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot. Guy Fawkes, 'twas his intent to blow up the king and parliament, 70 barrels of powder below, to prove all England's overthrow.
4: 5 listopada roku 2016, jak zapowiadałem z materiału nagranego i wyimitowanego 18 i 25 października wyjdą 2 odcinki. Obyło się nawet bez cięcia, natomiast z dodatkami. Zapraszam.
5: No to witam Was, drodzy słuchacze. Mamy dzisiaj wtorek, 21 godzina minęła, a więc czas na kolejny odcinek audycji Epicentrum. Wita się z Wami Krzysiek Maczyński, Wellbite Eater. W dniu 18 października roku 2016 I na żywo na antenach radiów co najmniej trzech, Kontestacja, Enklawa i Nocne Radio. I możecie tutaj, dzisiaj będzie w ogóle odcinek o ewolucji, za chwilę wam podam bliższe szczegóły, ale tak, żebyście już wiedzieli i mogli zaprosić, jeżeli jakichś ludzi znacie, którzy się tym interesują, żeby też schwycili za swoje puszki piwa, kubki z herbatą, tudzież mikrofony, czy wbudowane, czy zestawy słuchawkowe, czy czymkolwiek, czy telefony, czymkolwiek będziecie chcieli tutaj na antenę zadzwonić, bo taka możliwość jest. Możecie się wdawać ze mną tutaj w spory, coś dopowiadać od siebie, pytać się o coś. Czy to ze mną, czy nawzajem tutaj właśnie w taką interakcję wchodzić, bo audycja na żywo ma tę właśnie zaletę.

żeby założyć enklawę. Jak też Hugo, który no nie odszedł i jest w tej chwili jedynym właścicielem i szefem kontestacji, no są kreacjonistami takimi antyewolucyjnymi, to znaczy uważają, że no po prostu w skrócie mówiąc, teoria ewolucji jest fałszywa, nie ma żadnej ewolucji, a jakieś naukowe badania na ten temat, no to jest zwykła ściema, tak, są naginane, a nawet jakby nie były naginane, to i tak no po prostu są zwolennikami interpretacji dosłownej pierwszych 11 rozdziałów Biblii, Księgi Rodzaju, gdzie jest poemat o stworzeniu. No i oni tego nie traktują jako poemat, tylko jako taką relację historyczną we współczesnym sensie, jako pewien gatunek literacki, sposób pisania, który wtedy w ogóle nie istniał. Tak przykładają do tego współczesne standardy interpretacyjne. No i uważają, że po kolei wydarzenia tam są opisane tak, jak były. No i to się nie zgadza z tym, co... No, z najprostszą interpretacją tego, co obserwujemy, bo w nauce robimy tak, że dopasowujemy teorię najprostszą możliwą, która wyjaśnia wszystkie obserwacje, wszystkie wyniki doświadczeń, czy też obserwacje no, niedoświadczalne, ale też empiryczne, które nam się udało w danej dziedzinie dokonać. Dlatego mówię, że nie zawsze doświadczalne, no bo na przykład w astronomii, czy właśnie w biologii, w paleontologii, w biologii organizmów, które żyły dawniej, no doświadczeń trudno wykonać. No, w astronomii to jest szczególnie, zwłaszcza ewidentne, no bo co się stanie, jak się zderzą dwie galaktyki? No to doświadczenia raczej nie zrobimy, jako ludzkość nie mamy póki co takich możliwości, żeby sobie galaktyki zderzać. Co najwyżej hadrony sobie możemy zderzać, a to i tak też od dość niedawna w Wielkim Zderzaczu Hadronów, czy w innych tego typu urządzeniach. Dobra, ale trochę odszedłem. Chciałem tylko powiedzieć, że nie o tym dzisiaj będzie, czy teoria ewolucji jest prawdziwa, czy nie. To jest taki temat po prostu tylko... Znaczy tak, wspomniałem o tym na marginesie, że to jest rzecz tak ogólnie kontrowersyjna. I o tym będzie pewnie osobny kiedyś tam odcinek. Natomiast dzisiaj chciałbym wam powiedzieć o trzech, jak już wspomniałem, przykładach. I pierwszy z nich dotyczy oka. No bo wielu ludzi, zwłaszcza przeciwników teorii ewolucji tutaj, podnosi taki argument, że oko to jest coś, co jest zbyt skomplikowane, żeby wyewoluowało, że oko nie mogło się pojawić przez ewolucję, że nie ma żadnej korzyści organizm z tego, że ma coś, co no jest niepełnym okiem, coś, co jest jakimś etapem pośrednim, jakąś formą pośrednią między brakiem oka a w pełni działającym okiem. No więc postaram się was przekonać, że jednak nie. I rzeczywiście nie tylko teoretyczne rozważania, ale też praktyczne badania organizmów żyjących dziś, czy też skamieniałości, pokazują, że takie etapy pośrednie rzeczywiście istnieją. Co więcej, oko, czyli możliwość widzenia, możliwość rozróżniania, no w najbardziej prymitywnej wersji jasności od ciemności, a w bardziej złożonych to już też z której strony ta jasność nam tutaj przyświeca, czy też jaką ma intensywność, jakie ma kolory, jakie kształty tam widać. No najpierw kształty, potem widzenie barwne to już jest dużo bardziej skomplikowana rzecz, bo to są właściwie takie trzy systemy widzenia, trzech barw, połączone ze sobą, ale każde widzi jakby tą inną barwę, no i potem to się w mózgu komponuje z tych trzech barw obrazek barwny. Powstaje wrażenie, że te kolory się jakoś tam różnią, a nie tylko, że są jaśniejsze i ciemniejsze. No tak jak zresztą w komputerze też jest to model oparty na trzech barwach, no i właśnie dlatego, że człowiek widzi trzy barwy, no to w komputerze też są trzy podstawowe barwy zazwyczaj. No więc jest to na tyle pożyteczna rzecz, żeby być organizm był zdolny widzieć, odbierać bodźce właśnie wizualne, że w ewolucji doszło do wynalezienia, do skonstruowania oka jako odrębnego narządu widzącego około 70 razy, niezależnie, w różnych liniach, kuzyni, dalecy nieraz wyewoluowali sobie oko, z czego 15 razy z użyciem soczewki, tak jak u nas ludzi, czy też szerzej u nas kręgowców. Tak, bo jeden z tych wynalazków to jest właśnie u kręgowców, oko kręgowców.

które to oko kręgowców notabene jest przykładem też na to, że no nie jest to najlepszy możliwy sposób, w jaki może być zbudowane oko. Wiadomo, że jak już się coś zrobi raz w nie najlepszy możliwy sposób, to potem no, trzeba się do tego adaptować, trzeba wykorzystywać tego być może jakieś plusy, nawet jeżeli minusy przeważają. I tak też rzeczywiście jest. Natomiast u kręgowców, czyli u nas, oko, czyli te komórki widzące, pręcikowe, czopkowe, przy tym, jak człowiek powstaje po zapłodnieniu z jednej komórki i potem się rozwija, powstają z tkanki nerwowej, z mózgu. To znaczy z mózgu wypuszczają się takie wypustki, nerw wzrokowy, on potem, komórki na jego końcu się specjalizują właśnie w te komórki widzące, więc te komórki pręcikowe i czopkowe, które w oku odpowiadają za recepcję, czyli przyjmowanie światła i reakcję napięciem, tak, potencjałem elektrycznym, jak to nerwy, to te komórki są wyspecjalizowanym rodzajem neuronów. Natomiast na przykład u organizmów takich morskich, jak na przykład najbardziej zaawansowane, jedno z najbardziej zaawansowanych oczu, jakie w ogóle występuje w przyrodzie, jeżeli nie najbardziej, to jest u ośmiornic. No i u takich organizmów to nie z mózgu wypuszczają się wypustki i tworzą oczy, tylko skóra, czy komórki właśnie takie z zewnętrznych warstw organizmu się specjalizują do postaci takiej, że mogą coś widzieć, no i się łączą tam z mózgiem, także przekazują te sygnały do mózgu. No i jest to o tyle lepsze, że one są przodem do światła wtedy. To znaczy mogą widzieć całą powierzchnią swoją światło, różne rzeczy, które są oświetlone, różne odbite światło, czy emitowane światło z różnych źródeł światła. Natomiast w przypadku oka takiego jak u nas, czyli kręgowcowego oka i ludzkiego oka, no to one są skierowane z tyłu od światła, w związku z czym mamy po pierwsze ryzyko większe odklejenia się siatkówki, to czasem bywa takie coś przy urazach oka, a po drugie mamy przesłonięte te komórki tymi nerwami, które odprowadzają od nich sygnały i naczyniami krwionośnymi, które doprowadzają do nich pożywienia. One są dość takie łakome na pożywienie, zużywają dużo, neurony zużywają dużo, słuchajcie, w ogóle i pożywienia, i mocy, tak? Potem będę mówił też o tym, że mózg u człowieka pracuje z mocą około 20 W, podczas gdy całe ciało w spoczynku, żeby podtrzymać tylko podstawowe funkcje, no to wykorzystuje około 120 W. No, czyli tyle co laptop, tak? Mniej więcej. Czyli 1/6 przy masie zaledwie 2% masy ciała to jest mózg u człowieka, a wykorzystuje 1/6, czyli tam ponad 16% całej energii. No, ale wracając do naszego oka, to światło, zanim trafi na komórki, które tak naprawdę wyłapują to światło i reagują na nie i odpowiadają za widzenie, to musi przejść przez naczynia krwionośne. Musi też być pewne takie miejsce całe w naszej siatkówce, gdzie te komórki nerwowe wychodzą po to, żeby od tyłu dojść do tamtych pręcików i czopków. I to jest plamka ślepa. Jest taki kawałek, gdzie nie widzimy w ogóle nic. Mózg nasz ukrywa to przed nami, generując ten obraz na podstawie dotychczasowych rzeczy. Jak ruszamy trochę oczami, to widzimy, albo jak otwieramy oczy i patrzymy się na wprost, to spodziewamy się coś widzieć, tak? Jeżeli by w odpowiednim miejscu są takie złudzenia optyczne, są strony nawet, które wykorzystują to złudzenie optyczne, w internecie możecie znaleźć, wejść sobie na takie, gdzie przesuwamy oczami i nagle przestajemy coś widzieć, co cały czas widzieliśmy, albo widzimy, że coś jest niepołączone, a było cały czas widzimy, że coś jest połączone, a było niepołączone. Tak naprawdę, jak przesuniemy trochę wzrok, to zobaczymy, że to jest tylko złudzenie optyczne. No właśnie, wykorzystywany jest tutaj ten efekt plamki ślepej, która
no, w którą obraz, który tam powinien być, mózg na jakiejś tam podstawie tego, co się spodziewa, tego, co jest w otoczeniu, czy tego, co widział przed chwilą, przed ruchem oczu, który spowodował właśnie wpadnięcie jakiegoś detalu w klamkę ślepą, uzupełnia go. Także tego nie spostrzegamy. Tak samo nie spostrzegamy ruchów sakkadycznych, sakkadowych przy czytaniu. Przy czytaniu cały czas czytanie polega na tym i liniki tekstu, bo oczywiście jest też przerzucanie się na początek następnej liniki i szukanie tego początku następnej liniki, odkąd mamy czytać dalej, to jest w ogóle najdłużej trwająca czynność przy czytaniu. Ale czytamy całymi wyrazami, albo nawet po kilka wyrazów, jak są krótkie, linijkę tekstu w ten sposób, że zatrzymujemy oczy na jakimś wyrazie, czy w jakimś miejscu w tej linijce, patrzymy się, co widać, potem przesuwamy szybkim ruchem o kilka centymetrów w prawo, no jeżeli czytamy w języku, który się pisze od lewej do prawej, a nie po arabsku, czy tam hebrajsku. I potem jesteśmy zatrzymani znowu w tej pozycji na jakiś tam ułamek sekundy. Potem znowu robimy szybki ruch takimi przeskokami. Dlatego też jak się uczy czytać, to warto uczyć czytać całymi wyrazami. Jeżeli uczycie na przykład swoje dzieci czytać, to piszcie całe wyrazy drukowanymi literami albo z literek jakichś kupionych. Składajcie całe wyrazy, pokazujcie albo wydrukujcie karteczki i pokazujcie całe wyrazy. Nie uczcie literka po literce, to jest błąd. To jest błąd, który robi się w szkole. Tak nie należy uczyć czytać. No i oczywiście szkoła tak robi, bo szkoła prawie wszystko robi, tak, państwowa, pruska, według pruskiego modelu, nie tak jak należy, tylko w sposób no, nieoptymalny. Literki później same przyjdą, ale czytamy naturalnie całymi wyrazami i nauka czytania też powinna całymi wyrazami przebiegać. I też jeszcze jedno jest zjawisko, może też żeście się czasem z tego pośmiali, jak jest sobie tekst, są takie przykłady tekstu, który w ogóle nie ma sensu, ale który jednak potrafimy czytać. Bo okazuje się, że najważniejsza jest w wyrazie pierwsza litera i ostatnia, żeby się zgadzały, a resztę można pomieszać i tak w większości przypadków rozpoznamy, co to za wyraz jest. Redundancja w przypadku języka angielskiego, w polskim pewnie podobnie, wynosi 80%. 80% dałoby się do 1/5 objętości skompresować typowy tekst angielski. Skompresować, czyli zawrzeć tą samą informację, żeby potem po rozpakowaniu był z powrotem oryginalny tekst. Czyli co piąta litera tak naprawdę można by powiedzieć ma znaczenie, a reszta jest tylko tak dla ułatwienia. Mózg ludzki działa optymalnie w warunkach nadmiaru informacji. Tej samej informacji powtórzonej, czy tam we fragmentach, rozproszonej po różnych formach. Skojarzenia po prostu. Tutaj sobie tworzymy wyobrażenie o świecie. Tak więc, drodzy słuchacze, po co ja o tym mówię, to właśnie chciałem powiedzieć wam, że też tutaj mamy... Czasem jest ktoś taki, kto nauczył się składać te literki w szkole i nie umie tak czytać. Znaczy, wielu ludzi, prawda, jeszcze w szóstej, powiedzmy, klasie, wychodząc z podstawówki obecnej, ma problemy z czytaniem, coś, co powinien był opanować, załóżmy, w drugiej klasie. No, ale się tak, powiedzmy, przeciąga. Tych ludzi wiadomo, że uczeń, który jest zbyt zdolny lub za mało, lub odstaje w którąkolwiek stronę, czy do przodu, czy do tyłu, jest problemem. Szara masa powinna być i szarą masę się produkuje w szkole optymalnie, a nie... No a tych, co sprawiają problemy, bo są zbyt zdolni i zadają pytania trudne, to się tam pacyfikuje. A tych, którzy odstają do tyłu, to jakieś zajęcia wyrównawcze im się tam robi, ale generalnie ich się przeciąga przez te kolejne etapy edukacji. W szkole podstawowej to już raczej nikogo się nie sadza na powtarzanie roku, bo po prostu bezstresowe wychowanie, wiecie, to by było zbyt okrutne. A zamiast poprawić po prostu jakość nauczania, jakość się poprawia wtedy, kiedy jest popyt, wtedy, kiedy jest ten zysk, kiedy się poszukuje, jak to zrobić najlepiej, żeby właśnie dobrowolnie płacących klientów pozyskać. No a w przypadku edukacji tej przymusowej, no to się nie pozyskuje klientów dobrowolnie, więc nie trzeba o nich dbać, bo oni i tak będą, bo mają ustawowy obowiązek z naszych usług korzystać, a pobieramy za to, będąc systemem edukacji, pieniądze, grube pieniądze. Tak, no. Więc
Tak to właśnie jest z naszym mózgiem i z czytaniem. Ale oprócz czytania, bo czytanie to jest taka dość skomplikowana czynność, to robią ludzie, a myśmy tutaj mieli o kręgowcach przede wszystkim mówić. Więc jeżeli chcemy się skoncentrować i widzieć coś wyraźnie, nie przez te całe warstwy, powiedzmy, zamazane tymi naczyniami krwionośnymi i tymi innymi tam rzeczami, które są po drodze wokół kręgowca, zanim to światło dojdzie tam, gdzie ma być zarejestrowane, to jest taki kawałeczek właśnie na siatkówce, który się nazywa dołek środkowy siatkówki oka. On jest mały, bo on musi być odżywiany tymi naczyniami krwionośnymi, które są dookoła, więc on zawiera tam tylko jakieś właśnie 2% pola widzenia. No i to jest dołek środkowy, po łacinie fovea centralis. I jest po środku plamki żółtej siatkówki, występuje w oku wielu kręgowców, między innymi u ssaków i ptaków. U niższych naczelnych ssaków nie występuje. I umożliwia precyzyjne widzenie, bo właśnie ma oczyszczone pole, to znaczy przed nim nie ma nic, co tamuje ten właśnie światło, tak, dopływ światła. No jest to 2% kąta przestrzennego, w którym możemy cokolwiek widzieć, tak około. Są tam tylko komórki czopkowe, nie ma pręcikowych i one potrafią widzieć kolory. No i jeżeli chcemy coś widzieć wyraźnie, to musimy skierować na to wprost wzrok, bo to jest właśnie tak na wysoko, na no, w poziomie, jak patrzymy się w poziomie na wprost, to patrzymy się środkiem oka właśnie tym dołkiem środkowym, dzięki któremu jesteśmy w stanie widzieć dokładnie. A wszędzie poza tym widzimy rzeczy bardziej rozmyte. Nasz mózg nas tutaj trochę oszukuje, też to tak trochę wyrównuje i wydaje się, tak trochę przywołuje z pamięci, co tam widział przed chwilą, co tam wydaje mu się, że jest, więc w związku z tym wydaje się, że widzimy wszędzie wszystko tak samo dobrze, ale tymczasem jak chcemy się faktycznie czemuś przyglądnąć, to patrzymy się prosto na to i w poziomie, tak? Czy też głowę trochę przechylamy tak, żeby prosto w linii, w której się patrzymy, przed siebie było to coś, czemu chcemy się dokładniej przyglądnąć, zobaczyć jakieś szczegóły tego. No natomiast najgorzej, wiadomo, widzimy z brzegu oka, natomiast mózg już, to już nie oko, tylko mózg jest tak zrobiony, że reaguje bardzo szybko na jakieś zmiany, które zauważy na brzegu pola widzenia. Więc jeżeli kącikiem oka dostrzegamy, że ktoś nas tu pięścią chce uderzyć, albo że biegnie na nas z boku jakiś tygrys, czy jakieś inne niebezpieczeństwo, zareagujemy szybciej, niż gdyby to było z przodu przed nami. Gdyby pojawiło się nagle z przodu przed nami, no ale nagle z przodu przed nami się nie pojawia coś, czego nie zauważyliśmy wcześniej, no bo właśnie mamy tą większą ostrość widzenia i jesteśmy w stanie bardziej z oddali coś dotrzeć, nie? Jeżeli niebezpieczeństwo pojawia się z oddali przed nami, to my je widzimy wcześniej. Jeżeli się pojawia z boku, to widzimy je później. W związku z tym bardziej się opłaca mieć tak mózg podłączony, tak okablowany, żeby czas reakcji w tym przypadku dostrzeżenia z boku kącikiem oka jakiejś rzeczy, co się zmienia, czyli potencjalnego niebezpieczeństwa, jakiegoś ruchu, no czas reakcji na to był krótszy. No dobra, więc miałem powiedzieć o ewolucji oka, tak? Więc w jaki sposób to oko generalnie ewoluuje i w jaki sposób bardziej się opłaca mieć oko częściowo wyrobione, tak jak wiele organizmów ma, niż oka nie mieć. No więc po pierwsze, jest to zawsze reakcja chemiczna, tak? Że jakaś fotochemia tutaj gra rolę, czyli że wpada nam światło do komórek, no i teraz jeżeli te komórki mają takie substancje chemiczne, które na to światło jakoś reagują, zachodzi jakaś reakcja chemiczna, czy jakieś tam przeniesienie potencjałów, no i powstanie jakiś napięć elektrycznych, które można potem przesłać nerwami, no to to fajnie, bo można na to jakoś reagować. Można mieć takie, tak samo jak można reagować, nie wiem, na stężenia jakichś tam substancji niebezpiecznych, toksycznych i się odsunąć, tak samo można reagować na światło, tak, na impulsy, które powstały
no, które zostały przetworzone na chemię i na elektryczność. No, ze światła, które nam tutaj padało. Opłaca się mieć takie komórki światłoczułe. No i wiele organizmów je ma, wiele organizmów przeźroczystych, nawet takich ma jakąś tam czułość na światło. Natomiast organizmy nieprzeźroczyste, no warto, żeby miały takie komórki gdzieś na wierzchu swojego ciała. No i często mają. Wiele organizmów, wiele komórek, nawet nasze komórki skóry są jakoś tam wrażliwe na światło, reagują jakoś na nie, oczywiście świadomie, jakoś to do świadomości nie dochodzi, ale do podświadomości jak najbardziej. Również układ nasz nerwowy w jakimś niewielkim stopniu rejestruje to, że ktoś na nas świeci od tyłu, nawet gdybyśmy mieli oczy całkowicie zasłonięte i nie zarejestrowali tego ani troszeczkę, nic by nie przebiło nam do oczu. No, a organizmy, które oczu nie mają, no to mają to zwykle w większym stopniu. No to dobra, teraz jak już mamy gdzieś tam na skórze swojej komórki porozrzucane, które, co któraś tam komórka jest wyspecjalizowana w tym, żeby, no żeby reagować na światło, na to, czy jest jaśniej, czy ciemniej, no to teraz opłaca się je mieć jakby po jednej stronie ciała, czy skupione w jednym miejscu, takie połacie skóry, gdzie ich jest wyjątkowo dużo i nimi się zwracać w stronę, z której chcemy coś zobaczyć, z której chcemy z danej strony stwierdzić, co tam widać, co tam jest, jakie światło tam dochodzi, czy to z jakichś źródeł światła, czy z jakichś obiektów, które odbijają światło, na przykład słoneczne, no tak jak większość rzeczy, które widzimy dookoła siebie, no oprócz może żarówki, czy tam słońca, jeżeli jesteście w jakimś innym miejscu niż Polska teraz, bo w Polsce to już słońce zaszło. I drodzy słuchacze, mamy, no opłaca się po prostu koncentracja tych komórek światłoczułych w określonych miejscach. No to jak już są skoncentrowane komórki światłoczułe, to już są takie prymitywne oczy. Jeszcze teraz dodajmy jakąś ochronę, żeby nam ktoś nie dziabnął te oczy i nas nie oślepił, bo trzeba wyjątkowo chronić bardziej niż jakieś inne miejsca na skórze. Dodajmy do tego jeszcze tak dla odpoczynku po prostu, żeby nie trzeba było cały czas dostarczać tych tam tyle samo tej krwi, substancji odżywczych, zabierać produktów tych metabolicznych, jakichś odpadów, które komórka produkuje przy swojej pracy, żeby też no po prostu jak nas nagle oślepią, to żebyśmy mogli nie przepalić naszych tutaj obwodów, tylko no, zasłonić te nasze oczy, no to przyda się powieka, prawda? No więc powieki też ewoluują nam bardzo ładnie. I jak najbardziej taka stopniowość ewolucji powieki też tutaj ma rację bytu, bo możliwość zasłonięcia się częściowo, no zawsze coś daje, tak? Czy cieńszą jakąś powłoką, czy tylko części oka, no lepsze to niż nic. No a jeszcze lepsze całość oczywiście, no więc mamy tutaj jak najbardziej uzasadnienie, że wszelkie formy pośrednie tutaj są bardziej opłacalne niż każda poprzednia forma. Soczewka. No soczewka nam skupia światło na określonych miejscach, to zwłaszcza w przypadku nas kręgowców ma tutaj znaczenie, żebyśmy skupili na tym środku, który jest mniej pozasłaniany różnym tam okablowaniem, czy to nerwowym, czy też krwionośnymi naczyniami. Ale też ma takie znaczenie, że dzięki temu możemy poszerzyć nasz kąt widzenia. Możemy mieć oczy, które normalnie by patrzyły tylko do przodu. O, owady mają takie oczy często. Mucha na przykład ma takie oczy, które, no co prawda, mają tą wypukłość. Ta wypukłość oczu też ma znaczenie, bo dzięki temu możemy się patrzeć bardziej dookoła, bardziej na boki. A oko, które by miało płaską powierzchnię, by nie wystawało, powiedzmy, ani trochę nie mogłoby patrzeć, miałby węższe pole widzenia. Mucha natomiast no, ma takie, i inne owady mają taką wypukłość, nawet większą niż my, ale tak naprawdę to ona jest usłana oczami. Tam mają takie sześciokątne struktury, które są właściwie takimi niezależnymi oczami, bez soczewek. Więc po prostu na ilość poszły owady, a nie na jakość, tak można powiedzieć. Natomiast
No dobra, więc o oczach może tyle. Jak jakieś pytania, to ja rzucę okiem na czata, tudzież zadzwońcie. O, witam Pawła H., Mawigatora. Armes stracił oryginalne kont, chyba konto. Gdzie są wieczorynki, się pyta. Nie wiem, no. Ja tutaj takie bajania tutaj opowiadam wam o dziejach dawnych sprzed milionów lat, w które to Martin nie wierzy. W tym radiu, tak, bo to na enklawie, na czacie enklawy. Paweł H., jak się uczył, to na początku sylabizował, jak każdy. No dobrze, lepsze sylabizowanie niż składanie literek. No, to zawsze to coś, nie? I jego zdaniem, tak, Paweł H. pisze, że lepsze sylabizowanie niż nauka całych wyrazów, tak się ucząc, umiesz rozebrać każde słowo. No, powiem tak. Chińczycy, czy Egipcjanie starożytni, co mieli hieroglify? No to tam jeden znaczek znaczy zwykle całe słowo, czy przynajmniej jakąś znaczną część słowa, jakiś niesie z sobą jakiś pierwiastek znaczeniowy. No i czy oni się wolniej uczą czytać przez to? No chyba jednak nie. Natomiast no na pewno nie opanowują czytania gorzej, tak powiedzmy, w dorosłym życiu niż my. No, w każdym razie to samo przyjdzie, to znaczy proces uczenia się czegoś niekoniecznie powinien zawsze przebiegać od takich elementów najprostszych, najbardziej fundamentalnych. Tak samo matematyki nie uczymy się od aksjomatów, od przepisywania termów, od reguł, powiedzmy tego, co to jest dowód, że to jest skończony ciąg formuł, których każda jest bądź instancją aksjomatu, bądź powstaje poprzez zastosowanie reguł wnioskowania do rzeczy, do formuł, które wcześniej w tym dowodzie się pojawiły. Gdyby takie coś robić, można oczywiście, ale to robią matematycy profesjonalni, nie? Więc badając tak naprawdę no, metamatematycznie swoją dziedzinę. Jest taka książka, Principia Mathematica. Napisali ją 100 lat temu z kawałkiem Bertrand Russell i Alfred North Whitehead, w której no właśnie takie logiczne podstawy matematyki, w tym i arytmetyki, konstruują. I po 400 stronach wprowadzania różnych definicji, różnych takich bardzo podstawowych rzeczy, takich literek, takiego alfabetu wręcz matematyki i reguł posługiwania się nim, dowodzą twierdzenie 1 plus 1 równa się 2. No, można, prawda? Ale gdyby tak dzieci uczyć, no to myślę, że doszlibyśmy do tego z nimi po 10 latach od rozpoczęcia nauki, o ile któreśby dotrwały. A tymczasem nie, uczy się tak. No, masz litr tego, litr mleka i drugi litr mleka. Jak wlejesz do jednego naczynia, to ile masz razem, nie? No, na tej zasadzie. A tamte bardziej fundamentalne rzeczy, czyli odpowiednik literek, sylab, to się nauczy w trakcie, bo dostrzeże później w miarę potrzeby, bo dostrzeże pewne podobieństwo. Także w polskim języku, czy w normalnych naszych alfabetach, w ogóle w alfabetach, o tak, bo ten chiński to nie jest alfabet. Alfabet to jest coś, co zawiera normalne takie litery, które są abstrakcyjne, nie mają jakiegoś znaczenia samego w sobie wbudowanego, tylko odpowiadają za pewne dźwięki. Więc alfabet łaciński, czy cyryliczny, czy też grecki, hebrajski, to zawiera właśnie literki, które tworzą wyrazy. No, tworzą najpierw sylaby, potem tworzą wyrazy. I tą strukturę się dostrzega, i potem ona jest już naturalna. Nie trzeba się tego uczyć przed wyrazami. Zacząć można od wyrazów i od razu od czegoś, co ma zastosowanie, bo nauczenie się literki, czy nawet sylaby, bez nauczenia się jej w kontekście jakimś, którym, bez nauczenia się jej używania do czegoś faktycznie pożytecznego, do odczytywania jakichś słów, no jest ćwiczeniem zupełnie oderwanym, tak? Takim abstrakcyjnym. Lepiej w odwrotnej kolejności, czyli najpierw jakieś wyrazy, a potem dostrzec, że one się składają z literek. No i Paweł H. podaje przykład, że mogą znać moreover, a nie znać samego more. A wiecie, ile rzeczy takich nie znacie? Ile wyrazów można podzielić na różne wyrazy, inne, krótsze, czy jakieś rdzenie, tam powiedzmy, które
które no, nie wiecie, że one są z tego na przykład. Co jest takim dobrym przykładem? No może nie antykwariat, bo to nie jest antyk i wariat, ale dobra. Wejdźmy tutaj, co jest na czacie napisane. A to jest powtórka do matury, się pyta Ina. No, jeżeli chcesz, jeżeli z tego akurat zdajesz maturę, może i do tego ci się przyda. No, o. Przez Winampa podobno się wyświetlają tytuły Jake'u, a to z jakiejś wcześniejszej audycji. Wyświetlają. O, od światła pochodzi, nie? Wyświetlać. Czyli oświecać światłem, tak żeby potem to światło po przejściu przez dany obiekt no się nam na jakiejś powierzchni, na której oglądamy to światło przefiltrowane przez ten obiekt, czyli jakieś odzwierciedlenie tego obiektu, no oglądać. Najczęściej taki obiekt nazywamy ekranem, czyli wyświetlamy coś przy użyciu światła, które potem pada na ekran i tam widzimy jakieś odwzorowanie tego. Ina jest pierwszy raz na trzeciej klawy i zdziwiła ją ilość biologii. No to ja ci Ina wyjaśnię. To jest audycja Epicentrum i to jest kontent zewnętrzny. To leci i na enklawie, i na kontestacji, i w nocnym radiu, no i może jeszcze gdzieś. I prowadzę to ja, czyli Byte Eater. I tematy są różne, ale generalnie to jest audycja popularno-naukowa, technologiczna. Bardzo wielkie rozmaitości są w enklawie. W enklawie Martin to skategoryzował w kategorii, zaklasyfikował to do kategorii zajebistość? Nie, bo tam jest jak wolność, twórczość, zajebistość. O właśnie, twórczość to są takie bardziej artystyczne, wolność to są bardziej takie ideowo-wolnościowe, powiedzmy takie rzeczy, a zajebistość, no to jest pojemna kategoria na całą resztę. Tak, to tutaj takie wyjaśnienie dla Iny, a tymczasem rzućmy okiem na czaty pozostałe. Gdzie to na czatach pozostałych? No, na nocnym radiu, jak zwykle, ściana tekstu, w której się trudno połapać, ale ktoś tu mnie bodajże nawet oznaczał, przy czym przewijając już się tam ciężko dostać. Zbawiciel 44 powiada, ciekawa audycja, ja jestem ewolucjonistą. Założyłem nowoczesną religię 44, która jest oparta o ewolucję. No bardzo fajnie. Wódz się pyta, czy z tego powodu w starych alfabetach arabskich nie było samogłosek. No w hebrajskim też nie ma. Potem zaczęli dopisywać te kropeczki, to jakieś tam różne cudeńka, nie? Zresztą, kto wie, w tym arabskim też są jakieś kropeczki, kreseczki dorysowane do literek. To chyba to odpowiada za samogłoski. Tylko to jest jakby wbudowane już tam na stałe. Tak mi się wydaje. No to są podobne w sumie alfabety. Ten hebrajski jest bardziej kanciasty, ale literki jak najbardziej mają swoje odpowiedniki. Dużo bardziej niż między na przykład hebrajskim a greckim. No, więc wódz powiada teraz tak, kiedyś nie było tych kropek. Mówisz o arabskim, tak? No to o językach to też ciekawy temat. Kiedyś możemy to poruszyć szerzej. Już bywało, ale specjalnego odcinka o tym nie było, ale bywała o tym mowa, czy w odcinkach, czy w jakichś afterparty. Z Danielem Piesto zwłaszcza pamiętam. No, wódz potwierdza, tak. Więc wódz się zna na języku arabskim. Słuchajcie, jakbyście mieli coś z arabskiego, to wam reklamuję tutaj wódza. Uderzajcie do niego. Może ktoś chce zadzwonić, tak zachęcam jeszcze raz. A jeżeli nie zadzwoni teraz, to przejdziemy do czegoś, w czym Polacy mają swój znaczny udział. Zresztą obie, bo powiedziałem, że będą trzy przykłady, oba pozostałe są z dużym udziałem Polaków, czy przynajmniej polskiego pochodzenia naukowców. No i ten, który wam chciałem przedstawić teraz, dotyczy chłodzenia. No bo mówiłem o tym mózgu, że ten mózg zużywa 20% mocy. Nie, więcej. 1/6. Znaczy, no dobra, trochę mniej. Kilkanaście. 20 watów zużywa, podczas gdy ciało w stanie spoczynku, nie jak się ruszamy, jak biegniemy, tylko tak normalnie dla podtrzymania funkcji życiowych, zużywa 120 watów ciało człowieka przeciętnie. No i w związku z tym mózg, nie tylko u człowieka zresztą, się nagrzewa. No bo co z tym prądem? Jak się zużywa ten prąd, czyli on nie wraca nigdzie,
no to musi być jakoś gdzieś ta energia zgodnie z zasadą zachowania energii wydzielana. No jest wydzielana w postaci ciepła na oporze, poprzez zjawisko oporu elektrycznego, czyli przekształcania właśnie prądu w ciepło. Straty występują na energii elektrycznej, a wydziela się ta energia w postaci ciepła. No i mamy, słuchajcie, ciepło. A ciepło jest niedobre dla komórek żywych. Zbyt dużo ciepła jest niedobre dla komórek żywych, a już zwłaszcza dla komórek nerwowych. One tak są przy 40,5 stopnia już zaczynają postawiać nieodwracalne uszkodzenia w nich, a przy 41,5 stopnia umierają. Jeżeli kiedyś mieliście gorączkę wyższą niż 41,5 stopnia, no to mieliście okazję i przeżyliście to, no to mieliście okazję doświadczyć na własnej skórze, no, czy też na własnych neuronach czegoś takiego, że no, te neurony musiały być utrzymane w temperaturze niższej. Termoregulacja, zwłaszcza u organizmów stałocieplnych, które mają dość wysoką temperaturę i to im zimniej, tym wyższą, tak? Na przykład niedźwiedzie polarne mają 37,3 stopnia, nie? Więc no, a podczas gdy organizmy żyjące tam, gdzie cieplej, to one mają odwrotnie, one mają mniej stopni temperatury krwi, czyli taką standardową temperaturę ciała, bo wiadomo, że w poszczególnych organach ona jest różna. Wątroba na przykład jest średnio o tam stopień cieplejsza, czy 1,5 stopnia nawet. A jądra są chłodniejsze, no i właśnie dlatego są na zewnątrz. No i mózg też jest na zewnątrz, mimo że jest ważny, w związku z czym lepiej byłby chroniony, gdyby był gdzieś tam wewnątrz ciała, ale ze względu właśnie na to, że trzeba go efektywniej chłodzić, że trzeba specjalnych systemów chłodzenia do niego, to jest na zewnątrz, jest na takiej wypustce, wyodrębnionej głowie. Wszystkie zwierzęta wyższe mają właśnie wyodrębnioną głowę, gdzie mają właśnie centrum układu nerwowego, czyli mózg tak zwany. Taki narząd. No. I w tenże mózg jest sobie w takiej puszce zwykle kostnej w przypadku tych zwierząt, które mają kości, czyli no, generalnie kręgowców. Mają jest zabezpieczony przed różnymi tam uszkodzeniami mechanicznymi dzięki temu. Natomiast jak z chłodzeniem? No jest taki wymiennik ciepła, który się składa z krwi żylnej. Odkryto, że on do tego właśnie służy. U gazeli Thompsona on jest bardzo efektywny, potrafi nawet utrzymywać różnicę 6 stopni. Mierzono to u takich gazel, jak uciekają w sytuacji hipertermii, czyli przegrzania z powodu intensywnej pracy mięśni, na przykład w sytuacji ucieczki przed drapieżnikiem goniącym taką gazelę, no to jej korpus może się, w tułowiu temperatura może się podnieść, bo te mięśnie wytwarzają ciepło tak szybko, że nie jest się w stanie go, no, czy to przez pot, pocenie, czy przez dyszenie, co jest efektywniejsze od pocenia, no bo właśnie chłodzi krew tą w tym wymienniku ciepła u podstawy czaszki. Więc też nie jest to w stanie tak efektywnie tego ciepła się rozpraszać, w związku z tym podgrzewa się taka gazela do 46 nawet stopni, podczas gdy mózg ma tylko 40 w tym momencie. No, a człowiek raczej ma mało efektywny ten mechanizm, no bo jest inaczej skonstruowany, jest naczelnym, nie dyszy tak bardzo jak inne, jak choćby właśnie taka gazela czy pies. No, ale ma jeden jeszcze nowocześniejszy, jeszcze fajniejszy mechanizm, który jest nazwany efektem świętej Weroniki, na cześć właśnie tej świętej Weroniki, o której w Biblii nie ma, ale która w podaniach chrześcijańskich z tamtego czasu no, przetrwała, tak? Nie jest to żaden dogmat wiary. Można oczywiście być katolikiem i uważać, że tak nie było. Natomiast legenda głosi, taka hagiograficzna, że święta Weronika była kobietą, która chustą namoczoną w wodzie otarła twarz Jezusowi, podczas gdy no, był w trakcie drogi krzyżowej, czyli w trakcie wnoszenia krzyża. No nie całego krzyża, bo wnoszono generalnie tylko patibulum, czyli poziomą belkę, ta pionowa była na stałe zamocowana w miejscu kaźni. Natomiast
że otarła mu twarz. No, wiemy, jak biegamy, czy coś, czy jak się zmęczymy właśnie biegiem, czy czymś innym, to jaką ulgę przynosi nam otarcie twarzy właśnie wodą, czy czymś wilgotnym, czy po prostu rękami zamoczonymi w wodzie, czy chłodnej. Tak. No, też wiemy, że gdy biegniemy, to też pęd powietrza, który na twarz nam uderza, jest, no chłodzi nas efektywnie, tak? W momencie, kiedy spoczywamy, kiedy się zatrzymujemy, to już nie ma tego pędu powietrza, czyli powietrze się ogrzewa od naszej skóry i to ogrzane powietrze od naszej skóry otaczające naszą czaszkę, naszą twarz, jest, no, powietrze jest dość dobrym izolatorem, więc w związku z tym, jak biegniemy, to jest cały czas nowe powietrze w temperaturze po prostu powietrza, styka się ze skórą, a w momencie, kiedy stoimy, to ta warstwa nagrzanego powietrza no nie oddala się tak szybko i nie ciepło też nie odpływa tak szybko do dalszych warstw powietrza, a nie, no i nie chłodzi to powietrze nas tak efektywnie. W związku z czym bardzo taką niebezpieczną wręcz rzeczą po długim biegu jest się zatrzymać i nie schłodzić. Dlatego też na końcach różnych tras takich sprinterskich są te gąbki z wodą. Dlatego też ten żołnierz, co doniósł o zwycięstwie pod maratonem, w bitwie pod maratonem i biegł 42 km do stolicy, do Aten, ogłosić zwycięstwo, wykrzyknął tylko Niki, czyli zwycięstwo, zwyciężyliśmy, tak? I umarł. Umarł na miejscu, bo się zatrzymał po takim biegu. Przestał mu ten pęd powietrza chłodzący uderzać w twarz. No właśnie, twarz. Słuchajcie, normalnie. Więc na czym polega ten wynalazek? Normalnie obiekt krwi jest taki, że płynie sobie przez tętnicę szyjną krew, spompowana przez serce, płynie sobie ona do mózgu, tam ten mózg ona odżywia, natlenia, no i potem tam, i tam się też ogrzewa dość mocno. Potem sobie wypływa na żyłami wypustowymi i żyłą oczną na czaszkę, na całą powierzchnię skalpu, na te naczynia krwionośne, co są tutaj na głowie, przed kośćmi jeszcze, i na twarz. No i spływa potem tą twarzą i żyłami, które są w twarzy i w czaszce, z powrotem przez szyję do korpusu. Natomiast, no i po drodze jest jeszcze ten wymiennik ciepła, o którym mówiłem, które już u człowieka ma trochę mniejsze znaczenie niż u takiej gazeli. Gazela jest specjalnie tak skonstruowana, żeby mogła szybko biegać dzięki temu. A u człowieka te żyły wypustowe i żyła oczna są pozbawione zastawek. Zastawki to są takie naczynia w żyłach, które sprawiają, że przy biciu serca czasem jak jest tam podciśnienie, żeby się krew nie cofała, ale no i to wspomaga pompowanie krwi, także jak się próbuje cofnąć, to nie musimy tam blokować nic na sercu, tylko mamy takie układowe zablokowanie. Natomiast w przypadku, gdy, znaczy tak, że tylko przepływ jest możliwy tylko w jedną stronę, natomiast gdy nie ma zastawek, to możliwy jest przepływ w obie strony i korzysta się z tego. Mianowicie u człowieka w przypadku hipertermii, czyli przegrzania, następuje odwrócenie kierunku przepływu krwi w głowie, czyli krew biegnie sobie najpierw po skalpie i po twarzy, gdzie się chłodzi, i taka ochłodzona tymi żyłami wchodzi sobie do mózgu. No i go chłodzi bardziej. A. I słuchajcie tutaj jeszcze, bo co to ma do ewolucji? No oprócz tego, że te wszystkie rzeczy musiały się jakoś pojawić, to słuchajcie, powiem coś teraz, co może was niektórych ucieszy, niektórych zmartwi, ale jeżeli tego jeszcze nie słyszeliście, w szczególności ode mnie, że łysina jest nowoczesnym wynalazkiem ewolucyjnie. Łysina, zauważcie, łysieją mężczyźni, kobiety raczej nie łysieją, chyba że po chemioterapii, a mężczyźni łysieją i to często w coraz młodszym wieku. I to jest nowoczesna ewolucyjnie rzecz. Myśmy wszyscy byli dużo bardziej włochaci, nasi przodkowie byli bardziej włochaci, nam zostały jakieś marne tutaj resztki tego naturalnego futra, które już do niewielu celów służy,
No chociaż tak zwana gęsia skórka w sytuacji zagrożenia czy coś takiego no, sprawia, że jesteśmy wizualnie trochę więksi. No, na przykład mam takie na bicepsach kępki większe niż gdzie indziej włosów, które ich nastroszenie powoduje, że wygląda się jakby było się bardziej umięśnione niż jest się naprawdę, zwłaszcza z daleka i wygląda się w swojej posturze bardziej groźnie dzięki temu. Chociaż u zwierząt, które mają więcej tego futra, jest to efekt dużo bardziej wydatny, na przykład u kota, jak nastroszy sierść, to wygląda jak naprawdę duże i groźne zwierzę, z którym lepiej nie zaczynać, podczas gdy tak naprawdę to nie są jego mięśnie, czy tam jego ciało takie, tylko futro. No, więc zostało nam tego futra niewiele, ale generalnie u mężczyzn w drodze ewolucji trochę owłosienia przybyło w momencie, kiedy wyszedł z Afryki. No, ja wiem, że murzyni też mają brody i wąsy, no ale to raczej jest w dużej mierze zasługa tego, że wielu z nich ma przodków, którzy murzynami nie byli, tak? To znaczy, że odziedziczyli też geny po jakichś mieszających się z murzynami innych rasach, tak? Bo wiemy, że rasa czarna to jest ta pierwotna, że pierwsi ludzie byli w Afryce, no i oni byli czarni. No, znaczy, dobra, małpa może i jest biała pod spodem, jak się jej włosy wyrwie, bo ona nie ma za bardzo powodu być czarna, ale w miarę tracenia futra ludzie się stawali no, coraz ciemniejsi. Ta pigmentacja z powodu takiego nasłonecznienia, z powodu promieniowania też zawartego w tym nadfioletowego dla ochrony przed tym, się stali czarni, a dopiero się stali żółci i biali po wyjściu z Afryki. Takie rasy wyewoluowały, adaptując się do warunków. No ale też, słuchajcie, to dla wszelkich rasistów tutaj coś, co was oburzy teraz. Mianowicie mamy wspólnych przodków właściwie z wszystkimi, parę pokoleń wstecz, z większością Polaków, jakby wybrać, jeżeli jesteście Polakiem, jesteś drogi słuchaczu Polakiem, to jakiegoś losowego Polaka wejść z drugiego końca Polski, z Ełku czy ze Szczecina i jest prawdopodobieństwo przekraczające jedną drugą, że kilka pokoleń wstecz macie wspólnego przodka, no bo liczba przodków rośnie wykładniczo. Każdy ma dwoje rodziców, czworo dziadków, ośmioro pradziadków i tak dalej. No i już kilka pokoleń wstecz jest bardzo dużo, no to już jest bardzo duża liczba. I jeszcze dochodzi do tego coś takiego jak paradoks dnia urodzin, czyli że jakie jest prawdopodobieństwo, że któryś z tych przodków będzie tym samym przodkiem, co jeden z przodków kogoś innego. No, to możecie sobie nawet na przykładach jakichś jednych danych, a nie całego zestawu sprawdzić. Jest taki paradoks, który mówi o tym, że jeżeli w klasie są co najmniej 23 osoby z tego samego rocznika, to prawdopodobieństwo, że jest większe niż jedna druga prawdopodobieństwo, że istnieje taka para, która ma urodziny tego samego dnia. Nie tego samego dnia miesiąca, tylko i miesiąca, i dnia miesiąca. Czyli na przykład 6 lipca. Więc wystarczy tylko 23. Nie trzeba aż połowy tam tylu, ile jest dni w roku, czyli 180 kilku. No, więc jest to taki trochę paradoks, bo wielu uważa to za nieintuicyjny wynik. No właśnie, więc gdy chodzi o Polaków, to tak, gdy chodzi o Europejczyków, to trochę więcej, no ale tak większość z was, słuchacze, ma tak kilkanaście lub mniej pokoleń wstecz wspólnego przodka z królową brytyjską. Z murzynami, no może trochę więcej, ale też z większością murzynów macie wspólnego przodka kilkadziesiąt pokoleń temu. No, więc spokojnie mogli odziedziczyć te geny, które odpowiadają za rośnięcie dłuższych bród, wąsów, baczków, czy generalnie wszelkiego dodatkowego owłosienia na twarzy. No, skąd taka potrzeba? Ludzie, jak żyli sobie w tej Afryce, zanim z niej wyszli, no to chodzili generalnie nago, no bo tam jest ciepło, tam nie trzeba się ubierać. Generalnie w ogóle nie potrafili za bardzo się ubierać, dopiero polowanie i wykorzystywanie skór do tworzenia ubrań to jest dość nowoczesna rzecz. Nie wiem, może tam sto kilkadziesiąt tysięcy lat. Nie no, może trochę więcej, ale kilkaset tysięcy lat, nie więcej. I
Natomiast jak wyszli z tej Afryki, no nie wszyscy oczywiście, bo część została, no to tam już się trzeba było ubierać, bo tam bywa zimno. A wręcz jak doszli tam i zostali Eskimosami gdzieś tam w jakieś podbiegunowe okolice, czy w trakcie zlodowacej nawet w Europie, no to cały czas wręcz trzeba być ubranym, bo inaczej się po prostu zamarznie, czy też z wyziębienia się zachoruje. Więc w takim razie zaczęli się ubierać, no i jak się zaczęli ubierać, to słuchajcie, przestało być widać na pierwszy rzut oka, kto jest chłopcem, kto dziewczynką. No a to jest ważne jednak, zwłaszcza w strukturze społecznej, nie tylko dla celów reprodukcyjnych, ale tak też ogólnie na co dzień, w codziennym życiu. Ważne jest, żeby rozróżniać mężczyznę od kobiet. Zauważcie, że u Murzynów trudniej, nie? To znaczy u rasy czarnej jest mniejszy dymorfizm płciowy po dziś dzień. Jeżeli wyobrażacie sobie, przypominacie sobie jakieś zdjęcia, postaci, twarzy czy całych sylwetek, które trudno wam zaklasyfikować było do płci, to przeważnie jest to, nie są to biali. Znaczy, dobra, ja wiem, że też biali mają lepsze rozróżnianie do białych, tak? Że dla nas wszyscy Murzyni wyglądają podobnie, wszyscy żółci wyglądają podobnie, a dla nich odwrotnie, dla nich to wszyscy biali wyglądają podobnie, a między sobą oni się potrafią też rozróżniać, bo po prostu na inne cechy, które się bardziej różnią w ramach danej rasy, zwracają uwagę, tak są już przyzwyczajeni i od małego tak się wyrobili, no i też nawet ewolucyjnie pewnie mają jakieś tam uwarunkowania do rozpoznawania tych cech, które są najbardziej różnicujące osobników ich rasy, czyli tych, z którymi mają najwięcej, czy nieraz wyłącznie przez całe życie, do czynienia. Tak więc, drodzy słuchacze, no może ktoś zadzwoni, ja tu powiedziałem takie rzeczy o rasach, może to jest zwykle kontrowersyjna rzecz, więc może ktoś zechce polemizować. A tymczasem, no, więc w związku z tym tak, zwiększył się dymorfizm płciowy, czyli różnica między osobnikami płci męskiej i żeńskiej u gatunku Homo sapiens, gdy się on już zaczął ubierać. Jedną z form zwiększenia tego dymorfizmu było pojawienie się dodatkowego owłosienia u mężczyzn, u płci męskiej. No ale to z kolei zaburza ten efekt świętej Weroniki, czyni mniej efektywnym chłodzenie. Chłodzenie przez kontakt z chłodniejszym powietrzem, czy z wodą, jak się tam poleje wodą, czy czymś, no, po twarzy. Więc, żeby to zrekompensować, pojawiła się łysina. Dlatego mężczyźni łysieją. Zwłaszcza w pewnym wieku, w którym już no, mniej efektywnie działają inne mechanizmy, no to już pojawia się łysina, ale w coraz mniejszym wieku, w coraz młodszym wieku też się pojawia łysina i daje to przewagę ewolucyjną, a przynajmniej dawało, no bo generalnie myśmy już zatrzymali pod wieloma względami ewolucję, a niektóre trendy wręcz odwróciliśmy w naszych nowoczesnych społeczeństwach. Już nie uciekamy na co dzień przed tygrysami i lwami, już nie wspinamy się po drzewach, nie biegamy po tej sawannie czy po jakichś tam europejskich lasach, nie polujemy na zwierzynę i gonimy jej, czy też nie uciekamy przed nią, czy przed jakimś wrogim plemieniem, które nas z maczugami goni. No, znacznie mniejsze zastosowanie ma bieganie i potrzeba ochrony przed hipertermią u współczesnego człowieka niż jeszcze 100 lat temu tak naprawdę, już tym bardziej 1000 czy 10 tysięcy. Tak więc, łysina nie jest w modzie, obecnie raczej. Obecnie nie uważa się tego za atrybut no, pożądany, tak, że jakiś mężczyzna jest łysy. Raczej panie preferują wybranków takich mieć, którzy mają owłosienie no, eleganckie, będące jakąś ozdobą, jakimś atrybutem urody, jeszcze z fryzurą odpowiednią, zadbane. Tak, to jest to, co no, zwykle się bardziej podoba niż łysina. Pomimo, że łysina w pewnych okolicznościach, które kiedyś były częstsze, no, dawałaby przewagę, dawałaby większe szanse po prostu na przeżycie. Tak. No to tyle o naszym tutaj ogrzewaniu, chłodzeniu mózgu i łysinie. To była druga rzecz. Teraz jest dobry moment, żeby zadzwonić, drodzy słuchacze. Więc czy na plecach też liczy się jako eleganckie? Co, owłosienie na plecach? No nie wiem, no. Może, znaczy,
Pytanie, jak często nagie plecy twoje są oglądane przez płeć przeciwną i w jakich okolicznościach? Może to właśnie niektórzy za seksowne uznają. Zbawiciel 44 podaje na kontestację, też szedł, jak widzę. Nasza rasa nie jest biali, ale Europejczycy albo Albarianie. No, albus znaczy biały po łacinie, więc to chyba na to samo wychodzi. To, tak mówię bardziej po polsku. No dobra, to kiedyś nie było tych kropek, powiada wódz. Jakich kropek? Aha, dobra, to cały czas było w języku arabskim. Tak, no to zachęcam do zadzwonienia. O, Ina, ciekawą rzecz tutaj dodaje, z tymi oczami też tak trochę jest, że organizm jest idealnie przystosowany do panujących warunków w środowisku, bo historię z oczami kojarzą jej się z astrofizyką, trochę i właśnie z ewolucją. I dla przykładu, na przykład węże są prawie niewidome, a są doskonałymi łowcami. Węże mają w ogóle ciekawą rzecz, bo węże mają coś jak oczy, coś działającego też jak oczy, czyli pewne skupienia komórek pewnych zmysłów, ale jest to zmysł wyczuwający ciepło. Mają poniżej oczu takie rowki, też jak takie, taką drugą parę oczu, tylko że tam jest skupione bardzo wiele komórek, które wyczuwają ciepło. W związku z tym one, no tak jak my widzimy oczami, to jest nasz dominujący zmysł, tak jak nietoperze są prawie że ślepe, no bo w nocy to tam niewiele i tak widać, więc na niewiele by im się przydał wzrok, zwłaszcza w jaskiniach, czy gdzie tam one spędzają dużo czasu. Natomiast echolokacja, czyli słuch, to jest ich podstawowy zmysł, przy polowaniu bardzo przydatny. Tak wężom przy polowaniu, zwłaszcza na organizmy stałocieplne, na jakieś myszki czy coś, no się przydaje zmysł właśnie ciepła, taki też skierowany w określoną stronę, więc w związku z tym mają te takie miejsca, które znacznie bardziej przydatne im są niż oczy, które po prostu czują z dużo większą dokładnością niż w naszym przypadku ciepło. Ina powiada, że chyba z tymi włosami nie do końca tak jest, bo w krajach południowych byłoby więcej łysych, skoro jest cieplej, raczej optowałabym za zaburzeniami hormonalnymi. Tak, no mnie się wydaje, tak nie wiem, nie widziałem jakichś statystyk, chyba nie pamiętam przynajmniej, ale że ci Islandczycy czy Skandynawowie no nie łysieją tak bardzo jak na przykład Włosi. Włosi się starzeją to słuchajcie, to jest subiektywna oczywiście rzecz, ale słyszałem to od kobiet, że Włosi są bardzo seksowni, tak, że są bardzo, bardzo pięknymi mężczyznami do pewnego wieku, natomiast się koszmarnie starzeją i stają się dużo szybciej i dużo gorzej zbrzydnąć potrafią wielu z nich niż nie Włosi. No. Więc no i też łysi są, częściej chyba, nie? No, tak mi się wydaje. No więc to skóra, ale nie włosy, odpowiada Ina. Nie rozumiem w tej chwili. No, aha, że brzydsza się staje skóra, tak? Ale nie włosy. No nie są łysi? Częściej Włosi niż Skandynawowie? W pewnym wieku? No dobra, w każdym razie wróćmy do naszego tutaj wątku. Miałem jeszcze trzecią rzecz powiedzieć, czyli i też miała się związać z Polakami. Aha, nie powiedziałem, jaki to ma związek z Polakami. No otóż te badania nad termoregulacją u człowieka były przez profesora Janusza Narębskiego zapoczątkowane z Uniwersytetu Toruńskiego jeszcze w latach 70. No i potem kontynuatorzy właśnie. Wiele z rzeczy, które opowiedziałem, to są wyniki prac kontynuatorów jego badań. No, natomiast słuchajcie, część ostatnia będzie o wielbłądach. Wielbłądy pojawiły się jakieś 50 milionów lat temu, czyli w czasie, kiedy ssaki już dominowały. Dinozaury wymarły kilkanaście milionów lat wcześniej.
i ssaki, które były jakimiś takimi małymi, głównie nocnymi zwierzątkami, wielkości powiedzmy gryzoni, ryjówek, jakieś tam norniki, tego typu wiewiórki może, no takie sobie były żyjątka i to były ssaki. No nagle otwarły się przed nimi nowe nisze ewolucyjne zwolnione przez wymarłe dinozaury, no i stały się takimi no, królami tych ekosystemów, królami ziemi, stały się ssaki, już nie gady, nie dinozaury. I nastąpiła radiacja adaptacyjna,

0: No, generalnie ssaki się przystosowały do bardzo różnych trybów życia, zajęły bardzo różne nisze ekologiczne, w tym i właśnie takich roślinożernych, stosunkowo dużych, nieraz i stadnych organizmów bydła i kopytnych i różnych podobnych do tego. No i tutaj jednymi z takich są wielbłądy. Wielbłądy początkowo wyewoluowały z organizmów przypominających króliki w Ameryce Północnej. Żyły sobie w Ameryce Północnej przez pierwsze 40-45 milionów lat swojej egzystencji. Tylko i wyłącznie. Potem jakieś 12 milionów, jeśli się nie mylę. Nie, chyba odrząd wielkości się pomyliłem. Chyba jakieś 1 200 000 lat temu Ameryki dwie się połączyły. Część tych wielbłądów już zróżnicowanych bardzo, to już było bardzo dużo gatunków wielbłądów w tej Ameryce Północnej. Niektóre były nawet takie z długą szyją i trochę podobnie się zachowywały, podobną rolę spełniały w ekosystemie jak żyrafy. Żerowały na jakichś tam wysokich drzewach, do których nie dosięgały inni roślinożercy, tacy chodzący po ziemi, a nie wspinający się na drzewa. Część z nich przeszła sobie do Ameryki Południowej i tam dała początek lamom i alpakom, a część sobie przeszła po lądolodzie do Azji. Tak jak ludzie przeszli, ci żółci z Azji Wschodniej do Ameryki i się rozeszli po obu Amerykach tak kilkadziesiąt tysięcy lat temu i dali początek Indianom, tak też nieco wcześniej, jakieś pół miliona lat temu, wielbłądy sobie przeszły pół miliona, nie, może więcej, może parę milionów lat temu to już było, przeszły sobie do Azji i Afryki, no i tam dały początek w Azji bardziej takim baktrianom, czyli dwugarbnym wielbłądom, nazwa od nazwy miasta Baktria, tak? Czy to była kraina geograficzna? Chyba tak, kraina to była stolicą. Stolica jest opisana gdzieś tam w Biblii. No a w Afryce dromadery, czyli jednogarbne wielbłądy. A dzwoni do nas, słuchajcie, Jamcito. Czy mamy cię, Jamcito, na antenie? Bo Skype akurat zawisł. Dobra, poczekamy, aż Jamcito się odezwie. A tymczasem powiem tak, po co tym wielbłądom w ogóle garb? To jest taka najbardziej charakterystyczna ich cecha. Więc ten garb wielbłądom po to. Jamcito, ja cię zaakceptuję jako znajomego. I zadzwoń ponownie, bo nie zdążyłem odebrać przez tego Skype'a. I słuchajcie, więc w garbie wielbłąd tak wielu myśli, że on ma wodę, no bo na pustyni żyje, to jest takie typowo pustynne zwierzę, tak się wydaje. Ma takie kopyta rozłożyste, żeby stąpać po piasku, nie zapadać się w ten piasek, no różne przystosowania. Tak właściwie obrazek wielbłąda gdziekolwiek poza pustynią wygląda tak niespodziewanie, to jest jakiś what the fuck, tak? Jak się widzi wielbłąda w innej scenerii. O, i Jamcito jest z nami. Cześć.
1: Cześć, bajt. Ciekawą masz audycję. Dużo kontrowersji.
0: No dzięki, fajnie, że... Znaczy wiesz, to dobrze, bo to dla dziennikarza jest komplement, jeżeli się mówi mu, że budzi kontrowersje.
1: Nie, no wiesz, nie o to chodzi. Problem polega na tym, jak ateiści zaczynają, wiesz, ciebie po jakby to powiedzieć, poddawać wątpliwość to, co mówisz. No tutaj dziewczyna ma rację. Dlaczego uważasz, że to jest ewolucyjna zdolność łysienia? Powiem ci szczerze, ani jeden mój dziadek, ani drugi nie był łysy, mój ojciec nie jest łysy, a ja jestem łysy. Co ty na to?
0: No bo wiesz, niektóre cechy są recesywne, to znaczy muszą się spotkać ze sobą, warunkujące geny od obojga rodziców, żeby one wystąpiły do danego osobnika. No natomiast nosicielem tego genu można być, no, nawet jeżeli on się nie manifestuje w fenotypie,
1: i
0: przekazać go potomstwu.
1: No tak. Mówisz, że to są geny. Spoko. No to w takim razie nie ma to nic wspólnego z warunkami.
0: Ale jak to nie ma?
1: No a przed chwilą mówiłeś, że ludzie, którzy mieszkają gdzieś

0: tutaj na północy, mają większe owłosienie, a tymczasem jest więcej łysków. W sensie mogą być owłosieni strasznie na ciele, a są łysi na... Mam kumpla takiego na przykład, nie?
1: No, no tak, no mówię, to
0: Osobiście.
1: jako dla rekompensaty, ta łysina na głowie, dla rekompensaty dodatkowego owłosienia na twarzy.
0: No
1: Na to,
0: tak.
1: żeby wyszło chłodzenie jednak tak efektywne, jak było, a może nawet i bardziej. Ale
0: Ale
1: nie,
0: dlaczego
1: no, ja nie
0: uważasz,
1: mówię,
0: że...
1: że kto powędruje na północ, ten automatycznie będzie miał będzie bardziej włochaty na twarzy, czy coś takiego. To
0: No
1: oczywiście
0: właśnie to
1: jest kwestia.
0: kompletnie to się nie zgadza w ogóle.
1: Nie,
0: Na
1: to jest
0: przykład zobacz,
1: kwestia
0: ludzie...
1: wielu lat, nie? To znaczy, żeby takie geny się pojawiły i żeby się rozpowszechniły w populacji, która żyje w danych warunkach, w których ich przodkowie nie żyli, no musi zajść, trzeba trochę poczekać, no przynajmniej te kilkadziesiąt czy kilkaset pokoleń, żeby te efekty zauważać.
0: Wiesz co, ja ci powiem, że nie masz racji. Ale nie dlatego, że jestem jakoś specjalnie tutaj, wiesz, nastawiony przeciwko ewolucjonizmowi, tylko na przykład słuchałem o takich, wiesz, opowieściach ludzi, którzy na przykład byli w obozach koncentracyjnych. I ludzi owych Niemcy wystawiali na mróz, nago po prostu. Nie?
1: To Japończycy, Chińczyków tym bardziej. To tak jest jeszcze
0: To nie o to
1: bardziej okrutne
0: chodzi.
1: mieli eksperymenty na nich.
0: Chodzi o efekt. Zgadnij, jaki był efekt.
1: No
0: Bardzo
1: jaki?
0: szybko zaczęły rosnąć ludziom, którzy nie mieli włosów, bardzo dużo włosów i bardzo dużo włosienia. Więc nie ma to nic wspólnego z ewolucją. To tak,
1: Ale
0: jakbyś
1: czekaj,
0: powiedział,
1: bo to
0: że.
1: nie jest żaden. Czekaj, to nie jest argument. Jeżeli ty pojedziesz do ciepłych
0: To
1: krajów,
0: jest argument.
1: to się opalisz, będziesz miał ciemniejszą skórę, ale murzynem nie zostaniesz.
0: Nie, no to prawda. Tylko, że akurat w tym wypadku owłosienie jest autentyczne i nie jest to tylko zmiana barwienia, nie? W przypadku fizycznego kontaktu, tylko w przypadku po prostu kontaktu z zimnem. Masz rybę taką jaskiniową, ślepiec się nazywa. W odpowiednich warunkach, dlaczego je się trzyma w akwariach, które mają czerwone oświetlenie? Z prostej przyczyny. Kiedy byś włączył im oświetlenie, tym rybom od razu zaczyną rosnąć oczy. Te oczy od razu powstają w łonie, znaczy w jaju. I wyobraź sobie, że te ryby dopiero, kiedy żyją w tych jaskiniach wystarczająco długo, te oczy im powoli zanikają, ale ryba rodzi się z pełnym wykształconym okiem. Nie ma to nic wspólnego z ewolucją. Po
1: Ale jak
0: prostu organizm
1: najbardziej,
0: jest tak,
1: jak,
0: no tak.
1: no jak
0: Ślepiec
1: najbardziej
0: jaskini.
1: ma, bo,
0: Nie ma.
1: ten,
0: Nie
1: bo
0: ma.
1: to znaczy, że przodkowie tej
0: Szybkie
1: ryby
0: zmiany. Masz szybką
1: byli.
0: zmianę, tak? Masz szybką zmianę, która przeczy całkowicie temu dygmatowi o tym, że trzeba milionów lat lub tysięcy lat, żeby jakaś zmiana nastąpiła. Tu
1: Nie,
0: nastąpiła
1: żeby
0: jest
1: nastąpiła
0: zmiana.
1: dziedziczna zmiana, żeby nastąpiła dziedziczna zmiana. Natomiast
0: No tak.
1: ten
0: I w
1: i
0: jaki.
1: rozpowszechniła się w populacji. Natomiast oczywiście, że
0: Weźmy,
1: opłaca
0: dobra.
1: się, słuchaj, jak i to, oczywiście, że opłaca się, jeżeli są takie możliwości, dać fenotypowi, czyli samemu już organizmowi żyjącemu, możliwość adaptacji w trakcie życia osobnika
0: Znaczy jak
1: do
0: dać?
1: warunków. Znaczy dać, w
0: Kto
1: sensie,
0: to dał?
1: no dobra, no Bóg,
0: No.
1: wiadomo, ale tym, tak, jeżeli pozostajemy w ramach nauki,
0: Ale
1: no,
0: nie, bo
1: gdzie na Boga się
0: tłumacz.
1: powoływać nie możemy, no to tylko potrzebujemy wyjaśnienia takiego naukowego, teorii naukowej do tego, no to ponieważ cechy osobnika są w dużej mierze uwarunkowane przez geny, no to
0: No.
1: geny dają tą plastyczność fenotypowi, tak? To znaczy, człowiek może się na przykład biały opalić i do pewnego stopnia zacząć przypominać murzyna, ale ponieważ nie ma odpowiednich genów murzyna, to murzynem takim całkiem ciemną skórą nie zostanie. Tak samo jakaś,
0: Na
1: powiedzmy,
0: jakiej podstawie?
1: ryba może może mogą jej zanikać oczy, bo jej przodkowie
0: Aha.
1: mieli oczy w pełni sprawne, natomiast ona już jej nie potrzebuje. Być może za ileś tam milionów lat już nawet nie będzie się rodzić z tymi oczami, bo to jest niepotrzebne.
0: Ale zobacz, ślepiec jaskiniowy rodzi się z oczami, a oczy zanikają i to bardzo, bardzo szybko. Potem włączasz światełko i oczy się pojawiają. Jak to wytłumaczysz? Znaczy, że tak, że albo ryba jest tak genialna, że myśli, kurwa, przydałyby mi się oczy, przepraszam za wyrażenie, przydałyby mi się oczy i nagle pojawiają mi się oczy, no bo jest światło, nie? Ale skąd ona wie, że jest to światło? Nie wiem, bo jest ślepa. Pytanko. Czy organizm wyewoluowany z materii, która sama w sobie nie posiada inteligencji, jest w stanie zaadoptować się do warunków tylko na podstawie tego, że zmieniają się warunki? Czyli tak, istnieje coś takiego jak odbiornik, nie? Masz po prostu, wiesz, przykład tego, że jest odbiornik i jest jakiś ośrodek, który działa, prawda? Czyli w tym przypadku słońce, nie? Masz baterię słoneczną, tak? Żeby to popłynął prąd, musisz mieć odbiornik. Nie możesz sobie świecić na druciki, które są gdzieś tam poukładane, które są bezmyślne i świecić światełkiem i nagle druciki wpadają na... A może się ułożymy w baterię słoneczną, nie? I zaczynamy po prostu, wiesz, zaczynają się same rekombinować. To mniej więcej takie, to jest cała teoria ewolucji, tak troszeczkę w skrócie, to jest lamarkizm, to jest taka wcześniejsza teoria naukowa, nie? Nie? Mówimy o tym, że dlaczego żyrafa miała długą szyję? No bo wyciągała ją coraz wyżej do tych. I tak jej się po prostu wyciągła, nie? To jest lamarkizm.
1: Tak, to jest lamarkizm, bo to nie jest dziedziczne. Owszem, mogła się jej wyciągnąć szyja jakiemuś osobnikowi żyrafy przez to, że czy jakiejś wcześniejszej wersji żyrafy z krótszą szyją przez to, że sięgał wyżej, ale to nie jest rzecz dziedziczna. Dziedziczne jest to, co jest w genach i to jest zupełny przypadek, czy które dzieci danej żyrafy będą miały dłuższą szyję, a które krótszą. Natomiast te, które dzięki temu przypadkowi, przypadkiem zupełnie, będą miały dłuższą, będą miały większą szansę na przeżycie, bo się najedzą, w związku z tym, mając większą szansę na przeżycie, bardziej rozpowszechnią te swoje geny odpowiedzialne za dłuższą szyję i tak dalej. A Ina bardzo słusznie tutaj na czacie powiada na temat tych ryb, że ty powiedziałeś, że jest ślepa, więc nie wie, że jest jasno, więc nie wie, że ma te oczy sobie przywrócić. Więc otóż wie, bo gdybyś słuchał od początku, to byś wiedział, że komórki światłoczułe mamy na całym w zasadzie organizmie. I jakąś tam informację o tym,
0: oczywiście,
1: może nieświadomą,
0: no zgadza się,
1: że jest światło,
0: zgadza się,
1: to zgadza się, otrzymuje mózg.
0: Ja w to nie wątpię, że ona ma jakieś po prostu, wiesz, komórki, które są, jakby to powiedzieć, od razu na światło uczulone i zachodzi jakiś proces, jakieś hormony zaczynają się wytwarzać. Ja tego nie neguję. Ja tylko się pytam, w jaki sposób nagle wpada organizm, który jest ślepy, nie ma tych na przykład komórek, w jaki sposób wpada na koncept, żeby wytworzyć sobie oko, albo nawet właśnie te komórki światłoczułe, na razie, na początku, nie?
1: Nie, bo moim zdaniem w genach. Musi mieć w genach zaprogramowane możliwość powstania oka.
0: Ale słuchaj, ty po prostu już, kiedy mówisz jak programista, zaprogramowane, zauważ, że program to jest informacja, a informacja pochodzi ze źródła. A źródło jest inteligentne, dlatego że informacja nie może pochodzić...
1: Słuchaj, jestem informatykiem, może. Jak najbardziej robimy coś takiego, co się nazywa algorytmy ewolucyjne, czyli odzwierciedlając ewolucję biologiczną, rekombinujemy ze sobą, przypadkowo łącząc, a potem testując, jak dobrze się zachowują według naszych jakichś wymogów, pewne algorytmy, które rozwiązują jakieś...
0: Ja cię rozumiem, ale to jest kolejny strzał w stopę, bo mówisz, my to robimy, czyli inteligencja zadziałała na początku,
1: Ej,
0: tak?
1: Ustawiliśmy układ, który odzwierciedla warunki jakoś naturalne, tak?
0: Komputer sam się nie złożył, program się sam nie napisał.
1: Ale słuchaj, wystarczy... więc program, który właśnie ewoluuje jakieś algorytmy, czy ewoluuje jakieś elementy, jakieś kawałki informacji przy użyciu algorytmów ewolucyjnych, napisaliśmy my, odzwierciedlając w komputerze, no bo wszystko, każdy program w komputerze napisaliśmy my w końcu, tak? Czy on robi coś przepisanego z góry, czy też dopasowuje przez proces takiej ewolucji, tylko że nie organizmów żywych, tylko kawałków informacji, do jakichś tam wymagań środowiska, które myśmy sztucznie tutaj zadali w komputerze. Natomiast ono może być też i jest tak w przyrodzie zadane w sposób naturalny, to znaczy nie myśmy określili, jaka jest temperatura na równiku w dzień, jaka w nocy, jaka na pustyni na Saharze, a jaka na kole podbiegunowym, Ale no, zakładając, że to jest dane,
0: No, dobra.
1: organizmy żyjące w takim środowisku, no się do niego przystosowują już bez żadnej konieczności ingerencji na każdym kroku
0: Wiesz co?
1: inteligencji zewnętrznej.
0: Ja myślę, że generalnie, jak tak się przysłuchuję tej całej dyskusji, nie wiem, no bo ona jest taka naukowa, i nagle wciskasz tutaj na przykład świętą Weronikę, notabene legendę, to jest
1: No
0: legenda,
1: tak,
0: bo tego nie ma
1: powiedziałem
0: ani
1: o
0: w
1: tym.
0: Biblii, no legenda, nie? Vera Icona, nie? Czyli tam prawdziwy obraz, nie? No,
1: Tak,
0: jeśli
1: powiedziałem
0: ktoś,
1: o tym i
0: wiesz
1: też,
0: dlaczego,
1: słuchaj, nie
0: powstała?
1: wciskam, wiesz dlaczego
0: Nie.
1: ten, bo po prostu tak się nazywa to zjawisko, efekt świętej Weroniki został tak nazwany, no to jest
0: No, no,
1: nazwa,
0: no.
1: tak jak ognie świętego Elma, to jest takie
0: No
1: w meteorologii, nie?
0: tak. Tak zwane ogniki na poszyciu masztu i tak dalej, nie? W każdym razie chodzi o taką rzecz, że mówisz bardzo fajnie, ale jednocześnie operujesz tyloma dogmatami z dziedziny tak zwanej nauki popularnej, że się zastanawiam.
1: Paradygmat to się nazywa, nie dogmat, tylko paradygmat, czyli prawie
0: No,
1: dogmat, tak?
0: prawie dogmat, nie? Na przykład mówisz, że ktoś tam jest łysy, no tego, dobra. Ktoś jest tam mniej owłosiony, no dobra, to popatrzmy sobie na Japonię. Mamy Ainów, czyli
1: No, białych, tak.
0: pierwotnych, białych, nie? I jaką oni się cechą charakteryzują? Że są
1: Włochaci
0: strasznie,
1: są.
0: strasznie. Plus do tego kobiety są owłosione, nie?
1: Japończycy nie mają na przykład
0: A
1: nawet
0: Japończycy
1: na
0: są
1: klatce
0: naleciałością z Korei i z tych.
1: piersiowej.
0: Tak, jest. Generalnie to jest ludność napływowa, ale obierasy są białe. No
1: No
0: jest
1: nie,
0: jasne.
1: Japończycy są żółci.
0: Oni są mieszanką, bo to jest mniej więcej tak, jakbyś powiedział, że Japończyk to jest. Ja, nie, Japończyk ma białą karnację. Ma nawet bieżą czasem karnację niż niektórzy biali.
1: Wszyscy są
0: Natomiast.
1: przecież wszyscy są mieszańcami w większym lub większym stopniu. To, co
0: No tak.
1: mówiłem też o tym, że z Murzynem przeciętnym
0: Zgadza
1: mamy
0: się.
1: kilkadziesiąt lat wcześniej, czy ja,
0: Ale to ty
1: kilkadziesiąt
0: tak twierdzisz.
1: pokoleń wcześniej
0: To
1: swojego
0: ty tak
1: przodka.
0: twierdzisz, albo paradygmat, prawda? Paradygmat tak twierdzi, nie? Ja znam te ich popularno-naukowe teorie i powiem ci, że to się kupy nie trzyma. Na przykład zwróć uwagę, nie? Że próbujecie nas wszystkich, no można naukowcy, nie? Próbują nas wszystkich ożenić z czarnymi z Afryki, nie? Jakoby, że tam powstało pierwsze życie. Okej, dobra, niech będzie, że powstało, ale
1: Ludzkie.
0: dlaczego, a dlaczego czarni? No, bo tak, bo teraz jest więcej czarnych. No, to jest błąd. To jest tak mniej więcej jak powiedzenie, że czarni byli, bo w Afryce żyją teraz czarni. Otóż
1: No
0: nie.
1: ale w momencie tracenia owłosienia, no
0: Ale to nie ma nic
1: masz ciężko,
0: wspólnego
1: ciężko,
0: to nie ma
1: ciężko
0: nic
1: masz
0: wspólnego
1: przeżyć
0: teraz z
1: mając skórę białą,
0: opłosieniem.
1: nie?
0: Ale zobacz sobie na hieroglify. Widziałeś? Tam są biali ludzie. Tam nie ma czarnych. Tam są oczywiście
1: Tak, no
0: przedstawicieli
1: bo
0: czarni, ale
1: ale
0: tam
1: to jest
0: są biali.
1: zaledwie. Ale to jest
0: Zobacz
1: zaledwie
0: na
1: kilka tysięcy lat
0: Egipcjan.
1: temu. Kilka tysięcy lat temu północna Afryka została ponownie zasiedlona przez białych.
0: No wybacz, no dalej nie sięgamy, no Sumer najdalej, no i też byli
1: No,
0: biali.
1: gdy chodzi o historię, tak. Natomiast gdy chodzi
0: No
1: o
0: tak.
1: paleontologię, to jak najbardziej sięgamy.
0: Znaczy
1: Więc.
0: wiesz, paleontologia to jest taka troszeczkę pokrętna wiedza, jeśli ktoś. Polecam Ikony Ewolucji. Taka fajna książka. W każdym razie te ikony ewolucji, o których tak często wspominasz, zahaczasz, nie, to są takie same troszeczkę ikony jak z tą Weroniką, czyli to jest mit, legenda i generalnie więcej tam domysłów niż nauki. No ale może ja się mylę. W każdym razie chętnie bym kiedyś porozmawiał tak głębiej na temat innych rzeczy, takich jak Biblia, ale to nie jest teraz na ten czas, więc to troszeczkę, wiesz, zawiodę tutaj niektórych, nie? Na przykład pana Antychrysta. Tak, wierzę w Biblię. Nawet wierzę, że w Biblii są tak zwane kundziu przypowieści. Wierzę w to, no. Przynajmniej w częściej, jak ktoś zna moje poglądy. No w każdym razie zastanawia mnie to, jak można połączyć tutaj w twoim wypadku, bo jesteś katolikiem, nie? Ja
1: Tak.
0: tam, ja byłem, jestem byłym katolikiem, byłym protestantem, byłem zielonoświątkowcem i teraz się zastanawiam, jak to połączyć na zdrowy rozum, bo nie da się połączyć jednocześnie religijnych ksiąg pisanych za czasów Babilonu, Z obecną nauką, no przyznam, że to jest po prostu, wiesz, niemożliwe, prawda?
1: No, mówię, zależy od tego, od zasad interpretacyjnych, od pewnej hermeneutyki tekstu i to, co mówiłem na początku. Ludzie pisali wtedy inaczej i czytelnicy ich, czyli ówczesna inteligencja, ludzie
0: No.
1: potrafiący czytać, też wiedzieli o tym, jak się pisze. W ogóle nie był znany taki gatunek jak współczesna relacja historyczna, jak kroniki, jak coś, co dopiero Tukidydes zaczął pisać, czy później średniowieczni pisarze, jak
0: No,
1: choćby polscy
0: dobra.
1: Gal Anonim, czy Wincenty
0: Dobra.
1: Kadudek,
0: I zobacz, wiesz.
1: czy po drodze Józef Flawiusz. Więc oni wymyślili nowy gatunek tak naprawdę dla tworzenia zapisków historycznych.
0: Czyli
1: Wcześniej
0: wierzysz.
1: pisano wszystko takimi
0: No, no.
1: półbaśniami.
0: Czyli wierzysz w to, że te półbaśnie nie mają żadnego odniesienia do na przykład historii spisanych przez Sumerów? Odnośnie ich bogów, twórców i tak dalej, nie mają nic wspólnego, tak naprawdę te bajki, teologiczne bajki, nie? Bo wierzysz w to, że Adam rozmawiał z wężem, albo że Ewa rozmawiała z wężem?
1: Wiesz co, no, to jest coś, na co nie mamy.
0: Ja się pytam po prostu, ja się zwyczajnie
1: Nie,
0: pytam. Powinieneś
1: była
0: powiedzieć,
1: to.
0: tak, wierzę w to, mam to w swojej świętej księdze.
1: Tak, więc ja wierzę, że jest to w pewnym sensie prawda, ale niekoniecznie w dosłownym sensie historycznym rozumianym tak, jak my piszemy no, obecne dokumenty historyczne, dajmy na to.
0: No
1: To
0: pewnie, bo wy
1: trzeba
0: nie
1: czytać
0: macie pojęcia o,
1: jako
0: no
1: coś,
0: z reguły
1: co
0: wy nie
1: wyraża
0: macie
1: pewną.
0: pojęcia o tej kulturze, nie?
1: Ja
0: Nie
1: ci
0: macie
1: to
0: pojęcia.
1: nie przerywaj mi, bo jeszcze nie dokończyłem zdania. Więc otóż jest to pewna przede wszystkim prawda teologiczna, to znaczy znaczenia, które z tych pierwszych 11 rozdziałów Księgi Rodzaju da się wydobyć, odnoszące się do relacji między Bogiem a stworzeniem ogólnie, a w szczególności między Bogiem a człowiekiem i o naturze ludzkiej i o źródle tej natury ludzkiej oraz o jej upadku przez wolną wolę człowieka i przez skażenie grzechem, które jest dziedziczne. To wszystko, te wszystkie teologiczne wnioski przedstawione
0: No, to są
1: alegorycznie w tym
0: dogmaty,
1: są jak
0: alegorie,
1: najbardziej
0: tak.
1: dogmatami wiary, tak. Natomiast
0: Czyli
1: nie
0: czy.
1: jest dogmatem wiary to, że najpierw w czasie zaistniały, powiedzmy, zwierzęta, znaczy najpierw wszystkie rośliny, a potem wszystkie zwierzęta, na przykład.
0: Znaczy, wiesz, no i tam jest taki opis, że człowiek pojawia się na końcu, tak?
1: Tak.
0: Czyli ewolucyjnie by się niby zgadzało, nie?
1: Tak, ale jest też dzień stworzenia tego roślin, a później, to znaczy ja też mówiłem o tym tydzień
0: Słońca i
1: temu, jak było
0: gwiazd,
1: Instant
0: nie.
1: Party,
0: Tak.
1: że są później zwierzęta, podczas gdy na przykład trawy są podobnie całkiem jak ze ssakami trawy. W czasie, gdy chodziły dinozaury po ziemi, nie było traw. Trawy istnieją od trzeciorzędu i też swoją drogą odniosły duży sukces ewolucyjny dzięki paru innowacjom, dzięki przerastaniu od dołu
0: Czyli
1: zamiast od góry,
0: uważasz, że
1: skróceniu do wiatropylności.
0: dinozaury nie jadły trawy, tylko
1: Nie, rosły sobie
0: były.
1: jakieś zioła, jakieś paprotki, jakieś takie rzeczy. Zresztą te paprotki to tam miały nieraz po 20
0: Aha,
1: metrów.
0: chodzi ci o to, że na przykład skrzyp teraz można znaleźć na dachu, a kiedyś był drzewem. No, ja rozumiem ci. Być może masz rację, tylko pytanie, skąd my to wiemy? Skoro to
1: No,
0: było
1: nie
0: tyle
1: mamy
0: milionów
1: w
0: lat temu.
1: materiale kopalnym,
0: No nie
1: nie mamy
0: mamy.
1: nasion,
0: Więc
1: ani
0: jest.
1: gałęzi, ani
0: Więc.
1: czegoś tam, nie?
0: No więc, krótko mówiąc,
1: Taki
0: jest to
1: śpiał trawy.
0: spekulacja. Nie mamy.
1: Nie,
0: Jakbyśmy
1: nie mamy też
0: mieli,
1: organizmów, które potrafią to jeść.
0: nie mamy też organizmów, które by były tak zwanymi ogniwami pośrednimi,
1: A
0: nie?
1: właśnie,
0: Też.
1: to słuchaj, ważna rzecz. Wszyscy jesteśmy ogniwami pośrednimi. Martin tutaj często mówi tak, że nie ma jakichś ogniw pośrednich, nie ma form przejściowych, bo taka forma przejściowa musiałaby być czymś takim skrzyżowaniem krokodyla z kaczką, czy coś takiego. Otóż nie. Każdy organizm jest formą przejściową, my jesteśmy formami przejściowymi między naszymi rodzicami a naszymi dziećmi. Każdy
0: To jest,
1: organizm patrzony w izolacji od zapisu
0: no tak.
1: historycznego, nie patrząc się na to, co przed nim i co po nim, każdy organizm wygląda jak kompletny gatunek w danym, no, w danych czasach.
0: Problem polega na tym, żeby
1: gdy
0: problem polega z tą teorią, w którą Martin nie wierzy, na tym, że musiałoby być to tak delikatne przejście z jakiegoś tam człowiekopodobnego osobnika do nas, ale nie ma ani jednej możliwości udowodnienia tego. Czyli tak jak tych nasion nie ma traw, powiedziałeś, że tam nie było traw, to tak nie ma tych przejściowych ogniw. Oczywiście możemy sobie wymawiać, że na przykład australopitek jest naszym przodkiem. No tylko, że australopitek jest małpiszonkiem, który miał jeszcze mniejszą mózgoczaszkę niż szympans, więc w jakiś sposób to chyba prędzej szympans jest naszym
1: przodkiem. Więc słuchaj,
0: nie, inaczej. Ja nie, już
1: szympans
0: nie będę
1: jest
0: chodził...
1: przodkiem jednego i drugiego, czy coś podobnego, szympansa jest przodkiem jednego i drugiego, australopitek. Większość tych, zresztą to sama statystyka pokazuje, że raczej trudno jest odkryć swojego czy jakiegokolwiek innego organizmu dokładnego przodka. Większość form, które odkrywamy w materiale kopalnym,
0: nie ma czegoś takiego i to nie jest już nauka. Tu już jest bardzo duża spekulacja.
1: Zaraz ci powiem, dlaczego to jest nauka. Jak nie będziesz przerywał, jak mnie nie będziesz przerywał, to zaraz ci powiem, dlaczego to nie jest spekulacja i dlaczego to ma walor naukowości. Znaczy, po pierwsze, z samej statystyki tylko, ponieważ... Ponieważ walor, czyli wartość pozytywna. Sama statystyka, ponieważ większość organizmów, jakie żyła, wymarła, mówi nam, że większość organizmów, jakie będziemy znajdować, to są takie, które wymarły i wszyscy ich potomkowie też wymarli, więc to są raczej jacyś kuzyni naszych przodków niż nasi przodkowie. Tak samo z tym australopitekiem. Natomiast teoria naukowa, oprócz tego, że powinna jak najprościej wyjaśniać, być najprostszą teorią pasującą do obserwacji, to powinna też mieć możliwość przewidywania czegoś. To znaczy, teoria jest o tyle naukowa, o ile jest falsyfikowalna, o ile możemy na jej podstawie pewne wnioski, czego się spodziewamy w jeszcze nieobserwowanych doświadczeniach, czy w jeszcze nieobserwowanych w jakichś programach badawczych, obserwacji powiedzmy nieba, astronomii, jak zobaczymy dokładniej, co tam gdzie jest, czy jak zobaczymy dokładniej, co tam jest w środku, jakichś cząstek elementarnych. Dam ci głos jeszcze na koniec, już 23 minuty ponad rozmawiamy, ale dam ci jeszcze... Nie, spokojnie, ja tutaj panuję nad sytuacją, ja jestem prowadzącym, daj mi wypowiedzieć wniosek do końca, bo powiedziałeś, że nie ma naukowości w tym. Ja zaraz ci powiem, że dlaczego jest. Otóż w teorii naukowej powinniśmy móc coś przewidywać i potem sprawdzać, czy tak rzeczywiście jest. I teoria ewolucji jak najbardziej ten walor ma. Otóż w 2007 roku odkryto taką skamieniałość, kopiąc dokładnie tam, gdzie powinna ta skamieniałość być, dokładnie na takiej głębokości, czyli w takiej warstwie geologicznej skał, odkryto skamieniałość, którą przewidziano wcześniej na podstawie teorii ewolucji, jak powinna wyglądać, jakie cechy powinno mieć pewne ogniwo pośrednie w brakującym, na pewnym przeskoku łańcucha form, które już żeśmy mieli odkryte, pomiędzy organizmami żyjącymi w wodzie, a organizmami, które potrafią chodzić po lądzie.
0: No tak,
1: tiktaalik się nazwano, to tiktaalik. Więc ten tiktaalik jest jak ryba, natomiast ma taki układ kości w płetwie, dzięki którym potrafi, w przeciwieństwie do ryb, się na tej płetwie podeprzeć i unieść ciało do góry.
0: Ale wiesz, że to jest po prostu kopa bzdur. A wiesz, że to jest kopa bzdur, bo obecnie takie ryby istnieją?
1: Wiem, że takie ryby obecnie istnieją, ale to nie jest...
0: To wcale nie jest żadna
1: kopa bzdur. Przecież to, że istnieją, to znaczy, że podobne ryby do niego przeżyły sobie.
0: Ale nazywają to tak zwanymi żywymi skamielinami. Tak jak odnaleźli, przecież było pełno tych skamielin tej lamiterii czy coś takiego, okazało się, że to... Latimerii, tak, przepraszam, przejęzyczyłem się. I odkryto, że coś takiego dalej żyje. Kurde, tyle milionów lat i to dalej ma ten sam kształt, tak samo wygląda, idealna kopia z tych skamielin. I co? Nie zaszła żadna ewolucja w tym.
1: No więc nie, tiktaalik
0: to jest
1: nie,
0: po prostu
1: nie żyje.
0: Znowu kolejny strzał w stopę ewolucji. Ja rozumiem, że ewolucja dla ciebie jest spełnieniem jakichś tam poszukiwań intelektualnych.

Już chciałem powiedzieć dobry wieczór, ale się w porę ugryzłem w język. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Witam serdecznie w luźnych gadkach popołudniowych. Właściwie to jest etymologiczne popołudnie i znów się dobrze, że się ugryzłem w język, bo zdaje się, że wcześniej mówiłem entymologiczne. Ile to się trzeba